0: W obu przypadkach senator partii rządzącej krytykował resort obrony za brak konsultacji z Kongresem i sojusznikami i uznawał te postanowienia za nieodpowiedni sygnał wysłany Rosji. Ostrzegał przy tym Pentagon, by w przyszłości nie podejmował podobnych decyzji bez informowania Kongresu. Wzywał też do przesunięcia sił wycofywanych z Niemiec na wschodnią flankę sojuszu. Prezydent USA Donald Trump jeszcze w miniony piątek mówił, że mógłby przerzucić wycofywane z Niemiec wojska do Polski. O przeniesienie żołnierzy na wschód NATO zabiegają w Waszyngtonie zarówno polscy dyplomaci, jak i ci z innych krajów we wschodniej flanki, w tym m.in. Litwini i Rumunii. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił z kolei, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce nie zmieniła się. Tłumaczył, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Uproszczenie egzaminowania i nacisk na umiejętności praktyczne to pierwszy etap zmian, który chce wprowadzić resort infrastruktury przy uzyskiwaniu prawa jazdy, zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Resort zaproponował, by w Instytucie Transportu Samochodowego powstało centrum egzaminowania, które będzie decydować o pytaniach i przejmie zadania dotychczasowej komisji weryfikującej i rekomendującej ich treść. Na egzaminie praktycznym, wyłącznie dla kategorii B i B1, resort proponuje natomiast likwidację części na placu manewrowym. Bukowiec zaznaczył, że Polska jest teraz jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który wciąż wymaga zdawania egzaminu na wydzielonym placu. Wiceminister podał, że projekt pod koniec kwietnia został zapisany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, a jego przyjęcie planowane jest w drugim kwartale tego roku. Szczegóły zmian są obecnie przedmiotem intensywnych prac w Ministerstwie Infrastruktury, a planowane wejście w życie przepisów to 1 stycznia 2027, przekazał Stanisław Bukowiec. Przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. O szczegółach opowie teraz Paweł Radzewicz.
1: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
2: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
1: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
3: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
1: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
2: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
1: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
5: KFM czas na pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Mamy nowe dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące naszego wzrostu gospodarczego. Otóż w pierwszym kwartale tego roku tempo tego wzrostu to 3,4%, a w ujęciu kwartał do kwartału 0,5%. I to są dane gorsze niż 3 miesiące wcześniej i gorsze od oczekiwań tak zwanych ekonomistów. W studiu gość pan Ignacy Morawski, ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Spowolnienie gospodarcze nam się zaczęło?
6: Nie sądzę, żeby to było coś poważniejszego.
5: Bo przypomnę, kwartał wcześniej był tempo wzrostu 4,1.
6: Te dane o PKB mają tendencję do pewnego wahania. Jak sobie uśrednimy czwarty kwartał zeszłego roku, pierwszy kwartał tego roku, no to rok do roku mamy wzrost gospodarczy gdzieś 3,7, między 3,7 a 3,8 i to jest dokładnie tyle, ile średnio w ostatnich 25 latach. Więc można powiedzieć, że wszystko jest takie przeciętne. Nie jest ani super, ani nie jest źle.
5: Ale możemy tak mówić dzięki temu, co było pod koniec ubiegłego roku, bo początek tego już jest poniżej.
6: Troszkę gorszy, tak, bo ta średnia długookresowa to jest gdzieś 3,6, zależy jaki okres weźmiemy, tak, ale to naprawdę nie jest daleko, te 1,2% to nie jest daleko. Wydaje mi się, że główny powód, dlaczego ten wzrost w pierwszym kwartale był słabszy niż w czwartym kwartale zeszłego roku, to jest pogoda. To jest ta zima dość ostra, która wstrzymała aktywność w budownictwie, częściowo w przemyśle, trochę wstrzymała transport. To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna może być taka, że kolejny rok z rzędu, już któryś raz mówimy, inwestycje ruszają trochę wolniej niż powszechnie sobie wyobrażano, że mogą ruszyć. Wprawdzie pieniądze europejskie już są, już płyną, odblokowano Krajowy Plan Odbudowy i tak dalej, ale z kolei jest wiele procedur, które blokują odpalenie, można powiedzieć, inwestycji. My ostatnio mieliśmy taki artykuł o tym, ile sporów ląduje teraz w sądach, sporów o rozstrzygnięcie przetargów i tak dalej. No to po prostu trwa.
5: A może to jest tak, że te pieniądze unijne jako procent całej polskiej gospodarki wcale nie są takie duże. Pamiętam, prezes Glapiński, szef NBP, kiedyś w ten sposób argumentował, że tak naprawdę, okej, oczywiście, no fajnie, że te pieniądze płyną, ale tak naprawdę w skali całej gospodarki polskiej to nie jest aż tak dużo. Ale są też inwestycje
6: To prawda, ale pamiętajmy, że te fundusze unijne odpowiadają za ponad połowę inwestycji publicznych.
5: Mhm. Czyli może inwestycje publiczne tak są, ale patrzę. Prywatnych nie ma.
6: A inwestycje publiczne stanowią dużą część inwestycji w Polsce, dużo większą niż w innych krajach. Też dlatego, że inwestycji prywatnych nie ma aż tak dużo jak w innych krajach. Więc mi się wydaje, że te fundusze unijne są istotne, ale one mają jeszcze jedno znaczenie. Bo to nie chodzi tylko o to, jak mocno one powiększają naszą gospodarkę, ale że trochę nas uniezależniają od różnych wstrząsów zewnętrznych. Na przykład jak sobie spojrzymy na ostatnie 2 miesiące i okres wojny w Iranie, to nastroje w innych krajach europejskich, a szczególnie w Niemczech, pogorszyły się znacznie bardziej niż w Polsce. I to zarówno nastroje firm, jak i ludności, a także nastroje inwestorów. Dlaczego? Dlatego, bo my mamy ten element stabilizujący koniunkturę właśnie w postaci zwiększonego napływu funduszy europejskich, więc trochę jesteśmy traktowani jako taki kraj do pewnego stopnia, nie zupełnie, ale do pewnego stopnia chroniony przed tymi globalnymi zawirowaniami.
5: Chociaż są granice tej ochrony, skoro tempo wzrostu nam jednak w tym momencie...
6: Tak, są granice, choć moim zdaniem to nie jest jeszcze efekt wojny w Iranie, ten pierwszy kwartał, bo wręcz przeciwnie, wojna mogła podnieść konsumpcję, bo ludzie kupowali na zapas i firmy kupowały na zapas.
5: W sensie tankowali na zapas.
6: Ludzie tankowali na zapas paliwo, firmy kupowały towar na zapas, szczególnie w tych obszarach, które podlegają zaburzeniom dostaw, czyli na przykład różnego rodzaju, nie tylko surowce energetyczne, ale też materiały ropopochodne, plastik, opakowania, aluminium, trochę nawozy. Stal, nawozy. Było kupowanie paniczne na zapas i to, wydaje mi się, podbijało PKB w pierwszym kwartale. Więc gdyby nie wojna w Iranie, mogło być gorzej.
5: Czyli to jest początek złych czasów. Czyli to nie jest jednorazowa wpadka, tylko kolejne kwartały będą jeszcze gorsze? Przez ten Iran?
6: No wydaje się, że ten wzrost na pewno będzie niższy w tym roku niż byłby, gdyby nie ta wojna. Przed tymi danymi średnia prognoz na ten rok, jeżeli chodzi o wzrost, średnio w całym roku to było 3,5%. Te dane z pierwszego kwartału są trochę gorsze od oczekiwań, więc wydaje mi się, że te prognozy na ten rok mogą być trochę redukowane. Ale spójrzmy na jedną ciekawą rzecz. Jaki mamy miesiąc? Maj. Prawda? Maj. Prognozy, czy średnia prognoz, bo mówimy o średniej prognoz ekonomistów z banków, pomyliły się o 2,3 punktu procentowego, jeżeli chodzi o dane wstecz. Dwa miesiące wstecz.
5: Kwartał, tak.
6: To co dopiero mówić o prognozach w przód? Przecież my już mamy dane cząstkowe o gospodarce za pierwszy kwartał. O produkcji przemysłowej, sprzedaży. Przepraszam, za pierwszy. Chodzi o to, że
5: mamy
6: całe, ale mieliśmy dane cząstkowe, a mimo wszystko prognozy się pomyliły co do PKB. No więc co dopiero mówić o przyszłych kwartałach, kiedy nic nie wiemy. Pamiętajmy, że gospodarka jest nie tylko nieprzewidywalna, patrząc w przód, ale też nie do końca wiadomo wstecz, co się wydarzyło, bo nie dosyć, że prognozy się mylą, to jeszcze te dane będą rewidowane, więc...
5: Będą rewidowane, bo będzie coraz więcej i coraz bardziej szczegółowych danych.
6: Tak, mój wniosek jest taki, taka porada, żeby nie przywiązywać jakiejś wielkiej wagi do tego, czy coś się wahnęło 0,2 punktu procentowego w jedną czy drugą stronę. Ważne, jaka jest tendencja.
5: Bagatelizujemy.
6: No tak, szukamy równowagi, między docenieniem danych, no bo to jest jakiś twardy obraz, a przecenieniem ich, tak, czyli przywiązywaniem nadmiernej wagi.
5: Tutaj zanim rozpoczęliśmy magazyn EKG, kilka minut wcześniej w studiu prowadzący Cezary Łasiczka zapytał mnie, czy poczułem w swoim portfelu wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale i powiem szczerze, że trochę mnie tym zaskoczył i sam za bardzo nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Ale rzeczywiście ludzie mogą w ten sposób podchodzić, prawda? Co z tego, że tam jest jakieś 3,4, jak to w ogóle ma znaczenie? Kluczowe jest to, co mamy w portfelu, tak? Jest, w ogóle czujemy ten wzrost gospodarczy jakoś?
6: Jest to na pewno abstrakcyjne zjawisko i ja jako osoba, która i analizuje gospodarkę i pisze, widzę, że ludzie średnio się w ogóle interesują abstrakcyjnymi zjawiskami. No bo co to jest PKB? Nikt nie czuje PKB, nikt nie je PKB. Więc to jest moim zdaniem dobre pytanie. Gdzie widzimy PKB, że PKB rośnie? Tak przeciętny człowiek gdzie widzi, nie?
5: No.
6: Pewnie to zależy od doświadczeń, ale na pewno część osób doświadczyła podwyżek wynagrodzeń. Jakaś część. Moim zdaniem tak.
5: Płaca minimalna trochę urosła.
6: Przeciętne wynagrodzenie w całej gospodarce rośnie jakieś 6%.
5: A my mieliśmy waloryzację emerytur od 1 marca. Jak co roku.
6: Ale jeżeli przeciętne wynagrodzenie rośnie 6%, to ja podejrzewam, że jest tak, że nie wiem, jedna piąta pracowników może czy jedna trzecia pracowników dostała wynagrodzenie, podwyżkę wynagrodzenia o 18%, a reszta nic, tak?
5: Tak.
6: Średnio, no więc większość ludzi nie dostała podwyżki.
5: Ale ktoś tam jest.
6: Więc jak się mówi, płace średnio rosną, to większość ludzi tego nie widzi. Zawsze tak jest. Ale mi się wydaje, że w inwestycjach może bardziej to widać.
5: Więcej z tymi płacami to jest tak, że jakieś w firmie 100 osób, które różnie zarabiają, to jak się zwolni tych najmniej zarabiających, to średnie wynagrodzenie w tej firmie urośnie, pomimo tego, że nikt nie dostał podwyżki.
6: Tak.
5: Bo tych najmniej zarabiających się wywali.
6: Tak.
5: Więc są jeszcze takie zakamarki.
6: No są różne, no tak, to prawda. Więc to pytanie o to, jak ktoś odczuł wzrost PKB, jest moim zdaniem bardzo słuszne. Próba powiązania tych abstrakcyjnych danych z bezpośrednim doświadczeniem. Więc dla części ludzi tym bezpośrednim doświadczeniem może być podwyżka wynagrodzenia. Innym doświadczeniem może być obserwacja tego, ile inwestycji w Polsce mimo wszystko się toczy.
5: Mhm. Bo PKB nie polega na wynagrodzeniach, prawda? To nie jest...
6: Znaczy, PKB, no różnie można patrzeć, bo PKB to jest to, jaki jest popyt, ale to jest też w uproszczeniu płace plus zyski. PKB to jest wynagrodzenie pracy, czyli płace, plus wynagrodzenie kapitału, czyli zyski. Więc te płace wchodzą w PKB, ale...
5: Czyli jeśli ludzie się nie bogacą, to właściciele firm się bogacą wtedy. Nie ma
6: Rośnie PKB, a ludzie się nie bogacą, to bogacą się właściciele firm. Tak.
5: Mówiąc w skrócie.
6: Tak. Natomiast jest trochę inwestycji, nie wiem, no my jesteśmy w Warszawie, ja czekam, aż skończą inwestycje na trasy remont trasy Łazienkowskiej, która już od kilku lat jest zablokowana. To się toczy i się kończy, więc tam widać PKB. No, wydaje mi się, że każdy, kto porusza się po kraju, widzi, że stopniowo infrastruktura jest coraz lepsza, solidniejsza. Inny taki namacalny objaw wzrostu PKB, to jest moim zdaniem ciekawe i to jest coś, czym ludzie się już bardziej interesują niż abstrakcyjnymi danymi ekonomicznymi, to jest zmiana we wskaźnikach poparcia dla rządu. W zeszłym roku wydawało się po przegranych wyborach prezydenckich, że koalicja rządząca jest skazana już na wegetację, a jakoś udało im się odzyskać wigor i w niektórych badaniach te wskaźniki im rosną. Tak? To moim zdaniem jest efekt tego, że ludzie czują, że w kraju mimo wszystko jest trochę lepiej.
5: Albo przynajmniej nie jest gorzej.
6: Albo przynajmniej nie jest gorzej tak jak w innych krajach. Bo tak jak powiedziałem, jak sobie spojrzymy na wskaźniki nastrojów, to w Polsce one pogorszyły się znacznie mniej niż na przykład w Niemczech. Mhm. I jak sobie spojrzymy na przykład na wskaźniki poparcia dla partii politycznych, to w ciągu ostatnich 2 miesięcy, kiedy inflacja przyspieszyła w Niemczech, to poparcie dla koalicji rządowej znacznie spadło. A w Polsce nie. Więc są moim zdaniem takie namacalne, widoczne.
5: Może Niemcy się może bardziej deficytem przejmują i długiem, bo my się w ogóle nie przejmujemy.
6: Tak być,
5: my mamy około 7% PKB. A teraz jak PKB rośnie wolniej, to ten nasz deficyt będzie jeszcze większym problemem, tak? Tak właściwie troszeczkę.
6: Ale rośnie inflacja, więc dla finansów państwa lepiej, no bo jak rosną ceny, rosną dochody z VAT-u.
5: Właśnie chciałem powiedzieć, że może trochę się sypie ten plan ministra finansów, żeby uciekać przed nadmiernym deficytem i długiem do przodu poprzez szybszy wzrost gospodarczy, bo on to ciągle powtarza, prawda, od paru lat już, że tak. Nie tniemy wydatków, nie podnosimy podatków, uciekamy do przodu przez szybszy wzrost gospodarczy, a tu nam wzrost gospodarczy zahamował właśnie.
6: Tak, ja myślę, że nie ma chyba planu, żeby jakoś istotnie ten deficyt ograniczać. Jest plan, żeby trzymać go na maksymalnym poziomie akceptowalnym przez rynki finansowe.
5: No i Rada Fiskalna grzmi w związku z tym.
6: Rada Fiskalna grzmi, tak, że to jest złe podejście. No, ale druga strona medalu jest taka, że my wciąż rośniemy, no a te kraje zachodnie niespecjalnie.
5: No tak, tylko czy to jest, czy tym powinniśmy się zadowalać porównywaniem do krajów zachodnich? No bo tak właściwie to tak jest.
6: Nie, no dobra, lat, no to inne porównanie. Kraje naszego regionu. Możemy się na nich porównać, bo są podobne do nas.
5: A, już wiem. Ostatnie dane. Zmierzamy w stronę Rumunii.
6: Tak,
5: teraz.
6: Rumunii, trochę Węgier i innych krajów.
5: W Rumunii, nie wszyscy wiedzą, w Rumunii jest spadek PKB. Tak.
6: I to prawie o 2%. I jak sobie spojrzymy na nastroje
5: to
6: ludności...
5: To było dziecko gospodarcze jeszcze parę lat temu.
6: Rumunia była uznawana za taki kraj, który idzie 6-7 kroków za nami. 6-7 lat za nami. Podobne ma wskaźniki, tylko kilka lat do tyłu. I radzili sobie bardzo dobrze, rośli, przyciągali inwestycje. Ale oni mieli duży deficyt fiskalny i duży deficyt w handlu zagranicznym. I w końcu musieli zacisnąć pasa, bo im Komisja Europejska powiedziała, albo odniesie deficyt, albo nie dostanie się pieniędzy z Unii Europejskiej. No więc zaciskają pasa, podnoszą podatki, zamrażają emerytury, zamrażają wydatki, no i spada PKB i tam nastroje są dużo gorsze niż w Polsce.
5: Czyli u nas my mamy wzrost gospodarczy, całkiem wolniejszy, ale całkiem niezły jednak, bo ponad 3%, bo nie zaciskamy pasa i przez to, że nie zaciskamy pasa, to rząd ma dobre notowania, o czym pan wspomniał.
6: Tak, tak? Ja sądzę, że tak to działa.
5: I dzięki temu wszystko się jakoś tam kręci, tak?
6: Tak, myślę, że dzięki temu wszystko się kręci. Gdybyśmy teraz zaczęli mocno ciąć deficyt, to ten wzrost byłby niższy na pewno. Więc oczywiście wszyscy sobie zadają, znaczy wszyscy.
5: Znaczy, nie wszyscy chcieliby mniejszego deficytu, ale gdyby naprawdę zacząć to robić, to wszyscy byliby niezadowoleni.
6: Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile my jeszcze jesteśmy w stanie rosnąć, trzymając tak duży deficyt? Gdzie jest ściana? Kiedy w końcu inwestorzy powiedzą, już nie chcemy waszych obligacji? No ale była ostatnio decyzja agencji ratingowej, S&P.
5: Tak.
6: Największej agencji ratingowej na świecie. I niektórzy przypuszczali, że może nam pokażą żółtą kartkę, że mamy za duży deficyt, obniżają nam perspektywę ratingu, ale oni powiedzieli nie. Sytuacja jest w miarę stabilna, trzymamy rating bez zmian, perspektywa bez zmian. To prawda, że deficyt jest wysoki, ale wzrost gospodarczy jest solidny, fundusze europejskie płyną i co bardzo ważne, Polacy więcej oszczędzają. A skoro Polacy więcej oszczędzają, to znaczy, że popyt na obligacje jest też większy, więc jakby jest łatwiej uplasować te obligacje. To jest jakby bezpieczniejsze. Więc w ogóle dziś 7% deficytu to jest zupełnie co innego niż gdzieś 20 lat temu.
5: Dzisiaj możemy mieć.
6: Przy innym zupełnie podejściu do oszczędzania w Polsce.
5: A więcej oszczędzają, bo ich stać, bo rosną ich dochody, tak? A rosną ich dochody, bo jest wzrost gospodarczy.
6: Jest to rodzaj zamkniętej pętli.
5: No właśnie.
6: Gdzie ona ma swój początek? To jest intrygujące pytanie.
5: Trudno powiedzieć.
6: Jak jajko czy kura?
5: Tak, to jest fascynująca cecha gospodarki rynkowej. Pan Ignacy Morawski, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
5: W Radiu Tok FM czas na drugą odsłonę dzisiaj magazynu EKG. Zerkniemy sobie, co dzieje się na rynkach finansowych w tym momencie, bo mamy dobry dzień znów na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie do góry o 1,6%, a na rynkach paliwowych dzisiaj spokojnie baryłka ropy Brent $105.71 w tej chwili i to jest wzrost zaledwie o 0,08% w stosunku do tego, jak te notowania wyglądały dzień wcześniej. Natomiast oczywiście generalnie to, co się dzieje z cenami paliw na całym świecie, to jest jedna z ważniejszych pewnie historii gospodarczych w całym 2026 roku, a teraz w magazynie EKG będziemy rozmawiać o takim zjawisku, które może, jak będziemy podsumowywać rok, będzie na liście najciekawszych zjawisk, ponieważ oto, proszę Państwa, z jednej strony niby paliwa, także paliwa lotnicze bardzo mocno drożeją, słyszymy o tym od wielu tygodni, a teraz okazuje się, że mimo to bilety lotnicze zamiast drożeć, to tanieją. Naszym gościem jest pan Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Są takie doniesienia, że nagle okazuje się, przynajmniej jeśli chodzi o te połączenia w obrębie śródziemnomorskim, tak to ujmijmy, że ceny idą w dół, a nie w górę. Dlaczego?
7: Linie lotnicze bardzo nie lubią sprzedawać biletów na ostatnią chwilę, czy przynajmniej sprzedawać zbyt wielu biletów na ostatnią chwilę. Więc to, że w tej chwili wysokie ceny paliw, duża niepewność związana z cenami biletów, ale też w ogóle z dostępnością lotów, z sytuacją gospodarczą powoduje, że wiele osób odkłada decyzję o kupowaniu biletów na nadchodzące lato, na bliżej do momentu, kiedy będą chcieli lecieć na urlop. I dla linii lotniczych to jest dużym problemem sam w sobie, bo żadna linia lotnicza nie lubi nie mieć w miarę wczesnej widoczności tego, ile osób tak naprawdę będzie chciało na danej trasie lecieć. I to powoduje, że w tej chwili, gdy mamy jeszcze pewnie miesiąc, dwa miesiące do szczytu sezonu letniego, mogą pojawiać się na rynku atrakcyjne oferty, bo linie chcą po prostu zachęcić, przekonać pasażerów i pasażerki do tego, żeby mimo tej niepewności, mimo tych obaw o ceny biletów i o stan gospodarki, jednak decydowali się na rezerwację wakacji i dali tym samym liniom lotniczym trochę więcej możliwości planowania. Natomiast to nie jest tak, że mamy w tej chwili jakiś duży trend w stronę tańszych biletów. Raczej przeciwnie. To są nadal wyjątki i one dotyczą właśnie tych tras, gdzie linie chcą mieć trochę więcej sprzedaży teraz, a nie za kilka tygodni, bo chcą mieć więcej pewności. Natomiast co do zasady na rynku cały czas widzimy wpływ bardzo wysokich cen paliwa lotniczego na ceny biletów i na ofertę lotniczą. I zwłaszcza na trasach dłuższych, ale też na tych krótszych, mimo wszystko jednak ceny biletów raczej będą rosły, mimo tego, że takie oferty oczywiście mogą się pojawiać i fajnie dla pasażerów. Jest to atrakcyjna oferta, żeby skorzystać na kryzysie w jakiś tam sposób.
5: A dlaczego ludzie odkładają te decyzje tak właściwie? Bo mówił pan, że wszystko bierze się z tego, że ludzie mniej kupują tych biletów, bo odkładają decyzje na ostatni moment.
7: Z jednej strony na pewno jest to obawa ogólnie o sytuację gospodarczą.
5: Czyli boją się, że te loty zostaną, nie wiem, odwołane i kupią bilet i potem nigdzie nie polecą?
7: Na pewno obawy o to, czy te loty się odbędą, odgrywają jakąś rolę. Natomiast pewnie najważniejszym czynnikiem jest po prostu sytuacja gospodarcza i presja cenowa nie tylko na ceny biletów lotniczych, ale w całej gospodarce. Przy tak wysokich cenach paliwa, nie tylko lotniczego przecież, dla wielu osób odkładanie decyzji o wakacjach, zwłaszcza wakacjach, które może nie są tymi głównymi wakacjami w ciągu roku, jeśli mówimy o jakimś wyjeździe na przykład na weekend, czy jakieś krótsze wakacje, nie takie duże, rodzinne wyloty, to dla wielu osób może to być taki moment, że okej, poczekamy, pomyślimy, zobaczymy, jak będą rosły ceny, jak będzie się kształtowała inflacja. No a na to wszystko nakłada się na pewno też czynnik tego, że linie lotnicze otwarcie o tym mówią, że paliwo lotnicze jest drogie, co przełoży się na ceny biletów. Po drugie, paliwa lotniczego na razie nie brakuje, przynajmniej w Europie, ale pojawiają się obawy, że jeśli kryzys potrwa, jeśli doszłoby znowu do jakiegoś zaognienia sytuacji jeszcze bardziej w Cieśninie Ormuz i tak dalej, to może się pojawić problem dostępności paliwa, co przełożyłoby się też na cięcia siatki połączeń. Więc te sygnały nie dają dużej pewności co do tego, czy loty będą, ile będą kosztowały i czy tak naprawdę wszystkich będzie na nie stać. I to te czynniki razem wzięte powodują, że w przypadku podróży takich bardziej uznaniowych, takich zwłaszcza krótszych wyjazdów, które można zaplanować trochę na ostatnią chwilę, to się je planuje w tej chwili na ostatnią chwilę, a nie z wyprzedzeniem.
5: A to nie jest troszeczkę tak, że linie lotnicze same sobie trochę strzeliły bramkę samobójczą, bo pamiętam, że w pierwszych tygodniach po tym, jak wybuchł kryzys i zablokowano Cieśninę Ormus, to linie lotnicze same ostrzegały, że nie wiadomo, co będzie dalej, że zapasy paliwa sięgają tam paru tygodni do przodu i nie wiadomo, co dalej, i pojawiały się analizy o tym, że tych paliw zabraknie. We Włoszech niektóre porty lotnicze nawet wprowadzały jakieś tam ograniczenia. I ja mam wrażenie, że to wszystko wtedy robiono właśnie po to, żeby obniżyć popyt, że skoro podaż paliwa będzie mniejsza, to jedynym sposobem zachowania równowagi na rynku jest jednoczesne obniżenie popytu, prawda? Żeby ludzie mniej latali. I teraz się okazuje, że tego paliwa jednak nie zabraknie, ono nadal jest, a z tym popytem to aż przesadziły te linie lotnicze i teraz chcą to odkręcać w drugą stronę.
7: Wydaje się, że w pierwszych dniach, tygodniach po rozpoczęciu wojny w Iranie i kryzysu w Cieśninie Ormus, komunikacja nie tylko zresztą w branży lotniczej w ogóle była dość mocno chaotyczna. I dostępność paliwa jest dobrym przykładem, bo w tej chwili, i to warto podkreślić, nie ma żadnych problemów istotnych w Europie z dostępnością paliwa lotniczego i na razie to nie jest kwestia na najbliższych dni czy nawet tygodni, że te problemy się pojawią.
5: Tak, ja dzisiaj widziałem artykuł w Reutersie oparty na najnowszych danych o tym, że zapasy paliwa w portach lotniczych w Europie w kwietniu wzrosły o 60% i są o 50% większe niż rok temu o tej samej porze, więc tak właściwie mamy więcej niż zwykle tego paliwa w tej chwili, a nie za mało.
7: Na rynku panuje zarówno po stronie linii lotniczej, jak i po stronie konsumentów bardzo duża niepewność. Linie lotnicze w warstwie komunikacyjnej też tej niepewności dają wyraz, bo same do końca nie wiedzą, jak będzie wyglądało to lato. Na początku linie, jeśli można mówić o jakiejś strategii, to trochę strategią chyba było zachęcenie podróżnych właśnie do kupowania biletów jak najwcześniej, mówiąc, że jeśli kupicie teraz, czyli w marcu czy kwietniu, to te bilety są tańsze, a jeśli będziecie czekać do czerwca, to będą droższe. Natomiast to trochę faktycznie uderzyło z powrotem. Linie strzeliły sobie trochę w stopę, bo wielu pasażerów uznało, że okej, jeśli ta sytuacja jest faktycznie tak niepewna, no to może poczekajmy i zobaczymy, aż się coś wyklaruje, i zamiast kupić bilety wcześniej, które faktycznie byłyby tańsze, no ale zamiast kupić tańsze bilety na loty, które są niepewne, to wiele osób wybrało strategię poczekajmy, może i będzie drożej, ale poczekajmy i zobaczymy, czy te loty w ogóle będą. W tej chwili nie wydaje się, żeby przynajmniej ze względu na dostępność paliwa były planowane jakieś duże cięcia siatki połączeń w Europie, chociaż oczywiście ta sytuacja jest dynamiczna. Natomiast pojawił się problem związany z popytem i z cenami paliw. Linie lotnicze za to paliwo, które będzie droższe, bo to będzie na pewno, muszą zapłacić, więc te ceny muszą próbować przerzucić na pasażerów, a to oczywiście wywołuje efekt zwrotny w postaci tego, że mniej osób chce lecieć, jeśli bilety są droższe. To wszystko są trochę takie samo napędzające się w złą stronę dla branży w tej chwili czynniki, bo linie lotnicze chciałyby sprzedawać bilety teraz, żeby mieć pewność. Pasażerowie chcą czekać. Linie lotnicze im dłużej będą czekały, tym bardziej będą musiały ceny biletów podnosić, co spowoduje, że popyt dalej spadnie, bo nawet jeśli pasażerowie uznają, że te loty się odbędą, ale zobaczą na przykład za miesiąc, że ceny są o 100% droższe niż były na niektórych tańszych trasach niż były w marcu czy w kwietniu, co zresztą jest w ogóle normalnym zjawiskiem, że im bliżej do daty wylotu, tym bilety są droższe, no to tych droższych biletów nie kupią, więc się okaże, że linie lotnicze, które mogłyby latać, bo paliwo jest, nie będą latały, bo nie będzie na nie pasażerów, albo wystarczająco dużo pasażerów. Ale żeby przełamać ten trochę błędne koło, to jest błędne koło związane z zaufaniem do rynku, którego w tej chwili nie ma tak naprawdę nikt. Ani konsumenci, ani same linie lotnicze, które też nie do końca wiedzą, co się będzie działo. Raczej paliwo mieć będą, ale nie wiadomo skąd i za ile. Nie wiadomo, czy będzie to na przykład paliwo sprowadzane ze Stanów, które jest trochę innym standardzie, który trzeba ponownie rafinerować w Europie w tej chwili przynajmniej. Więc to wszystko powoduje bardzo dużą niepewność i strategia komunikacyjna jest bardzo ciężko ją zaplanować i strategię handlową zresztą tak samo, bo linie lotnicze siłą rzeczy oczywiście nie chcą w tej chwili sprzedawać biletów na lato po cenach paliwa, uwzględniając ceny paliwa obecne, bo spodziewałem się, że te ceny paliwa mogą wzrosnąć, no ale z drugiej strony chcą w ogóle sprzedać bilety, a ich komunikacja powoduje, że wielu pasażerów odkłada tę decyzję o zakupie.
5: Ale to jest tak, że linie lotnicze w tej chwili oferując niższe ceny, one nadal zachowują rentowność, czyli mogą sobie na to pozwolić i tak zarabiają tylko mniej, czy one wręcz w tym momencie świadomie wchodzą w straty i będą chciały sobie te straty odrobić na nas w kolejnych miesiącach?
7: To oczywiście mocno zależy od konkretnej trasy i przewoźnika, ale co do zasady, i to też nie jest sytuacja tylko w tej chwili, bilety kupowane z dużym wyprzedzeniem, te bilety, które kupujemy na loty po Europie czasami za kilkanaście, kilkadziesiąt euro, one co do zasady są dla linii stratne. Linie są na nich stratne. Linie zwykle zarabiają na biletach sprzedawanych bliżej przed datą wylotu, na biletach dla klientów korporacyjnych, którzy pokrywają częściowo, tak naprawdę subsydiując te tańsze bilety, z których wielu pasażerów korzysta. Więc ten mechanizm, ta dynamika się nie zmienia tak naprawdę. Zmienia się tylko to, na ile linie lotnicze mogą liczyć, że odbiją, czy pokryją te no de facto przynoszące straty bilety tańsze biletami droższymi, sprzedanymi na przykład za miesiąc czy dwa. I w tej chwili to może być trudne z uwagi na właśnie ten brak zaufania na rynku oraz sytuację gospodarczą. Więc może się okazać, że linie lotnicze zamiast odrobić te ceny biletów no przed wylotem, będą musiały odrabiać te ceny biletów w kolejnych kwartałach, na kolejnych na lotach w przyszłości, więc ten wzrost cen biletów może się utrzymać, przeciągnąć dużo dłużej niż

0: w regionie Europy Środkowo-Wschodniej takiego marginesu nie mają i ucierpią znacznie szybciej.
1: To na koniec jeszcze krótko proszę powiedzieć, jeśli z punktu widzenia pasażera, to warto korzystać teraz z tych tańszych ofert? Nie ma, jak rozumiem, to ryzyko, że nie wiem, że ten lot się nie odbędzie za półtora miesiąca, tak naprawdę jest przesadzone, tak? Czy nie?
0: Oczywiście wyjątki się mogą zdarzać i nie chciałbym mówić, że żadne loty nie zostaną odwołane, ale co do zasady linie, które sprzedają bilety na loty wakacyjne latem w Europie, jest niewielkie ryzyko, że te loty się nie odbędą. Jeśli uda nam się znaleźć tańsze bilety w tej chwili, to ja osobiście nie miałbym problemu z kupowaniem.
1: Bardzo dziękuję. Pan Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn EKG. Ostatnie dziś wydanie. Maciej Głogowski, dzień dobry, ale już za chwilę głos będzie miał Wojciech Kowalik, ale zanim Wojciech Kowalik i jego gość, to ja króciutko powiem Państwu, jak wygląda sytuacja rynkowa w tej chwili, może już później w trakcie tego EKG nie będzie okazji. Prawie 1,5% zyskuje indeks 20 największych spółek giełdowych, WIG20, 3645 punktów i właściwie na podobnym plusie indeks szerokiego rynku WIG, choć oczywiście tych punktów na liczniku dużo, dużo więcej, bo i indeks szerokiego rynku WIG w tych punktach wygląda inaczej. Rynek walutowy euro 4,20 zł, w okolicach 4,24 zł, dolar 3,62 zł, frank 4,63 zł i funt 4,89 zł. Zawsze nieco zwalniam, gdy opowiadam o relacjach złotego do innych walut, by o te grosze czy dziesiątki groszy się nie pomylić. A teraz już Poznań, studio na Impact 26, tam jest Wojciech Kowalik i jego gość.
3: A w naszym studiu na kongresie Impact 26 Michał Krejza z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o pokoleniu, które nieco zeszło na margines w publicznej debacie, no bo sporo uwagi media i internet poświęcają pokoleniu Z, temu jak to pokolenie Z też od tej strony finansowej sobie radzi, jak sobie radzi na rynku pracy. No, nieco w cieniu Z-ek mamy przecież ogromną rzeszę nieco starszych milenialsów, osób po trzydziestce i im poświęcimy dzisiaj chwilę. A ponieważ jesteśmy w audycji ekonomicznej, to porozmawiamy o pieniądzach. No i tak, dla większości 30-kilkulatków, jak czytam w Państwa badaniu, życie nie potoczyło się zgodnie z planem, także finansowym. Dlaczego?
4: Myślę o tym trochę w ten sposób, że planowanie swojego życia to jest rzecz, którą większość z nas, kiedy jest bardzo młodym, robi i oni też to robili. I to się raz sprawdza, raz nie sprawdza. Ważne z tego raportu wnioski są takie, że pomimo tego, że się nie da przewidzieć, co się stanie kiedyś i jak się nasze życie potoczy, to w większości przypadków ludzie są zadowoleni z tego, jak to się w końcu udało zrobić. I to, podejrzewam, może być spora różnica versus przebadanie nas X-ów na przykład, bo mam wrażenie, że tych ludzi, którym obecna ich sytuacja niezbyt odpowiada, byłoby więcej.
3: To jak byśmy scharakteryzowali taki portfel 30-latka.
4: Znaczy, my go chyba nie jesteśmy w stanie tak do końca scharakteryzować, zwłaszcza krótko, bo też raport pokazał, że to nie jest żadna jednolita grupa. To nie są 30-latkowie, prawie 40-latkowie w niektórych przypadkach. To nie jest jedna i tożsama ze sobą grupa. To są bardzo różni ludzie. My tam naliczyliśmy takich subsegmentów 7, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 8 może. I ich portfele, z racji tego, że każdym życie potoczyło się trochę inaczej, mają trochę inny mental, to znaczy inaczej patrzą na świat i do innego miejsca w życiu dotarli w tej chwili, to też ich portfele wyglądają inaczej.
3: Nie jest to jednorodna grupa, jak powiedzieliśmy, no jak każda, tak prawdę mówiąc, no ale coś pewnie wspólnego ci 30-latkowie od tej strony finansowej mają.
4: Na pewno mają troszeczkę inny stosunek do pieniędzy niż my, staruchy z pokolenia X, mieliśmy.
3: Inny, czyli jaki?
4: Oni chyba mają troszeczkę już w sobie mniej takiej potrzeby dorobienia się i zarobienia się. My mieliśmy to jeszcze w sobie, że my byliśmy pokoleniem, które wchodziło na ten rynek pracy w nowej Polsce. Wszystko się zmieniło. W związku z czym większa presja na sukces chociażby, która na nas, mam wrażenie, ciążyła. Nie wiem, czy się pan zgadza oczywiście z tym, czy jak to u pana było. U mnie, mam wrażenie, tak to się toczyło. Powodowała, że my żeśmy się byli w stanie w tej pracy zagubić i dążyć do jakiegoś takiego swojego wymarzonego celu. Zazwyczaj to był faktycznie cel finansowy.

0: ci młodsi troszeczkę od nas mają troszeczkę inny mindset. Oni po części na pewno jest to dlatego, że ich rodzice im zapewnili może trochę inny start. To absolutnie pewnie w części jest to prawda. Po części jest to dlatego, że oni zauważyli, że właśnie my jako pokolenie przed nimi, no niekoniecznie jesteśmy najszczęśliwsi w związku z tym, że aż tak bardzo skoncentrowaliśmy się na tych pieniądzach i na tym sukcesie, który koniecznie chcieliśmy gdzieś tam osiągnąć. I zauważyli też to, że takie spojrzenie do wewnątrz i takie upewnienie się, czy ja na pewno chcę tak zasuwać, ma sens. To znaczy może warto żyć mniej bogato, to nie jest chyba najlepsze słowo, ale lepszym interesem niż śródgłowy, a swobodniej i spokojniej, tak w zgodzie ze sobą, niż iść za jakimś stadem, które każe ci osiągać sukces. I to jest zmiana, i to jest spora zmiana.
1: I na co ci trzydziestokilkulatkowie wydają? Tylko na życie, czy na przyjemności też się udaje?
0: No to wystarczy tutaj spojrzeć wokół nas. Chodzi bardzo dużo trzydziestolatków i chyba są tu dla przyjemności. Więc oni wydają tak samo pewnie jak my wydawaliśmy, może troszeczkę mniej dbają na przykład o takie rzeczy typu prestiż. Tak sobie czasami patrzę na ludzi i myślę o tym, bardzo wiele osób ma teraz sportowe zegarki. I te sportowe zegarki są zazwyczaj bardzo duże, więc je bardzo łatwo zobaczyć. A jestem zawsze ciekaw tego, ile osób faktycznie uprawia sport z tej grupy. To jest, czy to jest na...
1: To może nie o sport chodzi, tylko o ten zegarek.
0: Tak się czasami mi wydaje, ale oczywiście no, nie pytam każdego, kogo widzę z takim zegarkiem, przepraszam, czy biegasz, czy pływasz, czy nie wiem, wspinasz się, czy robisz cokolwiek innego. Oni, chyba ci młodsi ludzie wydają na przyjemności takie, które im faktycznie tą przyjemność sprawiają taką mniej napięciową. Znaczy, to nie jest na prestiż, może tak. Oni nie kupują drogich zegarków, jeżeli tak już tymi przykładem zegarków idąc. Pewnie jest coraz mniejsza grupa tych 30-latków, która potrzebuje bardzo drogiego zegarka. Ale nadal potrzebuje takiego zegarka, który gdzieś w jakiś sposób, może bardziej dyskretny, podkreśli to, kim są, jacy chcą być widziani. Więc to są ludzie, którzy po prostu mniej zwracają uwagę na to, to mieć czy być, tak? To oni są bardziej o być. Niekoniecznie o mieć, ale tam zawsze jest taki pierwiastek tego, że no tak, ale dobrze byłoby, żeby wszyscy na mnie też patrzyli i widzieli taką osobę, jaką chcę, żeby mnie oglądano, jaką mnie widziano.
1: To już trochę jak pokolenie Z, które jeszcze bardziej poszło w tym kierunku być niż mieć. A millennialsom z tego, co zarobią po opłaceniu tych codziennych rachunków, opłaceniu życia, udaje się coś odkładać? Wielu z nich odkłada?
0: Ponad 30% odkłada. I to jest oczywiście bardzo dobra cecha, bo to znaczy, że są świadomi tego, że emerytura kiedyś do nich przyjdzie i kiedyś trzeba będzie na tej emeryturze przeżyć. W związku z czym odkładają, ale tutaj chyba nie różnią się aż tak bardzo od całego społeczeństwa naszego. To znaczy Polacy jeszcze nie są specjalnie zainteresowani odkładaniem. Może po części dlatego, że po prostu nie starcza im do pierwszego, więc ci, którym nie starczy do pierwszego, nie mają z czego odkładać.
1: Choć ta stopa nasza oszczędności jednak rośnie.
0: Rośnie, tak, oczywiście, że rośnie. Natomiast ci młodzi ludzie zaczęli myśleć o emeryturze. Większość wie o tym, że to się w końcu stanie. Większość spodziewa się, że system może nie podołać na tyle, żeby oni mieli ten sam status, tą samą jakość życia, którą mają w trakcie pracy. Więc zaczynają odkładać. To nas bardzo cieszy.
1: 1/3 przebadanych przez was milenialsów podejmuje jakieś działania na rzecz zabezpieczania emerytury. No i robią to, mimo że przecież dla nich teoretycznie ta emerytura to jeszcze bardzo odległa przyszłość.
0: Przecież nie jest to inne w porównaniu z nami, mówię tymi starymi eksami. My żeśmy o tym tak nie myśleli, a oni myślą. To znaczy, że ta no 20 powiedzmy letnia różnica pomiędzy nami i zmiany, które się działy w tym czasie w naszym kraju, spowodowały, że oni już są od nas mądrzejsi. To znaczy ci ludzie już wiedzą, że powinni, a to jest po prostu część edukacji. To jest oni to zrozumieli. Są bardzo mądrzy ludzie.
1: Pokolenie millennialsów to jest mocno zakredytowane pokolenie?
0: Mocno. Tak, tak, powiedziałbym, że to...
1: Bardziej niż starsi, mniej niż starsi?
0: Powiedziałbym, że mniej niż starsi jeszcze w tej chwili. To znaczy, to się za chwilę zmieni, ale to jest właśnie pokolenie, które bierze swoje pierwsze kredyty hipoteczne najczęściej, tak? To jest ten moment, kiedy oni właśnie wkraczają do świata hipoteki, gdzie wiążą się na 20 lat, 30 lat i wiedzą, że muszą też zadbać o to, żeby móc to mieszkanie, swoje dom spłacić. Więc pewnie tych 45 i 50-latków zakredyconych jest jeszcze więcej, ale tutaj też rosnąca grupa. No jest taka konieczność. No, mało kogo będzie stać na kupienie sobie domu z oszczędności albo z pieniędzy rodziców. No, chcielibyśmy pewnie tam być, ale mało kto tam jest.
1: A jak 30-kilkulatkowie radzą sobie z technologiami w finansach? Oni są w tym biegli?
0: Oni się z tym urodzili.
1: Taka końcówka pokolenia, mam wrażenie, jeszcze analogowego i początek pokolenia już cyfrowego.
0: No jasne, to oni jeszcze rozumieją, co to jest kaseta VHS, ale też rozumieją, co to jest Netflix. I kaseta VHS to już jest sentyment, a Netflix to jest współczesność. W związku z czym oni radzą sobie absolutnie świetnie. Tym bardziej, że teraz ta technologiczna część bankowości, to jest bardzo prosta rzecz. To jest aplikacja. Tam nie ma już nic więcej. To jest ten magiczny guzik na ekranie telefonu, który za pomocą którego załatwię wszystkie swoje finansowe tematy i właściwie nic mnie więcej nie obchodzi. To znaczy, to ma działać. A oni sobie radzą z tym świetnie, oni rozumieją to. Oni są, pomimo tego, że faktycznie urodzili się w czasach analogowych, to oni już w tych czasach cyfrowych dorastali, więc nie są, nie urodzili się tam. To nie są Zetki, to nie są Alfy, których już Alfy urodziły się w AI już tak naprawdę, więc to jest dopiero, spotkajmy się za 20 lat, to dopiero będziemy mieli o czym gadać, bo tam będzie największa zmiana.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę o tym, że dla większości tych 30-latków, no finansowo nie wszystko potoczyło się tak, jak oni to sobie zaplanowali, ale czy nauczyli się dostosowywać swoje wydatki do tego, na co ich stać i dostosowywać je do realiów?
0: W większości tak. Są bardzo świadomi tego, na co sobie są w stanie pozwolić, jakiego rodzaju wydatki mogą ponieść w tym miesiącu i w kolejnym miesiącu, bo umieją to też przewidzieć i zaplanować. Więc znowu, to jest olbrzymia grupa. To jest ponad 6, koło 7 milionów ludzi w Polsce. Umieją planować i są dużo rozsądniejsi niż byli starsi uważni. Są dużo bardziej świadomi tego, że te pieniądze się mogą skończyć, że kredyt to nie jest zawsze świetne rozwiązanie. Taki kredyt konsumencki, powiedziałbym, nie wiem, że chcę mieć większy telewizor albo chcę mieć coś pięknego, nowego, czego bardzo mi brakuje akurat w życiu.
1: Ostrożniejsi są, tak się wydaje.
0: To chyba bardzo dobrze. To znaczy finanse to jest ostrożna branża. To znaczy lepiej nie przeszaleć. No, kryptowaluty też są, nie są im obce, tak? To znaczy oni też tam są. Ale znowu, ja widzę to trochę w ten sposób, że zawsze byli ludzie, którzy bardziej byli skłonni podejmować ryzyko i tacy, którzy raczej woleli mniejszą łyżeczką, ale też się najeść. I chyba tutaj w tym pokoleniu tych, którzy jedzą mniejszą łyżeczką, ale są syci, jest znacznie więcej.
1: No i tak dwóch X-ów porozmawiało o milenialsach i o ich finansach. Michał Krejza z PKO Banku Polskiego był naszym gościem tutaj na Impakcie w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Są kolejne ofiary śmiertelne z masowanych rosyjskich ostrzałów Ukrainy. Piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. W wieku 80 lat zmarł scenarzysta filmowy, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Nie wolno zepsuć stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, mówił przywódca Chin podczas bankietu na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 13 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało 45 mieszkańców ukraińskiej stolicy. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił też służbom przedstawienie propozycji dotyczących sposobów reagowania na zmasowane rosyjskie ataki, takie jak najnowszy ostrzał, który trwał prawie dwie doby. Wcześniej prezydent poinformował, że od środy Rosjanie użyli ogółem ponad 1500 dronów. Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. Nie żyje scenarzysta filmowy, współautor scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Kieślowskiego. Wśród nich są Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogia Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Był członkiem m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów i Rady Programowej Telewizji Polskiej. Piesiewicz przez 5 kadencji zasiadał w Senacie. Był również jednym z producentów wykonawczych filmu Historie równoległe, który ma szansę na Złotą Palmę podczas trwającego obecnie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowany został przez Instytut Ordo Iuris i Stowarzyszenie Katechetów. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez ministra edukacji, która zmniejszyła z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury na ten temat. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
5: Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady. To oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS. Składają wniosek o odwołanie Szumilas. Co ciekawe, wsparł ich też poseł Marcin Józefaciuk, jeszcze do niedawna w Koalicji Obywatelskiej.
6: Szanowni Państwo, może trochę dziwić moja obecność w tym miejscu. Nigdy nie ukrywałem, że nie byłem zwolennikiem projektu, natomiast zawsze jestem zwolennikiem rozmowy, dyskusji, debaty.
5: Przerwanie prac nad projektem wywołało też krytykę koalicjanta.
7: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
5: Mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Stosunki Chin z USA są obecnie najważniejszymi dwustronnymi relacjami na świecie, powiedział chiński przywódca Xi Jinping. Podczas bankietu na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA Donalda Trumpa dodał, że tych stosunków nie wolno zepsuć. Chiński przywódca nazwał wizytę Trumpa historycznym wydarzeniem. Prezydent USA z kolei nazwał swojego gospodarza przyjacielem i zgodził się z opinią dotyczącą rangi dwustronnych relacji. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami są jednymi z najbardziej znaczących w dziejach świata, stwierdził Donald Trump. Amerykański przywódca zaprosił też chińskiego lidera do Białego Domu na 24 września. Premierka Łotwy Vika Sirina podała się do dymisji. Oznacza to upadek rządu w Rydze na kilka miesięcy przed planowanymi w październiku wyborami parlamentarnymi. Decyzja łotewskiej premierki ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło w ubiegły czwartek. Na teren Łotwy wleciały ukraińskie drony, które zniszczyły zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy. Dymisja to niełatwa, ale słuszna decyzja, mówi Vika Sirina.
8: Incydent dronowy był kroplą, która przelała czarę goryczy, jeśli chodzi o moje zaufanie do ministra obrony. Nie mogłam po prostu stać z boku i nic nie robić. Jeśli obietnice nie są dotrzymywane, trzeba podjąć decyzje, nawet jeśli są one trudne.
4: Ewi Kastelina kierowała łotewskim rządem od 2023 roku. Jej liberalno-konserwatywna Partia Nowa Jedność sprawowała władzę w kraju wraz z dwoma innymi ugrupowaniami. Jedno z nich ogłosiło zakończenie współpracy z rządem, przez co koalicja straciła większość w Sejmie. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji recyklomatów i sposobu korzystania z urządzeń. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
9: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
10: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
9: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń. Wiceministra Klimatu Anita Sowińska.
11: Wśród tych punktów zbiórki 36 tysięcy to są ręczne również punkty zbiórki, więc to funkcjonuje na zasadzie obsługi przez sprzedawcę.
9: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a dostępnych punktów w pełni dla wszystkich, także osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Szymon Kępka, TOK FM.
4: A teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Anna Piekutowska, dzień dobry. A zapytam inaczej, zaczynamy od pytania, jaka naprawdę jest Polska poza wielkimi miastami, bo nadal funkcjonuje tak stereotypowo jako kraina konserwatyzmu, bierności, może czasami nawet społecznego marazmu. Tyle, że rzeczywistość w ogóle do tego obrazu nie pasuje i Andrzej Andrysiak i Janusz Kucharski, obserwując od lat życie 40-tysięcznego Radomska, napisali książkę o prowincji, która zmienia się szybciej niż z Warszawy, na przykład to widać. I teraz ze mną w studiu jest Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, no i współautor przede wszystkim dzisiaj to najważniejsze książki Na obrzeżach, jak się zmienia Polska lokalna, a medialny patronat nad tą książką ma Radio Tok FM. I po tej lekturze jestem przekonana, że najlepsze polityczne thrillery wcale się nie rozgrywają na Nowogrodzkiej, tylko w czasie konkursu na dyrektora liceum w Radomsku.
13: Jednego albo drugiego. My to trochę patrzymy na to jednak przez pryzmat żartobliwy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takich akcji, jakie się odbywają w moich miejscowościach, bo mnóstwo jest mitów i my się tymi mitami chcieliśmy w tej książce zająć, dotyczącymi prowincji. My to nie używamy tego, sformułowania nie w kontekście w kontekście takim geograficznym, tak? To nie jest pejoratywne. Jest taki mit na przykład, że w Polsce brakuje nauczycieli, co jest nieprawdą, bo brakuje w dużych miastach, a nie brakuje ich w małych miastach. Raczej jest
12: i coraz
13: odwrotnie.
12: Mniej ich nie będzie brakować, gdyż
13: tak, dokładnie.
12: Kryzys demograficzny.
13: Dokładnie, jest kryzys demograficzny. No i jest na przykład coś takiego, taki mechanizm, że szkoła jest łupem politycznym. To jest w małych miejscowościach to jest oczywiste, w sensie znajomość, wiedza na temat tego, kto wygra konkurs, który będzie ogłoszony za 4 tygodnie, jest oczywista i wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzą. My mieliśmy dwie takie historie związane z tym, że jak się zmieniła władza w starostwie, którym podlegają szkoły ponadpodstawowe, no to władza stwierdziła, że wybierze sobie własnych dyrektorów. I się ludzie zbuntowali. My opisujemy dwa takie bunty. Pierwszy bunt był dość ostry, ale nie odniósł efektu, a drugi, przed drugim buntem władza się ugięła i zdecydowała, że dyrektorka, która do tej pory była dyrektorem, pełniła tę funkcję, będzie powołana na następne lata. No nawet dla nas to było pewne zaskoczenie, bo władza w takich sytuacjach, ta władza lokalna robi wszystko, żeby pokazać, że ona może więcej niż ludzie, no bo to jest taka przewaga, która psychologiczna w takich małych społecznościach. I jak ta przewaga psychologiczna jest, to ludzie myślą, że nic nie można zrobić. A jak się władza w jakimś momencie ugnie i ludzie uznają, o matko, my wygraliśmy, no to dla władzy jest gorzej. Ale lepiej jest dla społeczności.
12: Ale ten bunt, który jakoś wyraził się w tych wszystkich protestach wokół szkół, o których powiedziałeś, to jest rzecz nowa, że jeszcze kilka lat temu czegoś takiego by nie było, tej takiej odwagi wystąpienia?
13: Tak, ja mam przekonanie, że 15 lat temu ta sytuacja by się nie zdarzyła, przynajmniej nie byłaby doprowadzona tak do końca, bo żeby też to jakoś prosto wyjaśnić słuchaczom, to był taki błąd, który został przeprowadzony jak kampania PR-owa. Jakby ktoś tam wynajął agencję PR-owską i powiedział, zróbcie to, to, to. Oczywiście nie było czegoś takiego, ale były takie działania różnych grup w jednej i w drugiej szkole, które robiły rzeczy, które mogły wpływać na władzę. To był błąd nie taki, że pisano tylko na Facebooku jakieś protesty, ale robiono sobie zdjęcia społeczności. Były plakaty na mieście. Mówię o tym buncie, który odniósł efekt. Robiono plakaty na mieście. To w ogóle wyszło ze szkoły i to była taka sprawa, którą żyli też mieszkańcy. I wydaje mi się, że jeszcze bez mediów społecznościowych to by nie mogło się zdarzyć. W sensie, znaczy 15-20 lat temu, gdy nie było mediów społecznościowych, byłoby dużo trudniej być tak skutecznym, bo to było rozłożone w czasie. To nie był taki bunt, który trwał tydzień, ale jak on wybuchł w marcu bodaj, to zakończenie, czyli decyzja ostateczna była dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia i wtedy dopiero ogłoszono zwycięstwo. Tak? To jest naprawdę długi okres, jeszcze w tym czasie były wakacje.
12: Mnie się ta historia trochę skojarzyła z czarnym protestem. To był taki moment, w którym mogliśmy zobaczyć, że im mniejsze miasteczka mogą wyjść na ulicę, protestować i wyrazić swój sprzeciw. Czy to był jakiś moment przełomowy dla Polski lokalnej?
13: Nie. To takie historie. Przełomowy okres, jeśli chodzi o, my to nazywamy rozmanifestowanie się społeczeństwa, to były czasy PiSu. Ja pamiętam, jak pierwsze lata, jak spędziłem w mieście, to jakby odbywały się jakieś manifestacje publiczne, takie związane z polityką, to przychodziło 10 osób, 12.
12: I jakie to były lata?
13: No, 2015, 16 rok. No, to przychodziło 10 osób, 15. A potem to się jakoś rozwinęło i wybuchło. I potem, jak były manifestacje, na przykład związane ze strajkiem kobiet, przepraszam, ze strajkiem nauczycieli, bodaj to był 2020 albo 2021, taki długi strajk był. Nauczyciele przez chyba 50 dni strajkowali i w mieście zorganizowano manifestację poparcia, no to tam było
12: 2019,
13: to tam było prawie 300 osób. I na manifestacje zaczęli ludzie przychodzić, ponieważ ludzie się policzyli. Wcześniej było jakieś takie przekonanie, że ich nie ma, że nie mogą, może ja coś tam myślę, ale nie ma ludzi podobnie myślących. A się okazało, że jest inaczej, że są ludzie podobnie myślący i oni się mogą w stanie zebrać w jednym miejscu i pokazać, jakie mają poglądy.
12: To dlaczego zdjęcie z czarnego protestu jest na okładce książki?
13: Żeby pokazać, że jest siła i coś się dzieje, tak? Przede wszystkim to było takie, to była taka idea, no bo powiem też szczerze, czarne protesty w Polsce lokalnej to była fala. To z punktu widzenia dużych miast, to one chyba jeszcze nie mają tej świadomości, jak bardzo to było, jak wielkie te protesty były. Bo jak u nas był protest, to u nas było tysiąc ludzi. Tysiąc ludzi pod Miejskim Domem Kultury. Wcześniej przeszli z jednego miejsca przez drugie, zajęli całe miasto. Ludzie jechali samochodami, zakorkowali całe centrum. To było coś niesamowitego. Ale to też pokazywało siłę po prostu, tak? Że ludzie są w stanie powiedzieć, u nas też się zmieni.
12: Tak, ja byłam w szoku, kiedy zobaczyłam w 10-tysięcznym Wysokim Mazowieckim na Podlasiu, gdzie Andrzej Duda wygrał w Cuglach wtedy jeszcze, że ludzie również wyszli na ulicę i protestowali. No i właśnie, widzimy, że z jednej strony ludzie stają się coraz bardziej aktywni, chcą wpływać, już nawet nie mówię o wielkiej polityce, tylko po prostu o takim wpływie lokalnym, wpływie na miasto, angażują się społecznie, przychodzą na sesję Rady Miasta, co też jest opisane w waszej książce, organizują protesty, a z drugiej, no te lokalne instytucje bardzo często funkcjonują według logiki sprzed 20 czy 30 lat. Tak bardzo klientelistycznie, bez chęci jakiegoś dialogu.
13: To jest tak, że my, jak myśleliśmy na samym początku o idei książki, to raczej myśleliśmy, będziemy szukać pozytywów, bo my te pozytywy widzimy i chcemy je opisać, ale z premedytacją umieściliśmy jeden rozdział, który pokazuje, że się Polska lokalna zmienia w drugą stronę. To jest rozdział o prokuraturze. Opisujemy tam system może sprzed, tak jak powiedziałaś, 20-30 lat, w którym jakiekolwiek rzeczy dotyczące władzy, jakiekolwiek doniesienia, postępowania są traktowane przez prokuratury per noga. Ja mam takie przekonanie i powtarzam to, że to, co się dzieje w prokuraturach rejonowych, na to większy wpływ ma władza lokalna, samorządowa, niż Żurek, Bodnar i Ziobro razem wzięci. Niestety. Bo my myślimy o tym wymiarze sprawiedliwości przez pryzmat Warszawy, tych dużych instytucji, które oczywiście też są ważne, ale jednak mieszkaniec myśli przez pryzmat tego, co widzi za rogiem, a do znudzenia będę przypominał, że w małych miejscowościach, czyli poza wielkimi miastami, w Polsce żyje 75% Polaków. Nie, te proporcje nie są odwrotne, tylko 3/4 Polaków żyje w mniejszych miejscowościach i oni to widzą. To też ma wpływy oczywiście wpływy na wybory i decyzje polityczne, ale to już jest zupełnie inna historia. Ten fragment rzeczywistości naprawdę idzie w złą stronę. My opisujemy na przykład taką bardzo długą walkę związaną ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, bo my jesteśmy na podium w ostatnim roku bodaj na drugim miejscu w Polsce, a w pierwszej dziesiątce jesteśmy od bardzo dawna najbardziej zasmogowionych miast w Polsce, czyli tych najgorszych. I tam było tak, że też powstała jakaś grupa ludzi, zaczęła docierać do mieszkańców informacja, jak bardzo jest źle, i też się władza ugięła. W sensie władza robiła wszystko, żeby nie walczyć, bo to jest problem wizerunkowy przede wszystkim. Ja na przykład w tym tygodniu odkryliśmy z zadziwieniem, była komisja rewizyjna w Radzie Miasta i właśnie tam rozmawiano o tym, jak miasto walczy ze smogiem, i wyszedł jeden naczelnik i powiedział, że smog powoduje pył afrykański. No i ręce opadają. Po 10 latach pisania władza traktuje takie rzeczy jako problem wizerunkowy, dlatego ona by chciała, żeby było jak najciszej. A jak jest jak najciszej, to na pewno nie jest zdrowiej. Ale też efekt działań tego radomszczyńskiego alarmu smogowego był ostatecznie pozytywny. I to są te zmiany, których nie widać z dużych miast, bo właśnie tam się ciągle wydaje wielu mieszkańcom Warszawy, Poznania czy Krakowa, że na prowincji to rządzi proboszcz, władza wszystko może i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tak jest najbardziej oklepany stereotyp.
12: No to do tego proboszcza. Piszecie o tsunami i hekatombie, opisując skalę odpływu uczniów z religii. Kiedy publikujecie, to jest też historia z książki, kiedy upublikowaliście dane dotyczące uczestnictwa we mszach, to zarzucono wam kłamstwo i manipulacje, bo one wydawały się tak absurdalnie nieprawdopodobnie niskie. To co się dzieje z kościołem lokalnym, czego też z tego wielkiego miasta nie widać?
13: Po pierwsze musimy pamiętać, że różne rejony mogą mieć różną sytuację. Tak? Podkarpacie będzie się różniło od centrum Polski, centrum od zachodniopomorskiego.
12: Miasto 40-tysięczne będzie się różniło od miasta 10-tysięcznego. Tak.
13: Dokładnie, ale to, co się dzieje, jeśli chodzi o laicyzację w mniejszych miejscowościach, to jest proces, który odbył się w dużych miastach, ale w małych miejscowościach postępuje dużo szybciej niż postępował w wielkich miastach, bo w wielkich miastach to było rozłożone na powiedzmy 20 lat, a teraz jest błyskawica. My w sprawie laicyzacji nie opieramy się na żadnych opiniach własnych, tylko zaglądamy w liczby, a tych liczb okazuje się jest mnóstwo. Na przykład Instytut Statystyki Kościoła publikuje co roku liczenie wiernych, dane dotyczące liczenia wiernych. Kiedyś publikował jeszcze z podziałem na parafię, teraz nie chce tego robić i dzieli to na dekanaty, ale tam też widać, co się dzieje. No jak ktoś opowiada, że w mieście rządzi proboszcz, to ja zadaję zawsze pytanie, jak to jest możliwe, jaki on ma wpływ na mieszkańców, skoro tam chodzi 25% wiernych. 25% w mieście 40-tysięcznym. Jeśli chodzi o lekcje religii, jak pierwszy raz opublikowaliśmy dane, to pamiętam, że chodziło wtedy 70% w szkołach ponadpodstawowych. Wydawało nam się, jak to, 30% nie chodzi, to jest bardzo duża liczba. A teraz 30% z hakiem chodzi. Chodzi na religię, reszta się wypisała. To jest raptem 5-6 lat. To jest po prostu proces błyskawiczny, którego nie widać.
12: Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, a co najważniejsze, dzisiaj to współautor razem z Januszem Kucharskim książki Na obrzeżach, jak się zmienia Polska lokalna. Tę książkę wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej. My mamy nad nią medialny patronat i mamy też dla Państwa egzemplarze. Trzeba napisać na adres, uwaga, dla Was, @tok.fm, dla Was, @ tok.fm. Było, że coś pokręciłam. Jeszcze raz. Dla was tok.fm. To jest właśnie adres, pod którym czekają na państwa egzemplarze książki Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna. Przed informacjami zaczęliśmy rozmawiać o kościele, więc już wchodzimy w takie tematy ideologiczne i bardzo ciekawie pokazujecie rozdźwięk pomiędzy tym w książce, co jest publiczne, a co jest prywatne, bo oficjalnie to jednak ten konserwatyzm tak jest na tej powierzchni. On tam w języku dominuje, w rytuałach, w symbolach, ale prywatnie to już jest zupełnie inaczej. To jest taki realny konserwatyzm, czy to jest taki teatr bardziej i przyzwyczajenie?
13: On jest chyba bardziej publiczny. Ja zresztą obserwuję od dość dawna takie zjawisko. Ono jest też widoczne w skali ogólnopolskiej, ale na małych miejscowościach widać go dużo lepiej, że elity rządzące są dużo bardziej konserwatywne niż społeczeństwo.
12: I ale to tak jest też na szczeblu całym
13: no właśnie,
12: tym
13: ogólnopolskim.
12: Tak.
13: I to dotyczy również tych elit liberalnych, które chodzą na przykład na msze za ojczyznę, a ich elektorat pyta, ale dlaczego? Dlaczego wy tam jesteście? Zwłaszcza, że my tam jeszcze mamy jakąś u nas w mieście historię z proboszczem, który ukrywał molestowanie w kościele. Ale te takie zjawiska związane z konserwatyzmem, one wpływają na to tylko, jak władza postrzega rzeczywistość. Mhm. To społeczeństwo jest ileś do przodu. No też mamy tam taki rozdział dotyczący tego, jak kobiety podchodzą do rodzenia dzieci, młode kobiety. No to jest błyskawiczny proces. U nas w ciągu 5 lat spadła liczba urodzeń o 47%. To jest niewyobrażalne. Jak rozmawiałem kiedyś o tym ze znajomymi wydawcami z innych miejscowości, to oni opowiadali, no rzeczywiście to jest bardzo, bardzo dużo. Ja mówię, sprawdź u siebie. I się okazało, że w wielu miejscowościach są takie spadki. To jest błyskawiczna zmiana kulturowa, no bo ona nie ma nic wspólnego z, nie wiem, z pieniędzmi czy z czymś innym. To jest błyskawiczna zmiana kulturowa, której miasta nie zauważają. Miasta na poziomie władzy ciągle są opowieści o tym, że będziemy przyciągać młodych, będziemy miastem dla młodych, miastem prężnych, a tak naprawdę największym problemem, który zdefiniuje przyszłość Polski no, za 15 pewnie lat, jest demografia. Demografia w tych małych miejscowościach, której w tej chwili nikt nie bierze pod uwagę, która zmieni wszystko. Już zmienia, ale zmieni wszystko. Także ten konserwatyzm, oczywiście on może występować w poglądach, no bo takie jak nasze miasto, jak nasze przez lata miało opinię, że jest miastem pisowskim. No i zaczęliśmy to sprawdzać, bo znów wracam do liczb. Liczby są najfajniejsze, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy. No i się okazało, że ostatnie prawie 10 lat w wyborach PiS zdobywa powiedzmy 43%, a antyPiS 42%. No to jest miasto pisowskie, czy nie jest miasto pisowskie? No oczywiście, że nie jest, bo elektorat jest podzielony, ale ta wiedza, i to jest bardzo ważne z poziomu ogólnopolskiego, ta wiedza nie dociera na poziom ogólnopolski polityczny. Bo naprawdę wśród polityków po tej liberalnej stronie ciągle jest przekonanie, że tam nie ma czego szukać, że tam nie ma ich elektoratu, bo on jest przecież, wiadomo, przegarnięty przez PiS. I to jest prawda, tak jest w malutkich miejscowościach, bo no, o ile u mnie w mieście jest podział pół na pół, to w powiecie PiS dostaje 70%, tak, albo 67%.
12: Tak.
13: I tam rzeczywiście, co by nie zrobić, jest to politycznie zdefiniowane. Ale w tych miastach środka, tak zwanych 50-tysięcznikach, jest bardzo duże pole do tego, żeby walczyć. A ta walka się nie odbywa.
12: Czyli Polska lokalna dzisiaj nie dostaje zawału serca, widząc konferencję Rafała Trzaskowskiego, który mówi, mamy transkrypcję małżeństw jednopłciowych i będziemy to tutaj teraz w Warszawie akceptować i legalizować.
13: Nie, oczywiście ci tacy bardzo radykalni zwolennicy, konserwatywni wyborcy, pewnie dostają zawału, ale ci pozostali, nie, bo to jest bardzo prosto, to widać, jak się rozmawia z młodymi ludźmi, których próbuje się wciągnąć w dyskusję o prawach osób LGBT. Oni w ogóle nie rozumieją, o co ich się pyta. Przecież to jest dla nich oczywiste. Kolega jest, tamten jest, byłem na imprezie, tutaj przecież chodzę do jakiegoś klubu, pojechałem sobie do Warszawy i tam spotkałem. To w ogóle oni nie rozumieją tematu, o co my, starsi, się kłócimy w ogóle.
12: W książce jest bardzo wzruszająca opowieść o takim coming outcie transpłciowej dziewczyny w szkole.
13: I to też jest rzecz, wydaje mi się, 20 lat temu w ogóle niemożliwa, żeby ona się odbyła, bo do tego trzeba strasznie dużo odwagi, ale poza tym trzeba czuć, że ma się wsparcie, chociażby rodziny. No i to wsparcie teraz jest widoczne i też rodzice, którzy powiedzmy są to pokolenie 30-50, one też zupełnie inaczej myśli. No, to jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że prowincja jest różnorodna, ona nie jest jednolita. Można jechać na ścianę wschodnią, udowodnić tezę, że rządzą konserwatyści, ale można jechać również do centrum, albo można jechać do zachodniopomorskiego, albo na zachodnią stronę i udowodnić tezę, że konserwatyści nie rządzą. Tylko po co udowodniać tezy? Wystarczy lepiej to sprawdzić, popytać i zbadać. No i dlatego my napisaliśmy tę książkę.
12: Tylko, że nawet ludzie, którzy mieszkają poza wielkimi miastami, patrzą na prowincję jako takie miejsce niepełne. Mhm. Wy to nazywacie w książce takim słowem brak, tak. Że to jest pewien brak. I to też pokazuje, że ten stereotyp jest uwewnętrzniony jakoś przez samą Polskę lokalną.
13: No tak, ale ten brak nie bierze się znikąd. Ten brak bierze się stąd, że trochę branżowo, że się mieszkańcy moich miejscowości nie pokazują i nie widzą w mediach ogólnopolskich. Bo media ogólnopolskie, już mniejsza z tym, z jakiego powodu, czy z powodów ekonomicznych, czy jakichś innych, rzadziej tam zaglądają, rzadziej się tym interesują, no bo to jest drogie, trudne, trzeba tam posiedzieć, zbadać, sprawdzić. I to jest duży problem. Tak naprawdę mieszkaniec mniejszej miejscowości, oglądając media ogólnopolskie, powiedzmy oglądając, czy czytając media ogólnopolskie, on myśli o sobie tak jak media ogólnopolskie, tak? No bo to jest ten komunikat. Ale jakby przestał, to i jak się sam nad sobą zastanowi i będzie miał taką autorefleksję, to te wszystkie rzeczy, o których teraz opowiadamy, do niego jak najbardziej dotrą.
12: A czy ty teraz nie robisz tego, co robią właśnie te media, czyli tak uogólniasz na wszystkie media sytuację, która jest bardziej skomplikowana?
13: Oczywiście, że ona jest skomplikowana. To też oczywiście uogólniam, bo chcę pokazać jakiś proces, tak? To nie jest tak, że wszystkie media postępują w ten sam sposób, ale to jest pewien problem, który się gdzieś tam pojawia w tej sferze ogólnopolskiej, publicznej.
12: A w czym jeszcze Warszawa źle czyta prowincję?
13: Przede wszystkim w polityce bardzo źle czyta. W sensie, trochę o tym wspominałem, ale myślenie o tym, że kraj jest podzielony politycznie na wielkie miasta i resztę, jest błędem, który decydował przez ostatnie lata o wyniku wyborów. Między innymi o wyniku wyborów Rafała Trzaskowskiego. Ja tutaj się mogę posłużyć takim prostym przykładem. Jak była kampania, jeździł kandydat jeden i drugi po małych miejscowościach. Ja jeździłem na te spotkania, nawet na Braunie byłem. Ale jak przyjeżdżał Nawrocki, to tam elektorat mu spijał z dzióbków. On opowiadał o tym, co ten elektorat chce usłyszeć. Jak przyjeżdżał Trzaskowski, to nie mówi do elektoratu, który się tam zebrał. Nawet była taka historia, że politycy partyjni wzięli go na obiad i mówią: Rafał, u nas jest taki problem, taki, ale on mówił nie do elektoratu, który się tam zebrał, tylko on mówi do telewizora. W sensie opowiadał o Trumpie, opowiadał o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i o takich rzeczach. I nie o tym, co ludzi tam gnębi na samym dole. Bo to było błędne odczytanie tego, czego ludzie od niego oczekują. I to jest problem, który wydaje mi się bardzo będzie wpływał, jeżeli to się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby się zmieniło, on będzie bardzo wpływał na przyszłość też polityczną kraju.
12: To zakończmy naszą rozmowę pytaniem o młodych, bo bardzo w waszej opowieści młodzi są obecnie. Wydaje mi się, że to są tak naprawdę najważniejsi bohaterowie tej książki. Czy to młode pokolenie w Polsce lokalnej różni się od swoich rodziców bardziej niż wcześniejsze pokolenia? I jakie ta zmiana będzie miała konsekwencje?
13: Przede wszystkim jest bardziej otwarte, ale rzecz, którą w takim kontekście trzeba powiedzieć wprost, młodego pokolenia jest coraz mniej i to jest problem mniejszej miejscowości. To widać. Ja nawet kiedyś się nad tym zastanawiałem, jak na początku lat 90. wyjeżdżaliśmy z mojego pokolenia do dużego miasta na studia, to nawet sobie robiłem taką listę, co najmniej połowa ludzi wróciła. No, do miasta z powrotem, z tamtych roczników. Teraz jak ktoś wyjeżdża, to myśli tylko o tym, żeby wyjechać w jedną stronę. Poza tym jest coraz mniej w ogóle możliwości, żeby powiększała się populacja miasta, no bo nawet już nie ma kobiet, aż tylu kobiet, które mogłyby urodzić dzieci. Także to pokolenie jest kompletnie inne od tego najstarszego pokolenia, ale też ważne, żeby powiedzieć. Kiedyś, jak na początku lat 90., jak młoda dziewczyna w szkole zachodziła w ciąży, to był skandal na całe miasto i w ogóle trzeba było się od razu żenić i małżeństwo i tak dalej. Teraz ludzie wzruszają ramionami. Nic to nie zmienia. Babcie, dla tego pokolenia babci i dziadków, to, że wnuczkowie mieszkają bez ślubu razem, jest oczywiste. To znaczy, że na nich też to bardzo wpłynęło.
12: Tak, też czytam, że w wielu małych miejscowościach liczba ślubów cywilnych przekroczyła liczbę ślubów kościelnych.
13: U nas już dawno temu, a kiedyś było, na początek lat 90. to było kilka ślubów cywilnych.
12: No, wtedy to jeszcze były takie niekonkordatowe, trzeba było dwa brać,
13: ale to było, mnóstwo jest liczb, które potwierdzają, że się Polska lokalna zmienia.
12: Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej i autor książki Na obrzeżach, innych książek też, ale o tej akurat dzisiaj rozmawialiśmy. Na obrzeżach, jak się zmienia Polska lokalna. Jeszcze tylko wymienimy honorowo Janusza Kucharskiego, który oczywiście jest współautorem tej książki. Radio Tok FM ma medialny patronat nad tą książką. Krytyka Polityczna ją wydała i dla Państwa przygotowała kilka egzemplarzy. Można po nie się zgłosić na adres dla was@tok.fm. Czas na informacje o 14.40. Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
12: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której zajmiemy się teraz nowelizacją rozporządzenia o opłacie reprograficznej, którą właśnie opublikowało Ministerstwo Kultury. To jest taki mechanizm, który ma rekompensować twórcom możliwość legalnego kopiowania utworów na swój własny użytek. Po raz pierwszy teraz opłatą zostaną objęte między innymi smartfony, tablety, laptopy i jest gorąca dyskusja na temat tych zmian. Bardzo polityczna już w tym momencie i emocjonalna debata. Hasła o podatku nowym od smartfonów, też pytanie o prawa twórców, no i o ceny elektroniki. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, dr Mikołaj Iwański. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
12: Ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, członek zarządu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Panie doktorze, gdyby ktoś słuchał, czytał wyłącznie to, co piszą mainstreamowe media oraz ludzie w internecie, to mógłby pomyśleć, że rząd właśnie wprowadził haracz na smartfony, żeby finansować celebrytów.
14: Tak, dokładnie tak to może wyglądać. Prawda jest taka, że ta opłata została wprowadzona w 1994 roku, potem została zaktualizowana, ponieważ dostosowano ją do przepisów unijnych bodajże w 2001-2002 roku i w 2004 minister Waldemar Dąbrowski wydał rozporządzenie, w którym wskazywał konkretne kategorie urządzeń do odtwarzania i nagrywania oraz czystych nośników oraz przypisał do nich te stawki procentowe. Od 1 do 3%. I tak naprawdę od tego 2004 roku przez ponad dwie dekady żaden minister kultury nie odważył się poważnie zaktualizować tego rozporządzenia, przez co bardzo dużo pieniędzy, które powinny trafić do organizacji zbiorowego zarządu, a finalnie do artystów, zostawało w kieszeni producentów i dystrybutorów elektroniki.
12: Ale dlaczego te pieniądze powinny trafić? Po co istnieje ta opłata reprograficzna? Bo wiele osób dzisiaj uważa, że to jest coś na kształt podatku od piractwa.
14: Tak, no generalnie ludzie jak słyszą o podatku czy o opłacie, to nie cieszą się i ta reakcja jest jakoś zrozumiała. Natomiast w Unii Europejskiej jest przyjęty taki mechanizm, że mamy rozszerzony użytek prywatny. To znaczy, jeśli kupimy sobie książkę albo płytę, możemy zrobić sobie kilka kopii, możemy te kopie udostępnić osobom z najbliższego kręgu towarzyskiego, rodzinnego i to jest okej. Okay. Żeby artystom zrefundować straty poniesione właśnie z tego tytułu oraz z tytułu piractwa, które kiedyś było większym problemem niż obecnie, zostaje wprowadzona tego typu opłata. Wydaje mi się, że jest ona jak najbardziej zasadna, tym bardziej, że ta wysokość nie jest jakoś bardzo duża. I to działa nie tylko w Europie. Nawet przed programem sprawdziłem, że nawet w kraju tak umiarkowanie jakby demokratycznym jak Rosja od 2010 roku podobna opłata funkcjonuje.
12: I dlaczego teraz smartfony i laptopy trafiają również do tego systemu?
14: Ponieważ one tam powinny trafić, szczerze mówiąc, jakieś 18 albo 20 lat temu, tak naprawdę kiedy zostały włączone. No, ponieważ one są narzędziami do konsumpcji tych treści, do powielania tych treści, więc jak najbardziej mieszczą się w tych definicjach ustawowych.
12: No, przeciwnicy mówią, że skoro żyjemy też w innej epoce, tak jak już pan powiedział, w epoce streamingu, nie kopiujemy już

0: ma miliard złotych wpływu od polskich użytkowników. To jest taki bardzo ostrożny szacunek. Koszt polskiego katalogu muzyki w zeszłym roku wyniósł u nich 190 milionów, z czego naprawdę bardzo niewiele trafiło do twórców. I tutaj jest jakiś taki bardzo duży rozjazd, że ci artyści wytwarzają coraz więcej tej wartości, coraz więcej ktoś na tym zarabia, a oni sami są w tym wszystkim pominięci.
1: No ale czy to na pewno podatek, przepraszam, już nie mówię podatek, opłata reprograficzna jest najlepszym sposobem na to, żeby im to w jakiś sposób zrekompensować, bo ja rozumiem, że teraz cały internet się opiera na przetwarzaniu cudzej twórczości. Mamy memy, mamy screeny, mamy remiksy, mamy wreszcie, najważniejsze, sztuczną inteligencję AI. Tylko czy właśnie ta opłata reprograficzna jest na tyle dobrze uargumentowana i opisana, żeby ludzie, którzy będą ją tam ostatecznie gdzieś płacić, wiedzieli jakby dlaczego to robią?
0: Oj, nie wiem, czy w ogóle w polskim systemie prawnym istnieje taka opłata czy podatek, który byłby na tyle dobrze jakby uzasadniony.
1: A to prawda,
0: tutaj
1: to
0: zawsze,
1: prawda.
0: Zawsze będzie pewna niedoskonałość. Moim zdaniem ta opłata jako element szerszego takiego ekosystemu jakby dbania o przychody artystów, o to, żeby oni jako pojedyncze jednostki, które jednak nie mają takiej siły przebicia w kontakcie z wielkimi wytwórniami, z big techami, żeby jakoś ich zrównoważyć, ma sens. Oczywiście nie jest to doskonały mechanizm, ale ciężko mi w tym momencie też wymyślić sobie inne.
1: Przeciwnicy też mówią o tym, że koszty tej opłaty, które nie są wysokie, umówmy się, to jest zazwyczaj tam 1-2% wartości, one zostaną przerzucone na klientów.
0: W pewnej części tak. To znaczy, jeśli mówimy o smartfonach premium, czyli o tych najdroższych, flagowych albo, nie wiem, iPhone'ach, to ta opłata faktycznie zostanie pewnie ujęta w cenie, ponieważ w tym segmencie rynku nikt nie konkuruje ceną. To po prostu ma być drogie, ma być prestiżowe i im droższe czasami, to tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o te smartfony, które większość z nas nosi w kieszeni, które kosztują w przedziale, nie wiem, od 1000 do 2000, to ten 1% naliczany od ceny hurtowej zostanie pewnie rozłożony pomiędzy klientów, a producentów i dystrybutorów, ponieważ tam jest po prostu bardzo duża konkurencja cenowa i to nie jest wielka kwota. No te maksymalnie 20 zł od telefonu, który w hurcie kosztuje 2000, to nie jest kwota, która by zmieniła jakby zasady gry na tym rynku.
1: Dobrze.
0: Poza tym musimy jeszcze pamiętać, że te smartfony lubią bardzo mocno potanieć, bo one tanieją nawet do 50% w ciągu roku od premiery, także tam jest perspektywa jakby do zmiany ceny.
1: Jak bardzo się zmienia ich cena, jak wychodzi nowy model z kolei, to też jest kolejny ciekawy wątek. No to prześledźmy te 20 zł od smartfona przysłowiowe, bo ono nie trafia prosto do artysty, tylko ono trafia do ZAX-u czy innego stowarzyszenia zbiorowego właśnie tam zajmującego się interesami danej grupy. I tutaj krytycy mają częściowo rację, mówią, że problem jest z tym, że te organizacje zbiorowego zarządzania często działają dosyć na nieprzejrzystych zasadach i na przykład faworyzują największych twórców.
0: Tak, bo te organizacje powstały w trochę innej rzeczywistości, kiedy podstawą były media narracyjne, czyli radio i telewizja. No teraz mamy dominację mediów bazodanowych, czyli takich, gdzie ten stream dla każdego jest trochę inny. I one w tej rzeczywistości różnie sobie radzą, zwykle trochę słabo. Natomiast ich mechanizmy prawne, ich algorytmy są wzięte z poprzedniej epoki. No tam ma miejsce taki trochę efekt świętego Mateusza, czyli ci, którzy mają, tym będzie dane. Ci, którzy są zauważeni przez ich badania, przez ich algorytmy, dostają całkiem niezłe pieniądze, natomiast bardzo ciężko jakby jest wejść do tego systemu, żeby zaczął tego artystę zauważać. I jest oczywiście z tym duży taki systemowy problem i myślę, że to środowisko muzyczne szczególnie powinno pracować nad wyjaśnieniem tego, bo ZAX, musimy pamiętać, ma status stowarzyszenia, to jest NGOs, więc tutaj jego członkowie są w stanie wygenerować pewną zmianę.
1: Już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, to jak pan uważa, dlaczego coś, co przez kilkanaście lat było dla polityków właściwie niewykonalne, co było przedmiotem też dyskusji nie tylko w środowiskach artystycznych, teraz udało się i to nie ustawą, tylko rozporządzeniem właśnie pani Cienkowskiej?
0: To znaczy tak, od początku chodziło o rozporządzenie, bo ustawa deleguje tą kompetencję na ministra i minister powinien co jakiś czas to rozporządzenie uaktualnić, żeby nadążać za rynkiem. Każdy minister kultury po kolei bał się tego, ponieważ ruszenie takiej opłaty, tego tematu powoduje, że jest uruchamiane.

0: wspomniana akcja ze strony zarówno producentów, jak i importerów elektroniki, jak i również OZZ-y zaczynają swoje działania i ciężko jakby sobie z tą sytuacją poradzić. Piotr Gliński miał też jedno podejście. Myślałem, że jemu się uda, ale bardzo szybko odpuścił. No i skoro pani minister Cieńkowska zdecydowała się podpisać tą opłatę, nowelizację tej opłaty, która oczywiście jest niewystarczająca, tam jest parę takich błędów, chociażby brak wpisania czytników e-booków, co jest bardzo, jakby bardzo krytycznie oceniam, może być związane z tym, że ona po prostu widzi perspektywę końca swojej kariery politycznej, więc zdecydowała się na taki ruch.
1: No i to jest bardzo interesująca puenta naszej rozmowy. Doktor Mikołaj Iwański, ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, członek zarządu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, był moim gościem. Anna Piekutowska, a teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight i współtwórcą czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Dziś zaproponowałeś temat brytyjski. Keir Starmer, premier, walczy o polityczne życie od wyborów lokalnych. Partia Pracy, duża część jego rządu nawołują do dymisji. Dzisiaj z kolei podał się do dymisji Wes Streeting, który był ministrem zdrowia w gabinecie Keira Starmera i też jest typowany na jego następcę pośród też innych lejburzystów. No i też chciałam zacząć naszą rozmowę od tej przemowy ostatniej szansy, którą Starmer wygłosił, która miała pokazać, że ma wizję na rządzenie, że nie ma zamiaru odchodzić. I też w tym przemówieniu pojawił się temat zbliżenia z Unią Europejską. Czy właśnie ten temat to jest skuteczny sposób ratowania pozycji politycznej po katastrofie, jaką były wybory lokalne?
2: Wydaje się, że spora część przychylnych premierowi komentatorów brytyjskich, a na pewno duża część Brukseli, Komisji Europejskiej, ludzi, którzy śledzą to w instytucjach unijnych, liczyła na to, że Starmer przedstawi jako jeden z tych motorów swojego dalszego premierowania, a być może nawet planu na kolejne wybory terminowe, że przedstawi, że tym elementem uczyni bardzo duże zbliżenie z Unią Europejską. On w czasie swoich dotychczasowych rządów pilotuje taki zwrot gospodarczy, geopolityczny w stronę Europy, czyli Unii Europejskiej. Natomiast pomimo takich nieoficjalnych zachęt, sygnałów ze strony Brukseli, że byłaby w stanie dosyć bardzo ponaciągać przepisy unijne, żeby ułatwić zbliżenie gospodarcze Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej bardziej niż teraz. Pomimo tych sygnałów Starmer w tej swojej przemówieniu był bardzo ostrożny, czy nawet powiedziałbym, że z punktu widzenia Brukseli rozczarowująco ostrożny. Owszem, powiedział, że zamierza umieścić Wielką Brytanię w sercu Europy, co no, znaczy w sercu Unii Europejskiej, to jest ta maniera nazwania Europą Unii Europejskiej, chociaż u Brytyjczyków dziwna. Natomiast tak naprawdę tematem takich rozmów nieoficjalnych i na tej agendzie politycznej brytyjsko-unijnej nie jest serce Unii Europejskiej, tylko jest odwrócenie skutków dosyć twardej wersji Brexitu, którym jest opuszczenie przez Wielką Brytanię wspólnego rynku unijnego, czy odcięcie się od wspólnego rynku i od unii celnej, unijnej. Starmer na szczycie przed rokiem Unia Europejska, Londyn określił, czy wspólnie Bruksela i Unia określiły warunki resetu brytyjsko-unijnego, ale on przy tych ostrożnych warunkach tego resetu do dzisiaj trwa i tak naprawdę najbardziej chwytliwym tematem to jest poluzowanie reguł podróżowania dla młodzieży i dla studentów, ułatwienia w otrzymywaniu wiz pobytowych. On znowuż wracał do tego w tym tygodniu. Chociaż i tutaj tak naprawdę, kiedy dochodzi do konkretnych negocjacji brukselsko-unijnych, to i do żądań Brukseli, żeby unijni studenci studiujący w Wielkiej Brytanii płacili często na poziomie studentów brytyjskich, czy tak jak było przed Brexitem, tutaj Londyn się temu sprzeciwia. Były nadzieje, że ta sprawa zbliżania resetu posunie się na kolejnym, czyli drugim pobrexitowym szczycie Unia Europejska, Wielka Brytania w czerwcu bądź w lipcu. Natomiast no, teraz te zawirowania wokół rządu, jedno z ich pochodnych jest to, że te kwestie się mogą odsunąć. Gdyby doszło do zmiany premiera, to budowa zaufania, bo te stosunki zaufania między Brukselą i Starmerem, one zaistniały. Wcześniej był ten problem też tych osobistych relacji między premierami i instytucjami unijnymi, też przywódcami głównych krajów unijnych. To wszystko zostanie zaprzepaszczone i znowuż zaowocuje wieloma miesiącami poślizgów i no, takiego przeczołgiwania się przez procedury na nowo.
1: Ale powrót do Unii Celnej, o którym mówisz, albo tego jednolitego rynku, to też chyba by wymagał, jak rozumiem, powrotu do swobody przepływu osób, czyli dokładnie tego, przeciwko czemu mobilizował Brexit.
2: Tak, to jest ta wersja, którą Unia głosiła w negocjacjach umowy pobrexitowej. Było takie hasło twardo stawiane ze strony unijnej, że nie pozwolimy na ten cherry picking, tak, czyli wybieranie tylko niektórych wisienek z tortu, czyli jeżeli swoboda przepływu towarów, to też swoboda przepływu ludzi. To jest tak, że nikt tego nie powie oficjalnie, ale nieoficjalnie i nie w wielkiej tajemnicy dyplomaci wielu krajów unijnych, również instytucje unijne, byłyby teraz gotowe na jakąś formę wybierania tych wisienek przez Brytyjczyków z obopólną zgodą. Po prostu zmieniły się czasy, trwa wojna w Ukrainie. Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem w kwestiach bezpieczeństwa, czy tam jeden z liderów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo unijne. I po prostu te kwestie, które były bardzo ważne w tych negocjacjach pobrexitowych po 2016 roku, one odsunęły się na dalszy plan i gdyby rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował, że chce no, zbliżyć się do wspólnego rynku, bo budowa wspólnych instytucji, powrót do wspólnego regulatora w Brukseli i tak dalej oczywiście nie jest możliwe, ale poprzez system ciągłego dostosowywania brytyjskich standardów towarów do standardów unijnych. To zresztą przepisy brytyjskie na to pozwalają. I poprzez inne różne triki prawne, etykiety pokazujące, że coś jest produkowane w Wielkiej Brytanii, a to w Unii, ale spełnia standardy wspólne, Bruksela byłaby gotowa na to pójść. Ze strony Brytyjczyków oczywiście to jest przełamanie ich czerwonej linii, ponieważ no, to jest jakaś tam uwspólnienie suwerenności, które w retoryce sił eurosceptycznych, antyunijnych i też w retoryce, która krępuje lejburzystów do teraz, no jest oddawaniem suwerenności na rzecz jakiejś współpracy z tą odległą bardzo Brukselą.
1: Tak, to, no to trzeba się dostosować do zasad, z których się nie tworzy, tak?
2: Których się nie tworzy dzięki mechanizmom. Wielka Brytania jest krajem zbyt dużym, żeby być tam, jak kiedyś złośliwie mówiono, demokracją faksową, jaką jest Norwegia, która po prostu, kiedyś to był faks, teraz to jest elektroniczne, po prostu musi się dostosowywać do tego, co tam faksem z tej Brukseli, te normy nowej przesyłano. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, oczywiście byłby dialog, tak? Byłyby mnóstwo ciał konsultacyjnych i już owszem, legislacja unijna w sprawie nowych standardów towarów, żywności powstawałaby w Brukseli, ale w ciągłych konsultacjach z Brytyjczykami, no którym też oni do dzisiaj, pomimo iluś tam lat samodzielności, tam w 95-96% cały czas mają te same standardy. To rozejście się nastąpiło w niewielkim stopniu, ponieważ no, brytyjskim konsumentom też te zależy na tych standardach, więc można by je w konsultacjach nadal utrzymywać tę spójność.
1: Ale czy nie ma tutaj takiej obawy w Brukseli, że zbyt dobre warunki dla Wielkiej Brytanii mogłyby zachęcać inne kraje do myślenia, że z Unii Europejskiej to można wyjść i dalej z niej korzystać?
2: Tak, racja. No to był ten argument taki otwarty, to był, powiedziałbym, główny argument, czy główny czynnik, który przyczynił się do tego twardego stanowiska Brukseli podczas negocjacji tuż po brexitowych, bo przede wszystkim stanowisko francuskie i głównie z myślą o odstraszaniu Marine Le Pen i partii cały czas jest aktualne, chociaż teraz Le Pen, czy też potencjalny kandydat w wyborach prezydenckich mówi, że z Unii w ogóle nie chce wychodzić. Owszem, to ryzyko by nadal istniało, natomiast no, jest takie polityczne przeświadczenie, że doświadczenia Brexitu w Wielkiej Brytanii, pamiętamy ile trwały te negocjacje, jak jednak kompromitowała się klasa polityczna brytyjska, nie potrafiąc zrealizować, wynegocjować tego Brexitu, że w referendum Boris Johnson argumentował, mówiąc w uproszczeniu, za tym soft Brexit, czyli tak naprawdę z bardzo dużym udziałem we wspólnym rynku, później dynamika rewolucyjna po Brexicie doprowadziła do innej wersji. To wszystko odstrasza od Brexitu, więc ten element odstraszający nie jest tak potrzebny. Takie jest przeświadczenie. Być może we Francji wciąż najsłabszy u prezydenta Macrona, ale to już też ten argument tak mocno nie działa. Natomiast dla przeciwwagi, no w dobie, po pierwsze mówiliśmy o bezpieczeństwie, ale też o kwestii konkurencyjności, gospodarczych sprawach. Tak naprawdę Unia męczy się z negocjowaniem umów handlowych z Mercosurem, Australią. Są toksyczne politycznie w Polsce, we Francji i tak dalej. Natomiast zbliżenie Brytyjczyków, włączenie ich powrót do Unii Celnej i zbliżenie do wspólnego rynku, no są te szacunki, o ile to wzajemny handel by zwiększyło. Jest bardzo prosta sprawa, nisko wiszący owoc, kalkując język angielski, bez tych trudnych kolejnych negocjacji z handlu zagranicznym z odległymi krajami, którym się rolnicy unijni buntują. No bardzo łatwy zysk dzięki niewielkiemu ustępstwu ze strony unijnej.
1: Tylko warto wspomnieć o tym, że wynik wyborów lokalnych był wyjątkowym sukcesem Reformu UK, skrajnie prawicowej partii Nigela Farage'a, który może być coraz bardziej wpływowy na scenie brytyjskiej. I co to oznacza dla Unii? Mamy jeszcze minutkę.
2: Tak, no to jest ryzyko, czy zobowiązania dzisiejsze Starmera, jak długo by przetrwały na brytyjskiej scenie politycznej. Natomiast no to oczekiwanie brukselskie było takie, że Starmer wyjdzie i powie, że to jest jego plan na najbliższe lata i na najbliższe terminowe wybory, że w manifestie, czy w tym programie wiążącym partii laburzystowskiej do najbliższych, do kolejnych wyborów, będzie powrót do Unii Celnej, zbliżenie się do wspólnego rynku, że to będzie politycznie napędzać kolejne lata, te przygotowania, napędzać jego rządy i będzie jakąś tam bardzo dużą zachętą dla jego wyborców w 2029 roku. To na razie się nie stało, chociaż trzeba przyznać, że jego doradcy, jak brytyjskim mediom w przeciekach tłumaczyli w poniedziałek, wtorek, że to jego przemówienie poniedziałkowe też nie wykluczyło cały czas tego wariantu. Zobaczymy, czy będzie premierem, a jeśli pozostanie, czy będzie rozwijać ten temat.
1: Tak, to jest niesamowite, że mija 10 lat od referendum brexitowego, a Brytyjczycy nadal sobie nie odpowiedzieli na to pytanie, jaki chcą mieć model docelowy relacji z Europą. Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki, Polityka Insight, współtwórca czwartkowego Zapytam Inaczej.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Szef Komisji Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu chce wyjaśnień od Pentagonu w sprawie obecności wojsk USA w Polsce. W informacjach również dalsze zapowiedzi rządu dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek dodał, że gdyby było postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, to można byłoby rozpocząć procedury. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Waldemar Żurek przypomniał, że umowa z USA pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Jak jednak dodał, praktyka wskazuje, że niektóre sądy federalne mogą wymagać od Polski prawomocnego orzeczenia. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości i wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów. Zbigniew Ziobro obecnie jest w Stanach Zjednoczonych. Najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział też, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA, mimo braku ważnych dokumentów. Nie mogłem postąpić inaczej, jak tylko wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówił prezydent Warszawy po dokonaniu pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. O szczegółach Tomasz Węska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach, choć jak zapewnia Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, prace trwają. Posłanka podziękowała też parom, które wybrały żmudną, sądową walkę o swoje prawa.
4: I bardzo jest mi przykro, że tyle lat musieliście na to czekać.
2: Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował też, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Roger Wicker powiedział polskiej agencji prasowej, że zbada sprawę odwołanej rotacji Brygady Pancernej USA do Polski i będzie domagał się w tej sprawie wyjaśnień od Pentagonu. Roger Wicker krytykował wycofanie wojsk USA z Niemiec, a także wcześniej wycofanie rotacyjnej Brygady Piechoty z Rumunii. W obydwu przypadkach senator partii rządzącej krytykował resort obrony za brak konsultacji z Kongresem i sojusznikami i uznawał te postanowienia za nieodpowiedni sygnał wysłany Rosji. Ostrzegał przy tym Pentagon, by w przyszłości nie podejmował podobnych decyzji bez informowania Kongresu. Wzywał też do przesunięcia sił wycofywanych z Niemiec na wschodnią flankę sojuszu. Prezydent USA Donald Trump jeszcze w miniony piątek mówił, że mógłby przerzucić wycofywane z Niemiec wojska do Polski. O przeniesienie żołnierzy na wschód NATO zabiegają w Waszyngtonie zarówno polscy dyplomaci, jak i ci z innych krajów wschodniej flanki, w tym m.in. Litwini i Rumunii. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił z kolei, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce nie zmieniła się. Tłumaczył, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Uproszczenie egzaminowania i nacisk na umiejętności praktyczne to pierwszy etap zmian, który chce wprowadzić resort infrastruktury przy uzyskiwaniu prawa jazdy, zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Resort zaproponował, by w Instytucie Transportu Samochodowego powstało centrum egzaminowania, które będzie decydować o pytaniach i przejmie zadania dotychczasowej komisji weryfikującej i rekomendującej ich treść. Na egzaminie praktycznym, wyłącznie dla kategorii B i B1, resort proponuje natomiast likwidację części na placu manewrowym. Bukowiec zaznaczył, że Polska jest teraz jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który wciąż wymaga zdawania egzaminu na wydzielonym placu. Wiceminister podał, że projekt pod koniec kwietnia został zapisany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, a jego przyjęcie planowane jest w drugim kwartale tego roku. Szczegóły zmian są obecnie przedmiotem intensywnych prac w Ministerstwie Infrastruktury, a planowane wejście w życie przepisów to 1 stycznia 2027, przekazał Stanisław Bukowiec. przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. O szczegółach opowie teraz Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Wczoraj w Zjednoczonym Królestwie, w Londynie, w Izbie Lordów pojawił się król Karol i odczytał plany rządu na nadchodzące 12 miesięcy, czyli tak zwany King's Speech. No i to jest fascynujące, no bo to, jak myśleć w ogóle o tym przemówieniu? Z jednej strony mamy do czynienia z królem, człowiekiem, który nosi koronę, no a z drugiej strony warto pamiętać o tym, że te słowa króla o rządowych planach legislacyjnych mogą być nieaktualne już jutro, a może do końca miesiąca. I kiedy król mówi o moim rządzie, no to wiemy, a Brytyjczycy jeszcze lepiej wiedzą, że rola króla właściwie jest formalna i ceremonialna. Więc król nie udaje, że ani pisał to przemówienie, ani że jest zaangażowany. Czyta, no bo to jest symboliczna ciągłość i stabilność pośród licznych zawirowań politycznych. I być może za kilka tygodni czy miesięcy będzie musiał zrobić to wszystko od nowa i na pewno to zrobi, bo takie jest jego zadanie i jego rola. Ale o tym, co się dzieje w Zjednoczonym Królestwie i faktycznie o roli króla, dużo więcej wie dr Krzysztof Winkler z grupy Britannia na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: Co tam się dzieje? Wczoraj król, ale w czasie, kiedy król przemawiał, to chyba oczy jednak sporej części społeczeństwa były zwrócone na herbatkę, na którą premier zaprosił jednego ze swoich ministrów.
9: Tak, i to była bardzo szybka herbatka, ponieważ spotkanie premiera Starmera, ministra zdrowia Wesa Stirlinga trwało raptem 16 minut, po czym Wes Stirling opuścił siedzibę premiera, no i dowiedzieliśmy się kilka godzin później, że planuje dzisiaj rano. Może to już się stało, może jeszcze nie, bo nie ma informacji w mediach na ten temat. Zamierza opuścić gabinet Keira Starmera. No i już szuka 81 deputowanych partii pracy, którzy poprą jego wyzwanie rzucone premierowi Starmerowi, jeśli chodzi o przywództwo partii pracy, no i tym samym stanowisko premiera. Co jeszcze trudniejsze dla premiera Starmera, który i tak już jest w bardzo trudnej pozycji, mówi się o nim jako takim dead man walking, czyli premierze, który jeszcze jest na swoim stanowisku, ale presja na niego wywierana przez najbliższych współpracowników, przez najważniejszych ministrów rządu jest ogromna na to, żeby odszedł. Nie chce tego zrobić, nie chciał też wyznaczyć daty, do której będzie rządził, żeby można było przeprowadzić ten proces wyboru nowego lidera w sposób uporządkowany. A dodatkowo dziś rano okazało się, że Angela Rayner była wicepremier w jego rządzie, została oczyszczona według jej zdania. I podatkowych, co otwiera jej drogę również do stanięcia w szranki z premierem Starmerem. No mamy jeszcze Eda Milibanda, ministra net zero i energii, który również może być potencjalnym kandydatem. No i jeszcze jest burmistrz Manchesteru Andy Burnham. No on, jego droga tutaj do wystartowania w tym wyścigu o przywództwo Partii Pracy i tym samym premierstwo Wielkiej Brytanii jest dłuższa, ponieważ on jeszcze musiałby wygrać wybory uzupełniające, po prostu jeden z deputowanych musiałby ustąpić mu miejsce, a wtedy jako deputowany w Izbie Gmin mógłby w takim konkursie wziąć udział, ale nawet jeżeli on nie zdąży, no, które mają zamiar to wyzwanie rzucić. I to jest też pokłosie tego, co powiedział premier Starmer na takim posiedzeniu gabinetu, na którym nie pozwolił w zasadzie swoim najważniejszym oponentom się wypowiedzieć i stwierdził, że jeżeli nie zbiorą odpowiedniej liczby popierających deputowanych do Izby Gmin z Partii Pracy, to on nie odejdzie, sam nie zrezygnuje i jego zachowanie wskazuje na to, że no, nie chce sam opuścić tego stanowiska. No i to po prostu spowoduje, że ta presja będzie rosła, a w końcu zostanie mu rzucona rękawica. No i w tym momencie może się okazać, że tego poparcia nie znajdzie.
8: No właśnie i można by rzec, że polityczne szczęście premiera trochę leży w dużej liczbie potencjalnych kandydatów na stanowisko premiera, czy też przywództwa w partii, no bo żeby się, jeżeli sam nie odejdzie, to wspomniał pan o 81 deputowanych, czyli 20%, prawda, stanu.
9: Tak.
8: Czyli gdyby różni kandydaci stanęli w szranki z premierem, to każdy z nich musiałby uzyskać 20%, czyli mieć za sobą
9: 81, tak.
8: Na razie...
9: Przy czym można popierać na tym etapie kilka osób. To nie jest tak, że tutaj ten zgłaszanie kandydatów nie wymaga tutaj jednego kandydata, tylko tak, poparcia, więc...
8: Ale w momencie głosowania ci, którzy jak gdyby nie uzyskają odpowiedniej liczby głosów, to ich głosy, jak rozumiem, przechodzą potem na kolejnych. Na razie tak. Mówi się, że około 70 kilku zgłosiło postulat, że potrzeba nowej osoby na stanowisku premiera, tylko że popierają różnych potencjalnych nowych kandydatów, tak? Także to nie jest 70 osób, które by stanęło za jedną osobą. Przypominając jeszcze kwestię Angeli Rayner, o której pan wspomniał, ona zrezygnowała ze stanowiska wicepremiera i wiceprzewodniczącej Partii Pracy we wrześniu zeszłego roku. Ujawniono, że zaniżyła podatek od czynności cywilnoprawnych. Tam chodziło, zdaje się, o wartość mieszkania. No, ponieważ to było dość faktycznie skomplikowane. Ona twierdziła, że zwróciła się o poradę do przyjaciela i powinna była faktycznie zapłacić, który jest pośrednikiem i prawnikiem i faktycznie być może powinna była zapłacić wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Kwestia dotyczyła 40 000 funtów. No, potem chyba Komisja do Spraw Etyki stwierdziła, że postąpiła uczciwie, ale naruszyła kodeks ministerialny. Także tego chyba dotyczyła kwestia związana z Angelą Rayner.
9: Tak, dokładnie tak. No ale po orzeczeniu HMRC, że sprawa została już załatwiona, no to ma ona otwartą ścieżkę do tego, żeby w ewentualnym konkursie na nowego lidera Partii Pracy wystartować. Problem jest taki w tej chwili dla Partii Pracy, że w ciągu 2 lat, mimo i tak niskiego na wejściu poparcia ogólnego, bo trzeba pamiętać, że ta duża większość, którą Starmer uzyskał w 24 roku w Izbie Gmin, została zdobyta paradoksalnie przy jednym z najmniejszych poziomów poparcia wśród wyborców brytyjskich. To jest 30%. To zupełnie nie był sukces na miarę Tony'ego Blaira, który nie dość, że uzyskał dużą większość w Izbie Gmin w 97 roku, to jeszcze miał za sobą też bardzo duże poparcie społeczne. Tutaj tego nie było i ten kapitał już na początku niewielki Keir Starmer po prostu roztrwonił w ciągu tych 2 lat i nie może dziwić to, że liczba, pan redaktor wspomniał 70 kilku, mówi się nawet o prawie 100 już w tej chwili deputowanych, którzy są zdecydowani na to, żeby zmienić swojego lidera, a z kolei 112 podpisało list popierający Keira Starmera, no to pokazuje, że co najmniej tych 112 w ewentualnym starciu o przywództwo w partii może go poprzeć. Co jest z perspektywy Keira Starmera jeszcze bardziej trudne, to to, że wszystkie 11 central związkowych afiliowanych przy Partii Pracy wzywa go do ustąpienia. I to, no to jest cała koalicja w zasadzie w tej chwili się tworzy osób znaczących, jeśli chodzi o stanowiska czy pozycje w hierarchii Partii Pracy, które po prostu namawiają premiera do tego, żeby odszedł. A jak sam nie odejdzie, no to po prostu będzie prawdopodobnie rzucone mu wyzwanie, które on mówi, że chce podjąć.
8: Także wczoraj pytanie było, czy Wes Streeting rzuci rękawicę, który właśnie oczekiwano albo jeszcze wczoraj, albo dzisiaj rano. Tymczasem okazuje się, że tych rękawic, które mogą polecieć w kierunku premiera, jest dużo więcej. Właśnie Angela Rayner dzisiaj, dosłownie kilka minut temu, już powiedziała, że no właśnie, że czas na zmiany. I tym bardziej chyba to wystąpienie ceremonialne, bądź wystąpienie króla w Izbie Lordów, w którym to król Karol odczytał plany rządu na najbliższy rok. No, niektórym może wydawać się zabawne, tak? Chociaż trzeba przyznać, że to zawsze robi wrażenie, no bo to odbywa się z wielką pompą, przyjeżdża korona, przyjeżdżają różne miecze, mieczyki, symbole władzy, król z królową w pięknych królewskich szatach z długimi trenami, ogonami, czy co tam jeszcze. Potem trzeba oczywiście ich tak usadzić, żeby te ogony trochę jak syrenie nie przeszkadzały. No, fantastyczne widowisko, po czym takim beznamiętnym głosem czyta z książeczki podanej mu przez odpowiedniego urzędnika dworu królewskiego, który oczywiście musi przyklęknąć na kolanko. Fantastyczne. A gościem jest pan dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Wczorajsze wystąpienie w Izbie Lordów króla Karola. No właśnie. Tradycja, symbol ciągłości i stabilności, a jednak w tle polityczne zawirowania i przepiękna oprawa tego tradycyjnego wystąpienia, czyli odczytania planów rządu na nadchodzący rok. Jednocześnie pamiętając o tym, że te plany mogą się dezaktualizować w ciągu dosłownie dni lub tygodni.
9: Dokładnie tak. To świadczy o tym, że monarchia brytyjska odgrywa rolę stabilizującą brytyjski system polityczny, to znaczy rządy mogą się zmieniać, premierzy przychodzą i odchodzą, natomiast państwo brytyjskie ma trwać. I to jest właśnie tą rolę, którą monarcha tym King's Speech pokazał. Problem jest taki, że jak donoszą brytyjskie media, zainteresowanie samym wystąpieniem, które zwykle jest ogromne i sala Izby Lordów jest wypełniona po brzegi, było niskie jak na tej rangi wydarzenie, co oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że już w tym momencie pozycja premiera Starmera jako osoby, która kieruje brytyjskim rządem i kieruje Partią Pracy, jest wyjątkowo słaba. No i możemy się w najbliższych dniach po prostu spodziewać rzucenia mu wyzwania przez konkurentów z tejże partii, bo politycy Partii Pracy i zaplecze związkowe uznało, że ta osoba nie jest już w stanie ani realizować programu Partii Pracy, ani w przyszłych wyborach, kiedykolwiek by one się do 2009 roku nie odbyły, nie jest w stanie poprowadzić Partii Pracy do zwycięstwa albo przynajmniej do zachowania znacznego wpływu na brytyjską politykę, bo wyniki z kolei wyborów lokalnych pokazują, że pojawiły się co najmniej dwie nowe partie, które mają potencjał do tego, żeby poszerzać swój stan posiadania. To jest Reform UK, czyli największy zwycięzca wyborów lokalnych, ale też Partia Zielonych, która też uzyskała bardzo dobry wynik. I to jest nacisk z jednej strony na Partię Pracy, która straciła deputowanych czy swoich reprezentantów i w władzach dewolucyjnych w Walii i Szkocji, i w władzach lokalnych w Anglii, na rzecz i Reform UK, i Partii Zielonych, ale jest to też problem Partii Konserwatywnej, która z kolei mniej, ale jednak straciła na rzecz Reform UK i z kolei liberalnych demokratów, jeśli chodzi o południowo-wschodnią Anglię. Więc tutaj obie te dotychczas największe partie w systemie politycznym brytyjskim są poddawane presji. Oczywiście uznano, że wynik Torysów nie jest najgorszy i to wzmacnia niejako premier Bidenok, ale ponieważ Keir Starmer już od dłuższego czasu na złe notowania, cały czas ściga go afera z Mendelsonem, cały czas ścigają go te zwroty, które dokonywał w ciągu tych dwóch lat, wycofywanie się z pewnych działań, brak takiej spójnej wizji, co też zarzucają mu jego konkurenci, no powoduje, że ten wynik, który z 7 maja, który potwierdził niejako przewidywania sondażowe, no stał się tym zapalnikiem tego procesu. No wymiany lidera pewnie Partii Pracy, bo tak to należy w tej chwili odbierać. Zresztą w bardzo podobnym mechanizmie, bo nie te same wydarzenia, bardzo podobny mechanizm, który doprowadził do utraty stanowiska premiera przez Borisa Johnsona.
8: Tak, to jest też ciekawe w kontekście jak gdyby czasów, sytuacji międzynarodowej, w której się znajdujemy, co zresztą także znalazło miejsce w tej wczorajszej mowie króla, tak, że oprócz listy planów rządu na zmiany, no było też podkreślenie tego, że jednak znajdujemy się w czasach trudnych, w czasach zagrożenia, w czasach niepewności. I rozumiem, że w takich czasach szczególnie potrzeba jednak jedności, a nie właśnie niestabilności politycznej, nie tylko wewnątrz Partii Pracy, ale na scenie politycznej.
9: Dokładnie tak. Brytyjczycy wyjątkowo źle, można powiedzieć, trafili z kryzysem swojej sceny politycznej, jeśli chodzi o system międzynarodowy, no bo mamy w tym momencie tworzenie się w zasadzie nowego ładu światowego. Mamy też powrót polityki siły, co widać w zachowaniu czy Rosji, czy Chin, ale też Stanów Zjednoczonych, ale też Indii, też Pakistanu i różnych innych mocarstw regionalnych, takich jak Turcja czy Izrael. I to powoduje, że no, Brytyjczycy w tym momencie są w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą sam premier Starmer i jego zwolennicy argumentowali na spotkaniu właśnie tym w pokoju herbacianym, że wymiana premiera akurat teraz, w tej sytuacji międzynarodowej, spowoduje zachwianie zaufania do Wielkiej Brytanii, no i przede wszystkim wywoła chaos w momencie, kiedy powinna być właśnie pokazana jedność i zdecydowany kierunek. No problem w tym, że Keir Starmer w ciągu tych ponad dwóch lat, kiedy jest premierem, no tego kierunku w zasadzie nie wytyczył. No to jest ten problem i biorąc pod uwagę przyszłość deputowanych Partii Pracy w Izbie Gmin, to nie ma się im co dziwić, że stwierdzili, że no, trzeba spróbować kogoś nowego, kogoś, kto być może taką wizję przedstawi i będzie potrafił większość jednak klubu parlamentarnego i całej Partii Pracy zjednoczyć.
8: Przeglądałem się wczoraj też oczekiwaniu na przybycie pary królewskiej i pośród oczekujących także nowa arcybiskup Canterbury, Sarah Mullally. I miałem wrażenie, że taka była lekko samotna i opuszczona. Tam wszyscy sobie w podgrupkach gaworzyli, a ona tak biedna siedziała i się rozglądała. I nie wiem, czy mi się zdawało, albo żuła gumę, albo coś tam jeszcze dojadała.
9: Całkiem możliwe. Problem w ogóle High Church, jak to się kiedyś mówiło, czy Kościoła Anglikańskiego, jest taki, że on gwałtownie traci wiernych, gwałtownie traci wpływy też w brytyjskim społeczeństwie. I tu znowu zagrożenia są wielorakie. Raz, że postępuje sekularyzacja brytyjskiego społeczeństwa, dwa, że rośnie liczba wyznawców islamu, trzy, że rośnie liczba katolików na Wyspach Brytyjskich. I na tych trzech kierunkach można powiedzieć, że wierni Kościoła Anglikańskiego odpływają, więc staje się to trochę taki relikt przeszłości. Instytucja, która odegrała swoją rolę w wieku XVI, XVII, XVIII czy XIX, natomiast no, w XX wieku, zwłaszcza w drugiej jego połowie, no, traci na znaczeniu i z tego punktu widzenia i jeszcze kryzysu rządowego, który mamy w tej chwili do czynienia, to wcale nie jest zaskakujące, że tutaj zwierzchniczka Kościoła Anglikańskiego po prostu była samotna i gdzieś z boku, no bo no, są z punktu widzenia polityków brytyjskich znacznie ważniejsze tematy w tym momencie niż kontakty z Kościołem Anglikańskim.
8: Czyli można by rzec, że to miejsce, kierunek, pozycja Zjednoczonego Królestwa się dramatycznie zmienia za naszego życia, tak? Że ta, tak jak nazywamy, Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, Anglia, no bo rozumiem, że trochę zamiennie używamy terminów, które trochę co innego oznaczają, no ale, ale mniej więcej wiemy, że chodzi o wyspy, że to jest jakiś przełomowy moment.
9: Myślę, że tak. Myślę, że to jest kwestia też wyboru drogi, przed którą Wielka Brytania stoi. Szczęście w tym całym zamieszaniu jest takie, że Szkocka Partia Narodowa nie uzyskała samodzielnej większości w Holyrood, czyli w parlamencie szkockim, bo to groziło wznowieniem dyskusji, jeśli chodzi o ponowne referendum niepodległościowe w Szkocji, więc tutaj politycy akurat w Londynie, w Westminsterze powinni się z tego cieszyć i to wszystkich opcji, niezależnie od tego, jak patrzą na tą sprawę. Natomiast no, niewątpliwie stoją przed wyborem drogi, czy kontynuować tą drogę, którą wyznaczył powiedzmy Tony Blair w końcu lat 90. na przełomie w zasadzie wieku 20 i 21, czy być może częściowo wrócić do rozwiązań, które istniały przed Tonym Blairem. Tutaj propozycji jest bardzo dużo. Partia Pracy czy Partia Zielonych, jeżeli mówimy o przyszłości, raczej skłania się do kontynuacji tej drogi. Z kolei Partia Konserwatywna, ale już na pewno Partia Reform UK raczej do odrzucenia dziedzictwa Tony'ego Blaira, przywróceniu pewnych tradycyjnych rozwiązań. Tutaj różnica jest, jeśli chodzi o politykę migracyjną i to jest bardzo ciekawy obszar, dlatego że Shabana Mahmood, czyli obecna minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, chce zaostrzenia warunków i pozostawania azylantów czy migrantów na terenie Wielkiej Brytanii i zwiększenia liczby deportacji i jest to minister Partii Pracy, ale raczej kojarzona ze skrzydłem właśnie prawicowym tej partii, z Wesem Streetingiem. Natomiast Angela Rayner, Ed Miliband czy Keir Starmer już w tym momencie no, kierowany niejako w tą stronę przez tą lewicę Partii Pracy, no chciałby utrzymania do tych, chciałby, żeby być może, żeby to było ten kierunek, który do tej pory obowiązywał, został utrzymany, chociaż w mowie tronowej właśnie mieliśmy propozycję ustawy zacieśniającej te przepisy, więc być może tutaj premier no, próbuje zaspokoić jedno, jak i drugie skrzydło swojej partii i też walczy po prostu o życie. No, nie ma się tutaj co dziwić, jego polityczne życie jest w tym momencie na ostrzu noża, można tak powiedzieć. Natomiast no, gdyby faktycznie ten kierunek został podjęty, no to z punktu widzenia czy konserwatystów, czy zwłaszcza Reform UK, dalsze zacieśnianie polityki migracyjnej, no byłoby już otwarte, no bo zawsze mogliby powiedzieć, no skoro Labour tak zaczęło, no my nie będziemy się wycofywać, my pójdziemy jeszcze dalej. Zwłaszcza, że duża część brytyjskiego społeczeństwa uważa właśnie migrację, stan gospodarki, ceny energii za bardzo ważne tematy i tutaj te partie faktycznie między sobą się różnią.
8: Zapytany dosłownie kilka minut temu naczelny sekretarz skarbu James Murray powiedział, że to nie jest dobry pomysł, że to nie jest moment, w którym Partia Pracy powinna się bawić w takie rzeczy, że ci, którzy dzisiaj właśnie mówią o zmianie premiera wewnątrz partii, powinni jednak zakończyć swoje pomysły i po prostu zaczerpnąć, wziąć głęboki oddech i się trochę uspokoić, bo obywatele nam tego nigdy nie wybaczą.
9: No to jest właśnie kontynuacja linii ze spotkania tego poniedziałkowego, że właśnie zwolennicy i sam premier Starmer i jego zwolennicy ostrzegają po prostu deputowanych Partii Pracy do Izby Gmin, że no teraz podjęcie tego konkursu na nowego lidera, na nowego premiera, to nie jest dobry moment, biorąc pod uwagę i trudną sytuację gospodarczą i społeczną Wielkiej Brytanii, wewnętrzną, no jak i wszystkie te zawirowania zewnętrzne, te przemeblowania na światowym porządku.
8: Zobaczymy, co będzie. Z pewnością Zjednoczone Królestwo będzie powracało w naszych rozmowach. Pan dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim i ekspert Warsaw Enterprise Institute był gościem. Dziękuję.
9: Dziękuję uprzejmie.
8: To jest program Owczarek, a gościem jest pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat paszportu polityki. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Myślę, że spora część naszych słuchaczy i słuchaczek doskonale zna komiksy, których autorem jest pan Jacek Świdziński. Ja w dłoniach swych trzymam przepięknie wydany komiks zatytułowany Ideo, który ukazał się nakładem Białostockiego Ośrodka Kultury oraz Kultury Gniewu. Także podwójne wydawnictwo, plus jeszcze ze wsparciem Biblioteki Narodowej. I jest to fantastyczny, mówiąc fantastyczny, oczywiście ma na myśli kreskę pana Jacka Świdzińskiego, ale też fantastyczne poczucie humoru. Fantastyczna historia tego, w jaki sposób, można by rzec, język Esperanto podbił świat. Jeżeli oczywiście zgadzamy się z tezą, że świat podbił. Z pewnością jest to niesamowite zjawisko, pewnie dla Polaków szczególnie wyjątkowe z powodu autora czy twórcy języka Esperanto. Ale swoją opowieść, swoją historię o języku, o powstaniu języka Esperanto rozpoczyna pan od prehistorii.
10: Tak, tak, dokładnie. Chciałem, żeby ten komiks był o różnych rzeczach, ale właśnie między innymi też o języku w ogóle. I chciałem pokazać tym, jak działa język, co nam daje, co nam zabiera. Bo wydaje mi się, że też nad tym myślał Zamenhof, gdy rozważał stworzenie języka uniwersalnego czy pomocniczego. I uznałem, że też chciałem, szczerze mówiąc, unikać banałów po prostu w historii o Esperanto i Zamenhofie, bo bardzo często takim obrazem rozpoczynającym te refleksje, czy jakoś tę opowieść jest historia wieży Babel biblijna. I tak sobie myślałem, że w sumie tę historię lepiej, w sensie to, co z niej wynika, nawet lepiej można opowiedzieć, cofając się do prawdziwego powstania języka, a nie właśnie do historii, tej co zawsze, no bo ta wieża Babel jest na okładkach książek o Esperanto, o Zamenhofie i tak dalej, więc tutaj pomyślałem, że pokażę, jak stworzenie języka dało pewne możliwości człowiekowi i jak potem zasugeruję też, no bo też nie miałem aż tyle miejsca, jak to mogło się dalej potoczyć, gdy języki się zaczęły różnicować i tak uznałem, że tak faktycznie to zacznę.
8: No ale kiedy myślimy o pracy autora komiksów, to myślimy sobie, że pewnie sobie siada, myśli, coś tam szkicuje i ta historyjka powstaje, ale czytając ten komiks Ideo, mam wrażenie, że zanim pan usiadł do pracy, to musiał pan przewertować setki różnych materiałów, książek, chociażby Waltera Żelaznego. Ale nie tylko. Historia, sztuka, literatura, pewnie jakieś studia trzeba było skończyć, zanim pan usiadł do tego komiksu.
10: No, wydaje mi się, że tak. To znaczy, czy setka, to chyba nie, ale powiedzmy, że to, z czego czerpałem w swojej głowie i w jakimś tam w zanadrzu, to faktycznie mogłoby być tego dużo, ale no tak z rok faktycznie czytałem i przeglądałem i wyciągałem różne informacje, zanim zacząłem to w ogóle rysować, czy nawet pisać. Także faktycznie researchowałem ten temat właśnie i od strony ogólnie języka, od strony Esperanto, od strony czasów, w których się to działo. Wszystkie jakieś takie łącze mi się z tego robiły, takie kolejne wątki, które chciałem jakoś tam pokazać, bo nie wszystko jest, prawda, napisane, niektóre rzeczy są pokazane. To też właśnie musiałem jakoś tam zresearchować, a potem oczywiście to już jest kuchnia komiksowa. Aha. Jak już to wszystko się naczytałem też o Zamenhofie, Esperanto, oczywiście to jeszcze potem trzeba referencje do rysunków sobie poznajdować, jakieś zdjęcia, archiwa fotograficzne, ryciny, rysunki z XIX wieku, żeby ludzie tak mniej więcej jakoś wyglądali. No wiadomo, ja rysuję w sposób dość uproszczony, ale jednak zawsze te jakieś garniturki czy różne inne hałaty, to wszystko odtwarza jakieś źródła, do których zajrzałem. Także
8: no właśnie.
10: To był około rok pracy, zanim zacząłem pisać.
8: Tak, to muszę podkreślić, że tutaj nawet sytuacje, które się na obrazkach dzieją, nie są przypadkowe, czyli właśnie koń może oznaczać jakieś wydarzenie historyczne, które nam nie przychodzi do głowy. Jakaś ulotka, która jest rozdawana czy przekazywana, też jest związana. Pan tutaj wpisuje, podaje takie przypisy, tak? Czy

0: jeszcze wtedy na mapie nie ma, czy już nie ma, ale już i jeszcze nie ma, to nieprzypadkowe są rzeczy, rośliny, przedmioty, punkty odniesienia, bo one się łączą szerzej. Także mamy taką wielowarstwową historię, którą należy zgłębiać. Jak się nie zgłębia, no to pan do tego zgłębiania nawołuje, zachęca, sugeruje.
1: Tak, trochę tak jest, że taką jakąś główną zasadą organizacyjną całego tego komiksu był w mojej głowie jakieś, no to, żeby po prostu komiks był faktycznie komiksem i po coś był tym komiksem, także zarówno tam jest taka narracja, powiedzmy, zewnętrzna, taki narrator, którego słyszymy w głowie jakimś głosem, nie wiem, Davida Attenborough albo Krystyny Czubowej i on sobie tam opowiada tę historię Esperanta, ale komiks jest też, prawda, sztuką wizualną, więc uznałem, że dużo powkładam też do obrazków, a jednocześnie te obrazki też będą jakieś, że to nie będą po prostu ilustracje, tylko coś będą sobą dodawać. I zamiast pisać, na przykład, nie wiem, jak jest scena, gdzie tam jadą pociągiem w linii kolejowej utworzonej między Warszawą i Petersburgiem przez Białystok i wtedy Białystok rozkwitł, no tak w cudzysłowie rozkwitł, powiększył się na pewno. I tam jest tylko scenka, że jadą przy tym pociągiem przez Białowieżę i widzą za oknem dwaj ludzie stado żubrów. Tak. I jeden do drugiego mówi, że...
0: W pierwszej klasie
1: tutaj
0: powinny być flinty.
1: Tak, ale właśnie to jest to ostatnie stado takie unikatowe, bo faktycznie to był ten czas, kiedy żubry wyginęły. Mhm. I uznałem, że po prostu jakbym pisał książkę i chciał pokazać jakiś kontekst, jakieś tło historyczne moich wydarzeń, to bym to wszystko napisał, a tak mogę to narysować w jednym obrazku i jeszcze to będzie żart. Tak. Więc jeszcze to powie nam nie tylko o tych czasach, o tych żubrach, ale też o tych ludziach, ich psychologii, jakie było podejście do natury. I to jakby mówi więcej niż akapit. No także no, to właśnie było moje wyzwanie, żeby sobie z jednej strony to opowiadać, a jednocześnie, żeby ten tekst nie zawsze się też nawet zgadzał z obrazem, prawda? Ten obrazek, który jest narysowany pod tekstem, czasami jest lekko ironiczny, polemiczny, wydobywa, coś tam ten. To takie właśnie moje jakieś wewnętrzne gry z tym popularno-naukowym tekstem, który tam napisałem. I jakby on jest takim porządnym brykiem historycznym i o języku i w ogóle, natomiast moje jakby ja znajduję się w tej warstwie obrazków, gdzie sobie tam troszkę to podszczypuję, gniotę sobie te słowa. No, to przecież się rozgadałem.
0: Bardzo dobrze, o to chodzi w radiu. Tak, to wracając do tego obrazka, który pan opisał, to myślę, że też jest taki komentarz do współczesnego kapitalizmu, czy turbokapitalizmu, tak? Czyli z jednej strony mamy, ostatnie wyjątkowe stado, a drugi z pasażerów mówi, w pierwszej klasie powinny być strzelby. Więc wiadomo, że gdyby ta przestrzeń wartości jest zupełnie inna w zależności od tego, kto jest w jakim nawiasie dochodowym, czy podatkowym, chociaż nie podatkowym, to nie, bo to im więcej się zarabia, tym mniej się płaci, jak zrozumiałem. No ale nawet te historie o prehistorii są przecież strasznie zabawne, tak? Przykład, tutaj pierwsi ludzie, jednak prawdopodobnie największym jego osiągnięciem była złożona forma komunikacji o języku. Jeden mówi orzech śmierć, drugi mówi orzech zło. No ale tutaj mamy powstający, wyłaniający się system lingwistyczny, w którym symbole, słowa lub gesty stają się uporządkowane. Jeden mówi ja iść las, ty iść rzeka, ja przynieść grzyby, ty przynieść ryby. A więc drugi potwierdza, on piec grzyby i ryby, a ten trzeci mówi, znowu grzyby i ryby.
1: Tak, no faktycznie, no tak już mam trochę, że też w ogóle ten temat wydał mi się idealny do tego, żeby opowiedzieć kawał historii, żeby opowiedzieć coś ciekawego, co każdy jakoś tam zna, prawda, słyszał o Esperanto, o Zamenhofie, ale niekoniecznie wie, jak to działa, o co chodziło. Tak samo zresztą ze mną było, jak do tego się zabierałem, a jednocześnie, że można sobie jednak trochę pożartować, to po prostu lubię. Mam wrażenie, że język komiksu po prostu został tego trochę stworzony, żeby jakby ta przestrzeń między obrazem i słowem po prostu daje tyle do popisu, że tutaj w tym komiksie ze wszystkich moich 9 komiksów postanowiłem wycisnąć wszystko, co mam jakby z jakiegoś takiego repertuaru rozrywkowego czy jakichś atrakcji, ale jednocześnie też chciałem, żeby to nie umknęło, że ten komiks miał też dla mnie jakieś takie, no, powiedzmy, ważne rzeczy, które chciałem powiedzieć. To, co mnie tam jakoś najbardziej zafascynowało, dlaczego w ogóle chciałem podjąć ten

0: temat, to jak zacząłem czytać o Zamenhofie i o tym człowieku, to po prostu jak, nie wiem, jaki on był, znaczy, widziałem w nim troszkę taką swoją postać, troszkę też się z nim jakoś tam, może w cudzysłowie, utożsamiłem, bo po prostu bardzo mi się spodobała taki człowiek, który przez całe życie siedzi przy biurku i po prostu w jakiejś takiej niezgodzie na otaczającą rzeczywistość próbuje ją naprawić i siedzi i tam jednocześnie ma swoją pracę jakąś nudną, bo był no nie wiem czy nudną, ale był okulistą, narzekał na to, że nie może za to przeżyć. Dobrze zarobić, natomiast jednocześnie ma tę swoją jakąś ideę, którą wieczorami pod jakimiś licznymi pseudonimami po prostu uprawia i cały czas próbuje jakoś zbawić świat. I oczywiście z tym może się nie aż tak nie utożsamiam, bo to już też nie te czasy, żeby człowiek siedział i próbował zbawić świat, ale z tą pracą taką wytrwałą przez całe życie nad czymś to tak. Więc to mnie w nim jakoś tak urzekło i chciałem to pokazać. No jednocześnie też upadek tej całej idei, no bo to też w sumie jest no, upadku każdej jakiejś takiej wielkiej idei. Też no, o tym, że język może to nie wszystko, co trzeba zmienić. Nie wiem, różne gorzkie refleksje też starałem
1: się. Gościem jest pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat paszportu polityki i autor fantastycznych. Wspomniałem komiksów. Najnowszy nosi tytuł Ideo. Ukazał się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu oraz Białostockiego Ośrodka Kultury ze wsparciem Biblioteki Narodowej i jest to historia powstania, rozwoju, wzlotu i upadku języka Esperanto i osoby Ludwika Zamenhofa. I rozumiem, że dla pana jako białostoczanina to jest postać wyjątkowa?
0: No, tak, generalnie ogólnie jest dość wyjątkowy, tak bym powiedział. Natomiast dla mnie jako białostoczanina jest no, troszkę bardziej powiedzmy osłyszany jakoś. Aha. Tak. Więcej ulic. Sprowadza się to do tego, że więcej ulic, więcej placów, więcej pomników. Zamenhofa mamy w Białymstoku. No, instytucje też właśnie Centrum imienia Zamenhofa. No i też faktycznie w dzieciństwie pamiętam, że na przykład moja ciotka była esperantystką. Chociaż nie jakoś tak bardzo zaangażowanie. Głównie chyba to traktowała jako sposób, bo jednym z tych esperantystów w PRL-u, którzy chcieli wyjeżdżać na granicę dzięki Esperanto, to było takie właśnie okno na świat.
1: I sporo osób wyjeżdżało, dostawało paszporty.
0: Tak, bo właśnie jak mieli jakąś, należeli do tej organizacji, ktoś ich zapraszał, to było o wiele łatwiejsze, a jeszcze były różne momenty w historii Esperanto, jeśli chodzi o stosunek państwa PRL-u do niego, w ogóle do tego ruchu. W stalinizmie był na przykład raczej szykanowany, a na pewno nie popierany. Natomiast tak powiedzmy, że razem z Odwilżą został zaakceptowany i esperantyści mieli trochę łatwiej z wyjazdem. Faktycznie stał się taką nawet wizytówką w pewnym momencie takiego powiedzmy postępowego internacjonalistycznego socjalizmu. I tak, więc wiem, że ta ciotka też tam mówiła nam jakieś wierszyki w Esperanto, więc to faktycznie może było trochę więcej tego w Białymstoku niż na zewnątrz, ale wiem też, że jak zrobiłem właśnie ten komiks albo opowiadałem znajomym z Warszawy czy coś, to też właśnie jedna koleżanka od razu, ja właśnie mieszkałam całe życie przy ulicy tam właśnie Zamenhofa. Tak, albo coś tam, także to i często właśnie słyszę coś takiego, na co miałem nadzieję, że ludzie mniej więcej wiedzą co i jak, że stworzył język Esperanto, wiadomo, też jest trochę takim powiedzonko, że coś jest Esperantem, prawda? Natomiast właśnie jakby też chciałem w związku z tym zrobić w sposób trochę bardziej pogłębiony, jakby, żeby dać ludziom do przeczytania, jak to było, tak naprawdę, no, że tak powiem.
1: No tak, a skoro już mówimy o ludziach związanych z Białymstokiem, czy urodzonych w Białymstoku, to oczywiście oprócz Ludwika Zamenhofa rozumiem, że także Izabela Skorupko, Zenek Martyniuk, Szymon Hołownia.
0: Możliwe, ja się tak bardzo nie orientuję, kto się tam urodził.
1: Także kolejne komiksy
0: nie znam
1: czekają.
0: Ich osobiście.
1: Przeczytałbym komiks o Szymonie Hołowni, przyrzekam.
0: Dobrze, to może kiedyś, jak coś wymyśli ciekawego, nie wiem.
1: Dobrze, czyli nigdy. Tak. Dobra, to zostańmy przy zainteresowaniu jednak Esperanto. Niedawno zakończyła się przedłużona wystawa, ekspozycja w Bibliotece Narodowej Rowerem do Azji z Esperanto. To jest fascynująca historia właśnie podróży, bo mówiliśmy o podróżach. To była historia podróży młodego esperantysty Lucien Perrer. To jest jakby, też mam wrażenie, pewna ciekawa warstwa. Wspomniał pan o tym, że ludzie w PRL-u wyjeżdżali, bo oprócz tego, że Esperanto stworzył taki ponadnarodowy sposób komunikowania się, no to jeszcze umożliwił spotkania, tak? Na początku pewnie wymianę korespondencji w ramach klubu esperantystów, potem tych miejsc powstawało coraz więcej, więc ludzie zaczynali się odwiedzać, więc taki powiedziałbym esperantystyczny szlak. Też chyba 3 lata temu bardzo ciekawe archiwum trafiło do Biblioteki Narodowej. Znowu materiały z Archiwum Światowego Związku Esperantystów w 2023 roku. To odsyłam Państwa oczywiście do Biblioteki Narodowej, jeżeli są Państwo zainteresowani czy eksponatami, czy tą wystawą, która się niedawno zakończyła. No właśnie, ale Esperanto jako narzędzie łączenia ludzi, a przecież początki nie były ciekawe, dlatego że tak jak pan w swoim komiksie pokazuje, konkurencja była ogromna. To było kilkaset innych stworzonych przez ludzi języków, a tymczasem to pomysł Zamenhofa w pewnym sensie zwyciężył.
0: No tak, w tej rywalizacji o to, kto stworzy najlepszy albo najpopularniejszy język, taki uniwersalny, czy to też bywa, no różne nacechowania są, język sztuczny, język pomocniczy, ale tak. Wszystko to mniej więcej to samo. Wygrało Esperanto, wygrał Zamenhof też dzięki temu, że on wbrew jakiejś takiej może potocznej wizji tego człowieka nie był jakimś takim idealistą oderwanym od rzeczywistości. On zdawał sobie sprawę nawet z tego, będąc tym okulistą, że na przykład na początku pisał pod pseudonimem, bo bał się, że po prostu właśnie ludzie tak będą o nim myśleć, a jak jest okulista... Tak, doktor Esperanto, faktycznie. To on nie nazwał nawet tego języka Esperanto, on po prostu tak się podpisał, jak opublikował pierwszy podręcznik doktor Esperanto, a nazwał go po prostu językiem międzynarodowym. Ale przeszło właśnie to Esperanto, czyli doktor niosący nadzieję. O tak. I właśnie wiedział, że jako taki, nie wiem, jeśli będą na niego patrzeć jako na idealistę oderwanego od rzeczywistości, to może stracić pacjentów po prostu, jako okulista. Więc dlatego te pseudonimy, między innymi dlatego, on był dość sprawnym, o dziwo, politykiem, tak bym powiedział. Zarządzał trochę tym ruchem, dopóki żył, albo dopóki się tym... No, pod koniec życia trochę się odkleił od tego ruchu, usamodzielnił, czy raczej ruch się usamodzielnił, i jakby zarządzał frakcjami, zarządzał tym, czym on ma być, bo też Esperanto w trakcie, odkąd je stworzył, w jego ideach różnych, miało być co kilka lat czym innym, tak naprawdę. On stworzył je i miało być narzędziem, ale dokładnie jaka idea z tym narzędziem się wiązała, to się zmieniało. To był taki inteligencki idealizm, który trochę się dostosowywał do rzeczywistości. No i tak jak właśnie mówiliśmy, z czasem w zasadzie ta idea jakoś tam się skończyła, czy upadła, zwłaszcza jeśli chodzi o język, jego zastosowanie. I tutaj też w tym komiksie się zastanawiam, trochę nad, nie wiem, czy to na pewno nie jest napisane wprost, ale jakby takie moje refleksje, czy jakby te idee były zbyt maksymalistyczne, w sensie, czy język, zmiana języka całego, jakby to jest za dużo, czy na przykład za mało tak naprawdę, czy tylko zmiana języka to pozwoli osiągnąć tę ideę, to nie chciałem dawać tutaj jakichś gotowych odpowiedzi, bo nie jest tak, że wiem wszystko. Ale te rzeczy, które mnie interesowały, czy jakoś zastanawiały, to tam starałem się jakoś zasugerować.
1: No tak jak mówiliśmy, to rozpoczęcie tej narracji od prehistorii i od jak gdyby języka, który staje się właśnie narzędziem komunikacji, a jednocześnie takim narzędziem, próbą wyrażenia otaczającego świata. ta emocji też pokazuje, jakie funkcje musi język spełniać. Więc oczywiście możemy się nauczyć języka szwedzkiego, no ale jeżeli nie będziemy zanurzeni w szwedzkiej kulturze, czy chociaż możliwości konwersacji, no to będzie to bierne, a być może z czasem nawet zaniknie. Więc wyzwania z językiem chyba znamy, nie tylko z językiem, który się powoli, nie wiem, traci albo zachowuje, wyjeżdżając gdzieś i osiedlając się w innym miejscu, czy też z językami regionalnymi i tak dalej, i tak dalej. No język jest fascynującym tematem, ale też fascynującym narzędziem.
0: Tak, właśnie też właśnie tutaj odnośnie tego zachowania języków i to czy przetrwania języków, które zanikają, to jest też ciekawa rzecz, bo jak oczywiście zacząłem czytać o tym temacie, o Esperanto i Zamenhofie, to pewne jakieś takie potoczne mity, które nie wiem, czy wszyscy mają, ale ja miałem w swojej głowie, czy jakieś przekonania, się zmieniały i to też chciałem zrobić w tym komiksie, jakby napisać, żeby każdemu się tak pozmieniało. Na przykład jak myślałem o Esperanto, to zawsze myślałem jednak o jakiejś takiej idei ujednolicenia, że żeby rzeczy były do siebie jakby kultury w ten sposób, jak będą się różne posługiwać jednym językiem i to jeszcze tak uproszczonym, to miałem wrażenie, że to jest jednak taka idea dość straszna w tym sensie, że prowadzi do jakiegoś takiego ogólnego, nie wiem, picia wody wszędzie. To jest jakieś takie... Natomiast było dokładnie odwrotnie i Zamenhofowi chodziło o coś zupełnie innego, przez większość w każdym razie życia. Chodziło o to, żeby ten język był narzędziem pomocniczym, był drugim językiem każdego. Taka była idea maksymalistyczna, powiedzmy, w swoim największym takim wydaniu, żeby każdy po prostu dzięki temu mógł zachować swój język, którym się posługuje w ramach swojej kultury, swoją tożsamość językową i kulturową, a nie na przykład, bo to przecież było w połowie XIX wieku powstał język, był stworzony jakby w sytuacji imperializmów, rosnących nacjonalizmów i jakby jedne i drugie wpływały na to właśnie na też warunki komunikacji, na przykład francuski narzucany, rosyjski narzucany i różnym ludom i tak dalej, i tak dalej. Także dając właśnie to narzędzie jako taki język, który zna każdy i może się dogadać, może przetrwać mniejszy język, słabszy język, jakaś kultura podbita przez większą kulturę. No i to tak.
1: Bardzo, bardzo panu dziękuję. Ideo autorstwa Jacka Świdzińskiego. W dłoniach swych trzymam pięknie wydany komiks o Zamenhofie, o Esperanto, ale też o świecie, który nas otacza. Przezabawny, przeinteligentny, także no, uczta dla ducha, oka i umysłu. Gościem był pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat paszportu polityki, Ideo, wydane przez Kulturę Gniewu i Białostocki Ośrodek Kultury. Dziękuję serdecznie.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Są kolejne ofiary śmiertelne z masowanych rosyjskich ostrzałów Ukrainy. Piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. W wieku 80 lat zmarł scenarzysta filmowy, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Nie wolno zepsuć stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, mówił przywódca Chin podczas bankietu na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 13 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało 45 mieszkańców ukraińskiej stolicy. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił też służbom przedstawienie propozycji dotyczących sposobów reagowania na zmasowane rosyjskie ataki, takie jak najnowszy ostrzał, który trwał prawie dwie doby. Wcześniej prezydent poinformował, że od środy Rosjanie użyli ogółem ponad 1500 dronów. Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. Nie żyje scenarzysta filmowy, współautor scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Kieślowskiego. Wśród nich są Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogia Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Był członkiem m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów i Rady Programowej Telewizji Polskiej. Piesiewicz przez 5 kadencji zasiadał w Senacie. Był również jednym z producentów wykonawczych filmu Historie równoległe, który ma szansę na Złotą Palmę podczas trwającego obecnie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowany został przez Instytut Ordo Iuris i Stowarzyszenie Katechetów. Jest tą próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez ministra edukacji, która zmniejszyła z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury na ten temat. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
2: Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady. To oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS. Składają wniosek o odwołanie Szumilas. Co ciekawe, wsparł ich też poseł Marcin Józefaciuk, jeszcze do niedawna w Koalicji Obywatelskiej.
3: Szanowni Państwo, może trochę dziwić moja obecność w tym miejscu. Nigdy nie ukrywałem, że nie byłem zwolennikiem projektu, natomiast zawsze jestem zwolennikiem rozmowy, dyskusji, debaty.
2: Przerwanie prac nad projektem wywołało też krytykę koalicjanta.
4: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
2: Mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Stosunki Chin z USA są obecnie najważniejszymi dwustronnymi relacjami na świecie, powiedział chiński przywódca Xi Jinping. Podczas bankietu na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA Donalda Trumpa dodał, że tych stosunków nie wolno zepsuć. Chiński przywódca nazwał wizytę Trumpa historycznym wydarzeniem. Prezydent USA z kolei nazwał swojego gospodarza przyjacielem i zgodził się z opinią dotyczącą rangi dwustronnych relacji. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami są jednymi z najbardziej znaczących w dziejach świata, stwierdził Donald Trump. Amerykański przywódca zaprosił też chińskiego lidera do Białego Domu na 24 września. Premierka Łotwy Vika Sirina podała się do dymisji. Oznacza to upadek rządu w Rydze na kilka miesięcy przed planowanymi w październiku wyborami parlamentarnymi. Decyzja łotewskiej premierki ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło w ubiegły czwartek. Na teren Łotwy wleciały ukraińskie drony, które zniszczyły zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy. Dymisja to niełatwa, ale słuszna decyzja, mówi Vika Sirina.
5: Incydent dronowy był kroplą, która przelała czarę goryczy, jeśli chodzi o moje zaufanie do ministra obrony. Nie mogłam po prostu stać z boku i nic nie robić. Jeśli obietnice nie są dotrzymywane, trzeba podjąć decyzje, nawet jeśli są one trudne.
1: Vika Sirina kierowała łotewskim rządem od 2023 roku. Jej liberalno-konserwatywna partia Nowa Jedność sprawowała władzę w kraju wraz z dwoma innymi ugrupowaniami. Jedno z nich ogłosiło zakończenie współpracy z rządem, przez co koalicja straciła większość w Sejmie. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji recyklomatów i sposobu korzystania z urządzeń. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
6: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem była też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji cyfryzacji Polska bez barier.
7: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
6: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń. Wiceministra Klimatu Anita Sowińska.
8: Wśród tych punktów zbiórki 36 tysięcy to są ręczne również punkty zbiórki, więc to funkcjonuje na zasadzie obsługi przez sprzedawcę.
6: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a dostępnych punktów w pełni dla wszystkich, także osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Szymon Kępka, TOK FM.
1: A teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 15 maja 1951 roku urodził się Fergie Frederiksen, wokalista grupy Toto. Zmarł 18 stycznia 2004 roku w wieku 62 lat. Dzisiaj obchodziłby 75. urodziny. Wydawcami pierwszego programu TOK FM są Róża Rumińska i Michał Tobolewski. Liwia Prądzyńska jak zwykle realizuje naszą audycję, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa i zapraszamy na pierwszy program TOK FM.

0: 10 minut po godzinie 5. Budzimy Państwa w piątek 15 maja. To jest 135 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.43, a zajdzie o 20.22. Imieniny obchodzą dzisiaj Jan, Maksym, także Nadzieja, Paweł, Piotr, Robert i Zofia. Najlepsze życzenia dla Państwa. W 1306 roku książę Władysław Łokietek zajął Wawel, jednak sam Kraków został wierny Czechom, aż do śmierci króla Wacława III w sierpniu tego roku. 167 lat temu natomiast w Paryżu urodził się Pierre Curie, mąż Marii Skłodowskiej-Curie. 104 lata temu w Genewie podpisana została konwencja górnośląska pomiędzy Polską a Niemcami. W 1956 roku Stanisław Królak jako pierwszy polski kolarz wygrał wyścig pokoju. 49 lat temu natomiast w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego powołali Studencki Komitet Solidarności i to była pierwsza niezależna organizacja studencka w PRL. A 4 lata temu zmarł Jerzy Trela, aktor teatralny i filmowy. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Debata na sali plenarnej i dyskusja na posiedzeniu komisji. W Sejmie wczoraj trwały prace nad regulacjami dotyczącymi kryptowalut. Po dwóch wetach Karola Nawrockiego do ustaw rządowych tym razem posłowie rozpatrywali 4 projekty. Jeden po raz kolejny zgłoszony przez rząd, tylko nieznacznie różniący się od poprzednich. Drugi prezydencki, który w łagodniejszy sposób traktuje firmy działające na rynku kryptoaktywów. Oraz 2 poselskie. Konfederacji i Polski 2050. Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia do Sejmu trafił także projekt PiS-u o całkowitym zakazie kryptowalut w Polsce. Potem został on wycofany.
1: To ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta. Powiedzmy otwartym tekstem, to prawo, które chcecie uchwalić, będzie miało taki skutek, że żadna rozsądna firma z tego sektora nigdy się w Polsce nie zarejestruje.
2: Pan mówi, że ta ustawa jest tak drastyczna, że nikt tutaj tej rodzaju działalności nie będzie prowadził. I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce.
3: Pan nie wie, czy pan jest za kryptowalutami, czy jest pan za projektem przedstawionym przez prezydenta, czy to ma być regulowane, czy wysadzone całe w kosmos.
4: Zamiast współpracować, zamiast pochylić się także nad poprawkami waszego koalicjanta Polski 2050, które zostały tutaj złożone, 3 poprawki. Wy mówicie ani kroku wstecz, także te poprawki przynajmniej na komisji państwo odrzuciliście. To gdzie tutaj jest chęć, żeby rozmawiać merytorycznie o tej ustawie?
3: Ta sprawa nigdy nie powinna stać się polem walki politycznej. W tej sprawie nie chodzi o to, żeby jedni drugim udowadniali, kto ma rację. W tej sprawie chodzi o to, żeby Polki i Polaków inwestujących w kryptoaktywa objąć ochroną.
0: Tak właśnie było wczoraj w Sejmie, a mówili Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, posłowie Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras i Jarosław Urbaniak, także szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Głosowanie w sprawie kryptowalut odbędzie się dzisiaj przed południem. Politycy zajmujący się wyłącznie własnymi stołkami i interesami to nie jest coś, co nas interesuje. Tak mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. To jest odpowiedź na słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że będzie zabiegał o to, aby Lewica, Nowa Lewica i partia Razem wystartowały w wyborach parlamentarnych w 2027 roku z jednej listy. Gość Karoliny Lewickiej zarzuciła koalicji rządzącej brak efektywnych działań w trosce o system opieki zdrowotnej.
5: Mamy sytuację, w której naprawdę wiele osób dowiaduje się, że ich badania diagnostyczne są przesuwane i wydaje mi się, że to powinno być priorytetem marszałka Czarzastego, a nie to, w jakiej formule wystartuje w kolejnych wyborach.
0: W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Nowa Lewica i Partia Razem wystartowały jako koalicja. Jednak rok później partia Adriana Zandberga opuściła rząd ze względu na brak porozumienia z koalicjantami. Po egzaminach czas na wybór szkoły. Przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
6: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
6: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych, zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
6: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
6: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Było Trójmiasto, to teraz będzie Warszawa. Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a to jest decyzja ministra kultury Marty Cienkowskiej związana z organizacją kontrowersyjnego koncertu Techno. I to na dziedzińcu pałacu. Były skargi na hałas i niszczenie przyrody. Wątpliwości wzbudzał także fakt, że dobro wspólne, jakim jest zabytkowy pałac i park, można wynająć i organizować tam komercyjne imprezy. Z dyrektorem pałacu Pawłem Jaskanisem, który tłumaczył się z organizacji imprezy, jeszcze nie wiedząc o swojej dymisji, rozmawiał wczoraj reporter TOK FM Szymon Kępka.
8: Czy na dziedzińcu pałacu w Wilanowie każdy może zorganizować dowolną właściwie imprezę?
9: To już zależy od negocjacji, tego co wyniknie z korzyści dla muzeum. Bardzo często robimy różne spotkania różnych osób, konferencji, spotkań towarzyskich. Muzeum musi zarabiać, proszę pana.
8: A powiedzmy o skutkach, to znaczy czy ta impreza, to wydarzenie doprowadziło do jakichkolwiek zniszczeń, dewastacji dziedzińca pałacu i okolic?
9: No, dziedziniec stoi. Nie. Trawa była już wydeptana wcześniej przez turystów po okresie suszy i bardzo mroźnej zimie i rekultywacja jest naszym sukcesem, bo zrobi to firma, która wyprodukowała koncert.
8: Czy to w takim razie koszty utrzymania zamyka dyskusję o tym, by pałac był, pałac, dziedziniec, teren tutejszy był otwarty dla mieszkańców?
9: Nie zamyka, ale jest otwarty. Dlaczego ktoś twierdzi, że nie jest? Za bramą pałacową musimy pilnować tego, co się nazywa zabytek bezpieczny, czyli musimy wprowadzić jednak pewne kryterium niedostępności związane z bezpieczeństwem i ludzi i zabytków. Tak się robi na całym świecie. Nie ma strefy otwartej przy tego typu cennych rzeczach. Ta przestrzeń obiletowana to jest tylko 19% całości terenu muzeum.
8: Miasto jest nasze. Aktywiści z tej organizacji domagają się pańskiej dymisji. Co pan na to?
9: A jakie mają argumenty?
8: Mówią przede wszystkim o kontrowersyjnej organizacji tegoż wydarzenia i skutkach.
9: Nadal nie wiadomo, co dla nich jest kontrowersją. O skutkach możemy rozmawiać, ale bezpośrednio, a nie za pana pośrednictwem.
0: Kilkadziesiąt minut po tej rozmowie dyrektor pałacu, pełniący tę funkcję od 24 lat, został zdymisjonowany. Ministra kultury Marta Cienkowska napisała, że nie może być zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. A dzisiaj w Otwocku, w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym Straży Granicznej, będą premier Donald Tusk i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapowiedziano, że obaj panowie tutaj zabiorą głos, a będzie to dotyczyło faktu, że w pierwszym kwartale tego roku nie było ani jednej próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zapora na granicy była skuteczna po prostu w 100%. Według naszego państwa nikt tamtędy się nie przedostawał. To będzie jeden z tematów dnia, jak sądzę, a mamy także trzeci i ostatni dzień wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Trump będzie dzisiaj uczestniczył w kameralnym przyjęciu przy herbacie oraz lunchu roboczym z przywódcą Xi Jinpingem. Pierwszy program TOK FM, w którym już teraz zapraszamy państwa do dyskusji na temat ochrony zdrowia. Co państwo by zmienili w ochronie zdrowia? A pytamy o to dlatego, że po godzinie 6.20 dzisiaj będziemy omawiali cyfrową rewolucję w ochronie zdrowia, która ma się wiązać z wprowadzeniem elektronicznej karty pacjenta. Wszystkie informacje, świadczenia, to z czego korzystaliśmy w jednym miejscu, w jednej takiej aplikacji. po godzinie 6.20 będzie z nami profesor Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. A teraz oddajmy Państwu głos. Co by Państwo wprowadzili do naszej ochrony zdrowia? 22 44 044.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.00 Zapraszam na Kulturę w Toku. Noc muzeów dziś w Krakowie, jutro w pozostałej części kraju. Stolica Małopolski jak co roku otwiera swoje instytucje kultury dobę wcześniej niż inne miasta, przygotowując na ten jeden wieczór wyjątkowe wydarzenia, koncerty i oprowadzania kuratorskie. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
12: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
11: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu.
13: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
11: Kraków od przyszłego roku będzie już organizował Noc Muzeów w soboty, a tymczasem w tym roku ponownie setki atrakcji w całej Polsce. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz takich miejsc, które będą dostępne dla wrocławian wyłącznie w tym czasie, opowiada Jarosław Perduta z magistratu.
14: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztorów, kotłowni wschodnich w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
11: Od godziny 16 do 23 między instytucjami, które można będzie odwiedzić, kursować mają zabytkowe autobusy i tramwaje. Ich głównym węzłem przesiadkowym zostanie plac teatralny. Spektakle teatrów studenckich, warsztaty, prezentacje niezależnych grup teatralnych znajdą się w programie Studenckiej Wiosny Teatralnej, która w przyszłym tygodniu w Lublinie. Festiwal odbędzie się w chatce Żaka, mówi dyrektorka Izabela Pastuszko.
15: Przyjeżdża Teatr Antrakt z Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Teatr Szkoły Głównej Handlowej. Będą też teatry z Poznania. Będzie jeden monodram Teatr Przemyśla. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj wydaje się, że kultura studencka nigdzie nie zorganizowana. Obok Ministerstwa Kultury, trochę przy nauce. Nie jest aż tak potrzebna, bo przecież mamy tak dużo miejsc do rozwoju kultury dla młodych ludzi. I my tym festiwalem udowadniamy, że to nie do końca prawda. Kultura studencka potrzebuje swoich przestrzeni, swoich miejsc dedykowanych studentom i studentkom.
11: 14. Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna w Lublinie od 20 do 22 maja.
0: Jaki będzie ten piątek za oknami? Otóż zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem są także na dzisiaj zapowiadane. A na termometrach zobaczymy od 12-14 stopni na zachodzie oraz 16 stopni w centrum do maksymalnie 20-22 stopni w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 5. Co zmieniliby Państwo w naszej ochronie zdrowia? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej telefonuje. Dzień dobry, słuchamy.
16: Witam panie redaktorze, witam serdecznie. No, jednym zdaniem to trzeba powiedzieć wszystko. Wszystko należałoby zmienić. No, służba zdrowa, ochrona zdrowia, jakbyśmy ją nie nazywali, no nie działa sprawnie, tak? Tutaj się zgadzamy, chyba nie będzie dzisiaj osoby, które powiedziały, jak wspaniale to nasza służba zdrowia i ochrona działa, nie? I teraz zastanówmy się, co nie działa i no i wniosek, dlaczego nie działa i co można zrobić, tak? Przede wszystkim, co nie działa? Dostępność do tak zwanych specjalistów. Dentyści. No kurczę, za komuny dzieci miały w szkole dentystę. Ja nie chcę mówić komunowróć, no bo to jest straszny system, ale pamięta pan, czy jeszcze u pana, za pana czasu już tego nie było?
0: Jeszcze było w tych wczesnych latach 90.
16: No przecież to jest najważniejsze, no. Panie redaktorze, no bo mamy limit czasowy, nie będziemy tutaj pół godziny, bo ma pan specjalista, może specjalista panu odpowie, co należy zmienić. Natomiast, wie pan, zacznijmy od tego dentysty nieszczęsnego. No, dentysta praktycznie nie istnieje na Narodowym Funduszu Zdrowia. Teraz może pan zadzwonić dzisiaj, panu powiedzą, dobrze, no przyjdzie pan, da pan kaskę, może pan jutro przyjść, a co pan z bólem zęba będzie 9 miesięcy czekał, albo 2 lata? To jest straszne. Oczywiście politycy, co szkodzi obiecać? Ja pamiętam, jak ten pan Hołownia chyba się nazywa, ten showman, mówił, że lekarze będą do nas dzwonić, tak? Kiedy ostatnio do pana zadzwonił lekarz?
0: Chyba nigdy.
16: No i tak moglibyśmy wymieniać.
0: A nie, nie zadzwonił, przepraszam, teleporady przecież są i coś było. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej w taki oto sposób rozpoczął naszą dyskusję. Bardzo jestem ciekaw, czy pan Andrzej korzystał z opieki stomatologicznej na NFZ. Czy pan Andrzej próbował skorzystać? Bo proszę państwa, pokutuje coś takiego, że my jesteśmy przekonani, że na NFZ te rzeczy, które są, to na pewno jest kolejka 9 miesięcy i tak dalej. A próbowali państwo? Bo jakbyśmy zapytali sam Fundusz Zdrowia o to, jak sytuacja wygląda, to fundusz by powiedział, że są miejsca, nawet na przykład w Warszawie, gdzie wystarczy tylko kilka dni poczekać na stomatologa na NFZ. Czasami po prostu to warto sprawdzić. 22 44 044. Bernard z północnej Bawarii telefonuje. Panie Bernardzie, słuchamy.
17: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję i pana Andrzeja z Ziemi Lubyskiej serdecznie pozdrawiam. Chciałem meldunek pogodowy złożyć u nas w północnej Bawarii bez opadów, 5,5 stopnia, sprawdziłem temperaturę, zimno dość, niebo zachmurzone, także zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Ptaszki śpiewają, to tyle, dziękuję. I też pana Pawła z Płocka pozdrawiam, troszkę humorystycznie czy żartobliwie, ale solidaryzuję się z panem Andrzejem, śląska solidarność, trzymamy się razem. Natomiast do tematu służba zdrowia w Polsce, no wiadomo, że są jakieś reformy potrzebne. Pan Andrzej już wspominał o tej nieszczęsnej dostępności stomatologów. Jeszcze jak byłem w Polsce, to też leczyłem się prywatnie, nigdy jakby nie odważyłem się wtedy jeszcze na kasę chorych korzystać z usług stomatologicznych. Zawsze się tego bałem, zawsze wyciągałem pieniądze i płaciłem, że tak powiem. Natomiast to jest jakiś problem na pewno. Ja uważam, że w cyfryzacji może są jakieś szanse w tym właśnie, żeby tą elektroniczną kartę pacjenta wprowadzić. To uważam, że jest bardzo dobry ruch ze strony NFZ-u. No i przede wszystkim terminy, żeby po prostu, jak już dostaniemy terminu specjalisty, żeby tych terminów po prostu nie, żeby z nich korzystać, jakby aktywnie, względnie odmawiać je. I tutaj też uważam, że jakieś rozwiązania cyfrowe byłyby pożyteczne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie z terminów korzystać, żeby go po prostu odmówił, a nie blokował tego terminu dla innych. No jest co robić jeszcze w tej służbie zdrowia u nas w Polsce. Także każdemu z ministrów zdrowia życzę dobrej ręki, jakby dobrych pomysłów, żeby móc to jakoś sensownie reformować. Chociaż i tak twierdzę, z tego co słyszę i jak mam kontakt z ludźmi, ze znajomymi w Polsce, to dużo się poprawiło. Dużo się poprawiło. Niestety tutaj powiem szczerze, u nas w Niemczech nieco się pogarsza, także to jest to zrównywanie poziomów, że tak powiem. Nie podoba mi się to, co się dzieje często tutaj u nas. No a co do sytuacji w Polsce, jestem pełen optymizmu. To tyle, dziękuję.
0: Dziękuję. To był pan Bernard z północnej Bawarii. I rzeczywiście to, że coś u nas funkcjonuje lepiej niż zawsze uważaliśmy, albo niż dawniej to wyglądało, łatwiej dostrzec zdecydowanie z zagranicznej perspektywy. Pan Tomasz telefonuje z Warszawy. Słuchamy.
18: Dzień dobry panie redaktorze, witam szanownych państwa. Może ja tak na szybko z własnego doświadczenia. 30 grudnia poszedłem wieczorem z przemną spacer, poślizgnąłem się, upadłem na rękę, poszedłem spać, w nocy się obudziłem z bólem, o 3 w nocy byłem w szpitalu bielańskim na SOR-ze. Kolejka w sumie nie za duża i myślałem, że szybko zostanę przyjęty. O godzinie 9 rano zadzwoniłem w końcu do pani dyrektor szpitala. Na szczęście był na stronie podany. Zostałem przekierowany, o dziwo odebrała, to też byłem bardzo miło zaskoczony. Zostałem przekierowany do rzecznika praw pacjenta w szpitalu. No i powiedziałem, jaka jest sytuacja, że inni pacjenci są przyjmowani, a ortopedyczni siedzą, a była przede mną jeszcze pani, która przyszła chyba o 1 w nocy. więc to już sporo godzin. No i faktycznie dopiero zostaliśmy wtedy, pacjenci ortopedyczni zostali dopiero wtedy przyjęci. Poszliśmy pod gabinet, z tego SOR-u czekaliśmy dalej na pana lekarza. Generalnie o godzinie 12 zostaliśmy przyjęci przez pana lekarza. No i tam już cała procedura zaczęła się poruszać do przodu. Finalnie wyszedłem chyba o 15 ze szpitala. Natomiast to, co mnie najbardziej z tego wszystkiego zmartwiło, to lekarz, jak się go zapytałem, czemu tak długo, on powiedział, że nikt mnie nie poinformował. I tu cały, myślę, leży klucz tego problemu. Szpitale są zarządzane, moim zdaniem, tak jak za PRL-u. Jest to po prostu na odwal się. Tu myślę, że ile byśmy tych pieniędzy nie dosypali, to jeżeli szpital będzie źle zarządzany, jeżeli nie będzie odpowiednich procedur przepływu informacji, to dalej będziemy płacić lekarzom, pielęgniarkom, bo myślę, że już ich pensje nie są takie małe, bo zarabiała pielęgniarka więcej niż średnia krajowa, przynajmniej tak statystycznie wynika, a mimo wszystko ciągle będzie coś nie tak. Więc tu myślę, że leży klucz problemu, zarządzanie. Dlatego uważam, że pani minister, która jest w tej chwili przyjęta, która potrafiła jakoś zarządzić tymi szpitalami tam na Pomorzu, mam nadzieję, że jakoś się wykaże. Także to takie moje zdanie. A próbowałem leczyć zęby na NFZ i przyznam się szczerze, że z własnego doświadczenia, że faktycznie terminy nie są długie. Natomiast inaczej, z bólem zawsze zostaniemy przyjęci, więc to, co pan Andrzej mówi, to jest bzdura. Jeżeli mówimy, że boli nas ząb, to zawsze nas przejmą od ręki, natomiast samo wykonanie, takie średnie i jeżeli chcielibyśmy mieć po prostu lepsze rozwiązania, to wtedy już trzeba niestety płacić.
0: Panie dziękuję Tomku, uprzejmie. Ja też dziękuję bardzo. To był pan Tomek z Warszawy. Ja też spróbowałem skorzystać. Jest tak, że usługa wygląda tak jak, jeśli chodzi o samą tę medyczną usługę, tak jak w prywatnym gabinecie, tylko to jest tak, że jeden pacjent za drugim i nie ma tutaj przestrzeni na taką miłą relację z panią stomatolog czy z panem lekarzem stomatologiem. Ale działa, jest, można z tego skorzystać. Pan Tomek potwierdza. Nasz numer to 22 44 044. Pan Łukasz telefonuje z Będzina. Słuchamy.
19: Dzień dobry. Pan Bernard, mówiąc, że raczył płacić przy zabiegach stomatologicznych, pewnie miał na myśli znieczulenia. Bo tutaj każdy wyciąga, że tak powiem, trochę grosza, aby uniknąć bólu. No i ta przysłowiowa plomba, jeżeli nie zapłacimy, to mamy ją jakąś tam chyba kolorową, brzydką, niestety za tą białą, ładną, która się inaczej prezentuje na tym chorym zębie. Też musi być solidnie zapłacona. Tutaj chyba nikt nie wdroży dobrych zmian, proszę państwa. Mądre głowy przez dekady tego nie potrafiły zrobić. Ja też nie będę się mądrzył. Ale ja zadzwoniłem dzisiaj dlatego, aby zaapelować. Bo proszę państwa, wszystkich nas interesuje służba zdrowia wtedy, kiedy musimy z niej skorzystać. Na co dzień nie interesują nas te kolejki, to co tam się dzieje. Dlatego apel, inwestujmy w nasze zdrowie, kiedy możemy. Nie żałujmy na naprawdę dobrej jakości produkty. Uprawiajmy sport, bo jeżeli to będziemy robić, naprawdę będziemy omijać dużym łukiem lekarzy. A tutaj, jeżeli mógłbym coś wdrożyć, proszę państwa, niestety prywatne praktyki lekarskie. Często gęsto tych lekarzy może nie być gdzieś tam w szpitalach na tym przysłowiowym leczeniu na NFZ, ponieważ panowie i panie lekarki chcą sowicie napełnić swój portfel, proszę państwa, poprzez praktyki lekarskie. I tak jak nie przerażają kolejki w tych prywatnych gabinetach, gdzie ludzie niestety, ale płacąc za tą służbę zdrowia poprzez swoje podatki, muszą niestety na starość wykładać pieniądze swoje prywatne, aby zostać przyjęci. Także tutaj ta praktyka lekarzy, prywatna, powinna być jakoś ukrócona przez Ministerstwo Zdrowia, ale przy tak małej ilości lekarzy, czy można kiwać palcem do nich? Chyba raczej nie. Pozdrawiam.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Dziękujemy bardzo za ten kolejny głos.

0: cała historia leczenia, to czy jesteśmy na przykład alergikami, jakie przyjmujemy leki. Po wpisaniu naszych danych to wszystko ma się wyświetlić w tej elektronicznej karcie pacjenta, a zatem czeka nas rewolucja. Jak państwo patrzą na te plany i jakie są państwa doświadczenia? Pan Andrzej telefonuje z Łodzi, słuchamy.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Do tematu trzeba podejść od drugiej strony. Po prostu przemysł spożywczy nie może produkować pacjentów, klientów przemysłowi farmaceutycznemu. Na początku, to znaczy u państwa na antenie padło takie stwierdzenie, że nadwaga jest matką wszystkich chorób i to był specjalista, także tu chyba nie potrzeba uzasadnienia. Wystarczy na początku wycofać syrop glukozowo-fruktozowy z żywności i no jako, że choroby serca są też jednym z głównych przyczyn, eufemistycznie mówiąc, odejść. Wystarczy również zakazać używania przez przemysł tłuszczu palmowego, to znaczy utwardzonego tłuszczu palmowego i powolutku będziemy wychodzili na prostą. No trzeba powiedzieć, że ochrona zdrowia funkcjonuje gospodarce niedoboru, czyli brakuje lekarzy, sprzętu, pieniędzy, brakuje wszystkiego. Czyli trzeba dostosować ilość pacjentów do możliwości służby zdrowia. Nie inaczej niż dbając o zdrowie. Dbanie o zdrowie zaczyna się na półce. Próbował pan kupić słodycze bez syropu fruktozowo-glukozowego.
0: Panie Andrzeju, jeśli chodzi o skład słodyczy w sklepach, to bardzo ciężko jest znaleźć coś o krótkim składzie, coś
1: tak,
0: dobrego.
1: Tak, ale to działa na zdrowie, na nadwagę. Człowiek nie może zawiązać
0: Oczywiście.
1: Własnej sznurówki, bo ma nadwagę. Siada mu serce, bo ma zapchane żyły, bo jest tam też
0: pan wskazuje na te składniki w żywności, a ja bym jeszcze dopisał do tego bardzo łatwo dostępny powszechnie alkohol. Też myślę, że wyszłoby nam na zdrowie ograniczenie tego.
1: Wie pan, ludziom troszeczkę, to znaczy alkohol działa, no powiedzmy jak narkotyk, no po takim życiu, jaką nam, wie pan co, ja bym pił cały czas, gdybym żył tak jak zafundowali nam to, nami rządzący. No to stres jest, no. Jakoś to trzeba rozładować ten stres, no.
0: Dziękuję
1: ale niezależnie,
0: za...
1: panie redaktorze, niezależnie od tego, kto rządzi, oczywiście piłbym. Niezależnie od tego, czy
0: dziękuję,
1: to było PiS, czy PO, to i tak bym pił.
0: Dziękuję za ten głos. No i właśnie, proszę państwa, tak to niekiedy jest relatywizowane, w błahy sposób przedstawiane, a tak naprawdę myślę, że gdybyśmy tutaj porównali konsekwencje dla nas spożywania trochę bardziej przetworzonej żywności, a łatwej dostępności alkoholu, to byśmy mogli dojść do bardzo ciekawych wniosków, bo wydaje mi się, że to właśnie spożywanie alkoholu nadmierne, czy też w ogóle spożywanie jest powodem, że miliardy złotych wyciekają gdzieś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też po prostu są na to przeznaczane. Są badania, które o tym mówią. Pan Zdzisław z Warszawy telefonuje. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Oczywiście elektronizacja, informatyzacja służby zdrowia jest konieczna, ponieważ ona zmniejsza koszty administracyjne i wpływa znacząco na obniżenie w ogóle kosztów leczenia, a również przyspiesza diagnozę lekarską. Poza tym prawdopodobnie za chwilę w coraz większym stopniu w profilaktyce i w leczeniu zastosujemy sztuczną inteligencję, która też pomoże lekarzom i wszystkim pracownikom służby zdrowia w bardziej sprawnym leczeniu. Ale mam też inną propozycję. Wróćmy do tego, co mają na przykład cywilizacje starsze od naszej, a róbmy to, co robią w Chinach. To znaczy przerwę na gimnastykę w czasie dnia pracy, o jakiejś określonej porze, w zakładzie pracy, korporacji, w szkole. Przerwa na gimnastykę, trwająca, nie wiem, 10 minut, 15 albo dwa razy w ciągu pracy, coś takiego. I już mamy lepiej, już ten stan naszego zdrowia się poprawia.
0: Ja tutaj spoglądam, panie Zdzisławie, w kierunku Liwii, która realizuje naszą audycję i tutaj Liwia jest mi

0: miłośniczką sportów różnych i tak się zastanawiam, czy to by się sprawdziło u nas w redakcji, taka gimnastyka poranna. Może byśmy Państwa tutaj w ten sposób zachęcili do aktywności. Rozglądam się w kierunku tutaj pokoju wydawców i w ogóle wokół siebie i nie znajduję potwierdzenia tego. Ale pan by ćwiczył z rana, tak? Panie Zdzisławie.
1: W moim przypadku to jest inna sprawa. Ja ćwiczę, bo jestem od tego przyzwyczajony jeszcze od czasów przedszkola, a było to w zamierzchłych czasach PRL-u. I ćwiczę co rano z małżonką, ćwiczymy. Oczywiście nie są to ćwiczenia jakieś takie absorbujące, czy jakieś tam chińskie tai chi, ale po prostu podstawowe jakieś ćwiczenia rozruchowe, które pomagają nam spędzić efektywnie czas po obudzeniu. I to jest, polecam to naprawdę, bo jest to proste, nie kosztowne, a naprawdę pomocne w służbie. Jeżeli zaś chodzi o całą służbę zdrowia, to mam tutaj jeszcze taką sprawę. Czym się różni służba zdrowia od takiej policji, straży pożarnej i innych służb, które nie muszą być wcale dochodowe, a nagle okazuje się, że służba zdrowia musi wyjść na swoje, nie może być niedochodowa. A nie wiem dlaczego. Stoją tomografy i inne maszyny skomplikowane do badań i nie są wykorzystywane, bo nagle szpital nie ma pieniędzy na procedury. Jak to nie ma procedury? Jakie są koszty tych badań? Koszty są niewspółmiernie małe w stosunku do tego, co to badanie jest wyceniane w ramach NFZ-u. To trzeba zmienić, bo to jest chore i tyle.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy. Za chwilę wracamy do naszej porannej dyskusji.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 9.
4: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, ja jego uszyję, dupokrytka po prostu.
5: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tam treść tego pisma, to dupokrytką nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Piątek w wielu regionach rozpocznie się dość pochmurno i tak powiedziałbym niemrawo. Natomiast im bliżej końca dnia, tym więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Na Pomorzu miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Tak to zostało tutaj przez synoptyków doprecyzowane. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na zachodzie oraz 16 stopni w centrum do maksymalnie 22 w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 15 minut do godziny 6. Co państwo zmieniliby w ochronie zdrowia? A może czekają po prostu państwo na to, co nas czeka w niedalekiej przyszłości? Czyli elektroniczny obieg dokumentów dotyczących naszego zdrowia, e-recepty, e-skierowania, to już w tej chwili mamy, ale wszystko w jednym miejscu. Historia naszego leczenia, świadczenia, z których skorzystaliśmy. Taka ma być przyszłość. 22 44 044. Zobaczymy, co myśli na ten temat pan Darek z Poznania. Usłyszymy, a nie zobaczymy. Dzień dobry, słuchamy.
7: Dzień dobry. Chciałbym tylko powiedzieć, że Trudno mi jest na przykład dostać się do specjalistów. To znaczy, na przykład wizytę u diabetologa mam za 2 lata. Wizytę u neurologa mam za 1,5 roku. A na co ja płacę składki? To jest podstawowe pytanie. Płacę składki i ja z tego nie mam nic. Ja muszę iść prywatnie w tym momencie. Ja już abstrahuję od tego, że do stomatologa tak i tak chodzę prywatnie. Bo na państwową służbę zdrowia nie mam co liczyć. Więc to są podstawowe pytania. No i proszę mi odpowiedzieć, po co ja płacę ze składki? Niech te składki będą zlikwidowane. Niech każdy sobie płaci na co chce, na przykład. I niech sobie wtedy chodzi do takiego specjalisty, jakiego będzie chciał. No bo tak, no bo ja mogę iść do lekarza rodzinnego i tu się okazuje, że nagle u lekarza rodzinnego dostaje dawkę dziecięcą. Dowiaduje się o tym na przykład w aptece. I pani aptekarka mi mówi, ty powinien mieć pan wyższą dawkę, bo pan nie jest dzieckiem.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Darek z Poznania. Ja, proszę państwa, zostawiłbym jednak kwestię dawkowania leków lekarzom. I myślę, że z budżetem ochrony zdrowia to nie ma nic wspólnego. Pan Marek z Warszawy, słuchamy.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja pan, tak zadumałem się przez chwilę w tej przerwie, bo po panu Zdzisławie mogę być... Ja muszę to przemyśleć, bo ja drugi raz się z nim zgadzam w ostatnich dniach w 100%. Szok po prostu, muszę to przemyśleć w weekend. Mówiąc zupełnie poważnie, miał rację, miał ogromną rację. Ludzie nie dbają o siebie, o swoje zdrowie sami w dużej części i tutaj akurat jest to istotne. Systemowo też miał rację, bo to jest dziwna historia, niż państwo zwrócili uwagę na to, że brakuje w Polsce lekarzy, brakuje prawników. I to są bardzo dobrze płatne zawody. To co takiego się dzieje, że na wizyty czeka się latami, na sprawy sądowe ciągną się, na rozprawy czeka się latami? Co takiego jest złego w systemie, że świetnie płatne zawody mają ciągle deficyt ludzi, którzy mogliby te zawody wykonywać? I powiem panu tak, jak mówię to w wielu sprawach i to jest smutne dla mnie, taka smutna refleksja, że po prostu dlatego, że mamy bardzo słabych polityków, którzy nie potrafią systemu dobrze tworzyć, podejmują głupkowate decyzje, niemądre, nieprzemyślane. I tutaj jest cały problem.
0: Panie Marku, i to jest też tak, że kwestia oczekiwań w stosunku do państwa jest, no na coś się trzeba zdecydować. Żyjemy w państwie, w którym relacja budżetu na ochronę zdrowia w stosunku do PKB jest słaba na tle unijnych państw. My po prostu wciąż, mimo że te wydatki cały czas rosną, my wciąż za mało wydajemy, no bo na przykład wolimy mieć 800+, no nie da się bez jakiegoś uszczerbku mieć tego i tego.
8: Panie redaktorze, tak, tylko wie pan co do 800+, to moglibyśmy tutaj otwierać tą dyskusję i ciągnąć, bo miliardy złotych idą na ludzi, którzy po prostu nie potrzebują tego, na rodziny, które nie potrzebują tego 800+, bo mają duży dochód. Ale ja chciałem powiedzieć, co bym zmienił, bo pytanie było takie... I tak to podejdę do tego bardzo poważnie na koniec. Wie pan co, ja miałem właśnie parę dni temu takie, co parę lat, takie męskie badania ogólne za pieniądze, ciężkie pieniądze do zrobienia. I wie pan, co mnie zaciekawiło, że te badania zamiast trwać jeden dzień, one zostały rozłożone na 3 dni. 2 razy już odwołano moją wizytę, ponieważ lekarze nagle odwoływali je z powodu tego, że jeszcze nie wrócili z innego szpitala, a jeszcze z innej przychodni ktoś nie dojechał, bo miał jakieś tam inne rzeczy, a jeszcze trzeci lekarz okazało się, że operował jeszcze w innym szpitalu. Ja bym zmienił to i zakazałbym tego, żeby lekarze pracowali w 6-7 miejscach naraz, bo tego się dowiedziałem, bo mi to zaciekawiło. Spokojnie i grzecznie porozmawiałem z tymi paniami, które po prostu powiedziały mi prawdę, jak to wygląda. Lekarze szkolą się latami, szkolą się za bardzo często państwowe pieniądze, a potem chodzi właściwie wyłącznie za państwowe pieniądze, w dużej, ogromnej części, a natomiast potem się okazuje, że pracują w kilku miejscach naraz, mają gigantyczne dochody, czego im nie zabieram, bo to jest jakby sprawa każdego, żeby pracował ile chce i zarabiał ile chce. Ale potem przychodzą zmęczeni, pracują w kilku miejscach naraz. Dziwna historia. Nie ma lekarzy, nie ma prawników, a kiedy są, to na przykład tak z lekarzami dzieją się takie dziwne historie, że państwo pozwala na to, żeby pracowali w wielu miejscach naraz i po prostu nie mogli normalnie funkcjonować.
0: To był pan Zmarek z Warszawy, dziękuję bardzo. Każdy medal, proszę państwa, ma dwie strony i gdyby tak ktoś zakazał w ogóle wprowadzanie jakichś takich zakazów i jakieś takie negatywne konsekwencje dla kogokolwiek powodują negatywną reakcję. Wyobraźmy sobie, że lekarze mają pozakazywane wykonywanie obowiązków w różnych placówkach i wyobraźmy sobie sytuację, w której po prostu nie ma ich do obsadzenia w jakimś szpitalu na oddziale i z tego oddziału oddziały są, i z tego powodu oddziały są zamykane. Wyobraźmy sobie, jaka awantura by była, gdyby tak to się potoczyło. Pani Urszula z Poznania jest z nami, słuchamy.
9: Dzień dobry. Ja się nie zgadzam z panem, który dzwonił z Poznania, że tak długo czeka się na terminy. Ja nie wiem, czy my Polacy tak musimy narzekać strasznie. Dam przykład. Do kardiologa 3 tygodnie. Do neurologa, no góra 3 miesiące. Do diabetologa 2 tygodnie. Do laryngologa 3 tygodnie. I to tak się dostawałam do lekarza. Więc ja nie rozumiem, jak tutaj pan mówi, który czeka 1,5 roku, 9 miesięcy. To nie wiem, do jakiego on lekarza chodzi. A jeżeli chodzi o lekarzy i jest wolny termin, to już miałam kilka razy, że dzwonili do mnie do domu, że się zwolnił termin i czy mogę przyjść w tym terminie wcześniejszym. Więc nie rozumiem tych ludzi. Naprawdę można dostać się dużo wcześniej. Mhm. Na Fundusz Zdrowia można się do stomatologa dostać. Owszem, czasami się trzeba dłużej czekać. A propos SOR-ów, to miałam złamaną nogę. Zostałam przyjęta od razu. Bardzo miła obsługa w Poznaniu. Także naprawdę ja nie narzekam.
0: Bardzo dziękuję. Takim doświadczeniem dzieli się z nami pani Urszula z Poznania. Pewnie też zależy, która przychodnia, zależy jaka specjalizacja i tak dalej. Natomiast jest wiele takich sytuacji, kiedy to telefonujemy do jednego miejsca, trzeba czekać 2 miesiące, w tym samym mieście inna placówka, czekamy 2 tygodnie. Powinien nam pomagać w tym system, w którym sprawdzamy, jest taka strona internetowa kolejki do lekarzy, ale niestety przychodnie tam niezbyt pilnie wprowadzają, niezbyt sumiennie wprowadzają informacje. Tu się świeci na zielono, że bez kolejki, a dzwonimy i słyszymy, że jednak jest kolejka. Pan Paweł z Płocka do nas teraz dołącza, słuchamy.
10: Dzień dobry. Padło w pierwszym głosie pytanie, kiedy do pana zadzwonił lekarz? Przed chwilą była odpowiedź, że zdarza się, że dzwonią. Ja też jestem takim przypadkiem, korzystam nie za często z przychodni, która po prostu dzwoni do mnie, że jutro mam wizytę, czy potwierdzam, ewentualnie mogę, żebym przyspieszył, bo jest termin. To nie coś, po prostu, ponieważ staram się nie chorować, to no to się zdarza się. Drugie, padło tu parę odpowiedzi, co zmienić. Mniej żreć, zdrowiej, nie chorować. Trzecia informacja. Aha, nie jeść jeszcze byle czego. I nie pić byle czego. Potem taka była też informacja. Co zmienić w systemie? No więc system, służba zdrowia to w pewnym sensie również odzwierciedla prawa rynku. Jak jest za duży popyt, to podaż nie nadąża. Wtedy po prostu no, z próżnego nie naleje. Więc trzeba by, żeby na przykład te szpitale nie zadłużały się, to trzeba przynajmniej spróbować. Tak jak już kiedyś było, żeby konkurowali płatnicy. Płatnicy. Oni by po prostu, to było w reformie tej AWS-owskiej, Buzka.
0: Tak, tak. I to później zostało przez SLD zmienione na NFZ.
10: Natychmiast zostało zmienione, nawet nie pozwolono spróbować. A służba zdrowia to również w jakiejś części rynek, więc jeśli chodzi o gimnastykę, No, ja pamiętam te czasy, bo mam te swoje lata i pamiętam te czasy, kiedy, że przez radio, w polskim radio codziennie była jakaś gimnastyka. Cholera jasna, nigdy nie miałem czasu z tej gimnastyki skorzystać. Wypadało mi, że tak powiem, dbać o kondycję wtedy, gdy spieszyłem się do pracy, do autobusu czy do tramwaju. Także jeden sposób jest. No, najlepiej, żeby była służba, była tutaj taki głos padł. Tak jak w Ameryce. Masz starcie na to, wybiera z takiego lekarza taką przychodnię, jaką chcesz, a jak nie masz, to zbiegasz pod płotem.
0: Pan Paweł z Płocka, no nie chciałbym takiej rzeczywistości dla nas pacjentów. Pan Sebastian ze Szczecina. Powoli już zbliżamy się do końca. Słuchamy pana, panie Sebastianie.
11: Znaczy, jedna uwaga też, słuchając państwa, i taka istotna. Wszyscy mają problem z dostaniem się do lekarza na pierwszą linię, a więc proszę zwrócić uwagę, że to ambulatorium odgrywa kluczową rolę, a jednocześnie każdy powiat chce mieć swój szpital. Więc jeżeli posłuchamy pani minister, która chce konsolidować i oddelegować te zabiegi do dużych szpitali, które będą rzeczywiście pełniły funkcję, to pojawią się lekarze na rynku, którzy będą dostępni na tej pierwszej linii. I druga kwestia, jeżeli mamy konsultacje specjalisty, to naprawdę potem leczyć może lekarz rodzinny. I ta efektywność bardzo szybko się poprawi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Pan Sebastian ze Szczecina, a pan Marcin także ze stolicy Pomorza Zachodniego telefonuje. Słuchamy. Panie Marcinie, jest pan na antenie.
12: Dzień dobry. Wie pan co, bo ja tylko dzwonię w takiej sprawie. Bo wszyscy mówią o tych składkach, o tych pieniądzach na tą służbę zdrowia. Moja żona robiła na etacie i miała swoją działalność. Czyli płaciła w zakładzie, zakład jej płacił składkę zdrowotną i oczywiście na etacie nie miała emerytalnej składki, tylko zdrowotną musiała płacić. Czyli płaciła dwie składki zdrowotne. Ja się zastanawiam, czy jak moja żona pójdzie do szpitala, czy będzie dwa razy lepiej leczona, czy będzie tak samo. Bo chodzi mi o to, że wczoraj był u was minister, czy wiceminister rolnictwa i tam było właśnie takie coś powiedziane, że a rolnicy płacą KRUS i on tam będzie miał chorobowego 23 zł. A ten, czy on będzie gorzej leczony niż moja żona, czy będzie tak samo leczony? I tylko chciałem to powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo. Pan Marcin ze Szczecina. I to był ostatni głos w naszej dyskusji, do której jeszcze wrócimy po 6.20, kiedy przyjrzymy się elektronicznej karcie pacjenta. A teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie pisze o pierwszym małżeństwie jednopłciowym, które zostało uznane w Polsce. Historyczna transkrypcja. Przełomowy moment dla społeczności LGBT+ w Polsce. Warszawa uznała małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą, a w kolejce czekają następne pary. Wiadomość ogłosił wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu podlega Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Jako polityk od zawsze mówiłem, że naszym zadaniem jest zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa i godności, że Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne. Rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami TSUE i polskich sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego. W Wyborczej dzisiaj także o tym, że Putin może więcej. Wiadomość o rozszerzeniu uprawnień Władimira Putina pojawia się w czasie, gdy zachodnie służby alarmują, że Kreml przygotowuje się do wojny z jednym lub kilkoma krajami europejskimi. W środę Duma Państwowa jednogłośnie przyjęła ustawę rozszerzającą uprawnienia Władimira Putina w zakresie użycia sił zbrojnych poza granicami kraju. Państwowa agencja TASS donosi, że dzięki nowym przepisom rosyjski przywódca będzie mógł wykorzystywać armię do ochrony rodaków, to cytat jest z rosyjskiego prawa, do ochrony rodaków przed prześladowaniami ze strony zagranicznych i międzynarodowych organów sądowych działających bez udziału Rosji. Dotychczas Putin mógł wysłać za granicę jedynie w odpowiedzi na decyzje sprzeczne z interesami Federacji Rosyjskiej lub podstawami porządku publicznego w danym kraju. Teraz Rzeczpospolita. Wyrok ma być szybciej. By usprawnić wydawanie orzeczeń, więcej spraw trafi do sądów rejonowych, a sędziów odciążą referendarze. Resort pracuje nad małym projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego, o czym dowiaduje się Rzeczpospolita. Mimo że sądy powoli odgrzebują się z nawału spraw frankowych, to z roku na rok czas trwania postępowań nieubłagalnie się wydłuża. Najgorsza sytuacja jest w sądach okręgowych, w których na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w 2025 roku czeka się średnio o 1,5 miesiąca dłużej niż rok wcześniej. czyli i ponad 11 miesięcy. Od kilku lat trwają prace nad odwróceniem reformy kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku autorstwa PiS. Jak dowiaduje się dziennik w cieniu prac nad dużą reformą, resort pracuje nad małym projektem zmian, który ma odciążyć sądy okręgowe. To dzisiejsza Rzeczpospolita. O informacjach o godzinie 6, które już teraz przed nami, będziemy rozmawiali o akcji Tęczowa Wstążka.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest gotowy wniosek ekstradycyjny dla Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości, ale cały proces raczej nie przebiegnie szybko. W informacjach również dalszy ciąg sejmowej dyskusji nad projektami dotyczącymi rynku kryptowalut. Będzie także o trudnej sytuacji w szpitalach w Bieszczadzkim Lasku. Zadłużona placówka może przestać działać. Mamy piątek, 15 maja, minuta po 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Minister sprawiedliwości przypomniał w telewizji publicznej, że umowa ze Stanami Zjednoczonymi pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu, ale dodaje jednocześnie, że praktyka wskazuje, że niektóre sądy federalne mogą wymagać od Polski prawomocnego orzeczenia. Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi PiSu, prokuratura przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ziobro jest teraz w Stanach Zjednoczonych, uciekł tam z Węgier, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał azyl. Minister Waldemar Żurek zapowiedział także, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. W Sejmie trwają prace nad regulacjami dotyczącymi kryptowalut. Po dwóch wetach Karola Nawrockiego do ustaw rządowych tym razem posłowie rozpatrują 4 projekty. Jeden po raz kolejny zgłoszony przez rząd, tylko nieznacznie różniący się od poprzednich. Drugi prezydencki, który w łagodniejszy sposób traktuje firmy działające na rynku kryptoaktywów, oraz 2 poselskie, Konfederacji i Polski 2050. Do Sejmu trafił także projekt Prawa i Sprawiedliwości o całkowitym zakazie kryptowalut w Polsce, ale potem został wycofany.
14: To ma być w dalszym ciągu polityczna pała na okładanie opozycji i pana prezydenta. Powiedzmy otwartym tekstem, to prawo, które chcecie uchwalić, będzie miało taki skutek, że żadna rozsądna firma z tego sektora nigdy się w Polsce nie zarejestruje.
15: Pan mówi, że ta ustawa jest tak drastyczna, że nikt tutaj tej rodzaju działalności nie będzie prowadził. I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce.
16: Pan nie wie, czy pan jest za kryptowalutami, czy jest pan za projektem przedstawionym przez prezydenta, czy to ma być regulowane, czy wysadzone całe w kosmos.
13: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, a odpowiadał mu poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. Głosowanie nad projektem w sprawie kryptowalut ma odbyć się dziś przed południem. Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji Fox News, że podczas spotkania w Pekinie chiński przywódca Xi Jinping zaoferował pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi. Przed wizytą w Pekinie prezydent USA zapowiadał, że nie będzie prosić Chin o pomoc w sprawie Iranu, bo jej nie potrzebuje. Mówił też, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Iranowi, to mogłyby to robić w większym stopniu i nie jest z tego powodu zły na chińskiego przywódcę. Trump dodał również, że Xi Jinping zgodził się zamówić 200 samolotów amerykańskiej firmy Boeing. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mianował Jamesa Murraya ministrem zdrowia w miejsce Wesa Streetinga, który podał się do dymisji, wyrażając w ten sposób swój brak zaufania do szefa brytyjskiego rządu. Presja na Starmera zaczęła mocno rosnąć w związku z dotkliwymi porażkami Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii. Keir Starmer powtarza z kolei, że nie zamierza rezygnować, wyjaśniając, że kolejna w ostatnich latach zmiana premiera tylko pogłębi chaos polityczny. Szpital powiatowy w Bieszczadzkim Lesku może przestać działać już 1 lipca. Dyrekcja placówki alarmuje, że po zamknięciu porodówki oddziału dziecięcego pod znakiem zapytania stoi teraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego.
17: ratunkowego.
18: Wszelkie dalsze zmiany w szpitalu trzyma tak naprawdę SOR. Bo dopóki mam SOR, muszę mieć ostrą chirurgię, muszę mieć utrzymany w gotowości blok operacyjny. A przy tych kontraktach, które mamy, nas po prostu na to nie stać.
17: Mówi dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski. Dług placówki w Lasku wynosi 128 milionów złotych, a to dwukrotność rocznego kontraktu z NFZ-em. Mieszkańcy z powiatu zbierają podpisy pod petycją do premiera w obronie szpitala. Ta ma trafić na biurko Donalda Tuska jeszcze przed wakacjami. Jak zmienić system żywnościowy? Od szkolnych stołówek po domy seniora. Na ten temat eksperci dyskutowali w Krakowie. Spotkali się tam badacze dwóch europejskich projektów. Paulina Nawrocka.
19: Projekty są odrębne, ale cel wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka zespołu projektu Plan IT.
20: Ich celem takim badawczym i celem aplikacyjnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że właśnie te diety, ale też ogólnie cały system żywnościowy, bo również sposoby produkcji, dystrybucji i tak dalej, będą bardziej zrównoważone, bardziej odporne na kryzysy i po prostu zdrowe.
19: W krakowskich szkołach badacze testują sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w warsztatach w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu FIST, mówi Kaja Zapędowska-Kling.
21: Okazało się, że seniorzy nie znają bardzo wielu produktów, takich jak awokado, limonka, ciecierzyca.
19: Efektem mają być konkretne rekomendacje dla szkół, domów seniora i miejskich strategii żywieniowych. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
17: Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morze, tam w okolicach 10 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciwko homofobii. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o akcji Tęczowa Wstążka. Na czym ta akcja polega?
22: Tęczowa Wstążka to kampania, która jest uruchomiona w Polsce, Słowacji i Czechach, która polega na okazywaniu wsparcia w przestrzeni publicznej przez osoby poprzez założenie tęczowej wstążki. To są bardzo ważne symbole, które pokazują osobom LGBT w Europie Centralnej, że mogą się czuć bezpiecznie w przestrzeni publicznej. Dzięki tej akcji także możemy zdobyć finansowanie na stypendia dla osób LGBT, ale także na prowadzenie naszej działalności, w tym między innymi na finansowanie innych organizacji LGBT w regionie.
0: Mm-hmm. To już 17 maja, czyli w najbliższą niedzielę. Mamy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii, także Interfobii i Transfobii. I rozumiem, że to jest ta okazja, żeby taką wstążeczkę sobie przypiąć, czy też w ogóle zorganizować ją jakoś.
22: Tak, zdecydowanie 17 maja jest takim kluczowym dniem. Chcemy przypominać i chcemy cały czas zwracać uwagę, że homofobia, bifobia, interfobia i transfobia są obecne, a poprzez przypięcie tęczowej wstążki możemy wyrazić swój sprzeciw wobec tego typu zachowań, ale tak naprawdę docelowo ważne by było, żeby każdego dnia osoby nosiły taką tęczową wstążkę i pokazywały to swoje sojusznictwo na co dzień. Mhm. A jeśli tylko ktoś chce zdobyć taką wstążkę, to może się udać na naszą stronę internetową tęczowawstążka.pl, gdzie poprzez małą darowiznę może otrzymać taką wstążkę. Mhm.
0: To jest coś nowego, bo chyba do tej pory nie mieliśmy tego rodzaju pokazywania solidarności.
22: Nie, do tej pory faktycznie nie było takiej kampanii. Owszem, część osób w różny sposób wyrażała swoją solidarność i tu znam historię osób w Polsce, które chociażby gdy w miejscu pracy pojawiała się osoba z tęczową smyczką, czy właśnie z jakąś małą tęczową flagą na biurku, to osoby LGBT w takim miejscu pracy czuły się bezpieczniej. Teraz chcemy te zasady, te historie poczuć na skali całego kraju.
0: Jak wyglądają doświadczenia osób ze społeczności LGBT+, na przykład w miejscu pracy? Czy państwo zauważyli, że jest jakiś taki dyskomfort, czy osoby chciałyby być może nawiązać jakieś takie relacje społeczne, nie ukrywając swojej tożsamości czy też orientacji seksualnej, a właśnie taka wstążka albo flaga to zmienia.
22: Tak, tutaj zarówno w przestrzeni pracy czy w przestrzeni publicznej osoby LGBT często zgłaszają do różnych badań, że boją się tak naprawdę ujawnić czy pokazać i opowiedzieć o sobie, być faktycznie częścią tej społeczności. Tutaj Agencja Praw Podstawowych zwraca uwagę na to, że większość osób LGBT boi się chwycić za rękę chociażby swoją partnerkę, partnera w miejscu publicznym, a najnowsze badania z polskich firm pokazują, że 80% osób gdzieś w jakiś sposób ukrywa swoją orientację seksualną, a to wpływa też negatywnie na ich poczucie w miejscu pracy, czy na ich wykonywanie pracy, bo cały czas czują pewnego rodzaju stres.
0: Kto to jest osoba sojusznicza?
22: Osoba sojusznicza to jest każda osoba, która chce pokazać, że przy niej osoby LGBT mogą się czuć bezpiecznie. To jest osoba, która nie stosuje homofobicznego, transfobicznego języka. To jest osoba też, która chce być wsparciem dla innych osób LGBT i popiera równość w prawach osób LGBT.
0: Czyli taka osoba sojusznicza to jest także adresat waszej akcji. To jest ktoś, kto może zamówić sobie tę wstążeczkę i ją przypiąć, co świadczy, że wspiera to środowisko.
22: Dokładnie tak. Taka każda osoba, która widzi potrzebę wsparcia, ma osoby, które wśród swoich znajomych, wśród swojej rodziny, większość na pewno ma osoby LGBT i poprzez taką wstążeczkę może pokazać, przy mnie możesz czuć się bezpiecznie, możesz ze mną porozmawiać, możesz wiedzieć, że masz kogoś, kto wspiera ciebie w codziennym życiu i też w walce o twoje prawa.
0: Jak ludzie reagują na widok tęczowej flagi w Polsce?
22: W tej chwili raczej widzimy odwrót od takich homofobicznych narracji, które jeszcze były obecne kilka lat temu i wspierane przez poprzedni rząd. I do tej pory nie słyszeliśmy o żadnych negatywnych też reakcjach na nasze tęczowe wstążki. Jednocześnie widzimy, że te tęczowe wstążki mogą wręcz pokazać i dać odwagę kolejnym osobom do tego, żeby pokazać swoje sojusznictwo.
0: Wstążka jest taką nowością u nas, ale tęczowa flaga, i właśnie dlatego o to zapytałem, o te reakcje, nie jest nowością, bo w wielu miastach, w Warszawie tak to na przykład wygląda, w oknach niektórych mieszkań widać taką właśnie flagę, czy w miejscu pracy gdzieś na tablicy korkowej, więc oddolnie trochę to się odbywa. Jakie są Państwa doświadczenia tutaj w tym zakresie?
22: Tak, oddolnie to się odbywa i to jest bardzo ważne, żeby w różny sposób można było pokazywać to sojusznictwo, pokazywać też tą wagę praw osób LGBT w momencie, w którym w Polsce nie ma tej pełni praw i osoby LGBT dalej są atakowane za to, kim są. Dlatego z naszej perspektywy ważne jest, żeby zachęcić kolejne osoby do tego, żeby dołączały do takich akcji i pokazywały to wsparcie.
0: Jak wyglądają ataki na osoby ze społeczności?
22: Tutaj jasnym takim przykładem możemy mieć chociażby sytuacje, w których już wspomniane wcześniej osoby trzymające się za ręce słyszą homofobiczne komentarze, wyzwiska, czy też jakieś groźby pobicia. Niestety dalej jest to coś, co widzimy i spotykamy na ulicach polskich miast. Mamy nadzieję, że wraz z wzrostem akceptacji, ale też wraz ze wzrostem poparcia i większą ilością osób, która powie jasno, że nie popiera tego typu zachowań, tego typu zachowania zaczną maleć w Polsce. Mhm. Oczywiście ważne by było też zmiana prawa i tutaj cały czas kluczowe jest, by mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową były rozpoznane przez państwo.
1: Mhm. Na te agresje, o której państwo wspominają, to właśnie można zareagować chociażby taką wstążką, bo to tak czasami jest, że pewien symbol, pewna deklaracja bywa silniejsza od takich prymitywnych odruchów. Jak pan państwo sądzą?
22: Tak, zdecydowanie. Jeśli widzimy, że osoby LGBT nie są osamotnione, jeśli widzimy, że więcej osób chce pokazywać tą swoją solidarność, to taki sprawca przemocy trzy razy się zastanowi, czy na pewno kolejny homofobiczny tekst, czy jakaś forma agresji jest na miejscu w takiej przestrzeni.
1: tęczowawstążka.pl. Niewielki datek, otrzymujemy pocztą taką wstążkę i już możemy pokazać swoje poparcie, tak?
22: Dokładnie tak. Zachęcamy do wejścia, przeczytania. Jest tam też piękna historia o tym, jak sama wstążka powstała, bo to też firma rodzinna z Czech uszyła tą wstążkę, 12 kilometrów wstążki. Więc zachęcam do wejścia na stronę, przeczytania, wsparcia naszych działań i pokazania swojej solidarności.
1: Bardzo dziękuję. Mikołaj Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciwko homofobii. Do usłyszenia. A już za kilka minut, to będzie po informacjach o 6.20, będziemy pytali o elektroniczną kartę pacjenta, więc wrócimy do naszej dyskusji sprzed godziny 6.00.

0: Autopromocja.
1: 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski dokonał zamachu wojskowego, który zakończył krótkie polskie sny o demokracji. O tamtych wydarzeniach w najbliższych pisarkach i pisarzach z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem, publicystą, byłym wicemarszałkiem Sejmu i specjalistą od dwudziestolecia międzywojennego. Sobota o godzinie 15. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Lizut.
0: Pisarki i pisarze. W sobotę po 15. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Kantor spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. W następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na które składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Wśród zabitych jest troje dzieci, rannych zostało 57 mieszkańców stolicy. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Dziś taniej niż wczoraj zatankujemy diesla. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaje natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł 98 groszy. I jeszcze ostrzeżenie przed burzami zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Mazowsza i Kujaw, a także wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszyć deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy także grad. Teraz czas na sport w TOK FM.
20: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
21: Przemysł
1: Jarosław Pozowski. Zapraszam. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico przed rokiem. W decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Kasper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
21: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
22: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
21: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
22: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
21: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
20: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
19: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami profesor Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
23: Przed nami rewolucja w ochronie zdrowia, bo właśnie tak chyba należy określić to, co się zmieni po wprowadzeniu elektronicznej karty pacjenta. O czym tutaj mówimy?
24: W tej chwili jest w Sejmie procedowana ustawa, która między innymi ma na celu wdrożenie w Polsce unijnego rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. To rozporządzenie w swojej zasadniczej części będzie miało być wdrożone do marca 2029 roku. My to w pewnych aspektach robimy już teraz trochę szybciej. I to rozporządzenie między innymi wymaga, aby na potrzeby opieki zdrowotnej, krajowej i transgranicznej zapewniono dostęp w formie elektronicznej do pewnych rodzajów dokumentacji medycznej nazywanych priorytetowymi. Jednym z takich priorytetowych dokumentów jest karta pacjenta. Coś, co w polskim systemie prawnym na dzień dzisiejszy nie jest znane. I ta karta pacjenta będzie takim dokumentem, który na podstawie danych dostępnych w systemie informacji medycznej, to co pacjenci widzą w internetowym koncie pacjenta, na żądanie lekarza, przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej, będzie generowała, jakbyśmy powiedzieli, aktualne podsumowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta na podstawie tych wszystkich danych, które są dostępne w systemie informacji medycznej. Więc lekarz bez potrzeby przeglądania odrębnie każdej dokumentacji, która jest udostępniana w systemie, będzie w stanie wygenerować sobie takie podsumowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta dotyczące, nie wiem, podstawowych jego problemów zdrowotnych, ordynowanych i przyjmowanych leków, przeprowadzonych zabiegów, co ma z jednej strony jakby skrócić czas potrzebny na wizytę bez potrzeby przeprowadzania wywiadu z pacjentem po raz kolejny, a z drugiej strony jakby też umożliwić lekarzowi szybsze zapoznanie się z istotnymi informacjami o pacjencie bez potrzeby przeglądania całej dokumentacji czy poszukiwania tych informacji.
23: A w tej chwili gdzie informacje na temat naszego zdrowia są?
24: No, poza dokumentacją medyczną, która jest w poszczególnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą u lekarzy w szpitalach, część tejże dokumentacji jest już prowadzona w formie elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest również udostępniana przez internetowe konto pacjenta, bo to jest ten portal dostępu. Część tej dokumentacji jest udostępniana w czasie rzeczywistym, niezwłocznie po wprowadzeniu. I to są znane już nam instrumenty związane, nie wiem, ze skierowaniami czy z receptami, kiedy one automatycznie pojawiają się w formie elektronicznej dokumentacji medycznej, automatycznie mamy dostęp do nich. Otrzymujemy na przykład powiadomienie nawet SMS-em, że taka dokumentacja jest dostępna, ale niezależnie od tych, które są udostępniane w czasie rzeczywistym, tam z pewnym opóźnieniem są też udostępniane w internetowym koncie pacjenta inne dokumenty medyczne, nie wiem, podsumowanie naszych wizyt u lekarza, część wyników badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego. W związku z czym powoli zmierzamy w kierunku, do którego nas bardzo mocno będzie pchał prawodawca unijny podczas wdrażania europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, aby finalnie poprzez portal dostępu, dla nas to będzie internetowe konto pacjenta, zapewnić dostęp pacjentom niezależnie od miejsca udzielania świadczeń, na terenie Unii nawet niezależnie od kraju udzielania świadczeń, w sposób szybki, bezpośredni i bezpłatny do swojej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
23: Czyli przekładając to na taki prosty, praktyczny język, pacjenci będą mieli więcej informacji, więcej możliwości w ramach dostępu elektronicznego do swoich spraw związanych z ochroną zdrowia. Po prostu. A jeśli chodzi o system, to w jaki sposób to, jakie tutaj mogą być korzyści? Jak to może wpłynąć na kolejki na przykład w polskiej ochronie zdrowia?
24: Kolejki, no to ma z jednej strony ta cała informatyzacja, no oczywiście zapewnić skrócenie czasu dostępu do opieki zdrowotnej poprzez jakby ograniczenie tej części, nazwijmy to, związanej dopiero z pozyskiwaniem danych, a z drugiej strony no te procedowane zmiany, one też w swoim założeniu mają również dać pewne narzędzia, które mają pozwolić na lepszą taką opiekę nad pacjentem bez potrzeby wizyty pacjenta. No tutaj najlepszym przykładem z tych projektowanych przynajmniej rozwiązań, kwestia tego oczywiście, jak to się sprawdzi w praktyce, to jest system domowej opieki medycznej. To już jest coś więcej niż wymaga od nas Unia. Tutaj wykorzystujemy pieniądze, które Polska ma z KPO. To ma być taki system, który będzie pozwalał na gromadzenie danych przekazywanych z wyrobów medycznych, z aplikacji wspierających dobrostan, po to, aby na podstawie tych danych bez potrzeby wizyty pacjenta śledzić jego sytuację zdrowotną. I na przykład ktoś będzie miał zarządzone, nie wiem, monitorowanie przez wyrób medyczny jego tętna, na przykład poziomu cukru we krwi, bez potrzeby udawania się po raz kolejny do lekarza, będzie mógł załadować, byśmy powiedzieli, informacje z tego wyrobu medycznego do systemu i lekarz będzie mógł się z nimi zapoznawać bez potrzeby wizyty w podmiocie leczniczym, co ma w założeniu przynajmniej, bo zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, skrócić kolejki, a także dać możliwość trochę lepszej opieki tym osobom, które mają na przykład daleko do podmiotu leczniczego jakiegoś i mają również ograniczenia geograficzne czy transportowe. Tak?
23: Taką... W związku z czym... To już... Zupełnie na koniec, taką bolączką naszego systemu ochrony zdrowia jest to zapisywanie się do lekarzy. Narzekamy, bo długa kolejka, ale nie wiemy, że gdzie ulice dalej tej kolejki nie ma w innej przychodni. To będzie rozwiązane w kilku zdaniach, jakby pan krótko mógł się odnieść.
24: Ten projekt tego nie dotyczy. My częściowo mamy przyjęte regulacje dotyczące z centralnej rejestracji niektóre świadczenia zdrowotne, gdzie właśnie w sposób taki ograniczający kolejki, żeby dobrze rozlokować pacjentów, dokonujemy je na poziomie ogólnopolskim i takie rozwiązanie już w pewnych zakresach świadczeń mamy. Te rozwiązania nie są ukierunkowane na to, aby lepiej mógł pacjent jakby zarządzać dostępem do swojej opieki zdrowotnej. Natomiast w samym internetowym koncie pacjenta są informacje też dotyczące świadczeniodawców, więc to nie ta zmiana.
23: To nie ta zmiana, ale elektroniczna karta pacjenta ma tutaj wiele innych kwestii rozwiązać.
24: Tak, tak.
23: Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego był razem z nami. Do usłyszenia. Pierwszy program gospodarczy już teraz przed nami. Czy Polska włączy się w program samolotu szóstej generacji? To pytanie pojawia się dzisiaj w Rzeczpospolitej. Mimo publicznych wypowiedzi polityków, rząd nie rozpoczął formalnej ścieżki przystępowania do międzynarodowego programu myśliwca szóstej generacji. Na razie poszczególne ministerstwa mają, tu cytat, ustalić rolę, jaką nasz kraj chciałby pełnić. W najbliższych tygodniach do Polski przylecą pierwsze samoloty F-35, które zamówiliśmy jeszcze w 2020 roku. W sumie do 2030 roku odbierzemy 32 sztuki. To obecnie jedne z najbardziej nowoczesnych samolotów wojskowych na świecie. Są to właśnie statki powietrzne piątej generacji. Ale już teraz toczy się kilka projektów dotyczących ich następców, samolotów właśnie szóstej generacji, które do służby wejdą za kilkanaście lat. I tak w Europie rozwijany jest jeden projekt, który obecnie przeżywa poważne problemy, ponieważ dwaj główni gracze, jeśli chodzi o produkcję samolotów, nie potrafią się porozumieć co do podziału projektowania i produkcji. Z kolei Amerykanie wybrali Boeinga do stworzenia samolotu F-47. Nazwa nawiązuje do tego, że Donald Trump jest w tej kadencji 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i pytanie, gdzie tutaj jest Polska? Nie Polska w tych ambicjach wciąż bez odpowiedzi. Kredyt mieszkaniowy z kanapy. Banki kuszą tutaj cyfrową hipoteką. Wnioski online, zdalna weryfikacja dokumentów, elektroniczne podpisy. Banki coraz śmielej cyfryzują kredyty hipoteczne. Dla klientów to wygoda i szybsze decyzje, ale

0: Teraz Gazeta Wyborcza. Płacz w bramie łez. Gdy świat przygląda się harcom USA w cieśninie Ormus, nieopodal inny szlak transportowy jest bliski zamknięcia. U wylotu Morza Czerwonego odradza się somalijskie piractwo. Jak mam wytłumaczyć trzylatce, że jej ojciec jest w niewoli i nie może przyjechać do domu? Pyta reportera Al Jazeera 26-letnia matka 3-letniej Zimal oraz 4-miesięcznego Rahima. 29-latek od lat pracował w dokach pakistańskiego Karachi. Pragnął jednak zaciągnąć się na statek. Inne pieniądze, inne warunki. Pod koniec zeszłego roku nadarzyła się okazja, trafił na pokład tankowca. Jak ta historia się dalej potoczyła i jaki wpływ na sytuację na świecie może mieć właśnie ten wylot Morza Czerwonego, o tym dzisiaj w magazynie Na Weekend Dziennika Gazety Prawnej.
1: Autopromocja.
2: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
3: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
2: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
3: Beata Lubecka, Radio Z.
4: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
5: Karolina Lewicka, TOK FM.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
4: Co piątek o 17:00.
2: Dzieje się.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą przeprowadzono w Warszawie. Na razie, a potrwa to zapewne kilka miesięcy, transkrypcje będą dokonywane na zasadach ustalanych przez poszczególne urzędy stanu cywilnego, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
3: Rozporządzenie, myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
2: Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, która ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Iga Świątek nie zagrał czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu i to już niedługo, bo wielkoszlemowy turniej rusza 25 maja. Międzynarodowy port lotniczy w Palm Beach na Florydzie otrzyma 9 lipca imię prezydenta USA Donalda Trumpa. I tak trzyliterowy kod lotniczy, który obecnie nazywa się West Palm Beach International, zostanie zmieniony z PBI na DJT, oznaczający inicjały Trumpa. Zmiana nazwy została zaproponowana przez republikanów. Już jutro instytucje kultury otworzą się dla zwiedzających wieczorową porą. Europejska Noc Muzeów w tym roku jest organizowana pod hasłem Muzea Jednoczą Świat. Do większości instytucji będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę. To akcja, na którą my, muzealnicy, czekamy z wytęsknieniem cały rok, mówiła Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
4: To jest dla nas wielkie święto. Noc muzeów jest zawsze magiczna.
2: W samej Łodzi dostępnych będzie ponad 30 placówek. Dziś noc muzeów w Krakowie, ale to się zmieni od przyszłego roku i Kraków dołączy do innych miast. Pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Ten piątek to jest sądny dzień, przynajmniej jeśli chodzi o kryptowaluty i o ustawy, które mają chronić nas przed nadużyciami. Już teraz dołącza do mnie dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli nasza copiątkowa gościni. Dzień dobry, witam panią.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Ile mamy w tej chwili projektów dotyczących kryptowalut i to nie jest pytanie, nie chcę tutaj sprawdzać pani wiedzy.
6: Nie, doliczyłam się 4, tylko nie wiem, czy dobrze liczę.
5: 4, ja nie jestem pewien, ale no mniej więcej to przynajmniej kilka ich jest. I jak pani sądzi, dlaczego one się mnożą, zamiast w końcu któryś z nich wejść w życie?
6: Tak naprawdę sądzę, że nie wszyscy, w tym politycy, rozumieją, o co właściwie w tych kryptowalutach chodzi. Czy to są pieniądze, czy nie są pieniądze, czy to jest jakaś piramida taka, która ludzi ogołaca z oszczędności, czy też to jest coś, co warto jakoś wchodzić. Po prostu Polacy naprawdę nie mają tej wiedzy i zresztą to jest naprawdę dość specjalistyczna wiedza. W każdym razie na pewno trzeba mówić ludziom, że słuchajcie, jak nie wiemy, w co wchodzimy, to nie wchodźmy w to z pieniędzmi, bo wtedy bardzo łatwo zostać bez pieniędzy. I to tyle na polityce. Na przykład pan prezes Kaczyński najwyraźniej nie bardzo łapie, o co w tych kryptowalutach chodzi i być może właśnie dlatego mówi, a zakazać tego i... No nie wiem, czy to można w dzisiejszych czasach zakazać. Podejrzewam, że nie. I to jest cały ból. Między innymi ból jednego z tych projektów. No bo no zakazać. I co? I tak będą. Ja zresztą nie wiem, redaktorze, czy jest możliwe kryptowalutowe podziemie. Ale zdaje się, każde podziemie, jak chodzi o pieniądze, jest możliwe, więc nie róbmy sobie takiego prezentu.
5: Poza tym żyjemy w czasach, kiedy coś może być zakazane w Polsce, ale nieskutecznie, bo jest dozwolone w innym kraju, a internet nie ma granic. Więc
6: niestety.
5: Więc właśnie tak może lepiej ucywilizować to w...
6: Na ile się
5: po dobroci.
6: Da? Oczywiście.
5: Mamy rządowy projekt, podobny do poprzednich. To już jest trzecia wersja ustawy, tak? Bo ciągle to, znaczy jedno po drugim weto ze strony pana prezydenta. I pojawia się projekt prezydencki. Dlaczego w tym projekcie firmy z branży kryptowalutowej są łagodniej traktowane?
6: Ano, to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, a jednocześnie, które zadaje sobie chyba cały świat dziennikarski, który się tym zajmuje, świat polityki, no i obywatele, no bo przecież słyszą, co się dzieje. I ponieważ tutaj jakieś takie mamy sugestie, przecieki, trudno to nazwać, że jakoś ludzie z dużego pałacu są, mówiąc brzydko, umoczeni w sprawę kryptowalut, to też i projekt łagodniejszy. No, nie chciałabym w to wchodzić, bo tutaj można tylko kogoś paskudnie naobrażać, no ale w każdym razie rzeczywiście to, co wychodzi z Pałacu Prezydenckiego, traktuje kwestie łagodniej, no.
5: A jak, czy to dla pani jest czytelne, jak na sprawę patrzy PiS, klub PiSu? No bo mamy, tak, mamy ten prezydencki projekt, to taki też siłą rzeczy pisowski. Tutaj nie chcę obrażać pana prezydenta, sklejając go z partią, ale mam wrażenie, że to nie ja robię. Tylko sam pan prezydent i jego ludzie. Ale no tutaj już widzieliśmy, że PiS potrafi w określony sposób zagłosować. Później jest to weto prezydenta są po stronie prezydenta koniec końców. Natomiast tutaj pojawił się jakiś jeszcze jeden projekt o zakazie kryptowalut w Polsce i później ten projekt jest wycofany.
6: Tak, to jest właśnie to, o czym wspomniałam przy okazji świadomości pana prezesa Kaczyńskiego, co to są te kryptowaluty. Był ten projekt. Dlaczego go wycofano? No może ktoś wpadł na to, że tak jak powiedzieliśmy, że to się nie da po prostu w
5: XXI
6: wieku.
5: O czym to świadczy? Bo to jest sprawa, która nam towarzyszy od wielu tygodni i chyba partie polityczne, w tym Prawo i Sprawiedliwość, już mają jakąś strategię, jak się zachować. A tu nie.
6: Panie redaktorze, ja podejrzewam, że nie do końca mają, a jeżeli nawet, to nie wszystkie mają. I stąd te zawirowania takie, nawet te informacyjne. No pojawił się projekt zakazać, potem się okazało, że nie, wycofujemy, nie będziemy zakazywać, to pewnie poprzemy prezydenckie, a tak naprawdę to nie wiadomo. Wtedy, kiedy zaczyna się mówić, wie pan, to jest ciekawe, kiedy zaczyna się mówić, kto padł ofiarą, na przykład sportowcy nasi, że padli po prostu ofiarą tutaj ludzi związanych z kryptowalutami, że ostatecznie dostali równą figę, czyli nic, mimo obietnic, że za wyniki i słusznie jakieś gratyfikacje, jakieś nagrody należą się, no. Więc jak o tym się mówi, no to rzeczywiście paskudne kryptowaluty zakazać, złapać wszystkich, którzy tam narozrabiali. Jak się mówi o kwestiach innych, to już znacznie łagodniej. Bardzo niejasna jest tutaj ta kwestia, kto właściwie jakby chciał widzieć problem kryptowalut i jak go rozwiązać, żeby to ostatecznie nie było groźne. Po prostu groźne dla społeczeństwa. No ale na razie to zamarliśmy w oczekiwaniu i zobaczymy, być może projekt rządowy czwarty raz będzie zawetowany. Tu tak nawet nie do końca wiadomo, dlaczego pan prezydent tu nie idzie ścieżką porozumienia. Przecież chyba by można. No kryptowaluty nie są ideologiczne. Chciałoby się krzyknąć na Boga. Cóż, to nie o ideologię chodzi. No ale tak to się dzieje w tej wojnie polsko-polskiej, że właściwie wszystko może być pretekstem do następnego ciosu, następnego kopa. No i tak też mamy z kryptowalutami.
5: O co kłócili się uczestnicy wyjazdowego posiedzenia klubu PiSu?
6: No, tak naprawdę to otoczy jakieś tam wewnątrz PiSu i jeszcze stowarzyszenia zakładać można czy nie można. No, a generalnie to była kontynuacja sporu pomiędzy harcerzami i maślarzami. Sporu, który trwa i psuje krew. Psuje krew pisowcom i psuje krew tak przy okazji prezesowi. No naprawdę grają prezesowi na nerwach, bo prezes wolałby nie mieć tam wewnątrz partii żadnych jeszcze stowarzyszeń, a już nie daj Bóg z liderami, prawda? Mhm. A tutaj masz grupa Czarnkowska i grupa Morawiecka.
5: Mateusz Morawiecki trochę silniejszy tutaj się okazuje niż moglibyśmy jeszcze kiedyś przypuszczać.
6: Mam wrażenie, że pan Morawiecki jest, zresztą zawsze był, mniej radykalny niż pan Czarnek. W związku z powyższym mniej się narażał, mniejszej ilości ludzi, no tak to nazwijmy. I że on nie jest może popularny w PiSie, ale za to stanęło za nim mocno iluś członków tej partii. Nie jest to popularność, by tak rzec, powszechna, czyli popularność sensu stricto, ale za to ci, którzy go poparli. Chyba redaktorze może i ze strachu, no bo jak już się raz opowiedzieli po tej morawieckiej stronie, no to teraz idą do przodu, bo przecież to jest de facto gra o miejsca na listach wyborczych. Możemy postawić sprawę jasną, że tutaj już zaczynamy spór o te tak zwane miejsca biorące. I to się w takich razach i lider przydaje, bo to on w razie czego powalczy, a w razie czego będzie na niego. I warto, żeby ktoś z prezesem negocjował, bo w pojedynkę to nie bardzo się udaje.
5: A propos, w sytuacji w takiej otwartej wojny w PiSie, to członkowie tego ugrupowania mogą zapytać, czy leci z nami pilot w ogóle?
6: Nie tylko członkowie tego ugrupowania. Przecież w tej chwili PiS to jest siła bardzo poważna na polskiej scenie politycznej i niezależnie od wyniku przyszłych wyborów, to bardzo wiele będzie od tej formacji zależało. Notabene dlatego prezes chce za wszelką cenę trzymać ją w kupie. Podejrzewam, że jak nie ma wykluczeń jakichś z PiSu, między innymi dlatego, że prezes naprawdę robi wiele, żeby partię trzymać w kupie. A już nie ma takiego monolitu, jaki był jeszcze, powiedzmy, 2-3 lata temu. No.
5: To jeszcze rzut oka na koniec w innym kierunku z naszej sceny politycznej. Historyczna transkrypcja. To jest dzisiejsza pierwsza strona Gazety Wyborczej i decyzja prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który już wydał, zdaje się, pierwszy akt stanu cywilnego, czy też dokument, który...
6: Tak media doniosły.
5: Tak. Wkupi się w ten sposób w łaski społeczności LGBT? Gasi jakiś pożar?
6: Podejrzewam, że nie bardzo. No tyle tylko, że nie dolewa benzyny, a że się nie wkupi, dlaczego tak myślę? Za długo to trwało. Po prostu za długo. Nie mieliśmy jakichś takich zdecydowanych ani posunięć, ani nawet decyzji czy wypowiedzi. Pan Trzaskowski zdawał się czekać.
0: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Tylko skończę zdanie, mogę?
0: Ale zawsze.
6: Pan Trzaskowski zdawał się czekać, jak to ostatecznie społeczeństwo osądzi. A społeczeństwo nie lubi, jak ktoś czeka. Społeczeństwo
5: i nie lubi, jak ktoś jest niezdecydowany, nie wie, jak się zachować.
6: Nie lubi liderów, którzy mają jakąś opinię. Zresztą mówiąc szczerze, ja też.
5: Doktor
0: Bo
5: Ewa
0: pani
5: Pierwszyk.
0: Też jest społeczeństwo.
6: A no tak.
5: My tutaj wszyscy jak siedzimy, to jesteśmy społeczeństwo.
0: Nadliczne, trzyosobowe.
5: Jacek Żakowski witam. Tutaj...
6: Ale za to wzorotwórcze, zwłaszcza redaktor.
0: Dziękuję.
6: Aż proszę bardzo. Święta prawda.
5: Jacek Żakowski jako tutaj wyraziciel opinii części społeczeństwa z
0: już mnie
5: propozycjami rozmów i tematów na piątkowy poranek TOK FM.
0: Dzień dobry. No, tematów jest co niemiara. Trudno się naprawdę opędzić dzisiaj. Wiecie, że wczoraj wieczorem amerykański dyrektor CIA, pan Radcliffe, zabrał więźniów politycznych grupkę z Kuby i wrócił do Stanów Zjednoczonych rządowym samolotem, amerykańskim, który wylądował na Kubie. To na przykład jest coś niesamowitego. Kto by pomyślał, prawda, od kryzysu kubańskiego. Ale mamy w Polsce też problemy bardzo poważne, zwłaszcza stosunek do Ukraińców. Fantastyczna zbiórka, od razu powiem. Będziemy o niej rozmawiali. Pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Już prawie 1 200 000. Wymyślił to Piotr Pacewicz z Okopres. Będziemy po 7.20 rozmawiali z Agnieszką Kosowicz, prezeską Fundacji Polskie Forum Migracyjne, na której konto te pieniądze wpłyną. Potem po 7.40 Jacek Czaputowicz, no to o świecie, gdzie rzeczywiście no głowa mała, żeby ogarnąć to, co się dzieje, ale nie tylko. Wiecie państwo, że dziś mija jakoś w tej chwili dokładnie 100 lat, od kiedy premierem Polski został Kazimierz Bartel i zakończył się przewrót majowy. Ciekawe, czy to się może znowu zdarzyć.
6: Panie redaktorze, on pan w złą godzinę nie powiedział.
0: No właśnie, to jest bardzo zła godzina. A czy nie taka zła, bo Bartel nie był taki straszny jak inni kandydaci. No i po 8 Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, będzie o tym, co się dobrego dzieje. Dużo się Gawkowskiemu ostatnio udało zrobić. Podatek cyfrowy ruszył nareszcie. To była jego wielka presja. Transkrypcja, to była presja lewicy. Naprawdę będziemy mieli o czym porozmawiać. No i kryptowaluty, oczywiście kryptowaluty. To też jest cyfrowa historia. Potem komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gadechta.
5: Jacek Rzakowski z państwem w poranku TOK FM, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM, przygotowany przez Michała Tobolowskiego i Różę Rumińską. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Liwia Prącyńska zrealizowała naszą audycję. Dziękujemy.
6: Do usłyszenia.
5: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, jak co piątek z nami tutaj, tuż przed 7. Przed nami informacje o 7.
7: Reklama.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest gotowy wniosek ekstradycyjny dla Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Po ostatnim zmasowanym ataku na Kijów rośnie liczba ofiar śmiertelnych dziś w ukraińskiej stolicy. Dzień żałoby. Ostrzeżenie przed burzami zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Piątek, 15 maja, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, twierdzi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają Stany Zjednoczone. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, o czym więcej Tomasz Węska.
14: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
14: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu. Tomasz Fenske, TOK FM.
13: Koalicja rządząca nie ustępuje w sprawie kryptowalut. Dziś Sejm po raz trzeci przegłosuje regulacje w tej sprawie. I będą to niemal te same przepisy, które Karol Nawrocki dwukrotnie już wcześniej wetował. Bo spośród zgłoszonych przez prezydenta kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna.
16: Teraz zamiast współpracować, zamiast pochylić się także nad poprawkami waszego koalicjanta Polski 2050, które zostały tutaj złożone, wy mówicie ani kroku wstecz. Także te poprawki, przynajmniej na komisji, państwo odrzuciliście. To gdzie tutaj jest chęć, żeby rozmawiać merytorycznie o tej ustawie.
17: Część tej Izby jest rozszarpywana przez lobbystów. Robi wszystko. Część tej Izby, Kancelaria Prezydenta, żeby w Polsce tych regulacji nie było.
18: Zastanówmy się, co w tej sprawie jest wartością. Czy to, kto sobie więcej punktów politycznych nabije, czy to, kiedy obejmiemy Polki i Polaków inwestujących w kryptoaktywa realną ochroną realizowaną przez polskie organy nadzoru nad rynkami finansowymi.
13: Mówili szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050, która zgłosiła swój projekt mający pogodzić Karola Nawrockiego z rządem. Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie. Powodem dymisji była organizacja kontrowersyjnego koncertu techno na dziedzińcu pałacu. Wydarzenie wywołało sprzeciw części mieszkańców, którzy wskazywali na hałas, potencjalne szkody dla przyrody i problem komercyjnego wykorzystania publicznego zabytku. Szymon Kępka.
11: Dymisji dyrektora, który prowadził muzeum od 24 lat, domagali się aktywiści, mówiła Marta Marczak ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
19: Zgoda na to wydarzenie jest wysoce szkodliwa dla samego zabytku, dla mieszkańców.
11: Dyrektor tłumaczył się z organizacji imprezy techno na dziedzińcu pałacu, twierdząc, że organizowane są tam różne wydarzenia i konferencje, że pałac musi zarabiać i że zgodę na imprezę masową wydało miasto. Pytałem Pawła Jaskanisa niedługo przed dymisją o dostępność pałacu dla takich imprez.
20: Czy na dziedzińcu pałacu każdy może zorganizować dowolną właściwie imprezę?
21: To już zależy od negocjacji, tego co wyniknie z korzyści dla muzeum. Bardzo często robimy różne spotkania różnych osób. Spotkań towarzyskich muzeum musi zarabiać, proszę pana.
11: Kilkadziesiąt minut po tej rozmowie dyrektor pałacu został zdymisjonowany. Ministra kultury Marta Cienkowska napisała, że nie może być zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Szymon Kępka, TOK FM.
13: Obowiązki PO dyrektora będzie pełnił Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca Pawła Jaskanisa. Odszedł geniusz. Tak o zmarłym wczoraj Krzysztofie Piesiewiczu powiedział jego przyjaciel, kompozytor Zbigniew Preisner. Piesiewicz, ceniony prawnik, scenarzysta i były senator, był współtwórcą sukcesu filmów Krzysztofa Kieślowskiego, z którym przez lata tworzył jeden z najważniejszych duetów w historii kina. Dzięki niemu powstały takie obrazy jak Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz do Czerwonego był nominowany do Oscara. A tak kilka lat temu mówił o swoim spotkaniu z Kieślowskim.
22: Powiedział, że żeśmy się nieźle spotkali, ponieważ oboje przychodzimy z dokumentu. Ja z sali sądowej, a on z filmu dokumentalnego.
13: Piesiewicz był obrońcą w procesach politycznych, m.in. działaczy Solidarności. Był oskarżycielem w procesie zabójców księdza Popiełuszki i obrońcą pułkownika Kuklińskiego. Zmarł w dniu, w którym na festiwalu w Cannes premier miał film inspirowany Dekalogiem Historie równoległe, którego był współproducentem. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy poinformował, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Załański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. W Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
23: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Zabrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach są ostrzeżenia przed burzami. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
23: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
25: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 7,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9. Oczywiście będzie mi licznych i fantastycznych gości już po 7.20. Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Porozmawiamy o losie Ukraińców w Polsce. Za chwilę do tego wrócimy. Po 7.40 profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Wiecie Państwo, ile się dzieje dookoła, więc oczywiście o tym, ale też o Polsce, bo dziś dokładnie przypada rocznica powołania rządu Kazimierza Bartla, pierwszego rządu po zamachu majowym. I o 8 Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, bohater licznych sukcesów ostatnich dni. Naprawdę rzadko się zdarza mieć w studiu polityka, który w ostatnim czasie zaliczył tyle wyraźnych, spektakularnych sukcesów. To, że Gawkowskiemu udało się przepchnąć kryptowaluty, to przepchnąć podatek cyfrowy, to jest niesamowite naprawdę. W ogóle się nie wydawało, że przekona do tego koalicjantów. To, że się udało przepchnąć transkrypcję dzięki wsparciu sądów, to też jest wielki krok w polskiej normalności, nienormalności, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie jest o czym z panem Gawkowskim rozmawiać i kryptowaluty oczywiście też. A po 8.20 komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gaber, czyli nasz reprezentacyjny skład w pełnej krasie. Teraz zgodnie z tradycją opowiem państwu, co mi się udało wyczytać. Tylko tym z państwa, którzy muszą wybiegać z domu, jeszcze na początku powiem, że będziemy mówili o kolejnej niesamowitej zbiórce, która ruszyła w tempie nieoczekiwanym, do której zdecydowanie warto się dołączyć. Pomóżmy Ukraińcom na pomagam.pl. To jest zbiórka pieniędzy na, zaraz powiem dlaczego, konieczna. No i tę zbiórkę zainicjowało OKO.press. Polskie Forum Migracyjne ją prowadzi. Teraz to jest 1 185 980 zł, ale wierzę, że jak państwo sięgniecie po telefony, siądziecie do komputerów, to przed końcem tego programu będzie dużo, dużo więcej. Pomóżmy Ukraińcom na pomagam.pl. Naprawdę warto. Dużo ciekawych rzeczy dziś w gazetach można przeczytać. Na przykład Super Express zrobił sondaż. Czy uważasz, że Partia Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie? No, sądząc z mediów, to ona właściwie już się rozpadła i nie ma o czym gadać. Ale Polacy uważają inaczej. Tylko 11% jest zdania respondentów, jest zdania, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, a 77% uważa, że nie. Ciekawe, ta rozbieżność między opiniami komentatorów a opinią społeczną, to jest rzecz naprawdę robiąca wrażenie. Inna rzecz, która robi wrażenie, tym razem w fakcie, no tak, Krzysztof Rutkowski, to ten słynny detektyw, mówi, że wie, gdzie jest Romanowski i może go zatrzymać. Mianowicie Romanowski jest w Rumunii. Czy polskie służby się tym interesowały? Ciekawe. Czy próbują go znaleźć w Rumunii? Ciekawe. A może po prostu można wystawić Rutkowskiemu delegację do Rumunii? Niech pędzi i łapie. No, tylko co na to Rumunii. Ale może się tym razem uda. Ciekaw jestem, co myśli na ten temat człowiek, który wie przecież najwięcej, czyli pan Jasnowid, pan Krzysztof Jackowski. Dwóch Krzysztofów, może razem, zobaczymy. No ale z tych rzeczy też pozytywnych, zdecydowanie pozytywnych jest sporo. Historyczna transakcja, to pierwsza strona Gazety Wyborczej o pierwszym małżeństwie jednopłciowym, którego akt ślubu został transkrybowany do polskiego systemu prawnego. Bardzo ważna chwila, można powiedzieć historyczna, zwłaszcza że prezydent Trzaskowski nie czekał, aż ostatecznie wejdzie w życie rozporządzenie dwóch ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych w tej sprawie i dał radę. Ciekawe pytanie jest takie, dlaczego nie mogło się to stać miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, tylko trzeba było czekać, aż premier Tusk podejmie decyzję. No i wtedy na wyprzódki. Ale nie ma co grymasić. Stało się, poszło i dobrze, że mamy to za sobą. Teraz, skoro już transkrybujemy na podstawie, co prawda, prowizorycznych przepisów, transkrybujemy te akty, warto wrócić do rozmowy o innych cywilnych związkach osób jednopłciowych i ich legalizacji w Polsce. Jest też bardzo ważny, i tu już przechodzimy chyba do głównego programu, tematu tego dzisiejszego programu, bardzo ważny problem stosunku Polaków do Ukraińców w Polsce. Na drugiej stronie Gazety Wyborczej Michał Olszewski od tego zaczniemy. Pisze, nie ma kraju w Europie, w którym ukraińscy uchodźcy byliby traktowani równie źle jak w Polsce. I powodem, jak punktem wyjścia do tego stwierdzenia, od którego skóra po prostu cierpnie, bo przecież byliśmy tacy dumni jeszcze niedawno z tego, jak fantastycznie zachowali się Polacy wobec uchodźców z Ukrainy. I do czego doszliśmy przez te parę lat od wielkiego uniesienia i wielkiej dumy do czegoś, co jest tak bardzo wstydliwe, jak to zdanie Michała Olszewskiego. Nie ma kraju w Europie, w którym ukraińscy uchodźcy byliby traktowani równie źle jak w Polsce. Przyczynkiem do tej tezy jest historia 16-letniego Ukraińca Artema, który trafił do szpitala z pękniętą czaszką i zmasakrowaną twarzą. Jego kolega bandyci chcieli zrzucić z mostu świętokrzyskiego. Trzeci z chłopców ma złamany nos. Zostali pobici przez 10 lat napastników za to, że są Ukraińcami, mimo że, jak twierdzi praska policja, na razie nie ma dowodów na to, by atak miał tło narodowościowe. Zastanawiam się, pisze Olszewski, jakich dowodów potrzebuje warszawska policja, skoro bandyci krzyczeli wypier do Ukrainy. W gazecie to można napisać, tu nie mogę tego słowa wypowiedzieć, ale wiecie państwo, o co chodzi? O to, że polskie państwo nie tylko okrutnie zachowuje się wobec Ukraińców, ale też kiedy dzieje się coś naprawdę złego, to zachowuje się jak ta chińska małpa, która nic nie widzi, nie słyszy i nie mówi. Albo mówi po prostu nieprawdę. Musimy się nad sobą zastanowić. Naprawdę jest taki moment, bo nagromadzenie tych ksenofobicznych zachowań, nie tylko takich bandytów, którzy napadają młodych Ukraińców na ulicy w Warszawie, ale też ze strony różnych instytucji publicznych. To nagromadzenie jest naprawdę szokujące w ostatnim czasie. Lekarze z Ukrainy tracą pracę, pisze Rzeczpospolita dziś. Od maja Okręgowe Izby Lekarskiej wygasiły warunkowe prawo wykonywania zawodu 208 lekarzom spoza Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście głównie o Ukraińców. Czy mamy w Polsce za dużo lekarzy? No, odpowiedzcie państwo sobie sami, czekając w kolejkach. Więc żeby się kraj, w którym tak dramatycznie brakuje lekarzy, pozbywał się lekarzy tylko ze względów ksenofobicznych, czy głównie ze względów ksenofobicznych, to naprawdę, muszę powiedzieć, jest poruszające takie odmrażanie sobie uszu medycznych w tym przypadku na złość, no właśnie, na złość komu? Także w Gazecie Wyborczej Maciej Nowicki, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pisze o czymś, co jest strukturalnie niepokojące. To już nie incydent, to nie anegdota. Przywódcy polityczni, pisze Nowicki, powinni wzmacniać prawa człowieka i Trybunał w Strasburgu, a nie je podważać. Przyczyną tego jest to, że dziś, tak, dokładnie dziś, na konferencji ministrów Rady Europy w Kiszyniowie przyjęta zostanie polityczna deklaracja o migracji, wieńcząca tak zwany proces kiszyniowski, poprzedzony głośnym listem 9 europejskich przywódców, w tym premiera Tuska z maja 2025 roku, a następnie wspólnym oświadczeniem ministrów z 27 już europejskich państw. Chodzi o radykalne ograniczenie praw uchodźców i wprowadzenie restrykcyjnej polityki. I to w ramach Rady Europy, której organem jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, kilkakrotnie zakazujący w orzeczeniach regresu polityki migracyjnej, czyli zmniejszania praw uchodźców w Unii, w państwach członkowskich Rady Europy. A jednak politycy próbują wbrew orzeczeniu Trybunału, czyli niezgodnie z prawem, te prawa ograniczać, a nie rozszerzać. Rozumiem, presja polityczna, wszystko. Ale jednak Europa miała być wspólnotą praworządności, miała być wspólnotą wartości. Jaki ma sens, kiedy liderzy polityczni łamią wyroki, i to grupowo, wyroki Trybunału Europejskiego. Jak można się dziwić, że tym młodym ludziom, którzy na ulicach Warszawy na przykład napadają Ukraińców, łamiąc prawa człowieka, skoro politycy dają taki przykład. Będziemy do tego wracali w trakcie programu. Teraz 7.18. Informacje.
0: Autopromocja. Plan jest prosty. Zdrowe i aktywne życie przez długie lata. Brzmi jak przywilej dla wybranych? Niekoniecznie. Wspólnie z ekspertami wyjaśniamy, jak współczesna nauka i medycyna mogą realnie wydłużyć nasze życie. Bez pogoni za chwilową, krótkotrwałą modą, w oparciu o fakty i najnowsze badania. Audycja Żyjmy Dłużej w każdą sobotę tuż po 14. Zapraszam, Przemysław Iwańczak.
1: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
26: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
27: No...
26: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
27: No dobra, a ty co będziesz robić?
26: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
28: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
26: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie mają dziś głosować nad projektem ustawy o kryptoaktywach. W środę Sejmowa Komisja Finansów zajęła się 4 projektami zmian w tym zakresie rządowym. Prezydenta Polski 2050 i Konfederacji zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący. Dziś taniej niż wczoraj zatankujemy diesla. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a benzyny 98 6 zł 98 groszy. Trwa wizyta Donalda Trumpa w Chinach. Obaj zgadzamy się, że Iran nie może uzyskać broni jądrowej, powiedział prezydent USA podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Oznajmił także, że zawarł fantastyczne umowy handlowe z Chinami, ale nie rozwinął tego tematu. Podobnie też pochwalił swojego gospodarza, nazywając go przyjacielem i człowiekiem, którego wielce szanuje. W całej Polsce trwają przygotowania do sobotniej nocy muzeów. W Sejmie, Senacie, Belwederze oraz kancelarii premiera będzie można zobaczyć wystawę Mozaik, posłuchać jazzu czy obejrzeć filmy Andrzeja Wajdy. Zwiedzający zobaczą także gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego, a także salę, w której gościli światowi przywódcy. W kancelarii prezesa Rady Ministrów, do której będzie można wejść od 16 do 2 w nocy, mówimy oczywiście o najbliższej sobocie, odwiedzający zobaczą sale reprezentacyjne, w których odbywają się spotkania z zagranicznymi delegacjami. Czas na sport w TOK FM.
29: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
30: Przemysław Pozowski, zapraszam. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 w meczu, który zakończył się grubo po północy i trwał sporo ponad 2 godziny. Ukrainkę w sobotę czeka finał przeciwko Coco Gauff, a Świątek może zacząć przygotowania do Rolanda Garrosa. Piłkarze Realu Madryt wygrali Oviedo 2-0 w 36. kolejce hiszpańskiej La Liga. Bramki zdobyli Gonzalo Garcia oraz Jude Bellingham, a do kadry wrócił po 2 meczach przerwy spowodowanej urazem Kylian Mbappé, który zanotował asystę przy golu Anglika. Spotkanie odbywało się w napiętej atmosferze. Interweniowały służby porządkowe, które zabrały z trybun transparent wymierzony w prezesa Florentino Pereza. Real skończy sezon bez żadnego trofeum. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps pogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zabrakło w niej m.in. Lukasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Riise, mówi trener trójkolorowych. Sytuacja Lukasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu. Mam nadzieję, że wkrótce w pełni wyzdrowieje podczas treningów w swoim klubie, czyli Paris Saint-Germain. a w składzie reprezentacji Francji znalazły się wszystkie największe gwiazdy trójkolorowych, w tym Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembélé. Francja Mistrzostwa Świata rozpocznie od meczu z Senegalem 16 czerwca. Ponadto zagra w grupie z Irakiem oraz z Norwegią. W dwóch ostatnich mundialach w Rosji i w Katarze trójkolorowi zdobyli tytuł mistrzowski oraz dotarli do finału. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała z kolei FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
29: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Piątek pochmurny z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
24: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
25: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, dla nas prawie 25 minut po siódmej. I jest już z nami Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, ale zanim zaczniemy rozmowę, chciałem Państwu coś przeczytać. Do Fundacji Polskie Forum Migracyjne codziennie zgłaszają się osoby z Ukrainy w rozpaczliwej sytuacji. Wołodymyr, 71 lat, chory onkologicznie, traci prawo do pomocy państwa, a nie ma mowy, by sam wrócił do Ukrainy. Nadia, 74 lata, chora onkologicznie, po wycięciu tarczycy i węzłów chłonnych, nie może uzyskać orzeczenia o niepełnosprawności, a onkolog odmawia przyjęcia przez brak ubezpieczenia. Nie stać jej na opłacenie wizyty prywatnej. Iryna, wdowa, matka trójki dzieci, jednego z uszkodzonym kręgosłupem, dwójki w procedurze orzeczenia o niepełnosprawności i tak dalej. Larysa, starsza pani, która straciła prawo do leczenia, a codziennie potrzebuje leków. Także pracowniczka DPS, której serce krwawi, bo musi odsyłać ukraińskich podopiecznych do przytułków dla bezdomnych, czyli do noclegowni po prostu. Mhm. Są w Polsce rodziny, które często nie mają już gdzie się podziać. Nie zarobią na siebie, ale nie mają dokąd wrócić. 5 marca 2026 roku weszła w życie tak zwana ustawa wygaszająca pomoc dla Ukraińców z Ukrainy. Politycy zdecydowali, że pomoc mieszkaniowa 800+ oraz opieka medyczna nie będą przysługiwać uchodźcom niepracującym, czyli akurat tym, którzy są najbardziej, którym są najbardziej potrzebne. No i żeby jakoś temu częściowo przynajmniej próbować zaradzić społecznymi siłami, tam gdzie państwo jest okrutne, a serca Polaków mogą być otwarte, przynajmniej części z nas, ogłosiliście państwo zbiórkę na pomagam.pl. Pomóżmy Ukraińcom. Razem z OKO.press ta inicjatywa jest prowadzona. Tylko można w każdej chwili wpłacać. Jak zaczynał się nasz program, to było prawie 1 200 000. Może być więcej, ale musicie państwo trochę cierpliwości mieć, bo w tej chwili strona pomagam.pl została z dziwnych przyczyn zablokowana. No i wpłacać chwilowo nie można. Zapamiętajcie, wpłaćcie później. A teraz zwracam się do pani prezes. Czy zaskoczyła panią skala tej zbiórki? Bo wydawało się, że celem jest 100 tysięcy, a teraz już kolejny cel 1,5 miliona i się zbliżamy.
2: 100 tysięcy już było kompromisem między OKO.press a nami, ponieważ myśmy mieli jeszcze skromniejsze oczekiwania. Myśleliśmy, że uzbieramy może 20-30 tysięcy i uda nam się pomóc może, nie wiem, 10-15 osobom za te pieniądze. OKO.press stawiało na 300 tysięcy, więc krakowskim targiem ustaliliśmy 100 tysięcy, więc ani po prostu nie przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, co się wydarza. I ma to moim zdaniem takie dwojakie znaczenie. Po pierwsze, oczywiście pomożemy większej liczbie osób, więc już zapraszamy inne organizacje, które wspierają osoby z Ukrainy właśnie w takiej beznadziejnej sytuacji, mają znane sobie przypadki. Będziemy mogli po prostu tymi środkami zagospodarować potrzeby więcej.
25: Przerwę pani, powiem, że strona się odblokowała.
2: Ach, wspaniale. Więc jesteśmy zdziwieni, ale też wydaje nam się, że to jest trochę takie deklarowanie czy głosowanie pieniędzmi własnymi za tym, jak my chcemy, żeby rząd działał. Więc Moim oczekiwaniem jest oczywiście jeszcze pozbieranie trochę pieniędzy, ale przede wszystkim zmiana polityki państwa w stosunku do tych osób, bo wszystkich dziur my nie załatamy, robiąc publiczne zbiórki. Potrzebujemy po prostu lepszych przepisów.
25: No to jest naprawdę niesamowite, zwłaszcza, że polityka socjalna jest domeną lewicy w Polsce, no Ministerstwo Pracy i tak dalej, pani Dziemianowicz Bąk, a te przepisy rzeczywiście są po prostu no wstrząsająco brutalne.
2: No tak właśnie nam się wydaje. Też mamy do czynienia z osobami, które są chore onkologiczne, mają umówiony no, harmonogram leczenia swojej choroby i któregoś dnia po prostu zgłaszają się do szpitala. Okazuje się, że świecą się w systemie na czerwono i lekarz, który spędził z nimi ostatnie pół roku, nie zaordynuje im kolejnej dawki chemii na przykład.
25: No
2: to
25: no
2: są takie
25: reakcje. Mają umrzeć?
2: Fundacja Alivia powiedziała w pewnym momencie, że ta decyzja zmiany prawa naprawdę jest równoznaczna w wielu przypadkach z eutanazją.
25: Pani też tak uważa?
2: Widzę, że tak jest. Widzę, że są ludzie, którzy pozbawieni leczenia naprawdę mocno podupadają na zdrowiu i są w sytuacji patowej.
25: Czyli nawet w sytuacjach ratujących życie, tak jak chemia na przykład w przypadku nowotworów, ci ludzie nie dostają od Polski pomocy, tak jak rozumiem. Nie ma takiego mechanizmu publicznego, bo jestem prywatnie, każdy z nas może...
2: Tak. Interpretacja rządu tej sytuacji jest taka, że o leczeniu w warunkach zagrożenia życia może zdecydować lekarz i indywidualnie lekarz może ustalić, że taka osoba może być dalej leczona, ale widzimy, że w praktyce to nie działa. Lekarze nie są chętni, żeby podejmować no, taką odpowiedzialność za decydowanie, kto jest, a kto nie jest refinansowany, no bo to ma po prostu finansowe skutki. Więc też boją się ludzie indywidualnie brać.
25: Nie odda tych pieniędzy?
2: Nie wiedzą tego. Nie wiedzą, co będzie refundowane, co nie będzie refundowane. I też oczekiwanie, że pacjenci z poważnymi chorobami będą zgłaszać się na SOR, jest nieracjonalne. Ani dla tych osób to nie jest dobra opcja w chorobie, ani dla naszego państwa to nie jest dobra opcja, ponieważ no, leczenie normalne, standardowe jest znacznie tańsze niż funkcjonowanie przez SOR. Przekierowywanie większej liczby na SOR sprawia, że robią się korki i inni pacjenci nie dostają na czas pomocy.
25: No tak, w SOR-ach i tak...
2: No właśnie, tam nie jest.
25: Nie ma luzu.
2: Nie ma pustek.
25: Tak. Nie ma pustek w SOR-ach. Dziękuję bardzo, bo widzę, że ruszyły trochę wpłaty. Przypomnę portal pomagam.pl, zbiórka Pomóżmy Ukraińcom, w tej chwili 1 189 050 zł i idziemy do przodu. Znowu jakiś... To jest niesamowite, bo to widać, jak każda wpłata wpływa i ta suma rośnie, więc będziemy to obserwowali dalej. Wie pani, na mnie największe wrażenie zrobiło to, co państwo piszecie, co pani opowiada o opiekunkach z DPS-ów, które tych pacjentów DPS-ów, można powiedzieć mieszkańców, ale faktycznie to są pacjenci, muszą któregoś dnia po roku, dwóch, czasem więcej, po prostu spakować do jakiejś torebeczki i zawieźć do noclegowni.
2: Słyszymy o sytuacjach ze Szczecina, z Gdańska, z południowej Polski, w której pracownicy naprawdę rozważają zwolnienie się z pracy, ponieważ to jest, przekracza możliwości człowieka. Jeżeli opiekujemy się kimś w takiej bliskiej relacji przez dłuższy czas, naprawdę trudno jest taką starszą osobę, 70 parę lat.
25: No, są osoby, które właściwie się nie ruszają, prawda?
2: No tak, no, tak, są osoby, które pielęgnowano, myto, karmiono do 4 marca i 5 marca należy je spakować i wywieźć do noclegowni, gdzie czasami nie ma schodów, nie ma nawet jak tego pacjenta tam właściwie zanieść czy wwieźć, nie ma miejsca na żaden sprzęt medyczny, nie ma personelu, który będzie świadczył taką pomoc i też dochodzą nas głosy, że w tych noclegowniach czasami jedne osoby bezdomne opiekują się tymi drugimi osobami bezdomnymi z Ukrainy, no ale też bądźmy szczerzy, tam jednak potrzeba pielęgniarki, jakichś kwalifikacji, higieny, warunki życia tych osób naprawdę w marcu radykalnie się zmieniły.
25: Też stan psychiczny. Ja rozumiem, że w takiej noclegowni, w DPS-ie nie ma luksusów, to nie są marioty, prawda? Ale w takiej noclegowni te warunki na ogół są tragiczne po prostu. No bo to nie jest miejsce do zamieszkania, to jest miejsce do przenocowania.
2: No właśnie i też myślę, że ważne jest to, że wiele z tych placówek po prostu nie jest przystosowanych do pracy czy w ogóle przyjmowania takich osób. I to są takie przypadki, w których przyjeżdża do noclegowni osoba na wózku, a tam nie ma na przykład dostosowanych schodów, nie ma dostosowanej łazienki. To nie są przestrzenie, w których ci ludzie mogą naprawdę nie chodzi komfortowo, ale w ogóle godnie żyć.
25: No dobrze, macie już państwo w tej chwili 1 193 474 zł. Tak ciągle tam te cyferki przeskakują. I co państwo z nimi zrobicie? Jak to będzie wyglądało? Bo tu transparentność jest absolutnie kluczową sprawą, żeby ludzie chcieli się dokładać.
2: Tworzymy regulamin, więc już mamy uruchomiony specjalny adres mailowy pomóżmyukrainie@forummigracyjne.org, na który można zgłaszać przypadki. Też nasz taki frontline telefoniczny przyjmuje zgłoszenia i zapraszamy ludzi po prostu, żeby zgłaszali, kto potrzebuje tego rodzaju pomocy. Mamy kontakty i właśnie z DPS-ami, i z ZOL-ami, i z placówkami państwowymi, i z organizacjami pozarządowymi, które mają takie osoby w krytycznej sytuacji w kontakcie. I dosłownie dzisiaj kończymy taką, no nie wiem, modus operandi tej procedury. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużych pieniędzy, więc mamy ich na tyle dużo, że możemy się podzielić i możemy też po prostu pomóc osobom, które są w kontakcie z innymi organizacjami. Już rozmawiamy na przykład z Fundacją Alivia, czy z organizacjami, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, bo też sieć organizacji pozarządowych po prostu zna wiele z tych osób i myślę, że to jest taki nasz pierwszy model. Drugi model to po prostu zapraszanie osób do zgłaszania się, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Na pewno są takie osoby, o których my nie wiemy.
25: Czyli czekacie państwo na listy? Rozumiem, że jest jakiś też adres mailowy pewnie, na który można te wnioski zgłaszać.
2: Pomóżmy Ukraińcom, @forummigracyjne.org.
25: Teraz jest 1 197 643 zł, czyli już 12 tysięcy w ciągu tych kilku minut naszej rozmowy przybyło. Przypominam, pomaga.pl, pomóżmy Ukraińcom i jedziemy dalej, bo myślę, że 1,5 miliona, patrząc na szczodrość Polaków ostatnio, która jest jakąś odpowiedzią na okrucieństwo państwa narastające w bardzo wielu miejscach, że ta szczodrość jednak te 1,5 miliona niebawem przekroczy. Pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom.
2: Pomóżmy Ukraińcom, @forummigracyjne.org, a zbiórka pomagam.pl/ pomóżmy Ukraińcom.
25: Super. I ciągle te cyferki skaczą w oczach, za co bardzo państwu dziękuję. Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, była z nami. Trzymamy kciuki za państwa, za Ukraińców i za potrzebujących Ukraińców i za tę zbiórkę. Teraz informacje, a za chwileczkę profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. To już wielka polityka się pojawi.
2: Dziękuję bardzo.

0: magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To jest głosowanie własnymi pieniędzmi za tym, jak chcemy, żeby działał rząd. Tak szefowa Fundacji Polskie Forum Migracyjne Agnieszka Kosowicz komentuje zbiórkę dla Ukraińców, którzy zostali bez wsparcia w wyniku ustawy wygaszającej pomoc dla tych spośród nich, którzy nie pracują. Z tego powodu tysiące osób straciły dostęp do opieki medycznej, 800+, zasiłków czy miejsc w DPS-ach. Jak mówi Kosowicz, zbiórka prowadzona wspólnie z OKO.press kilkukrotnie przekroczyła zakładany cel.
18: 100 tysięcy już było kompromisem między OKO.press a nami, ponieważ myśmy mieli jeszcze skromniejsze oczekiwania. Myśleliśmy, że uzbieramy może 20-30 tysięcy i uda nam się pomóc może, nie wiem, 10-15 osobom za te pieniądze. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, co się wydarza.
17: Kwota zebrana w zbiórce na pomoc Ukraińcom przekroczyła 1 200 000 zł. Celem jest zebranie 1,5 miliona zł. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina. Donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, twierdzi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają Stany Zjednoczone. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno, który

0: zorganizowano w miniony weekend na dziedzińcu pałacu. Postępowanie prowadzi także stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię o organizacji wydarzenia. W wieku 80 lat zmarł ceniony scenarzysta, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Był m.in. współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek.
1: Gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego.
0: W konkursie głównym trwającego właśnie festiwalu w Cannes walczy o nagrodę film Historie równoległe, przy którym współpracował Krzysztof Piesiewicz. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz burzami, lokalnie z gradem, zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu. W sumie w 10 województwach są ostrzeżenia przed burzami. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 43 minuty po siódmej. Jest już z nami profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Ale zanim zaczniemy poważne nasze rozmowy, to muszę podziękować. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, od kiedy pani Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, weszła do tego studia. Wpłaciliście państwo już 30 tysięcy złotych na pomagam.pl. Pomóżmy Ukraińcom i tak trzymać, jedźmy dalej, bo naprawdę jest to sytuacja haniebna. Co się z tymi ludźmi bezradnymi, bezsilnymi, najsłabszymi w Polsce wyprawia na skutek ustawy uchwalonej niedawno, niestety. To nie PiS, to nie Konfederacja, to nie Korona Polska, tylko Koalicja Demokratyczna uchwaliła takie, no delikatnie mówiąc, drakońskie prawo, ale po to jesteśmy my, żeby Polacy, społeczeństwo, żeby korygować takie błędy.
4: Przyłączam się do tego apelu, jak najbardziej konieczne wsparcie dla Ukraińców.
3: Dokładnie teraz, jakoś, może nie w tej minucie, ale nie jestem w tej godzinie. Mija 100 lat od słynnej rozmowy marszałka Piłsudskiego, marszałka wojska Piłsudskiego z marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem, której Piłsudski kazał mianować premierem Kazimierza Bartla, swojego, jednego ze swoich ulubionych technokratów w polityce drugiej RP. To był koniec zamachu majowego, taki symboliczny. Parę godzin później powstał rząd Bartla. To się mogłoby teraz zdarzyć, coś takiego?
4: Myślę, że raczej nie. Jesteśmy jednak na innym etapie, jeśli chodzi o ugruntowanie demokracji. Nie byłoby przyzwolenia społeczeństwa. Poza tym, jakby...
3: Myślę, żeby nie było przyzwolenia społeczeństwa, gdyby wyszedł Kaczyński i powiedział, musimy na chwilę, bo to zawsze jest tylko na chwilę, prawda? Nikt nie mówi, że na zawsze. Na chwilę zawiesić pewne reguły, część reguł. Piłsudski też tak mówił. Żeby uratować Polskę przed tym Niemcem Tuskiem. Albo gdyby wyszedł Tusk i powiedział, musimy na chwilę zawiesić jakieś reguły, żeby uratować Polskę przed rządami Brauna, ruskiego agenta, no albo coś takiego. Myśli pan, że nie byłoby poparcia społecznego?
4: Nie, tu chodzi też o pewien proces polityczny. Oczywiście teraz władza ta, jeśli chodzi o wojsko, policję, spoczywa w rządzie Donalda Tuska. Ja dlaczego jestem tego zdania? Dlatego, że prezydent chciałby wprowadzić system prezydencki, który by nadał władzę większą prezydentowi. To mogłoby być zagrożenie, ale widać badanie opinii publicznej, że polskie społeczeństwo jest przeciwko temu. Ja uważam, że po 1989 roku ukształtował się ten system. On jest z wadami, ale jest to jednak system parlamentarno-gabinetowy i nie będzie przyzwolenia moim zdaniem na zmianę.
3: Myśli pan, że Polacy wolą demokrację z Braunem na przykład na czele, niż zawieszenie chwilowe praw konstytucyjnych?
4: Ale jeśli chodzi o demokrację z Brownem, to nie byłaby demokracja, poza tym Brown ma kilka procent, to jest w ogóle nierealne. Natomiast...
3: No wie pan, do 10 się dochodzi i dalej i się nie zatrzymuje wcale.
4: Ale nie, jeszcze ja się opieram tu na bardzo świeżo zrobionych badaniach opinii publicznej, gdzie społeczeństwo odpowiedziało, nie za systemem prezydenckim, takim jaki jest. Trzeba go poprawiać. Będzie dyskusja na temat konstytucji, ona trwa. Nie widzę takich zagrożeń, nie ma takiej atmosfery, co nie oznacza, że ten system demokratyczny dobrze funkcjonuje, on źle funkcjonuje. I ta władza prezydenta, wykonawcza i rządu, one tutaj zderzają się. Nie mamy ambasadorów, nie mamy sędziów, nie mamy tego, ale tym niemniej...
3: Wygląda na to, że będziemy mieli dwie Krajowe Rady Sądownictwa dziś po południu, więc to dopiero jest historia. Ale dobrze, uspokoił mnie pan. Polska demokracja przeżyje następne lata.
4: Mam to.
3: No tak, może teraz.
4: Wydaje mi się, że tak, no.
3: Dobra. To teraz inna bardzo poważna sprawa. Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
4: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po przyjęciu, po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Taki wotum nieufności do rządu. Ja to tak interpretuję. To jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
3: Czy pan uważa, że to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
4: Wrogości może nie. Po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali. I ja to odbieram jako taki sygnał. Oczywiście jest to bardzo zła decyzja, bo te 4000, to jeśli chodzi o Polskę, to jest 40%. I one nie przyjadą do Polski. To przecież dzisiaj media potwierdzają. To nie chodzi o inne państwa, to chodzi o Polskę. Natomiast te 5% w Niemczech to jest kilkanaście procent. Czyli my jesteśmy...
3: 5000.
4: 5000 to jest kilkanaście procent. Oczywiście są pewne nadzieje, że może ci z Niemiec zastąpią nas, ale to pokazuje, że nasze stosunki są ze Stanami bardzo złe i ubolewam z tego powodu. Zwłaszcza jako osoba, która też przyczyniła się do zawarcia tej umowy o stacjonowaniu tych żołnierzy. No jest to duża porażka Polski.
3: No tak, ale jeszcze nie wiemy, to trzeba zaznaczyć. Nie mamy potwierdzenia ani z Pentagonu, ani z Departamentu Stanu, że tak się rzeczywiście stanie. Na razie to są doniesienia medialne. Nie, i też zaprzeczają temu dowódcy amerykańscy w Europie, z którymi rozmawiał pan Kosiniak-Kamysz między innymi.
4: Nie. Są potwierdzenia formalne na to, że jest wycofanie, jest wypowiedź Hodgesa, generała i innych. My tu udajemy, że to nas nie dotyczy. Nie, to dotyczy nas i to jest skierowane... To jest sygnał do Polski.
3: To co my mamy zrobić? Dobrze, to może zacznę od innego pytania. Czy wobec tego wycofania nasze bezpieczeństwo osłabło? Mamy się czuć bardziej zagrożeni ze strony Rosji? Czy te 6 tysięcy żołnierzy to jest taka grupa, którą Trump ewentualnie poświęci? Niech sobie tam zostaną i zginą w tej Polsce, a my się zajmiemy czym innym?
4: To jest bardzo poważne zagrożenie, dlatego że to jest sygnał dla świata, że z jakichś powodów i dla Rosji Stany Zjednoczone nie będą stać przy Polsce, jakbyśmy chcieli. Zresztą...
3: Ale naprawdę pan tak to odbiera?
4: Ale panie redaktorze, ja chcę panu powiedzieć jedną rzecz. To nie jest, jak ja odbieram. To jest tak, jak mówił premier Donald Tusk. Przecież premier Donald Tusk kilka dni temu powiedział, że nie możemy liczyć na Amerykanów. No i mamy
3: to. Tak nie powiedział.
4: Powiedział, że my musimy to. I to jest po prostu odpowiedź na moim zdaniem zdecydowanie błędną polską politykę wobec Stanów Zjednoczonych. No,
3: ciekaw jestem, co pan premier Gawkowski, który za chwilę tu będzie, powie. Ja nie mam takiego. Ja uważam, że to jest element amerykańskiej strategii. Oni zapowiadali od Obamy, że będą ograniczali obecność w Europie i zaczynają to jakoś nieśmiało robić.
4: Wydaje mi się...
3: W 20 latach czy coś.
4: Panie redaktorze, ja byłem ministrem spraw zagranicznych w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Miałem kontakt z administracją bardzo często. Nie. Gdyby to było tak, jak pan mówi, żeby nie chcieli dać jakiegoś sygnału, to po prostu by zadzwonili dzień wcześniej i minister obrony Kośniak-Kamysz by mógł się przygotować. On by zupełnie zaskoczono, w ogóle nie mówi na temat. Mówi, że to nas nie dotoczy.
3: Do
4: no ale panie redaktorze, jest to wyraźny gest nieprzyjaźni. Dokładnie, nie wrogości. To, bo my daliśmy gesty wrogości. To Polska dała przeciwko Stanom Zjednoczonym w ostatnich miesiącach występowała. Dwa dni temu chyba opublikowałem felieton Rzeczpospolitej pod tytułem Donald Tusk będzie kulawą kaczką. No tak to jest wotum nieufności do tego działania. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce no są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, no jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
3: 4000 żołnierzy, umówmy się, na żadnej wojnie, może poza wojną Monako z Liechtensteinem, na żadnej wojnie 4000 żołnierzy nie gra decydującej roli.
4: Absolutnie, no. Ma pan rację. Przecież to nie chodzi o te 4000, tylko to chodzi, co sobie Władimir Putin pomyśli. Na ile te gwarancje bezpieczeństwa, które nas chronią ze strony Donalda Trumpa, są wiarygodne? I czy te wycofanie i te traktowanie Polski w taki sposób, bo to dotyczy też Zbigniewa Ziobry i tak dalej, potwierdza te bezpieczeństwo dane, te gwarancje bezpieczeństwa, czy nie? No na tym polega problem. Podkreślę raz jeszcze.
3: To co my teraz możemy zrobić? Została nam chwilka. Co możemy zrobić?
4: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
3: No to zastanawiamy się, ja przynajmniej zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu i cały czas widzę, że nie ma takiej opcji z jednego prostego powodu. Że trzeba by mieć uchwałę o rozwiązaniu parlamentu, a w parlamencie nie ma dziś większości, która chciałaby wcześniejszych wyborów.
4: Prawda? No to będziemy w dół zjeżdżać półtora roku, będzie coraz gorzej, to następuje. Myślę, tu trzeba apelować do klasy politycznej, bo ja nie widzę tu możliwości wyjścia z tej sytuacji. Rząd sobie nie daje rady w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Ale kto sobie daje radę w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? No, panie ministrze.
4: Prezydent Macron został zaproszony jako jedyny przywódca europejski na uroczystości 250-lecie Stanów Zjednoczonych, no dają sobie radę inne państwa. My sobie po prostu, jakby to nie wygląda to dobrze.
3: Żeby troszeczkę emocje osadzić, powiem, że bardzo dobrze wygląda zbiórka na pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Już 45 tysięcy w trakcie tego programu państwo wpłaci, za co jeszcze raz ogromnie dziękuję. Wiem, że to nie jest tylko nasza zasługa. Wiele instytucji, mediów i tak dalej wspiera tę zbiórkę, ale wydaje mi się, że naprawdę to jest taki moment, kiedy porządny człowiek w Polsce musi chociaż kiwnąć palcem w takiej sprawie. Wracamy 1 230 700 zł w tej chwili. Wracamy do rozmowy z panem ministrem. No dobrze, załóżmy, że te wybory okażą się wcześniejsze niemożliwe. To co? Co jeszcze możemy zrobić?
4: No nic, no trzeba po prostu szukać kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Kupować broń gdzie indziej.
4: Panie doktorze, tu jest, na czym polegał błąd tego rządu? Rząd mówił, obrażając Amerykanów, nie rozumiejąc tego, minister Sikorski, wicepremier Kosiniak-Kamysz i wicepremier Sikorski, że my przecież kupujemy od Amerykanów za tyle pieniędzy. My przecież płacimy za ich pobyt. Oni są zadowoleni, że tu jest
3: tanie. No utopiliśmy tam budżet polski roczny przez
4: panie doktorze. I że ci Amerykanie mają lepsze warunki, że my płacimy im, że my im pralnie załatwiamy jedzenie i tak dalej. To nie tak działa. Amerykanie oczekują czegoś innego niż takiego
3: respektu.
4: Tego. oczekują jakiegoś zrozumienia, empatii dla ich stanowiska, dla ich polityki, wychodzenia naprzeciw.
3: No, ale to ta, ta polityka zasadzie... jest absurdalna, sam pan to widzi. No, atak na Iran, kompromitacja. Musi Trump prosić prezydenta Xi, żeby mu pomógł to zakończyć. No.
4: Ja się zgadzam, że ona jest bardzo niekonsekwentna i błędna w wielu wypadkach, no ale to nie oznacza, że na przykład premier Donald Tusk ma zwalczać udział czy rozmieszczenie żołnierzy amerykańskich na Ukrainie, co skutecznie zrobił 30 grudnia swoją wypowiedzią, bo zadziałał przeciwko interesom amerykańskim i unijnym. No my nie chcemy dostrzegać takich błędów oczywistych i to się nazbierało. To też nie oznacza, że na przykład my powinniśmy podbierać...
3: Musimy przerwać tę rozmowę, bo mamy alarm pożarowy. Teraz wyjdziemy ze studia zgodnie z przepisami i spotkamy się w miejscu spotkania przed budynkiem. Przepraszam Państwa, że przerywamy tę rozmowę.
4: Mam nadzieję, że nie z mojego powodu.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. 8:03. Nic się nie stało, mam wrażenie. Był alarm pożarowy, skończył się. Jesteśmy na miejscu. Jest z nami pan premier Gawkowski, którego można zobaczyć, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego tak sapie. Był na 6. piętrze, zbiegł i wbiegł z powrotem i żyje. Gratuluję kondycji.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Rząd tak. Jest...
2: 6 pięter w dół i 6 pięter w górę w 2,5 minuty, to jest jednak wyzwanie.
1: Dobrze. No ja uważam, moglibyśmy zrobić taki challenge właściwie. Powodzenie, i zaprosić innych członków rządu, zobaczyć jak będą dawali radę. Dziękuję, że pan jest z nami. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu. Cytuję z pamięci, bo ze względu na zamieszanie nie zdążyłem wynotować tego fragmentu. Że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanem.
2: Głupoty tu jakieś opowiadał.
1: Dziękuję. To wszystko?
2: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek, wydaje się, mówi rzeczy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne. I mamy sytuację taką, że miało dochodzić do rotacji żołnierzy, czyli nikt ich miał nie zwiększać, ani nikt ich miał nie zmniejszać. Komentował to pan premier Kosiniak-Kamysz, wskazując, że jeżeli mamy jakąś sytuację dotyczącą chociażby tego, że żołnierzy będzie mniej w Europie, to w kontyngencie amerykańskim w Niemczech. I nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zresztą prezydent Trump mówił wprost, że w Polsce nie będzie mniej żołnierzy. I opowieść o tym, bo tak, ja słuchałem pana profesora Czaputowicza, że niby ich tutaj ma być mniej. Jest sprzeczna z faktami. Nie będzie mniej żołnierzy amerykańskich. Żołnierzy jest tyle samo amerykańskich w Polsce, co było. Relacje Polski, Waszyngtonu,
1: Warszawy. Ale jak Warszawy, rotacja Waszyngtonu wyjedzie, a nowa nie przyjedzie, ale no to...
2: Nie.
1: To wszystko nieprawda.
2: Nie popadajmy w jakąś panikę, że ktoś wyjedzie, nikt kogoś nie zastąpi. Mówiliśmy o nowej brygadzie. Było to związane z tym, że miała ona być przez stację, miały też część wojsk dochodzić do rotacji w różnych państwach, czyli z Niemiec miały być cofane, gdzieś indziej miały być oddelegowane i tyle.
1: I tyle w tej sprawie, w temacie. Gratulacje. Domyśla się pan dlaczego. Mam wrażenie, duże sukcesy pan odniósł, chociaż tak dość dyskretnie. Jedno to przekonanie rządu do podatku cyfrowego. To już się stanie, prawda? Opodatkujemy tych gigantów.
2: Wierzę, że tak, ale wie pan, panie rektorze, jak się stanie, to będę się cieszył,
1: właśnie,
2: bo dzisiaj się dzieje ważniejsza rzecz, która rzeczywiście się dzieje, bo ja jestem zwolennikiem robienia rzeczy, które później pokazujemy.
1: Ale porozmawiamy chwilkę o tym i wrócimy do tego, co się rzeczywiście dzieje. Fantastycznie to wyglądało, jak minister finansów przyłączył się do pana w sprawie podatku cyfrowego i tak dalej, ale tak się zastanawiam w obliczu tego, co dziś się wydarzyło, czyli te 4000 żołnierzy. Czy rząd się nie przestraszy i nie postanowi nie drażnić już Trumpa, żeby naprawdę kolejnych żołnierzy nie zabrał?
2: Ja jeszcze raz bardzo chciałem podkreślić. Relacje Waszyngtonu i Warszawy, relacje transatlantyckie są bardzo dobre. Ja osobiście, wielu ministrów innych, pan premier, wszyscy mamy kontakty z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Osobiście podpisywaliśmy na mój wniosek memorandum w sprawie cyberbezpieczeństwa z amerykańskim rządem. Dzieje się wiele rzeczy na zapleczu, które daje poczucie, że Polska naprawdę jest tutaj. Takim wysuniętym lotniskowcem amerykańskim, jeżeli chodzi na przykład o cyberbezpieczeństwo. Mam spokojny do tego stosunek, bo widzę, co się dzieje
1: jako
2: na zapleczu.
1: Jako lotniskowiec amerykański nie czuję się dobrze.
2: Mówię o
1: cyberbezpieczeństwie.
2: Jeżeli w cyberbezpieczeństwie, tak, bo nasza współpraca polega na tym, żeby oni bez nas nie radzą sobie rady, a my...
1: Tak jest? Że bez nas nie dadzą rady?
2: Tak. W moim obszarze tak, a my bez nich. To jest bardzo dobra współpraca, na której operujemy, która daje dwóm stronom realne korzyści, jeżeli chodzi o wzmacnianie
1: czyli
2: odporności
1: państwa. Czyli będą się miarkowali, próbując blokować podatek cyfrowy.
2: Nie mam takiego wrażenia, dlatego że podatek cyfrowy jest w państwach, które dzisiaj sojuszniczo są bardzo, bardzo blisko z Amerykanami jak my. Na przykład Francja, na przykład Wielka Brytania, na przykład Hiszpania, tak, Włochy, Austria. I wszędzie tam jest podatek cyfrowy. Podatek sprawiedliwościowy.
1: No tak,
2: podatek
1: słyszał pan, co mówił ambasador amerykański w tej sprawie i tak dalej.
2: Ale patrzę też na konkrety dotyczące podatku cyfrowego, które Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało. To są zapisy mówiące tak. Pieniądze będziemy chcieli od tych, którzy tutaj nie płacą uczciwie. Jeżeli płaci jakakolwiek firma w Polsce uczciwie podatki i zarabia na użytkownikach, czyli Polakach, to nie ma się czego obawiać. Po drugie, to nie jest tak, że to jest antyamerykańska ustawa. Jeszcze raz bardzo to mówię. Więcej pieniędzy w tej ustawie, mówię o podatkach, które spłyną, płynie na przykład od firm według wskaźników, które policzyliśmy, od firm azjatyckich. Nie da się...
1: TikTok.
2: Od różnych firm, nie.
1: AliExpress.
2: Od różnych firm. Ja nie będę opowiadał się o których, dlatego że niektóre portale, niektóre są bardziej zarabiają, niektóre mniej.
1: Mają mieszaną własność i tak.
2: Najwięcej pieniędzy płynie z e-commerce, gdyby był opodatkowany. Więc odpowiedź na te pytania wygląda tak. Strona amerykańska z nami dobrze współpracuje. Nasze rozwiązania nie są antyamerykańskie, żeby to wszyscy zrozumieli. I nie boję się w ogóle tego, że Amerykanie będą denerwowali się o podatek cyfrowy w Polsce.
1: Czyli będzie, dobra.
2: Chciałbym, żeby był, to wszystko zależy od całego rządu, nie od jednego Gawkowskiego.
1: 1 245 530 złotych, czyli 40 tysięcy państwo wpłacili w trakcie tego programu. Dziękuję, pomagam.pl. Pomóżmy Ukraińcom. Pan premier już wpłacił?
2: Nie, jeszcze na tą zbiórkę nie wpłaciłem, ale jak stąd wyjdę, to wpłacę.
1: Dziękuję. Ile?
2: No to jest tyle, ile będę mógł. Zobaczymy, co tam jest
1: to
2: na koncie. Nie, no sam to wpłacę, ale wpłacę.
1: Udało się wreszcie z tą transkrypcją małżeństw jednopłciowych do polskiego systemu akt cywilnych. Ale wie pan co, zastanawiam się, czy naprawdę to w Polsce musi tak być, że nawet w Warszawie prezydent nie czeka na rozporządzenie podpisane przez dwóch ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych, tylko czeka, aż premier powie, dobrze róbcie, i wtedy nagle w Warszawie się okazuje, że już można, że można było od miesiąca, dwóch albo trzech, ale jeszcze premier nie powiedział, że można. No co to jest za kraj?
2: Mnie, człowieka lewicy, w tej sprawie nie musi pan przekonywać. Od początku lewica i osobiście ja zrobiłem wszystko, żeby wyrok TSUE dał się w Polsce wdrożyć i żebyśmy małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą mieli w Polsce zawarte.
1: Wczoraj się okazało, że niepotrzebne było to rozporządzenie, bo w Warszawie się wdrożył.
2: No
1: bez
2: nie,
1: tego.
2: No nie do końca, dlatego że trzeba było technicznych zmian, które umożliwiło też Ministerstwo Cyfryzacji. Więc ja wiem, ile pracy przy tym wszystkim wykonaliśmy. Tylko że dla mnie Warszawa to jest jeden przypadek. Albo działamy systemowo w państwie.
1: Ale jaki symbol mocny?
2: Symbol, tylko że symbol jednego przypadku nie zmienia rzeczywistości w państwie. Najważniejsze, żeby każdy urząd stanu cywilnego w Polsce, każdy, mógł dokonywać tego samego, czyli wpisywać osoby, które mają małżeństwo za granicą zawarte do swojego...
1: No dobrze, jak Warszawa mogła, to znaczy, że już wszyscy mogą?
2: Ja patrzę na to tak...
1: Ale
2: tylko
1: niech pan
2: to ma...
1: odpowie na to pytanie.
2: Ja tak myślę. Tylko, że z perspektywy godnościowej nie polegać to powinno na tym, że jakieś techniczne zamiany robimy, że mężczyznę wpisujemy pod opisem kobieta. To wszystko powinno wyglądać w demokratycznym państwie w sposób bardzo godnościowy. Godnościowy to jest tak, jak jest małżeństwo kobiety i kobiety, to zapisujemy kobieta i kobieta. Jak mężczyzna i mężczyzna, to mężczyzna i mężczyzna. Jak ten standard, który znamy...
1: A jak kobieta, osoba niebinarna, panie ministrze?
2: Kobieta i mężczyzna. Ja wypowiadam się o tych transkrypcjach, które będą też na świecie realizowane. I mówię to wprost. To w Polsce ta godność będzie zachowana. I teraz. Dla mnie, człowieka, który od 3 miesięcy, krok po kroku, przekonywał inne premiera i wszystkich ministrów, warto, trzeba, podpisałem to rozporządzenie 3 miesiące temu, mówiłem, że warto iść w tym kierunku.
1: Nie było, to dlaczego to tyle trwa?
2: Nie było wątpliwości w rządzie do tego, żeby wykonać wyrok TSUE. Wątpliwości były, jaką drogą? Czy rozporządzenia, którą zaproponowałem? Czy ustawy, którą inni proponowali?
1: W mojej ocenie
2: ustawa by nie przeszła, bo prezydent Nawrocki się na nią nie zgodził. Więc idziemy drogą dobrą.
1: Ale czy ktoś w rządzie nie rozumie, że prezydent Nawrocki by tego nie podpisał?
2: Doszliśmy do porozumienia, to mnie najbardziej cieszy. Mamy przełomowy czas w Polsce. dzięki tej determinacji mojej lewicy ministerstwa będziemy mieli w Polsce małżeństwa, które będą otrzymywały akty małżeństwa w postaci dokumentu, będą mogły...
1: Jeżeli będą zawarte za granicą, oczywiście.
2: Tak. Mamy w Polsce taką większość takiego prezydenta, że innych elementów nie możemy wprowadzić ustawą i albo zdajemy sobie z tego sprawę i cieszymy się z tego, co mamy. Cieszymy się, że teraz kolejne ministerstwa, tak myślę, już Ministerstwo Rodziny i Pracy powiedziało, że będzie respektowało te transkrypcje i te dokumenty, będzie wypłacało świadczenia. Liczę, że tą drogą pójdzie Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, że będziemy mieli w Polsce porządek prawny, który daje godność każdemu człowiekowi. I to był cel Ministerstwa Cyfryzacji, cel Lewicy. Mój osobisty cel, który uważam, że dzisiaj jest wielkim naszym wspólnym sukcesem rządowym.
1: I myślę, że w dużym stopniu dzięki pana uporowi to się udało, bo inaczej nie wiadomo, ile by się wlekło, a tylko półtora roku do końca kadencji zostało, więc...
2: Ale w sprawach prawno-człowieczych my dużo jako rząd obiecywaliśmy. Powinniśmy nie mieć wątpliwości, że podnosimy głowę i mówimy tak, będziemy to robić.
1: A chodzi pan z podniesioną głową po Warszawie, widząc, co się dzieje z tymi najbardziej potrzebującymi, najsłabszymi obywatelami Ukrainy, których polskie państwo mocą decyzji pańskiej koalicji pozbawiło elementarnej, humanitarnej opieki, którym są przerywane dzisiaj terapie nowotworowe, którzy są wyrzucani z DPS-ów. Czy pan jako człowiek lewicy chodzi z podniesioną głową, pamiętając, że głosował pan za tą ustawą?
2: Ja chodzę z podniesioną głową zawsze, dlatego że uważam, że lewica dzisiaj w rządzie bardzo dużo rzeczy zrobiła dla Polski. Jeżeli gdzieś się czasami w tej koalicji ktoś pomyli i doprowadzi...
1: To był błąd?
2: Doprowadzi do tego, że trzeba coś poprawić, to trzeba poprawić. Nad tym też będziemy pracowali i nad każdym elementem, który ma zapewniać.
1: A wie pan, ile osób może umrzeć z powodu przerwania tych terapii, zanim wy z tymi pracami do czegoś dojdziecie?
2: Ale jestem zasadniczo, powiem to wprost, nie powinno być żadnego przypadku, komu odbieramy jakieś leczenie, które ma uratować mu życie, kropka. Dobrze. I to ja w tej sprawie nie mam możliwości.
1: Pana koleżanka, pani Dziemianowicz-Łąk odpowiada za sprawy społeczne w tym rządzie.
2: I jest świetna w tym, co robi.
1: A ludzie z DPS-ów są wynoszeni do noclegowni, wynoszeni. Ludzie chorzy na raka są odłączani od terapii.
2: Ja mam przekonanie, że...
1: W waszej sferze odpowiedzialności?
2: Nie, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i jej ministerstwo w troskę o każdego człowieka indywidualnie, nie systemowo, ma tak wielką, że to serce jest tam zawsze otwarte. Widzę, jak walczy na rządzie o każdą złotówkę, o wszystko, co by mogło przyczynić się do wzrostu i systemowego, rent, emerytur i poprawy warunków pracy i na koniec indywidualnego losu od ośrodka opiekuńczego po każde inne miejsce, w którym o człowieka się trzeba zaopiekować, więc i lewica dzisiaj w tej sprawie sobie nie ma nic do zarzucenia. Są czasami błędy rządu.
1: A macie coś do zrobienia? Minister cyfryzacji to nie ma dużo do zrobienia akurat w sprawach takich socjalnych. Tak,
2: znaczy, nie socjalnych, społecznych, dlatego, że dostęp do aplikacji, szansa na to, że ludzie korzystają też z tych komputerów, których się wszyscy uczą, które są w szkołach, też pomagamy. To każdy dzisiaj ministerstwo w Polsce
1: Ukraińce
2: pomaga.
1: 80-letniej wynoszonej z DPS-u do noclegowni, wie pan, co to są noclegownie, może pan jakoś pomóc? Poza tym, że pan wpłaci na tą zrzutkę?
2: Cały rząd może pomóc, a nie, to nie jest tak, że Ministerstwo Cyfryzacji może w tej sprawie pomóc. Ale wszyscy w tych sprawach mamy godność i otwarte serce. I na pewno żadna osoba nigdzie nie zostanie pozostawiona samotnie.
1: Ale jest, tak jest.
2: No tak, ale jak się
1: zrobicie coś w tej sprawie teraz?
2: Jak dzieją się takie przypadki, to i reakcje też przychodzą. Jestem pewien, że i pani ministra, jeżeli to jest jej część odpowiedzialności, będzie reagowała.
1: Super, bo takie by to było fajne naprawdę, gdyby było widać taką reakcję. Pozytywną, humanitarną reakcję rządu. Jarosław Kaczyński proponuje, mam już mało czasu, a temat wielki, żeby zakazać w Polsce obrotu kryptowalutami. Dla mnie, muszę powiedzieć, jak pamiętam, jak nas ograniczenia dotyczące obrotu pochodnymi papierami wartościowymi w 2008 roku uratowały przed katastrofą, która dotknęła Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Włochy, a nas nie, bo mieliśmy konserwatywny system bankowy, to myślę sobie, tym razem Kaczyński może mieć rację, bo to są kolejne derywaty.
2: Nie, Kaczyński nie ma racji, bo jest politykiem, który nie patrzy otwarcie na gospodarkę. I do
1: ja to wtedy też. I,
2: ale, prywatnie. Nie, ale rzuca się od drzwi do drzwi. Ja przypominam, że
1: Kaczyński. O Kaczyńskim.
2: Pan zaczął od Kaczyńskiego. W krypto jest tak, gdyby była ustawa, która dawałaby gwarancję, że jest nadzór i KNF, to byśmy nie mieli dzisiaj tego całego aferalnego szoku.
1: Przecież KNF by nie upilnował derywatów, gdyby były legalne w Polsce.
2: Niech pan pozwoli, ale dzisiaj my mówimy o nadzorze, bo dzisiaj w Polsce można inwestować w kryptowaluty. Ale
1: czy można upilnować ten rynek? Nie można.
2: No tak, można go upilnować, jeżeli ktoś będzie go pilnował, a dzisiaj go w Polsce nie pilnujemy, bo PiS i Kaczyński i Nawrocki się nie zgodzili.
1: Tą technologię można dogonić nadzorem.
2: Ale niech pan pozwoli popatrzeć na gospodarkę otwarcie. Nikt nie chce nikomu zabierać możliwości inwestowania. Na tym też trzeba się znać. Ludzie, którzy robią.
1: Słucham? W tulipany?
2: Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialną gospodarką, taką, która dzisiaj widzi, że na świecie zmieniają się różne aktywa i można inwestycje różne robić, tak jak w przypadku kryptoaktywów, to trzeba to uregulować, a nie pozostawić tak jak u nas bez nadzoru.
1: Pozostawić absolutnie nie możemy.
2: No tylko, że zamknąć całość też nie jest mądre, bo gospodarka będzie ewoluowała. Nowe technologie będą ewoluowały w tej gospodarce.
1: Ale pan nie słyszy tego, co w 2006 słyszeliśmy o tych koszmarnych derywatach, które zrujnowały pół świata?
2: Słyszę to, że w Polsce nie mieliśmy nadzoru nad skokami i doprowadziło to do tego, że setki tysięcy osób straciły oszczędności życia.
1: Przejęliśmy nadzór z publicznych pieniędzy, zapłaciliśmy ile za skoki?
2: Kto był za to winny? Kto był winny za KNF, który nie miał nadzoru nad skokami? PiS. Prezydent wtedy z PiS-u, Święty Pańczyk
1: Kaczyński. A kto zapłacił? Pan i ja.
2: I Prawo i Sprawiedliwość.
1: No i Jarosław pan Kaczyński, Kwaśniak, którego pobili.
2: Jarosław Kaczyński, premier. Wtedy doprowadzili do afery. Ludzie tracili pieniądze, dzisiaj też to zrobili. Ponosić trzeba odpowiedzialność, a nie tylko prosto zakazywać.
1: Ciekawe. Pan jest bardzo młody, ja też na szczęście.
2: Cieszę się, że pan tak mówi. Dobry nastrój pan mi zrobił na
1: tak
2: południe.
1: Tak jest. Więc obaj pewnie dożyjemy momentu, kiedy ta bańka się zawali. Wrócimy do tej rozmowy wtedy.
2: Wszystko się może zawalić, pełna gospodarka też, pod warunkiem, że umiemy też się w tych nowych technologiach i gospodarce odnaleźć. Ja wierzę, że obywatel jest mądry, dlatego nie trzeba mu niczego zakazywać, tylko podpowiadać, że będzie chroniony.
1: 252 380 zł pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Pan premier zaraz się dorzuci, będzie tak 400. Dzięki za konkretne informacje w TOK FM.
3: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastons takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To moment przełomowy, tak Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, cieszył się w poranku TOK FM z wpisu do rejestru małżeństw pierwszej pary jednopłciowej. Transkrypcję aktu małżeńskiego zawartego za granicą przeprowadzono w Warszawie. Na razie, a potrwa to zapewne kilka miesięcy, transkrypcje będą dokonywane na zasadach ustalanych przez poszczególne urzędy stanu cywilnego. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy poinformował, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1,5 tysiąca dronów. Załański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. W Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Donald Tusk odmówił podpisu pod wszystkimi nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jak informuje Onet, dotyczy to również przedłużenia mandatu wiceprezes dla Marty Kajtli, prawej ręki Adama Glapińskiego. Czas na sport w TOK FM.
3: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: Przemysław Pozewski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. O finał turnieju w Rzymie zagrają dziś mężczyźni. Włoscy kibice czekają przede wszystkim na wieczorny mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem. Sinner w ćwierćfinale pokonał innego Rosjanina Andrija Rublowa, wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił rekord Nowaka Dziokowicza. Wiesz, jestem zadowolony, ale na razie skupiam się na kolejnym meczu, bo czeka nas spotkanie, do którego się muszę fizycznie przygotować. To będzie też mecz w sesji wieczornej, a te zawsze są bardziej męczące fizycznie. Zobaczymy, na razie idzie mi dobrze, wygrana mnie cieszy, a jeśli pójdzie mi gorzej, też nie ma problemu, bo wtedy będę miał więcej czasu na regenerację przed Rolandem Garrosem, a Paryż to jest mój tegoroczny cel. Mecz Sinera z Miedwiediewem po 19, wcześniej po 15.30 pierwszy półfinał Luciano Darderi kontra Casper Ruud. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhas i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipę pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, opa dwa razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Puchar Europy wzniósł też czterokrotnie z Milanem, po dwa razy jako piłkarz i trener. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś górski etap ze startem w formie. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
3: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Pochmurno dziś z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Witam ponownie, Cezar Szakowski, to jest piątkowy poranek TOK FM, 25 minut po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Nimielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej. Witajcie,
6: dzień dobry.
5: Dzień dobry. 1,258,140 zł, tyle na zbiórce pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Już jest, czyli przeszło 70 tysięcy w trakcie tego programu przybyło. Jak będziemy tak dalej jechali, to może uda nam się rzeczywiście zasypać tę dziurę hańby, która jest w pomocy.
6: Choć myślę, że naszym zadaniem również w takim programie, jak już jesteśmy
0: bardzo słuchanym i takim, który myślę, że może mieć jakieś takie znaczenie, jest mówienie, że zbiórkami nie zasypiemy tych wszystkich dziur i że jednak to jest sytuacja bardzo trudna, taka z punktu widzenia takiej oceny moralnej, to jak zachowuje się polskie państwo. I to, o czym też wspominałeś, ale pewnie warto to zawsze pamiętać, że te momenty, w których żeśmy spontanicznie pomagali głównie Ukraińkom uciekającym po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, to na początku pomogło społeczeństwo obywatelskie, albo społeczeństwo po prostu, później raz wkroczyło państwo ze swoim wsparciem. No i to jest niedobry sygnał, bo to teraz państwo się będzie wycofywać, a społeczeństwo nie dźwignie. Społeczeństwo może w momencie zrywu dźwigać.
6: Na chwilę uzupełniać,
0: ale po to, żeśmy stworzyli takie coś jak państwo. Myślę, że to jest świetny
6: wynalazek,
0: że ludzie się zbierają.
6: Na szczęście premier Gawkowski mówi, że jego zdaniem będzie korekta tej haniebnej ustawy po prostu i haniebnej praktyki, więc trzymał za słowo, też obiecał swoją wpłatę. Rozumiem, że moje zdanie jest tam, gdzie moje pieniądze, jak mówił George Soros, więc zamknijmy ten temat na razie.
7: Ale jeszcze jedną rzecz trzeba podkreślić, bo ja uważam, że to jest naprawdę, trzeba jak z dartą płytę odkryć. Ukraińcy w Polsce wpłacają dużo więcej do naszego budżetu, różnych budżetów i emerytalnego, i na ubezpieczenia społeczne, i NFZ i tak dalej, niż na nich wydajemy. Zdecydowanie więcej z tego mamy korzyści, niż nas to kosztuje. I druga rzecz.
6: I nie dlatego, że tak straszliwie oszczędzamy na najsłabszych.
7: Nie. I druga rzecz jest również taka, że całe gałęzie przemysłu, wiele firm w Polsce nie istniałoby bez zatrudnionych w nich Ukraińców. Ja niedawno rozmawiałem z szefem Warsu, który powiedział, że jeśli przejdą te zaostrzone przepisy dotyczące Ukraińców, to jeszcze nie było wiadomo, jak to będą, i będą wprowadzane nowe, to on będzie miał odpływ pracowników i trzeba będzie firmę, nie wiem jak prowadzić, bo on mówi, że nikt nie chce już pracować na wielu takich stanowiskach, których on zatrudnia.
6: Przeczytałem dzisiaj tekst z Gazety Wyborczej o problemach, jakie mają ukraińscy lekarze z przedłużeniem pracy.
7: Tak.
6: Gratuluję Ministerstwu Zdrowia aktywności, kolejka jeszcze się trochę wydłuży, jeszcze coś zróbcie, może na przykład zatrzęśnijcie drzwi do przychodni.
7: My biliśmy się, ale tutaj muszę powiedzieć, że jest też spory opór środowiska lekarskiego samego. Oczywiście, że tu decyzje powinny zapadać na poziomie rządowym. Dokładnie. Tak. My biliśmy się w Gazecie Wyborczej.
6: Im mniej lekarzy będzie, tym więcej każdy z nich będzie zarabiał.
7: Bardzo
6: każdemu żyjącym lekarzy na tym zależy.
7: Żeby właśnie te przepisy liberalizować, a nie zaostrzać.
6: Trudna sprawa. Słuchajcie, 4000 żołnierzy amerykańskich ma zniknąć z Polski, jak twierdzą niektóre media zagraniczne. Pan premier Gawkowski...
7: Znaczy nie, decyzja jest jasna, tylko nie wiadomo, jak będzie zrealizowana w Polsce, prawda? Bo tu trzeba wyjaśnić, że chodzi o to, że w Polsce nie ma obecności stałych Amerykanów poza bazą w Redzikowie. Poza bazą w Redzikowie, która jest częścią tarczy antyrakietowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli to nie jest tylko amerykańska baza, ona miała być amerykańską w tej pierwszym założeniu wstrzymanym w 2009 roku. Natomiast są Amerykanie w Polsce na zasadzie rotacyjnej. Znaczy, powiedzmy, jest jakaś jednostka, nie wiem, pół roku, rok, przyjeżdża kolejna, przez co cały czas ta liczba żołnierzy jest mniej więcej stała. 10 tysięcy ich, tak? Czyli było 5 tysięcy do roku 2022, teraz jest 10 tysięcy. No i jest bardzo ciekawa ta decyzja o wstrzymaniu przeniesienia części tej pierwszej dywizji kawalerii z Teksasu, ona jest, bo część tych żołnierzy już tutaj przyjechała i sprzęt. I teraz oni będą wycofywani, bo Pete Hexet, sekretarz wojny, tak, spóźnił się z tą decyzją. I pytanie, co ona będzie oznaczać? Czy rzeczywiście 4000 żołnierzy odpłynie z Polski? Czy to będą jakieś roszady w ramach europejskich, innych roszad, które zapowiedział już Donald Trump? Tego nie wiemy.
6: Czy przyjedzie inne 4000, czy nie przyjedzie?
7: Tak, ale na czym polega problem? Kompletny brak komunikacji ze strony Amerykanów wobec sojuszników. Znaczy, my nie wiemy w ogóle, co się dzieje, tak?
0: Jesteśmy
7: tym kompletnie zaskakiwani.
0: Kiepsko skomunikowani.
7: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o 23:00 na serwisie X ogłasza coś, że to nie dotyczy Polski, bo prawdopodobnie musi uspokajać i tak słyszę. Ale myślę, że w rządzie, z tego co słyszałem, a rozmawiałem akurat, bo byłem na impakcie w Poznaniu, tam wielu było polityków, sorry, ale kurczę, nikt nic nie wie do końca, co zrobią Amerykanie. No to jest problem. My nie możemy już, nie jesteśmy pewni, co nasi sojusznicy najważniejsi planują. A już nie no mówię, że nie ma informacji.
8: Ale na gronku, no to witamy w realnym świecie.
7: Nie, ale ja nie jestem najemniakiem.
8: Tak się czują wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych.
6: Nie tylko Chińczycy też.
8: Tak, mało tego.
6: Płaczą.
8: Tak się czują członkowie rządu amerykańskiego.
7: To prawda.
8: Których
7: ale mówią o kongresie nawet, nie o republikanach.
8: Nie, o kongresie w ogóle nie ma co mówić. I to jest konsekwencja tego sposobu uprawiania polityki, jaki wybrał prezydent Trump. I my po prostu dołączamy do tej stawki światowej, która czeka na nowe pomysły Trumpa z przerażeniem, nawet nie tylko ze względu na ich treść, co na całkowitą nieprzewidywalność. I tutaj właściwie jedyną dobrą kwestią w tym wszystkim jest to, że coś pozostało przewidywalnego, mianowicie ta rotacyjność. Rotacyjność została wprowadzona, kiedy Amerykanie obiecali jeszcze Gorbaczowowi, że nie będzie stałej dyslokacji wojsk NATO w nowych państwach, będzie rotacyjna. To jest niby formalność, bo to oznacza, że nie ma stałych baz natowskich, ale to, że Amerykanie trzymają się tej zasady, chociaż nie muszą, tak?
6: No ale ja, wiesz, ja jednak jestem zwolennikiem dotrzymywania słowa.
8: No ale ja, Trump ewidentnie nie.
6: W polityce międzynarodowej niedotrzymywanie słowa no, dobra, prowadzi do nieobliczalnych konsekwencji.
8: Ja się bardzo cieszę, jak ty będziesz prezydentem Stanów Zjednoczonych, to mnie od
7: nie
8: razu ulży.
7: Nie może być, to
6: nie ma jaki to problem?
8: No to dobra, to się też zmieni.
6: Gdzieś się nie urodzili w Ameryce, to też można zmienić.
8: Że wychodzi na to, że Trump nie jest całkowicie nieprzewidywalny. Jest możliwe, że po prostu nie wie o tym, że to jest rotacyjne i dlaczego, ale to pozostało stałe. W Polsce cała ta historia wzbudziła ogromny niepokój, zasadnie, bo to pokazuje, że nie bardzo wiemy, jak należy traktować nasz sojusz z najważniejszym sojusznikiem, ale ten niepokój wynika także z tego, że mimo Trumpa pozostaliśmy ostatnim proamerykańskim krajem kontynentu. Politico opublikowało taki sondaż, z którego wynika, że tylko w Polsce większość respondentów, 51%, ale to jest większość, opowiada się za tym, by w Polsce powstała amerykańska baza wojskowa.
6: No tak,
8: ci, którzy mają,
6: to jest większość, ale
8: nowej,
6: pamiętajmy o tym, że niedawno to byli prawie wszyscy.
8: No ale tu jest na tyle Europy jesteśmy wyjątkiem.
7: Tylko mówimy o bazie, natomiast jeśli już mówimy o tym, jakie są nastroje, ocena Donalda Trumpa również przez Polki i Polaków, to tutaj jest dramatycznie niska. Bo
8: no
7: jest,
8: i dlatego też padło.
7: A nigdy tak nie było. Zawsze amerykańscy prezydenci się cieszyli w Polsce dużym poparciem. Ja pamiętam taki sondaż europejski w ostatnim roku prezydentury George'a Busha juniora, gdzie no wiadomo, tam średnia europejska była jakieś, nie pamiętam, około 15%, bodajże 17%. No był bardzo źle oceniany, a w Polsce to było 50% cały czas, nie?
8: No dobrze, więc jeżeli Polskę porównać z Polską, no to te wyniki są złe, ale jeżeli Polskę porównać z Europą, to są
7: no, ja wiem.
0: Tak, oraz to też, jak patrzymy historycznie na te, to już jednak jest historyczne patrzenie na, powiedzmy, ostatnie 20 lat, no to Polska 20 lat temu, 30 lat temu, to jednak jest inny kraj. Jesteśmy tuż po transformacji, jesteśmy tuż po, albo chcemy wstąpić do Unii Europejskiej, albo jesteśmy tuż po wstąpieniu do NATO. To jest, jak mówisz o George'u Bushu, no to pamiętamy, nie wiem, decyzję o tym, żeby pójść z Amerykanami na ich wojny, które były po prostu głupie i bez sensu i tak dalej. Wiemy, z czego to politycznie wynikało. Znaczy to po prostu ta rzeczywistość się zmieniła. I może też jest tak, że my dzisiaj coraz bardziej zaczynamy przypominać te kraje Europy Zachodniej, na przykład pod tym względem, że już mamy podobne oceny, na przykład tego w stosunku do Amerykanów, podobne oceny przywódców amerykańskich.
6: Uczymy się, to jest dość naturalne, uczymy się też relacji międzynarodowych.
7: Ja bym inaczej powiedział. Ja uważam, że uczy nas tego Donald Trump, jego niekonwencjonalne, tak bym to określił delikatnie, zachowanie i nie tylko jego, tylko jego części ekipy.
8: No i na tym tle te wyniki sondaży, które pokazują, że jednak chcemy amerykańskiej bazy, pokazują, jak bardzo ciężko jest nam się rozstać z marzeniami. Tak?
0: Ale zobaczcie, może to jest też o tym, że my czujemy zagrożenie i inaczej, znaczy wyobrażam
8: Rumuni
0: sobie,
8: też czują zagrożenie, a bazy nie chcą.
6: Ale zobaczcie, jakie
7: i
6: to jest
7: zabrał jeszcze Donald Trump właśnie żołnierzy częściowo.
6: Jakie to jest pozytywne, że się europeizujemy. Prawda? No, że Polska płynie przez Atlantyk. Byliśmy gdzieś dwie trzecie drogi do Nowego Jorku. Teraz jesteśmy pewnie jedną trzecią drogą.
8: Europeizujemy się na potęgę, co widać po naszym stosunku do uchodźców.
6: I Kostek, wiesz co? To bardzo ciekawy wątek. Bardzo ci za niego dziękuję. My go rozwiniemy zaraz po informacjach, zgoda?
8: Tak, możecie Państwo iść spać. Tak.
6: Nie spać, słuchać. Tok FM bez przerwy 24/7. No, jak inaczej?

0: Autopromocja.
1: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
2: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
1: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
2: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
1: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
2: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
1: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowanie.

0: i 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk pancernych do Polski to bardzo zła decyzja, która wyraźnie uderza w obecność żołnierzy USA w naszym kraju, mówił w poranku TOK FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Cofnięcie 4000 Amerykanów z Polski zbiegło się w czasie z ogłoszoną wcześniej decyzją Waszyngtonu o wycofaniu 5000 żołnierzy USA z Niemiec. W rozmowie z Jackiem Żakowskim były szef polskiej dyplomacji ocenił, że pomimo uspokajających wypowiedzi ministra obrony o tym, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce się nie zmieni, na razie nie ma na to gwarancji.
12: To bardzo zła decyzja, bo te 4000, to jeśli chodzi o Polskę, to jest 40%. I one nie przyjadą do Polski. Natomiast w Niemczech te 5000, to jest 15%. Oczywiście są pewne nadzieje, że może ci z Niemiec zastąpią nas, ale to pokazuje, że nasze stosunki są ze Stanami bardzo złe i ubolewam z tego powodu.
11: Według amerykańskiej stacji CNN i agencji Reutera decyzja Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk pancernych do Polski była zaskoczeniem dla europejskich partnerów. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W pierwotnej ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Teraz rząd twierdzi, że ma plan finansowania tych służb, a szczegóły mamy poznać dziś po południu. Posłowie mają dziś głosować nad projektem ustawy o kryptoaktywach. W środę Sejmowa Komisja Finansów zajęła się 4 projektami zmian w tym zakresie. Rządowy prezydenta Polski 2050 i Konfederacji zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący. Jutro Europejska Noc Muzeów w tym roku jest organizowana pod hasłem Muzea Jednoczą Świat. W Bydgoszczy warto odwiedzić Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku, zaprasza Joanna Pawłowska.
13: Pokaz intryligatorski oraz zwiedzanie intryligatorni. Będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
11: Noc Muzeów w całej Polsce już jutro. Wyjątkiem jest Kraków, który swoją odsłonę nocy organizuje dziś. Piąta Piątek niemal w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz burzami, lokalnie z gradem, zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach są.

0: ostrzeżenia przed burzami. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, teraz 42 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Mielski, Konstanty Gebert są z nami, bardzo wam dziękuję. I Henryk Sawka się obudził już dawno, dawno, dawno, ale tyle emocji jest w tym programie, łącznie z alarmem pożarowym, że jakoś mi umknął. Zgadnijcie, komu może być poświęcony rysunek, teraz każdy zapisuje w mózgu. Bryła, garnitur, czerwony krawat, żółte włosy, śniada, nie śniada, brzoskwiniowa cera i bryła występuje trzykrotnie, przypominająca Donalda Trumpa, mówi płaski, Kościuszko, Ziobro. No i tyle na temat Ziobry, bo rzeczywiście sytuacja jest raczej kabaretowa niż poważna. Moim zdaniem nie chciałbym, żebyśmy jej już poświęcali więcej uwagi. To zaangażowanie też mediów, polityków i tak dalej, tam też mi się wydaje raczej kabaretowe niż poważne, więc koniec Ziobru. Konstanty, masz głos. Miałeś wygłosić expose o tym, jak się europeizuje.
3: No, na potęgę, bo kiedy pojawili się w Polsce na początku lat 90. pierwsi uchodźcy, czeczeńscy, potem bośniaccy.
4: Przypomnijmy, że czeczeńców było prawdopodobnie około 100 tysięcy, oni przepłynęli przez Polskę.
3: 82 tysiące zostało przynajmniej przez 2 lata, tak? To Polacy na wyprzódki im pomagali, bo wszyscy na nich patrzyli i mówili, o kurczę, to jesteśmy my, tak?
2: Znaczy, Ukraińcom tak, bo też.
3: Zaczekaj, chwileczkę. I to się zaczęło zmieniać w miarę tego, jak żeśmy się europeizowali, stawali się bogatsi, a więc bardziej egoistyczni. Pomoc dla Ukraińców w 1922 roku była niebywałym zrywem i trwała dłużej niż ja się spodziewałem, natomiast siadła, tak jak siadł generalnie stosunek do uchodźców.
2: No już zbiórka dzisiejsza nie potwierdza tego, że tak bardzo siadło. Ona w głowach polityków siadła głównie.
3: Nie.
2: Którzy zaczęli uwodzić.
3: Jak patrzysz na wyniki sondaży, jak patrzysz na zwycięstwa wyborcze PiS-u, które w dużym stopniu były spowodowane, wzbudzoną przez tą partię ksenofobią, to tutaj podobnie jak i w stosunku do Stanów Zjednoczonych, stajemy się bardziej europejscy. Patrzymy na uchodźców i już nie myślimy, kurczę, to moglibyśmy być my. Myślimy, o, to są tamci, ci oni, przed którymi na przykład broni nas Ministerstwo Zdrowia, utrudniając ukraińskim lekarzom pracę.
2: No to tak? Izby lekarskie głównie.
3: Tak jest. To nie izby lekarskie piszą ustawy,
2: oczywiście,
3: tylko ministerstwo.
2: Oczywiście.
3: Więc w tym sensie rzeczywiście się europeizujemy. Nie wiem, czy cieszyć się.
2: Chwileczkę, czyli to Europa jest takim zdegenerowanym potworem, od którego trzeba się trzymać z daleka.
3: Nie.
2: Z tego, co mówisz.
3: Nie, z tego, co mówisz.
2: Amoralny, egoistyczny, coś tam jeszcze. No, może
3: to
2: tak.
3: Też, ale także zdolny do działań pomocowych, prospołecznych, nadal broniący swojej demokracji. Europa to jest bardzo skomplikowany mechanizm.
5: Europa też się zmienia chyba przez ten, jak to obserwujemy, mam wrażenie, że jak ją sobie, bo w jakimś sensie ją sobie wyobrażaliśmy w momencie, nie wiem, właśnie tuż po transformacji, ze wszystkimi aspiracjami, marzeniami, takimi wejścia do, właśnie do Unii i tak dalej. I potem, no co, pierwsze momenty my tam wchodzimy, a tam jakiś wielki kryzys ekonomiczny. Tak, ej, co to, jakby przychodzimy, a tam po prostu ktoś pyta, czy pojedziemy z nimi na wojnę i tak dalej.
2: No tak, to już nie jest ta, to też Redarendorf powiedział w latach 90. Weszliście do Europy z lat 70., której już nie ma.
3: A dokładnie.
2: Tak wchodziliśmy rzeczywiście.
3: Nie, zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy wchodzili do tej Europy, którąśmy sobie wyobrazili i do jej standardów żeśmy się dostosowali, a gdyśmy się rozejrzeli, to się okazało, że ta Europa wygląda trochę inaczej i teraz dostosowujemy się do standardów realnej Europy.
5: No i tylko, że teraz pytanie jest, albo się tam dostosowujesz do tych standardów i my się sobie dołączyliśmy do tej Europy, ona się zmienia, no to my się musimy dopasować, albo my się sobie, ej, jesteśmy dużym fragmentem tej Europy, jesteśmy dużym, albo jesteśmy, albo chcemy, mamy takie ambicje być dużym, ważnym, aktorem i też uczestniczyć w tym, bo jak tak, te zmiany wyglądają, jak się wymyślać.
3: No część z nas ma takie ambicje, a część z nas wręcz przeciwnie. Chce pokazać, że nie jesteśmy częścią żadnej obcej Unii.
4: Nie chce rozwalić Unii nawet.
3: Tak. I ten spór jest fundamentalnym sporem politycznym.
4: Ale zaczęliśmy od bardzo ciekawej rzeczy, którą tutaj też Kosek powiedział, o tej takiej naszej europeizacji, jak gdyby, prawda? To ma być tym jak gdyby wyznacznikiem między innymi nasz stosunek do imigracji. No ale tutaj trzeba jednak dwie rzeczy powiedzieć. Europa jest najlepszym miejscem do życia na całym świecie, jeśli patrzymy jako system polityczno-społeczny i będzie celem migracyjnym bardzo dla bardzo wielu ludzi, tak?
2: Amerykanów.
4: Ale być może no, teraz, nawet, ale szczególnie na przykład Afryka. To jest bardzo no tak, duży oczywiście kontynent. Ja teraz prowadziłem właśnie na Impakcie też miejsce spotkanie z Martinem Wolfem. No to jest guru dziennikarstwa ekonomicznego, szef komentatorów ekonomicznych Financial Timesa i on powiedział, Afryka będzie kluczowa w najbliższych latach, dekadach dla Europy. Tam my mamy kryzys absolutny demograficzny, potrzebujemy sensownej imigracji. Na kontynencie afrykańskim jest bardzo duży przyrost ludności. Oni będą nam potrzebni. Tylko musimy to robić oczywiście z głową, bo te nastroje antymigracyjne są również wynikiem, można powiedzieć delikatnie, niefrasobliwej polityki migracyjnej kilku państw.
2: Dobra, jeszcze troszeczkę geopolityki, dobra? Dwie ważne informacje, które dziś rano mnie uderzyły. Prezydent Xi zadeklarował, jak mówi Donald Trump, pomoc w oczyszczeniu czy w uwolnieniu Cieśniny Ormus. To fajnie. I że udało się, prawda, pojechał prezydent Stanów Zjednoczonych do Chin i załatwił.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, sam ten problem wywołał.
2: Tak, ale to przypominało mi trochę pielgrzymki polskich polityków do Waszyngtonu, żeby nam wizy znieśli, prawda? I też te prośby nie kończy. Znieśli. Tak, Xi też pomoże, bo w końcu ropą będzie miał problem. Druga rzecz, na Kubie wczoraj po południu wylądował amerykański rządowy samolot, na pokładzie był John Ratcliffe, czyli szef CIA. Obiecali Kubańczykom 100 milionów dolarów pomocy, jeżeli Kościół będzie ją dystrybuował. Zdaje się, że zabrał kilku więźniów politycznych ze sobą z powrotem do Stanów i odleciał. No, to jest coś, jakby mi ktoś powiedział, no, 5 lat temu. Że szef CIA będzie sobie w Hawanie negocjował z szefami MSW kubańskiego, to bym pomyślał, że zwariował albo coś takiego.
4: Szczególnie jak tamtejsza ambasada była bardzo skutecznym celem dziwnego ataku dźwiękowego.
2: Syndrom hawański, destruujący
3: ale jakby ci ktoś to powiedział 15 lat temu, to byś się nie zdziwił, bo za czasów Obamy zbliżenie z Kubą było konsekwentnie realizowane i być może, gdyby ta polityka dalej była realizowana, to wyspa nie byłaby w tak katastrofalnym stanie.
2: No, gdyby nie blokada zwłaszcza, prawda?
3: No, więc właśnie. Natomiast
2: jak się komuś nie dostarcza ropy, uniemożliwia kupowanie ropy przez jakiś czas, to tej ropy zabraknie. To jest dość logiczne.
4: Kuba nie kupowała tej ropy, dostawała ją za darmo od Wenezueli.
3: I tak.
2: Ale też od Rosji.
3: Chiny dostają tą ropę z Iranu też nie za darmo, ale mają żywotny interes w tym, żeby Cieśnina Hormuz była otwarta, więc tutaj Xi nie zrobił Trumpowi żadnego prezentu, tylko zrealizował to, co i tak jest w interesie Chin. Podobnie chińska deklaracja, że Iran nie ma mieć broni atomowej, jest zgodna z generalnie nieufnym stosunkiem Chin do mnożenia potyka, to co jest bardzo rozsądne, oraz jest zgodna z oficjalnym stanowiskiem Teheranu, który nadal twierdzi, że my wcale żadnej bomby atomowej nie chcemy wyprodukować. Więc te nie są ustępstwa. Natomiast najważniejszym elementem rozmowy Trumpa z Xi jest to, że Xi powiedział, że gdyby Stany Zjednoczone ingerowały w wewnętrzne sprawy Chin, na przykład w kwestii zbuntowanej prowincji Tajwan, to będzie to miało bardzo poważne konsekwencje. I co na to Trump powiedział? Otóż nic nie powiedział.
2: No nie, ale powiedział Rubio, że byłoby wielkim błędem, gdyby Chińczycy próbowali siłowo przejąć Tajwan i że oni chcą go przejąć.
4: Ale jeśli
3: Rubio też powiedział, że Ziobro nie dostanie
4: wizy. Jeśli amerykański prezydent nie jest w stanie wyartykułować tak prostych słów w obronie swojego dotychczas jednego z najważniejszych sojuszników w Azji południowo-wschodniej, no to znaczy to bardzo źle o tej administracji, do której my mamy tutaj chyba zdanie jednoznaczne i ono nie jest pozytywne. No. Ja miałem spotkanie 3 dni temu z grupą tajwańskich dziennikarzy, którzy tutaj przyjechali. Ja ich szczerze zapytałem, czy oni realnie myślą, że może dojść do inwazji chińskiej na Tajwan w najbliższym czasie. I oni powiedział, słuchaj, jeszcze 10 lat temu, czy 5 byśmy o tym nie myśleli, ale teraz to już jest dosyć realne zagrożenie. Chociaż już, bo już dzisiaj przecież wobec nas jest prowadzona klasyczna wojna hybrydowa ze strony Chin. Dezinformacja, naciski gospodarcze,
2: Ale tu nie wylądują.
4: Ja o tym mówię tylko. Jeśli prezydent Trump, który był takim, że tak powiem, wielkim krytykiem i stawiał się do tej wagi, naprawdę do tego pojedynku wagi super ciężkiej z Chinami, jako tutaj, prawda, tak ochoczo i tak dalej, jedzie do Pekinu i nie jest w stanie wyartykułować jednego zdania o tym, że Tajwan jednak jest związany z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest...
3: Nie jest związany z sojuszem.
4: Tutaj ważniejsze,
3: Romku, jest to innego. Mianowicie tutaj Chiny wytyczają Stanom Zjednoczonym
4: granice, oczywiście.
2: Dobra, zmienił się układ.
3: Nie, bo to jest ważne, Jacku.
4: No to dotyczy Korei Południowej, to dotyczy Japonii.
3: I można byłoby się spodziewać, że na takim szczycie prezydent Trump mógłby powiedzieć, że dalsza ekspansja Chin na Morzu Południowochińskim będzie miała bardzo poważne konsekwencje, ponieważ tutaj Chiny jednostronnie mówiąc prawie międzynarodowe, zajmują wody terytorialne, a więc zasoby pod nimi się znajdujące oraz to jeszcze ważniejsze, prawo do przepływu wód terytorialnych, do których uprawnione pretensje roszczą sobie inne państwa, i Stany zawsze były gwarantem swobody żeglugi. Nic takiego z ust Trumpa nie padło. Trump, który całą swoją karierę polityczną zbudował na tym, że tutaj demokraci byli miękiszony wobec Chin i teraz Stany ponoszą konsekwencje, przyjął wytyczone przez Chiny czerwone linie i nie wytyczył własnych.
4: Był pierwszy w roli petenta, naprawdę w roli petenta.
2: Właśnie to pytanie chciałem wam zadać, bo mam przemożne wrażenie. Jak Nixon jechał do Pekinu, to imperator odwiedzał prowincjonalny kraj, niepodległy, ale prowincjonalny. Dziś mam wrażenie, że ta wizyta prezydenta Trumpa w Pekinie trochę tak wyglądała, przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, jak wizyty polskich polityków w Waszyngtonie.
3: Też nie. Ale po raz pierwszy Stany i Chiny rozmawiały z pozycji absolutnej równości.
2: Uważasz, że to jest tylko równość?
3: To jest aż równość. Bo to jest precedens, którego się nie odwróci. Innymi słowy, wszelkie następne szczyty amerykańsko-chińskie muszą albo startować z tego poziomu, albo jeżeli jakiś kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych będzie z tego poziomu niezadowolony, to zerwać z tym poziomem, ryzykując otwarty kryzys z Chinami.
4: Ja przywołuję wizytę Baracka Obamy, o którym wiadomo, co mówi Donald Trump, to też właśnie Krzymin Kiszon straszny i tak dalej. Jak on był w Pekinie, to zażyczył sobie spotkania dosyć otwartego na jednym z tamtejszych uniwersytetów, o których mogli przyjść ludzie również związani z ruchem dysydenckim, i to zostało załatwione. Teraz, że już nie mówię...
3: No, ale Trump sobie nie życzył żadnych dysydentów.
4: Ja to wiem, no, tylko właśnie mówię, jaka to też jest różnica skali już dzisiaj, i się zgadzam absolutnie z Koskiem, że to jest aż równowaga, bo aż równowaga znaczy dzisiaj jest który? 16, który tam jest? 15. 15. Za rok to już nie będzie aż równowaga, moim zdaniem.
5: Tylko,
4: jeśli
5: że
4: tak
5: w ramach
4: dalej
5: tej
4: będzie szła to polityka amerykańska.
5: Bo też wydaje mi się, że to jest zmiana, że w ramach tej równowagi musisz wtedy wymyślić sobie, jak wygląda, nie wiem, twoje stanowisko, twoja pozycja. Jeżeli jest tak, że dochodzi do tej równowagi, a ty jesteś Trumpem i trochę myślisz sobie, że to nie jest prawda, że ty i tak jesteś lepszy, wyobrażasz to sobie w jakiś sposób, nie ma tutaj żadnych podstaw, no to znowu wracam do tego, że ta zmiana polityczna, geopolityczna, która się dzieje w kolejnych latach, to jest też taka zmiana, która powinna zmuszać do tego, żebyś sam siebie redefiniował. I jeżeli wspominasz, nie wiem, Obamę, jeżeli Obama ma jakiś pomysł i z nim jedzie, no a Trump wygląda na to, że nie ma i chyba tak sobie wyobraża, że to jest może jakieś jednorazowe, to przeczekamy i tak dalej. Znaczy, że generalnie w głowie Trumpa ten porządek świata wygląda trochę inaczej, niż naprawdę wygląda.
2: Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski, Konstanty Geber byli z nami.
4: Dziękuję, do widzenia.
2: Co piątek. Chcielibyśmy, żeby to było całkiem co piątek. Dzięki stokrotne. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek, na który za chwilę zaprosi Państwa Cezary Łasiczka. Życzymy Państwu dobrego piątku. Ja tylko jeszcze dodam, że na portalu pomagam.pl zbiórka Pomóżmy Ukraińcom osiągnęła już 1 272 504 zł. Blisko 90 tysięcy przyrosła w trakcie tego programu. Trzymajmy to tempo, bo rzeczywiście potrzeby są ogromne, a...
4: Gdyby to był miliard, to byłoby lepiej.
2: A wpłaciłeś?
4: Jeszcze nie zdążyłem.
2: To do roboty! Do usłyszenia za tydzień, Jacek Rzekowski.
6: Miliard to potrzeba na nasze emerytury. Miliard w środę, miliard w sobotę. Mówimy o tym, że trzeba zmienić konstytucję, a może czas zmienić system emerytalny i o tym za chwileczkę porozmawiamy. Między innymi oczywiście w programie Owczarek, no bo także po 10 Popczarek i poetycki piątek o 11. Serdecznie zapraszam.
7: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: To moment przełomowy, tak minister cyfryzacji cieszył się w poranku TOK FM z wpisu do rejestru małżeństw pierwszej pary jednopłciowej. Skończyła się wizyta w Chinach prezydenta Donalda Trumpa. Za chwilę w informacjach wstępne podsumowanie. Mieszkańcy Bieszczadów walczą o szpital w Lesku. Placówka może zostać zamknięta już 1 lipca. Jest 9 Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mamy przełomowy czas w Polsce, bo będziemy mieli małżeństwa jednopłciowe, które będą otrzymywały akt małżeństwa w postaci dokumentu. O ile para wzięła ślub za granicą, przekonywał w poranku TOK FM minister cyfryzacji i wicepremier z ramienia Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Przyznał jednak, że rządzący na razie nie są w stanie osiągnąć więcej.
16: Mamy w Polsce taką większość takiego prezydenta, że innych elementów nie możemy wprowadzić ustawą. Cieszymy się, że teraz kolejne ministerstwa, tak myślę. Już Ministerstwo Rodziny Pracy powiedziało, że będzie respektowało transkrypcję i te dokumenty, będzie wypłacało świadczenia. Liczę, że tą drogą pójdzie Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, że będziemy mieli w Polsce porządek prawny, który daje godność każdemu człowiekowi.
0: Do czasu zmiany przepisów transkrypcja aktu małżeństwa par homoseksualnych musi być dokonywana w ten sposób, że jedno z małżonków jest umieszczane w rubryce przewidzianej dla osoby innej płci. A oto jak zmienia się sytuacja prawna osób homoseksualnych, których zagraniczne małżeństwo zostało zarejestrowane w Polsce. Reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski pytał wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
17: Co to oznacza w praktyce, jeśli chodzi o to, jakimi prawami ta para będzie w Polsce dysponowała?
18: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć, którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostają niektóre kwestie, które są regulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo ono nie ingeruje co do zasady w sferę prawa rodzinnego, opiekuńczego, takich kwestii jak adopcja, przysposobienie. Natomiast pełnia praw i obowiązków, ubezpieczenia społeczne, podatki, ubezpieczenie zdrowotne, te wszystkie sprawy życiowe, które muszą być zagwarantowane każdemu obywatelowi Unii Europejskiej.
0: Osobną kwestią jest to, czy i kiedy będzie można w Polsce zawierać małżeństwa jednopłciowe i czy takie pary będą mogły adoptować i wspólnie wychowywać dzieci. Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich do Polski to odpowiedź na krytyczne słowa pod adresem amerykańskiej administracji ze strony premiera Donalda Tuska, a także szefa dyplomacji i wicepremiera Radosława Sikorskiego. Ocenił w poranku TOK FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Zablokowanie rotacji wojsk pancernych USA do Polski zbiegło się w czasie z ogłoszoną na początku maja decyzją Waszyngtonu o wycofaniu 5000 żołnierzy USA z Niemiec. Rządzący zapewniają, że wielkość amerykańskiego kontyngentu w Polsce się nie zmieni. Jednak zdaniem byłego szefa dyplomacji w obliczu wycofywania się Amerykanów z Europy nie jest to wcale pewne.
7: Są potwierdzenia formalne na to, że jest wycofanie, jest wypowiedź Hodgesa, generała i innych. My tu udajemy, że to nas nie dotyczy. Nie, to dotyczy nas i to jest skierowane, to jest sygnał do Polski.
0: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że decyzje Waszyngtonu mogą mieć wpływ na rodzaj stacjonujących w Polsce wojsk amerykańskich, ale nie na ich liczebność. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach, w czasie której spotkał się m.in. z prezydentem Xi Jinpingiem. Przywódcy mieli poczynić szereg nowych uzgodnień. Jakich? O tym Tomasz Orchowski.
19: Trump i Xi mieli się zgodzić, że Iran nie może mieć broni jądrowej, że należy otworzyć cieśninę Ormuz oraz że Pekin nie będzie wysyłał Iranowi broni. To ustalenia bliskowschodnie, o których informuje strona amerykańska. Chińczycy skupiają się z kolei na Tajwanie i ostrzegają przed możliwym konfliktem o wyspę. Chcę bardzo podziękować. To była niesamowita wizyta. Przyniosła wiele dobrego. Zawarliśmy kilka fantastycznych umów handlowych, korzystnych dla obu krajów. Trumpowi towarzyszy duża delegacja, w skład której wszedł między innymi szef Boeinga, ale on akurat zadowolony raczej nie jest, bo Boeing ma sprzedać Chińczykom 200 samolotów, to mniej niż zapowiadane 500. W związku z tą wiadomością akcje Boeinga spadły o 4%. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci. Władze miasta ogłosiły piątek dniem żałoby. Mieszkańcy Bieszczadów walczą o szpital w Lesku. Placówka może zostać zamknięta już 1 lipca. Ma 128 milionów złotych długu, a pieniędzy brakuje nawet na pensje dla pracowników. Marcin Starzec.
20: Sławna już w całym kraju ostatnia porodówka w Bieszczadach zamknięta od początku roku. Oddział ginekologiczny zamknięty. Pediatria zawieszona. Lista jest długa, a teraz na likwidację czeka SOR. Wicestarosta Wiesław Kuzio nie kryje, że lipiec może być miesiącem, w którym szpital przekroczy punkt bez powrotu.
21: Dzisiaj nie ma nawet na wynagrodzenia dla pracowników. A gdzie działalność bieżąca? Gdzie koszty stałe? Gdzie leczenie pacjentów? Leki?
20: A tego scenariusza nie akceptują mieszkańcy, którzy zbierają podpisy pod petycją do premiera.
22: Jesteśmy z Sanoka, przyjeżdżam tutaj do szpitala, ponieważ co fajni specjaliści. Potrzebny jest szpital w Lesku, chociażby ze względu na to, że tu jest dość rozległy teren, dużo ludzi mieszka.
20: Petycja z podpisami ma jeszcze przed wakacjami trafić na biurko premiera, który w kampanii wyborczej w 2023 roku obiecywał działanie szpitala, nawet na specjalnych warunkach. Z Leska Marcin Starzec, TOK FM.
0: Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach są ostrzeżenia przed burzami. Piątek niemal w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Mamy takie dyżurne tematy, na które lubimy zawsze pogadać, narzekać, ale też i spierać się. Służba zdrowia między innymi, a podejrzewam, że też na podium znalazłby się system emerytalny. Odwieczne pytanie, czy kiedy osiągniemy wiek emerytalny, to czy będą dla nas jakieś pieniądze, a jeżeli tak, to dlaczego tak mało, a dlaczego nie, to co należy zrobić? Odpowiedź na te wszystkie pytania, mam nadzieję, zna pan profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, twórca systemu emerytalnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Czy z systemem emerytalnym jest jak, nie wiem, z aplikacją w telefonie czy na komputerze, że co jakiś czas trzeba to aktualizować?
3: Nie, nie jest tak. Jest to w ogóle z innego, powiem, zakresu pojęcie. Natomiast no, fundamentalną kwestią jest to, że jest to system, w którym oszczędzamy na swoją własną emeryturę i trzeba to tylko tak zorganizować, żeby dobrze działało. I tak w Polsce jest zrobione, że to działa relatywnie dobrze.
6: Ale...
3: Nie no, ale no, można pewne rzeczy zawsze poprawić, nic nie jest doskonałe. I tutaj dobrym wzorcem jest na przykład to, jak działa i prawie identyczny system, który funkcjonuje w Szwecji. Uruchomiliśmy te systemy jednego dnia i Szwedzi, i Polacy projektowaliśmy to w jakiejś kooperacji, będąc w kontakcie z sobą. No i jest to kwestia, no chociażby tego, że wiek emerytalny jest równy, co jest standardem cywilizacyjnym w ogóle w Europie. Natomiast w tym systemie jest to bardzo ważne, żeby jednak kobiety mogły mieć takie same emerytury jak mężczyźni. I tutaj jest dużo nieporozumień. Tak naprawdę to, co najważniejszego można zrobić, to trochę pomóc ludziom zrozumieć, jak to działa, bo ten system działa odwrotnie niż poprzedni. A ten poprzedni jest ciągle w głowach ludzkich, w związku z tym bardzo często ludzie myślą i podejmują także decyzje, które są sprzeczne z ich własnym interesem, co wynika z tego, że myślą, że są ćwierć wieku w przeszłości, a są te ćwierć wieku do przodu.
6: A kiedy porównuje pan szwedzki i polski, to który i w których punktach jest lepszy, jeśli tak można powiedzieć?
3: Znaczy, oba systemy są zbudowane na identycznych zasadach. Jest to taka unikatowa zasada, która w Europie nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszechniona. Generalnie są cztery kraje, które według tego funkcjonują. Poza Szwecją są to jeszcze Włochy i zaaplikowali to także na Łotwie. Ale generalnie Polska, Szwecja i Włochy są to trzy kraje, które tak na całego i na dużą skalę w ten sposób funkcjonują i działa to po prostu dobrze, dużo lepiej niż w reszcie Europy, co widać chociażby po stanie finansów publicznych, które jeśli są jakie są, to trochę z innych powodów, to już nie system emerytalny je obciąża.
6: A w jaki sposób system emerytalny jest powiązany z demografią? No bo co chwilę słyszymy, że starzejemy się jako społeczeństwo, rodzi się mniej dzieci, nie ma pomysłu, jak to odwrócić. I krótko mówiąc, kto będzie płacił za nasze emerytury, kiedy osiągniemy wiek emerytalny?
3: Znaczy, system emerytalny to demografia tak naprawdę i nie ma innego sposobu, żeby on funkcjonował. Jest to kwestia zorganizowania tego, w jaki sposób pokolenie, które pracuje, podzieli się częścią swego dochodu z pokoleniem, które już nie pracuje. I nie ma innego sposobu, żeby to zrobić, tylko właśnie taki, że no, młodzi się podzielą ze starymi. Natomiast pamiętajmy...
6: Jeżeli młodych jest więcej niż starych, to problemu nie ma.
3: No jest łatwo. Tak. Tylko trzeba to wtedy dobrze zorganizować, ale to się daje dosyć łatwo zrobić i to nie dolega tak bardzo. Natomiast w sytuacji zmiany w ogóle trendu ludnościowego, to znaczy, że tak jak poprzednio każde kolejne pokolenie było dużo bardziej liczne od poprzedniego, tak teraz kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich. To w ogóle wywraca wszystko do góry nogami i dlatego trzeba było dostosować system do tego typu sytuacji, bo żadna sztuka ma obiecywać ludziom co tylko kto chce, bo za kilkadziesięcioleci, prawda, jak ktoś, kto ma dzisiaj lat 30, będzie w swojej starości, no to wtedy no, świat będzie wyglądać inaczej niż dzisiaj i dzisiejsze obietnice nie będą dla nikogo ważne. Ważne jest to, ile sami zaoszczędziliśmy, w związku z tym, jakimi środkami dysponujemy.
6: Czyli liczymy na państwo, ale tylko, żeby mieć na kromkę chleba?
3: W ogóle mówienie o państwie tutaj nie ma najmniejszego sensu, bo ono nie ma tutaj z tym nic wspólnego.
6: Państwo jest tylko pośrednikiem?
3: Jest pośrednikiem, oczywiście. Wszelkie państwo, rząd, system, to są pośrednicy potrzebni, natomiast tak czy inaczej na koniec to pracujące społeczeństwo, aktywne ekonomicznie społeczeństwo, no musi wytworzyć produkt, z którego będziemy wszyscy razem finansować swoją konsumpcję. I młodzi, i starzy.
6: Czyli potrzeba jednak trochę przymusu. No bo można powiedzieć, jeżeli zostawimy obywatelom decyzję, to będą mówili, a to może jak się dorobię, to zacznę odkładać. Ups, zapomniałem. Jestem wiekoemerytalnym i nic nie odłożyłem.
3: No tak. No
6: drogie jest... państwo, teraz mnie wspomóż.
3: Nie drogie państwa, drodzy współobywatele. To państwo jest pośrednikiem, jak pan słusznie zauważył i ja to podkreślam na każdym kroku, że nadużywanie tego słowa w wielu przypadkach jest, no, wprowadza w błąd. No wtedy trzeba będzie kolejnych młodych po prostu dociskać, a oni albo się dadzą docisnąć, albo nie, i albo ich będzie tylu, że się zrzucą i jakoś starczy, albo nie będzie.
6: No już wiemy, że ich nie będzie raczej.
3: No tak, to akurat wiadomo. Tu prognozy demograficzne oparte na tym, że dzieci, które się nie urodziły, nie będą miały dzieci, są bardzo wiarygodne, prawda? Więc to wiemy na pewno. Przy czym system emerytalny po prostu spina to wszystko. To jest kwestia tego, żeby wiadomo było, kto z kim i dlaczego kooperuje w sensie podziału PKB. Polityków odkładają, politycy to są tu i teraz. Natomiast system emerytalny to jest wiele dziesięcioleci. Nie będziemy pamiętać tych polityków, którzy dzisiaj byli, jak gdy będziemy starzy, prawda? Jest to, no, tak się toczy życie. Więc trzeba to po prostu dobrze poskładać i ten system, który jest w Polsce, jest dobrze poskładany. I ja tutaj wiem, co mówię, wiem, jak to robiłem, dlaczego, i to jest zrobione w sposób, który jest bezpieczny dla ludzi, a co ważne, mówi ludziom prawdę z wyprzedzeniem, no bo ten poprzedni system, który zlikwidowaliśmy, to też warto ludziom zawsze podkreślać, że tamten system ćwierć wieku temu, czy ponad ćwierć wieku już w tej chwili, został zlikwidowany, zamknięty na głucho, jego nie ma. A ten, który w tej chwili funkcjonuje, jest oparty na tym, że po prostu dopinamy...
6: Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
3: Tak zawsze było, tylko to było ukryte za tym, że to wszystko było takie wymieszane, a teraz jest to zindywidualizowane i każdy z nas wie, prawda? Czyli to nie jest tak, że ty, społeczeństwo, jak sobie pościelesz, tak będziesz miał, bo każdy potem myślał sobie, to ja sobie tak zrobię, żeby inni mieli kiepsko, ale ja będę miał fajnie. Natomiast teraz jest jasne, jak ja, tak ja. Prawda? Czyli jest ten prosty związek, czyli ten system został zmieniony w taki sposób, żeby zarówno na poziomie mikro, jak i na poziomie makro były jasne i przejrzyste zasady. Dawniej tylko na poziomie makro były te zasady, ale się ciężko je dostosowywało, jak to na poziomie makro, na poziomie mikro. Każdy z nas wie, kim jest, co robi, i najważniejsze, wiedzieć, ile się zaoszczędziło.
6: No tak, i rozumiem, że to jest bardzo piękna opowieść, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto przez, nie wiem, kilkadziesiąt lat pracuje na etat, pracodawca odciąga składki, potem przechodzi na emeryturę i mówi, okej, to wiedziałem, ile dostanę i tyle dostałem. No ale są też, od czasu do czasu pojawiają się w mediach takie alarmujące historie. Oto,
3: to niepoważne historie.
6: Oto celebryta, piosenkarka.
3: Nie płacił składek, a teraz
6: mówi, państwo mnie zadbało, ja tutaj tyle ról stworzyłem, tyle płyt i koncertów, a proszę, tutaj dostałem i będę dostawał 300 zł co miesiąc. Dlaczego to państwo mnie nie kocha?
3: W ogóle nie państwo ma kochać, tylko społeczeństwo pracujące, i działamy na tej zasadzie, że każdy oszczędza. I jak uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, to zbieramy na naszych kontach kapitał, który potem finansuje nasze emerytury. I większość tych przypadków, które są przywoływane tutaj, są to przypadki, które osoby, które nie płaciły składek, chciałyby teraz dostawać emerytury. Co się nie mieści w logice funkcjonowania społeczeństwa po prostu. I jeżeli ktoś chciałby za swoje zasługi ogólne dostać, ja nie mam nic przeciwko, ale to jest zupełnie inna sprawa, nie mieszajmy tego z systemem emerytalnym.
6: No dobrze, i kolejne takie alarmujące okrzyki podnoszą się, kiedy artyści też mówią, ja jestem artystą, a więc, albo pisarzem, a więc moja twórczość będzie służyła za 100 lat pokoleniom, będę na pewno w kanonie lektur obowiązkowych, ale na razie mam problem ze znalezieniem pracy, moje obrazy się nie sprzedają, moje rzeźby też słabo, więc państwo powinno zadbać o mnie, gdyż tworzę kulturę, i powinno dorzucać.
3: Nie państwa, społeczeństwo. Państwo jest pośrednikiem.
6: Inni powinni się na mnie składać, bo jestem ważny.
3: No właśnie, jak powiemy inni, to już wtedy jakby rozmowa zaczyna mieć sens, i ja nie jestem przeciwny temu, żebyśmy się zrzucali na różne sposoby, jeżeli uznamy, przez tym doraźnie i bez tworzenia sytuacji takiej, że, no, że się to dzieje z automatu, tylko no, System emerytalny jest po to, żeby przenieść nasze oszczędności z dzisiaj na jutro. Natomiast poza tym, doraźnie, możemy robić bardzo wiele różnych rzeczy. Rzecz w tym, żeby tego wszystkiego z sobą nie mieszać, żeby nie robić takiego sosu, w którym nie wiadomo już na koniec, prawda, bo nagle wszyscy okazują się tymi, którym trzeba pomagać, prawda? I wszyscy mamy pomagać wszystkim, w związku z tym wszyscy pomagamy samym sobie. Jest to najlepsza metoda, żeby sprytni i silni wykiwali słabych i naiwnych. Tak jak to było w poprzednim systemie, który zlikwidowaliśmy. I to nie jest przeciwko komukolwiek. W porządku, pomagajmy ludziom, co do których uznamy jako społeczeństwo, że ta pomoc jest zasadna. Czyli zapłaćmy więcej dzisiaj, nie jutro, nie poprzez obietnicę, to my wam kiedyś coś damy, tylko jeżeli chcemy kogoś wspomóc, tutaj bardzo ważnym celem na przykład są osoby na urlopach wychowawczych, prawda, żeby nie miały tej dziury w swoim oszczędzaniu, to my się zrzucamy, żeby tam dopłacić tak, jakby oni sami płacili to, ale dopłacamy dziś, a nie mówimy, że ktoś kiedyś im coś da. No to jest różnica bardzo istotna. Wszystko staje się czytelne i może być fair wtedy.
6: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za 2,5 minuty o 9.20. Rozmawiamy o tym, jak działa system emerytalny i o czym należy pamiętać w przyszłości, żeby nie obudzić się jak celebryta z ręką w gitarze. W studio pan profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, twórca systemu emerytalnego. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
4: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie
5: tak,
4: Polskim.
5: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. Już wam o tym opowiadaliśmy.
4: Francuzi oddali nas Ruskim.
5: Tak.
4: Ale jak to?
5: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
4: Ojojoj.
5: Ojojoj.
2: Prawdziwa historia Polski.
23: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
26: Uwielbiam rysowanie.
27: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
28: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
29: Citroen.
30: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
31: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
24: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty będą tam obowiązywać po południu i wieczorem. Posłowie będą dziś głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Sejm ma też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN-u rekomendowało na to stanowisko Mateusza Szpytmę. będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Publikacja ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeów w polskich miastach pod hasłem Muzea Łączą odbędzie się w weekend, a w Krakowie już dziś, mówi dyrektor Muzeum na Wawelu Andrzej Betlej.
8: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej nocy muzeum.
0: W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a w większości wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. I jeszcze ceny paliw dziś taniej niż wczoraj. Zatankujemy diesla, litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a benzyny 98 6 zł 98 groszy. Pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. I teraz jeszcze raport smogowy. Nie narzekamy dziś o poranku na jakość powietrza w Polsce. Wszędzie powietrze wolne od smogu, nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Czy będziemy mieli pieniądze na emeryturę? Czy będziemy mieli coś na koncie, kiedy przejdziemy? I czy młodzi będą chętnie płacili, skoro jest ich mniej niż tych, którzy wkrótce będą potrzebować właśnie świadczeń emerytalnych? W studio profesor Marek Góra, Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, twórca systemu emerytalnego. Na poziomie idei brzmi to cudownie, no ale potem wchodzimy w różne szczegółowe kwestie. Nasz słuchacz pisze tak. Niedawno usłyszałem, że budżet Ministerstwa Obrony Narodowej więcej wydaje na emerytury mundurowe niż na wynagrodzenia aktualnie będących w służbie. Dodatkowo KRUS, prokuratura, sędziowie, inne służby mundurowe, o tym nie wspominam.
3: To jest gigantyczny problem i z tym jakoś się musimy jako społeczeństwo poradzić. To, co ja mówiłem o funkcjonowaniu systemu, który zaprojektowałem, to jest kwestia tego, że część osób po prostu jest nim objęta i to, co jest wewnątrz tego systemu, działa dobrze. Natomiast to, co jest poza tym systemem, a jest tego dużo, no niestety działa źle.
6: Czyli co? Wyrzucić, że tak powiem, jakichś uprzywilejowanych?
3: Znaczy, w ogóle nie to słowo. Po pierwsze, gdy ten system był wprowadzany w 99 roku, to wszyscy mundurowi, może nie wszyscy wtedy, ale dzisiaj byliby wszyscy, byli wewnątrz tego systemu. Dotyczyło to także bardzo wielu innych grup. Po prostu system zakłada, że jesteśmy na emeryturze, jesteśmy tacy sami. Prawda? Czyli jeżeli chcemy, żeby dobrze funkcjonowały różne służby, prawda, które są bardzo potrzebne i pełen szacunek dla ich działania, no to płaćmy im po prostu dziś, ale przecież to nie emeryci nas bronią. Myślę tutaj w tym momencie, prawda, o tym Ministerstwie Obrony, tylko aktualnie funkcjonujący w służbach ludzie i ich trzeba doceniać, natomiast jak oni skończą, no to jest to dziwaczne rozumowanie takie.
6: No dobrze, ale na emeryturze wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko że niektórzy przechodzą na emeryturę w wieku 45 lat.
3: I to jest problem, tak jak mówiłem. Ten system powinien obejmować wszystkich na jednakowych zasadach, a jeśli chcemy coś dodać komuś, to dodajmy na dodatek, a nie, że wyciągajmy z tego i funkcjonujmy na zewnątrz. To naprawdę jest niedobrze, że oni zostali wycofani z tego systemu. Była to wielka polityczna rozruba w jakiś 2004 czy 2005 rok około wyborów wtedy, kiedy ich wydłubali politycy z systemu powszechnego.
6: Nasza słuchaczka pisze tak. Od 20 lat pracuję w wiodącej stacji telewizyjnej bez żadnych świadczeń. Zbieram się, żeby opłacić ubezpieczenie zdrowotne, ale emerytalne od kiedy pracuję, tego nie dostałem nigdy. Nieustająco umowa o dzieło. Jakbym sama opłaciła składki, to bym się nie utrzymała, bo aż takich pieniędzy nie zarabiam.
3: To jest problem poważny, kolejny i ja nie po prostu system każdy funkcjonuje na tej zasadzie, że przenosi środki z dzisiaj na jutro. prawda? No jeżeli dzisiaj oszczędzamy, to jutro będziemy mieli z czego finansować naszą konsumpcję. I funkcjonowanie osób, które no, nie są włączone w ten system, prawda? Tak jak ta pani, no to, to w sumie jest to jakiś sposób nie fair wobec nich, prawda? Należałoby ich objąć tym systemem. Tylko, no... wielu ludzi, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie samych pracowników, no uważa, że lepiej jest funkcjonować bez tego, no i wpadają w pułapkę. Naprawdę może być wielki problem dla osób, które nie oszczędzały same i po prostu jest to problem dla nich i dla jeszcze społeczeństwa, no bo nie oszukujmy się, przecież nie zostawimy ich, żeby głód cierpieli, prawda, więc...
6: Czyli minimalną emeryturkę dla nich będziemy mieli.
3: Pojęcie w ogóle minimalnej emerytury też działa inaczej niż się większości ludzi wydaje, ale nie mamy czasu na wyjaśnienie tego, jak to zrobić.
6: To w nie ma czegoś takiego, się, żeby dłużej też pogadać.
3: Nie ma czegoś takiego jak minimalna emerytura. Jest dopłata do minimalnego poziomu, a jaki on w przyszłości będzie, będzie zależało od przyszłych młodych, którzy się będą albo nie będą na to zrzucali.
6: Przyszli młodzi będą się zrzucali na tych, którzy dzisiaj...
3: Na tych, których uznają za takich, których chcą wesprzeć. Prawda? A kto to będzie, jak to będzie, na jakim poziomie, tego nie wiemy, bo to nie jest elementem systemu emerytalnego, tylko elementem funkcjonowania polityki społecznej. To jest coś zupełnie innego.
6: Państwo jest pośrednikiem w tym naszym oszczędzaniu, ale jednak państwo mówi, to teraz jako zarządca różnych elementów, różnych trybików tego systemu proponuje promowanie oszczędzania na emeryturę i wprowadzamy, nie wiem, trzeci filar. Czyli jeżeli, drogi obywatelu, odłożysz sobie pieniądze samodzielnie, to te pieniądze obniżą ci na przykład podatek dochodowy.
3: No są takie pomysły, przy czym są to pomysły, które są na różnym, w różnej skali, w różnych krajach na świecie funkcjonują, generalnie w krajach anglosaskich, gdzie ludzie po pierwsze umieją sobie dodatkowo oszczędzać, po drugie jest dużo instrumentów, które mogliby do tego wykorzystać, no cała infrastruktura z tym związana, europejskie kraje, kontynentalna Europa dużo gorzej funkcjonują pod tym względem, ale takie rozwiązania też są tyle, tylko że należy o nich pamiętać, wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, one promują ludzi relatywnie zamożnych. Tych, których stać na dodatkowe oszczędzanie. Prawda? Czyli nie należy myśleć o tym dodatkowym oszczędzaniu jako o wsparciu najsłabszych, bo oni akurat dostaną w plecy. Ci, którzy lepiej funkcjonują, znaczy są w stanie o siebie zadbać, mają za co o siebie zadbać, no po prostu jeszcze poprawimy ich sytuację. Niestety kosztem zmniejszenia wpływów podatkowych, bo te zachęty kosztują i to kosztują dużo, prawda? I potem jak mówimy o tym, że nie ma środków, nie wiem, na szpital czy na cokolwiek innego, no nie ma, no bo być może one gdzieś wypłynęły w różnych kierunkach, ale niestety zachęty podatkowe też byłyby tutaj, czy są po części, bo one jakieś są w Polsce na szczęście niewielkie, no te zachęty kosztują po prostu, więc trzeba wybrać, czy chcemy takich zachęt, bo możemy chcieć, jeżeli byśmy na przykład widzieli jakieś sensowne możliwości inwestowania tych środków. Prawda? No, można zrobić kalkulację, że to się per saldo opłaca, że zrobimy jakiś fundusz, który będzie te szpitale finansował. Tak nie będzie, bo to nie jest takie proste. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest to rozwiązanie, które niespecjalnie działa w Europie w ogóle i niespecjalnie jest potrzebne jako narzędzie systemu emerytalnego, bardziej jako dodatkowe narzędzie funkcjonowania społeczeństwa. Możemy sobie coś takiego mieć, jeżeli wyjdzie nam z kalkulacji, że chcemy. Ale nie należy tego mylić z rozwiązaniem jakichkolwiek problemów.
6: Czyli z tego, co pan mówi, panie profesorze, wynika, że system jest dobrze zaprojektowany, ale żeby właściwie funkcjonował, no to musi to być jakiś system solidarności.
3: Nie, słowo solidarność tutaj jest nadużywane.
6: Że wszyscy w tym jesteśmy, a nie, że wyjmujemy rolników, służby mundurowe, sędziów, prokuratorów, artystów i Bóg wie kogo jeszcze.
3: No tak, no tak, im więcej powyciągamy takich, tych, tym bardziej to się będzie rozkraczać. Tak nie należy robić. Największym wyzwaniem, jaki jest przed systemem emerytalnym w Polsce, jest objęcie nim całości społeczeństwa. To powinien być system rzeczywiście powszechny, a on jest prawie powszechny, bo te grupy, które są poza One są w mniejszości, no tym niemniej są. I tym niemniej skosztują pracujące społeczeństwo, które musi na to środki ułożyć. I pamiętajmy, że uciekanie do takiego sformułowania, że to budżet zapłaci, czy państwo finansuje, czy coś, jest oszukiwaniem samych siebie. Państwo na nasze pieniądze i powinno nimi sensownie zarządzać. Natomiast tak czy inaczej na koniec zawsze my płacimy.
6: My płacimy, ale jednak w okresie wyborów oczywiście te grupy, które są uprzywilejowane, no bo chyba tak to należy nazwać, o swoje przywileje dbają. No rozumiemy to, któż by nie dbał o swoje przywileje. No więc to jest też taka, powiedziałbym, przeszkoda polityczna, bo za każdym razem, kiedy chcemy powiedzieć, wróćmy do sprawiedliwego podziału i do sprawiedliwego...
3: To słowo sprawiedliwe też nie jest dobre. Aha. Po prostu... Wszyscy jesteśmy traktowani jednakowo. To jest najlepsze określenie.
6: Tak, i to jest wtedy wykorzystywane jako paliwo polityczne, czyli chcą polską wieś, polskie wojsko, polską policję i tak dalej, i tak dalej.
3: No i jest to poważny problem.
6: O kościele nie wspomniałem.
3: A jeszcze jeden problem, ale to już zostawmy. Natomiast w przypadku kwestii mundurowych, ja wolałbym, żeby te środki, które są na to wydawane, były wydawane raczej na wynagrodzenia niż na emerytury. To jest prosta kalkulacja. No.
6: Bo wtedy, jeżeli są wydawane na wynagrodzenia, to z tych wynagrodzeń będą trafiały do...
3: To też, ale to już wtedy w taki sposób bardziej ucywilizowany. Natomiast wariant taki, w którym mundurowy, póki jest mundurowy, ma mało, ale jak przyjdzie na emeryturę, to ma fajnie, no to jest wariant, to postawiam na głowie, wolałbym odwrotnie.
6: Żeby teraz dobrze zarabiał?
3: Oczywiście, odłożył sobie to, co ma odłożyć, a przede wszystkim dobrze zarabiał. Dzisiaj był tego zmotywowany, żeby funkcjonować odpowiednio.
6: Panie profesorze, gdyby pan miał większość w Sejmie jako jednorazowa partia i był pan przy okazji prezydentem, czyli mógłby pan wprowadzić ustawę albo zmodyfikować system i tak, żeby nikt panu nie przeszkadzał, to trzy rzeczy, które by pan zmienił?
3: Ja nie bawię się w politykę, więc trudno mi jest powiedzieć i wszelkie ograniczenia są to
6: ewidentne. Politykę. Co by pan zmienił tak, żeby lepiej, się na politykę.
3: Ja nie namawiam polityków do zrobienia czegokolwiek. Tutaj bardziej tłumaczę ludziom i kiedyś może troszkę namawiałem, natomiast teraz raczej staram się, żeby ludzie rozumieli, jak to funkcjonuje, a wtedy tej politycy zrobią to, co trzeba. Ale te trzy rzeczy to przede wszystkim objęcie wszystkich jednolitym systemem. Przy czym to nie tak, że od jutra, tylko to się daje zrobić, że to
6: na przestrzeni.
3: Żeby po prostu był proces, w którym to się odbywa. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest maksymalne wyrównanie mężczyzn i kobiet. Żeby
6: czyli
3: nie było...
6: ten sam wiek emerytalny?
3: Nie tylko to. To jest bardzo wiele rzeczy. Pamiętajmy, że w ogóle rynki pracy były tworzone dla mężczyzn. Wszelkie systemy były tworzone dla mężczyzn, bo to było robione bardzo dawno temu, kiedy kobiety jednak tak istotnej roli w społeczeństwie i na rynku pracy nie odgrywały. Jest wiele rzeczy do przemyślenia. Mhm. Wiek emerytalny jest tutaj na wierzchu. Prawda? I jest to jawny bezsens, ten nierówny wiek emerytalny. I Polska jest tutaj ewenementem wśród cywilizowanych krajów, gdzie wiek emerytalny nie jest taki sam dla mężczyzn i kobiet. Dalej jest kwestia krok po kroku tłumaczenia ludziom, w jaki sposób dłuższa aktywność ekonomiczna przekłada się na korzyści dla nich. Bo to nie jest to. W poprzednim systemie emerytalnym, jak ktoś miał liczyć, to przychodził na emeryturę jak najwcześniej. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Po prostu zrobiliśmy odwrotkę taką. Czyli żeby stworzyć mechanizmy, które sprzyjają dłuższej aktywności ekonomicznej. Emerytura nie jest żadnymi wakacjami. Wakacje to sobie zróbmy, jak jesteśmy młodzi. Jak jesteśmy starzy, niekoniecznie najbardziej potrzebujemy wakacji. Więc trzecia rzecz to jest kwestia naprawdę bardzo dobrze zaprojektowanej, bardzo obficie sfinansowanej, w sensie, tak powiem, to nie są takie środki jak przy wypłatach oczywiście, ale obficie w sensie medialnym, żeby krok po kroku ludziom pokazywać, że jeżeli ktoś o tych kilka lat przedłuży swoją aktywność ekonomiczną, on naprawdę może bardzo poprawić swój los, swoje dochody, nie dochody, no ale możliwości finansowania konsumpcji na starość. Trzeba też odczarować w ogóle pojęcie starości. My używamy pojęcia starości z XIX wieku.
6: Tak, starość to teraz nowa młodość.
3: To nawet nie tylko tak, natomiast no, nazywamy, nie wiem, starymi seniorami ludzi, którzy mają tam 60 parę lat, to jest bzdurą.
6: 60 to nowe 30. Pan profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, twórca systemu emerytalnego, był gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję także.
6: Informacje o 9.40, po nich program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry, Patrycja. Co
7: dzień
6: dzisiaj?
7: Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy zaglądać za kotary rządowych przymiarek do przyszłorocznego budżetu.
6: Halo, tak, dobrze.
7: Halo,
6: cudownie.
7: Halo.
6: Jestem. Cudownie, w takim razie zapraszam na EKG.
7: Jest, zapraszamy.
6: I zapraszamy, informacje o 9.40.
32: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
9: 51 lat minęło, jak jeden dzień, od premiery pierwszego odcinka serialu 40-latek. Wiek ten, pisali Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Teplic w konspekcie scenariusza, jest momentem, w którym jedynie od decyzji samych 40-latków zależy, czy są jeszcze młodzi, czy już dojrzali i stateczni.
32: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy.

0: Nie, ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych z masowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci. Władze miasta ogłosiły piątek dniem żałoby. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach.
13: Chcę bardzo podziękować. To była niesamowita wizyta. Przyniosła wiele dobrego. Zawarliśmy kilka fantastycznych umów handlowych, korzystnych dla obu krajów.
12: Trumpowi towarzyszyła duża delegacja, w skład której wszedł m.in. szef Boeinga. Koncern Boeing ma sprzedać Chińczykom 200 samolotów. To mniej niż zapowiadane 500. W związku z tą wiadomością akcje Boeinga spadły o 4%. Szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej spotkał się w stolicy Kuby, Hawanie, z przedstawicielami kubańskiego rządu. John Ratcliffe miał przekazać kubańskim władzom wiadomość od prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Reuters zauważa, że pobyt Ratcliffe'a w Hawanie był pierwszą wizytą dyrektora CIA na Kubie od czasu rewolucji komunistycznej w tym kraju w 1953 roku. Więcej na ten temat w informacjach o 10. A międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię Donalda Trumpa. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa za $1 000 000. Można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych. A marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Zabrzmi dziś w centrum, na wschodzie i południu. W sumie w 10 województwach są ostrzeżenia przed burzami. Piątek niemal w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
15: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
16: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Dzień dobry, jest godzina.

0: Godzina 9.42, właściwie już 43 w Radio Tok FM, czas na magazyn EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, a przed nami najważniejsza rozmowa gospodarcza dnia. Doktor Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: Rada Fiskalna to taki nowy byt, nowa instytucja, której zadaniem jest patrzenie na ręce ministrowi finansów. Prawda li to?
1: No można to tak określić pewną figurą retoryczną. No jesteśmy państwowym organem właściwym do spraw monitorowania stabilności finansów publicznych i takiego egzekwowania, też wymuszania na władzy wykonawczej odpowiedzialności fiskalnej. Czy to poprzez opinię, czy to poprzez komunikację społeczną, edukację, różnego rodzaju informacje, które docierają do społeczeństwa i ukształtują jakby debatę o finansach publicznych.
0: I Rada spojrzała na taki najnowszy dokument Ministerstwa Finansów, który nazywa się Wieloletnie Założenia Makroekonomiczne na lata 2026-30. I jest to taka przymiarka do przyszłorocznego budżetu. Tam są zawarte liczby, które są podstawą do założeń makroekonomicznych, które będą w przyszłorocznym budżecie. I Rada spojrzała i odesłała do poprawki, można tak powiedzieć w skrócie. Co się Radzie nie spodobało w tych założeniach?
1: Tak, to jest rzeczywiście początek procesu budżetowego. Na podstawie tych wieloletnich założeń makroekonomicznych, z jednej strony Rada Dialogu Społecznego, bazując na tych wskaźnikach, ma wypracować pewne propozycje co do płacy minimalnej, waloryzacji emerytury czy wzrostu płac. Te wskaźniki zostaną wysłane gdzieś na początku lipca do dysponentów, czyli do wszystkich agencji, funduszy, ministerstw, wszystkich jednostek budżetowych objętych finansami publicznymi. Na bazie tych wskaźników te wszystkie instytucje przygotują swoje plany finansowe na przyszły rok. Czyli to jest bardzo ważne, żeby zawarte tam założenia, wskaźniki były jak najbardziej realistyczne. I my zgodnie ze swoim mandatem, z mandatem ustawowym, jak i mandatem wypływającym z dyrektywy unijnej, oceniliśmy w trzech aspektach te prognozy. Czy po pierwsze, czy one są realistyczne? To jest zapisane w dyrektywie. Dyrektywa mówi, jak Rady Fiskalne w całej Unii muszą patrzeć na prognozy, które są podstawą planowania budżetowego. Czy są realistyczne, czy bazują na najbardziej aktualnych informacjach i czy są najbardziej prawdopodobne lub nawet ostrożne. Kolejne warunki to, czy są porównywane do innych instytucji, prognoz Komisji Europejskiej, prognoz rynkowych, czy mieszczą się w przedziale innych prognoz. A chodzi o to, żeby te założenia w całym zamyśle tych rad fiskalnych w Europie, żeby rząd nie przeholował z optymizmem, żeby albo nie przyjął za dużych założeń co do konsumpcji PKB i na przykład wtedy ma optymistyczne dochody, po to tylko, żeby łatwiej na papierze pokazać, że deficyt mniejszy, albo żeby, nie wiem, nie zaniżyć pewnych waloryzacji, gdzieś nie oszczędzić na wydatkach. Chodzi o to, żeby te prognozy nie były obciążone. No i my tą ocenę szczegółowo, wskaźnik po wskaźniku dokonaliśmy.
0: I co się okazało? Co tam jest nie tak?
1: Znaczy tytuły medialne mówią, że to jest krytyczna ocena.
0: No jest, umówmy się, że ona jest krytyczna.
1: No nie, jest pozytywna, ale ja bym to nazwał tak. Przedstawiliśmy szczegółową i to kilkanaście, nawet 20 stron opisowej oceny z zastrzeżeniami, ja bym to tak powiedział. I niektóre zastrzeżenia są bardzo poważne, niektóre mniej poważne, ale są też elementy pozytywne. I może, żeby tak, jeżeli już w mediach jest, na pewno mamy uwagi, tak? I chcielibyśmy, żeby poprawione były te założenia. Ale zacznę może od pozytywów. To oceniliśmy też, jak resort finansów prognozował w ostatnich kilku latach. Bo to jest taki punkt wyjścia. Zobaczmy, jak prognozują. Czy mylą się w górę, czy w dół. Jedną rzecz chcę powiedzieć. W prognozach jedno jest pewne. Zawsze jest błąd. Zawsze się każdy pomyli. To nie jest tak. Ktoś powiedział, taki klasyk, że najłatwiej to jest prognozować przeszłość, bo wtedy się w 100% sprawdza. Także błędy są, ale chodzi o to, żeby Ministerstwo Finansów nie popełniało większych błędów niż wszyscy inni ekonomiści. Bo jak popełnia je większe, to znaczy, że albo ma warsztat słaby, albo coś założył.
0: Maluje
1: na trawę. Ale historycznie okazuje się, że my pozytywną opinię wystawiliśmy. Czyli narzędzia wiedza, kompetencje w resorcie są okej, wszystko zależy od przyjętych założeń. I tutaj najbardziej negatywnie oceniamy to, że te założenia jakby nie widzą w ogóle, że jest wojna w Iranie. A wszyscy wiemy, że jest wojna w Iranie. Spowodowała wzrost cen ropy, wywoła pewne reperkusje. Teraz ceny ropy wzrosły, ale ta ropa, nawet jeżeli się odblokuje cieśnina, to zanim się to unormuje, są różne analizy, że to potrwa kilkanaście miesięcy albo dwa, zanim świat wróci do normalności, nawet jeżeli tam geopolitycznie Stany Zjednoczone się dogadają z Iranem i ta cieśnina się otworzy, to reperkusje i to echo zostanie. No i rząd zauważył, że są założenia, ale nie włączył tego do prognoz. Nie uwzględnił tego szczególnie w inflacji. Nasze główne zastrzeżenie, że wskaźnik inflacji jest przez to zaniżony i to jest główna uwaga. Jeżeli chodzi o PKB, to ten wzrost tam założony wydaje nam się akceptowalny, ale już struktura wewnątrz wzrostu PKB nie. Konsumpcja jest lekko zawyżona, to jest ważny wskaźnik do prognozowania VAT-u. Inwestycje też są bardzo wysokie i są, rząd tego nie wyjaśnił, bo wszyscy ekonomiści rynkowi, wszystkie instytucje zakładają, że mamy kumulację teraz w tym roku, dzisiejszym, 26 KPO i starych środków europejskich i będzie pik w inwestycjach, ale później w 7 te inwestycje wzrosną, ale mniej, a rząd tutaj zakłada nawet przyspieszenie i my pytamy, dlaczego rząd ma może pewne wewnętrzne założenia co do środków unijnych, tylko rząd wie naprawdę najwięcej informacji o środkach unijnych, o wykorzystaniu KPO, ale tego nie przedstawił, ale no, najpoważniejsze zastrzeżenie jest do inflacji, ale również właśnie do zakresu informacyjnego, bo niektóre rzeczy są dosyć lakonicznie opisane i Rada mówi, że taki dokument poważny, na którym bazują wszyscy dysponenci budżetowi, wszyscy oglądają te wskaźniki, powinien mieć więcej tych liczb wyjaśniających, skąd się biorą te prognozy, ale największe zastrzeżenie jest, tak można podsumować, widziałem taki tytuł, tak jakby wojny nie było, takie są te założenia. No a nie można zauważyć, że jest wojna i rząd zauważył ją, tylko zrobił taki scenariusz szokowy.
0: Ale ten szokowy też jest w miarę łagodny.
1: W miarę łagodny.
0: Nie odpowiada na skalę zagrożenia.
1: I rząd tłumaczył na posiedzeniu Rady, znaczy Ministerstwo Finansów, że oni muszą w pewnym momencie zrobić tak zwany punkt odcięcia, bo nie mogą do ostatniego dnia publikacji dokumentu uwzględniać najświeższych danych, no bo proces przyjmowania dokumentu ma pewną inercję i trzeba tam, nie wiem, na 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc przed finalnym przyjęciem dokumentu już nie aktualizować założeń, bo to nie jest taki prosty mechanizm prognozowania. Niemniej jednak przeczy temu fakt, bo zrobił tą symulację szokową, czyli wiedział, jak ta wojna wpływa na wskaźniki, użył narzędzi, modeli do tego policzenia, tylko swoją dyskrecjonalną decyzją uznał, że nie wkładamy tych założeń, tego scenariusza szokowego, wojennego do tych podstawowych wskaźników. Te, które wysyłamy do dysponentów, do Rady Dialogu Społecznego, nie widzą wojny. Ale my zobaczyliśmy, ale tak na boku sobie policzyliśmy i podejmiemy decyzję, kiedy to włożyć. I my jako Rada oceniamy to negatywnie, a jeszcze tak jak pani redaktor powiedziała, nawet ten scenariusz szokowy, tam te założenia co do cen ropy są dużo niższe od wszystkich innych i też jest łagodny. I teraz taki dysponent, czy też Rada Dialogu dostaje te założenia i nie wie, no, który wziąć scenariusz, czy ten szokowy, który w zasadzie wszyscy mówią, że no, widzą, wojna jest, ceny ropy wzrosły, Rada Fiskalna mówi, że to jest bardziej prawdopodobny scenariusz. Wszyscy ekonomiści to zakładają, a rząd wysłał i mam uwzględniać te niższe. No i to jest taka, i to jest mylące i wprowadzające w błąd.
0: No właśnie, gdzie może nam wybić ta różnica zdań pomiędzy, czy różnica ocen sytuacji między Radą Fiskalną a Ministerstwem Finansów? Gdzie nam się to może ujawnić? Powiedział pan o Radzie Dialogu Społecznego, która przygotowuje założenia, jak będzie rosła płaca minimalna. Płaca minimalna to jest jeden z takich ważnych parametrów, które gdzieś odnoszą się do wielkości inflacji, do tego, jak tempo wzrostu cen wygląda w rzeczywistości, jak się przekłada nasze codzienne portfele. Gdzie jeszcze to może być problematyczne? Czy są takie obszary, które rzeczywiście mogą ucierpieć z tego powodu, że te szacunki dzisiaj nie są na tyle precyzyjne, jakby pan oczekiwał?
1: Znaczy, wskaźnik inflacji jest jednym z takich ważniejszych parametrów do planowania na różnych poziomach. Poszczególne jednostki budżetowe używają inflacji do jakiegoś szacunku swoich kosztów. Płaca minimalna jest zaszyty algorytm w ustawie i on zależy od prognozy inflacji na ten rok i na przyszły, tak? Rokiem budżetowym oczywiście jest przyszły i ten błąd akurat, to zaniżenie inflacji na przyszły jest może nieco niższe. My bardziej mamy problem z tą inflacją w 26, bo ten kryzys i te efekty wojny najbardziej się tutaj ujawnią. Ale wiele zmiennych, wiele parametrów dotyczących różnych wynagrodzeń, świadczeń zależy i od prognozy inflacji i w tym roku, i w następnym. Można powiedzieć, jakby który wskaźnik taki makroekonomiczny jest bardzo ważny w planowaniu, ta inflacja jest na pudle, jeżeli nie na pierwszym miejscu, dlatego warto go rzetelnie prognozować. No, ministerstwo tłumaczyło, że chce być ostrożne, tylko nie wyjaśniło, na czym polega, że ma ta ostrożność nieuwzględnienia...
0: Zamknięcie oczu.
1: No to rzeczywistość. Znaczy zauważyli tą wojnę, tylko uznali, że nie wkładają tej wojny do scenariusza bazowego, tak? I teraz, ale to powoduje bardzo dużą niepewność u wszystkich tych dysponentów, osób, które korzystają z tych wskaźników, a dyrektywa mówi, najbardziej prawdopodobny scenariusz, oparty na najbardziej aktualnych danych i realistyczny. I tutaj rząd i Ministerstwo Finansów dysponujące tym aparatem powinno dać jednoznaczną wskazówkę. To właśnie za to płacimy takiemu, my jako podatnicy, żeby właśnie dać nam to jedną wskazówkę dysponentom i powiedzieć najbardziej prawdopodobny. Tak jak powiedziałem, błąd jest naturalny. Tutaj niczym resort nie ryzykował. Na razie resort finansów jest w mniejszości. Wszyscy ekonomiści uwzględnili wojnę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uwzględnił. My też policzyliśmy, zbadaliśmy takie plany finansowe wszystkich krajów i tu przyznam, jest 5 krajów, które nie uwzględniły wojny, ale one dużo wcześniej publikowały te swoje plany, a całe pozostałe kraje, 22 albo ponad 20 krajów Unii Europejskiej zdołało uwzględnić i dało tą wskazówkę społeczeństwu reszcie, uwzględnijcie w swoim planowaniu efekt wyższej inflacji.
0: Rada Fiskalna zajmuje się nie tylko inflacją, patrzy na ogół finansów publicznych. I proszę powiedzieć, wprowadzenie pakietu CPN może być odbierane jako coś takiego, co sugeruje, że kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami już się w jakiś sposób rozpoczęła. Czy pana zdaniem te wieloletnie założenia dobrze ujmują perspektywę dalszą niż najbliższe wybory? Jak minister finansów patrzy na to, co się będzie działo z finansami publicznymi?
1: Po pierwsze, trzeba zauważyć, że ten dokument nazywa się Wieloletnie Założenia Makroekonomiczne. Jednym z elementów ram budżetowych wymaganych przez Unię Europejską dla wszystkich krajów jest właśnie takie wieloletnie planowanie. Dlaczego wieloletnie planowanie jest ważne? Bo finanse publiczne to jest taki proces dynamiczny. Ja to w wielu już rozmowach medialnych porównywałem finanse publiczne do tankowca, bo to jest na czasie cieśnina Ormus i tankowiec jest dobry, jest ciężki. I te pogarszający się stan finansów publicznych, tu przyznaję, że został rozpędzony gdzieś w 2021 roku. Został rozpędzony i płynie na te wysokie poziomy długu i deficytu, ale bardzo go trudno jest zatrzymać i zwrot zrobić, tak jak to w tankowcach. Żeby zrobić zwrot, to trzeba to zaplanować na 10 kilometrów przed miejscem, powiedzmy, w którym ten zwrot nastąpi. I patrzenie tylko na 27 jest niewystarczające. Trzeba patrzeć, co z tym tankowcem w 28, 29, 30, bo tam mogą wypłynąć jeszcze większe problemy i dlatego niestety rząd przedstawił te wieloletnie założenia aż do tego horyzontu, jeżeli chodzi o wskaźniki. I tam się pojawia na pierwszej stronie taki przypis, który my też powiedzmy krytykujemy w sensie niegłębszego opisania, bo rząd dopisał, że te założenia makroekonomiczne zależą od założeń fiskalnych, o tym, jakie będą wydatki, jakie będą tak zwana konsolidacja fiskalna i żądał przypis, że w latach 29-30 wzrost gospodarczy będzie zależny od tak zwanego progu długu, bo wtedy nastąpi przekroczenie progu...
0: Krytyczne 55%.
1: 55% i zostaną uruchomione działania sanacyjne, ale rząd to opatrzył przepisem. I ja znam wielu ekonomistów, dziennikarzy, którzy przeczytali tą pierwszą stronę i poszli dalej. I uznali, że to jest jakiś techniczny zapis pod tytułem jakieś odwołanie do jakiejś regulacji technicznej i tak dalej. Ja nie zauważyli, że za tym zapisem się kryje, tak. Że musimy zamrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej. Waloryzacja rent i emerytur będzie tylko na poziomie inflacji, bez tej części realnej. Samorządy muszą trochę dostosować swoje finanse publiczne. publiczne, deficyt nie musi być zerowy, bo to jest przekłamanie, ale musi być niższy, taki, żeby ta relacja spadła. Czyli uruchamiane są działania sanacyjne, wpływające na konsumpcję, na dochody gospodarstw domowych. No i nie można tego zamknąć w jednym przypisie. I my krytykujemy to, że...
0: Bo że rząd tego nie mówi wprost.
1: Ale to też to nie byłoby straszenie. My nie straszymy. Uważam, że przekroczenie progu i uruchomienie tych działań byłoby bardzo dobre, bo rząd musi zrobić plan, musi zrobić przegląd wydatków, musi zrobić przegląd dochodów i tak dalej, i tak dalej. Ale powinien to jawnie pokazać, jako rozdział, opisać społeczeństwu, żebyśmy mogli sobie o tym dyskutować i na Radzie Dialogu Społecznego, a nie schować się za przypisem.
0: I te zapasy rządu z rzeczywistością będziemy obserwować, a Rada Fiskalna będzie takim arbitrem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, był gościem w studio. O 10:00 informacje TOK FM, a po nich wraca Cezary Łasiczka. Czarku, co u ciebie dalej w programie?
2: Powiem króciutko. Belgia, Francja, miłość, kolonializm, czyli pop Czarek.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
5: Reklama.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Przy Wiejskiej dziś sporo głosowań. Na miejscu jest również nasz reporter, z którym połączymy się na początek. Czy pieniądze z programu SAFE mimo prezydenckiego weta trafią do Policji i Straży Granicznej? Rząd ma na to pomysł. Waszyngton znów naciska na Kubę. Restrykcje utrudniają funkcjonowanie tego państwa. Dwie minuty po dziesiątej. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W Sejmie trwają głosowania. Posłowie w ich trakcie mają wybrać się nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Po raz kolejny została też przyjęta ustawa o kryptowalutach. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
20: Dzień dobry.
19: To już trzecie podejście do tego tematu, no i chyba się udało.
20: Tak jest. Większość sejmowa była w tej sprawie bardzo zwarta i dosłownie 2-3 minuty temu Sejm po raz trzeci, no bo były dwa weta prezydenckie do tej pory, uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Główny cel tej ustawy to wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego nad tym rynkiem, a poseł Polski 2050 Adam Gomoła tuż przed tym głosowaniem przypomniał, że do tej ustawy rządowej dołączono jedną z wielu poprawek prezydenckich.
21: Nawet się udało jedną poprawkę prezydenta przyjąć do tego projektu i tutaj była też zgoda. Ona dotyczyła publikowania raportu o stanie branży w określonym cyklu czasowym, więc widać, że chociaż jeden ten wyłom w tej bardzo, bardzo szczelnym kordonie rządowym wokół tej ustawy się pojawił. Daje to jakiś dobry, optymistyczny sygnał na te najbliższe dni.
19: Macieju, dziś też wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.
20: Tak, to próba odpolitycznienia tej instytucji, tak żeby ta sędziowska część KRS-u była wybierana znowu przez sędziów, a nie przez polityków. No tylko cały czas jest reżim ustawy z rządów Prawa i Sprawiedliwości, że to Sejm wybiera tych członków, ale tutaj była po drodze opinia środowiska sędziowskiego, o której mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Patryk Jaskulski.
22: Zapytaliśmy całe środowisko i podążamy rekomendacjami. Wybrali, środowisko prawnicze wybrało najlepszych z najlepszych i mamy nadzieję, że prezydent tutaj nie będzie podważał tej decyzji.
19: No, dziś też Sejm miał wybrać się nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
20: I tutaj dość nieoczekiwany zwrot akcji. Marszałek Sejmu, rozpoczynając obrady, powiedział, że ten punkt został z porządku obrad wykreślony. Dlaczego? Będę o to dopytywać posłów wychodzących z głosowań.
19: To był Maciej Kluczka z Sejmu. Będziemy jeszcze tam dzisiaj wracać. Mimo sprzeciwu prezydenta na ustawę o sejf będą pieniądze dla policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z sejf mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd jednak znalazł sposób, by ten problem ominąć. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
19: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Szef CIA John Ratcliffe spotkał się ze swoim kubańskim odpowiednikiem w resorcie spraw wewnętrznych w Hawanie. Waszyngton chce zmusić komunistyczny reżim do ustępstw. Równocześnie ma oferować Kubie pomoc humanitarną w wysokości 100 milionów dolarów. Tomasz Orchowski.
24: Podczas spotkania Amerykanie mieli podkreślić, że Kuba, tu cytat z pracownika CIA przytaczany przez CBS, nie może być dłużej bezpieczną przystanią dla ich przeciwników. Żeby zmusić Hawanę do ustępstw, Waszyngton odciął ją od dostaw ropy, co doprowadziło do kryzysu, paraliżu pracy szpitali czy zamknięcia szkół i urzędów. Nie mamy absolutnie żadnego paliwa, żadnego oleju napędowego. Jedyne, co mamy, to gaz towarzyszący w naszych odwiertach. Mówił kubański minister energii Vicente de la Olevi. Dostawy paliwa na Kubę wstrzymały Wenezuela i Meksyk, którym Amerykanie zagrozili nałożeniem ceł, jeśli tego nie zrobią. Tomasz Rychowski, TOK FM.
19: Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. Przemysław Pazowski.
25: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessicą Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił w TOK FM tak.
26: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
25: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów. Przemysław Pozowski, TOK FM.
19: Svitolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę. 21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu i tam jest dziś najcieplej. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. W całym kraju będzie przelotnie padać.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Czas na popczarek i gość dzisiaj w studio, pan Michał Filczyński, hobbysta, podróżnik. I mówiąc podróżnik, mam na myśli, tak można powiedzieć, chyba turystykę filmową, prawda?
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, turystykę filmową, tak, podróżnik, no to troszeczkę wydaje mi się, że...
1: Dwie pieczenie przy jednym ogniu.
2: Dokładnie tak. Ja w momencie, kiedy zakładałem sobie konto na YouTube i uruchamiałem swój kanał, to właśnie chciałem połączyć te dwie rzeczy. Czyli moje zamiłowanie do podróży, a zarazem jestem kinomanem. I znalazłem właśnie tutaj takie rozwiązanie w postaci nazwy, którą przyjąłem. Podróże 20 klatek na sekundę.
1: Co? Tylko nie 24?
2: Przepraszam. Podróże 24 klatki na sekundę.
1: Myślałem, że będą asynchrony.
2: Asynchrony. Chociaż właściwie to nie są 24, ale to jest zupełnie dyskusja na inną tą. No to właśnie to jest to, że mnie tutaj trema zjada.
1: Proszę się zadać. Czyli krótko mówiąc, są tacy wśród nas, którzy idą do kina albo gdzieś w domu sobie oglądają film, mówią wow, fantastyczny, śmiałem się do łez, płakałem, byłem przerażony, a pan mówi, to dopiero początek, bo ja teraz muszę się wybrać w te wszystkie miejsca, zobaczyć, dotknąć, nagrać, zrobić zdjęcie. I mało tego, no bo kiedy oglądamy film, to wszystko jest w jednym miejscu, albo mniej więcej twórcy nam mówią, gdzie to się dzieje. Ale w rzeczywistości to się dzieje często zupełnie gdzie indziej. I to, co jest w jednym miejscu, to na przykład może być w różnych miastach.
2: Dokładnie, takim przykładem jest moje miasto rodzinne Łódź, które gra z powodzeniem Berlin, Londyn, Pragę, a nawet Stambuł, tak? Jakieś takie egzotyczne miejsca. I dokładnie
1: Stambuł,
2: jest tak...
1: która... Na przykład,
2: no, to jest ulica Abramowskiego, a w zasadzie tyły, takie komórki, które zagrały w stawce większej niż życie, gdzie Klos tam podróżował właśnie do Stambułu, miał jakąś tam misję, akcję i tak dalej i przemieszczał się po takim bazarze. To nie było oczywiście w Turcji, tylko to się działo w Łodzi. Źródła tego mojego hobby, tej mojej pasji należy szukać raczej w dzieciństwie, w okresie dorastania. Bo wtedy, ja jestem wychowankiem blokowiska łódzkiego i świat, takie oknem na świat dla nas wszystkich, takich młodych ludzi, którzy...
1: Był Zbigniew Boniek.
2: Zbigniew Boniek również, którzy w ogóle nie myśleli o tym, że kiedykolwiek będą mieli paszport w szufladzie i będą mieli możliwość podróżowania po świecie, no to oknem takie...
1: Chodzić paszport na wszystkie kraje świata albo paszport... Tak, potem były dwa, zdaje się, tak?
2: No były paszporty jak najbardziej, no ale to nie było tak łatwo ten paszport zdobyć i to było trudna rzecz. Także świat oglądaliśmy przez właśnie okiem kamery filmowców, którzy nam pokazywali zachodnie filmy tutaj. I wtedy już narodziła się właśnie taka pasja i taka chęć, jak to tam na miejscu by wyglądało, tak? Jak te miejsca wyglądają właśnie, które ja oglądam w filmie, nie? Jeżeli tam, nie wiem, jest jakiś pościg, tam Steve McQueen gdzieś tam się przemieszcza jakimś swoim bolidem, no to sobie myślałem, jak wyglądają, powiedzmy, tam te ulice San Francisco.
1: No i... Trzeba pod górę łazić, góra, dół, góra, dół.
2: No tak, góra, dół, góra, dół.
1: Ale to fajne tramwaje są za to.
2: To prawda.
1: San Francisco zaczęło sprowadzać tramwaje z różnych stron świata, więc tam jest taka, powiedzielibyśmy, flota tramwajowa, każdy pies z innej budy.
2: No i w momencie, kiedy już stałem się dorosły, tak, odchowałem dzieci, osiągnąłem jakąś taką stabilizację życiową, która mi pozwoliła właśnie na to, że już mogłem realizować te swoje pomysły, marzenia i pasje. I tak właśnie ruszyłem w świat.
1: Z kopyta. A jaki klucz pan przyjmuje? No bo tak, pierwsza rzecz to jest, jak rozumiem, trzeba się zachwycić filmem na tyle, żeby nas gdzieś tam ciągnęło. A po drugie, trzeba też zbadać dokąd. Te informacje nie zawsze są dostępne, chociaż dzisiaj pewnie łatwiej jest dowiedzieć się, gdzie co było kręcone.
2: Mhm. Jest kilka witryn, które się właśnie specjalizują tam w film location, gdzie można znaleźć te informacje, odszukać. A poza tym są też tacy inni zapaleńcy, Amerykanie chyba z tym przodują. jest kilka takich witryn, czy powiedzmy kanałów na YouTube, gdzie są ludzie, no o wiele technicznie zdecydowanie lepsi ode mnie, bo to są tacy z taką aptekarską, z taką precyzją, oni po prostu pokazują, nakładają kadr jedne na siebie. I to takie ruchome kadry, czyli to już musi być ktoś, kto ma...
1: Dużo wolnego
2: czasu, pieniędzy i jeszcze potrafi obsługiwać odpowiednią kamerę, tak? Także to są źródła, gdzie czerpę, a jak wybieram, no to potwierdzam to, co pan powiedział, panie Czarku, że pierwszym takim motywem jest to, że ten film musi mi się podobać. Musi być w jakiś sposób dla mnie ważny, tak? On musi być oryginalny na przykład w swoim gatunku. Tutaj mówiliśmy o filmie Woody Allena, wspominaliśmy przed...
1: O Północy w Paryżu.
2: To nie jest ulubiony gatunek dla mnie, komedia romantyczna. Ale taki na przykład Bezsenność Seattle, czy powiedzmy O Północy w Paryżu, no uwiodło mnie, bo tam w pierwszych 3 minutach jest wstępna taka otwierająca scena, gdzie słyszymy w tle właśnie jazz, klarnet oczywiście, no Woody Allen, i mamy Paryż pokazany w tak pigułce. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie tą scenę, podzielimy na sekwencję, no to już mamy plan, gdzie możemy się spokojnie udać. W 3 minutach możemy sobie spokojnie zaplanować
1: tygodniową
2: podróż, tak jest.
1: No dobrze, ale Paryż jest prosty, no bo Paryż, jak gdyby Paryża się nie podrabia Łodzią, czy też innymi miastami, no bo Paryż to Paryż, każdy wie. A potem, jak gdyby pan miał wybrać, nie wiem, 3 najważniejsze takie, które pana najbardziej zainspirowały do podróży i do tego jeszcze ta podróż nie była do jednego miejsca, tylko no właśnie, do różnych miejsc, pomimo tego, że w filmie to wszystko było skondensowane.
2: Ojciec Chrzestny.
1: O!
2: To było od...
1: Sycylia też?
2: Też.
1: O.
2: W 3 odcinkach.
1: Ale jedynka, czy 1, 2, 3?
2: Pominąłem trójkę, ponieważ ja uważam, że jedynka i dwójka to jest jakby taki twór pełny.
1: Trójka już jest takie trochę
2: tak.
1: Dopychanie kolanem.
2: Dokładnie tak. Jedynka i dwójka. I od zachodniego wybrzeża, Kalifornia oczywiście, tam studia, gdzie się pojawiają właśnie tam filmowcy, realizatorzy. No i później oczywiście Nowy Jork. Little Italy. Kościół, w którym przyjmuje, który Michael trzyma swojego siosrzeńca, tak? Do sztu i gdzie, bo jest to przetykane tymi wszystkimi scenami tych mordów, tych konkurentów mafijnych. I oczywiście te miejsca, gdzie dopadali tam jego gangsterzy, tych. To jest jeden film, nie? To jest film, który...
1: No dobra, i teraz na przykład, czy ma pan taką kartę ze scenami, z kadrami, mówi pan, dobrze, to tutaj już, gdzie Solozzo został zastrzelony, to już mam, ale jeszcze nie mam Tatali.
2: Tak to wygląda. I na przykład, no, też muszę zdać się tutaj na pewną życzliwość ludzi, którzy pracują w różnego rodzaju instytucjach. No mamy taką scenę, gdzie powiedzmy tam jest taką, są obrotowe drzwi. Nie wiem, czy pamięta pan, panie Czarku.
1: Niby, że wychodzi z hotelu.
2: Dokładnie,
1: tam
2: blokują te drzwi, tak, go tam strzelają. Z jakiegoś obrzyna.
1: Tak, wyjmuje z pudełka obrzyna i strzela,
2: tak? No to teraz... Tutaj są, bo to jest elegancki hotel, drzwi są obrotowe nadal, no ale są panowie, którzy tam wpuszczają, portierzy. I teraz ja przedstawiam się, mówię, skąd jestem, co robię, czy ja mogę sobie tutaj tą scenę jakoś tam odegrać. I czasami słyszę tak, a czasami przepraszam, tak?
1: Ale wtedy wyciąga pan obrzyna i mówi, teraz pogadamy inaczej. I,
2: nie, Amerykanie generalnie są bardzo życzliwi. Ja pamiętam, że miałem taki problem, no to jest jeden z najbardziej takich ekskluzywnych i eleganckich sklepów na 5 Alei Tiffany, tak? I śniadanie u Tiffany'ego. Stoi jakiś pan, który mieni się ambasadorem właśnie tutaj tej marki i tego sklepu.
1: Ja sobie coś nagrywam
2: sobie coś z boku i tak dalej, i z kawą. I wspominam właśnie, że tutaj właśnie śniadanie Tiffany'ego, że tutaj Audrey Hepburn stała przed tym i tam konsumowała sobie jakąś kanapkę i piła kawę.
1: Z tuńczykiem. Nie wiem, wymyśliłem.
2: Jestem pełen uznania.
1: Wymyśliłem to.
2: I ten pan po prostu mówi, tak, proszę wejść. A ja mówię, wie pan co, no kawa i tak dalej. Nie, proszę wejść. I teraz jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem troszeczkę zażenowany. Pojawiają się jacyś subiekci, bo to nie są tacy zwyczajni sprzedawcy, tylko pracy. Tacy bardzo elegancy, o wiele lepiej ubrani ode mnie, tak? I od razu mi oferują tutaj, że zaraz mi pokażą te wszystkie złote precjoza, a ja tutaj taki wycofany i mówię, tak, ja tylko tutaj chciałem 2-3 zdjęcia. Ależ proszę pana, nikt się z tego powodu nie obraża, nie czuje, że jestem jakąś osobą niewłaściwą na niewłaściwym miejscu. Także generalnie jest to jest bardzo, bardzo sympatycznie przy takich sytuacjach.
1: No a musiał pan odejść z kwitkiem w jakichś miejscach? Czy pan próbował, a jednak okazało się...
2: Zdarzają się takie drastyczne sytuacje, rzadko. Należą do rzadkości, ale na przykład w Polsce jest taki dworek w Turowej Woli. Jest to własność prywatna w tej chwili. Tam był kręcony Andrzej Wajda... kilka filmów, ale między innymi też i pan Tadeusz tam był. Mhm. I ja pamiętam właśnie, że z daleka, z ulicy, czyli to jest taka strefa, no, której nikt nie zabrania robić zdjęć. Mhm. Robię zdjęcia, wychodzi najpierw pani, pyta się, co ja robię. Ja mówię, że bardzo mnie interesuje właśnie państwa tutaj ten dworek, no bo on wystąpił w tylu różnych realizacjach filmowych. Mówię, kim jestem, co robię. No i zaraz pojawia się jakiś mężczyzna i mówi, że on właśnie dzwoni na policję. Ale to są bardzo rzadkie przypadki.
1: Może chodzi o, żeby zapewnić panu eskortę.
2: Być może, że tak. To znaczy, to życzliwość i jakby taka, nie powiem nieżyczliwość, ale taka już zmęczenie jest bardzo widoczne na przykładzie samych swoich. Pod Wrocławiem jest wieś, gdzie jest dom Kargula i Pawlaka, tak? Ja już teraz nie będę mówił, kto jest życzliwy, a kto mniej.
1: No dobrze, to tutaj zawiesimy, dlatego że zbliżają się informacje i tę zagadkę, gdzie jest dom i co się w tym domu Kargula i Pawlaka działo, rozwiążemy po informacjach TOK FM. Te już za 2 minuty o 10:20. W studio pan Michał Fildrzyński, podróżnik filmowy, czyli podróże 24 klatki
2: na sekundę.
1: Wracamy po informacjach.
4: Autopromocja.
6: O podróżach, bez przewodników w ręce.
7: O kulturze, bez pozy obowiązkowego zachwytu.
6: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
7: Na pewno wiemy jedno.
6: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania.
7: I wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
4: Wspólna sobota. W każdą sobotę, tuż po 10:00.
7: W tej audycji podróżujemy,
6: oglądamy
7: i czytamy. Anna Sobańda
6: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
4: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie, przypomnę, zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu na zachodzie Rosji. Trafiony został zakład przemysłowy, a trzy osoby zginęły. Rafineria ropy w Riazaniu to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji. Piotr Gurajec został pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, informuje wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel. Powołanie pełniącego obowiązki dyrektora to następstwo odwołania wieloletniego szefa muzeum Pawła Jaskanisa, który według resortu miał naruszyć dobre imię instytucji. A chodzi o imprezę techno zorganizowaną na terenie pałacu w Wilanowie w ubiegły weekend. W Tok FM czas na kulturę.
6: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Noc muzeów dziś w Krakowie, jutro w pozostałej części kraju. Stolica Małopolski jak co roku otwiera swoje instytucje kultury dobę wcześniej niż inne miasta, przygotowując na ten jeden wieczór wyjątkowe wydarzenia, koncerty i oprowadzania kuratorskie. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
7: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
6: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu.
8: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
6: Kraków od przyszłego roku będzie już organizował Noc Muzeów w soboty, a tymczasem w tym roku ponownie setki atrakcji w całej Polsce. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz takich miejsc, które będą dostępne dla wrocławian wyłącznie w tym czasie, opowiada Jarosław Perduta z magistratu.
9: Będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
6: Od godziny 16 do 23 między instytucjami, które można będzie odwiedzić, kursować mają zabytkowe autobusy i tramwaje. Ich głównym węzłem przesiadkowym zostanie plac teatralny. Spektakle teatrów studenckich, warsztaty, prezentacje niezależnych grup teatralnych znajdą się w programie Studenckiej Wiosny Teatralnej, która w przyszłym tygodniu w Lublinie. Festiwal odbędzie się w chatce Żaka, mówi dyrektorka Izabela Pastuszko.
10: Przyjeżdża Teatr Antrakt z Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Teatr Szkoły Głównej Handlowej. Będą też teatry z Poznania. Będzie jeden monodram Teatr Przemyśla. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj wydaje się, że kultura studencka nigdzie nie jest zorganizowana. Obok Ministerstwa Kultury, trochę przy nauce. Nie jest aż tak potrzebna, bo przecież mamy tak dużo miejsc do rozwoju kultury dla młodych ludzi. I my tym festiwalem udowadniamy, że to nie do końca prawda. Kultura studencka potrzebuje swoich przestrzeni, swoich miejsc dedykowanych studentom i studentkom.
6: 14. Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna w Lublinie od 20 do 22 maja.
5: Sporo burz może dziś pojawić się nad Polską, ale będzie też sporo słońca. Najcieplej na wschodzie, nawet 21 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: studio pan Michał Fildrzyński, podróżnik filmowy, czyli podróże 24 klatki na sekundę, i wracamy do różnych podróży, ale przed informacjami śladem sami swoi, tak?
11: Tak, czyli... sami swoi właśnie, bo to był taki bardzo dobry przykład, jak traktują ci, których domy zagrały w filmach. Mhm. I tak, z jednej strony mamy jeden dom, nie będę mówił który, tak, żeby tutaj nikogo nie obrazić, który życzliwie, a wręcz zaprasza, tak, ma tam jakieś pamiątki z tego okresu, z realizacji tego filmu. No, takie mini muzeum nawet, można powiedzieć. I zupełnie otwarty, tak? Natomiast drugi dom, wysoki płot, napisy, żeby nie fotografować.
3: Czyli Kargul i Pawlak, jeden tak.
11: Kargul i Pawlak, czyli dwóch właścicieli, dwóch filmowych domów.
3: Czy wszystko lokacja. Się zgadza, jak w filmie.
11: No, może tak. Ale ja też nie potępiam tej drugiej strony. Niech pan sobie wyobrazi teraz taką sytuację, że pan mieszka w takim domu. I co chwila ktoś panu przekłada rękę i tam albo z kamerą, albo z telefonem i stara się zrobić zdjęcie. Po prostu to już w pewnym momencie staje się uciążliwe, tak? Oni są zmęczeni taką sytuacją. Natomiast no pewnie ta druga strona znalazła sposób na jakby troszkę nawet...
3: Monetyzację.
11: O, dokładnie. Bo tam pewne są pamiątki, które można kupić, może ten.
3: No ale pan to robi, rozumiem, dla siebie przede wszystkim. Też pan to rejestruje i dzieli się. No ale są przecież, można powiedzieć, takie komercyjne projekty, że wybierzmy się na wycieczkę śladem miejsc czy bohaterów z coś tam z pierścieniem, Frodo i przyjaciele.
11: No tak, Nowa Zelandia. Oczywiście, no Łódź jest takim...
3: Był pan?
11: W Nowej Zelandii jeszcze nie.
3: Okay.
11: Łódź jest takim miejscem, gdzie właśnie nasi łódzcy przewodnicy organizują wycieczki po łodzi filmowej, po lokacjach filmowych. Czasami to są tematyczne, czasami to jest Łódź Oscarowa. Specjalizują się w tym. No to jest jeden ze sposobów. Można też oczywiście rozreklamować swoją jakąś miejscowość, na przykład, która jest mniejsza i nie wszyscy wiedzą, że taka miejscowość istnieje. No takim przykładem jest na przykład Hope. Kolumbia Brytyjska, Kanada, w okolicach Vancouver, 150 kilometrów.
3: Tam na głaza skakał Rambo?
11: Dokładnie. Mamy tam Rambo. I teraz co jest? Jest Visitor Center, obok jest mapka z dokładnie zaznaczonymi wszystkimi lokacjami, z legendą, i wtedy mamy ułatwioną sytuację szukając, tak? No bo posługujemy się mapką i od miejsca do miejsca się przemieszczamy, tak? Jest opis, oczywiście w każdym tym miejscu jest jakaś tablica. I tak jest w Łodzi na przykład też, że miejsca, gdzie powstawały filmy, zajmuje się tym Stowarzyszenie Regio, oni umieszczają tam taką notkę informacyjną dotyczącą, co tutaj, jaki film był kręcony i co tutaj się mniej więcej działo. Na Mazowszu również coś takiego jest. Chyba za przyczyną tutaj tam Marka Szymańskiego, który jest autorem książki Polska na filmowo. Ale uciekłem w dygresję.
3: A ma pan takie miasta, które panu załatwiają całą masę filmów? No bo myślę sobie, tak. Wspomniał pan Łódź, że Łódź grała różne miasta, ale pewnie drugim takim miastem co najmniej na tej liście byłoby Toronto, które non-stop dubluje miasta amerykańskie w całej masie seriali i filmów. Tam jest po prostu taniej. Można taniej zamknąć ulicę do kręcenia.
11: Tak, właśnie w okolicach Vancouver, bo w Toronto nie byłem, ale Vancouver, nazywanym też Hollywoodem Północy, właśnie z tych przyczyn, które pan wymienił, kręci się bardzo dużo filmów. I my jesteśmy przekonani, że oglądamy film amerykański, chociażby no, jakiś przykład. Straszny film, ta komedia taka. Mhm. Jest cała ta franczyza później. Mhm. No to no, jest kręcony właśnie w okolicach Vancouver, w takiej małej miejscowości Stevenston, takiej rybackiej, można powiedzieć. Nie tylko miasta, nawet miejsca, gdzie jest masę filmów. Wymienię takie jedno miejsce, to jest Los Angeles, hotel, Biltmore Hotel. To jest miejsce bardzo filmowe, z racji chociażby tego, że kiedyś tam były rozdawane nagrody Oscary. Akademia Filmowa, zanim tam się przyniosła do innych miejsc, to właśnie tam rozdawała. I tam jest nieprawdopodobna ilość filmów powstała w tym hotelu. Mało tego, to jeszcze jest legenda filmowa. Tam straszy. Na pewnym piętrze pojawia się duch kobiety, która kiedyś przyjechała śladem tysięcy czy dziesiątek tysięcy młodych kobiet, które trafiają do Hollywood, żeby zrobić karierę aktorską. Różnie to się później oczywiście układa. Ta pani przyjechała i tragiczna sytuacja, prawdziwa, z lat chyba 30., gdzie znaleziono ją przekrojoną na pół, tak? W pewnym parku. Ale ostatni raz widziano ją właśnie w Biltmore Hotel na którymś tam piętrze. Już nie pamiętam, która to była.
3: No dobrze, kolejne miejsce, podejrzewam, że pan był, to jest tak zwane Dumbo.
11: Tak. No tam,
3: czyli
11: bo to się
3: wsypa Down Under Manhattan Bridge Overpass, czyli to jest po drugiej stronie mostu, właśnie tam są dwa mosty blisko siebie, Brooklyn Bridge i Manhattan Bridge.
11: Dokładnie.
3: I Manhattan Bridge to jest ten, który widzimy na przykład dawno temu w Ameryce.
11: Jeden i drugi też widzimy. Najczęściej właśnie jest ten takie ikoniczne miejsce, gdzie każdy, kto przyjeżdża, powiedzmy już sobie przed tym mostem przejeżdża na drugą stronę.
3: Na Brooklyn.
11: To udaje się tam i żeby na Instagramie tutaj pokazać przyjaciołom, że był w tym miejscu, bo to jest ikoniczne miejsce, takie ulica, która jest otwarta właśnie na most.
3: Tak, a tam nic nie ma, to jest jakaś knajpka koszerna po lewej stronie.
11: Tak, dokładnie. I tam widzimy właśnie tych młodych, tych młodych gangsterów, którzy później się stają gangsterami dawno temu w Ameryce. No oczywiście piękna muzyka, Ennio Morricone. I oni tam się przemieszczają do tego drugiego mostu. Tam pod tym drugim mostem dochodzi do takiej tragicznej tam sytuacji, gdzie ginie taki młody chłopak, który taki ma taką sytuację. Dumbo, no oczywiście, to jest takie miejsce, jest właśnie taki przykład takiego oczywistego spotu filmowego. Natomiast czasami przechodzimy koło jakiegoś miejsca, nawet nie wiemy, że to on wystąpił w filmie. A jak już jesteśmy w Nowym Jorku, no to Little Italy, tam jest taka knajpa, Mulberry Bar, gdzie kręcono bardzo dużą ilość filmów, ale jakoś sobie upodobali twórcy filmów gangsterskich, bo tam takie Rodzina Soprano, Donnie Brasco, potem co tam jeszcze, Ojciec Chrzestny oczywiście, Trójka i jeszcze wiele innych różnych tytułów, także dobrze wcześniej sobie gdzieś tam wygooglować, wpisać, rzucić takie hasło, żeby nam się coś tam wysypały, takie informacje.
3: Czy Mulberry Street Bar?
11: O, właśnie, Mulberry Street Bar.
3: No dobrze, ma pan jakieś swoje ulubione filmowe miejsca?
11: Takim filmowym, moim ulubionym miejscem, który... Ale to dziwnie się czułem w tym miejscu. Ale to ze względu na to, że to jest adaptacja mojej ulubionej książki. Michał Buchakow, Mistrz Małgorzata.
3: Ale masa tego było. Był rosyjski miniserial.
11: Bortko się nazywał ten reżyser, nie pamiętam imienia. On zrobił niezły serial. Ja znam rosyjski, także sobie w oryginale to oglądałem.
3: Ale bo rosyjskich było kilka, bo był taki chyba 6-odcinkowy, 8-odcinkowy. Jeden był nawet całkiem udany.
11: No to chyba mówimy o tym samym, o tym właśnie udanym. To jest Bortko, reżyser. I tam jest ta scena otwierająca, tak samo jak i w książce, na Patriarszych Prudach. Mhm. I pamiętam, że jak tam dotarłem na te Patriarsze Prudy i znalazłem tą ławeczkę, gdzie szatan tam rozmawiał z tymi pracownikami pracy twórczej, to jakoś się nieswojo czułem. Nie wiem, czy to jest jakaś autosugestia, bo różne emocje mi się pojawiają w momentach, kiedy docieram do tych filmów, ale pamiętam, że tam jakoś tak się czułem nieswojo. Nie tym dlatego, że dla mnie Moskwa jest jakaś taka odpychająca obca. Ja znam rosyjski, nie pierwszy raz byłem w tych miejscach, tak? Natomiast tam się czułem szczególnie, nie?
3: No dobrze, a miał pan jakieś takie miejsca, gdzie pan się czuł rozczarowany? Czyli fantastycznie wygląda na ekranie, tak. Przyjechał pan, a tam nic nie ma, dziura w ziemi.
11: To znaczy, aż może przemalowane. Może nie tak, może nie to dziura w ziemi, tylko Beverly Hills. Ja sobie miałem zupełnie inne wyobrażenie, tak? No jak taki Polak tutaj ogląda filmy o Beverly Hills, no to sobie wyobraża, no nie wiem, jakiś taki przepych, że po prostu kładzie na kolana. Konstancin Jeziorna, Podkowa Leśna, tutaj pod Warszawie, niczym nie ustępuje, a wręcz bym powiedział, że...
3: Albo Jurmala, koło Rygi.
11: Bardziej są wystawne niż tam w Beverly Hills. To nie znaczy, że oczywiście bardzo czyściutko.
3: No ale Konstancin droższy chyba niż Beverly Hills.
11: tego nie wiem, ale być może... No i no czasami coś jest mniejsze niż mi się wydawało, tak?
3: Na przykład?
11: Pamiętam, że jak będąc w Republice Południowej Afryki, tam udaliśmy się z Durbanu, jechaliśmy do takiego starego rezerwatu, jeden z najstarszych właśnie w Republice Południowej
3: Jaki
11: Afryki. Zuluszczaka, serial.
3: Okej. Okay.
11: Ja, oglądając ten serial, jakieś miałem takie właśnie wyobrażenie, tam te wzgórza, takie góry, to wszystko, to takie, no, takie strasznie egzotyczne mi się wydawało, a tam takie, no, takie zwyczajnie przeciętne.
3: No dobrze, Blair Witch Project pana nie wciągnął?
11: To znaczy... czuję jakieś tam pobratystwo z tym, bo ja jestem sam amatorem, tak? To myślę sobie, że mój montaż, który no tam na przestrzeni, bo 5 lat już mam ten swój kanał, się troszeczkę poprawił, ale te pierwsze filmy, które złożyłem i które zmontowałem, to one mniej więcej były na tym samym poziomie jak ten film. Ale pomysł był zacny, tak? Pomysł uwiódł widownię. No to chyba tyle, co mogę o tym powiedzieć, ale no to trzeba by było gdzieś do lasu, i survival.
3: Jest cała masa filmów, które się dzieją na przykład w jednym miejscu. Też pan eksploruje takie? Czy raczej woli pan,
11: to proszę, żeby... o przykład.
3: A Wenus w futrze?
11: Nie znam.
3: Roman Polański. A Wieloryb? Darena Aronofskiego.
11: A teraz, ale to są to tak. Tak szukam właśnie tutaj z pamięci, żeby coś takiego znaleźć, co się zamyka do jakichś takich... U nas...
3: Tylne okno.
11: Film amerykański 12 gniewnych ludzi.
3: Tak.
11: To jest to chyba najlepszy przykład takiego, gdzie nie nudzimy się. Jesteśmy w podobnej przestrzeni jak tutaj u pana w studio. Aha. Troszeczkę większym. Oczywiście tam były otwierane te ściany, odsuwane.
3: Czyli Nienawistna ósemka na przykład.
11: O, chociażby tak. Chociażby tak, tak? Tutaj Tarantino też to w takiej klaustrofobicznej troszeczkę takiej scenerii nam to wszystko pokazuje. Ale z tych moich jakichś podróży tak na szybko nie potrafię nic znaleźć.
3: Ma pan rozgrzebane filmy, takie, które są jeszcze nieskompletowane w sensie odwiedzin?
11: Gdzie mi brakuje jakiejś jednej lokacji, albo dwóch, oczywiście, jak najbardziej, pewnie, że tak.
3: I które to będzie? Jaka to jest taka lista? Trzy takie filmy, które pan jeszcze musi zaliczyć.
11: Teraz dzisiaj przyjechałem tutaj do pana z kamerą. Jaki jest najbardziej filmowy serial? Łódzki serial. Najbardziej łódzki serial. Jak się panu kojarzy?
3: Nie ma zielonego pojęcia.
11: Takim serialem, tutaj łodzianie zgodnie to za mną powtórzą, to jest Daleko od szosy. I ja miałem wielokrotnie, moi widzowie wręcz no, domagali się, przyspieszali mi, kiedy pan się zajmie tym serialem. A przez to, że ja mam to wszystko pod ręką...
3: Ale czereśnie jeszcze nie są gotowe do konsumpcji.
11: Zapamiętał pan tą scenę.
3: Nie, jeszcze jest sceny spary, bo to jeszcze się chyba dzieje na Śląsku też, nie?
11: Jak leży, tak, jest jeden odcinek, jest taki właśnie, kiedy on do Chorzowa
3: jedzie. A, pamiętam, ten takie tam... Tak, na plecach.
11: Na plecach, dokładnie.
3: To bez krępacji my nie ciekawi. Dobrze, to już się nie dowiemy, albowiem informacje się zbliżają. Pan Michał Filczyński, podróżnik, filmowiec, czyli podróże 24 klatki na sekundę. Bardzo dziękuję. Informacje
11: dziękuję
3: o 10:40. Po informacjach Popczarek powraca i trochę muzy.
12: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
13: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16:00 rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
12: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16:00.
13: Zapraszają Krzysztof Story,
14: Wojciech Jagielski
15: i Doma Matejko.
12: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi

0: a na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamed, a hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela Melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rządowa ustawa o rynku kryptoaktywów efektywnie reguluje ten rynek i pozwala ochronić inwestorów. Tak tuż przed głosowaniem w Sejmie przekonywał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Sejm dziś uchwalił rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. To trzecia próba uregulowania tego rynku. Dwie poprzednie ustawy rządu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Najprawdopodobniej 20 maja premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziorem w ramach jego wizyty w Polsce, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Szef węgierskiego rządu ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Modzior, przypomnę, ogłosił 2 dni temu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim. To będzie pierwsza zagraniczna podróż Modziora w charakterze szefa rządu. Do Ukrainy wróciło z rosyjskiej niewoli 205 żołnierzy, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Odbyła się pierwsza faza wymiany w formule 1000 za 1000, zgodnie z ustaleniami osiągniętymi dzięki pośrednictwu Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj z rosyjskiej niewoli powracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Tymczasem co najmniej 24 osoby zginęły podczas zmasowanego ataku na Kijów, przeprowadzonego przez Rosjan w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci. Władze Kijowa ogłosiły dziś żałobę. Wcześniej pojawiały się informacje o 21 ofiarach śmiertelnych, ale wtedy trwała jeszcze akcja ratunkowa, podczas której ratownicy rozebrali i przeszukali ponad 3000 metrów sześciennych gruzów. 48 osób w ataku zostało rannych. ZUS wysyła listy do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znalazły się 2 decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki, mówi Krzysztof Cieszyński z ZUS-u.
14: W jednej przesyłce z ZUS każdy, kto otrzymuje świadczenie długoterminowe, znajdzie decyzję waloryzacyjną z nową wysokością emerytury lub renty po marcowej podwyżce oraz szczegółami, które dotyczą potrąconych składek i podatków, decyzję o trzynastce, informację o wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia, które przysługiwało osobom uprawnionym do świadczeń na 31 marca tego roku. ZUS łączy wysyłką tych dokumentów, aby uprościć przekaz i usprawnić doręczenia.
13: W Polsce świadczenia emerytalno-rentowe dostaje łącznie prawie 9 milionów 400 tysięcy osób. Stanowią one prawie 1/4 wszystkich Polaków. Dziś maksymalnie na termometrach będzie 21 stopni. To na wschodzie kraju. Sporo deszczu będzie pojawiać się w całej Polsce. Jutro i pojutrze nieco chłodniej niż dziś i także będzie

0: deszczowo.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Popczarek, trochę muzy by się przydało. W studio już na muzę przygotowany dr Mateusz Wilk z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. I jeżeli państwo się zastanawiają, co poważni, czy czego poważni naukowcy słuchają w wolnych chwilach albo robiąc badania, to za chwilę się państwo dowiedzą.

0: Takich właśnie nutek słuchają pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Niektórzy, przynajmniej dr Mateusz Wilk.
1: Dzień dobry, owszem, słucham Desert Bluesa, zwanego również tuareskim rockiem, dość dużo, chociaż nie tylko tego oczywiście.
0: A to był utwór zatytułowany Franca?
1: Franca, tak.
0: Nie mylić z Francą.
1: Nie mylić, ale jest to po prostu nazwa Francja w języku tamaszek. No i to jest może mało reprezentatywny utwór dla całego nurtu, bo brzmienie zespołu Kelasów, który jest, to wykonuje, jest dość też specyficzne na tle innych, ale jest to jeden z takich najbardziej emblematycznych utworów całego gatunku. Przy okazji stanowi manifest antykolonialny, taką skargę, no bo w zasadzie cały tuareski rock, desert blues jest takim najpopularniejszym określeniem, chociaż niektórzy je kontestują. To jest jedno z niewielu miejsc w panoramie współczesnej muzyki, gdzie jeszcze żyje muzyka gitarowa i gdzie jakby ona cały czas się rozwija i jest to jakieś żywe, bijące źródło, a przy tym jak tyle innych nurtów muzyki rockowej, jest to muzyka buntu i protestu cały czas.
0: Kojarzymy takiego polityka, znaczy niektórzy kojarzą Anana Kofana, ale nie wszyscy kojarzą Anana Haruna. A Anan Harun jest tutaj ważny. Czy Anan,
1: tak.
0: Czy Anana Haruna?
1: Tak, no to jest w ogóle, Kelasów jest takim kolektywem muzycznym, który czerpie, jak było słychać, oczywiście inspiracje dalej rockowe, i to jest muzyka w pierwszym rzędzie gitarowa, ale jednocześnie jednym z członków jest elektroniczny muzyk z też znanego afrykańskiego projektu Ammar 808, i to pewnie też daje tą taką transowość i powtarzalność tych motywów, bo w ogóle cała ta muzyka, ten desert blues, no to jest muzyka Sahelu. To jest w zasadzie muzyka pogranicza Sahary z czymś, co możemy nazwać już Czarną Afryką, tam Mali, Niger i tak dalej. I jednocześnie jest to muzyka bardzo związana z Tuaregami, którzy po prostu ją wykonują i którzy od dekad, właściwie od dekolonizacji tego regionu, walczą o własną podmiotowość polityczną i własne niezależne państwo, co głównie się przejawiało w buntach tuareskich przeciwko Mali, które trwają od lat 60. Tam oczywiście zawsze była beczka prochu i tygiel. Libia Kaddafiego w to próbowała z różnym skutkiem interweniować i cała ta
0: zresztą Anana Haruna chyba się przeniósł z Nigru do Libii.
1: Tak. To jest zresztą często, założycielami nurtu jest w ogóle zespół Tinariwen. Od nich się wziął ten desert blues, bo oni mają takie spokojniejsze, bluesowe oblicze i do dzisiaj są najsłynniejsze zespoły. Tak, to było na początku lat 80. właśnie w obozie dla uchodźców to wszystko powstaje. I przynajmniej część z tych muzyków rzeczywiście ma epizod libijski, bo Kaddafi próbuje formować oddziały tuareskie, które jakieś jego interesy miały zabezpieczać. No i to i część po prostu muzyków rozpoczynało karierę raczej z kałasznikowami niż z gitarami. Przynajmniej z tego pierwszego pokolenia, właśnie z przełomu lat 70. i 80. Swoją drogą na gitarach się uczyli często grać jakichś improwizowanych, bo tylko to mieli w obozie uchodźców. Więc to jest naprawdę jakaś taka bardzo oddolna muzyka i stała się w latach 90., czyli już później, fenomenem. Najpierw część takiego nurtu szerszego world music to reprezentowało i w tamtejszych wytwórniach te płyty zaczęły wychodzić, jak ci muzycy zostali zauważeni na zachodzie, bo było parę składanek na początku, tam różni entuzjaści nagrywali albo próbowali nawet wydawać te płyty. No i takie wytwórnie jak Glitter Beat, Matador Records, Partisan Records stworzyły z Desert Bluesa fenomen szerszej muzyki etnicznej, część szerszego nurtu nazwanego world music, ale w ostatnich latach bym powiedział, że to się emancypuje z tego. No, jedną też z wielkich postaci jest Bombino, to gitarzysta z Nigru tym razem. O ile pamiętam, jedną z jego płyt wyprodukował lider zespołu Black Keys. Nawet była współpraca różnych muzyków tuareskich z różnymi gwiazdami muzyki alternatywnej zachodniej. Stephen O'Malley to taka ikona z kolei doom metalu. Mark Lanegan też bardzo znana postać. Najpierw on zaczynał od grunge'u w grupie Screaming Trees, a później był bardzo, już nie żyje, ale był bardzo znaczącą szanowaną postacią alternatywnego rocka później. I ta muzyka Sahelu wchodzi do takiego krwiobiegu szerszej, światowej muzyki alternatywnej. Wychodzi, powiedziałbym, z tej niszy orientalistyczno-etnicznej, bym powiedział, w której na początku była zamknięta.
0: Jest taki film chyba, Agadez, The Music and the Rebellion, właśnie o Bombino.
1: Tak.
0: Dokument.
1: No bo to jest jedna też z takich ikonicznych postaci. Drugą taką wielką postacią gitarową, którą można by tu przywołać, jest Mdou Mokhtar. To jest kolejny właśnie znaczący twórca. On ma też takie bardzo antykolonialne podejście i przekaz. Najsłynniejszy album się w ogóle nazywa Afrique Victime, czyli Afryka Ofiara, prawda? W pewnym sensie tak to można przetłumaczyć. On ma być może takie najbardziej hardrockowe brzmienie z tego wszystkiego, tak bym powiedział. Chociaż ogólnie powiedziałbym, że muzyka afrykańska kryje bardzo wiele jakby nieodkrytych jeszcze przez Zachód do końca rzeczy, a przynajmniej nie, które zasługują być może na szersze poznanie. No bo muzyka gitarowa też się nie zaczyna w Afryce od desert bluesa.
0: No tak, zresztą wspomniane przez pana Bombino mówi, że uczył się, czy też kopiował style Jimiego Hendrixa, czy Marka Knopflera, oglądając tak. Jakieś po prostu klipy przed latami.
1: Tak, oczywiście to słychać, ale też są przecież starsi wykonawcy, tacy jak na przykład Ali Farka Touré, to jest ikona z Mali. Wcześniejsza. To on rzeczywiście mniej rockowy, ale też bardzo duży wpływ wywarł na to wszystko.
0: A jak się trafia na taką muzykę? Jak się w nią wgryza, zakochuje?
1: Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak na to pierwszy raz trafiłem. Nie wiem, jak odkryłem Desert Blues. Może dlatego, że od lat po prostu interesuję się muzyką i w epoce świetności forów dyskusyjnych, internetowych, na wielu forach siedziałem. Musiał mi to ktoś po prostu podrzucić. Natomiast...
0: I wciągnął się pan.
1: Tak, wciągnąłem się i sama ta muzyka mi towarzyszy jakoś, wydaje mi się, od lat... od pierwszej dekady lat 2000, wydaje mi się, bo pamiętam tam pierwsze albumy jeszcze, Bombino na przykład i tak dalej.
0: Bo wspomniany Anana Haruna, no jest takie zdjęcie jego, kiedy on stoi powiedzmy w jakiejś formie nakrycia głowy, taka skórzana kurtka, dżinsy i trzyma taką gitarę typu Kosmos, takie rosyjskie gitary.
1: Tak.
0: To jest przedziwne połączenie, więc myślę, że to też mogło zainspirować.
1: Bombino też ma takie okładki też płyt czasem. Natomiast też coś, co mnie tam ujmuje, to jest to, że to jest naprawdę, tak jak powiedziałem, muzyka buntu, trochę tak jak kiedyś był punk rock. Zresztą najstarsze znane mi utwory, które pochodzą właśnie z Sahelu, to wręcz taki protopunk w stylu The Stooges. I dlatego mnie trochę boli zaganianie tej niszy, zaganianie tej muzyki do takiej niszy właśnie sympatycznej egzotyki, że tu grają na gitarze i przez pustynię się przemieszczają.
0: No tak, tym bardziej, że właśnie o Tuaregach chyba wciąż jeszcze niewiele wiemy, myślę o przestrzeni medialnej, w ogóle
1: tak,
0: to nie interesują.
1: Tak, się nie przebijają się te konflikty, a to
0: przecież ostatnie 100 lat to tam jest ich, nie wiem, 8, 6, no bo 16, 17, potem lata 60, lata 90, początek lat 2000.
1: Ta wielka wojna domowa w 2011, zaczynająca się i trwająca do 14, to ostatni epizod.
0: Tak, no i też druga libijska wojna domowa, czyli 14-20, więc właściwie ostatnie 100 lat to są jakieś formy walki Tuaregów o niepodległość, autonomię, odrębność.
1: No a przy tym mamy cały zestaw problemów trapiących świat, czyli globalne ocieplenie skutkujące coraz większym pustynnieniem Sahelu i Sawan, przez co upadł tradycyjny sposób życia, pasterski tamtych kultur. Masa osób straciła środki utrzymania i tradycyjny sposób życia stał się w wielu sytuacjach nie do utrzymania. Na dodatek właśnie presja kulturowa, po pierwsze kolonizatorów na początku, ale też już po dekolonizacji, no to z jednej strony nietuareskie ludy w krajach takich jak Mali czy Niger, ale też Arabowie na przykład i w ogóle język arabski próbujący na przykład w Algierii i w Maroku. W Maroku mówi się raczej o Berberach niż o Tuaregach, ale jest wyczuwalne napięcie między właśnie statusem języka berberskiego czy języków berberskich, bo jest właściwie kontinuum językowe, to jest kolejna puszka Pandory. No ale jest wieczna walka nawet w Maroku, gdzie są instytuty tego języka i tak dalej, gdzie jest relatywnie większa autonomia. Nawet tam jest to problem, no to co dopiero Mali czy Niger. No i ta muzyka stara się na to wszystko zwracać uwagę, no ale ponieważ wykonywana jest w języku tamaszek, no to nie jest to nadmiernie rozpowszechniony język i nie jest to nadmiernie zrozumiałe też, chociaż w książeczkach fizycznych kopii najczęściej są tłumaczenia tekstów, także wtedy można przeczytać.
2: Może Trybunie Tutki by zrobił jakiś projekt.
1: Wolałbym nie.
0: Dziękuję. Doktor Mateusz Wilk z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego był gościem, a ja czekam na Państwa uwagi, zapotrzebowania, komentarze, zamówienia. popcharek@tok.fm można pisać, popcharek@tok.fm. Informacje już za 2 minuty o 11:00, po informacjach Poetycki Piątek.
3: Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Podobno do 3 razy sztuka, Sejm po raz kolejny, właśnie trzeci, przyjął ustawę o kryptoaktywach. Krakowski Alarm Smogowy chce znać bolączki mieszkańców Krakowa. W tym celu powstało specjalne wirtualne miejsce, o którym więcej za chwilę. Sprawdzimy też, co Łódź proponuje mieszkańcom i turystom podczas jutrzejszej nocy muzeów. Minęła 11:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która wyznacza Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Teraz ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Dwie poprzednie rządowe ustawy prezydent Karol Nawrocki zawetował. Czy teraz będzie inaczej? To pytanie do Macieja Kluczki, który jest w sejmowym studiu TOK FM. Macieju?
15: No właśnie, na to liczą posłowie obozu rządowego, bo do ustawy dołączono jedną poprawkę proponowaną przez prezydenta. Co prawda jedną z wielu, z kilkunastu. 15. Rynek musi być jednak uregulowany, bo chodzi w tym wszystkim o bezpieczeństwo finansowe Polaków. Mówił dziś w Sejmie, tuż przed głosowaniem, minister finansów Andrzej Domański i jednocześnie porównał projekt rządowy i prezydencki.
3: Pan prezydent, krytykując naszą ustawę, mówił, że jest ona przeregulowana, za długa, po czym po 5 miesiącach złożył projekt zwyczajnie dłuższy. Projekt, który ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego, ogranicza możliwość chronienia Polaków.
15: Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski mniej mówi o bezpieczeństwie użytkowników wirtualnego pieniądza, a więcej o jego zdaniem zbędnym przeregulowaniu.
16: Rozbudowane obowiązki administracyjne i szerokie reżimy sankcyjne. Tego rodzaju rozwiązania mogą, a właściwie można przewidywać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, zahamują rozwój rynku kryptoaktywów, ograniczyć działalność innowacyjnych firm i zmniejszyć atrakcyjność Polski, naszej ojczyzny, jako jurysdykcji technologicznej.
15: Co ciekawe, dziś w głosowaniach nie bierze udział prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński nie miał więc okazji opowiedzieć się za tym, czy regulować, czy nie ten rynek. Rynek, który dotknęła ostatnio afera Zonda Krypto.
14: To był Maciej Kluczka, z którym jeszcze na pewno się usłyszymy, bo w Sejmie dziś sporo się dzieje. Wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk pancernych do Polski to bardzo zła decyzja. Wyraźnie uderza ona w obecność żołnierzy USA w naszym kraju. Tak w poranku do KFM powiedział były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Cofnięcie 4 000 Amerykanów z Polski zbiegło się w czasie z ogłoszoną wcześniej decyzją Waszyngtonu o wycofaniu 5 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Były szef polskiej dyplomacji w rozmowie z Jackiem Żakowskim ocenił, że pomimo uspokajających wypowiedzi ministra obrony o tym, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce się nie zmieni, na razie nie ma na to gwarancji.
17: To bardzo zła decyzja, bo te 4 000, to jeśli chodzi o Polskę, to jest 40% i one nie przyjadą do Polski. Natomiast w Niemczech te 5 000 to jest 15%. Oczywiście są pewne nadzieje, że może ci z Niemiec zastąpią nas, ale to pokazuje, że nasze stosunki są ze Stanami bardzo złe i ubolewam z tego powodu.
14: Według amerykańskiej stacji CNN decyzja Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk pancernych do Polski była zaskoczeniem dla europejskich partnerów. Korki, zatłoczone tramwaje, brak przejść dla pieszych czy źle zaprojektowane trasy rowerowe. Takie problemy mieszkańcy Krakowa i okolic mogą zgłaszać teraz w jednym miejscu poprzez specjalną platformę internetową, którą uruchomił krakowski alarm smogowy, a która ma ułatwić poruszanie się po mieście niezmotoryzowanym. Więcej na ten temat wie nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
18: Jak przekonuje Filip Jarmakowski z polskiego alarmu smogowego, chodzi o codzienne problemy, które często decydują o tym, czy ktoś wybiera komunikację miejską, rower czy jednak auto.
19: Przez najbliższy miesiąc będziemy zbierali na naszej stronie problemy, które będą zgłaszali mieszkańcy Krakowa i metropolii. Wyselekcjonujemy te problemy, które najczęściej się powtarzają. Bierzemy je w rodzaj białej księgi i przedstawimy władzom metropolii Krakowa.
18: Platforma zawiera specjalną mapę, gdzie zaznaczać można miejsca wymagające interwencji urzędników.
19: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia.
18: Aktywiści zapowiadają, że sprawdzać będą, czy problem został rozwiązany. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
14: Noc muzeów coraz bliżej. W całej Polsce jutro, we wspomnianym przed chwilą Krakowie dzisiaj. W informacjach sprawdzamy nocne atrakcje w różnych miastach. Zajrzyjmy zatem do Łodzi. W tej sprawie głos zabierze Bartosz Kądziołka.
20: W Sądzie Okręgowym będzie można zobaczyć inscenizację procesu legendarnego łódzkiego gangstera, mówi rzecznik sądu Agnieszka Cesarz-Cerska.
21: Przeniesiemy się do 1935 roku. W areszcie na swój drugi proces czeka ślepy Max. Czy łódzkiemu Al Capone ponownie uda się oszukać przeznaczenie i odeprzeć te zarzuty, które wobec niego postawiono, dowiecie się Państwo w trakcie inscenizacji.
20: A w Łódzkiej Filharmonii będzie można spotkać się ze stroicielem fortepianów, mówi dyrektor Filharmonii Tomasz Bęben.
22: O kim mówią najwięksi pianiści świata, którzy przyjeżdżają do nas, panie dyrektorze, pan tutaj ma mistrza.
20: Z kolei Muzeum Komputerów Domowych pokazać ma ponad 50 dawnych komputerów i konsol, na których nadal można grać. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: A informacje TOK FM wracają o 11:20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
24: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
14: Na Pomorzu Zachodnim dziś tylko 11 stopni, w reszcie kraju nieco cieplej, choć maksymalnie 21. Warto mieć pod ręką parasol, padać może właściwie wszędzie. W wielu miejscach pojawią się też burze.
23: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
24: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czas na poetycki piątek. W studio pani dr Katarzyna Roman-Rawska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I teraz wszyscy sobie odpowiadamy na pytanie, jak dobrze znam poezję białoruską? Okej. Okay. To kiedy już wszyscy sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie, to na ratunek spieszy pani doktor.
1: Właśnie, to znakomite pytanie na początek. Jak dobrze znamy w ogóle kulturę białoruską w Polsce? A ja śmiem twierdzić ostatnio, że kultura białoruska w Polsce, szczególnie ta, która się tutaj zadomowiła po 2020 roku, czyli po wydarzeniach tak zwanej białoruskiej rewolucji, tak, po protestach społecznych, że ona się tutaj ma całkiem dobrze u nas w Polsce, coraz lepiej. No i ja mam takie przekonanie, że już troszkę możemy myśleć o niej jako o części tej nowej polskiej wielokulturowości, którą tak byśmy chcieli. I to jest to.
0: Tak, w teorii tylko oczywiście.
1: W teorii, tak, w teorii. To tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że diaspora z różnych powodów przede wszystkim robi rzeczy, organizuje wydarzenia głównie skierowane do diaspory, właśnie białoruskiej, ale stara się robić co może, żeby to też trafiało do polskiej publiczności, do polskich odbiorców. No i mamy przykład poetki dzisiaj, Walżyna Mord, przetłumaczona przez Bohdana Zadurę, która właśnie trafiła do polskich odbiorców w książce zatytułowanej Muzyka dla martwych i zmartwychwstałych. I tutaj jest, to są wiersze z różnych tomów, z różnego czasu, ale właśnie zebrane i taka właśnie prezentacja przykładu poezji, współczesnej białoruskiej poezji tworzonej na emigracji.
0: To wskakujemy na główkę do białoruskiej poezji. Walżyna Mord.
1: Walżyna Mord. To zaczniemy od wiersza mocnego, takiego właśnie najbardziej politycznego, który tak mi się wydaje, że jest taki polityczny. Język białoruski. Nawet nasze matki nie wiedzą, jak przyszliśmy na świat. Jak sami, rozsunąwszy ich nogi, wyleźliśmy na zewnątrz. Jak wychodzi się z ruin po bombardowaniu. Nie wiedzieliśmy, kto z nas jest chłopcem, kto dziewczynką. I jedliśmy ziemię, myśląc, że to chleb. A nasza przyszłość, gimnastyczka na cienkiej nitce horyzontu. Czegoż ona tam nie wyprawiała? Wrośliśmy w kraju, gdzie najpierw kredą piszą na drzwiach, a w nocy przyjeżdżają 2-3 samochody i nas wywożą, ale w tych samochodach nie było mężczyzn z automatami, ani kobiety z kosą. To do nas przyjeżdżała miłość i zabierała ze sobą. Tylko w publicznych toaletach czuliśmy się wolni, gdzie za 200 rubli nikt nie pytał, co tam robimy. Byliśmy przeciwko spiece latem, przeciwko śniegowi zimą, a kiedy okazało się, że byliśmy naszym językiem i nam wyrwali języki, zaczęliśmy rozmawiać oczami. Kiedy wykłuli nam oczy, zaczęliśmy rozmawiać rękami. Kiedy odrąbali nam ręce, rozmawialiśmy palcami nóg. Kiedy przestrzelili nam nogi, kiwaliśmy głową na tak i kręciliśmy głową na nie. A kiedy nasze głowy zjedli żywcem, weszliśmy z powrotem w brzuchy naszych śpiących matek, jak do schronu przeciwlotniczego, żeby narodzić się ponownie. A tam, na horyzoncie, gimnastyczka naszej przyszłości skakała przez płonącą obręcz słońca. Za twoimi granicami, mój kraju, zaczyna się wielki dom dziecka i ty prowadzisz nas tam, Białorusi. Może urodziliśmy się bez nóg? Może modliliśmy się nie do tych bogów? Może przynosimy ci smutek? Może jesteśmy śmiertelnie chorzy? Może nie masz nas czym karmić? Czyżbyśmy nie potrafili żebrać? Może nigdy nas nie chciałaś? Ale przecież i my na początku nie umieliśmy się cię kochać. Twój język jest taki maleńki, że jeszcze nawet mówić nie umie. A ty, Białorusi histeryzujesz wciąż. Ci się zdaje, że akuszerki pomyliły powijaki. I co teraz robić? Karmić cudze dziecko? Swoim mlekiem poić język cudzy? Język, który leży siny na parapecie. Czy język to, czy szron przeszłoroczny? Czy szron to, czy to cień ikony? Czy cień to, czy po prostu nic? To nie język. Nie ma w nim żadnego systemu. Jest jak śmierć, nagły i niezrozumiały. Jak śmierć, o której nie sposób umrzeć. Jak śmierć, od której martwi ożywają. Język, dla którego dzieci kładzie się na patelnię. Język, dla którego brat zabija brata. Język, przed którym nikt się nie uchroni. Język, który rodzi mężczyzn dziwolągów, rodzi kobiety żebraczki, rodzi bezgłowe zwierzęta, rodzi żaby z ludzkimi głosami. Ten język nie istnieje. On nawet nie ma systemu. Nie da się nim mówić. Od razu wali w mordę. Nawet w święta nie wywiesi się w mieście tego języka. Nie ozdobią go już fajerwerki, ni neon. I umieściłam w tym systemie swój akordeon. Mój akordeon. Jak rozciągnie miechy, jak górskie grzbiety. Taki jest mój akordeon. Je z ręki, liże i jak dziecko nie schodzi z moich kolan, ale kiedy trzeba, pokaże swoje tralala.
0: No, mocny, dosadny, łapiący za gardło i za flaki.
1: Tak, akurat właśnie ten wiersz jest taki wprost o języku białoruskim i o tym, jak się ten język społeczeństwu białoruskiemu po prostu odbiera. I rzeczywiście to jest jeden z niewielu przykładów takiego bardzo mocnego politycznego uderzenia, dosadnego, właśnie wyrywającego flaki, bo Wężyna Mord też umie to wszystko usubtelnić, wysubtelnić, tak? Że umie opowiedzieć o tej swojej białoruskości jako emigrantka już od wielu lat w taki sposób niekoniecznie mitologizujący, ale jednocześnie właśnie taki ładny. Więc na początek chciałam pokazać, jak ona może uderzyć i opowiedzieć o czymś, co jest no, faktem, tak? Że język białoruski jest czymś, co było wyrywane, jakoś tam właśnie niechciane, uznawane za coś małego, nieważnego, nieistotnego, tak? W kontekście dominacji języka rosyjskiego w Białorusi oczywiście.
0: To teraz bardziej liryczna wersja?
1: Bardziej liryczna wersja teraz, tak? Dobra.
0: Wężyny Mord.
1: Tak. To co, może...
0: Delikatniejsza.
1: Delikatniejsza,
0: żeby
1: dobra.
0: Żeby pokazać skalę,
1: tak,
0: rozpiętość.
1: Tak, tak, bo rzeczywiście ona ma możliwości. No to psalm 18. Modlę się do drzew, a słowa przesuwają się wzdłuż moich nóg stadem niemego bydła. Modlę się do drewnianego mięsa, żeby nigdy nie porzuciło swych korzeni. Sama też jestem mięsem splecionym w nitkę myśli. Modlę się do drzew, świeci w ciemności. Kwadratowa gwiazda ramy okiennej w mojej pierwszej sypialni, duchy moi wychowawcy. W wierzchołkach lip oddychajcie moje duchy, krew w moich uszach. W lipach, skronie moich zmarłych, ramiona moich zmarłych w zielonych lusterkach. Czy to możliwe, że drzewa są z tej ziemi i ja tak samo jestem z tej ziemi? Pod ciężarem bielizny sznur wśród nieważkich drzew, krwawnik, łopuch, bacha fuga, bacha, cisza na naszych upranych, mokrych prześcieradłach. Portrety zmarłych za szkłem serwantki. Zasłoń firanki. Zmarli patrzą bez ruchu. Odsłoń firanki. Drżą. Zasłoń firanki. Patrzą niemi. Odsłoń firanki. Szepczą. Jak kiedyś żywi posyłali w wiadomościach ptaki, zmarli posyłają nam drzewa ze swoim szeptem. Drzewa, firanki poruszają się zmarli, wycierają nimi modlitwę z języków. Swój zapach, jak wzrok wytężony, wytężały w ciemności. Koper i mięta, siatka w oknie i wiatr ręce wycierało o firankę. Leżę z tobą głową przy głowie, a radio życzę ci śpiewa. Grób pamięci, grób nad grobem pamięci. Wagony trumień suną pociągiem wagony trumień w ziemię. Wychodźcie duchy, odetchnąć na przystanku i ja przyjdę objąć was. Przyniosę w chińskim termosie herbatę z czarnego bzu.
0: Zresztą chiński termos.
1: Chiński termos, tak. To jest właśnie już bardziej subtelna opowieść. Oczywiście mocna w obrazie, bo są duchy, no są właśnie ci martwi i zmartwychwstali, dla których ta muzyka Walżyny Mord powstaje. I chodzi oczywiście o Białoruś. Chodzi oczywiście o szukanie przynależności, formuły przynależności.
0: Walżyna Mord mieszka w Stanach Zjednoczonych, bo ona wyemigrowała chyba do Stanów Zjednoczonych, więc ma też taką, można powiedzieć dzisiaj, podwójną tożsamość.
1: Tak. Tak, to jest właściwie ona się określa jako poetka białoruska i amerykańska.
0: Bo też pisze w obydwu językach.
1: Pisze już po angielsku. Częściowo te teksty, te tomy, które tutaj widzimy, to były właśnie pisane po białorusku, częściowo już po angielsku. I ona też, to nie jest tak, że ona idealizuje tą swoją białoruskość i Białoruś w ogóle jako miejsce. Nie wytwarza też jakoś szczególnie takiego mitu ziemi obiecanej, prawda, że jak się zmieni reżim, to nagle okaże się, że Białoruś jest pięknym miejscem do mieszkania, no bo jeszcze w ludziach coś zostało, prawda, i to jest dla niej takie ważne, żeby pokazać, co tam w tych ludziach siedzi.
0: Do poezji białoruskiej, do poezji Walżyny Mord powrócimy po informacjach TOK FM, te już za dwie minuty o 11.20. Poetycki piątek, gościem jest pani dr Katarzyna Roman-Rawska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Autopromocja.
4: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
5: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
5: Beata Lubecka, Radio Z.
6: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
7: Karolina Lewicka, TOK FM.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
7: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
6: Co piątek o 17.
7: Dzieje się.
2: Autopromocja.
25: Reklama.
26: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
27: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
28: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
29: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
30: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
31: Cześć, siostrzyczko.
32: Gratulacje.
31: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
32: Ania.
31: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
32: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
31: Obiecuję.
33: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
25: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 5 Polaków zostało zatrzymanych w związku z napaścią na nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Zero tolerancji dla agresji, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, przekazując informacje o zatrzymaniach. 3 nastolatków z Ukrainy zostało brutalnie pobitych kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Policja twierdzi, że obecne ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym. Zatrzymani Polacy są w wieku od 15 do 18 lat. Trwa szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Jak twierdzi resort klimatu i środowiska, planowana jest też odnowa lasu. Po tygodniu dramatycznej walki z ogniem akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim została zakończona. To największy pożar lasów w Polsce od 34 lat. Służby koncentrują się teraz na zabezpieczaniu pogorzeliska, inwentaryzacji strat w przyrodzie oraz przygotowaniu planu rewitalizacji zniszczonych ekosystemów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Miejscami spadnie do 30 mm deszczu, a porywy wiatru wyniosą do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad. Dla Małopolski swój alert przed burzami wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szef CIA John Ratcliffe spotkał się ze swoim kubańskim odpowiednikiem w resorcie spraw wewnętrznych w Hawanie. Waszyngton chce zmusić komunistyczny reżim do ustępstw. Równocześnie ma oferować Kubie pomoc humanitarną w wysokości $100 milionów. Podczas spotkania Amerykanie mieli podkreślić, że Kuba nie może być dłużej bezpieczną przystanią dla ich przeciwników. Żeby zmusić Hawanę do ustępstw, Waszyngton odciął ją od dostaw ropy, co doprowadziło do kryzysu, paraliżu pracy szpitali czy zamknięcia szkół i urzędów.
3: Nie mamy absolutnie żadnego paliwa, żadnego oleju napędowego. Jedyne, co mamy, to gaz towarzyszący w naszych odwiertach.
14: Mówił kubański minister energii Vicente de la Olevi. Dostawy paliwa na Kubę wstrzymały Wenezuela i Meksyk, którym Amerykanie zagrozili nałożeniem ceł, jeśli tego nie zrobią. 21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu i tam jest dziś najcieplej. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. W całym kraju będzie przelotnie padać.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Poetycki piątek. W studio pani doktor Katarzyna Roman-Rawska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. A nasza dzisiejsza poezja, czy poetka, to Walżyna Mord, czyli poezja białoruska. To teraz ja może spróbuję, jeśli mogę.
1: Tak.
0: Dobrze. Nowy rok w Wiszniówce, kołysanka. Śnieg świeci i oświetla świniobicie. Mama wymawia się od 100 gram, mama zgadza się na 100 gram. Na ścianie kilim z piwoniami. Ich purpurowe usta zasysają mnie w sen. Małą położyli mnie. Toasty za ścianą to moje kołysanki. Mama mówi nie, nie, nie na 100 gram. Łóżko pachnie walonkami. Nie spuszczając ze mnie oczu, kot liże łapę, jakby ostrzył nóż. Mama wykrzykuje tak następnemu kieliszkowi. Piersi mamy są za duże do porannych przepełnionych autobusów. Nie wiadomo, czy wyrośnie ze mnie człowiek. Ale raz w roku w Wiszniówce świnie zabito. Mama szepce tak, tak, tak, tak kolejnemu kieliszkowi. Ja znikam w gardle piwoni. Piwonie pachną walonkami, krwią świni na śniegu. Jak dziwne narty zostawiają wskazówki zegara.
1: No właśnie, to wspominaliśmy przed chwilą, że ona może, rzeczywiście ma te narzędzia, bardzo dobrze operuje językiem, że to spektrum, prawda, i tej jej poetyckości jest bardzo szerokie i to świetnie, dlatego że te wiersze są oczywiście o białoruskości, o przynależności, ale ona potrafi też wejść w surrealizm, tak jak tutaj, jak z tym kotem i nożem, prawda, na przykład, i potrafi właśnie się zdystansować, gdzieś ironicznie też pokazać pewne rzeczy, nie tylko idealizować. No ma rzeczywiście tam taki moment idealizacji babci, jako takiego fundamentu tej tożsamości. To ja akurat doskonale rozumiem osobiście. I ona jest piękną taką postacią, taką rzeczywiście sentyment do babci, która tam ma pszczele skrzydła, że jest właśnie, że sam Bóg do niej przychodzi. To jest piękne. Natomiast fajne też jest w tej poezji właśnie ten pazur ironiczny, szczególnie kiedy pisze o Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście to doświadczenie emigrantki w Stanach Zjednoczonych to było dla niej jakoś też ważne i trudne. Ale nie tylko, bo kiedy pisze o Białorusi, to też potrafi właśnie z takim pazurem ironicznym. się o tym wypowiedzieć.
0: To teraz pani.
1: To jest ja. Dobra. Teraz ja. Bo jeszcze ważnym elementem tego jej pisania jest cielesność, która zresztą się tutaj już ujawnia bardzo i ona jest taka wprost. Krzyżówka. Kobieta idzie wzdłuż krzaków jałowca i dzikiej róży. Z czystą waginą złożoną między nogami, z piersiami, które jak czubki jej świątecznych pantofli cicho błyszczą w ciężkiej szafie. Czarny ptak, krowa, koń. Morze bije w murnie morza. Idzie do budki telefonicznej, ustawionej w równej odległości od wszystkich trzech wsi. Taką grę mogłaby usłyszeć w radiu. Pytanie, numer telefonu, odpowiedź, nagroda. Jej wagina wydłuża się i zapala światło w brzuchu. Przed deszczem, mówi do słuchawki, składaliśmy białe stoły i krzesła z plastiku pod namiotem, dopóki nie udała się krzyżówka. Potem sami usiedliśmy w jej sieci. W słuchawce cisza. Ptaszek skacze jak rabuś złapany na miejscu zbrodni. Jej głos potyka się o powiększone migdały. Ciało, które trzeba wpisać w ostatnie kratki, wyssę jego nazwę z dowolnej litery. Wszystkie trzy wsie zakrywają twarz wiatrem. Taka ważna mord, cielesna, fizjologiczna wręcz. Ale zaczęliśmy od tego, może jeszcze tak wrócę do tego początku, że mało znana jest ta poezja białoruska w Polsce. Ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniać za sprawą tłumaczeń białoruskich poetów. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że absolutnie nic nie ma. Tak, że tutaj mamy przykład, to dopiero co wyszło w Kewie, tak? Natomiast pojawiły się w ostatnim czasie jeszcze takie nazwiska po polsku, jak Maryja Martysiewicz, znany nam już dobrze zakorzeniony w Polsce Andrzej Hadanowicz, który dużo pisze, dużo tłumaczy też i no, przyczynia się bardzo mocno do opowiadania o kulturze białoruskiej współczesnej, takiej właśnie zupełnie nieznanej. No i ta Białoruś żyje właśnie w Polsce w tym momencie, ta kultura emigracyjna.
0: Serce Białorusi bije w Polsce.
1: Tak jest, tak. Trochę też w Litwie, ale w Polsce bardziej.
0: Polska pojawia się też w niektórych wierszach.
1: Pojawia się. Ona też dyskutuje na przykład z poezją polską. Jest taki wiersz poświęcony wojaczkowi.
0: O.
1: Tak. Bardzo też taki mocny, fajny. No, wydaje mi się, że ona jest taką poetką uniwersalną, w takim sensie, że ta polityczność nie jest taka interwencyjna u niej, tak? I ta tożsamość, której ona tam szuka, nie jest taka, nie uderza tak wprost w twarz, tak? Jest właśnie taka z doświadczenia i, co jest fajne też, co, w czym też się odnajduje, że tam się właśnie pojawiają takie motywy, które są dobrze zrozumiane, zrozumiałe dla ludzi, którzy rozumieją ten krąg właśnie gdzieś tam prawosławno-wschodni. Nie? Tam się pojawia cień ikony cały czas i ta dyskusja też, prawda, z tym, ale właśnie wpisana w takie uniwersalne rzeczy.
0: To ja mam wiersz zatytułowany W pozycji pytajnika. W jakich cierpieniach rodzi nas nasza młodość? Z jakimi krzykami prostujemy się z pozycji znaku zapytania w pozycję wykrzyknika? Lewa warga Polski i prawa warga Rosji rozsuwają się i nasze głowy wyłaniają się z czego? Jak ułożyliśmy 16 i już ułożyliśmy 16 nazw dla śniegu, czas ułożyć 16 nazw dla ciemności. W pozycji pytajnika całym swoim ciałem postawiliśmy się pod znak zapytania, zamocowany kroplą moczu. To my w rzeczy samej stawiamy siebie pod znak zapytania? Czy młodość w swoim brzuchu nosi skamieniały plażowy ręcznik? Tak leniwie pracowały tępe nożyce akuszerki, że z czasem zmieniły się w jasno wyczyszczone ulice na zawiasach wojennego obelisku. Fabryka traktorów zaczęła produkować lokówki i co niedzielę przesyłała matce podarunkowy kosz. Jej głowę w lokówkach, jak idealną rekonstrukcję systemu słonecznego, fotografowano do albumów i kalendarzy. reguła chwytania włosów lokówkami legła u podstaw narodowego produkowania kombajnów. Stała się moją pierwszą metaforą, którą powtarzałam i powtarzałam z pianą na ustach. Jakbym połknęła całe jezioro łabędzie. Moje ciało nie należało do mnie, robiło karierę pytajnika w korporacji mowy. Biurokracja ciała zagnała mnie w kąt. Głowa nie chce myśleć, mówi, niech oczy patrzą. Oczy nie chcą patrzeć, mówią, niech uszy słuchają. Uszy nie chcą słuchać, mówią, niech nos wącha. Nos nie chce wąchać, mówi, niech ręce macają. I ręce macają ciało, które kwitnie lipowym kwiatem bólu. Gdzie moje pszczoły? Czemu nie lecą do słodkiego zapachu?
1: Znakomity wiersz, moim zdaniem. To jest wszystko, prawda? Jest jakaś tęsknota, ale też jakiś żal za tym zapranym czymś. Tak. Tak, myślę, że lirycznie naprawdę znakomita poetka, zresztą ważna. Ważna, bardzo się cieszę, że w końcu w takiej formie książki, którą ja tutaj właśnie przyniosłam, się pojawiła, bo rzeczywiście pojawiała się gdzieś tam pojedynczo, ale no dobrze jest usłyszeć ten głos, prawda? Gdzieś tej Białorusi, o której tak bardzo nic nie wiemy, że tak nam się kojarzy albo właśnie z reżimem Łukaszenki i z jakąś taką toporną, siermiężną, linearną wizją, prawda, tej kultury. A tu przecież jest całe spektrum, tak jak mówimy, opowieści. Fajne są też te inicjatywy tutaj poetów, pisarzy i ludzi, którzy tutaj teraz tworzą. Właśnie, żeby też te korzenie białoruskiej kultury jakoś uhonorować. I to mam na myśli przede wszystkim co roku odczyty wierszy rozstrzelanych poetów, którzy są takim mitem właśnie przerwanej ciągłości tworzenia kultury białoruskiej, rozstrzelani podczas czystek stalinowskich, tak? To powiem na marginesie, w 1937 dużo się o nich właśnie mówi w ramach diaspory. No ale oprócz tego właśnie fenomenalnie, że pojawia się również ta właśnie taka współczesna, wychodząca trochę z tej martyrologii opowieść o białoruskiej kulturze.
0: Czyli ci, którzy na trialog do Krynek nie jeździli, mają szansę się zapoznać z kulturą białoruską.
1: Tak jest, tak, tak. To jest wreszcie ten czas, bardzo, bardzo dobry czas dla białoruskiej kultury w Polsce.
0: Tym bardziej, że tam już chyba tak łatwo nie podróżuje z Krynek w okolice granicy.
1: No nie podróżuje się tam łatwo. Tak jak słyszę, to w ogóle no, do Białoruś teraz to raczej nie polecam wjazdów. Sami Białorusi nie odrażają.
0: Chyba, że ktoś jest sędzią i ma dostęp do...
1: A, tak, tak. No są, tak, są oczywiście tacy śmiali ludzie. No. Są śmiali.
0: No dobrze, jeszcze jeden wiersz.
1: Jeszcze jeden?
0: Bardzo proszę.
1: Dobra, to teraz jeszcze, żebym tylko taki jakiś krótszy może
0: oj,
1: znalazła.
0: Oj tam.
1: Nie?
0: Proszę.
1: Dobra, to sekundkę, bo mi akurat karteczka wypadła.
0: Spokojnie, ja będę mruczał w tym.
1: Tak, sensie. Tak, właśnie jakiś taki szept w tle, to by się przydał. Zaraz.
0: Dzisiaj poetycki piątek i raczymy się poezją Walżyny Mort.
1: Walżyny Mort, tak. Mam.
0: Proszę.
1: Małolaty. Jesteśmy przecież dziećmi między dniem a nocą. Jak między nogami dorosłych na parkiecie malujemy twarze jak wielkanocne jajka. Podsuwamy do ust jednego drugiemu w czerwonych kopertach swoich języków łapówkę. Jesteśmy przecież dziećmi. Co tam nam Sindbad czy Allah Akbar? W Boga nie wierzymy, ale szczerze dziękujemy Chrystusowi za jego krew i każdy z nas jest gotowy płacić za nią wielkie pieniądze. Jesteśmy przecież dziećmi. Co może być gorsze? Takiego życia jak nasze nie zobaczysz nawet w kinie. I lato, nasza niania o tłustym tyłku, wykarmiło nas słodkim dżemem z ulicznego ruchu. W kraterach miast, o których mówimy, wyłącznie per pan i szeptem. Jesteśmy przecież dziećmi, jesteśmy cukrem ziemi. I to tylko od świata od światła sygnalizacji ulicznej wydajemy się zieloni, ale zobaczysz, jak za chwilę światła rozedrą swoje piersi i wystawią czerwone serce. Bo jesteśmy dziećmi, małoletnimi ludźmi i lecimy we wszystkich samolotach i wszystkie samoloty lecą do Mińska, bo jesteśmy dziećmi i mamy prawo do miasta dzieciństwa.
0: Piękne. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Pani doktor Katarzyna Roman-Rawska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiejszy poetycki piątek to Walżyna Mord, czyli poezja białoruska.
1: Współczesna poezja białoruska.
0: Współczesna poezja białoruska. Dziękuję. Informacje TOK FM już za minut kilka o 11.40 po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto? Kto?
8: Dzisiaj w kulturze osobistej główną bohaterką będzie fotografia. Fotografia zanurzona w historię, fotografia, która jest narzędziem krytycznego myślenia, która nie tyle pokazuje rzeczywistość i ją zapisuje, ale także w pewien sposób na nią wpływa. Mowa o kolektywie Sputnik Fotos, bo w Krakowie w Muzeum Fotografii wystawa wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos. O tej wystawie i o twórczości kolektywu będę rozmawiała z kuratorką wystawy Martą Szymańską. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Kultura osobista. Tuż po informacjach o 11.40.
0: Ja także serdecznie zapraszam.
25: Reklama.
9: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalne

0: Z bliska na gazeta.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 11.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta dotyczące powołania członków zarządu Narodowego Banku Polskiego Marty Knightley oraz Ludwika Koteckiego, informuje Narodowy Bank Polski. Kadencja Marty Knightley skończyła się w marcu bieżącego roku. Była ona w banku od 2020 roku. Zgodnie z ustawą członkowie zarządu NBP są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Ale zgodnie z konstytucją wszystkie akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera. Obecnie zarząd NBP wraz z prezesem Adamem Glapińskim liczy 7 osób. Przywódca Rosji Władimir Putin przyjedzie 20 maja z wizytą do stolicy Chin, Pekinu, twierdzą chińskie media. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że wizyta została uzgodniona, ale nie podał dokładnej daty. Gazeta zwróciła uwagę, że Putin odwiedzi Chiny tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Podróż ma trwać jeden dzień, a jej program nie będzie tak bogaty jak w przypadku przyjazdu prezydenta USA, który dziś zakończył swój 3-dniowy pobyt w państwie środka. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To informacje sprzed chwili, wrócimy do nich w informacjach TOK FM. A dziś Sejm ma sporo głosowań. Uchwalił między innymi ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej. Zakłada ona powołanie w Łodzi od 1 lipca uczelni kształcącej wojskowych medyków, między innymi lekarzy i ratowników. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu Łódzkiej Akademii. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 275 posłów, 163 wstrzymało się od głosu. Jedna osoba była przeciw. Teraz ustawa trafi do Senatu. Utworzenie Akademii ma zabezpieczyć aktualne potrzeby sił zbrojnych i stojące przed Wojskową Służbą Zdrowia wyzwania. Nie tylko w kontekście zabezpieczenia medycznego resortu, ale także wojsk sojuszu NATO i wzmocnienia powszechnego systemu opieki zdrowotnej, a tym samym bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. O 1/4 wzrosła liczba Polaków planujących wyjazd na długi czerwcowy weekend. To w porównaniu z zeszłym rokiem. Teraz w czołówce rezerwowanych krajów są Turcja, Grecja i Egipt. Ale widać pewną zmianę, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
9: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu. I mowa na przykład o Hiszpanii, gdzie zainteresowanie wzrosło o 71%.
8: O ponad 60% wzrosło też zainteresowanie wypoczynkiem we Włoszech. Sporo burz może pojawiać się dzisiaj nad Polską. Będzie też sporo słońca. Najcieplej na wschodzie nawet 21 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. cliff.pl.
8: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Kto kocha fotografię zanurzoną w historii, fotografię będącą narzędziem krytycznego myślenia, koniecznie musi odwiedzić Muzeum Fotografii w Krakowie, bo tam wystawa Wspólnie. 20 lat kolektywu Sputnik Fotos, opowiadająca o pracy jednego z najważniejszych kolektywów fotograficznych Europy Środkowo-Wschodniej. Kuratorka wystawy Marta Szymańska jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
8: I zacznijmy od tego, że nie jest to

0: klasyczna retrospektywa kolektywu, który powstał w 2006 roku.
1: Tak, to nie jest klasyczna retrospektywa i to jest coś, o czym wiedzieliśmy od początku, zaczynając pracę nad wystawą. Wiedzieliśmy, że to nie będzie klasyczna retrospektywa i wiedzieliśmy, że to będzie niełatwy wybór także, ponieważ Sputnik Photos to jest kolektyw, który obecnie składa się z 6 osób zajmujących się fotografią, jednej osoby, która się zajmuje koordynacją i wsparciem organizacyjnym działań. No ale jest 6 fotografów, 6 fotografek. Przez poprzednie lata, czyli przez te 20 lat, przewinęło się jeszcze około 10 innych osób z różnych części świata. Więc potrafią sobie Państwo wyobrazić tą ilość pracy, ilość fotografii. Zdecydowaliśmy się przyjrzeć działaniom z Sputnik Photos poprzez pryzmat współpracy, ponieważ już samo bycie w kolektywie oznacza współpracę, oznacza czasami rezygnowanie ze swoich ambicji, czasami współpracę z innymi osobami, zawsze współpracę z bohaterem, jeśli ci bohaterowie się pojawiają na zdjęciach. Czasami nawet, tak jak w przypadku Sputnik Photos, takie radykalne działania jak tak zwane kolektywne autorstwo, to znaczy nie podpisywanie oddzielnie imieniem i nazwiskiem swoich prac. I tutaj w tej wystawie właśnie przyglądamy się bardzo różnym aspektom współpracy i to jest taka linia, która nas prowadzi przez całą wystawę, ale oczywiście bardzo wiele innych tematów także na samej wystawie.
0: Czyli stworzenie tej wystawy to było duże wyzwanie.
1: Tak, stworzenie tej wystawy to było duże wyzwanie, tak, no przede wszystkim dlatego, że to jest ogrom materiału. Sputnik Photos od 20 lat funkcjonują w tej przestrzeni sztuki wizualnej w Europie Środkowo-Wschodniej. No, nazwiska są imponujące, bo ja wymienię tylko tutaj tych obecnych członków i członkini Sputnik Photos. To są Agnieszka Rajs, Karolina Gębara, Jan Brykczyński, Michał Łuczak, Rafał Milach i Adam Pańczuk, więc są to osoby, które rzeczywiście bardzo aktywnie współtworzą ten krajobraz polskiej i europejskiej fotografii od wielu, wielu lat i wpływają na to, w jaki sposób my teraz fotografujemy i jak patrzymy na zdjęcia. I dlatego też ta jakby praca nad tą wystawą wymagała też złapanie takiej właśnie jednej linii wspólnej, która pozwoliłaby nas przez te 20 lat historii Sputnik Photos przeprowadzić.
0: Dlaczego Sputnik w ogóle powstał?
1: Sputnik Photos powstał w 2006 roku. Powstał w grupie fotografów z Europy Środkowo-Wschodniej wówczas, ponieważ teraz ten core, ta główna grupa osób pracujących w ramach kolektywu to są osoby mieszkające tutaj w Polsce. Natomiast ten pierwszy skład był bardzo międzynarodowy, bo mieliśmy tam i twórców z Białorusi, i z Czech, i z Gruzji. Powstał przede wszystkim dlatego, że fotografowie i fotografki w tym 2006 roku spotkali się podczas wspólnych warsztatów dla fotoreporterów wówczas z Europy Centralnej, Wschodniej i z Azji Centralnej. I zobaczyli, że jest pomiędzy nimi bardzo dużo wspólnego, że są podobnym pokoleniem, które urodziło się jeszcze w czasach tak zwanego Związku Radzieckiego, które przeżywa transformację i to doświadczenie życia właśnie w takich krajach, w krajach, które znajdowało się w obszarze dominacji Związku Radzieckiego, w pewien sposób kształtuje także to patrzenie na rzeczywistość. I ta chęć opowiedzenia o regionie była pierwszym takim impulsem właśnie do tego, żeby powstał Sputnik Photos.
0: Na wystawie przekonamy się, w jaki sposób na przestrzeni 2 dekad zmieniała się w ogóle fotografia dokumentalna. Zmieniała się i stała się w rezultacie żywą praktyką społeczną, swego rodzaju aktywizmem, nie tyle opowiadała rzeczywistość, co na nią wpływała.
1: Tak, tutaj rzeczywiście przez cały czas pracy nad wystawą towarzyszyła mi taka chęć, żeby nie tylko opowiedzieć o Sputnik Photos, nie tylko pokazać te fantastyczne prace, bo tam są mi zarówno prace wideo, jak i klasyczne fotografie, zapisy działań i performance'ów, ale także, żeby właśnie przyjrzeć się temu, jak przez te 20 lat zmieniała się fotografia, bo ona oczywiście zmieniała się i tak technologicznie, bo te pierwsze prace, które były wykonywane oczywiście głównie aparatami analogowymi, ale to jest mniej istotne niż to, w jaki sposób się zmieniało myślenie o fotografii. I rzeczywiście na wystawie zaczynamy od takich pierwszych, bardzo klasycznych, tak zwanych reportaży, fotoreportaży uczestniczących, czyli takiej formy, którą najczęściej można było spotkać w gazetach. Przechodzimy przez różne formy dokumentu, aby przejść do prac, które są bardziej kreacyjne, albo prace, które mają charakter tak zwany partycypacyjny, interwencyjny, to znaczy, gdzie fotografia jest nie tyle narzędziem do opowiadania o świecie, ale także narzędziem do zmiany tej rzeczywistości, która w pewien sposób uwiera fotografów i fotografki.
0: A jak sam Sputnik się zmieniał, Sputnik Fotos, czy no właśnie z biegiem lat, no bo to już 20 lat wspólnego działania, w jaki sposób tutaj ewaluowali?
1: No myślę, że to też można zobaczyć na wystawie i tutaj z wielką chęcią odeślę Państwa na tą wystawę, która do 13 września w Muzeum Fotografii w Krakowie.
0: No tak, ale chodzi mi o to, czy więcej na przykład działań interwencyjnych jest ostatnio niż było wcześniej.
1: Zdecydowanie tak. Widzicie, jak nie tylko zmienia się fotografia, jak się zmieniała praktyka taka artystyczna Sputnik Fotos, ale widać także, w jaki sposób się indywidualnie twórcy zmieniali, ponieważ wystawę zaczynamy takimi pracami, w większości wypadków, które są jednymi z pierwszych prac, czy czasami nawet właśnie sprzed tych 20 lat, kończymy najnowszymi dokonaniami członków Sputnik Fotos i widać tutaj z jednej strony pewne języki indywidualne, które się tworzą mimo jakby tej pracy w kolektywie, czy obok tej pracy w kolektywie, ale widać także, w jaki sposób indywidualnie zmieniają się ich praktyki, jak na przykład coraz więcej jest działań tak zwanych właśnie interwencyjnych i działań realizowanych przy współpracy z, czy dla różnych społeczności, albo takich coraz więcej oczywiście wideo czy form takich mieszanych, gdzie na przykład łączy się fotografię, klasyczny portret z audio i to jest coś, co dotyczy oczywiście Sputnik Fotos, ale to także dotyczy w ogóle fotografii współczesnej.
0: A jakie są plany kolektywu?
1: Kolektyw w tym roku świętuje 20. rocznicę. Zamknęliśmy jedną wystawę w Utrechcie, w Holandii, w galerii Fotodok w Utrechcie w Holandii. Trwa wystawa teraz w Muzeum Fotografii we wrześniu, także wydarzenie rodzinowe w Warszawie. Kolektyw Sputnik Fotos prowadzi program mentorski. To jest program, taka szkoła fotografii, zarówno dla osób początkujących, to jest tak zwany kurs podstawowy, jak i dla osób, które chciałyby rozwinąć swoją praktykę, które chciałyby popracować pod czujnym okiem profesjonalistów i praktyków nad swoimi własnymi projektami, więc na pewno plany Sputnik Fotos w dużej mierze oscylują także wokół tych działań edukacyjnych i rozwijania tych działań edukacyjnych, ale oczywiście także planujemy kolejne wystawy międzynarodowe i działalność Sputnik Fotos na pewno przez kolejne lata będzie widoczna i zarówno tutaj na polskiej scenie, jak i międzynarodowej.
0: Chciałam się jeszcze zatrzymać na końcu na tym zdaniu, które padło. Pani powiedziała, że Sputnik Fotos zmieniło nasze spojrzenie w ogóle na fotografię. Myślę, że to jest niezwykle ważne i także w tych działaniach edukacyjnych, czyli kolejne pokolenia, które chcą wychować, to mają być fotografowie aktywiści, rozumiem, tak?
1: Nie powiedziałabym chyba w ten sposób, że to mają być fotografowie aktywiści, bo to by też oznaczało, że jeśli już mówimy jakby w kontekście tych działań edukacyjnych, to oznaczałoby, że jest pewne profilowanie twórców. Natomiast tego zdecydowanie nie ma w działaniach Sputnik Fotos, tych edukacyjnych, ponieważ Po pierwsze, każda z osób, która działa w ramach Sputnik Photos, każdy z fotografów, każda z fotografek, to są indywidualności. I jak oni zawsze na przykład pytani o to, jak to możliwe, że Sputnik Photos przetrwał tak długo, to oni zawsze podkreślają, że no przede wszystkim dlatego, że oni mają dużo wolności i możliwości indywidualnego rozwijania się także poza kolektywem. I tutaj widać to bardzo jasno, to znaczy, że te ich sposoby fotografowania, style fotografowania, sposoby też, myślę, że sposoby myślenia o medium i o takiej odpowiedzialności fotografa są bliskie, natomiast języki, którymi się posługują, języki wizualne, którymi się posługują, są różne. Więc z tego także powodu ci fotografowie i fotografki młodzi, którzy wychodzą spod skrzydeł Sputnik Photos, oni także jakby uczeni są tego, aby te ich indywidualne, aby te swoje indywidualne języki rozwijać. Ale pewnym tak, ale jednak w pewnym, w takim obszarze, myślę, bardziej wrażliwości, w której my tak przy wystawie opisaliśmy sobie to jako takie aktywne bycie w świecie, czyli takie bezpośrednie reagowanie na to, co się dzieje, tymi narzędziami, które się posiada w danym momencie. Więc z pewnością nie powiedziałabym tutaj, że oni w jakiś sposób programują kolejne pokolenia. Na pewno po prostu poszerzają i poszerzają to pole fotografii i tego, w jaki sposób my patrzymy na fotografię, ale także jak wyobrażamy sobie, do czego tej fotografii można by było użyć. O.
0: Że nie jest ona jedynie zapisem rzeczywistości. Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Photos w Muzeum Fotografii w Krakowie. Wystawa jest czynna do 13 września. Moją i Państwa gościnią była kuratorka wystawy Marta Szymańska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: A to oznacza, że program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Patrycja Maciejewska, Olga Tanajewska, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Szymon Baluta. A jutro zapraszam Państwa na Smakołyk, czyli na magazyn Tok FM, czyli sobota o godzinie 16. A za chwileczkę w samo południe Tok 360, na który zaprosi Państwa Filip Kekusz.
3: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl

0: na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Piątek, 15 maja, minęło południe. Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Według przepisów, które kwestionują europejskie trybunały, Prawo i Sprawiedliwość nie głosowało, sprzeciwiając się procedurze, w której politycy konsultowali członków KRS-u z sędziami.
11: Pentagon wstrzymuje plany przemieszczenia 4000 amerykańskich wojskowych do Polski. Szef polskiego MON-u zapewnia jednak, że liczba żołnierzy w naszym kraju nie zmieni się.
10: Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. W jego ślady, jak się okazuje, idzie Władimir Putin, który będzie w Pekinie w przyszłym tygodniu.
11: A w Puszczy Solskiej trzeba pilnie uprzątnąć 400 hektarów, na których ogień w zeszłym tygodniu doprowadził do największych zniszczeń.
10: To jest TOK 360 w południe.
11: Tamara Pawlik-Lipska.
10: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
11: Listę sędziów poddano pod głosowanie mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia. Na jego mocy posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS do momentu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia.
10: Koalicja rządząca uważa, że zabezpieczenie wydane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości i nie zamierza się do niego stosować. A w sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, posłowie PiS w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Prawda?
12: Tak, to na znak swego rodzaju, można powiedzieć, protestu i uzasadniali ten ruch właśnie tym, że zostało wydane zabezpieczenie przez Trybunał. Mówił o tym Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Posłowie nie mają prawa wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo obowiązuje zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. No to jest pewien paradoks, że Platforma Obywatelska właśnie wybiera Łukasza Piebiaka głosami Platformy Koalicji do Krajowej Rady Sądownictwa, ale robią nielegalnie ten wybór z uwagi na zabezpieczenie Trybunału.
12: Tutaj właśnie doszło do swego rodzaju paradoksu, bo w czasie głosowań, gdy wybierano w jednym głosowaniu, bo tylko tak można było, wszystkich 15 sędziów, wybrano też sędziego Łukasza Piebiaka, zgłoszonego właśnie przez PiS, przypomnijmy, bohatera afery hejterskiej i byłego współpracownika Zbigniewa Ziobry. Koalicja nie miała jednak wyboru, bo PiS miał prawo zgłosić tego kandydata, a sprzeciw wobec Piebiaka oznaczałoby porażkę całego głosowania. Ja tylko dopowiem, że w skład tej nowej KRS wejdą m.in. Monika Frąckowiak, znana sędzia Stowarzyszenia Justicja, czy sędzia Dariusz Zawistowski. A o sytuacji obecnej KRS, tej, której kadencja się kończy w maju, mówił poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik.
8: Przez 8 lat swoich rządów Prawa i Sprawiedliwość, zamiast poprawić wymiar sprawiedliwości, uprościć procedury, przyspieszyć postępowania, jedynie zniszczył wymiar sprawiedliwości. Polska Krajowa Rada Sądownictwa została wykluczona z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa. Nie pozwoliliście nam tego poprawić, ponieważ były wetowane dwukrotnie ustawy o KRS-ie. W związku z tym wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą. Dzisiaj kombinujecie, żeby storpedować ten proces.
10: Tak przebiegał wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Macieju, dziś doszło też do ciekawej i niespodziewanej sytuacji. Z głosowań wypadł punkt dotyczący wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
12: Tak, i tutaj nie brakuje emocji w samej koalicji rządzącej, szczególnie między klubami KO i PSL-u, bo ludowcy wspierają kandydaturę Mateusza Szpytmy, który jest wieloletnim historykiem także IPN-u, ale także współpracownikiem Karola Nawrockiego, no bo właśnie wybór prezesa IPN-u musi się dokonać przez to, że Karol Nawrocki został prezydentem i przestał być prezesem IPN-u już zeszło rok temu. No i politycy koalicji odpowiadają, że to wielki błąd kolegów z PSL-u, wspieranie tej kandydatury. No i głosowanie wypadło z porządku dzisiejszego Sejmu, ale wróci kiedy? Najprawdopodobniej za 2 tygodnie, ale z jakim skutkiem o tym będę mówić w kolejnych informacjach TOK FM.
10: Maciej Kluczka, dziękujemy Ci bardzo. O sytuacji w Sejmie będziemy mówić także w TOK 360. A teraz jeszcze komentarz z poranka TOK FM związany z ostatnimi działaniami Pentagonu wobec Polski.
11: Wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk pancernych do Polski to reakcja Waszyngtonu na krytyczne słowa ze strony Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego pod adresem Stanów Zjednoczonych, mówił były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz.
10: Nagła decyzja USA wstrzymująca transport do Polski zbiegła się z wcześniejszą deklaracją Donalda Trumpa o wycofaniu 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
11: Według rządzących obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie jest zagrożona. Żona, a komentarze w tej sprawie zebrał reporter TOK FM Tomasz Węska.
14: A według amerykańskiej stacji CNN wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina. Telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, informuje, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają Stany Zjednoczone. Dlaczego zatem Waszyngton wstrzymał rotację do Polski? No, według agencji Reuters może chodzić o to, że do Polski trafią oddziały amerykańskie przemieszczone z innych miejsc i tu przewija się wątek Niemiec. O tym, że kontyngent amerykański w Polsce się nie skurczy, mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Te organizacje mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
14: Tyle, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie przekonuje Jacka Czaputowicza. Były minister spraw zagranicznych jest przekonany, że decyzja Amerykanów zaskoczyła szefa resortu obrony.
16: To jest po prostu odpowiedź na moim zdaniem zdecydowanie błędną polską politykę wobec Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, no jakoś wyjść z tej sytuacji.
14: Słowa Czaputowicza zdumiały wicepremiera z ramienia Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.
17: Głupoty tu jakieś opowiadał. Jak mam to skomentować? Jeżeli mamy jakąś sytuację dotyczącą chociażby tego, że żołnierzy będzie mniej w Europie, to w kontyngencie amerykańskim w Niemczech i nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zresztą prezydent Trump mówił wprost, że w Polsce nie będzie mniej żołnierzy.
14: Napełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Sean Pornell zapewnia, że decyzja o wycofaniu wojsk to część wielowarstwowego procesu uwzględniającego perspektywy liderów europejskiego dowództwa Stanów Zjednoczonych z całego łańcucha dowodzenia. Przekonuje, że wstrzymanie rotacji żołnierzy do Polski to nie była nagła i podjęta w ostatniej chwili decyzja. Źródła CNN, Reutersa i Politico twierdzą inaczej. Tomasz Fenske, TOK FM.
11: To była pierwsza wizyta prezydenta USA w Chinach od niemal dekady.
10: Donald Trump zakończył dzisiaj 3-dniowy pobyt w państwie środka. Tomasz Orchowski.
18: Jednym z głównych tematów rozmów była amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, która doprowadziła do blokady cieśniny Ormus. Chińczycy żywo się tym konfliktem interesują, bo sprowadzają tamtędy ropę. Zamknięcie szlaku może też uderzyć w ich eksport. Waszyngton przekazał, że Trump i Xi zgodzili się, że należy otworzyć cieśninę. Pekin miał też zadeklarować, że Teheran nie może mieć broni jądrowej i obiecać, że nie będzie wysyłał Iranowi broni. Rozmawialiśmy o tym, mówiąc, że Chiny wspierają Iran. Trzeba podkreślić, że oni nie toczą z nami wojny ani nic takiego. On powiedział, że nie przekaże im sprzętu wojskowego. To mocne oświadczenie, ale jednocześnie oni kupują dużo ropy i chcieliby to robić dalej, dlatego pragną, żeby cieśnina była otwarta. Prezydent rozmawiał o Iranie. To było ważne, bo strona chińska oświadczyła, że nie popiera militaryzacji cieśniny Ormuz ani systemu poboru opłat. Takie jest też nasze stanowisko. Dodawał szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, który wraz z sekretarzem obrony i skarbu wchodził w skład delegacji. Oprócz Iranu i spraw handlowych wśród tematów rozmów znalazł się Tajwan. O nim mówili przede wszystkim Chińczycy, ostrzegający, że to najważniejszy temat w relacjach z USA, który może doprowadzić do konfliktu. Ta wizyta miała charakter historyczny i symboliczny. Podczas niej ustanowiliśmy nowy rodzaj relacji dwustronnych, konstruktywne i strategicznie stabilne stosunki. Można ją określić jako wydarzenie przełomowe. Ponadto osiągnęliśmy wiele rezultatów we współpracy, a sama wizyta wniosła istotny wkład w sprawy międzynarodowe. Twierdzi Xi Jinping, którego Trump na wrzesień zaprosił do Waszyngtonu. New York Times komentuje: Trump i Xi kluczowych sporów nie rozwiązali, ale podkreślili rolę stabilności w relacjach. Tomasz Rochowski, TOK FM.
10: Amerykańskie media zwracają też uwagę, że Trump był bardziej ugodowy niż zazwyczaj i dodają, że przywódca Chin osiągnął swój cel, jakim jest postrzeganie jego kraju jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak USA.
11: Tymczasem chińskie media przekazały właśnie, że Pekin za kilka dni, 20 maja, odwiedzi Władimir Putin. Ta podróż ma potrwać jeden dzień i nie być tak bogata jak wizyta amerykańskiego przywódcy.
10: 205 ukraińskich żołnierzy wróciło do kraju z rosyjskiej niewoli. To była pierwsza faza wymiany jeńców między Moskwą a Kijowem w formule 1000 za 1000. Warunki wymiany zostały ustalone dzięki pośrednictwu Stanów Zjednoczonych.
11: Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że wśród uwolnionych są szeregowi, sierżanci i oficerowie. Większość jeńców przebywała w niewoli od 4 lat.
10: Wojna trwa. Rano władze w Kijowie informowały, że po ostatnim zmasowanym ataku na ukraińską stolicę nie żyją już 24 osoby. Ukraińskie drony zaatakowały natomiast kolejną naftową instalację w głębi Rosji.
11: Ponad 1100 hektarów lasu objął pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. To już oficjalne informacje z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
10: Na 400 hektarach, tych gdzie straty są największe, trzeba pilnie uprzątnąć drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Anna Gmitarek-Zabłocka.
19: Leśnicy mają już pierwsze dane zliczenia strat. Jak podają, pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym tych, które były projektowane pod rezerwat Długie Bagno, a także siedlisk objętych siecią Natura 2000. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz liczne populacje mniejszych gatunków zwierząt. Teraz to pracownicy miejscowych nadleśnictw mają przygotować harmonogram prac porządkowych. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się jednak przeliczyć na pieniądze.
20: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
19: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Wysokie ceny paliw zaczynają przekładać się na sytuację w całej gospodarce. Inflacja w kwietniu przyspieszyła do 3,2% w skali roku, potwierdza Główny Urząd Statystyczny i wylicza dokładnie, co odpowiadało za to przyspieszenie.
11: W dane zagląda Wojciech Kowalik z redakcji ekonomicznej TOK FM. Gdzie w cenach najbardziej widać uderzenie skutków wojny na Bliskim Wschodzie?
21: Oczywiście w paliwach, które przez drogą ropę są o 60% droższe niż rok temu i powoli zaczyna się proces przerzucania na nas, konsumentów, wyższych kosztów paliw, ale też surowców i energii, czyli tego, co zdrożało w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Widać 5-6% podwyżki w cenach usług hoteli, restauracji, wizyt lekarskich, usług transportowych, na przykład taksówek czy wycieczek zagranicznych. Ale największa część naszych wydatków to żywność i tu tego przełożenia drogich paliw i problemów z nawozami jeszcze nie widać, a wręcz są produkty, które bardzo mocno staniały, to masło, ziemniaki, oleje, tańsze są też warzywa. A rachunki za mieszkanie też spora pozycja w naszym budżecie, przeciętnie w górę o 5%. Ale to dopiero początek tego inflacyjnego uderzenia, które potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy.
11: A to był Wojciech Kowalik.
10: Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu w warszawskim Wilanowie.
11: To pokłosie omawianej również w Tok FM głośnej imprezy techno zorganizowanej w ogrodach pałacu w pobliżu osiedli mieszkaniowych, ale i rezerwatu przyrody.
10: Muzeum w Wilanowie podkreśliło, że organizator wydarzenia miał wszelkie niezbędne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków na przeprowadzenie takiej imprezy, a środki finansowe uzyskane z najmu terenu muzeum zostaną przeznaczone na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych.
11: Nic to jednak nie dało. Jaskanis został odwołany, a chwilę przed odwołaniem rozmawiał z nim jeszcze reporter Tok FM Szymon Kępka, pytając o szczegóły tego wydarzenia.
0: Czy na dziedzińcu pałacu w Wilanowie każdy może zorganizować dowolną właściwie imprezę?
1: To już zależy od negocjacji, tego co wyniknie z korzyści dla muzeum. Bardzo często robimy różne spotkania różnych osób w konferencji, spotkań towarzyskich. Muzeum musi zarabiać, proszę pana.
0: A ile zarobiło na organizacji tego wydarzenia sprzed weekendu?
1: Z opłat bezpośrednich 116 tysięcy, a w serwisach z natury, mówiłem o tej trawie, na pewno dojedziemy do 250 tysięcy i innych podobnych świadczeń.
0: Czy podmiot, który organizował tutaj wydarzenie wcześniej, wspierał w jakikolwiek sposób Pałac Wilanowy?
1: Z spółką Awake nie miałem wcześniej do czynienia. Rozmawialiśmy długo na temat tego, jak to mogłoby wyglądać i co to będzie. Biorąc za przykład wiele innych muzeów pałacowo-parkowych w Europie.
11: Pełniącym obowiązki dyrektora został jego dotychczasowy zastępca Piotr Górajec.
10: Kuchenne utensylia, elektronika, krzesła, akcesoria piśmiennicze, a nawet toaleta.
11: 100 obiektów wybranych przez japońskich kuratorów i projektantów, uchodzących za najbardziej reprezentatywne dla współczesnego designu w Japonii, składają się na wystawę, którą od dziś będzie można oglądać w Muzeum Manga w Krakowie.
22: Japończycy przedstawiają na tej wystawie 100 przedmiotów, które charakteryzują ich codzienne życie.
23: To jest sztuka użytkowa w klasycznym tego słowa rozumieniu.
22: Dokładnie, to jest sztuka użytkowa. Na przykład ryżowar, który mamy w 96% japońskich mieszkań.
23: Nieczęsto zdarza się, żeby w muzeum jako eksponat oglądać toaletę.
24: Japońskie toalety to jest temat legendarny, kluczowy. To nikogo nie powinno absolutnie dziwić. Jest to przykład po prostu bardzo futurystycznej, bym powiedziała, toalety, która w całości mieści się w tym jednym obiekcie.
25: Tu taka nietypowa część, bo są przedmioty, które można dotykać, na przykład zupka w kubku.
24: Zupka w kubku brzmi niepozornie, ale jest to rewolucyjne rozwiązanie, dlatego że jeśli myślimy o Japonii i to o Japonii w latach 70., to myślimy o Japonii, która bardzo dużo pracuje, bardzo szybko pracuje. To, że można coś zjeść, nie mając zastawy stołowej, nie mając kuchni, nie rozstawiając tego, było absolutnie kluczowe dla takiego modelu pracy.
23: Mnóstwo przepięknych przedmiotów. Wystawa, która sprawia dużą estetyczną przyjemność.
24: Tak, dlatego absolutnie namawiam, żeby tutaj przyjść, ją odwiedzić. Na żywo te wszystkie produkty robią absolutnie piorunujące wrażenie. Widać maestrię wykończenia, widać pomysłowość, widać różne te wątki związane z tradycją, z tradycyjnym rzemiosłem.
10: Mówiły Paulina Nawrockiej, Anna Zabdyrska i Kalina Szyszka-Trepa z Muzeum Manga. Wystawa będzie dostępna dziś w nocy w ramach krakowskiej Nocy Muzeów za 5 zł.
11: I na koniec jeszcze reporter Tok FM Marcin Starzec, który wybrał się do biura poselskiego Zbigniewa Ziobry w Rzeszowie.
10: A tam biuro zamknięte, telefony głuche, sam poseł też co oczywiste nieobecny. Marcin sprawdzał, co wyborcy byłego ministra sprawiedliwości mogą załatwić więc w jego biurze.
26: Do biura Ziobry dostępu nie ma, bo na piętrze, na którym są jeszcze biura innych polityków PiS, między innymi Marcina Warchoła i Daniela Obajtka, trwa remont. Telefony milczą, tabliczka bez godzin przyjęć, na korytarzu tylko portier.
27: Dzień dobry. Nie ma nikogo.
28: Nie ma nikogo, a...
27: Nie ma z tego względu, bo tam jest remont na tym piętrze i mają tam udostępniony jeden pokój dla wszystkich, nie?
28: Wcześniej tutaj ktokolwiek bywał, jeśli chodzi o tego konkretnego posła?
27: Ma to po miejscu na przychodzi dwa razy w tygodniu.
28: Był tutaj kiedykolwiek, czy nie?
27: Nie było. Bo stopotem był.
28: A dużo z tej osób przychodzi tak w ogóle, żeby do niego... Żeby
27: nie, może nie do niego, nie? Do Warchoła, do Obajtka przychodzą, nie?
26: Ziobro dostał się do Sejmu z Podkarpacia w 2023 roku. Głosowało na niego ponad 74 tysiące osób. Dziś żadna z nich nie może umówić się z nim na spotkanie.
29: Udowodnić winę.
26: No, ale go nie ma.
29: No to go trzeba zorganizować.
26: Mówiła mi pani Ula, którą spotkałem przed drzwiami budynku. A samo biuro Zbigniewa Ziobry formalnie funkcjonuje i kosztuje. Na jego utrzymanie podatnicy płacą 300 tysięcy złotych rocznie. Z Rzeszowa Marcin Starzec, Tok FM.
10: To wszystko w tej części Tok 360. Po 12.20 wrócimy do wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Autopromocja.
3: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie Polskim.
4: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. A. Już wam o tym opowiadaliśmy.
3: Francuzi oddali nas Ruskim.
4: Tak.
3: Ale jak to?
4: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
3: Ojojoj.
4: Ojojoj.
2: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
30: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
30: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
31: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
32: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
33: To przy okazji zjesz z nami.
32: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
34: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
33: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
32: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
33: To tylko przy okazji.
32: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
30: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 12:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, zgodnie z przepisami ustawy wśród wybranych znaleźli się także zarówno sędzia wskazany przez klub PiSu, jak i przez klub Konfederacji. Chiny już osiągnęły status supermocarstwa, ocenia brytyjski dziennik The Times po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. A chodzi o kontrast między pierwszą a ostatnią wizytą amerykańskiego prezydenta. Po raz pierwszy od prawie 100 lat amerykański prezydent spotkał się z przywódcą innego kraju, praktycznie rzecz biorąc na równych prawach. Trump nie stawiał żądań słabszej potędze, lecz szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera, zauważa The Times. I jeszcze ważne wieści dla warszawskiej Saskiej Kępy. Dziś i jutro na Stadionie Narodowym wystąpi raper Mata, a to oznacza sporo utrudnień. Między 17 a 20 i dziś i jutro obszar Kępy będzie wyłączony z ruchu. Mogą być też zamykane dodatkowe ulice.
10: 12:21, TOK 360, Filip Kakusz, Anna Gmiterek-Zabłocka, dziennikarka TOK FM jest z nami. Witaj, dzień dobry.
35: Dzień dobry.
10: Sejm wybrał właśnie członków Krajowej Rady Sądownictwa, 15 sędziów, w jednym bloku, na jednej liście, wybrał ich na mocy przepisów, które przyjęło Prawo i Sprawiedliwość i które były kwestionowane przez europejskie sądy i także przez samą obecną sejmową koalicję. No ale teraz ta koalicja tłumaczy, że nie może paraliżować pracy KRS-u, a skoro nie może zmienić przepisów, no to musi dostosować się do tych przepisów i spowodować jak najmniej szkody, wybierając sędziów do KRS-u. No i przypomnijmy, w jaki sposób sędziowie, którzy teraz zasiądą w KRS-ie, zostali wybrani?
0: No właśnie, tutaj sytuacja jest dosyć skomplikowana. Skomplikowała się przez te wszystkie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, po tym jak upolityczniono Krajową Radę Sądownictwa kilka lat temu. I rzeczywiście w tej chwili rządząca większość wybrała sędziów, którzy będą wchodzili w skład KRS-u na takiej oto zasadzie, że najpierw na mocy takiej specjalnej uchwały podjętej przez Sejm pozwolono sędziom przeprowadzić głosowania w poszczególnych sądach, nie we wszystkich, bo nie wszystkie sądy się na to zdecydowały, takie głosowania nad kandydaturami, którzy zgłosili się swoje nazwiska, zgłosili do marszałka Sejmu. No i w ten sposób właśnie między innymi powstała lista, tak zwana lista Justicji i innych stowarzyszeń sędziowskich, na której było 15 nazwisk i ta lista generalnie we wszystkich głosowaniach w sądach w całej Polsce zyskała większość. Czyli to są liczby rzędu kilka tysięcy głosów sędziów w całej Polsce. Podczas gdy na przykład również na tych listach, na które sędziowie mogli głosować, był na przykład Łukasz Piebiak, który dostał tylko 39 głosów w skali kraju. No i co się okazało? Okazało się, że po pierwsze Sejm, żeby głosować listę, poszczególne kluby poselskie muszą zgłosić swoich kandydatów. Mogą, mają takie prawo. I rzeczywiście tak się stało. Konfederacja zgłosiła jednego kandydata, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Łukasza Piebiaka. Mhm. I w ten sposób z listy 15 sędziów, którzy mieli najwięcej głosów w trakcie głosowania w sądach, pozostało 13. Z dwójki trzeba było zrezygnować, żeby dopełnić przepisów właśnie ustawy, na mocy której to głosowanie i ten wybór przez Sejm się odbywa. Nie można było zrobić inaczej. I ja się zgadzam tutaj z przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Pawłem Ślizem, który bardzo szczegółowo to opisał w mediach społecznościowych, dlaczego postąpił w ten sposób, że dwa nazwiska z tej listy Justicji skreślić musiał. Bo rzeczywiście no, byłyby zastrzeżenia dotyczące tego, że te dwa kluby, czyli Konfederacja i PiS, nie mają swoich kandydatów i mogłoby to być też przez prezydenta później zakwestionowane jako taki argument, że to całe głosowanie było niezgodnie z przepisami przeprowadzone. Ja myślę, że to i tak będzie w jakiś sposób właśnie takie argumenty się pojawią. Natomiast no, ten jeden został zbity, czyli na tej liście tych 15 sędziów wybranych, tak jak powiedziałaś, blokowo, czyli głosowano na listę, a nie na poszczególne osoby, tak jak na przykład w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj rzeczywiście ta lista 15 sędziów zostało wybranych i na tej liście jest również między innymi Łukasz Piebiak.
1: I doszło do sytuacji, w której Koalicja Obywatelska głosowała na zastępcę Zbigniewa Ziobry, który notabene był bohaterem afery hejterskiej. Samo Prawo i Sprawiedliwość nie głosowało, podnosząc argument, że wybieranie sędziów w ten sposób to jest, tu cytat, sędziokracja. Dobrze, mamy za sobą głosowanie, co dalej? To znaczy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa będą odpowiedzialni za co? Czym oni się teraz będą zajmować i czy rzeczywiście jest szansa na to, że ta neo-KRS została w tym momencie odpolityczniona?
0: Tak, zdecydowanie została odpolityczniona, ponieważ jakby członków Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją wskazali sami sędziowie, natomiast no, ostatecznie ten wybór zatwierdził Sejm. Czym się ta Krajowa Rada Sądownictwa zajmie? No tym, czym do tej pory KRS się zajmowała, z tym, że przez ostatnie lata, czyli po wyborach 2023 roku, wstrzymane były konkursy na stanowiska sędziowskie. Około 1000 wakatów jest w tej chwili w sądach, czyli miejsc, które są nieobsadzone. Co to powoduje? Powoduje to, że po prostu procesy się wydłużają, tak? Dłużej się czeka na rozpoznanie danej sprawy, na rozpoczęcie procesu w danej sprawie, ponieważ brakuje sędziów. W szczególności jest to widoczne w sądach rodzinnych, ale również w sądach karnych, w wydziałach cywilnych również. Także rzeczywiście, jeśli te konkursy w tej chwili ruszyłyby z kopyta i tych sędziów zaczęłoby przybywać w poszczególnych jakby szczeblach sądownictwa, czyli w sądach w szczególności okręgowych, apelacyjnych, no to rzeczywiście tutaj myślę, że nastąpiłaby zdecydowana poprawa, jeśli chodzi o rozpoznawanie spraw, czyli z punktu widzenia obywatela no mogłoby się sporo zmienić. Tyle tylko, że i tutaj właśnie postawię ten wielokropek, ponieważ wiemy o tym, że tutaj takim hamulcowym może być prezydent. Bo z jednej strony mamy taką oto sytuację, że ten dzisiejszy wybór tej listy 15 sędziów może być, prawda, kontestowany przez prezydenta, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w składzie z dwoma dublerami kilka dni temu wydał takie zabezpieczenie, które mówiło o tym, żeby, znaczy nakazywało Sejmowi, żeby nie wybierał tej piętnastki. Sejm zrobił co innego. Uznano, że w ogóle pytanie jest takie, czy Trybunał w ogóle miał prawo wydać zabezpieczenie, bo tutaj konstytucjonaliści się nad tym zastanawiają i słyszę głosy, że nie miał prawa zabezpieczenia wydać, no ale wydał. Więc prezydent może powiedzieć, no tak, ale Sejm nie posłuchał Trybunału Konstytucyjnego. Przecież Trybunał wydał zabezpieczenie i powiedział, żeby nie wskazywać tych 15 sędziów na ten moment. Z drugiej strony, nawet jeżeli prezydent Karol Nawrocki uzna, dobrze, zabezpieczenie zabezpieczeniem, ale sytuacja w sądownictwie jest dramatyczna, brakuje sędziów, uznam tę Krajową Radę, w składzie której jest Łukasz Piebiak, no to może się później okazać, że prezydent będzie decydował o tym, którym sędziom wręczać nominacje, a którym nie, bo przecież wiemy o tym, że tutaj również może być hamulcowym, więc sytuacja jest tak naprawdę, myślę, że jesteśmy o jeden krok do przodu, ale nie wiemy, co się wydarzy dalej, tak? Czyli tutaj bardzo dużo w tym momencie będzie zależało od tego, co zrobi prezydent Karol Nawrocki i jakie decyzje będzie podejmować. No jednak on nominacje sędziowskie wręcza, więc wiele od niego zależy. Wiemy, że z nominacjami bywa różnie i tutaj rzeczywiście to ten znak zapytania pozostaje. Z drugiej strony no ciekawą sytuacją jest sama sytuacja związana z Łukaszem Piebiakiem, bo ja wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że to był wybór mniejszego zła, ale z drugiej strony zastanawiam się też, jak sam Łukasz Piebiak odnajdzie się w tej Krajowej Radzie.
1: To prawda.
0: Bo przecież no wiemy o tym, że no jest to osoba bardzo kontrowersyjna, osoba, której prokuratura gdzieś tam chce stawiać zarzuty. Wiemy o aferze hejterskiej i innych kwestiach. Wiemy, że o postępowaniach dyscyplinarnych. Oczywiście tych zarzutów nie ma, no bo z drugiej strony mamy kolejnego hamulcowego, czyli Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, która wstrzymuje swoje, że tak powiem, obradowanie i nie podejmuje decyzji o uchyleniu immunitetu. I tutaj to jakby jest ten powód, ale tak czy owak, wcześniej czy później te decyzje zapadną i prawdopodobnie Łukasz Piebiak będzie miał postawione zarzuty, więc no jak on się odnajdzie w tej Krajowej Radzie Sądownictwa? Na pewno będzie próbował, jeśli ta rada w ogóle zacznie działać, no to będzie próbował na pewno torpedować jej obrady. No ale ja myślę, że jednak zdecydowana większość sędziów, którzy walczyli przez ostatnie lata o praworządność, no będzie miała ten głos decydujący i będzie no tutaj potrafiła sobie poradzić z tym jednym Łukaszem Piebiakiem, który w takich, a nie innych okolicznościach do tej rady trafia.
1: Wciąż jest bardzo wiele wątków do śledzenia. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za to, że naświetliłaś się ten jeden, z którym mieliśmy do czynienia dzisiaj. Anna Gmiterek-Zabłocka, dziennikarka TOK FM, była z nami. Profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest teraz z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
1: Zarówno Xi Jinping, jak i Donald Trump po trzydniowej wizycie amerykańskiego prezydenta w Chinach odtrąbili sukces. Twierdzili, że było bardzo miło, padło dużo ciepłych słów, było uściśnięcie dłoni, było poklepywanie się po ramionach, był wielki bankiet w hali ludowej. No i teraz pytanie, czy po tym, jak Donald Trump wsiadł do swojego samolotu i odleciał do Stanów Zjednoczonych, Chiny i Stany Zjednoczone są już strategicznymi partnerami, czy jednak wciąż rywalami?
6: No nie skąd, że nie są żadnymi partnerami. To w ogóle, ja wiem, tak, wysłuchałem tego wystąpienia obydwu, którzy mówili, w jakiej to atmosferze przebiegało to spotkanie i tak dalej, ale nie ma żadnych postanowień, żadnych, nie wiem, podpisanych dokumentów, które by pokazywały, że stanowisko Stanów Zjednoczonych i Chin stało się w tym momencie bardziej przyjazne, że wspólnie myślą o rozwiązywaniu problemów, które znajdują się, czy które doświadcza w tym momencie świat. To nie, to zdecydowanie nie, to są rywale, to są dwa kraje, z których jeden jest absolutnie oczywistą potęgą w znaczeniu ekonomicznym, militarnym, politycznym i drugi kraj, który tą potęgą za chwileczkę będzie, czyli Chińska Republika Ludowa, która tak z perspektywy takiego bardziej spokojnego spojrzenia no jest jedynym teraz realnym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.
1: Amerykańskie media komentują tę wizytę, zaznaczając, że Donald Trump był z jednej strony przyjęty jak król, z drugiej strony był dość ugodowym i miłym gościem. Jak to się przekłada na przyszłość relacji, na taką jastrzębiość, jaką czasem Donald Trump wyrażał w stosunku do Pekinu?
6: Ja myślę, że to też jest tak, że Donald Trump w czasie pobytu w Chinach mówił w sposób zdecydowanie bardziej dyplomatyczny, taki przyjazny w stosunku do strony chińskiej. Natomiast kiedy znajdzie się w Stanach Zjednoczonych, kiedy będzie musiał swoje wypowiedzi kierować nie ze względu na słuchającą go stronę chińską, tylko ze względu na wyborców Partii Republikańskiej, który nie tak długo, prawda, w listopadzie będą musieli podejmować decyzję o tym, czy poprzeć kandydatów do kongresu, że ten sposób mówienia o Chinach, naprawdę za parę dni zobaczymy, jak on ulegnie zmianie. Poza tym Donald Trump nas przyzwyczaił, że to, że mówi w jeden sposób w jednym tygodniu, nie znaczy, że w następnym tygodniu będzie mówił w sposób podobny, wręcz odwrotnie, że może mówić coś kompletnie inaczej niż tak jak widzieliśmy, słyszeliśmy to na zakończenie tej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej.
1: Donald Trump poleciał do Chin z dużą reprezentacją amerykańskiego biznesu, także z nią wraca. Czy przedstawiciele tego biznesu, jak Tim Cook, szef Apple'a, jak Elon Musk, mogą być zadowoleni chociaż z ustaleń gospodarczych, które udało się nawiązać między chińskimi i amerykańskimi firmami?
6: Tak naprawdę i to jest ten jeden kluczowy problem. Tam nie ma żadnych ustaleń. Prawda? Jeden z tych elementów, który się pojawił i też dyskutowany, to firma Nvidia. Ona myślała o tym, a Stany Zjednoczone ze względów strategicznych nie wyrażają zgody na eksport najbardziej wyrafinowanych chipów niezbędnych do produkowania superkomputerów, niezbędnych do rozwoju sztucznej inteligencji. Nie pozwalają na eksport tego do Chińskiej Republiki Ludowej. I jakby Nvidia z perspektywy swojego polityki gospodarczej, rozwoju, generowania zysku, oczywiście wolałaby móc mieć dostęp do takiego potężnego rynku, który naprawdę całą produkcję Nvidia był w stanie zastać w sposób błyskawiczny, prawda? I nie ma na to zgody. Nie ma ciągle rozwiązanego problemu, który dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych jest kluczowy, czyli dostępu do metali ziem rzadkich. To jest coś, co będzie decydowało o kierunku, o szybkości rozwoju gospodarczego w przyszłości. Także tu niezależnie od tej bardzo miłych i sympatycznych deklaracji wizyta zasadniczo niczego nie przyniosła, niczego nie zmieniła, nie ma żadnego przełomu.
1: Świat pozostaje taki sam. Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami, a w studiu teraz Patrycja Maciejewicz. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: EKG po godzinie 12.40 o milionach, które czekają w ZUS-ie będzie.
14: No właśnie, wracamy z tematem o tym, jak to w ZUS-ie czekają na nas pieniądze, czekają nieodebrane, takie, o których nikt nie wie o nich. Okazuje się, że ta najbardziej popularna wieść uliczna, że w ZUS-ie nie ma pieniędzy, jest nieprawdziwa.
1: Wrócimy do tego tematu po godzinie 12.40. Patrycja wróci wraz z Oskarem Sobolewskim, a tymczasem o 12.40 informacje.
15: Reklama. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: To nie może być przypadek.
17: Nie! To Kaufland Card Extra!
18: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna się

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Znamy już ceny paliw na weekend. Minister energii ogłosił, że do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. To oznacza, że w weekend będzie nieco taniej niż dziś. Skutki wojny z Iranem mocno uderzą we wzrost gospodarczy w drugim kwartale. W Niemczech, ostrzega w specjalnym raporcie niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie rząd Niemiec obniżył prognozę wzrostu PKB do 0,5% w 2026 i 0,9% w 2027 roku, o połowę mniej niż zakładała prognoza z początkiem roku. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na swoim rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był poniżany i bity. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je upublicznią. Usłyszeli już zarzuty, może im grozić 15 lat więzienia.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Dzień dobry, jest godzina 12.41, to południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, które czekają na nas prawie jak te mityczne i memiczne wręcz pieniądze od nigeryjskiego księcia. Tyle, że są one realne i nikt nie będzie od nas żądał jakiejś opłaty manipulacyjnej. Pan Oskar Sobolewski w studio ze mną, ekspert do spraw emerytalnych i rynku pracy.
5: Dzień dobry.
4: O co chodzi z pieniędzmi, które czekają w ZUS-ie i właściwie ci, którzy powinni je odebrać, nie wiedzą o tym?
5: Kwestia OFE wraca co jakiś czas i to jest właśnie jedna z pozostałości po OFE, które oczywiście cały czas funkcjonują, bo też pamiętajmy, że ta reforma, która miała miejsce już ponad 10 lat temu, ona nie zlikwidowała OFE, te środki cały czas są, ale część tych środków została przeniesiona do ZUS-u na subkonto, te środki są dziedziczone i właśnie o tych środkach z subkonta mówimy.
4: I właśnie chciałam powiedzieć, że kluczowe słowo tej rozmowy to jest subkonto.
5: Subkonto, tak, ponieważ środki, które mamy w ZUS-ie, one są dzielone ze składki emerytalnej, którą opłacamy, one są dzielone na konto i subkonto i mogą być jeszcze na OFE, bo też cały czas możliwość tego, że środki trafiają do OFE, do otwartych funduszy emerytalnych jest. Natomiast jeżeli ktoś się na to nie decyduje, no to oczywiście wtedy ta część składki emerytalnej w pełni trafia na subkonto. No i właśnie o tym subkoncie tutaj mówimy, czyli o tych środkach, które trafiły na subkonto. Jeżeli osoba umiera, a te środki były na subkoncie, to one cały czas oczywiście są do dyspozycji tych osób, które po tej osobie dziedziczą. W części one trafiają do małżonka, w części one mogą trafić do osoby wskazanej, która została upoważniona przez taką osobę. Co prawda te osoby, które do OFE przystępowały obowiązkowo kilkanaście lat temu, mogły nie poinformować tej osoby, mogły te osoby, które zostały upoważnione, mogą już o tym nie wiedzieć. No i w sytuacji, kiedy taka osoba umiera, one po prostu się po te środki nie zgłaszają. I tak zgodnie z tymi danymi, które zostały przekazane w ramach jednej z interpelacji, wynika, że tych środków, które są i czekają, to już jest ponad 600 milionów, jeżeli dobrze
4: 659 pamiętam. Nawet dzisiaj przeczytałam w tekście w serwisie Wyborcza BIS i właśnie od kilku dni coraz głośniej się robi o tych pieniądzach i od kilku dni poznajemy coraz więcej szczegółów na ten temat, bo poza tą kwotą, która już jest znana od jakiegoś czasu, że jest to te 650 milionów złotych. Dzisiaj z tekstu Leszka Kostrzewskiego dowiedziałam się o tym, że takich przypadków ZUS zarejestrował ponad 42 tysiące, czyli osób, które miały subkonto w ZUS i zmarły. Z tych 42 tysięcy jedynie niewiele ponad 8 tysięcy zrealizowało tę wypłatę. Czyli mówimy praktycznie o 36 tysiącach osób, które prawdopodobnie nie wiedzą o tym, że takie pieniądze gdzieś na nich czekają.
5: Tak, to prawda, bo tutaj tej świadomości tak naprawdę często nie ma. Mówimy też o osobach, które na przykład w roku 2001, 2002, 2003

0: zaczynały pracę albo pracowały, bo były wtedy obowiązkowo objęte OFE, upoważniły kogoś. Przez tych kilkanaście lat podejrzewam, że część osób, tych, które upoważniały, w ogóle już nie pamiętają, kogo upoważniły, szczególnie jeżeli to nie była ta osoba najbliższa, czyli czy to żona, czy to był jakiś członek rodziny, dziecko, no bo tutaj też jest pełna dowolność, jeżeli chodzi o to, kogo możemy w tej części wskazać. No i po tych latach te osoby po prostu o tym nie wiedzą, a wystarczy po prostu w takiej sytuacji skierować się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zweryfikować, jak to wygląda i czy te środki w takiej sytuacji nam przysługują. No bo tak jak mówimy, no to jest ponad 40 tysięcy osób, które objęły w tym okresie, o który było pytanie, a tylko nieco ponad 8 tysięcy, czyli widzimy, że tutaj niecała jedna czwarta osób tak naprawdę w tej sytuacji się zgłosiła. Siła do ZUS-u po te środki.
1: Sprawa nie jest łatwa o tyle, że po prostu spadkobiercy nie wiedzą do końca, czy ktoś był zobowiązany do tego, żeby te konto i subkonto posiadać, czy miał pieniądze w OFE, bo tam też wchodzą obostrzenia czy przepisy, które wyznaczają, kto był w starym systemie, kto nie musiał odkładać w OFE, a kto mógł. Czyli ludzie, którzy, powiedzmy, seniorzy, którzy umierają i pobierali emeryturę ze starego systemu, prawdopodobnie takiego subkonta nie mieli. Czy jest jakaś data, jakaś cezura, od której możemy podejrzewać, że to może dotyczyć kogoś z naszych bliskich?
0: Tak, tutaj jest ten rok 68 tak naprawdę tą granicą. No, czyli te osoby, które dzisiaj przychodzą na emeryturę, albo za chwilę będą przechodziły, albo przechodziły w ostatnich latach, no co do zasady są członkiniami OFE. Natomiast też pamiętajmy o dwóch kategoriach tak naprawdę, bo z jednej strony to są osoby, które już przeszły na emeryturę, z drugiej strony to są osoby, które jeszcze tego wieku emerytalnego nie osiągnęły, a też te środki w OFE mają, także o tym trzeba pamiętać. A jeżeli chcemy to zweryfikować, tak jak powiedzieliśmy, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest też dedykowany wniosek do tego, żeby te środki otrzymać. Tutaj też będzie potrzebne odpowiednie zaświadczenie o tym, że ta osoba nie żyje, że już przysługują nam też te środki po tej osobie. Bo też pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy oczywiście tą osobę upoważnioną, ale z drugiej strony też jeszcze mamy członka tego najbliższego, czyli żona, mąż, też te środki co do zasady powinni otrzymać.
1: Czy trzeba się wylegitymować jakimś dowodem na to, że się jest spadkobiercą?
0: Tutaj trzeba tak naprawdę, jeżeli jesteśmy upoważnieni do otrzymania, czy jesteśmy wskazani przez tę osobę, no to tak naprawdę musimy przynieść tylko odpowiednie oświadczenie, odpowiednie potwierdzenie tego, że ta osoba nie żyje i wskazać oczywiście siebie jako tę osobę, która powinna być w tych danych wskazana. No i to jest tak naprawdę to najważniejsze, co w tej sytuacji powinniśmy
1: zrobić. Jeżeli przyjdziemy z zaświadczeniem śmierci, tak, aktem zgonu. I powiemy, że tam w tych dokumentach OFE powinno być wpisane nasze nazwisko jako osoby, która jest wskazana przez naszego bliskiego. A potem się okaże, że nie było nas tam, to po prostu ZUS nam nie wypłaci tych pieniędzy.
0: To jest oczywiście cała procedura do zweryfikowania, no bo też pamiętajmy, że to są środki, które zostają wypłacone, także to jest cała ta procedura do weryfikacji. Co do zasady, ona powinna trwać 3 miesiące, chociaż też były sygnały, były informacje, że w przypadku niektórych osób to trwało dłużej, także to też warto mieć na uwadze. Ale też pamiętajmy, że te środki, które są na subkoncie, one są też waloryzowane i to mówimy to po prostu o tych środkach, które każdy z nas posiada, bo osób, które posiadają środki w ZUS-ie w ramach subkonta, no to są miliony, ponad 20 milionów osób, także to jest też tych osób, każdego z nas, kto pracuje, kto odprowadza składkę emerytalną.
1: No właśnie, ta waloryzacja, bo to jest bardzo ciekawe. Długo ZUS nie ujawniał, czy także po śmierci ta waloryzacja się odbywa, a okazuje się, że tak.
0: Tak, tutaj faktycznie zresztą z tego artykułu wynika, że było pewnego rodzaju zaskoczenie, jeżeli chodzi o to, czy te środki nadal są waloryzowane na tych zasadach ogólnych. No i tutaj też wynika z treści tego artykułu, chociaż jeżeli dobrze pamiętam, to nie było takiego wprost potwierdzenia stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym temacie. Natomiast no, wynika, że one są po prostu na tych zasadach ogólnych waloryzowane, a też przypomnijmy, za chwilę będziemy mieli tą waloryzację za rok 2025, bo ona jest corocznie w czerwcu przeprowadzana. Już mamy te dane dotyczące procentu, o jaki te środki zostaną zwaloryzowane. Ten wskaźnik waloryzacji subkonta to będzie 10,61, czyli o tyle zwiększy się wartość tych środków. I tutaj już mówimy o tych wszystkich osobach, które pracują, które posiadają kapitał zgromadzony w ramach subkonta. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik waloryzacji konta ZUS, tutaj jeszcze na te dane czekamy. One też w najbliższych dniach powinny zostać przekazane.
1: Tutaj powtórzę, bo nie chciałabym, żeby słuchaczom umknęła ta liczba, ta wartość. 10,61% waloryzacji za zeszły rok. To jest bardzo zacna waloryzacja.
0: Tak, i ona jest wyższa niż ta za rok 2024, przeprowadzona w roku 2025, bo wtedy to było ponad 9%, także tutaj jest ponad 10%, także widzimy, że to jest bardzo wysoka waloryzacja. Często tak. Myślę, że znaleźć lokatę 10% to raczej nie jest łatwe. Tutaj pamiętajmy, że mówimy o naszych środkach, które są podstawą wyliczenia naszej przyszłej emerytury, także to jest też ważna informacja, żeby wiedzieć, że waloryzuje się nie tylko świadczenia, czyli ta waloryzacja taka klasyczna, renta emerytur, która ma miejsce w marcu, ale tutaj mówimy o naszym kapitale zgromadzonym na koncie, subkoncie, co ma miejsce w czerwcu, tutaj mówiąc o tej rocznej waloryzacji.
1: Czy sprawa odzyskania tych pieniędzy z subkonta po zmarłym członku rodziny w jakiś sposób się przedawnia? To znaczy, czy mamy jakiś określony czas, do którego możemy się zgłosić?
0: Tutaj nie ma takiego czasu.
1: Czyli może leżeć ten kapitał i sobie procentować?
0: Jeżeli nikt się nie zgłosi, no to on sobie po prostu leży, czeka i do tego momentu, kiedy zgłosimy odpowiedni wniosek, odpowiedni druk ZUS-owski, który w takiej sytuacji należy złożyć.
1: A co się dzieje z pieniędzmi, które nie zostaną odebrane?
0: No one tak naprawdę sobie czekają. Tutaj też pamiętajmy, że te środki to jest tak naprawdę pewnego rodzaju księgowy zapis, który jest z tego tytułu, no bo też ta konstrukcja systemu jest tak stworzona, że dzisiejsze składki są przeznaczone na wypłatę świadczeń dzisiejszych pracujących, składki są przeznaczone na wypłatę dzisiejszych emerytur, także jedne osoby odprowadzają składkę emerytalną, która jest przekazywana na świadczenia osób, które dzisiaj otrzymują emerytury, a to wszystko jest oczywiście odpowiednio księgowane. Jeżeli mamy taką ochotę, to możemy sobie na PUE ZUS sprawdzić, jak to wygląda, czyli każdy ubezpieczony może zweryfikować, ile tych środków ma zgromadzone na swoim koncie, subkoncie, logując się na PUE ZUS czy EZUS, w zależności od tego, jak tutaj to nazwiemy, ale każdy ma taką możliwość. Oczywiście do tego zachęcam, do tego, żeby też mieć świadomość, ile my tego kapitału już mamy zgromadzonego.
1: Jak bardzo nam tam te sute waloryzacje podbijają kapitał.
0: Tak.
1: Jeszcze jeden szczegół a propos dziedziczenia, bo chyba to nie padło, że mogą to być środki po osobie, która już zaczęła pobierać emeryturę, ale to pobieranie emerytury musi być nie dłuższe niż 3 lata.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Ważne. To znaczy, że nie po każdym zmarłym taki kapitał odziedziczymy.
0: Tak, dokładnie. Także tutaj też myślę, że takiego pewnego rodzaju kampania informacyjna, a co jakiś czas powinna się w tym zakresie pojawiać, tak żeby też osoby wiedziały, kogo dokładnie, na jakich zasadach to dotyczy, bo myślę, że czasami te informacje mogą nam umknąć, a też nie zawsze w tych trudnych chwilach jesteśmy w stanie o wszystkim pamiętać, o wszystkim pomyśleć.
1: No właśnie, bo dużo było takiego też dyskusji i zamieszania wokół tego, że ZUS nic do tej pory nie mówił, nie informuje o tym, że takie prawo mamy, a ludzie, którzy nie mieli świadomości, nie mogli z tego skorzystać.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle my nie mamy takiej świadomości, jak działa system emerytalny, jak to jest wszystko ze sobą powiązane. Często mylą się różnego rodzaju rzeczy, czyli nawet nie ma tej świadomości, jak ta składka emerytalna jest dzielona, czyli ten podział na konto, subkonto, na OFE, na to, że OFE cały czas funkcjonują. Też patrząc na ostatnie dane, to jest ponad 300 miliardów złotych środków, które są w OFE, także widzimy, że to nie jest mała kwota, a o tym się często zapomina. Też ta narracja czasami jest też taka, że tego OFE nie ma, czyli że tam ponad 10 lat temu OFE zostały zlikwidowane. No jak widzimy, cały czas OFE funkcjonują. W OFE jest ponad 13 milionów członków, członki, także tutaj widzimy, oczywiście ta liczba osób z roku na rok się zmniejsza, bo też osoby młode, które wchodzą dzisiaj na rynek pracy, nie mają tego obowiązku uczestnictwa w OFE, także wraz z kolejnymi latami myślę, że ta liczba osób i też później aktywów będzie się zmniejszała, no ale cały czas trzeba pamiętać o tym, że OFE są, funkcjonują i jeżeli ktoś chce, no to ma oczywiście taką możliwość, żeby również tą część składki emerytalnej do OFE przekazywać. Co 4 lata jest tak zwane okienko transferowe, także kolejne w roku 2028 będziemy mogli podjąć decyzję, gdzie ta część składki emerytalnej ma trafiać, czy właśnie do OFE, czy na subkonto w ZUS-ie.
1: Mamy jeszcze chwilkę czasu. Zapytam pana o waloryzację świadczeń emerytalnych przyszłoroczne. Czy już wiadomo, o ile w przyszłym roku zostaną zwaloryzowane emerytury, renty?
0: Pojawiają się już pierwsze prognozy, bo też jest ten czas, kiedy zaczynamy o tym mówić, natomiast no, na dzień dzisiejszy to jest ponad 3% tej prognozy, ale warto pamiętać o tym, co się składa na ten wskaźnik waloryzacji emerytur, tych marcowych waloryzacji. To jest inflacja plus wzrost wynagrodzenia, także dzisiaj bazujemy na tym, co wiemy za tych pierwszych kilka miesięcy, jeżeli chodzi o inflację. Kolejne miesiące tak naprawdę będą nam trochę bardziej odsłaniać karty i też ten wskaźnik jest później jeszcze modyfikowany, bo też nie wiemy, jak ta inflacja, szczególnie biorąc pod uwagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie, będzie się kształtowała. No, te dzisiejsze dane GUS-u dotyczące kwietnia pokazują, że to jest już ponad 3%, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach.
1: Dziś w porannym magazynie EKG rozmawialiśmy z doktorem Sławomirem Dudkiem na temat właśnie wyliczeń, rządowych wyliczeń prognoz inflacyjnych na przyszły rok i o tym, że one są właśnie bardzo takie ostrożne i właściwie jakby wojny w Zatoce Perskiej nie było. I to jest chyba teraz cała dyskusja o tym, to znaczy w jakim stopniu ta inflacja zrealizuje się w rzeczywistości. Dziękuję serdecznie. Pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, był moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za chwilę o 13:00 informacje na antenie TOK FM, a po nich będzie kontynuacja magazynu TOK 360, w którym będziemy rozmawiać o tym, dlaczego do Polski nie przyjadą amerykańscy żołnierze. Patrycja Maciejewicz, dziękuję, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Autopromocja.
5: Plan jest prosty. Zdrowe i aktywne życie przez długie lata. Brzmi jak przywilej dla wybranych? Niekoniecznie. Wspólnie z ekspertami wyjaśniamy, jak współczesna nauka i medycyna mogą realnie wydłużyć nasze życie. Bez pogoni za chwilową, krótkotrwałą modą, w oparciu o fakty i najnowsze badania. Audycja Żyjmy Dłużej w każdą sobotę tuż po 14:00. Zapraszam, Przemysław Iwańczyk.
6: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl.
7: Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybranych. Nie wszystko chyba poszło jednak zgodnie z planem rządzących. Ukraina zaczęła wymianę jeńców z Rosją. 205 żołnierzy wróciło do kraju. Jutro Noc Muzeów w całej Polsce, dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, ale taka różnica będzie po raz ostatni i o tym za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. W czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, Piebiak działał w grupie hejterów. Nowych członków KRS-u wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Koalicji Obywatelskiej.
20: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru. Natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania. Lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
19: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS zostają później powoływani przez prezydenta. Dziś Sejm miał wybrać nowego prezesa IPN-u. Później kandydatura powinna zyskać jeszcze aprobatę Senatu. Głosowanie jednak nieoczekiwanie wypadło z punktu obrad. Dlaczego? To ustalał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
21: Nieoficjalnie usłyszeć można, że politycy PSL-u chcą przekonać koalicję, by wsparła tę kandydaturę. Doceniamy badania Mateusza Szpytmy na temat ruchu ludowego w Polsce, mówi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk.
22: Zdania nie zmieni PSL w tej sprawie.
23: Nie, my uważamy, że profesor Mateusz Szpytma to jest dobry kandydat na prezesa IPN-u. Dobrze zna tą instytucję.
21: Na porozumienie nie ma jednak szans. Słychać to w wypowiedzi Zbigniewa Konwińskiego i Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej.
24: Nie, my nie chcemy poprzeć tej kandydatury i jeżeli ktoś by bardzo blisko współpracował z panem Nawrockim, wiemy co się działo w IPN-ie, jest i przecież raport Najwyższej Izby Kontroli.
25: Nie popieramy tej kandydatury.
24: No ale PSL popiera.
25: Ale my jesteśmy największym klubem parlamentarnym i mamy większość w Senacie.
24: Czyli to błąd PSL-u, ta propozycja.
25: Wielbłąd.
21: Głosowanie w tej sprawie ma wrócić w Sejmie za 2 tygodnie, no chyba, że kolejny raz dojdzie w tej sprawie do zwrotu akcji. Maciej Kluczka, TOK FM.
19: Ukraina odzyskała 205 swoich żołnierzy. Taka sama liczba rosyjskich wojskowych wróciła do swojego kraju. To pierwsza faza wymiany w formule 1000 za 1000, która została ustalona dzięki pośrednictwu Stanów Zjednoczonych. Do wymiany doszło po kolejnych zmasowanych rosyjskich atakach na Ukrainę. O czym więcej teraz, Tomasz Orchowski.
26: Liczba ofiar zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego w nocy z środy na czwartek wzrosła już do co najmniej 24. Ustalamy, jakiej dokładnie broni użyli Rosjanie, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski. Według wstępnych ustaleń to pocisk H-101 trafił w budynek mieszkalny w Kijowie, został wyprodukowany w drugim kwartale tego roku. Oznacza to, że Rosja nadal importuje komponenty niezbędne do produkcji pocisków i obchodzi globalne sankcje. Dlatego według Zełenskiego jednym z priorytetów wszystkich partnerów Ukrainy powinno być powstrzymanie unikania przez Rosjan sankcji. Władze w Kijowie odpowiedziały na krwawy atak Moskwy. Rosjanie twierdzą, że ostatniej nocy zestrzelili ponad 350 ukraińskich dronów. Tomasz Urchowski, TOK FM.
19: Dziś ostatnia taka noc muzeów w Krakowie. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć się do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać nie w piątek, a w sobotę, tak jak w pozostałych miastach. W tym roku mieszkańcy ostatni raz będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje właśnie w piątkowy dzisiejszy wieczór. Wiele wydarzeń zostało przygotowanych specjalnie na dziś. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
0: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
19: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wyjściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, mówi dyrektor muzeum na Wawelu, profesor Andrzej Betlej.
1: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
19: Szczegółowe informacje publikuje każda z instytucji, ale także i Krakowski Urząd Miejski. Już tylko 4 mecze pozostały do rozstrzygnięcia turnieju tenisowego w Rzymie wśród mężczyzn i kobiet. W finale pani nie zobaczymy Igi Świątek, za to wśród panów po raz pierwszy od pół wieku może wygrać Włoch. Wielkie szanse ma na to Jannik Sinner, który już pobił podczas tego turnieju rekord Nowaka Dziokowicza. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
2: Zanim Sinner zagra o tytuł, musi jeszcze wygrać wieczorny półfinał z Danilem Miedwiediewem, ale już pokonując w ćwierćfinale Andrija Rublowa poprawił rekord Nowaka Dziokowicza w liczbie wygranych z rzędu meczów w turniejach rangi ATP Masters 1000. Wygrał po raz 32 z rzędu, komentuje w TOK FM wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
3: To są wyniki naprawdę wybitne, przy czym pewnie Dżokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza. Dżokowicz oczywiście miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę.
2: Sinner o finał z Miedwiediewem zagra dziś po 19:00. Jutro w finale turnieju kobiet Coco Gauff zmierzy się z Eliną Świtoliną, która dziś w nocy pokonała Igę Świątek. Przemysław Pozowski, TOK FM.
19: A dziś po 15:30 pierwszy półfinał mężczyzn. Luciano Darderi kontra Kasper Rudd. Informacje w TOK FM wracają o 13:20.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
19: ...21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu i tam jest dziś najcieplej. Spor burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. W całym kraju będzie przelotnie padać.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Wojciech Kozioł, portal Defense24. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
5: Trzeci już dzień żyjemy pośród medialnych doniesień o zmianie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Portal Army Times, dziennik Wall Street Journal, potem agencja Reutera podają, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Właśnie minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba żołnierzy w amerykańskim kontyngencie w Polsce to będzie wciąż 10 tysięcy złotych. Nic się nie zmienia w tej sprawie. Zanim przejdziemy do pewnej osi czasu, na której chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli te poszczególne wydarzenia i doniesienia, to jeszcze chciałbym zapytać o 4000 w liczbach względnych, bo w bezwzględnych to jest dużo ludzi, a we względnych, biorąc pod uwagę siłę amerykańskiej, polskiej armii i polskie zasoby, jak duża jest to liczba?
17: Jeśli chodzi o całą skalę, to może nie jest aż taka duża liczba. Tutaj jednak mówimy, jeśli chodzi o całą ilość, liczbę żołnierzy amerykańskich w Europie, no to jest to grubo ponad 70 tysięcy, więc tutaj akurat ta minimum, które legislacyjnie musiałby zaakceptować amerykański parlament, to jest bodajże, jeśli pamięć nie myli, 75 tysięcy, by ta liczba miała zostać zmniejszona, to musi zostać wyrażona wola kongresu, więc do tego limitu jeszcze się nie zbliżyliśmy, więc dalej ta liczba i tak będzie bardzo duża. Natomiast no rzeczywiście, jeśli miałbym określić to, co się dzieje w ostatnich 2-3 dniach w kontekście tych 4000 żołnierzy, to tak naprawdę mam wrażenie, że większość komentujących ma wrażenie, że jest to, tak powiem potocznie, czeski film, bo nikt tak naprawdę nie wie, jaka jest prawda. I rządzący w Polsce, i komentatorzy, a sam Pentagon po prostu milczy.
5: No dobrze, to trudno mi zadawać to pytanie w kontekście słów, które właśnie padły, ale muszę je zadać. Co my wiemy na pewno?
17: Co my wiemy na pewno? Wiemy na razie tyle, co donoszą nam amerykańskie media, poszczególnie amerykańscy politycy, czyli że te 4000 żołnierzy, którzy mieli trafić do nas w ramach rotacji, zostaną wycofani. To wiemy. Teraz drugą rzecz, którą wiemy, która gdzieś tam przenika w kontekście wypowiedzi różnych sekretarza obrony Pita Hegseta, że jest to powiązane częściowo z reakcją administracji amerykańskiej na decyzje zapadające w Europie w kontekście Bliskiego Wschodu, w kontekście zaangażowania się w Zatoce Perskiej. Natomiast jest jeszcze trzecia kwestia, która już jest jakby elementem długofalowym, że jest to kolejny element tej polityki amerykańskiej dotyczącej zmniejszania obecności na kontynencie europejskim. Natomiast tutaj wracamy znowu do tej liczby 75 tysięcy, która no, jest tą raczej minimalną, która nie powinna zostać przekroczona, ponieważ nie ma woli w Kongresie zarówno po stronie demokratów, jak i także po części republikańskiej, by ta liczba amerykańskich żołnierzy była mniejsza niż to 75. Więc to wiemy na pewno i teraz tak naprawdę rozbijamy się o to, które doniesienia już są prawdziwe, bo zdaniem naszego Ministerstwa Obrony, naszych polityków, tutaj mówię o wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu, ale także wiceministrze Tomczyku, informacja jest jasna. Liczebność kontyngentów amerykańskich w Polsce nie zmieni się. Dalej ma wynosić około 10 tysięcy. Więc teraz musimy zadać sobie pytanie, jak ta liczba zostanie wypełniona. Bo tu już się pojawiają kolejne schody. Jak mamy interpretować zachowania Amerykanów?
5: No to pójdźmy dalej. W jaki sposób mamy je interpretować? I tutaj dorzuca kolejny puzelek do naszego obrazka, to znaczy zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. Czy to jest ten sam obrazek, czy dwie zupełnie inne sytuacje?
17: Można powiedzieć, że one się częściowo łączą. To znaczy to wycofanie sił amerykańskich z Niemiec było już zapowiadane wcześniej. To się też wiązało z wycofaniem części obrony przeciwlotniczej w związku z działaniami na Bliskim Wschodzie między innymi. Także po części te sprawy są połączone. Natomiast dzisiaj pojawiła się informacja, że może to wyglądać w następujący sposób. To znaczy ta część, która miała dotrzeć do Polski w ramach rotacji, nie dotrze, natomiast te wojska, które miałyby wypełnić tę lukę, będą pochodziły właśnie z Niemiec. Mhm. I znowu tutaj Pentagon na razie nie wystosował żadnego oficjalnego komunikatu, ani Biały Dom, ani nikt z amerykańskiej administracji, więc cały czas żyjemy w domysłach i tak naprawdę tutaj nie ma co mieć pretensji ani do rządzących w Polsce, ani do obozu prezydenckiego, czy kogokolwiek, którzy deklarują, że ta liczba 10 tysięcy w Polsce się nie zmieni, bo tak naprawdę chaos, jaki powstał, wynika z komunikacji strony amerykańskiej.
5: Biorąc to pod uwagę, jesteśmy świadkami kolejnego osłabiania, być może w mikroskali, ale jednak Sojuszu Północnoatlantyckiego, no bo jeśli na poziomie takiej podstawowej informacji, gdzie żołnierze będą umieszczeni i skoro od 3 dni mamy doniesienia medialne, one nie są ani dementowane, ani potwierdzane, to nagle się okazuje, że Stany Zjednoczone nie za bardzo chcą i informować swoich sojuszników o tym, co się właściwie będzie działo na terenie tych państw.
17: No jest to z pewnością duży chaos informacyjny. Nie powiem, żeby to od razu był jakiś gigantyczny cios w jedność NATO, bo te sygnały o redukcji amerykańskiego zaangażowania w Europie no nie płynęły od roku czy od dwóch, tylko jednak to jest proces, który był zapowiadany już wiele lat wcześniej. Także był wyłożony w niedawno opublikowanej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, bodajże z grudnia ubiegłego roku, więc to pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata. Natomiast tutaj teraz musimy zadać sobie pytanie, czy to nie pójdzie o krok dalej. Mieliśmy też wypowiedzi Marco Rubio, czyli sekretarza stanu USA, który twierdził, że Sam sojusz zachowuje się niesprawiedliwie wobec Stanów Zjednoczonych, chociażby poprzez działania Hiszpanii sprzed kilku tygodni, która nie pozwoliła na przykład na przelot amerykańskich samolotów przez swój teren. Mhm. Więc tutaj część tych argumentów, które przedstawiają Amerykanie, no też ciężko odbić. Natomiast no, pamiętajmy, że jest to sojusz obronny i też nasza percepcja zagrożeń no, jest zdecydowanie inna niż to, co obecnie dzieje się w Waszyngtonie. No, uwaga Białego Domu jest na ten moment skupiona bardzo mocno na kwestiach Bliskiego Wschodu, co widzieliśmy też po wczorajszych wydarzeniach na Indo-Pacyfiku, więc tutaj wydaje się, że kwestie europejskie może nie spadną na trzeci plan, natomiast wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim ma szansę jeszcze zyskać sama wschodnia flanka NATO, bo ona akurat, mówimy tutaj o naszym regionie już konkretnie, była wskazywana przez Amerykanów i w dokumentach państwowych, jak i poprzez słowa Donalda Trumpa czy Pita Hegseta, że tutaj amerykańskie zaangażowanie nie zmaleje, a wręcz przeciwnie, mogłoby wzrosnąć. I te komentarze przekazywał zarówno wicepremier Kosiniak-Kamysz, jak i prezydent Nawrocki. Więc być może jesteśmy w fazie przejściowej, bo też nie ma potrzeby siać paniki od razu, to trzeba zaznaczyć natychmiastowo, to nie jest jakby sytuacja alarmująca. Natomiast jest to moment chaotyczny, gdzie może faktycznie ta obecność amerykańska będzie tymczasowo zmniejszona, ale część tych jednostek rotujących zostanie na przykład właśnie z Niemiec przeniesiona na tereny Polski. Natomiast cały czas operujemy wyłącznie w spekulacjach, no, co jest kuriozalne.
5: Przyglądamy się temu chaosowi. W takim razie bardzo dziękuję. Wojciech Kozioł, Portal Defense 24 był z nami. Anna Piekutowska teraz w studiu. Witaj, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zapytam inaczej po godzinie 14.
6: Tak jest. A ja zaproszę Państwa na rozmowę, która będzie po godzinie 15. Porozmawiamy o chyba takim najbardziej posypanym brokatem wydarzeniu propagandowym na świecie, czyli o Eurowizji, bo jutro finał właśnie tego konkursu. I w tym tygodniu dziennikarze New York Timesa ujawnili, że dyplomaci izraelscy mieli naciskać na europejskich nadawców. Państwo finansowało kampanie reklamowe, a sam Benjamin Netanyahu zachęcał do głosowania i oddawania maksymalnej liczby głosów na artystów z Izraela i oficjalnie nie wykryto żadnych oszustw ani użycia botów, ale analiza głosów pokazała, że przy obecnym systemie nawet taka stosunkowo niewielka, dobrze zmobilizowana grupa może realnie wpłynąć na wyniki, a jak wiemy, Izrael bardzo często wygrywa ten televoting albo jest bardzo, bardzo wysoko i właśnie o tym obszarze Eurowizji porozmawiamy o godzinie 15, a nie o muzyce.
5: To po godzinie 15, zapytam inaczej po godzinie 14, a TOK 360 trwa dalej po 13.20. Po informacjach będziemy rozmawiać o kandydacie na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Autopromocja.
9: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
10: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
11: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
10: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
11: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
10: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
11: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
10: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
27: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: O, masz wiadomość.
16: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
15: Super, tylko co im damy w prezencie?
16: Nie mam pojęcia. Kopertę?
15: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
16: Brzmi trochę filmowo.
15: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
16: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
15: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
18: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
20: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
28: Citroen.
29: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
30: Codziennie niskie ceny.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 13.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie PiSu zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które według nich wywierają presję na prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, by dopuścił 4 sędziów Trybunału do orzekania. Od 2 miesięcy trwa spór o powołanie 6 nowych sędziów Trybunału, których Sejm wybrał 13 marca. Jak niejednokrotnie informowaliśmy, na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z tych wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Następnie ponownie razem z czworgiem niezaproszonych do Pałacu Sędziów złożyli ślubowanie w Sejmie. Według PiSu koalicja rządząca na podstawie decyzji politycznej wmówiła grupce osób, że są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Według PiSu wywierana jest dziś bezprawna presja, szantaż i groźby na prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, żeby dopuścił tę grupę osób do orzekania. Dlatego PiS zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Przywódca Chin Xi Jinping postarał się, aby Donald Trump jako gość czuł się jak król, pisze dziś włoski dziennik La Repubblica. Zarazem jednak, jak dodaje gazeta, chiński lider ostrzegł amerykańskiego prezydenta w surowy sposób, że w spornej kwestii Tajwanu nie ma miejsca na ustępstwa. La Repubblica postawiła pytanie, czy kaczka po pekińsku, chrupiące żeberka wołowe i tiramisu na kolację mogą zapobiec wciągnięciu dwóch supermocarstw w starcie, które wstrząsnęłoby światem? Włoska gazeta oceniła, że jedzenie jest w Chinach potężnym narzędziem dyplomacji. Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, a to oznacza pierwsze ważne decyzje przed uczniami ósmych klas. Okazuje się, że coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
33: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
19: W Gdańsku ponad połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
34: Widzimy wzrost prestiżu tych szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych. Zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
19: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, dodaje dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa.
33: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani, czasami mamy nawet akurat problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych, także jak najbardziej tutaj ta świadomość jest pełna.
19: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Sporo burz może dziś pojawiać się nad Polską, ale będzie też sporo słońca. Najcieplej na wschodzie, nawet 21 stopni.
0: 13.24, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Krzysztof Persak, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, także dyrektor sekretariatu prezesa IPN w latach 2011-2016. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Sejm nie będzie jednak dziś głosował, choć było to planowane jeszcze kilka godzin temu, nad kandydaturą na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tu w grę wchodzą zapewne tarcia wewnątrz koalicji rządzącej. Dr Mateusz Szpytma, to jest ten kandydat, którego wybrało kolegium IPN. I jednak jest to kandydatura, która wzbudziła sprzeciw. Petycję ze sprzeciwem wobec tej kandydatury wystosowało kilkunastu historyków. Te petycje podpisało ponad 300 osób. I tak na pierwszy rzut oka dr Szpytma wydaje się kandydatem gdzieś naturalnym, ale chyba sprzeciw jest uzasadniony na wielu frontach.
1: Ta dzisiejsza decyzja o odłożeniu głosowania to chyba dobra wiadomość, jeśli traktować ją jako wróżbę, że jednak koalicja zwątpiła w pomysł poparcia pana doktora Szpytmy. On jest związany z Instytutem Pamięci Narodowej od samego początku. Zaczynał pracę jako asystent prezesa Janusza Kurtyki, ale przez ostatnie 10 lat, od 2016 roku, pełni funkcję wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, którą to funkcję objął w momencie wrogiego przejęcia Instytutu Pamięci Narodowej przez PiS, czy przez środowisko pisowskie w 2016 roku i odpowiada za wszystko, co się współodpowiada za wszystko, co się działo w tym okresie, a co można nazwać skrzywieniem politycznym czy wręcz degeneracją polityczną Instytutu Pamięci Narodowej. I dlatego uważam, że jego wybór oznaczałby, że nic się w Instytucie nie zmieni, a zmienić powinno się wiele.
0: Panie doktorze, do tych zmian, które powinny nastąpić w Instytucie, jeszcze przejdziemy, ale proszę przypomnieć, bo to już było jakiś czas temu, o tym wrogim przejęciu. Dlaczego to było wrogie przejęcie?
1: Polegało to na zmianie ustawy o Instytucie, która przewidywała między innymi zakończenie kadencji i rozwiązanie dotychczasowej Rady Instytutu Pamięci Narodowej, która została wybrana w sposób odpolityczniony. W 2011, o ile pamiętam roku, została wprowadzona dosyć skomplikowana procedura wyboru Rady IPN, która polegała na tym, że co prawda członków Rady wybierał Sejm i Senat i wskazywał prezydent, ale kandydatów na tych członków wybierało środowisko naukowe na podstawie kryteriów merytorycznych. Czyli politycy nie mieli swobody w tym, kogo wysuwali na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej. I jednocześnie ta sama nowelizacja przewidywała przerwanie kadencji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, którym wtedy był dr Łukasz Kamiński. Na podstawie tej ustawy zostało wybrane nowe kolegium, którym 100% członków to byli ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, co skierowało Instytut na takie bardzo prawicowe tory. A wrogie przejęcie polegało także na usuwaniu ludzi, którzy mieli pogląd na historię trochę inny niż ta polityka historyczna, powiedzmy w cudzysłowie prawicowa, a w każdym razie idąca w kierunku takiej bardzo apologetycznej historii, zerwania z historią krytyczną.
0: Pokłosiem tego przejęcia jest obecny skład kolegium IPN-u, który wyłonił doktora Mateusza Szpytmę właśnie. I to jest też skład, który nie zmieni się przez kilka lat, to znaczy on się będzie zmieniał na tyle powoli, że wciąż, jeśli kolegium IPN będzie kogoś rekomendowało jako prezesa, to tutaj możemy też domyślać się, że będzie to ktoś z linii na przykład przykład doktora Szpytmy.
1: Tak sądzę, natomiast uważam, że przynajmniej potrzebny jest taki gest nieakceptowania tego rodzaju kandydatów i ich konsekwentnego odrzucania.
0: To teraz powiedzmy o tym, co jeszcze w IPN-ie się zmieni, bo rzeczywiście pewne skręcenie w jedną stronę i jedna wizja historii, z którą mieliśmy do czynienia przez kilka ostatnich lat, to jest jedna kwestia, ale pan również w Rzeczpospolitej miesiąc temu pisał o tym, że IPN też jako instytucja jest z jednej strony trochę skostniała, a trochę też za bardzo rozbuchana.
1: Tak, myślę, że tutaj dwie rzeczy wchodzą w grę. Po pierwsze, Instytut Pamięci Narodowej istnieje już 26 lat. W tym roku latem minie 26 lat od jego powołania. To jest długi okres, to jest całe pokolenie. A Instytut został powołany z myślą o rozliczaniu się z przeszłością komunistyczną. I sądzę, że ta formuła, w jakiej działa IPN, po prostu się wyczerpała. Komunizm upadł w 1989 roku w Polsce. To już jest ile lat? 40? Prawie 30 parę. No i już można się rozliczać z komunizmem, a w każdym razie tymi metodami, które zostały w tym celu wypracowane. Mam na myśli między innymi lustrację, której formuła obecnie jest kompletnie bez sensu. I mam na myśli także ściganie zbrodni komunistycznych, które jest już w dużej mierze fikcją. To znaczy większość śledztw, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, piąty śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, a to jest i tak o połowę mniej niż tych śledztw niż na początku instytucji, więc widać, że ci prokuratorzy niespecjalnie mają coś do roboty i tam trochę są te śledztwa mnożone jak króliki poprzez wyłączanie wątków z jednego śledztwa, żeby je zarejestrować pod innym numerem i żeby utrzymywać tą statystykę, ale jak widać nadal ona jest znacznie na niższym poziomie, ale co jest najistotniejsze, te śledztwa już w ogromnej większości nie prowadzą do ścigania, czyli stawiania sprawców przed sądem. To są śledztwa o charakterze historycznym, służą wyjaśnianiu faktów, ale po tylu latach, kiedy już uczestnicy wydarzeń, zarówno ofiary, jak i sprawcy odchodzą, czyli odpada znaczenie pracy prokuratorów związane z tym, że mogą na przykład pod rygorem odpowiedzialności karnej przesłuchiwać świadków, korzystają już głównie z dokumentów pisanych, to tę pracę znacznie lepiej wykona historyk niż prokurator. Więc to też już ta formuła się wyczerpała. To jest jedna rzecz. A po drugie, Instytut się potwornie rozrósł. W 2016 roku w centrali IPN istniało 10 biur. Powiedzmy departamentów, tak? W tej chwili jest ich 20. A pan doktor Szpytma zapowiedział stworzenie jeszcze dodatkowych. Więc jest to olbrzymi, niesterowalny moloch o gigantycznym budżecie, który wedle mojej oceny jest wydawany w sposób bardzo marnotrawny.
0: I być może doktor Mateusz Szpytma zostanie wybrany, może nie zostanie wybrany jako prezes IPN, to znaczy Sejm i Senat potwierdzą bądź nie potwierdzą tę kandydaturę. Natomiast kto w tym momencie rządzi Instytutem, powiedzmy jeszcze na koniec?
1: Zgodnie z ustawą Instytutem po zakończeniu kadencji prezesa, a kadencja pana prezydenta Nawrockiego obecnie zakończyła się w związku z jego właśnie wyborem na stanowisko głowy państwa, rządzi pierwszy zastępca, czyli pan doktor Karol Polejowski.
0: I może się okazać, że będzie rządził jeszcze
1: Może się tak okazać. Tak.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Krzysztof Persak, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, także dyrektor sekretariatu prezesa IPN w latach 2011-2016 był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz łączymy się z Januszem Wróblewskim, krytykiem filmowym, korespondentem Tygodnika Polityka na Festiwalu Filmowym w Cannes. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, jego pierwszy film od 8 lat miał wczoraj premierę właśnie na Festiwalu Filmowym w Cannes. No i jest szansa na kolejnego Oscara dla polskiego twórcy?
2: Myślę, że nie tylko na Oscara, ale też na główne nagrody na Festiwalu Kaneńskim. To jest rzeczywiście niezwykły film pod każdym względem, który swoim minimalizmem może bardzo wielu widzów zaskoczyć, ponieważ pozornie jest to bardzo prosta historia nakręcona na czarno-białej taśmie, gdzie w zasadzie oglądamy kino drogi Tomasza Manna, jego córkę, którzy podróżują po zrujnowanych Niemczech i niewiele jakby w klasycznym tego słowa znaczeniu się dzieje. Wszystko tutaj polega na obrazach, atmosferze, i tym, co wyczytamy z skomplikowanej sytuacji psychologicznej, jaka się rozgrywa pomiędzy tą dwójką, a także ich innym członkiem rodziny, czyli Klausem Mannem, który popełnia samobójstwo w trakcie ich podróży. To jest niezwykle intensywne kino, intelektualne, zdystansowane, które ogromnie się sprawdza jako metafora współczesnych dylematów, przed którymi stoi Europa i świat, bo główny problem, myślę, ojczyzny dotyczy tego, skąd w naszym świecie biorą się tak drastyczne podziały, dlaczego ideologia bierze górę nad humanizmem i gdzie szukać ratunku w sytuacji, kiedy ludzie są marionetkami pewnych grup społecznych, czy też pewnych partii politycznych, czy też systemów politycznych, które uzurpują sobie prawo do tego, by nimi rządzić. Żyjemy w takich samych czasach wojennych, czy tuż powojennych, gdzie ten system się kształtuje, czy na nowo próbuje zbudować, ale mimo to problemy, które w roku 49 zostały przez Pawlikowskiego w tym filmie zdefiniowane, myślę, że one są bardzo aktualne.
0: To jest pięknie nakreślona recenzja filmu, bardzo precyzyjna, natomiast chciałbym się zapytać o tę perspektywę, którą snuje Pawlikowski. Czy pana zdaniem ta perspektywa jest przetłumaczalna na język filmowy i dla odbiorców z innych państw?
2: Tak, to jest bardzo uniwersalny film. Zresztą Paweł Pawlikowski zawsze robi filmy, które są jakby taką kwintesencją współczesnych dylematów, problemów, a także na poziomie estetycznym. To jest film medytacja, który jest absolutnie czytelny dla każdego, nie tylko dla osób, które są zanurzone w historii Niemiec, historii Europy, ale też dla widzów mniej zorientowanych, choć nie ukrywajmy, to jest kino elitarne, bardzo powolne, minimalistyczne, tak jak wspomniałem, które znajduje określony rezonans wśród określonej wrażliwości. Na pewno nie spodoba się ludziom szukającym ilustracyjnego pokazywania historii, dopowiadania pewnych wątków. To jest film symboliczny, jakby wykrzesany z bardzo prostych sytuacji, bardzo powolnych momentów w życiu, ale mający jakby za sobą ogromny background kulturowo, tradycyjno-intelektualny. I im jakby mocniej się włoży swoje własne doświadczenia w ten film, tym więcej się od niego otrzyma. Naprawdę to jest kino na poziomie światowym i pod każdym względem jakby odpowiadające współczesnym, bardzo wyrafinowanym tendencjom.
0: Bardzo dziękuję. Janusz Wróblewski, krytyk filmowy, korespondent tygodnika Polityka na festiwalu filmowym w Cannes, był z nami. Premiera Ojczyzny w Polsce 19 czerwca, ale już 23 maja możemy się dowiedzieć, czy Paweł Pawlikowski otrzyma Złotą Palmę. Będziemy musieli na to jeszcze poczekać. 13.36, za 4 minuty informacja, a po nich lista przebojów i Bartosz Dąbrowski.
31: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Lato w Half Price.

0: kupuje drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Wcześniej osoby najbliższe zmarłej złożyły zażalenie. Ich zdaniem doszło do błędów w sprawie oceny przesłuchania Barbary Skrzypek. Sąd stwierdził, że zażalenie jest niezasadne. Barbara Skrzypek, współpracowniczka prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, w marcu ubiegłego roku była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiSem spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. 3 dni później Barbara Skrzypek zmarła. Politycy PiSu wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył, a także z niedopuszczeniem do udziału w przesłuchaniu jej pełnomocnika. W pierwszym kwartale tego roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią, powiedział premier Donald Tusk. To najbardziej krytyczny odcinek granicy kraju. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć, powiedział premier i jak dodał, udało się to osiągnąć nie dlatego, że zmalała presja na granicę polsko-białoruską, ale dzięki modernizacji bariery granicznej i dzięki coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Już jutro wieczorem muzea i instytucje kultury otwierają swoje drzwi na miłośników nocnego zwiedzania. Europejska Noc Muzeów odbędzie się w większości polskich miast. Sprawdzamy dziś w informacjach, gdzie i na co można liczyć. I tak na przykład w Muzeum Miasta Gdyni będzie budowa Gdyni. Zaprasza Michał Miegoń.
4: Warsztaty tworzenia modernistycznych budynków od podstaw w przededniu momentu, kiedy Gdynia stara się o uzyskanie 18 polskiego wpisu na listę UNESCO. Będziemy tworzyć te budynki, którymi Gdynia żyje, ale też te, które sobie wyobrażamy, które mogłyby gdzieś w Gdyni stanąć.
3: W Muzeum Emigracji z kolei można będzie zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, mówi Justyna Sienkiewicz-Baraniak.
5: Będzie można przenieść się w czasie do Gdyni lat 30. i przejść przez budynek tak zwanego etapu emigracyjnego oraz zajrzeć do wnętrza słynnego pawilonu numer 6, tak zwanego pawilonu dezynfekcyjnego. I to był ten ostatni moment przed podróżą.
3: W nocnej podróży po muzealnej Gdyni będzie można też odwiedzić m.in. hale targowe, muzeum kart do gry, a nawet okręt podwodny. 10 maksymalnie na termometrach będzie 21 stopni. To na wschodzie kraju. Sporo deszczu będzie pojawiać się w całej Polsce. Jutro i pojutrze nieco chłodniej niż dziś i także będzie deszczowo.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Lista przebojów TOK FM, jak i radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Zapraszam na notowanie 761, ale wcześniej wyniki głosowania w notowaniu 760. Niestety mogę je tylko odczytać, ponieważ te nagrania nam się po prostu dziś na antenie nie zmieszczą. Szersza wersja listy, jak zwykle w podcastach w aplikacji TOK FM. Na miejscu drugim Aleksander Mrówczyński i ex aequo Jacek Nizinkiewicz, Wojciech Szeląg u Dominiki Wielowiejskiej. Na miejscu pierwszym Joanna Wicha oraz Jacek Żakowski i Maciej Kluczka. Przechodzimy szybciutko do premier. Zaczynamy od dwóch wysokoenergetycznych cytatów. Padły ostre słowa, to wszystko w porankach Radia TOK FM. Zacznijmy od poranka u Dominiki Wielowiejskiej. Gościem był Paweł Jabłoński.
7: TOK 1.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Jak pan skomentuje ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
9: Ja mam w tej sprawie bardzo podobne zdanie do tego, jak wyrażał pan prezydent Nawrocki. Uważam, że Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy opozycji, niestety nie może dzisiaj liczyć na uczciwe traktowanie ze strony prokuratury. Ma przeciwko sobie pana Żurka, który opowiada o zamykaniu ludzi w bagażniku i przywożeniu ich do Polski. Więc tutaj z całą pewnością nie ma takiego rzetelnego podejścia.
8: Żeby pan dezinformował. Minister ale, Żurek
9: nie,
8: powiedział,
9: ale ja nie chcę, żeby pani przerywała,
8: takie
9: pani
8: metody.
9: Ja nie mogę zdania skończyć. To
8: nie,
9: jest poważne,
8: ale
9: panie
8: pośle, jeżeli
9: jak pani
8: mówi
9: mnie przerywać w połowie pierwszego zdania, To nie będzie sensowna rozmowa. Ale dlaczego pani mi przerywa w pierwszym zdaniu?
8: Bardzo proszę mi dać powiedzieć jedno zdanie.
9: Nie.

0: minister pani, no, Żurek.
1: Dlaczego pani nie doprowadzić pierwszego zdania?
0: Minister
1: to jest niepoważne.
0: Żurek, bo powiedział pan nieprawdę.
1: Nie, proszę pani, powiedziałem prawdę. Powiedział, że chce, że jak będzie trzeba, to przewieziemy w bagażniku.
0: Nie,
1: tak
0: nie powiedział tego. Powiedział, że są takie metody, ale Polska nie będzie ich stosował. Polska nie będzie ich stosować. Tak powiedział. Dobrze, idźmy dalej.
1: Okłamuje pani naszych słuchaczy i pani przerywa, to jest bardzo niekulturalne i nieładne.
0: Każdy
1: każdy może sprawdzić. Bardzo nieładnie, że pani kłamie, bardzo nieładnie, że pani przerywa. Bo to uważam, pani, że jeżeli mamy rozmawiać uczciwie, to należy dać się wypowiedzieć.
0: Dezinformuje, to jest pierwsza rzecz.
1: Pani dezinformuje i pani kłamie, w tej chwili okłamuje pani naszych słuchaczy. I bardzo mi się to nie podoba, chciałbym to wyrazić. Natomiast chciałbym dokończyć też, bo widzi pani, no ta rozmowa mogła wyglądać zupełnie inaczej, gdyby pani nie przerywała.
0: Niech pan się trzyma faktów, będzie.
1: Uważam. Jeżeli pani chce cały czas przerywać, to ta rozmowa nie ma wielkiego sensu. No, dlaczego nie może mi pani pozwolić dokończyć jednego zdania?
0: Proszę bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Któremu politykowi koalicji rządowej uchylono immunitet w ostatnim czasie? Czy jest choć jedna taka osoba?
0: No jak będzie wniosek o uchylenie immunitetu? Jest teraz posła Króla, więc zobaczymy, jak Sejm się zachowa.
1: Jest posła Króla i chciałbym zobaczyć konferencję pana Żurka, który mówiłby o tym, że nie pozwolimy nikomu uciec i jak będzie trzeba, to niektórzy w bagażniku go przywozą, a my może nie, ale mamy inne sposoby. Wobec tego Króla, który ma zarzuty korupcyjne,
0: apelujemy oczywiście, żeby immunitet został uchylony. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, ale mój wydawca przytoczył zdanie Waldemara Żurka z listopada 25 roku. Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku. Przestrzegamy prawa co do milimetra. To jest cytat. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Cóż za wspaniały poziom ochrony praw człowieka. Szkoda, że nie dotyczy to polityków koalicji rządowej. Immunitety nie są uchylane. O nich tego typu wypowiedzi ze strony rządu jakoś nie ma.
0: Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, był gościem.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Kolejna wymiana zdań. Po pierwsze, nie była bezpośrednia. Po drugie, nie było w niej aż tylu emocji. Niemniej jednak, no też lekkiej wagi starcie to nie było. Jacek Czaputowicz, a potem Krzysztof Gawkowski gościli dziś rano u Jacka Żakowskiego.
3: Tok 2.
4: Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
5: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po przyjęciu, po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Taki wotum nieufności do rządu, ja to tak interpretuję. To jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
4: Znaczy pan uważa, że to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
5: Wrogości może nie. Po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce no są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, no jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
4: Została nam chwilka, co możemy zrobić?
5: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
4: Jest z nami pan premier Gawkowski. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu i że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanem.
6: Ten głupoty tu jakieś opowiadał.
4: Dziękuję. To wszystko?
6: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek, wydaje się, mówi czy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne.
2: To były fragmenty poranków, teraz będzie fragment podcastu, a zarazem wideokastu Dzieje się, który ukazuje się w piątki. Ten fragment pochodzi z ubiegłotygodniowego wydania Karolina Lewicka.
3: Tok 3.
7: Jak powiedziałaś o nazwie tego nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, to przypomniało mi się hasło wyborcze Unii Demokratycznej z 93 roku. Po pierwsze gospodarka.
8: Ty masz pamięć. Kącik,
7: kącik historyczny. Często inicjowany przez Dominikę. No i oni to hasło oczywiście mieli na plakatach. Po pierwsze gospodarka i na jednym z nich jakiś geniusz dopisał: po siódme nie kradnij. I takie mam wrażenie, że ten dopisek do PiS-u też by pasował.
8: Tak, właściwie tak.
2: Było dużo śmiechu, choć tak naprawdę cytat niezbyt lekki. Pozostańmy jeszcze przy dość ciężkich słowach. Pozwolił sobie na nie tym razem rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Tok 4.
9: Dzień dobry, Daniel Śmieciński, Telewizja Republika. Panie rzeczniku, chciałbym dopytać, jak premier Donald Tusk odbiera właśnie to, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, a właściwie o kompromitację prokuratury Waldemara Żurka. Bo z jednej strony rzecznik mówi, że Zbigniew Ziobro legalnie może poruszać się po świecie. Z drugiej strony jest mowa o tym, że będzie ścigał tych, którzy mieli mu pomagać. Tutaj jest cytat: w ucieczce. Więc czy tak jest, jak piszą niektóre media, że Donald Tusk się wściekł i czy będzie dymisja Waldemara Żurka? Drugie pytanie: czy będziecie walczyć z wolnymi mediami, czyli z Telewizją Republika? Czy taki jest cel prokuratury Waldemara Żurka? No i na koniec jeszcze, czy będzie pan mówił też o swoich dezinformacjach? Portal Demagog zweryfikował 21 pana wypowiedzi. 10 to było fałszywych, chociażby ta, że za rządów PiS-u były dłuższe kolejki do lekarza. To była nieprawda.
10: Dobrze. Zanim zacznę na odpowiedź na wszystkie pana pytania, jedną z tezą o walce z mediami, no to samo to, że pan zadaje tutaj pytania, świadczy o tym, że nikt nie zwalczę waszej obecności. Natomiast ważne, nie jestem pewien, czy Telewizja Republika transmituje tą konferencję na żywo, ale ostatnimi czasy często się zdarza, że transmituje konferencję na żywo, więc chcę dla wszystkich widzów TV Republika, chcę ich wszystkich poinformować, że ten QR kod, który na ekranie pewnie widzicie, który służy do zbiórki na TV Republika, pamiętajcie państwo, każda złotówka wpłacona przez ten QR kod jest przeznaczona na luksusowe życie pana Tomasza Sakiewicza. To myślę, że warto to podnieść. Jeśli chodzi o pytanie, które pan zadał, przez prawie rok funkcjonowania mnie jako rzecznika rządu, ja pewnie miałem kilkanaście tysięcy różnych wypowiedzi i jeżeli się wypowiada kilkanaście tysięcy różnych komunikatów, to oczywiście zawsze można się pomylić. Portal demagog.pl oczywiście zbadał ich, tak jak pan powiedział, około 20. I tak, były sytuacje, kiedy się pomyliłem, bądź kiedy powiedziałem nieprawdę. Staram się zawsze te sytuacje prostować i za nie przepraszać. I zachęcam też TV Republika do tego, żeby w zasadzie pod każdą informacją, którą umieszczacie w portalu TV Republika, był taki pasek: jesteśmy firmą związaną z Prawem i Sprawiedliwością, także w sposób kapitałowy, która zajmuje się systemową dezinformacją. Myślę, że taka informacja o TV Republika powinna funkcjonować cały czas. Ja za swoje błędy i pomyłki zawsze staram się przepraszać.
2: Teraz jest miejsce na propozycję numer 5, ale tą propozycją będzie nagranie, które wygrało poprzednie notowanie. Joanna Wicha, Jacek Żakowski i Maciej Kluczka. Nie zmieściło nam się to nagranie, ale mam nadzieję, że słuchacze listy stali ją znają, a ci, którzy chcieliby posłuchać, posłuchają go w aplikacji Tok FM w liście w formie podcastu. Dziś tylko premiery. Propozycja numer 6. Żarcik Cezarego Łosiczki, a na początku usłyszymy głos Dominiki Wielowiejskiej.
3: Tok 6.
0: Informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich Cezary Łosiczka i poniedziałkowa edycja programu OFF Czarek. Dzień dobry, Czarku. Dziś między innymi o wpływie blokady cieśniny Ormus.
11: Tak, dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Na wzrost cen, ale być może takim nieoczekiwanym sojusznikiem wyjścia z głębokiej zapaści demograficznej w Polsce okaże się prezydent Donald Trump, bo okazuje się, że blokada cieśniny Ormus przekłada się między innymi na znaczny wzrost cen prezerwatyw. Więc być może to będzie powodem, dla którego wyjdziemy z kryzysu demograficznego i tym sposobem ojcem chrzestnym może okaże się prezydent Trump.
2: Na koniec tego wydania listy jeszcze, no skoro trwa posiedzenie Sejmu, to musi niemal stuprocentowo do listy przebojów wpaść jakiś cytacik z oświadczeń poselskich. Będzie naprawdę nietypowo. Witold Tumanowicz i wicemarszałek Dorota Niedziela.
3: Tok 7.
12: Zapraszam, pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
13: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj urodziny obchodzi nasz kolega klubowy, przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, dlatego korzystając z możliwości oświadczenia z tej mównicy w imieniu swoim i całego klubu chciałbym złożyć serdeczne życzenia naszemu koledze Grzegorz, życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły, wytrwałości w działaniu parlamentarnym oraz dalszej determinacji w walce o sprawy ważne dla Polski i Polaków. Życzę ci także satysfakcji z pracy, wielu sukcesów, dobrych ludzi wokół oraz tego, żeby mimo politycznej codzienności nigdy nie zabrakło ci energii, poczucia humoru i czasu dla najbliższych. Wszystkiego najlepszego, 100 lat.
12: Dziękuję. Różne oświadczenia słyszałam, ale urodzinowa kartka dla kolegi klubowego. Oczywiście wszyscy się dołączamy do tych życzeń pana posła, także bardzo proszę, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż jak się niekiedy słyszy oświadczenia, to może i lepiej, że to są życzenia. Zapraszam, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
14: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, też dołączamy się do tych miłych życzeń. Rzeczywiście ciekawe oświadczenie przed chwilą kolega Tumanowicz wygłosił.
2: Lista przebojów w TOK FM kolejna. Za tydzień, w piątek po 13.40, cały czas, przez cały tydzień można głosować na tokfm.pl w formie podcastu, oczywiście w aplikacji TOK FM. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
15: I TOK 360 w południe także dobiega końca. Program przygotowaliśmy dzisiaj z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy spokojnego weekendu, ale jeszcze przed weekendem po godzinie 14 zapytam inaczej Janna Piekutowska.
3: Autopromocja.
16: Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
17: A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
16: Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
17: O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
16: Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
17: Czas rodziców.
16: To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
17: W każdą sobotę, tuż po 13:00. Zapraszamy.
16: Ula Malko
17: i Krzysztof Chorwat.
3: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
24: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
25: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Kto zwalcza ból?
27: Fundary!
26: Kto?
27: Fundary!
28: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jeśli chodzi o obecność Amerykanów w Polsce, nic się nie zmienia. To zapewnienia polskiego rządu i o nich na początek. Będą też komentarze po wizycie amerykańskiego prezydenta w Chinach. Zebrał je dla Państwa nasz dziennikarz. A w Lublinie powstało wyjątkowe miejsce dla niektórych młodych, pokazujące czasy niewyobrażalne, czyli te sprzed telefonów komórkowych. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nic w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce nie zmienia się, zapewnia wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u odnosi się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu przez Waszyngton rotacji jednej z brygad do Polski. Ruch ten miałby mieć związek z redukcją sił USA w Europie, którą zarządził Donald Trump, niezadowolony z postawy sojuszników ze Starego Kontynentu w obliczu wojny w Iranie. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że nie zapadły żadne decyzje dotyczące wojsk amerykańskich stacjonujących na terenie naszego kraju.
4: Nic w tej sprawie się nie zmienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie. Nierotacyjny jest Związek Polsko-Amerykański. Nierotacyjny jest Sojusz Polsko-Amerykański. On jest stały i trwały.
3: Ale zapewnienia obecnego szefa MON-u nie uspokajają byłego szefa MON-u, Mariusza Błaszczaka z PiS-u.
5: Widzę tutaj taką niepewność, rzekłbym bezradność, ale ona wynika z tego, że na czele polskiego rządu stoi polityk antyamerykański. Donald Tusk. Współczuję Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, bo musi się ścierać ze swoim przełożonym.
3: Który zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wypycha USA z Polski i Europy, które są naszym najważniejszym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa. Sejm, Wawrzyniec Krzewski, TOK FM.
2: Mamy przełomowy czas w Polsce. Będziemy mieli małżeństwa jednopłciowe, które będą otrzymywały akty małżeństwa w postaci dokumentu, o ile para wzięła ślub za granicą. Tak w poranku TOK FM mówił minister cyfryzacji i wicepremier z ramienia Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Przyznał jednak, że rządzący na razie nie są w stanie osiągnąć więcej.
6: Mamy w Polsce taką większość takiego prezydenta, że innych elementów nie możemy wprowadzić ustawą. Cieszymy się, że teraz kolejne ministerstwa, tak myślę. Już Ministerstwo Rodziny i Pracy powiedziało, że będzie respektowało transkrypcję i te dokumenty. Będzie wypłacało świadczenia. Liczę, że tą drogą pójdzie Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, że będziemy mieli w Polsce porządek prawny, który daje godność każdemu człowiekowi.
2: Do czasu zmiany przepisów transkrypcja aktu małżeństwa par jednopłciowych musi być dokonywana w ten sposób, że jedno z małżonków jest umieszczane w rubryce przewidzianej dla osoby innej płci. Donald Trump i Xi Jinping nie rozwiązali żadnych poważnych kwestii spornych. Tak wizytę prezydenta USA w Pekinie podsumowuje New York Times. CNN zgadza się, że nie zawarto żadnych dużych umów. Stacja zwraca za to uwagę, że udało się ustabilizować stosunki między supermocarstwami. O tym jak szczyt komentują inne media. Tomasz Orchowski.
7: Trump wyjechał z Chin bez przełomowych decyzji w sprawie handlu i bez konkretnej pomocy w zakończeniu wojny z Iranem, mimo że obsypywał gospodarza pochwałami. I twierdzi agencja Reutera. Według brytyjskiego Timesa wizyta Trumpa pokazuje, że Chiny są już supermocarstwem, bo prezydent USA nie stawiał żądań słabszej potędze, a szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera. Xi pokazał Trumpowi swoją siłę, to już niemiecki Spiegel, bo prezydent Chin powiedział wprost, że Tajwan może doprowadzić do konfliktu. Przystawił pistolet do klatki Trumpa, uważa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten cytat umieścił w tytule swojego przeglądu prasy rosyjski Komiersant, ale tamtejsze media, wbrew innym tytułom na świecie, nie poświęcają wizycie Trumpa w Chinach zbyt wiele miejsca. Tomasz Urchowski, TOK FM.
2: 200 wyjątkowych eksponatów. Są telefony stacjonarne z różnych epok, centrale oraz sprzęt telekomunikacyjny. Łącznica, która powstała w Lublinie, przypomni, że przed erą telefonów komórkowych czy smartfonów były choćby telefony na korbkę. Można zobaczyć m.in. jak łączono sołtysów z pierwszym sekretarzem partii w PRL-u.
8: Jako telefonistka pani, podnieś mi to telefon. Sołtys, dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry.
8: Ja poproszę z pierwszym sekretarzem.
9: Proszę bardzo, do pana.
8: Nie, to zaraz. To trzeba dalej jechać w ten sposób, że telefonistka jak odebrała, musiała odłożyć mikrotelefon, bo nie mogła pierwszego sekretarza podsłuchiwać i wtedy wykręcała prąd dzwonienia i pan będzie, który pan chce. których chce pan być pierwszym sekretarzem.
0: Halo, słyszymy się? Słyszymy się, bardzo dobrze.
8: Tak to wyglądała relacja łączności w latach 50. I długo, długo jeszcze, bo powiem, że te niektóre sprzęt został zlikwidowany pod koniec lat 90. Także jesteśmy bez tego sprzętu ręcznego 20 parę lat.
2: Łącznica działa w centrum miasta przy Lubelskim Domu Słów. Francja odsłoniła karty przed piłkarskim mundialem. Selekcjoner wicemistrzów świata ogłosił 26-osobową kadrę turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. A towarzyszy temu filmik w mediach społecznościowych, o którym zachwyca się piłkarski świat. Przemysław Pozowski.
10: Filmik, w którym występują choćby powołane gwiazdy Kylian Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Usman Dembele, to pomysłowa animacja, ale zabrakło w niej, ale przede wszystkim w kadrze na mundial, m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Riise, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps.
11: C'est la situation de Lucas Chevalier.
10: Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu.
11: Le Paris Saint-Germain.
10: Deschamps przy powołaniach pominął także pomocnika Realu Eduardo Camavinga czy napastnika Tottenhamu Randala Kolomłaniego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
2: Francja Mistrzostwa Świata rozpocznie od meczu z Senegalem 16 czerwca. Mundial zacznie się 5 dni wcześniej. Na Pomorzu Zachodnim dziś tylko 11 stopni. W reszcie kraju nieco cieplej, choć maksymalnie 21. Warto mieć pod ręką parasol. Padać może właściwie wszędzie. W wielu miejscach pojawią się też burze.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Jest 14.07 i wracamy do tego, że wczoraj w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono transkrypcję małżeństwa jednopłciowego, które zostało zawarte za granicą. I mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o tym trochę inaczej niż dotychczas i odpowiedzieć chociażby na takie pytanie, co to mówi o współczesnym państwie polskim, że prawa obywatelskie trzeba zdobywać przez europejskie trybunały, a nie przez demokratyczną politykę. Porozmawiam z Hubertem Sobeckim, z Miłość nie wyklucza. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Czy ta wczorajsza data, 14 maja, zostanie zapisana w historii i zapamiętana jako moment przełomowy dla równości małżeńskiej w Polsce?
13: Tak, zdecydowanie to jest moment przełomowy, bo pierwszy raz mamy konkret, kiedy rzeczywiście władza, w tym momencie w wykonaniu Trzaskowskiego, ale nie tylko, bo mówimy też o rozporządzeniach ministerialnych, zmuszona przez sądy, wreszcie powiedziała, no okej, dobra, widzimy, są osoby LGBT+, są to rodziny, a premier nawet stwierdził, że no może ma coś tam za co przepraszać. Więc to jest ważne, to jest przełomowe.
12: Przez lata ruchy LGBT organizowały kampanie, organizowały demonstracje, organizowały różne akcje. Tymczasem taka najbardziej konkretna zmiana przyszła przez coś, co się nazywa w języku prawniczym litygacja strategiczna i przez takie mozolne przebijanie się przez sądy. Co to mówi o Polsce?
13: No to mówi, że to podejście, które my mieliśmy w Miłość nie wyklucza od 2013 roku, kiedy wyszliśmy z postulatem równości małżeńskiej, które zostało wywołane tym, że 3 lata użeraliśmy się o związki partnerskie i 3 ustawy zostały odrzucone, łącznie z Platformą Obywatelską, która odrzuciła własny projekt. Potem stwierdziliśmy, okej, nie ma co się ograniczać, trzeba mówić o całości, trzeba mówić o równości małżeńskiej i do tego prowadzi kilka ścieżek i jedna z nich to są sądy. W 2013 zaczęliśmy litygację strategiczną w Strasburgu, która 10 lat później przyniosła pierwszy wyrok w Strasburgu, który powiedział, Polska łamie prawa człowieka, należna jest przynajmniej minimalna ochrona par i rodzin. Potem poszły kolejne wyroki ze Strasburga i potem przyszło TSUE. Wszystkie wyroki sądowe patrzą niejako na siebie w tym organizmie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i to TSUE jest, można powiedzieć, wyszarpane po prostu po wielu, wielu latach przez konkretne osoby prawnicze, przez prawniczki, przez prawników, przez konkretne pary, które po prostu musiały poświęcić czas, musiały poświęcić pieniądze i przede wszystkim nerwy, żeby wyszarpać od państwa polskiego dostrzeżenie tego, że istnieją.
12: No a co to mówi o bezradności i sile aktywizmu, bo jednak ta ścieżka polityczna, tego wpływu takiego polityczno-społecznego jakoś do tej pory zawodziła.
13: Tak, no zawodziła pod kątem takim, że spotkanie się z politykami i powiedzenie, słuchajcie, tu są nasze sondaże. Przez ostatnie 10 lat poparcie dla równości małżeńskiej wzrosło do tego stopnia, że przekracza 50%. Ludzie nie mają problemu ze związkami, bo jest powyżej 60% i nie mają problemu z małżeństwami, bo jest powyżej 50%. I to nie działa. Przychodzimy z parami, rodziny same przychodzą, przychodzą matki z dziećmi do polityków, mówią dzień dobry, to jest nasze dziecko, chcemy czuć się bezpiecznie, nie bać się, że jak matka biologiczna wpadnie pod samochód, to dziecko zostanie sierotą, bo druga matka jest nieuznawana.
14: I wtedy polityk zamyka drzwi.
13: I polityk trzaska drzwiami. I o czym to świadczy? No to świadczy o tym oczywiście, że politycy nie mają żadnej odpowiedzialności za nas i za nasze życie. Są w stanie powiedzieć, że jesteśmy marginalną grupą, która jest nieistotna. I to przede wszystkim mówi o naszym społeczeństwie, że my jesteśmy na poziomie jako polskie społeczeństwo, oni mnie nie przeszkadzają, mam to raczej w nosie, nie, to na pewno nie jest kwestia, która będzie decydować, czyli ich bezpieczeństwo osób LGBT, naszych rodzin, to nie jest kwestia, która będzie decydować o moich wyborach przy urnie wyborczej. Czyli nie wybiorę polityków, którzy popierają, nie mam problemu z głosowaniem na prezydenta, który powie, że nic absolutnie nie zrobi dla osób LGBT+, albo jeszcze będzie je prześladował, jak poprzednik. Nie mam z tym problemu, mimo że ja osobiście nie mam problemu z tymi ludźmi, z tymi osobami. Mam takich znajomych, mam kolegę w pracy, no ale zagłosuję tak, jak mi akurat tutaj estetyka podpowie, albo na złość. Więc, no niestety, dopóki ta układanka, poparcie społeczne, postawy społeczne, wybory polityczne, układ w parlamencie, prezydent nie ustawi się w odpowiedni sposób, zostaje tylko litygacja i sądy, czyli przymus za pośrednictwem państwa prawa. I sukcesem niestety, i to jest najgorsze w tej historii, z mojej perspektywy jest to szalenie gorzkie, że my celebrujemy, że wczoraj prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, powiedział, że on uzna wyrok sądu. To z tego się cieszymy.
14: Zgodnie z prawem, tak?
13: Że uznał, że powiedział, nie będę łamać prawa. Taka, o tym powiedział wczoraj na konferencji.
14: A propos państwa prawa, to dlaczego to, co wydarzyło się wczoraj, nie wydarzyło się rok temu, bez tych wszystkich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego?
13: To jest bardzo dobre pytanie, bo mamy 4 wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które są tak samo ważne jak wyrok TSUE.
14: I Donald Tusk wcześniej tego nie widział.
13: I Donald Tusk absolutnie je ignorował, ponieważ to nie jest tak, że on o tym nie wie. To nie jest tak, że ministrowie sprawiedliwości dowiadują się nagle, że ojojoj, już mamy tyle tych wyroków, ojejej. To nie jest tak, że rząd nie wiedział, że za chwilę będzie wyrok TSUE. To nie jest tak, że ministrowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że trzeba się przygotować do jego wdrożenia. Ponieważ informacja o wyroku TSUE i o jego treści była ponad 6 miesięcy przed samym wyrokiem opublikowana w formie oświadczenia tak zwanego awoka generalnego.
14: No, krok. Mieli na to całkiem dużo
13: mieli
14: czasu.
13: Mieli bardzo dużo czasu. No, a oczywiście, jak przyszło co do czego, to zaczęła się szarpanina. Dlaczego? Ponieważ polska klasa polityczna od lat, odkąd pamiętam, od 2010 roku, kiedy zaczynaliśmy, zachowuje się zawsze tak samo. Jak tylko może zamykać oczy i uszy, to będzie to robić, chyba że ktoś weźmie za habety, postawi do pionu i powie, macie słuchać.
14: A jeszcze w takiej sytuacji powie po 10 razy, bo też to słyszeliśmy w ciągu ostatniego tygodnia kilkukrotnie z ust różnych polityków, to nie jest jeszcze pełna równość, spokojnie, to nie będzie takie samo małżeństwo jak inne.
13: Tak, uspokajamy, nadal nie będziemy traktować osób LGBT+, jak ludzi, uspokajamy, to będą małżeństwa na papierze albo takie tylko częściowe, a przede wszystkim premier Tusk, który najpierw nas przeprosił, powinien w ogóle przepraszać za to, co sam zrobił oczywiście, ponieważ to za jego rządów zostały, za przeproszeniem, uwalone 3 projekty ustaw. Ale przeprosił, super, miły gest, fantastycznie, a zaraz potem dodał, ale nie będzie żadnych adopcji, nie będzie żadnych dzieci.
14: Ale czy to jest możliwe do utrzymania, taka kategoria małżeństw częściowo uznawanych?
13: No, ja jestem przekonany, że politycy będą szli w zaparte, że uda nam się uzyskać skutki prawne od tych ministerstw, które powiedzą, tak jak do tej pory, resort pracy na przykład, tak? Dajemy instrukcję do ZUS-u, ZUS będzie uznawać, super. To jest ogromny krok, właśnie tego oczekujemy od ministerstw w tym momencie, żeby to nie była transkrypcja na papierze, ale żeby wywoływała właśnie skutki prawne, czyli chroniła rodziny. W następnej kolejności zabrał głos NFZ, świetnie, bardzo potrzebne. Jest cały szereg pozostałych ministerstw, które powinny w tym momencie też zabrać głos w tej sprawie, bo małżeństwo to małżeństwo. I oczywiście nie spodziewamy się, że nagle resorty kontrolowane przez PSL stwierdzą, ojej, krzywdziliśmy te rodziny. To są ludzie, którzy się boją. Nie może być w Polsce tak, że mamy rodziny, które się boją i to przez nas. No tak nie będzie. PSL-owcy będą szli w zaparte, bo po prostu tacy sami mają nas w nosie.
14: Mam też w pamięci pary, które przez lata przegrywały w sądach swoje sprawy o uznawanie małżeństwa. Czy będzie tak, że jeśli się zmieni władza w Polsce na taką bardziej konserwatywną, no to znowu zacznie ten proces blokować?
13: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ sądy nie działają nigdy w próżni. To nawet nie chodzi o jakieś uwarunkowania stricte polityczne,
14: prawo
13: że zmieniamy...
14: Prawo się nie zmieniło.
13: Że zmieniamy składy albo coś takiego. Litera prawa się nie zmienia, ale zmienia się interpretacja. Jak widać na przykładzie Konstytucji artykułu 18, Od lat wiadomo, że osiemnastka nie zakazuje małżeństw. Tam nie jest eksplicytnie napisane, że zakazane jest małżeństwo inne niż związek kobiety i mężczyzny. Nie jest napisane, małżeństwo to tylko i wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Jest napisane, że państwo chroni małżeństwo kobiety i mężczyzny. Z tego nie wynika, że nie może chronić innych. Bo to nie jest tak, że jak ja dostanę ślub i będę bezpieczny, to ktoś na tym straci.
14: Ale to nie będzie miało znaczenia, kiedy nowym premierem będzie Sławomir Mentzen albo pan Czarnek.
13: Tak, i tutaj mamy całą hierarchię zabezpieczeń, które można wprowadzać i które można usuwać. Jeśli mamy taką sytuację jak teraz, kiedy mamy wyroki, mamy transkrypcję administracyjną i mamy zabezpieczenia prawne od ministrów, tak zmienią się ministrowie, to mogą je zabrać. Dopóki nie mamy w Polsce ustawy o równości małżeńskiej, przegłosowanej przez Sejm, podpisanej przez prezydenta, bez problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, która mówi, że po prostu mogę iść do urzędu i wziąć ślub, to nie mamy pewności, że ten system jest stabilny i on może zostać bardzo prosto odwołany, bo to jest decyzja ministrów.
14: To jak wymieniałeś po kolei te wszystkie warunki, to ja widziałam przed oczami takie przeskakujące cyferki 2030, 2035.
13: Tak jest, 30-31 to,
14: to
13: jest pierwsze okienko legislacyjne, dlatego nasza strategia w tym momencie jest pisana na 10 lat.
14: Ilu par spodziewasz się w urzędach stanu cywilnego?
13: W ciągu najbliższych miesięcy, najbliższego roku, do końca roku, no myślę, że spokojnie kilkudziesięciu, może powyżej setki.
14: A spodziewasz się takiej fali małżeństw zawieranych za granicą właśnie ze względu na transkrypcję, podtranskrypcję?
13: Tak. Tak, spodziewam się tego, ponieważ myślę, że ludzie tak długo czekają, zwłaszcza jeśli to są osoby, które nie są od wczoraj ze sobą, tylko po prostu spędziły razem pół życia, że jeśli będą miały pieniądze, będą miały energię i czas i będą w stanie załatwić te rzeczy, bo to nie jest proste, to nie jest wcale weekendowy wyjazd, gdzie przy okazji bierze się ślub, trzeba ogarnąć rzeczy, to będą to robić.
14: No tak, ale mówimy o sytuacji, w której de facto ślub staje się dla wielu osób czymś dostępnym po prostu dla uprzywilejowanych, bo trzeba mieć pieniądze na wyjazd, trzeba, nie wiem, kompetencje językowe mieć, trzeba mieć takie kompetencje urzędowe, wiedzę prawną, trzeba mieć czas, trzeba umieć się poruszać pomiędzy tymi systemami. No, stworzyliśmy taką namiastkę równości małżeńskiej, ale w wersji premium, tylko dla klasy średniej.
13: No to jest wersja super premium w ogóle, no przecież takim kapitałem nie tylko finansowym bardzo niewiele osób w Polsce dysponuje. No to naprawdę trzeba się do tego przygotować, ale jest jeszcze jeden ważny element, o którym też mówimy od lat. Mam cały czas w głowie taką historię, gdzie para pojechała pobrać się za granicą i bardzo im zależało, żeby pojechała mama, a mama była chora i nie była w stanie po prostu wsiąść w samolot. Więc oni brali ślub i owszem, i ta mama jest wspierająca, kochająca, cudowna i tak dalej, ale nie była w stanie w tym uczestniczyć, żeby zobaczyć, że mówią sobie tak, więc obejrzała film, nagranie i zobaczyła zdjęcia. I znowu, to może, wiadomo, w porównaniu z bezpieczeństwem prawnym to może brzmieć jak jakaś fanaberia, na co komu te emocje, na co komu to przeżywanie i ta rodzina. No ale kurczę, no to nas czyni ludźmi, prawda? To wspólne przeżywanie, ta celebracja z rodziną, te łzy szczęścia, to, że matka nas przytuli, kiedy powiemy sobie tak, kurczę, to jest ważne.
14: Hubert Sobecki, Miłość nie wyklucza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
14: Zapraszam na informacje.
15: Autopromocja.
16: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
17: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
16: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
17: Beata Lubecka, Radio Z.
18: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
19: Karolina Lewicka, TOK FM.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
19: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
18: Co piątek o 17:00.
19: Dzieje się.
15: Autopromocja.
19: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest w kontakcie z szefem dowództwa europejskiego, generałem Grynkiewiczem, zapewnił premier Donald Tusk. To w związku z sygnałami o ewentualnych redukcjach wojsk USA w Polsce. Jak stwierdził premier, te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. Mężczyźni, którzy jako pierwsza para jednopłciowa w Polsce transkrybowali swój akt małżeństwa zawartego za granicą, odebrali dokument z warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Transkrypcja została dokonana w najlepszy możliwy sposób, stwierdził pełnomocnik małżeństwa. Piotr Gurajec został pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To następstwo odwołania wieloletniego dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa, który według Ministerstwa Kultury miał naruszyć dobre imię instytucji. Chodzi o organizację imprezy techno na terenie pałacu w Wilanowie. W TOK FM czas na kulturę.
11: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Już jutro instytucje kultury otworzą się dla zwiedzających wieczorową porą. Europejska Noc Muzeów w tym roku jest organizowana pod hasłem Muzea Jednoczą Świat. Do większości instytucji będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę. To akcja, na którą my, muzealnicy, czekamy z wytęsknieniem cały rok, mówi Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
12: To jest dla nas wielkie święto. Noc Muzeów jest zawsze magiczna.
11: Atrakcje z XVIII wieku proponuje Muzeum Pałac Saski w Kutnie, mówi jego dyrektor Grzegorz Skrzynecki.
13: Turyści, którzy przyjadą do Kutna, będą mogli bezpłatnie nauczyć się tańców XVIII-wiecznych. Będzie również pokaz tańców francuskich z tego okresu. A oprócz tego jedna sala będzie wydzielona i będzie tylko dla dorosłych. No, proszę wybaczyć, ale będą obyczaje intymne z okresu XVIII wieku.
11: W samej Łodzi dostępnych będzie ponad 30 placówek. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to hasło tegorocznej Nocy Muzeów w Muzeum Śląskim w Katowicach, mówi Monika Czernik-Czublun.
14: Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
11: Muzeum Śląskie będzie jutro otwarte od 18 do północy. A w Bydgoszczy warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
15: Pokaz intryligatorski oraz zwiedzanie intryligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
11: Nocy muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Beniamin Bukowski.
16: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
11: W Krakowie Noc Muzeów już dziś, ale zmieni się to od przyszłego roku i Kraków dołączy do pozostałych miast.
10: Dwadzieścia jeden stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu i tam jest dziś najcieplej. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. W całym kraju będzie przelotnie padać.
9: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, a teraz zaprosimy Państwa na sobotni, jutrzejszy program Wspólna Sobota. Ze mną w studiu jego autorzy Anna Sobańda. Dzień dobry.
17: Cześć Aniu.
8: Oraz Rafał Turowski.
18: Dzień dobry.
8: I jednym z tematów, które będziecie jutro poruszać w audycji, będzie kwestia filmowych biografii, głównie gwiazd muzyki, a to ze względu na to, że kilka tygodni temu premierę miał film Michael, opowiadający o Michaelu Jacksonie. Czy lubicie w ogóle takie filmy i jak wam się podobał Michael?
17: Ja lubię, pod warunkiem, że lubię bohatera. Rzadko mi się zdarza, że te filmy zmieniają mi zdanie na temat danego artysty, a na Michaela czekałam bardzo, ponieważ w dzieciństwie byłam ogromną fanką Michaela Jacksona, więc czekałam na ten film, bo no dodajmy, nie było wcześniej takiej fabularnej biografii Michaela. Były takie dokumentalne.
8: Tak.
17: Ale nie jestem usatysfakcjonowana.
18: No ja tutaj muszę być złym policjantem, skoro Ania czekała, to ja powiem, że nie czekałem. Mało tego, nie widziałem, co nie znaczy, że nie zobaczę. Nie dlatego, że Michaela Jacksona nie lubię czy nie cenię. Przeciwnie, uważam, że to jest człowiek, który jednak zmienił oblicze muzyki popularnej. Tylko przyznam się zupełnie szczerze, bez bicia, Ania, ja nie lubię biografii żadnych. Ani tych filmowych, ani tych pisanych, ani tych słuchanych.
17: Dlaczego?
18: Dlaczego jedni są blondynami, a inni brunetami na przykład? Jedni nie lubią biografii, a inni literatury pięknej. Na przykład nie przepadam za akurat tą formą sztuki, że tak powiem. Natomiast jak ten film się pojawi w telewizji, czy też będę mógł go obejrzeć na własnej kanapie, zapłaciwszy jakieś tam niewielkie pieniążki, no to z przyjemnością wtedy obejrzę.
8: Ja go widziałam oczywiście i też już go z Bartkiem Chacińskim omówiłam i mam poczucie, że to jest taki film, który pokazuje dokładnie wszystko to, co z biografiami muzyków jest nie tak. To znaczy, że one są bardzo przewidywalne, że mamy dzieciństwo, pierwszy sukces, pierwszy kryzys, uzależnienia, potem wielki powrót, a potem na końcu oczywiście koncert finałowy.
17: Nie możemy tylko zmienić bohatera, bo ta droga bardzo często jest taka sama.
8: Tak, tak. Gotowy szablon właściwie.
18: No to dobrze, powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często nawet najwięksi artyści świata, niekoniecznie muzycy, są ludźmi jak my. I bardzo często ich życie jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że nieinteresujące, ale jest życiem podobnym do naszego, że to trzeba, te biografie trzeba jakoś podkoloryzować po to, żeby pojawiła się w niej taka dramaturgia, która spowoduje, no, przyjście widzów do kina. Nie chcę powiedzieć, że właśnie takie życie miał Michael Jackson, bo tego nie wiem, to trzeba byłoby znać szczegóły.
8: Nie, no wiemy, że miał kolorowe życie, no jak najbardziej.
18: No dzieciństwa mu nie zazdroszczę akurat.
8: To prawda, to prawda. I to też jest pokazane w tym filmie. Natomiast problem z biografiami polega na tym, że one zazwyczaj są robione albo przy współudziale samych bohaterów, jeśli jeszcze żyją, albo właśnie przy udziale ich na przykład spadkobierców, albo osób, które były z nimi blisko związane. I bardzo często są kolorowane, podkoloryzowane, ale raczej stawia się tym postaciom aureolę nad głową, niż pokazuje bliżej ziemi. Często nie są szczerą interpretacją, czy szczerą opowieścią o danym bohaterze.
18: Podczas gdy znacznie więcej sympatii te postaci wzbudziłyby, gdyby miały no jakieś takie ludzkie słabości.
8: Dokładnie.
18: No, powiedzmy sobie szczerze. No i właśnie dlatego szczególnie tych filmowanych, za tymi filmowanymi biografiami, mówiąc zupełnie szczerze, nie przepadam.
17: Ale wiecie, ja myślę, że rodzina ma prawo do tego, żeby chcieć pokazać swojego bliskiego, no bo to często są rodziny z tej jak najlepszej strony. Zresztą tutaj po Michaelu pojawiały się w mediach takie komentarze jego bratanków, że teraz właśnie ta nasza rodzinna prawda o Michaelu zostanie pokazana, a nie to, co wy media wypisywaliście. To jeden z synów, braci Michaela coś takiego napisał. Także ja myślę, że kluczem jest chyba to, kto robi ten film. Bo zdarzały się w historii dobre biografie muzyków i moim zdaniem kluczem było po pierwsze to, żeby twórcy nie byli blisko i emocjonalnie związani z bohaterem, a po drugie to, żeby znaleźć jakiś sposób.
18: Tak, Ania, tylko wtedy robi się z tej biografii, mam wrażenie, film dokumentalny. który ma jednak chyba trochę innego odbiorcę niż taka fabularyzowana jednak biografia.
17: O, to też jest pytanie, do kogo ma trafić biografia?
18: Która ma zarobić grube miliony dolarów.
17: O, i tutaj dochodzimy do świetnego punktu, dlatego że Hollywood kocha te biografie, no bo wiadomo, jest nostalgia, jest przywiązanie ludzi do danego bohatera i tak pójdą, bilety się sprzedadzą. I to sprawia, że nawet średnie filmy są po latach pamiętane. Ja tak mam z Bohemian Rhapsody. Dla mnie to nie jest wybitny film, ale jednak cały czas go pamiętamy i on też był nagradzany różnymi nagrodami filmowymi, prawda?
19: No i tu już z marszu mamy po prostu całą bazę fanów, którzy wiadomo, że na taki film pójdą. Takich osób, które może nie do końca były fanami, ale właśnie z uwagi na tę nostalgię i jakąś taką tęsknotę do twórczości też pójdą, więc z Michaelem jest taki przykład, że tutaj opinie krytyków są słabe.
17: Nawet mimo tego, że mi się Michael nie podobał, to jednak kiedy były sceny koncertowe, sceny teledyskowe, to ta noga w ciemności mi do tych przebojów chodziła.
19: To prawda, tu musimy jeszcze chyba dodać, że bardzo duże uznanie dla aktora odgrywającego rolę Michaela, to jest Jaffar Jackson, czyli bratanek, syn jednego z braci Jacksonów. No świetnie.
17: Dla mnie jedyny plus, ale za to bardzo duży tego
19: Tak,
17: filmu.
19: Duży, jeśli chodzi o... No bo Michaela nie jest łatwo odegrać, zwłaszcza jeśli chodzi o taniec, bo on był dość w tym oryginalny i niepowtarzalny, a tutaj wydaje mi się, że jednak w dużej mierze się udało.
18: To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że słuchajcie, no postać Michaela Jacksona no jest kontrowersyjna.
19: W tym filmie.
18: No więc właśnie, mimo tego, że jednak te kontrowersje na temat życia artysty są powszechnie znane, to mimo to ludzie walą do kina drzwiami i oknami. Ten film zarabia nieprawdopodobne pieniądze. Tak się zastanawiam właśnie, czy ludzie chodzą do kina po to, żeby jakby upewnić się w tym, że Jackson miał nie wszystkie klepki w porządku, przepraszam, że użyję tej metafory, czy może jednak po to, żeby stwierdzić, że nie wiem, media zrobiły z niego potwora. To jest bardzo ciekawe.
17: To jest chyba kwestia podejścia, wydaje mi się, do gwiazd i do oddzielania dzieła od artysty, co zawsze jest dyskusyjne i każdy ma do tego swoje podejście. Oczywiście w Michaelu nie ma żadnego wspomnienia o tym, że były wobec niego bardzo poważne oskarżenia o pedofilię, natomiast ten film trochę wywołał taki efekt Streisand, to znaczy już widziałam, że zgłaszają się kolejne osoby, które mówią, że były przez niego pokrzywdzone, a poza tym nie ma chyba żadnej recenzji, która by o tym nie wspomniała, że w tym filmie nie ma tego i tego, więc no, nie daje się uciszyć.
18: Ale ta hipokryzja i tak jest jakoś osłabiająca. Bo można było o tym wspomnieć w sposób jednak wyważony, jakiś taki bardzo... nieopresyjne, że użyję tego słowa. A skoro się na to nie zdecydowano...
19: No tu podobno kwestie prawne weszły w grę, bo spadkobiercy mają chyba zakaz mówienia o tych oskarżeniach. Ja tak to zrozumiałam z informacji, które się pojawiły w mediach.
17: Przynajmniej o tych z lat 80. Zobaczymy,
19: tak,
17: co będzie dalej.
19: Które się pojawiły, kiedy Michael jeszcze żył. Natomiast dodajmy też, że ten Michael, który teraz jest w kinach, to jest biografia częściowa tylko, bo to jest do momentu wydania płyty Bad, więc to są tak naprawdę początki kariery Michaela. Być może w drugiej części jednak ten temat się pojawi.
17: Tak, no właśnie, bo będzie też druga część. Trzeba wycisnąć tę cytrynkę do końca.
18: O matko, będzie druga część,
17: oczywiście,
18: naprawdę?
17: Oczywiście, ja tam myślę, że na drugiej to się w ogóle nie skończy, no ale zobaczymy. Trudno antycypować. Ale Aniu, bo trudno mi o to zapytać Rafała, skoro powiedział, że nie lubi, ale masz jakieś swoje ulubione biografie muzyczne albo w ogóle biografie filmowe?
19: Wiesz co, ja z takich, jak tak właśnie sobie przygotowałam się do tego wywiadu, ty wspomniałaś, że niekoniecznie Bohemian, niekoniecznie Queen, ale jednak film ci siedzi w głowie, to ja od bardzo dawna mam w głowie film o The Doors, gdzie w rolę Jima Morrisona wcielił się Val Kilmer. To jest bardzo stary film, w ogóle z lat 80., ale ja go widziałam bardzo dawno temu i ja w ogóle jak myślę o Doorsach, to myślę tymi obrazami z tego filmu, więc gdzieś tam zostawił jakiś ślad. No i ja myślę, że jeśli mówimy o biografiach, to należy wspomnieć o filmie Gdzie indziej jestem z 2007 roku, Bobie Dylanie, bo to była taka biografia, która jest zupełnie inna niż wszystkie inne, bo w rolę Dylana wcieliło się chyba 6 aż aktorów, w tym Cate Blanchett, więc kobieta. A to też pokazuje, że można podejść jednak do biografii muzyka inaczej niż tak szablonowo, od czego zaczęliśmy.
18: Nie chciałbym, żebyś mnie zupełnie skreślała. Ponieważ jest jedna biografia, którą obejrzałem z ogromną przyjemnością, ale to chyba dlatego, że artystka, o której ten film traktował, ma no wyjątkowe miejsce w moim serduszku, a nazywa się Tina Turner.
17: O, to jest dobry film, akurat bardzo go lubię.
18: Więc jestem wielkim miłośnikiem tego filmu, który zresztą został też zrobiony w taki sposób niezwykle niekontrowersyjny. Pokazał trudne życie tej wybitnej artystki. No i ścieżka dźwiękowa z tego filmu jest po prostu olśniewająca. Natomiast na jaką biografię poszedłbym do kina w ciemno, gdyby powstała? Pytanie, czy powstanie. Poszedłbym na film o Sade. Ale czy taki kiedykolwiek powstanie?
19: Ale jest wiele takich biografii, które jeszcze nie powstały, a ja nie wiem czemu. Kurt Cobain na przykład, no przecież tutaj też baza fanów ogromna.
18: Ale
19: nie
18: było za to powstało kilka spektakli teatralnych o Kurcie Cobainie.
19: No tak.
8: To ja dorzucę jeszcze Spacer po linie i Johnny Cash, bo to jest film, który ja uwielbiam. I powiem, że niedługo, mam te informacje z pierwszej ręki, będzie polska muzyczna biografia, dlatego że w tym roku będzie Jana Borysewicza film pokazujący jego życie na Netflixie.
19: Będzie fabularny.
8: Film fabularny, tak. Więc zobaczymy. Jak to zrobią Polacy, a tymczasem więcej w waszej audycji jutro we wspólnej sobocie. Opowiedzcie, co jeszcze? Czego mogą się słuchacze i słuchaczki spodziewać?
19: Będzie rozmowa o Sycylii, ale od takiej trochę innej strony, bo kulinarnej. Porozmawiamy trochę o tym, co dobrego się je na Sycylii.
18: I będą dwa tematy okołoteatralne. Zaprosimy państwa na właśnie rozpoczynający się festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi i opowiemy o premierze Hamleta w Teatrze Śląskim w Katowicach. No to będzie wyjątkowe wystawienie, ponieważ to będzie prapremiera Hamleta zagranego po śląsku w reżyserii Roberta Talarczyka, który to Robert Talarczyk będzie naszym gościem.
8: Zapraszamy serdecznie. Wspólna sobota jutro od godziny 10, a zapraszali Rafał Turowski
18: i Anna Sobańda.
19: Dziękujemy i zapraszamy.
8: Czas na informacje.
20: Reklama. Masz Modivo Club Gold?
21: Nie, a warto?
20: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
21: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
20: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
21: Brzmi super, no to jak dołączyć?
20: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
26: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edamrycki. Cena sprzed obniżki 3,99.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.40, Monika Mroczko, dzień dobry i zapraszam na informacje TOK FM. Sąd rejonowy w Warszawie utrzymał w nocy postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Zawiadomienie złożyła rodzina współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ich zdaniem doszło do błędów w ocenie przesłuchania kobiety. Barbara Skrzypek w marcu ubiegłego roku była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki

0: Krajowego AMW Sinewia. Te spółki zainteresowane są przede wszystkim budową dróg, kolei czy projektami w sektorze energetycznym. Rozwój systemów ostrzegania, alarmowania i komunikacji kryzysowej oraz doprecyzowanie zasad współpracy między organami krajowymi zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zdaniem rządu zmiany w przepisach mają wzmocnić system odporności państwa i lepiej przygotować kraj na sytuacje kryzysowe. Zmiany mają też usprawnić komunikację między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, samorządami oraz służbami. Policjanci z Gliwic zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na swoim rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak były poniżany i bity. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je upublicznią. Żądali od nastolatka, by oddał im e-papierosa i pieniądze. Za tę napaść grozi im 15 lat więzienia. Muzeum na Majdanku w Lublinie zaprasza na Noc Muzeów. Każdy zwiedzający bezpłatnie będzie mógł poznać miejsce, w którym w czasie wojny zginęło ponad 80 tysięcy wywiezionych do tego obozu zagłady. Zaplanowano spacery tematyczne, mówi Kacper Gajewski z Centrum Obsługi Zwiedzających.
1: Te oprowadzania, te bloki będą skupiały się na tematyce biograficznej. Tutaj będzie oprowadzanie biograficzne o Janie Michalaku, więźniu obozu, 16-letnim chłopaku wcześniej, który przeżył tutaj wiele miesięcy. Drugi temat to oprowadzanie tematyczne, biograficzne o Antonie Tumanie, SS-manie, który był jednym z największych postrachów więźniów, jednym z największych sadystów. No i trzecie oprowadzanie to bardziej zbiorowe podejście o społeczności więźniarskiej obozu na Majdanku.
2: Jakie jest zainteresowanie?
1: Zainteresowanie jest bardzo duże, zostały dosłownie ostatnie pojedyncze wolne miejsca.
0: A na koniec spacerów tematycznych w Muzeum na Majdanku odbędzie się też wernisaż najnowszej wystawy pod hasłem Epilog. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, burze także z gradem, możliwe w pasie od Gdańska po Katowice i we wschodniej części kraju. Na termometrach od 12 stopni na zachodzie do nawet 22 na wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi, 28 maja, Warszawa.
7: 14.44, Wojciech Kowalik. Kłaniam się w piątkowym popołudniowym EKG, w którym popatrzymy w dzisiejsze inflacyjne szczegóły, czyli co odpowiadało za kwietniowe przyspieszenie inflacji do 3,2%. I o tym za chwilę, ale najpierw prognozy dla paliw, bo na weekend stanieją. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,37 zł, a oleju napędowego 6,82 zł. A to oznacza, że maksymalna cena diesla stanieje o 10 groszy. I na razie na takich mniej więcej poziomach powinniśmy zostać także w przyszłym tygodniu, szacują analitycy e-petrol.pl. Choć jest lepsza informacja dla tankujących autogaz, bo jego cena może spaść poniżej 3,70 groszy. A więc to paliwo, choć wciąż drogie, schodzi powoli z rekordowych poziomów. Po 8 burzliwych latach prezes amerykańskiego banku centralnego Jerome Powell kończy dziś swoją kadencję. Kierował Fedem podczas pandemii COVID-u, bardzo wysokiej popandemicznej i związanej z wojną w Ukrainie inflacji i w warunkach olbrzymiej presji ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który w ocenie odchodzącego prezesa Fedu nie przebierał w słowach. Teraz kluczowym bankiem centralnym świata pokieruje Kevin Warsh, tyle że jego rządy są dla rynków i obserwatorów sporą niewiadomą. Choć Trump może próbować wymusić na nim kolejne obniżki stóp procentowych, to zdaniem ekonomistów na razie nie pozwalają na to uwarunkowania gospodarcze, w tym znów odbijająca inflacja przez drogie paliwa i efekty wojny na Bliskim Wschodzie. I teraz jeszcze sprawdźmy, co dziś na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spore spadki. WIG w dół o 1,5%, WIG 20 o grubo ponad 2%, a na rynku walutowym euro po 4,24 zł, frank po 4,64, dolar po 3,65.

0: a brytyjski funt po 4,87. Po popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wracamy do danych o inflacji, która przyspiesza. W kwietniu ceny rosły w rocznym tempie 3,2%. No i poznaliśmy dzisiaj szczegóły tego przyspieszenia. Paliwa przede wszystkim za to odpowiadają?
1: Nie, paliwa akurat nie, bo pamiętajmy, że mieliśmy w tym zakresie interwencję rządową, czyli obniżoną stawkę akcyzy, obniżony VAT i wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej, więc paliwa nawet przyczyniły się do obniżenia inflacji. Głównym czynnikiem, który napędzał inflację zaskakująco, było przyspieszenie wzrostu cen w kategorii informacja i komunikacja. Jeśli wejdziemy w szczegóły, to były wyższe ceny sprzętu i usług informacyjno-telekomunikacyjnych, głównie usług telefonii komórkowej i opłat subskrypcyjnych.
0: No to rzeczywiście ciekawe, bo wydawałoby się, że naturalnym będzie fakt, że to jednak paliwa przede wszystkim te inflacje napędzają. Naszą największą kategorią miesięcznych wydatków jest żywność. No i zerknijmy, co tu w niej słychać?
1: Jeśli chodzi o żywność, mieliśmy też spowolnienie wzrostu cen. Ta dynamika utrzymuje się w okolicach 2% rok do roku, dokładnie 1,9 w kwietniu, 2,1 w marcu. Generalnie mieliśmy wolniejszy wzrost cen mięsa, mleka, produktów mlecznych, jaj, czekolady, więc jeśli chodzi o kategorię żywnościową, to póki co konsument obserwuje pozytywne tendencje.
0: Są nawet takie produkty, które wyraźnie tanieją w tej rocznej skali, masło, ziemniaki czy na przykład oleje. Drugim takim sporym wydatkiem są koszty utrzymania mieszkania. No i tutaj co widzimy? Podwyżki są.
1: Tak, tutaj przede wszystkim widzimy wzrost dynamiki cen, jeśli chodzi o nośniki energii. I tutaj już to są pewnie konsekwencje konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy szybszy wzrost cen węgla opałowego i gazu z butli. Oczywiście nie są to surowce bezpośrednio powiązane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale generalnie widzimy tendencję do wzrostu cen surowców energetycznych.
0: No i przejdźmy jeszcze do kategorii usług. Co tu widzimy? Czy my już widzimy tu jakieś podwyżki wynikające właśnie z tych efektów wojny na Bliskim Wschodzie?
1: Tak, jest jedna bardzo ciekawa kategoria. Ceny transportu powietrznego, czyli ceny przelotów samolotem, i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku. No jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
0: No i taki wzrost cen rzeczywiście, nie kupujemy biletu lotniczego codziennie, ale może robić wrażenie.
1: Tak, dlatego jeśli chodzi o całą inflację, to ten wpływ, można powiedzieć, był zaniedbywalny, ale jeśli spojrzymy na nasze budżety wakacyjne, no to już będzie gorzej.
0: No i właśnie, biorąc to wszystko razem, te dzisiejsze szczegóły inflacyjne, które poznaliśmy, czy my już widzimy rozlewające się po cenach w gospodarce efekty tej drogiej ropy naftowej, drogich paliw, sytuacji na Bliskim Wschodzie, drożejących surowców?
1: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, gdybyśmy wyłączyli wpływ interwencji rządowej, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej. Zakładamy, że ta inflacja będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym, na koniec roku przekroczy 4% i to nie koniec, bo pamiętajmy, że ceny gazu to jest ważny komponent na przykład nawozów. I w tym roku jeszcze te wyższe ceny nawozów nie będą oddziaływały silnie na ceny żywności, ale w przyszłym roku tak. Więc zakładamy, że dziś pod koniec roku inflacja osiągnie swoją górkę na poziomie 4%, ale przez cały przyszły rok będzie się utrzymywała powyżej poziomu 3,5%. Więc to jest trwały szok inflacyjny.
0: Powyżej poziomu 3,5, czyli powyżej tego poziomu, który uważa się za optymalny dla gospodarki i naszych portfeli, czyli celu inflacyjnego, tych odchyleń od celu, bo to 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. No i czy my z każdym miesiącem te efekty tych drogich paliw, tych drogich nawozów sztucznych, tego wszystkiego, co się wiąże z wojną na Bliskim Wschodzie, czy z każdym miesiącem te efekty w tych danych inflacyjnych będą coraz wyraźniejsze?
1: Tak, tak, będą coraz wyraźniejsze. Tak jak właśnie wspomniałem kilka minut temu, obecnie inflacja jest na poziomie 3,2. Zakładamy, że ona wzrośnie do poziomu 4,1 na koniec tego roku. Więc tak, będą te efekty narastały.
0: I ten lokalny inflacyjny szczyt to właśnie końcówka tego roku?
1: Tak, dokładnie tak. 4,1 pod koniec tego roku. Później, można powiedzieć, będzie utrzymywał się taki płaskowyż gdzieś w okolicach 3,5-4%.
0: Rozumiem, że w tej sytuacji marzenia o obniżkach stóp procentowych odkładamy.
1: Tak, zdecydowanie. W ostatnich dniach mieliśmy wypowiedzi kilku przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej i generalnie o obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć, ale co ważne, bardzo ostrożnie wypowiadają się w kontekście potencjalnych podwyżek stóp procentowych. Cały czas mówią o konieczności obserwowania sytuacji, monitorowania tego szoku i nie chcą dokonywać pochopnych decyzji polegających na podwyższeniu stóp procentowych.
0: Czyli tak, powoli przedsiębiorcy zaczynają przerzucać na nas, konsumentów, te droższe paliwa, droższe surowce, droższą energię. No ale pytanie, czy my, konsumenci, mamy gdzieś jakiś próg bólu, czy te ceny, gdzieś jednak istnieje jakaś granica, powyżej której no, nie odważą się przedsiębiorcy tych kosztów na nas przerzucać?
1: Myślę, że to będzie taka metoda prób i błędów. Ile rzeczywiście, jaką skalę podwyżek konsument jest w stanie znieść. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. W ostatnich kwartałach konsumenci nagromadzili duże zasoby oszczędności. I my uważamy, że teraz będą w stanie zaakceptować wyższe ceny i utrzymywać konsumpcję na dotychczasowym poziomie, właśnie korzystając z tych nagromadzonych oszczędności. To w ekonomii takie zjawisko nazywa się wygładzaniem konsumpcji, czyli unikamy silnych wahań naszego spożycia prywatnego, właśnie korzystając w tych gorszych okresach z nagromadzonych wcześniej środków.
0: Ale z tym testowaniem naszej cierpliwości, rozumiem, powinniśmy się pogodzić, bo chyba przedsiębiorcy będą to stosować w najbliższym czasie.
1: No tak, pamiętajmy, że przedsiębiorcy też mają swoje marże i w momencie, kiedy ceny surowców czy ceny transportu, które w niektórych przypadkach stanowią dużą część wszystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, to oni nie mają wyjścia, muszą te koszty przerzucić przynajmniej częściowo na konsumenta, bo inaczej po prostu stracą rentowność.
0: No i takie to czasy inflacyjne w tych najbliższych miesiącach przed nami. Rozmawialiśmy o tym z Krystianem Jaworskim, starszym ekonomistą Crédit Agricole. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w studiu już Adam Ozga.
2: Dzień dobry.
0: Tok 360 po 16 i masz całkiem sporo czasu, żeby zapowiedzieć swój program. Bardzo proszę.
2: Och, od czego by tu zacząć? W Tok 360 dzisiaj między innymi o tym, co oznacza decyzja o odwołaniu przerzucenia do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Czy to są tylko kwestie logistyczne, czy to są kwestie komunikacyjne, jak mówił mi w Tok 360 wczoraj Marek Świerczyński z Polityki Insight. Komunikacyjne na pewno, to widać oczywiście gołym okiem. Czy jest tu coś jeszcze? Tego coś jeszcze poszukamy w Tok 360. Będzie też o Tatrach, polskich Tatrach, bo różnica między polskimi a słowackimi Tatrami, no tych różnic jest dużo, ale jedną z nich jest to, że akcja ratunkowa po słowackiej stronie jest płatna, po polskiej stronie jest bezpłatna. Po słowacki się trzeba ubezpieczać, po polski niekoniecznie, ale są dyskusje o tym, żeby to zmienić. Naczelnik no TOPR-u Jan Krzysztof będzie moim gościem w TOK 360. On ma od lat bardzo sprecyzowany pogląd na ten temat.
0: No i o tym wszystkim po 16.
2: Zgadza
0: Ekonomia
2: się.
0: 360 też po 16. O 16.20 podsumujemy wszystkie najważniejsze ekonomiczne wydarzenia dnia. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi. 28 maja, Warszawa.
6: Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Znowu lecicie? No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej. Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Maliski.
12: Maliski?
13: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Maliski.
14: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Redukcje amerykańskich wojsk nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, mówi premier Tusk. Biuro poselskie Zbigniewa Ziobry w Rzeszowie wciąż pochłania publiczne pieniądze, a poseł w USA. Nawet 100 tysięcy osób może wziąć udział w demonstracjach przeciwko rządom Kira Starmera. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski.
24: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
23: Wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. W wypowiedziach dla mediów twierdził, że nie ma takiego zamiaru co do Polski, a wręcz przeciwnie, nie wykluczał zwiększenia amerykańskiej obecności w naszym kraju. Zbigniew Ziobro jest w USA, a w Polsce jest nadal poszukiwany. Ale jego biuro poselskie w Rzeszowie wciąż pochłania publiczne pieniądze. Co w nim się obecnie dzieje, to sprawdzał Marcin Starzec.
0: No, na miejscu zastałem wyłącznie portiera, który powiedział mi, że na piętrze, gdzie mieści się biuro Zbigniewa Ziobry, ale i Marcina Warchoła czy Daniela Obajtka, trwa remont.
1: Był tutaj kiedykolwiek, czy nie?
2: Nie było. Bo stopotem mój był.
1: A dużo tutaj osób przychodzi tak w ogóle, żeby do niego, żeby poszukać, żeby znaleźć, żeby...
2: Nie, może nie do niego, nie.
0: Sama działalność biura Zbigniewa Ziobry, którego nie odwiedza żaden mieszkaniec Rzeszowa, kosztuje 300 tysięcy złotych rocznie. Były minister sprawiedliwości zdobył mandat głosami ponad 74 tysięcy mieszkańców Podkarpacia, a dziś żaden z nich nie może liczyć na bezpośredni kontakt ze swoim posłem z Rzeszowa. Marcin Starzec, TOK FM.
23: Wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, którego dogaszanie trwało tydzień, objął ponad 1100 hektarów lasu. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to już nie dane szacunkowe, ale oparte o dokładnych obliczeniach. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówią Mariusz Kiczyński i Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Specjalny zespół kryzysowy, tutaj przy dyrektorze regionalnej dyrekcji, który będzie takim organem i doradczym, ale też podejmujący decyzję, co dalej jest z tymi powierzchniami.
5: Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wież obserwacyjnych, zaawansowany system kamer, które potrafią wykryć z bardzo dużą dokładnością co do miejsca zarzewie pożaru na odległości kilkudziesięciu kilometrów.
3: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć.
25: Najważniejszy jest czas.
3: Tak, jest czas, działania profilaktyczne, natomiast przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat.
23: W pożarze, to też już wiadomo, spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta, jak na przykład sarny czy wilki, zdołały w większości uciec. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Zima wróciła na Podhale. W Tatrach są coraz trudniejsze warunki. Na szlakach jest ślisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
26: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
23: Od dziś obowiązują też alerty przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 13 województw. Możliwy jest grad, silny wiatr, a poziom wody w rzekach może gwałtownie wzrastać. Nawet 100 tysięcy osób może jutro wziąć udział w zorganizowanych przez prawicowe środowiska demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód to hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszli minister zdrowia oraz czworo podsekretarzy stanu. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
27: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwoli. Wolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
23: Po ostatnich wyborach samorządowych ugrupowanie brytyjskiego premiera ma stracić ponad 1400 mandatów radnych. Przez cały dzień będzie się mocno chmurzyć, popadać może prawie wszędzie, maksymalnie od 12 do 14 stopni na zachodzie, 16 w centrum do 20, 22 na wschodzie i na południowym wschodzie kraju, chłodniej miejscami nad morzem około 10.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
28: Zapraszam Państwa na drugą część audycji Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska, jest 15.05, a my połączyliśmy się z Pawłem Kierzniewskim, dziennikarzem współpracującym z Bram Radio Amsterdam i wieloletnim dziennikarzem Radia TOK FM. Witaj.
29: Cześć, dzień dobry Państwu.
28: Mieliśmy z Pawłem taką tradycję małą, że co roku rozmawialiśmy o Eurowizji, głównie o muzyce, o różnych stylizacjach i tym niezwykłym socjologicznym fenomenie, jakim ten konkurs był przez te wszystkie lata głównie, ale od dwóch, a właściwie trzech lat coraz mniej jest w tych rozmowach muzyki, a coraz więcej polityki, konfliktów, dlatego że Eurowizja zaczyna się osuwać coraz bardziej w niesmaczną propagandę. I ja rozumiem, że ten obecny kryzys Eurowizji zaczął się wraz z wojną w Gazie i coraz głośniejszymi protestami w związku z udziałem Izraela w konkursie, ale mam wrażenie, że z roku na rok te napięcia się jeszcze nawarstwiają i że organizatorzy reagują na nie jeszcze bardziej nerwowo i jeszcze bardziej cynicznie. Jak to wygląda w tym roku? Jak narastał w ogóle ten konflikt?
29: Wydaje mi się, że w ogóle, jeśli chodzi o reakcję Europejskiej Unii nadawców, to tak naprawdę wygląda to z perspektywy, jak spojrzymy z boku, jakby oni byli nieświadomi tego, jakby nagle obudzili się i zorientowali się, że naprawdę mają do czynienia z poważnym kryzysem. Tak jak wspomniałaś, ten taki kryzys, o którym wszyscy zaczęliśmy mówić, pojawił się w momencie z wojną w Gazie. Natomiast no, jakby epicentrum wybuchło w zeszłym roku, kiedy Izrael po prostu zbombardował głosowanie telewidzów kampanią, w którą zaangażowany był izraelski rząd. Był to precedens na skalę międzynarodową. Do tej pory coś takiego nie miało miejsca. No i w tym momencie tak naprawdę zaczęliśmy mówić o takim porządnym kryzysie, kryzysie zaufania, jeśli chodzi o Eurowizję.
28: To jest fenomenalne. Naprawdę jestem bardzo zaskoczona, że izraelski rząd posuwa się do tego, że prowadzi taką szeroko zakrojoną kampanię dyplomatyczną, mobilizuje widzów, mobilizuje pieniądze z rządowych funduszy propagandowych, ma skoordynowane kampanie w mediach społecznościowych.
29: $1 milion według śledztwa New York Timesa wydał izraelski rząd w zeszłym roku na promocję Izraela. Natomiast co jest ciekawe, bo Europejska Unia Nadawców zwykle chowa, po prostu nie publikuje danych, ile tak naprawdę głosów zostało oddanych na konkretny kraj. Natomiast akurat dziennikarze New York Timesa dotarli do tych liczb, jeśli chodzi o Hiszpanię. Wygląda na to, że wystarczy tylko kilkaset osób do tego, żeby dany kraj w Hiszpanii, w tym przypadku Izrael, wygrał głosowanie publiczności, czyli zdobył 12 głosów. Jak domyślamy się, w mniejszych krajach 12 punktów, czyli najwyższą notę. Domyślamy się, że w mniejszych krajach ta liczba tych osób głosujących 20 razy w ubiegłym roku, w tym roku 10, jest jeszcze łatwiejsza do zdobycia. Ale oprócz tych kwestii finansowych jest też ta kwestia, te naciski dyplomatyczne, tak? Jakby cały czas Europejska Unia Nadawców posługuje się tym frazesem, ten konkurs jest apolityczny. Myślę, że od kilku lat wszyscy wiemy, że tak nie jest. Zresztą ten konkurs zawsze był polityczny. Natomiast też w ramach śledztwa New York Times wyszły na jaw naciski dyplomatyczne w grudniu zeszłego roku, kiedy tak naprawdę ważyły się losy uczestnictwa Izraela. Miało być głosowanie na ten temat wśród nadawców lokalnych. Mhm. To głosowanie nie odbyło się. Natomiast wiemy, że lokalne ambasady Izraela prosiły tuż przed tym głosowaniem lokalnych nadawców o rozmowy na temat Eurowizji. Czyli to lobby eurowizyjne nie dotyczy tylko kampanii w internecie, ale również takich ruchów dyplomatycznych.
28: Czyli po prostu organizatorzy przestraszyli się, że bez Izraela albo też bez państw, które go bronią, no to projekt eurowizyjny może się jakoś sypać finansowo czy politycznie.
29: Wydaje mi się, że Europejska Unia Nadawców przede wszystkim boi się konsekwencji swoich decyzji, więc zamiast podejmować jakieś konkretne... Pamiętajmy, że to jest wydarzenie komercyjne, więc za tym wszystkim stoją pieniądze. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że ich decyzje są kalkulacją, co im się bardziej opłaca. A mianowicie, ile stracą na bojkocie Eurowizji przez poszczególne państwa, a ile stracą na wycofaniu się Izraela. Mhm. Już w poprzednich latach Europejska Unia Nadawców mówiła, że mają problemy z finansowaniem i ze znalezieniem sponsorów. W tym roku wycofało się 5 krajów, czyli nie mamy w tym roku Holandii, Irlandii, Słowenii, Hiszpanii, czyli też nie ma składek z tych pięciu krajów.
28: I Islandii tak jeszcze.
29: Islandii, tak, tak, tak. Więc te kwestie finansowe odgrywają dużą rolę w decyzjach europejskiej Unii nadawców.
28: Ale ty myślisz, że to jest aż pięć krajów, które się wycofały, czy tylko pięć krajów, które się wycofały?
29: Wiesz co, dobre pytanie. Wydaje mi się, że tylko, myślę, że gdyby połowa krajów odmówiła udziału w Eurowizji, to tak naprawdę moglibyśmy mówić o jakimś przełomie i tak naprawdę Eurowizja musiałaby stawić czoła takiemu poważnemu kryzysowi i zacząć zmieniać i reformować się. To jest takie moje marzenie fana, żeby tak to wyglądało. W tym momencie myślę, że oni będą szukać po prostu innego finansowania i będą po prostu niwelować straty na innych, w inny sposób po prostu. Mm-hmm.
28: A dlaczego ta Eurowizja akurat jest takim dobrym narzędziem tej propagandy? Dlaczego jest tak ważna dla Izraela? Oczywiście pytam cię bardziej od strony Eurowizji niż od strony izraelskiej.
29: Mm-hmm. Więc przede wszystkim Eurowizja jest największym muzycznym, telewizyjnym wydarzeniem na całym świecie. Jeśli chodzi o liczbę osób, które ogląda, to jest chyba 166 milionów w ubiegłym roku. Jak Amerykanie opowiadają o Eurowizji, to często mówią, że Eurowizja ogląda więcej osób niż Super Bowl. Dlatego pokazując jakby skalę tego zjawiska. Więc pokazanie się na Eurowizji, odnoszenie sukcesów na Eurowizji, to nie tylko pokazanie, że ta piosenka w tym roku była najlepsza i wykusiła konkurencję, ale za tym idzie organizowanie konkursu w danym kraju, a organizowanie konkursu w danym kraju, pokazywanie też, że mamy wsparcie z całej Europy i Australii w postaci głosów publiczności. Myślę, że sukces festiwalu Eurowizji ma też duży aspekt wizerunkowy. Organizowanie tego festiwalu, myślę, że dla wielu krajów ma też taki wymiar PR-owy, ale też taki powiązany z dumą, tak? Skąd są te głosy diaspory w poszczególnych krajach? Myślę, że też z tego, że po prostu kibicujemy, że to jest mimo wszystko coś sportowego, że sukces w Eurowizji ma też taki wymiar sportowy i po prostu wiąże się z dumą i emocjami i ma też trochę nacjonalistyczny charakter. To nie jest akurat tak, że tutaj głosujemy tylko i wyłącznie na piosenki. Tutaj zawsze te piosenki mają, wykonawcy powiewają narodowymi flagami, więc ten wymiar nacjonalistyczny zawsze ma gdzieś i od początku był w Eurowizji. Więc stąd też wykorzystywanie tego soft power albo przez innych nazywane po prostu music washingiem przez Izrael. Myślę, że wiesz, nie chodzi tylko o piosenkę, którą wykonuje wykonawca Izraela, ale też całą tą otoczkę wokół tego wszystkiego.
28: A czy możliwe, że ten finał, który jest w Austrii, w Wiedniu w tym roku, będzie taką wizerunkową porażką? Znalazłam dane, które pokazują porównanie oglądalności półfinału 2025 i półfinału 2026. No i to jest rzeź po prostu. Te liczby bardzo, bardzo, bardzo spadły.
29: Zresztą mi się wydaje, że już to już jest wizerunkowa porażka Eurowizji, że nawet nie trzeba czekać na finał. Te liczby, o których powiedziałaś, ale też to, że duża część dziennikarzy, którzy do tej pory relacjonowali ten festiwal, wycofała się w tym roku. Są nawet kanały całe eurowizyjne w internecie, które w tym roku po prostu nie działają. Więc ten kryzys zaufania i kryzys wizerunkowy jest ogromny. W Amsterdamie odbywa się taki przedeurowizyjny koncert, gdzie wykonawcy, którzy reprezentują kraj w danym roku, mogą się zaprezentować. Zazwyczaj to wydarzenie jest wyprzedane. W tym roku było wiem to od znajomego, który tam poszedł, niecała sala, ogromna, ogromna sala w Amsterdamie, AFAS Live, była w połowie zapełniona. Więc to też pokazuje, że fani, którzy po prostu uwielbiają ten festiwal, też odwracają się po prostu od niego, więc...
28: Jak sobie dalej wyobrażasz Eurowizję? Hmm? Przepraszam, mamy minutę, a koniecznie muszę cię o to zapytać.
29: Niestety, patrząc na to, w jaki sposób EBU do tej pory radzi sobie z tym problemem, czyli sobie nie radzi. Wydaje mi się, że po prostu będzie próbowało przeczekać ten kryzys. Izrael pozostanie w konkursie, a te wszystkie finansowe problemy będą moim zdaniem niwelować, zapraszając po prostu inne kraje spoza Europy. Już od dawna mówi się na przykład o tym, że w przyszłym roku wystąpi Kanada, więc pewnie będą próbowali po prostu w jakiś inny sposób dostać dodatkowe finansowanie i będą mówić o kolejnych reformach, które nie mają racji bytu. Przed tą Eurowizją obiecywano, że łamanie zasad spotka się z kategorycznym sprzeciwem. W tym roku izraelski nadawca znowu zrobił tą samą kampanię, którą robił w poprzednich latach. Spotkało się to nie z dyskwalifikacją, ale ze zwykłym ostrzeżeniem, więc wszyscy mówią o podwójnych standardach. Myślę, że tak to czeka niestety Eurowizję. Po prostu będą próbowali przeczekać ten kryzys, a nuż to się powiedzie.
28: A ty będziesz oglądał Eurowizję jutro?
29: Nie. Wybieram się na festiwal muzyczny i zdecydowałem się w tym roku z bólem serca, bo wydaje mi się, że Eurowizja po takim kryzysie, który był na początku lat 2000, szła naprawdę w dobrą stronę. Z bólem serca po prostu stwierdziłem, że nie będę będę bojkotował i nie będę tym kolejnym numerem w statystykach oglądalności.
28: Paweł Kierzniewski, dziennikarz Bram Radio Amsterdam, był Państwa i moim gościem. Informacje. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Czy nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska granica wschodnia jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, powiedział premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną. Zapowiedział, że jeszcze dziś zostaną ogłoszone decyzje dotyczące środków z programu SAFE na ochronę granic. Premier podkreślił, że wreszcie udało się stworzyć na granicy z Białorusią poważną, a nie tylko symboliczną barierę. Dodał, że wynik zero udanych prób nielegalnego przekroczenia granicy to jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie humanitarne standardy na naszej granicy. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS zostaną później powołani przez prezydenta. W Bydgoszczy otwarto dziś Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu. Agnieszka Wynarska.
19: Bez badań klinicznych nowe terapie i leki nie mogą być wprowadzone do obiegu. Badania są szansą dla pacjentów, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
20: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków
16: leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań.
19: Są dziedziny, w których badań jest aktualnie najwięcej, dodaje Damian Święczkowski, specjalista do spraw zapewniania jakości w centrum.
20: No niewątpliwie onkohematologia, tak, mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi z psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak, leczenie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
19: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
18: Teraz w informacjach TOK FM jeszcze ceny paliw na weekend i dobre wieści. Będzie nieco taniej niż dzisiaj. Od soboty do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a za olej napędowy 6,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Te mogą wystąpić w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice i we wschodniej części kraju. Opadom może towarzyszyć silny wiatr. Wieczorem jeszcze możliwy także deszcz na zachodzie, a termometry pokażą od 11 stopni nad morzem do 20 na południowym wschodzie.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Anna Piekutowska i połączyliśmy się z Michałem Potockim. Witaj.
22: Dzień dobry.
21: Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i współautor piątkowego Zapytam Inaczej. Jesteś w Kijowie, gdzie dziś Dzień Żałoby Narodowej po ogromnym ataku, nocnym ataku z 13 na 14 maja. Jak wyglądała ta wczorajsza noc w Kijowie?
22: No to wczorajsza noc rzeczywiście była bardzo ciężka. Jeżeli podliczyć liczbę dronów i rakiet wykorzystaną do ataku i podliczyć atak jako pewną całość, to znaczy zarówno to, co się wydarzyło w środę, jak i to, co się wydarzyło w nocy ze środy na czwartek. To był to największy atak od samego początku wojny. Rosjanie wykorzystali ponad 1500 dronów i ponad 30 rakiet. Zaczęto w środę od dronów i te drony przede wszystkim operowały po ukraińskiej prowincji, po miastach na ukraińskiej prowincji. Po czym w nocy rozpoczęto ostrzał Kijowa, zaczęto od dronów, ten ostrzał nocny rozpoczął się o 1 w nocy i trwał aż do 9 rano, nieprzerwanie trwał alarm przeciwlotniczy, szczerze mówiąc tak długiego alarmu przeciwlotniczego ja w Kijowie nie pamiętam. I w okolicach 3-4 do tego dodano rakiety. Słyszałem pewnie około 7 dużych wybuchów, takich dosyć bliskich wybuchów. Jedna z tych rakiet niestety trafiła w dom mieszkalny niedaleko jednej ze stacji metra. Ten dom, w zasadzie jeden pion budynku, jedna klatka schodowa się całkowicie zawaliła. Te prace poszukiwawcze trwały całą dobę. Odnaleziono 24 ciała, w tym ciała trojga dzieci. Zwykły blok z wielkiej płyty, takie, jakie budowano i u nas w latach 60. czy 70. No i z tego tytułu wynika właśnie dzisiejszy kijowski dzień żałoby. No i cóż, alarm w zasadzie mamy nawet teraz, dlatego że te ataki są w zasadzie kontynuowane, bez rakiet póki co przynajmniej, no ale drony latają regularnie, więc jeśli ktoś wierzył w zapewnienia Kremla, że skoro Ukraina, a mówił o tym nawet Jurij Uszakow, doradca Putina, główny do spraw międzynarodowych, że ponieważ Ukraina nie zaatakowała defilady na Dzień Zwycięstwa 9 maja, to Rosja również nie będzie przeprowadzać zapowiadanego, zmasowanego uderzenia na Kijów. No, 10 maja nie przeprowadziła, a kilka dni później już przeprowadziła. To też jest właśnie kamyczek do ogródka z pytaniem, czy można dowierzać zapewnieniom Władimira Putina.
21: Ale też widzę dużo takich głosów, które wiążą ten atak z obecnością Donalda Trumpa w Pekinie i spotkaniem na linii właśnie Chiny-Stany Zjednoczone.
22: Myślę, że tak. I takie głosy rzeczywiście też się tutaj w Kijowie pojawiły, że było to takie swoiste rosyjskie pozdrowienie na okoliczność spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Wcześniej zresztą da się wykazać, że te najbardziej zmasowane naloty bywały skorelowane na przykład z rosyjsko-amerykańskimi rozmowami. To znaczy wtedy, kiedy Amerykanie wykonywali jakieś gesty pod adresem Kremla, to bardzo szybko następowały jakieś właśnie duże naloty, duże ostrzały Ukrainy, no to trzeba się zagłębić w psychologię rosyjskiego reżimu, żeby zrozumieć motywację. Rosja traktuje ustępstwa i gesty dobrej woli jako oznakę słabości i potem je właśnie wykorzystuje w ten sposób. Więc ja bym to chyba właśnie w ten sposób rozumiał.
21: Ale też jakby najbardziej oczywiście mówimy o tym kijowskim zmasowanym ataku, ale tak naprawdę no to te drony i rakiety latały po całej Ukrainie.
22: Tak, to był moment, na mapach, które potem zostały opublikowane, wyraźnie widać, że zaatakowano wszystkie obwody ukraińskie, czyli wszystkie ukraińskie województwa, które pozostają poza kontrolą Moskwy. I wyglądało to w ten sposób, mnie najbardziej przekonuje wniosek, jaki jeden z ukraińskich komentatorów wysnuł, mianowicie, że wojskowe dowództwo rosyjskie chciało się w ten sposób wykazać, że uderzyli w każdy obwód rosyjski, bo rzeczywiście nawet Zakarpacie, które zwykle jest spokojny obwód zakarpacki, czyli ten przy granicy w widłach takich, granicy z Polską, Węgrami, Słowacją i Rumunią. Tam też nawet kilka dronów rosyjskich doleciało. Więc chodziło o to, żeby ten rosyjską furię odczuli mieszkańcy każdego z ukraińskich województw. No tym bardziej najwięcej to odczuli mieszkańcy Kijowa. Ale to jest tak naprawdę loteria. Dzisiaj to jest Kijów, jutro to może być Charków, Odessa, dowolne inne miasto. Generalnie cała Ukraina tej nocy nie spała. Ludzie w takim stanie żyją w zasadzie od 4 lat ponad już. I przyjmują bardzo różne strategie tego, jak reagować na alarm. No bo proszę sobie wyobrazić, że są takie tygodnie czy miesiące, no może tygodnie, kiedy nawet w miastach oddalonych od frontu takie alarmy zdarzają się co noc albo prawie każdej nocy. No i tutaj powstaje pytanie, w jaki sposób to ryzyko sobie... I w jaki sposób tym ryzykiem zarządzać? Czy każdemu się chce co nocy schodzić do schronów albo na stacji metra i spędzać tam noce, jeżeli ktoś ma małe dzieci, albo jeżeli ktoś jest na przykład osobą starszą i ma problemy z poruszaniem się? No najczęściej nie. W związku z czym wiele osób na przykład urządziło sobie w mieszkaniach, położyło materace na przykład w bezpieczniejszych miejscach, czyli tych, które od zewnętrza oddzielają 2 ściany działowe, tak? Wiele ludzi spędza takie noce w łazienkach na materacach, wiele osób spędza takie noce w przedpokojach. To jest tak, że stopień cyfryzacji tego państwa jest tak duży, że można na bieżąco śledzić na przykład, czego taki alarm dotyczy. Czy w moją stronę leci 10 dronów albo 5, a może rakiety balistyczne. I na tej podstawie szacować ryzyko na własną rękę i podejmować decyzję, czy na przykład ten alarm, który aktualnie się odbywa, czyli na przykład ten alarm, który się zaczął dosłownie parę minut przed moim wejściem na antenę, jest czymś ryzykownym i groźnym, które co sprawia, że powinienem rzeczywiście odwołać udział w audycji i gdzieś tam szukać schronienia, czy chodzi o jakieś 2 drony zauważone gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów od miasta, które aż takiego dużego ryzyka zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa nie stanowią. I w ten sposób ludzie kalkulują. Natomiast niestety te kalkulacje czasami okazują się grą w rosyjską ruletkę, tak jak właśnie te 24 ofiary śmiertelne z bloku przy ulicy Bractwa Tataryfciw odczuły w nocy ze środy na czwartek.
21: A czy cały ten terror na cywilów, który trwa 4 lata, ma jakiś ogólny efekt?
22: On jest bardzo męczący. On jest bardzo męczący psychicznie. Może nie tak męczący psychicznie jak mrożenie ludzi zimą, kiedy trwały ataki na rosyjską energetykę i ludzie mieli w mieszkaniach tam po kilkanaście stopni, w zależności od różnych tam czynników. Bo to tę zimę Ukraińcy przeżyli naprawdę, naprawdę bardzo straumatyzowani. Przyszła wiosna, trochę się więcej entuzjazmu pojawiło. Udaje się Ukraińcom też uderzać celniej w głębi Rosji. To też dodaje im optymizmu. Natomiast no, rosyjskim celem jest złamanie ducha. Rosyjskim celem jest złamanie ukraińskiego ducha. To się przez 4 lata nie udało i to się pewnie nie uda w dalszym ciągu. No ale ludzie są wymęczeni. Znaczy proszę mi wierzyć, że ten dzień wczorajszy, czwartek, no widać było po ludziach. Znaczy w zasadzie wszyscy, kogo widziałem, mieli przekrwione oczy, widać było nieprzespaną noc, widać było, że to w ludziach siedzi. No i to jest jednak stres, prawda? Ten stres się odkłada, ten stres wpływa, będzie wpływał przez długie lata na
0: na zdrowie, na kondycję psychiczną i fizyczną tych, którzy nie zdecydowali się albo nie mogli z kraju wyjechać po 24 lutego 2022 roku.
21: A czy to działa... Działa już jeszcze w jakiś sposób na Zachód, który słyszy o tych atakach, bo ja dalej mam takie poczucie, że my bardzo jakby mało wiemy o tym, jak to wygląda na Ukrainie, że to jest inna wojna niż myślimy i to, co świat uważa za wojnę, no. Bo nie wiem, czy na przykład ludzie sobie zdają sprawę, że większość tego rosyjskiego potencjału wojskowego, a na pewno ten rakietowy właśnie idzie na tych cywilów, a nie na front.
0: No ten rakietowy, on też generalnie Rosjanie starają się razić tymi rakietami cele przemysłowe czy wojskowe, ale nie zawsze. I ten atak na Kijów, ja tam byłem na miejscu, starałem się też to zbadać od takiej strony stricte właśnie sprawdzić, czy jest tam w okolicy tego bloku jakiś cel, który można by uznać za cel przemysłowy czy wojskowy. No tam akurat nie było niczego w pobliżu. Tam po prostu banalnie niczego w pobliżu nie było. I wiesz, to dron może uderzyć przez przypadek w jakiś tam w jakiś blok. Można zakłócić trajektorię środkami walki radioelektronicznej i sprawić, że dron po prostu poleci nie tam, gdzie miał lecieć. No i czasem to miejsce nie tam, gdzie miał lecieć, okazuje się jakimś celem cywilnym. Czasem rakieta może być strącona ukraińską antyrakietą i odłamki mogą spaść, na przykład uszkodzić komuś dach. Albo wlecieć komuś, albo przebić ten dach i też spowodować straty również w postaci ofiar ludzkich. No ale ten blok w Kijowie, tam nie spadły ani odłamki, ani dron, bo odłamki ani dron nie są w stanie zburzyć ośmiopiętrowej klatki schodowej. Rzeczywiście to jest tak, że dla Zachodu tego typu ataki spowszedniały. Czasem jeszcze, kiedy dochodzi do tak spektakularnego dramatu, jak właśnie w Kijowie, zwłaszcza kiedy to dotyczy Kijowa, bo niestety tutaj też jest taki chyba podział widoczny, że nie wiem, ataki w Kramatorsku czy w miastach rzeczywiście położonych bliżej frontu już w zasadzie w ogóle nie trafiają na pierwsze strony portali informacyjnych czy gazet. No Kijów, ten atak na Kijów jeszcze trafił, nie tylko dlatego, że był rekordowy, jeżeli podliczyć właśnie liczbę instrumentów, które Rosjanie zaangażowali w atak na całą Ukrainę, ale także z tego tytułu, że dotyczył Kijowa.
21: Bardzo dziękuję. Michał Potocki, dziennik Gazeta Prawna, prosto z Kijowa dla państwa.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
21: Do usłyszenia. Słyszymy się oczywiście za tydzień, a teraz dokładnie w tej minucie słyszymy się z Przemysławem Bozowskim.
1: Tak, dzień dobry, jeszcze więcej sportu, już za chwilę, za kilka minut, oczywiście po informacjach TOK FM, będzie, już jest zresztą z nami tutaj w naszym pomieszczeniu Piotr Małachowski, czyli nasz multimedalista wielu imprez, w tym Igrzysk Olimpijskich, lekkoatleta były, a dzisiaj dyrektor sportowy Memoriału Kamili Skolimowskiej, czyli jednego z meetingów Diamentowej Ligi, bo Diamentowa Liga rusza jutro w Chinach, a do Polski za 100 dni dokładnie przybędzie. Pogadamy o lekkiej atletyce, o sezonie, który się właściwie zaczyna.
21: Zapraszamy serdecznie po informacjach o 15.40, a ja się z państwem żegnam. Dziękuję Katarzynie Murawskiej i Miłoszowi Nałęcz-Staniszewskiemu, którzy przygotowali ten program. Realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. No i informacje. Anna Piekutowska, słyszymy się w poniedziałek.
2: Autopromocja.
23: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie
24: tak,
23: Polskim.
24: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. A. Już wam o tym opowiadaliśmy.
23: Francuzi oddali nas Ruskim.
24: Tak.
23: Ale jak to?
24: Tak to, bo przegrali.
25: Waterloo.
23: Ojojoj.
24: Ojojoj.
25: Prawdziwa historia Polski.
24: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
26: Reklama.
27: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
28: Panie Burnejka,
3: A po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
26: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
26: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
28: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski. Wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. W wypowiedziach dla mediów twierdził, że nie ma takiego zamiaru co do Polski, a wręcz przeciwnie, nie wykluczał zwiększenia amerykańskiej obecności w naszym kraju. A więcej na ten temat po godzinie 16 w TOK 360. Po raz trzeci Sejm przyjął ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona kontrolę nad tym rynkiem, że kontrolę nad tym rynkiem będzie pełnić Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Za uchwalenie

0: Po uderzeniu pioruna w rejonie szczytu Giewontu jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło żadnych obrażeń. W rejonie Giewontu, gdzie znajduje się metalowy krzyż, często dochodzi do wyładowań atmosferycznych, a dziś nad Tatrami przechodzą gwałtowne burze. Afrykańska Agencja Zdrowia Publicznego potwierdza epidemię wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. W jednej z prowincji odnotowano dotąd 65 zgonów, w tym 4 wśród przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. Z uwagi na to, że wirusa stwierdzono na terenach silnie zurbanizowanych, kongijskie służby alarmują, że zwiększa to ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Najpoważniejsza dotąd epidemia eboli w latach 2018-2020 doprowadziła do ponad 1000 zgonów. Wieczorem na termometrach od 12 stopni na zachodzie do nawet 22 na wschodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Burze, także z gradem, możliwe w pasie od Gdańska po Katowice i we wschodniej części kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, dzisiaj mocno lekko atletyczny, a w studiu ze mną jest zapowiadany już Piotr Małachowski, to jest nasz dwukrotny wicemistrz olimpijski w dysku, natomiast tutaj w roli dyrektora sportowego ważnego meetingu, bo zaczyna się Diamentowa Liga, ona się zaczyna wprawdzie jutro w Chinach, ale ta polska edycja też za 100 dni będzie, czyli będzie kama popularna. Dzień dobry Piotrze, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Wszystko się zgadza.
4: Tak, wszystko się zgadza. Dzisiaj odliczyliśmy 100 dni. Mamy do 23 sierpnia, super, na Stadionie Śląskim, więc będą gwiazdy, będzie kogo oglądać, zapraszamy.
3: I jakie będą gwiazdy, to częściowo już wiedzieliśmy od dobrych paru, czy parunastu dni, czy nawet tygodni, bo że będzie znowu Mondo Duplantis, wielokrotny rekordzista świata i aktualny przede wszystkim rekordzista świata, bo jakże mogłoby być inaczej w skoku o tyczce, ale wiemy też, że to nie był skok o tyczce, to było przesunięcie mikrofonu teraz.
4: Przepraszam.
3: To słyszeli. Ale też dzisiaj ogłosiliście kolejne mocne nazwisko, 100 metrów.
4: Tak, 100 metrów mężczyzn, więc Seville, mistrz świata z Tokio, 9,77, świetnie biegający, objawienie tych mistrzostw. Każdy myślał, że ktoś inny tam wygra, ale no niestety, niestety sport jest taki, lekkoatletyka, że tam wyniki decydują, jest, przyjął zaproszenie i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, bo jest Julian Alfred, więc wiele gwiazd biegających bardzo szybko, to świadczy o tym, że tak, kibice super, stadion super, atmosfera super, przyjęcie w hotelach, całe zorganizowanie im od momentu, jak wylądują na lotnisku do wyjazdu, to im się podoba, bo można powiedzieć, że sprinterzy są bardzo tacy no, chimeryczni,
3: wybredni, tak?
4: Wybredni i jeżeli słyszymy od menadżerów, że oni już mają wpisane nasz memoriał, nasze zawody w kalendarz, to znaczy, że te gwiazdy między sobą rozmawiają i na tym stadionie można osiągać super wyniki, bo oni po to tutaj przyjeżdżają.
3: Dobra, ale jak padło słowo wybredni, czy że gwiazdy te na 100 metrów, czy też inne wielkie gwiazdy potrafią jednak swoje wymagania stawiać, to jako człowiek, który zna ten memoriał od kulis i załatwia te wszystkie rzeczy, te transporty, dba o to, żeby oni chcieli przyjeżdżać, to powiedz, bo ja usłyszałem już tą anegdotę i się szczerze uśmiechnąłem. Mam nadzieję, że słuchacze też się szczerze uśmiechną. O co chodzi z królikiem?
4: Tak, no z królikiem chodzi o to, że jakby no jesteśmy w jednym z hoteli i po prostu chodzimy jako organizatorzy. Pytamy się, czy wszystko jest okej, okay, czy coś może pomóc, coś nie pasuje, może transporty trzeba zmienić i tak dalej. Czy jedzenie jest okej, okay? Bo czasami jest tak, że możesz, nie wiem, no prostą rzecz jak kurczaka zepsuć, bo może być za suchy. No i pytam się jednego zawodnika, bo widzę, że chodzi tam, rozgląda się, pytam się, nie będę mówił imienia, nazwiska, czy wszystko jest okej? On mówi, że nie. A dlaczego? Że nie ma tu co jeść. Ja mówię, Boże, jest jedna ryba, kurczak, no wiele innych potraw, sałatki, surówki, co chcemy sobie zarobić. On mówi, nie, bo on się tylko odżywia królikami. Ja tak mówię, słucham, królikami, tak mówię, czy to jest prawda, czy nie, no okazało się, że tak, więc no, myślałem, że to jest żart, więc na początku powiedziałem, że tam jest dużo pola, mamy park, więc można sobie upolować, ale on mówi, nie, że on naprawdę, on tylko je króliki. Ja tak mówię, ups, przepraszam, lekkie zdziwienie.

0: Ale to z tych wszystkich zawodników, którzy byli, to tylko jego pamiętam, że był niezadowolony. Faktycznie okazuje się, że nie jesteśmy na wszystko przygotowani. Mam nadzieję, że w tym roku jak będzie, to będziemy mieli królika dla niego, bo jeżeli wysłuchałby menadżer, że są takie zapotrzebowania, na pewno byśmy stanęli na wysokości zadania i to zrobili, więc to nie jest żaden problem, ale czasami po prostu no, nie wiedzieliśmy o takich no, sytuacjach i historiach życiowych.
1: Dzisiaj jest 100 dni do waszego memoriału, do waszego meetingu, a tak naprawdę robota to jest dla ciebie jako dyrektora sportowego całoroczna.
0: Dla wszystkich, dla całego zespołu, zaraz po zakończeniu tak naprawdę memoriału zaczynamy sprzedaż biletów, newsletterów, informujemy ludzi o tym wszystkim, że już zaczynamy sprzedaż, więc to nie tylko ja, ale cały zespół, który no naprawdę ma dużo rzeczy do zrobienia, bo tak naprawdę wszyscy mówimy o zawodnikach, o gwiazdach, o tym wszystkim, tak jak w sporcie pamiętam, zawsze mówi się o zawodniku, który zdobywa medal, ale tam jeszcze jest lekarz, fizjoterapeuta, trener, trener przygotowania motorycznego, psycholog, dietetyk, to tutaj powiedzmy wszyscy mówią, że zaproszenie zawodników to jest jedno, ale to, żeby transport, hotel, jedzenie, żeby ten stadion wyglądał, żeby wszystkie reklamy były zgodnie z prawem, żeby wszystko to było rozmieszczone, gdzie będzie stała woda, kilkanaście prób, to są naprawdę wolontariusze, to są setki naprawdę ludzi, którzy są zaangażowani, których po prostu nie widać.
1: Pomyślałem sobie, jak powiedziałeś, że ważne jest to, gdzie stoi woda, że dobrze, że Rafael Nadal lekko atletą nie jest, bo on sobie bardzo lubił równo te wszystkie buteleczki zawsze ustawiać przy ławeczce. To taki miał rytuał. Ale powiedz, może nie masz tych liczb w głowie, ale to ile ludzi jest zaangażowanych raz jakby w to, żeby impreza doszła rok po roku do skutku, a też ile osób przyjeżdża, bo sama liczba lekkoatletów pewnie jest łatwiejsza do określenia, ale
0: pamiętam,
1: to są całe sztaby, nie?
0: Tak, nie pamiętam, tak.
1: Bo ale to idzie w setki?
0: W setki, tak, no przede wszystkim no, wolontariusze, bo my tylko patrzymy na zawody, ale są też stadion rozgrzewkowy, to są dzieciaki, które doprowadzają. W tym roku były bieg dzieci, więc tak samo, to są już w setkach, jakby to wszystko zliczył, to 1000 osób na pewno przekraczamy, które jest w samej obsłudze z wolontariuszami, ze wszystkimi osobami, zawodnikami, które są no, przez nas gdzieś tam koordynowane, więc to zorganizować, są do tego jeszcze, przepraszam, sędziowie i tak dalej, więc to jest naprawdę ciężki
1: wszystkich
0: kawałek.
1: Wszystkich i tak nie wymienisz.
0: No nie, no sędziów na pewno nie, gości też nie, ale do tego też pamiętajmy, to są kibice, którzy przychodzą, my też chcemy ich zaopiekować, są wolontariusze, którzy podają im wodę. Ktoś powie, o Boże, jaki jest problem, ale większość ludzi przychodzi i nie wiem, no nie przeczyta wszystkich informacji, albo przychodzi obejrzeć zawody, siada w miejscu, gdzie jest, wykupili bilet, gdzie jest słońce, po drodze mogą dostać wodę, dostają od naszych wolontariuszy, więc no tam są służby medyczne, więc naprawdę tych ludzi są tysiące, bo chcemy zadbać, żeby oni się czuli po prostu jak u siebie w domu.
1: A ty jak się czujesz w swojej roli, no może nie nowej, tak, ale roli jednak po zawodniczej, po karierze tego dyrektora sportowego, tego takiego kapo prawie, że tak?
0: No nie.
1: Źle określenie.
0: Nie, ja tak nie jestem. Ja niestety, chodzi o negocjacje, najlepiej dla mnie są negocjacje win-win, czyli 50-50. Nie zawsze się kończą i nie zawsze są fajne. I powiem szczerze, że to nie jest moja natura, z którą żyję, że po prostu, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, nie potrafiłbym zwolnić człowieka, bo wiem, że no, w dzisiejszych czasach ma rodzinę, dzieci, coś bym mu tam zabrał. Tak samo w tych negocjacjach nie jest zawsze fajnie, nie zawsze ja wygrywam, nie zawsze ktoś tam wygrywa i nie jest to z moją taką naturą. Uczę się z roku na rok.
1: Ale lubisz.
0: Lubię, jak wszystko idzie okej.
1: Czy lubisz i nie lubisz?
0: Jak wszystko idzie okej, to lubię. Jak czasami są jakieś tam komplikacje, to nie lubię. Największy problem mam z tym, że są zawodnicy i wiadomo, to jest sport, sam byłem z zawodnikiem, że w biegach no, dużo jest kontuzji, urazów drobnych. No i nagle dzień, dwa dni przed zawodami, no...
1: Telefon, że nie wystartuje.
0: Może nie wystartuje i tak dalej. To się wiąże z kosztami biletu, ze znalezieniem nowego zawodnika, z nowymi negocjacjami na bieżąco tutaj. I wszyscy o tym wiedzą, że jutro są zawody, a ty dzisiaj potrzebujesz... Dzisiaj rozmawiasz na temat zawodnika, więc potrzebujesz go tam i negocjują, rzucają bardzo duże kwoty finansowe. No, takie jest życie, taki jest no, dzisiaj biznes. I nie zawsze sobie z tym radzę, ale no, co no, trzeba się uczyć i iść do przodu.
1: Popatrzmy jeszcze w takim razie troszkę na ten sezon lekkoatletyczny, bo jeszcze kilka minut programu mamy, choć niewiele, tak z cztery. Zaczyna się w Chinach i nie będzie tam startować, chociażby obecna też dzisiaj w Warszawie Natalia Bukowiecka. Ona planuje start w Rzymie, no to w ogóle jest oczywiście kilka meetingów jak zawsze, chociaż ten w Katarze był też odwołany z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc może to lepiej, że jesteś dyrektorem sportowym tutaj w Polsce niż tamtego meetingu.
0: Oczywiście tak, to się akurat zbiegło w tym, że mieliśmy spotkanie dyrektorów Diamentowej Ligi w Nicei coroczne i właśnie przyjechał tam dyrektor z Kataru i siedzi, opowiada, no dzisiaj nie było tak źle, bo tylko spadły cztery rakiety gdzieś tam i tak dalej. Mówimy, kurczę, stary, my się martwimy, no o was, czy jest okej? Okay? No nie, mamy taki system, że jakby tak siedział pewnie, chociaż mówił, że te zawody, no muszą być przełożone z racji tego, no bezpieczeństwa, bo nie wyobrażam sobie dziś, jak rozmawialiśmy z zawodnikami z naszej grupy, którzy mogą startować na diamentowych ligach, czy nie chcemy ich namawiać.
1: No bo Natalia jest zgłoszona do tych,
0: tak, jest,
1: do tych przełożonych.
0: Przełożonych, tak, no, ale to miały być zawody w maju, więc nie nalegaliśmy. Jest wiele zawodów, jak i również w Jerozolimie i mówimy, chcecie? Okej. Okay. Ale to na waszą odpowiedzialność, to my tutaj nie jesteśmy po żadnej stronie, bo jest tam po prostu, no, teren wojenny, tak, więc no,
1: trudna sytuacja.
0: Trudna sytuacja, nie zawsze ten wynik sportowy, pieniądze są w życiu najważniejsze. Są inne zawody w Europie, gdzie można spokojnie, bezpiecznie startować.
1: W Europie będą Mistrzostwa Europy, to będzie impreza sezonu też oczywiście Birmingham, także już niedługo tak naprawdę, bo pod koniec maja Memoria Łyszewińskiej, tam też wystartuje wspominana Natalia Bukowiecka. No jak ty patrzysz się tak już teraz globalnie, patrząc na naszą kadrę i na ten sezon, po tym, co między innymi pokazali na hali w Toruniu na Mistrzostwach Świata,
0: no
1: gdzie
0: to
1: też
0: tak
1: się przemazaliśmy.
0: No tak, jeżeli chodzi o to na pewno medaliści, czyli Natalia, Pija, Ewa Swoboda, Jakub Szymański, więc mam nadzieję, że Lisu wróci, że będzie fajnie. Więc
1: Piotr Lisek,
0: tak, że Maria Rzodzik, też,
1: której się w Toruniu nie udało sięgnąć.
0: No, taki jest sport, ale w Tokio zdobyła jako jedyna polska zawodniczka, więc mam nadzieję, że oni się odblokują. Mamy fajną, młodą reprezentację, fajną na Mistrzostwa Europy, na
1: tak,
0: świata.
1: Tak, ale widzisz tą zmianę pokoleniową.
0: No, widzę, ale przede wszystkim cieszy mnie to, że te dzieciaki stają się profesjonalne, że to nie jest tak jak my kiedyś, że dobra, okej, okay, jakoś to będzie, fizjoterapia, jedzenie. Nie, oni dzisiaj są profesjonalni, bo wiedzą, że każdy drobny mankament, każdy drobny szczegół jest na skalę tych ułamków sekundy, czy tych centymetrów. Nawet pokazują to nawet płotki, tak, jak się zmieniły przez obuwie, przez tą płytkę, jak się zmieniły wyniki, że to w każdym biegu może paść ten rekord świata. Więc na pewno jest to ciekawsze, ale wszyscy wiedzą, że muszą być w 100% skupieni na sobie.
1: To jak to w sporcie, jeszcze dwa szybciutkie pytania, dosłownie na dwa zdania odpowiedzi o liczby. Pierwsze pytanie o liczbę. W Rzymie też się widzieliśmy, Mistrzostwa Europy 2024 rok, było 6 medali, to był taki zjazd dość spory po tych udanych wcześniej zawodach o europejski czempionat w Berlinie kolejno i w Monachium. To co, wróci to do tego poziomu 10+? Twoim zdaniem teraz? Czy za duże oczekiwania?
0: Za duże oczekiwania, nie wywołuję też tej presji, ale jak będzie te 6+, to będzie naprawdę bardzo fajnie. To jest dopiero początek sezonu. Jakbyśmy byli po pierwszych paru, powiedzmy, 3-4 meetingach, gdzie ci zawodnicy startują, byłoby łatwiej coś powiedzieć, a dzisiaj jest bardzo trudno. Na pewno mamy kim zdobywać, bo na pucharze, na drużynowych mistrzostwach Europy pokazaliśmy, że możemy.
1: I jedną cyfrą teraz odpowiedz. 42 tysiące to jest rekord Diamentowej Ligi i Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w tym roku. W jaką liczbę celujecie?
0: No chcielibyśmy cały stadion, ale jak będzie więcej, 45+, z przyjemnością, są miejsca, zapraszamy. 23 sierpień stadion jest otwarty.
1: Za 100 dni dokładnie Memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Diamentowa Liga rusza jutro w Chinach. Piotr Małachowski był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Nasz były znakomity lekkoatleta, a teraz dyrektor sportowy meetingu. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował go Krzysztof Olesiewicz. A już za chwilę Adam Ozga i Marietta Wiśniewska. Zaproszą Państwa na TOK 360. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po 18.30.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Dyskontowe asy w netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Piątek, 15 maja, jest 16.
20: Takie plany były już dawno. Te działania nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski.
21: Premier Donald Tusk próbuje studzić emocje po doniesieniach o odwołaniu przerzutu amerykańskich żołnierzy do Polski.
20: Bohater afery hejterskiej wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa.
21: A PiS próbuje zmiany w Radzie zablokować razem z Trybunałem Konstytucyjnym.
20: Żądamy tramwaju nad morze.
21: Tak studenci z Krakowa juwenaliami wpisują się w klimat nadchodzącego referendum. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska-Adamowska. Dzień dobry.
20: Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, zapewnia premier Donald Tusk.
21: Jak już opowiadałem w TOK 360, Pentagon wstrzymuje planowaną rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski. CNN podaje, że to część serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.
20: Przyczyną ma być krytyka Donalda Trumpa i postawa europejskich sojuszników w obliczu wojny z Iranem. Co jeszcze mówi się za oceanem o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskich wojsk? Gdańsk. O tym Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
0: Nie jest jasne, dlaczego sekretarz obrony Pete Hegseth odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce, która utrzymuje bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, podkreśla New York Times. Decyzja zaskoczyła pracowników Pentagonu i europejskich sojuszników, twierdzi amerykański oddział Politico. Portal przypomina, że Polska była określana przez Waszyngton jako wzorowy sojusznik. Washington Post zauważa, że decyzja amerykańskiej administracji to część większej redukcji wojsk w Europie, będącej reakcją Trumpa na brak wsparcia kontynentu wobec jego wojny z Iranem. To kolejny ważny krok w ramach działań Trumpa, mających na celu wywarcie presji na sojuszników z NATO, by sami bardziej zadbali o swoje bezpieczeństwo, komentuje proprezydencki Newsmax. Ta sama stacja zauważa jednak w dalszej części tekstu, że Polska zwiększyła wydatki na obronność po rosyjskiej napaści na Ukrainę, a sam Trump rozważał przeniesienie do nas części wojsk z Niemiec. Tomasz Oczkowski, TOK FM.
20: Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz dementują doniesienia amerykańskich mediów, a więcej o tym, jak reagują na to nasze władze. Dobrzyniec Zakrzewski.
1: Premier Donald Tusk przekonuje, że decyzje amerykańskich władz dotyczące redukcji wojsk mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. Szef rządu wyjaśnia także, że nie można mówić o zaskoczeniu, bo od wielu miesięcy spodziewano się pewnych decyzji USA dotyczących Europy.
22: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ja osobiście, premier Kosiniak-Kamysz, z dowódcą amerykańskim, wojsk natowskich i amerykańskich, generałem Grinkiewiczem, z sekretarzem generalnym NATO i chcę wszystkich uspokoić.
1: Także wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nic się nie zmienia w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
23: Te decyzje wynikają z decyzji prezydenta Trump. Jasno wskazał o zmniejszeniu kontyngentu o 5000 w Republice Federalnej Niemiec, w Niemczech. Żeby to wykonać, Pentagon podejmuje różnego typu działania. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna. One dotyczą zmniejszania nieobecności w Polsce, ale u innych partnerów europejskich.
1: Współczuję Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, bo jego przełożony jest politykiem antyamerykańskim. To już były szef MON-u Mariusz Błaszczak z PiS-u, który z nieufnością podchodzi do zapewnień rządzących.
24: Donald Tusk mówi, że nie będzie Niemcom podbierał żołnierzy amerykańskich, a więc w czyim interesie Donald Tusk działa? Można powiedzieć w ten sposób, że dla Donalda Tuska wszystko, co polskie, to jest wspólnotowe, a co niemieckie, to jest niemieckie. Dla nas wszystko, co polskie, powinno być polskie, a co niemieckie, to niemieckie.
1: Były minister nawiązuje do wspomnianej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza informacji o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, których PiS chciałby widzieć w Polsce, ale zgodnie z amerykańskim planem nigdy nie mieli trafić do naszego kraju, tylko wrócić za ocean. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
19: Ten temat wróci dziś w TOK 360.
20: Sejm wybrał 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa.
19: W tym gronie znalazł się znany z afery hejterskiej Łukasz Piebiak, kandydat PiSu, a także Łukasz Zawadzki, wskazany przez Konfederację, oraz 13 sędziów popieranych przez koalicję rządzącą. Te 13 wskazali jednak sami sędziowie, a politycy tylko ją przegłosowali.
20: Wybór członków gremium mającego wpływ m.in. na awanse zawodowe sędziów chciał zablokować Trybunał Konstytucyjny. Wydał nawet zabezpieczenie, które rządząca większość zignorowała.
19: Maciej Kluczka z nami.
25: Dzień dobry.
19: No i co teraz?
25: No właśnie, zabezpieczenia to można powiedzieć domena Trybunału Konstytucyjnego ostatnich lat, tak mówią politycy koalicji rządzącej, ale politycy PiSu mówią, że no właśnie dzisiaj Sejm z uwagi na to zabezpieczenie w ogóle tego wyboru nowego składu KRS-u nie powinien dokonywać. I tak mówi m.in. poseł Michał Woś.
26: Posłowie nie mają prawa wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo obowiązuje zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.
20: No więc co na to politycy koalicji rządzącej?
25: Uważają, że zabezpieczenie jest warte tyle, ile papier, na którym zostało wydrukowane i że zostało wydane na zamówienie PiSu, bo to na przykład według posła Centrum Sławomira Ćwika próba zablokowania wyboru nowej KRS.
27: Nie pozwoliliście nam tego poprawić, ponieważ były wetowane dwukrotnie ustawy o KRS. W związku z tym wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą. Dzisiaj kombinujecie, żeby storpedować ten proces.
19: Upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa było uważane za taki grzech pierworodny sytuacji w polskim sądownictwie tego kryzysu. Było przez ostatnie lata powodem problemów Polski z praworządnością. Teraz to się zmieni?
25: Taki jest przynajmniej cel. Zobaczymy, czy zostanie osiągnięty, bo nadal obowiązuje ustawa powodująca właśnie to upolitycznienie, o którym mówiłeś, bo PiS w czasie swoich rządów zmienił zasady wyboru tej sędziowskiej części KRS-u. Wybór wcześniej dokonywany przez sędziów był dokonywany przez polityków. No, tego wprost nie udało się zmienić w przepisach, ale obecna koalicja postanowiła tę sprawę nieco uzdrowić i najpierw o kandydatach do KRS wypowiedziały się środowiska sędziowskie, a później ten wybór, później, czyli dziś, przegłosował Sejm.
20: Maćku, powiedz jeszcze, skąd w gronie nowych członków KRS Łukasz Piebiak, znany z afery hejterskiej, która wybuchła za czasów Zbigniewa Ziobry?
25: Tak, bo to jest właśnie znana postać, bardzo kontrowersyjna. Zresztą sam podał się wtedy do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości. Tutaj koalicja rządząca odpowiada, że nie miała wyboru, bo tego wyboru składu KRS dokonuje się razem, całej piętnastki, całego tego grona sędziów i nie dało się Łukasza Piebiaka z tego grona wyeliminować, bo gdyby się nie zagłosowało i za Piebiakiem, to i za całą nową grupą członków KRS. No i tę trudną i prawnie, i politycznie sytuację tłumaczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: To pewna gorzka lekcja polityki. Widzimy fatalne prawo, że osoba, która jest podejrzewana o takie czyny i wiem, że toczy się też śledztwo kryminalne wobec tej osoby, taką osobę Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jako swojego kandydata, ale jest takie polskie przysłowie: nie szkoda róż, gdy płonie las. Więc my musimy wybierać mniejsze zło. Taka formuła Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalna. Gremia międzynarodowe akceptują takie rozwiązania. Chciałem, żebyśmy uszanowali ustawę, nie dając prezydentowi żadnego pretekstu.
25: Właśnie tutaj wspomniał minister o prezydencie, no bo tak, Krajowa Rada Sądownictwa wysyła kandydatów na sędziów do zawodu sędziowskiego właśnie do prezydenta. I pytanie, czy prezydent potem będzie te kandydatury honorować? Oczywiście powinien, no ale jak będzie, polityka pokaże.
19: Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie. Skąd w ogóle pomysł w PiS-ie, że najlepszym kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa będzie uwikłany w aferę hejterską Łukasz
25: Piebiak? To trochę tak na złość rządowi, żeby dać takie kontrowersyjne nazwisko, ale też mówi się w kuluarach sejmowych, że po prostu posada w KRS-ie jest dość wygodna, dobrze opłacalna. Trudno takiego człowieka, wręcz jest nieodwoływalny przez następną kadencję pięcioletnią, więc dobra, ciepła posadka.
19: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Pierwszy gość wywiadu politycznego to Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa
25: tak jest,
19: i
25: zapraszam.
19: Sprawiedliwości.
20: Sejm przełożył na kolejne posiedzenie, planowane na dziś, głosowanie nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To na wniosek wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u.
19: Historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor sekretariatu IPN-u dr Krzysztof Persak, mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe, że dzisiaj IPN to skostniała, jednocześnie rozdmuchana instytucja.
5: Po pierwsze, Instytut Pamięci Narodowej istnieje już 26 lat, a instytut został powołany z myślą o rozliczaniu się z przeszłością komunistyczną. I sądzę, że ta formuła, w jakiej działa IPN, po prostu się wyczerpała. Komunizm upadł w 1989 roku w Polsce. No i też można się rozliczać z komunizmem, a w każdym razie tymi metodami, które zostały w tym celu wypracowane. Mam na myśli m.in. lustrację, której formuła obecnie jest kompletnie bez sensu. I mam na myśli także ściganie zbrodni komunistycznych, które jest już w dużej mierze fikcją.
20: Jak mówi poseł PSL-u Marek Sawicki, politycy jego partii będą próbowali do czasu głosowania przekonać resztę koalicji rządzącej do głosowania za wyborem Mateusza Szpytmy.
19: Koalicja Obywatelska utrzymuje jednak, że przekonać się nie da. Kolejne posiedzenie Sejmu za 2 tygodnie.
20: Władimir Putin przylatuje za 5 dni do Pekinu, informuje South China Morning Post. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że wizyta została uzgodniona, ale nie podał dokładnej daty.
19: Putin odwiedzi Chiny tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Podróż ma trwać 1 dzień, a jej program nie będzie tak bogaty jak w przypadku prezydenta USA, który dziś wyleciał już z państwa środka.
6: Chcę bardzo podziękować. To była niesamowita wizyta. Przyniosła wiele dobrego. Zawarliśmy kilka fantastycznych umów handlowych, korzystnych dla obu krajów.
19: Trumpowi towarzyszyli szefowie Big Techów, ale też na przykład prezes Boeinga. Koncern ma sprzedać Chińczykom 200 samolotów. To mniej niż zapowiadane 500, co już odbiło się na kursie akcji.
20: Trump i Xi mieli się zgodzić, że Iran nie może mieć broni jądrowej, że należy otworzyć cieśninę Ormuz oraz że Pekin nie będzie wysyłał Iranowi broni. To ustalenia bliskowschodnie, o których informuje strona amerykańska. Chińczycy skupiają się z kolei na Tajwanie i ostrzegają przed możliwym konfliktem o wyspę.
19: Nie zobowiązałem się do niczego w sprawie Tajwanu, mówi Trump. Przywódca Chin Xi zapytał mnie, czy będę bronić wyspy. Nie chcę o tym rozmawiać, relacjonuje amerykański prezydent. Dodaje też, że nie zdecydował, co zrobi w sprawie zapowiadanej sprzedaży Tajwanowi broni.
20: Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna.
19: Choć najnowsze wyliczenia pokazują, że prawdopodobnie wydarzy się to u wybrzeża Afryki, a okno czasowe to jutrzejszy poranek aż do niedzielnego popołudnia.
20: Część rakiety nośnej, która wynosiła na orbitę rosyjskie satelity telekomunikacyjne, wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Szymon Kępka.
7: Obiekt o nazwie Fregat waży około 1 tony i szczątki po wejściu w atmosferę mogą spadać także na teren Polski, szczególnie wschodnich rejonów. O prawdopodobieństwie mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.
8: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
7: To, co rosyjska rakieta wynosiła na orbitę, to 16 satelitów pewnego rodzaju konkurencyjnych dla Starlinków firmy SpaceX, dodaje Grabiański.
8: Nie jest to obiekt typu słynny chiński człon rakiety Długi Marsz 5, która wynosiła na przykład chińską stację kosmiczną, bo wtedy mieliśmy do czynienia z obiektem o masie 10 ton i to zagrożenie było znacznie, znacznie większe.
7: To, co w tej chwili spada na niską orbitę Ziemi, to górny stopień rakietowy obiektu Fregat. Składa się z segmentów, w których znajdują się paliwo i aparatura sterująca, najczęściej wykonywana z wysokoodpornych stopów metalu. Większość pewnie spłonie w atmosferze, ale pewności, jak ten proces przebiegnie, ostatecznie nie ma. Szymon Kępka, TOK FM.
20: Billboardy, ulotki oraz coraz bardziej widoczna kampania. Referendum w Krakowie coraz bliżej. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję.
19: Chodzi głównie o prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pytanie jednak brzmi nie tylko, jak krakowianie zagłosują, ale też, czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, co dziś mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzje.
9: Zagłosowałabym za zmianą.
10: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
9: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
10: Chciałam panią o referendum zapytać. Czy pani się wybiera za tydzień?
9: Nie.
10: Czyli jest pani zwolenniczką pana prezydenta Miszalskiego?
9: Tak.
11: Na pewno nie zostanę w domu. Pójdę głosować.
10: A co się panu najbardziej nie podoba?
11: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
12: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza. Nie ma złotego środka. Nie ma jakiejś konkretnej, logicznej siły dobrej, politycznej, która by w stanie była przyjąć na barki zarządzanie miastem w sposób taki profesjonalny i zgodny z wszystkimi zasadami.
20: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja, a na razie krakowianie się bawią.
19: I studenci wpisują się w klimat referendalny.
20: No jak najbardziej. I żądają tramwaju nad morze i taniego piwa. To można było przeczytać na jednym z transparentów tradycyjnego juwenaliowego korowodu, który przeszedł dziś przez to miasto.
19: Święto studentów obchodzi swój jubileusz, odbywa się w tym roku pod Wawelem po raz 70. i na rynku głównym prezydent miasta, wciąż prezydent Aleksander Miszalski, przekazał studentom klucze do miasta.
20: Polacy chętnie wyprowadzają się z dużych miast na wieś, najczęściej do ościennych, obwarzankowych gmin.
19: Najbardziej zyskują okolice Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania czy Trójmiasta, jednak wiele gmin nie nadąża za tym boomem. Brakuje kanalizacji, brakuje dróg, brakuje szkół.
20: Suburbanizacja będzie tematem weekendu w TOK FM, a więcej o tym Agnieszka Wynarska.
13: Za miasto wyprowadzają się głównie rodziny z dziećmi, które szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku. O tym będzie mówić Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
14: Tutaj nie mówimy o singlach, o osobach, które prowadzą takie aktywne życie związane z tymi korzyściami, które wynikają z życia w mieście.
13: Duży przyrost nowych mieszkańców w krótkim czasie oznacza dla gmin duże kłopoty infrastrukturalne, na przykład z mediami. Często brakuje kanalizacji. Tak jest na przykład w podkrakowskiej gminie niemiecka wina.
10: Czuć nieczystości na ulicach. Jakie to są koszty wywóz takiego jednego szamba?
0: 310 zł, więc możemy tak przypuszczać, że ludzie chcą oszczędzić i gdzieś to będą wylewać.
13: Zajrzymy też do gminy Osielsko koło Bydgoszczy, która jako jedna z nielicznych w regionie buduje nową, ogromną szkołę podstawową, by w pozostałych placówkach dzieci nie musiały uczyć się na zmiany.
2: Jest to ogromny wysiłek dla gminy. Ponad 60 milionów koszt wybudowania. Niestety kosztem innych inwestycji, głównie drogowych.
13: Liczba osób, które decydują się na wyprowadzkę z dużego miasta, cały czas rośnie i o tym będziemy mówić w weekend w TOK FM.
19: To jest TOK 360. Agnieszka Wynarska zapowiada temat weekendu TOK FM. Jest godzina 16.15. Informacje TOK FM, na które zaprasza Marietta Wiśniewska o 16.20. Po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.
3: Autopromocja.
15: Plan jest prosty. Zdrowe i aktywne życie przez długie lata. Brzmi jak przywilej dla wybranych? Niekoniecznie. Wspólnie z ekspertami wyjaśniamy, jak współczesna nauka i medycyna mogą realnie wydłużyć nasze życie. Bez pogoni za chwilową, krótkotrwałą modą. W oparciu o fakty i najnowsze badania. Audycja Żyjmy Dłużej w każdą sobotę tuż po 14. Zapraszam, Przemysław Iwańczyk.
3: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
18: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
21: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
18: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
28: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
29: Kto zwalcza ból?
30: Voltaren!
29: Kto?
31: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
33: ZUS, podatki, czynsz, konto.
34: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
33: Ty nie?
34: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
33: Płacą ci? Dużo?
34: 4000 się uzbierało.
33: No żartujesz.
35: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
36: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
37: Citroen.
38: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
16: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak szef MON odpowiada na doniesienia agencji Reutera, która poinformowała dziś o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Szef resortu zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 000, nie zmienia się. Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Tak powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Ukraińskie służby odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o czym świadczą dodatkowe kontakty między białoruskim autorytarnym przywódcą Aleksandrem Łukaszenką a Rosjanami, powiedział Zełenski. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz nowego roku szkolnego, w tym terminy ferii zimowych. Rok szkolny 2026-27 rozpocznie się tak jak zawsze 1 września, a zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się 25 czerwca. Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się natomiast w trzech terminach między 18 stycznia a 28 lutego 2027 w zależności od województwa.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Paliwa na weekend stanieją. To są dobre informacje, które za chwilę przedstawi Wojciech Kowalik w Ekonomii 360. Gorsze są takie, że wojna w Zatoce Perskiej drożejące, suma summarum ceny paliw, rozlewają się już po gospodarce. 16.21.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Po całej gospodarce zaczynają rozlewać się drogie paliwa, mówią ekonomiści komentujący dane o kwietniowej inflacji. Przyspieszyła do 3,2%, głównie za sprawą wyższych cen paliw, energii i surowców wynikających z wojny na Bliskim Wschodzie. A to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
8: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży. Więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej. Zakładamy, że ta inflacja będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym. Na koniec roku przekroczy 4%. I to nie koniec. Pamiętajmy, że ceny gazu to jest ważny komponent na przykład nawozów. I w tym roku jeszcze te wyższe ceny nawozów nie będą oddziaływały silnie na ceny żywności, ale w przyszłym roku tak. Więc zakładamy, że gdzieś pod koniec roku inflacja osiągnie swoją górkę na poziomie 4%, ale przez cały przyszły rok będzie się utrzymywała powyżej poziomu 3,5%. Więc to jest trwały szok inflacyjny.
7: W kwietniu skutków kryzysu nie widać było jeszcze w cenach żywności, a wręcz są produkty, które bardzo mocno staniały. To masło, ziemniaki, oleje, tańsze są warzywa. Rachunki za mieszkanie, też spora pozycja w naszym budżecie, przeciętnie o 5% w górę. W podobnej skali drożają usługi, hotele, restauracje, wizyty lekarskie czy wycieczki zagraniczne. Rada Fiskalna uderza w prognozy ekonomiczne rządu, bo jak mówi w TOK FM szef Rady dr Sławomir Dudek, rządzący zbyt optymistycznie podchodzą w swoich założeniach makroekonomicznych, na podstawie których będą pisać przyszłoroczny budżet, do skutków wojny na Bliskim Wschodzie i drogich surowców. Rządzący zauważyli tę wojnę, ale nie włożyli jej do bazowego scenariusza dla gospodarki, mówił w porannym EKG szef Rady Fiskalnej.
9: Największe zastrzeżenie jest, tak można podsumować, widziałem taki tytuł, tak jakby wojny nie było. Takie są te założenia. No a nie można zauważyć, że jest wojna i rząd zauważył ją, tylko zrobił taki scenariusz szokowy. Czyli wiedział, jak ta wojna wpływa na wskaźniki, użył narzędzi, modeli do tego policzenia, tylko swoją dyskrecjonalną decyzją uznał, że nie wkładamy tych założeń, tego scenariusza szokowego wojennego do tych podstawowych wskaźników. Na razie resort finansów jest w mniejszości. Wszyscy ekonomiści uwzględnili wojnę, Międzynarodowy Fundusz Walutowy uwzględnił. My też policzyliśmy, zbadaliśmy takie plany finansowe wszystkich krajów. Ponad 20 krajów Unii Europejskiej zdołało uwzględnić i dało tą wskazówkę społeczeństwu, wreszcie uwzględnijcie w swoim planowaniu efekt wyższej inflacji.
7: Zdaniem Rady Fiskalnej, która od tego roku recenzuje finansowe poczynania rządu, skala i długość wzrostu cen ropy naftowej i przełożenia tego na inflację mogą być większe i dłuższe od założeń Ministerstwa Finansów. Paliwa na weekend stanieją. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, oleju napędowego 6,82, a to oznacza, że maksymalna cena diesla spadnie o 10 groszy. I na razie na takich mniej więcej poziomach powinniśmy zostać także w przyszłym tygodniu, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
0: Spodziewamy się, że benzyna 95-oktanowa znajdzie nam się w przedziale między 6,24 a 6,35. Natomiast dla oleju napędowego ceny z przedziału 6,74, 6,85 to będzie ten poziom, którego spodziewamy się w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedzieliśmy również możliwość spadków dla autogazu. Możliwe jest zejście nawet na poziomy poniżej 3 zł i 70 groszy.
7: Autogaz, choć wciąż drogi, schodzi więc powoli z rekordowych poziomów. Premier nie podpisał planowanych zmian w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Chodziło o ponowne powołanie do zarządu Banku Centralnego prawej ręki prezesa Adama Glapińskiego, Marty Kajtli oraz członka Rady Polityki Pieniężnej Ludwika Koteckiego. Szef rządu, jak to się określa, zwrócił bez kontrasygnaty dotyczące tego postanowienia prezydenta. Sprawa dotyczy też Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego, członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy mieli objąć swoje funkcje w zarządzie NBP jesienią i zimą. Blisko 660 milionów złotych leży w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i czeka na prawie 40 tysięcy osób. Chodzi o spadkobierców zmarłych osób, które miały w ZUS-ie subkonto, na które trafiło część pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych. ZUS o tych pieniądzach nie informuje, a wystarczy prosty wniosek, żeby je wypłacić, mówi w TOK FM ekspert emerytalny Oskar Sobolewski.
2: Mówimy też o osobach, które na przykład w roku 2001, drugim, trzecim zaczynały pracę albo pracowały, bo były wtedy obowiązkowo objęte OFE. Upoważniły kogoś przez tych kilkanaście lat. Podejrzewam, że część osób, tych, które upoważniały, w ogóle już nie pamiętają, kogo upoważniły. Szczególnie, jeżeli to nie była ta osoba najbliższa, czyli czy to żona, czy to był członek rodziny, dziecko. Tutaj też jest pełna dowolność, jeżeli chodzi o to, kogo możemy wskazać. No i po tych latach te osoby po prostu o tym nie wiedzą, a wystarczy po prostu w takiej sytuacji skierować się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zweryfikować, jak to wygląda i czy te środki w takiej sytuacji nam przysługują.
7: Sprawa dotyczy osób, które urodziły się po 1968 roku i zaczęły odkładać w OFE. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,64, dolar 3,65, a funt po 4,87.
10: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
11: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Te z początku nieoficjalne informacje wygląda na to, że są teraz konsekwentnie potwierdzane na poziomie oficjalnym. Czy to z ust premiera Donalda Tuska, który mówi, że decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszenia i na nasze bezpieczeństwo? Czy to z ust dowódcy amerykańskich sił lądowych generała Christophera Leneva, który w Izbie Reprezentantów powiedział: otrzymaliśmy instrukcję redukcji sił i uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją. Jest tutaj pewne zamieszanie komunikacyjne i mam wrażenie, że Amerykanie mogliby bardzo łatwo to zamieszanie komunikacyjne przeciąć i Polskę, tego świetnego sojusznika, który tyle wykłada na obronność, uspokoić. A jednak ze strony amerykańskiej cisza, ambasador USA Tom Rose milczy. Dlaczego?
12: Zakładam, że skoro milczy, to po pierwsze nie ma dobrych, jeżeli ma wiadomości i ma szczegółowe informacje w tym, prawda, powstałym chaosie, to one są na tyle dla niego niezręczne i trudne do zakomunikowania partnerom polskim, że jakby lepiej jest milczeć. Znaczy to jest wariant pierwszy. Wariant drugi, opcją bardzo realną jest to, że on także próbuje się dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, jakie są realia, czego się można spodziewać w dalszych ruchach i co można przekazać partnerom polskim. Więc warto tutaj faktycznie w tym całym zamieszaniu chwilę poczekać, bo prędzej czy później, zakładam, że w przeciągu najbliższych dni my się zorientujemy bardziej szczegółowo w tym całym zamieszaniu, bo faktycznie chaos powstał przeogromny, ale warto powiedzieć, że wycofywanie wojsk z Europy, ono było przez Stany Zjednoczone od dawna notyfikowane partnerem europejskim, także Polsce. Więc w takim horyzoncie, jakby w takim postrzeganiu, czy w ogóle w tej warstwie wojskowej, militarnej, no to polska armia wiedziała, że takie działania są planowane, one będą realizowane, tylko, prawda, jakby tutaj trzeba było czekać na konkrety i szczegóły. Więc tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia. Wojskowi zresztą też nie są za specjalnie zaskoczeni, bo oni się tego spodziewali. Natomiast to, co wywołało chaos, to jest warstwa polityczna, prawda? Czyli ta nagła decyzja, żeby w obliczu takiego dużego sporu pomiędzy Donaldem Trumpem a kanclerzem Mercem, kiedy Donald Trump tak bardzo, powiedziałbym, wzburzony, zadeklarował wycofanie w najbliższym czasie, czyli w przeciągu pół roku, 5000 żołnierzy z tych stacjonujących w Niemczech. Dwa tygodnie później, zamiast wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, mamy wycofanie 4000 żołnierzy z Polski. I teraz wszyscy się zastanawiają, łącznie z komentatorami amerykańskimi, co to oznacza. Czy to oznacza, po pierwsze, to, o czym mówiliśmy na początku, czyli to planowe z wyprzedzeniem wycofywanie pewnych sił, prawda, na potrzeby innych teatrów działań, to jeszcze nie byłoby takie złe. Po drugie, czy to jest te 4000 rotacyjnych wojsk jakby zawróconych, prawda, z Polski, czy to jest ta część, która powinna być wliczona w tą karną, prawda, tą karę dla Niemiec za brak lojalności i spór z Trumpem, czyli tych 4000 żołnierzy, proszę, amerykańskich, rotacyjnie stacjonujących, mających stacjonować w Polsce, wliczone są w pulę niemiecką i wtedy jest sugestia, że z Niemiec wycofanych zostanie, prawda, ta uzupełniająca kwota 1000 żołnierzy, bo takie są spekulacje, to jeszcze nie ma tutaj nic pewnego, czy też są to jeszcze jakieś, prawda, inne doraźne działania, tego nie wiemy, natomiast warto mieć świadomość tego, że sygnał jest bardzo jasny i ten sygnał przede wszystkim odczytują państwa, takie jak Polska, zainteresowane obecnością amerykańską, ale także państwa jak Rosja, czyli wrogie Zachodowi, a przede wszystkim mające plany, powiedziałbym, dosyć agresywne.
11: No właśnie, ja mam wrażenie, więc, że na Kremlu to teraz wjeżdża na stół szampan z kawiorem, bo to jest osłabienie, przynajmniej na chwilę obecną, to jest osłabienie wschodniej flanki, czyli to jest dokładnie tak jest. To, czego Rosjanie domagali się w 2022.
12: To prawda, Rosjanie domagali się, ale jednocześnie Rosjanie tak to oceniają. Oni się spodziewali, tak jak i, prawda, sojusznicy europejscy redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli prawda, w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO na tyle tego, na ile został osłabiony właśnie taką, prawda, chaotyczną polityką Pentagonu. Więc jest duży problem. Po drugie, Rosjanie mają satysfakcję z tego, że Polacy, którzy mają bardzo jednoznaczne podejście do polityki rosyjskiej, a jednocześnie Warszawa musi balansować pomiędzy partnerami europejskimi a, prawda, bliskimi relacjami z Donaldem Trumpem. To jest dosyć ryzykowne i to jest trochę stąpanie na takim kruchym lodzie. Zamiast nagrody, prawda, de facto otrzymała karę, no bo to zakładamy dzisiaj niespodziewane wycofanie, no uderza jednak także w bezpieczeństwo Polski, ale także wraz z Polską flanki wschodniej. Krótko mówiąc, Rosjanie widzą w tym, że, widzą w tej sytuacji, już kończymy, że lojalność wobec sojusznika amerykańskiego no nie gwarantuje amerykańskiej obecności czy amerykańskiej gwarancji bezpieczeństwa, więc to są naprawdę całkiem dobre wiadomości dla Kremla.
11: Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościnią TOK 360. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył właśnie, że Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem, oświadczył prezydent Ukrainy. Informacje TOK FM o 16.40. Po nich o złych wiadomościach dla Rosji, bo takie płyną z Mali.
13: Autopromocja.
14: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
15: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
14: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
15: Beata Lubecka, Radio Z.
16: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
17: Karolina Lewicka, TOK FM.
16: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
17: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
16: Co piątek o 17.
17: Dzieje się.
13: Autopromocja.
18: Reklama.
20: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, Margut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
25: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
26: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
27: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. od kreatywnych zestawów po gry planszowe i 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamet, a hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: To nie może być przypadek.
3: Nie! To w Kaufland Card Extra!
1: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Zbliża się 16.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje rosyjska obrończyni praw człowieka Nina Litwinowa. Niezależna rosyjska Nowaja Gazeta przekazała, że Litwinowa popełniła samobójstwo w proteście przeciwko wojnie na Ukrainie. Putin napadł na Ukrainę i zabija niewinnych ludzi, a u nas do więzień trafiają tysiące. Napisała w liście pożegnalnym. Pogrzeb Litwinowej zaplanowano na niedzielę. Polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany, podkreśliła pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zapowiedziała, że prawie 44 miliardy euro zostaną rozdysponowane na potrzeby polskiego wojska, a w tych ramach pojawią się kolejne projekty, które umożliwią przekazanie pieniędzy na Straż Graniczną, Policję i Służbę Ochrony Państwa. Takie korekty trzeba było wprowadzić po wecie prezydenta, które zatrzymało.

0: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360 Krzysztof Story, reporter i podróżnik. Witaj.
1: Cześć.
0: Bo to jest przed nami wciąż weekend nowości w TOK FM i kolejna nowość to audycja i podcast Globalne Popołudnie w niedzielę między 16 a 17. To są wspólne rozmowy właśnie twoje z Wojciechem Jagielskim i z Domą Matejko o Mali w najbliższą niedzielę. Pozbawionym dostępu do morza największym państwie Afryki Zachodniej. Co dzieje się w Mali?
2: Od 25 kwietnia Mali jest pod bardzo zuchwałym atakiem ze strony raz Tuaregów z północy, którzy od dawna walczą tam o swoje niepodległe państwo, ale tym razem sprzymierzyli się jeszcze z dżihadystami, z ludźmi głównie spod znaku Al-Kaidy. I to była cała seria ataków. Rozmawiamy o tym z Wojciechem Jagielskim w tym odcinku. I pierwsze moje pytanie do Wojtka było oczywiście o bilans tego starcia i o to, kto je wygrał.
3: Ta wojna wciąż trwa. Bitwa ta nawet się nie do końca skończyła. Przegrały wojskowe władze Mali. Wojskowe władze rządzące tym krajem od 2020 roku. No bo zostały zaatakowane przez partyzantów, których obiecały te wojskowe władze rozbić i spacyfikować, pokonać. Partyzanci nie tylko nie zostali pokonani, ale zaatakowali no chyba najważniejsze miejsce w państwie malijskim, mianowicie miasteczko garnizonowe Kati, gdzie urzędują, ale także mieszkają wszyscy najważniejsi malijscy generałowie, także ci sprawujący władzę. Przegrała Rosja, która podjęła się kilka lat temu roli opiekunki, protektorki wojskowych władz w Mali w zamian za koncesję na wydobycie złota przede wszystkim, ale także innych cennych minerałów, a także za miliony dolarów w gotówce. Rosjanie obiecali malijskim generałom, że będą ich strzec i chronić, a oto w ataku dżihadystów i Tuaregów zginął Sadio Kamara, czyli minister obrony w Mali, człowiek, który uważany był za najważniejszego sojusznika Rosji w Mali i na całym Sahelu. On zginął w zamachu samobójczym. Kierowca nafaszerowanego trotylem samochodu wjechał praktycznie w dom ministra obrony, wysadził się w powietrze, zrównał z ziemią chałupę ministra i sąsiedni meczet. Ilu osób zginęło, nie wiadomo, z całą pewnością zginął minister Kamara.
0: To Wojciech Jagielski w rozmowie z Krzysztofem Storym w audycji Globalne Popołudnie w najbliższą niedzielę. Czy to znaczy, że sytuacja w Mali zmierza do radykalnej zmiany sił, do zajęcia na przykład stolicy Bamako przez dżihadystów?
2: Wydaje się, że oni sami jakoś szczególnie nie są tym w tym momencie zainteresowani, bo dużo łatwiej jest z władzą walczyć niż tę władzę sprawować, bo wtedy sami musieliby się zmierzyć z próbą zarządzania tym krajem, takim krajem jak Mali. A te państwa, Mali jest bardzo dobrym przykładem, ale to dotyczy całego regionu. One dlatego są tak dobrym gruntem dla wszelkiego rodzaju radykałów, dżihadystów właśnie, bo są bardzo słabymi państwami, bo ludzie w tym pasie Sahelu, na południe od Sahary, czują się przez swoje rządy co najwyżej ignorowani, jeśli nie prześladowani. A to jest doskonała pożywka dla takich partyzantów, bojówek. No i mówiąc Al-Kaida, mówiąc państwo islamskie, nam często przed oczami raczej staje Afganistan, ewentualnie Syria. A w tej audycji, w tym podcaście Globalne Popołudnie, w tym premierowym pierwszym odcinku, opowiadamy właśnie o tym, że centrum światowego dżihadyzmu, centrum tej świętej wojny jest dzisiaj właśnie w Afryce Północnej.
0: Były takie czasy, że bardzo silne interesy, chyba nawet wojska w Mali utrzymywali Francuzi. To już jest historia.
2: Tak, i Francuzi przy poprzednim takim zuchwałym ataku ze strony Al-Kaidy i też Tuaregów faktycznie przysłali na odsiecz do Bamako żołnierzy Legii Cudzoziemskiej i swoich spadochroniarzy, bodajże 5000 regularnego wojska. Co jak popatrzymy na to, jak ogromnym krajem jest Mali, wydaje się i jest śmiesznie małą liczbą. Natomiast wskutek politycznych

0: zawirowań, takiej niechęci do kolonialnej metropolii. Francuzów kilka lat temu generałowie wojskowi rządzący dzisiaj w Mali po prostu wyrzucili i na ich miejsce zaprosili rosyjskich najemników, tych spod znaku tego, co kiedyś się nazywało grupą Wagnera, a po buncie Prigożyna, nie wiem, czy słuchaczki i słuchacze jeszcze pamiętają taką akcję,
1: zostało to przemianowane na... katastrofa samolotu, mówiąc w skrócie.
0: Tak, no i grupa Wagnera już została przemianowana na, o ironio, Korpus Afrykański. Nie wiem, kto tam na Kremlu wymyślił tę nazwę, bo to się naprawdę nazywa Afrika Korps w tłumaczeniu. No ale ci rosyjscy najemnicy od kilku lat mieli być takim rozwiązaniem, które tych dżihadystów po prostu zepchnie do defensywy. No i jak to się skończyło, to właśnie teraz widzimy, bo oni w obliczu zagrożenia nie oddali praktycznie jednego strzału, uciekli z pola bitwy, oddali położone na północy miasto Kidal. Także chyba nadchodzi moment, w którym ta część Afryki po tym, jak rozczarowała się Francuzami, po tym, jak rozczarowała się Amerykanami, rozczaruje się też Rosjanami.
1: A co to oznacza dla nas w Europie?
0: Oj, o tym to można by pewnie pisać całe doktoraty. My staramy się trochę opowiedzieć o tym w audycji, dotknąć tego tematu, choć bardziej skupiamy się jednak na tej perspektywie malijskiej. Ale niepokój w tym całym pasie oznacza po pierwsze utratę czy przetasowanie jakichś wpływów, które jeszcze tam mieliśmy. Oznacza dużą nieprzewidywalność, moim zdaniem, bo naprawdę... Nawet w tej audycji unikamy jakiegoś prorokowania, bo naprawdę nikt nie wie, ale oznacza też, każde niepokoje tam napędzają oczywiście migrację, bo ludzie po prostu ze stref ogarniętych wojną, biedą i wszystkimi możliwymi klęskami zaczynają uciekać.
1: Krzysztof Story, bardzo ci dziękuję. W niedzielę od 16:00 kolejna nowość, weekendowa nowość w TOK FM Globalne popołudnie, projekt radiowo-podcastowy, bo i audycja radiowa, i podcast to opowieści Wojciecha Jagielskiego właśnie w najbliższą niedzielę, Domy Matejko i Krzysztofa Storego właśnie o świecie poza europejską perspektywą. Niedziela, godzina 16:00, a to jest TOK 360. 16:50, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Giewont i burza to chyba nigdy nie jest dobre połączenie.
2: No generalnie burza i przebywanie w otwartym terenie na graniach, no tutaj jeszcze w pobliżu takiego odgromnika w postaci kilkunastometrowego krzyża, no nie jest dobry pomysł.
1: Ale my jesteśmy umówieni na rozmowę o finansowaniu akcji ratowniczych w górach. Dzisiaj TOPR dostaje 15% wpływów z biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego i taki system działa od lat. Ministerstwo Klimatu pomyślało jednak, że dobrze byłoby coś zmienić, że obecny pomysł uszczupla budżet parków narodowych, a to powinno iść na ochronę przyrody, i proponuje doliczać do biletów do parku opłatę na ratownictwo górskie. To mogłoby się wiązać z pewną podwyżką cen. Jednocześnie ubezpieczyciele proponują rozwiązanie, jakie funkcjonuje po słowackiej stronie Tatr, czyli obowiązkowe polisy dla turystów w górach i finansowanie z polis akcji ratowniczych w górach. Z tych dwóch pomysłów, który jest panu bliższy?
2: Znaczy, proszę dobrze zapytać ubezpieczycieli, czy aby na pewno przeanalizowali sytuację na Słowacji i obowiązujące przepisy. Nie ma mowy o żadnych obowiązkowych ubezpieczeniach. Jest odpłatność za akcje i to nie za wszystkie. Także no, to w takim skrócie to tak wygląda bardzo atrakcyjnie, ale nie jest, proszę mi wierzyć. Te 15% z biletu wstępu, tak jak do tej pory pozyskujemy, jest bardzo takim dużym sukcesem, że udało się znaleźć takie rozwiązanie, bez dodatkowych kosztów obsługi, ubezpieczeń i dalej, a z własnym udziałem osób, które są ratowane. To jest średnio w ostatnich dwóch latach 4,5 miliona złotych na dofinansowanie tego ratownictwa górskiego. No a ten pomysł Ministerstwa Klimatu. Zresztą ta ustawa liczy prawie 100 stron, ta aktualizacja, a widzę bardzo duże zainteresowanie dwoma zdaniami dotyczącymi ratownictwa. Cieszę się, że wiele osób się tym interesuje. Ale generalnie dla nas wiele to nie zmieni. No oczywiście jak wzrosną ceny, to i troszeczkę ta kwota może dla nas wzrosnąć. Wszystko zależy od natężenia ruchu turystycznego. Ale pomysł i projekt jest podyktowany przede wszystkim próbą zwiększenia wpływów dla parków narodowych, gdzie wysokość maksymalna biletu jednodniowego dla osoby dorosłej jest ograniczona ustawowo i nie może przekraczać pewnej kwoty. W tej chwili to jest około 11 zł, a wynika z waloryzacji kwoty 6 zł, kiedy ta ustawa o ochronie przyrody była wprowadzana. Także to tutaj nie jest jakiś ukłon w stronę ratownictwa górskiego, no tylko próba zwiększenia dochodów dla parków narodowych. Też to rozumiemy oczywiście. Nie mamy jakby nic przeciwko temu. Dla nas i takie uwagi zostały przesłane. Ważne jest, by te wszystkie zapisy były jednoznaczne, nie budziły wątpliwości w spraw podatkowych, nie obciążały jakimiś dodatkowymi kosztami dystrybucji tej dodatkowej opłaty. Więc no, to jest kwestia wszystko takich właściwych zapisów, precyzyjnego wypracowania tych zapisów.
1: A czy to jest lepiej, żeby te wpływy na ratownictwo były stałe, niż żeby to było pokrywane z ubezpieczeń? Bo temat... Używam pewnego skrótu myślowego, płatnych akcji ratunkowych w górach, wraca za każdym razem, kiedy ktoś w górach zrobi coś głupiego i ratownicy będą musieli mu iść na pomoc.
2: Znaczy wie pan co, to wraca zawsze mniej więcej o tej samej porze roku, a za chwilę zaczną się rozmowy o koniach do morskiego oka i to jakby jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Proszę mi wierzyć, że te wpływy z 15% z biletu wstępu to jest większa część naszego budżetu niż wpływy za odpłatność za akcje ratunkowe po stronie słowackiej, gdzie głównie one służą sfinansowaniu użycia śmigłowca prywatnego, za który Polska Zachranna Służba musi zapłacić. Więc to nie do końca jest tak, jak się wszystkim wydaje. W najlepszych latach stanowiło to po stronie słowackiej 8% budżetu. Może teraz troszeczkę się zmieniło. Tak, ale pozostała kwota to jest budżet Słowacji, państwa. U nas my w tej chwili mniej więcej około 12 milionów mamy dotacje na utrzymanie śmigłowca, na utrzymanie naszej gotowości, na zakupy sprzętu, a cały budżet to jest około 20 milionów. Z tego właśnie te 4,5 miliona to jest te 15%. Kolejne znaczne środki to jest nasza Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego, pozyskująca między innymi z darowizn i z podpisu 1,5%. Nasi partnerzy, sponsorzy i w ten sposób jakby domykamy budżet. A więc jakby ta formuła jest możliwa w Tatrach, ponieważ to są nieduże góry, z bardzo dużym natężeniem ruchu, gdzie ta dystrybucja biletów jest możliwa. Nasi przyjaciele Słowacy chętnie by taką formę wprowadzili, ale no ze względu na jakby rozległość gór nie są w stanie tego zrobić. Po prostu w większości punktów sprzedaż biletów koszty sprzedaży biletów przekroczyłyby wpływy z tych biletów. Więc to jest ta forma zastępcza w postaci wprowadzenia odpłatności, przy czym też od razu zaznaczę, płacą wszyscy, którzy są do tego zobligowani, nikt nie ocenia, czy ktoś się dobrze zachowywał, czy niewłaściwie. Tym nie zajmuje się Polska Zachranna Służba.
1: Bardzo dziękuję. Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był gościem TOK 360, 16:56. O 17:00 informacje TOK FM, a po informacjach wywiad polityczny Maciej Kluczka. Jego pierwszy gość to Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Będzie o kryptowalutowych starciach w Sejmie i tarciach w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Będzie też o Łukaszu Piebiaku, wybranym do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, tak, to ten od afery hejterskiej.
3: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
4: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16:00, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
3: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16:00.
4: Zapraszają Krzysztof Story,
5: Wojciech Jagielski
6: i Doma Matejko.
3: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 17. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Otrzymaliśmy instrukcję redukcji sił i uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Generał Christopher Laneuve był pytany o redukcję żołnierzy w Europie podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskiej armii w Izbie Reprezentantów. Zapewnił, że Stany nadal będą ściśle współpracować z europejskim dowództwem, aby zapewnić mu odpowiednie siły. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że może zgodzić się na tymczasowe zawieszenie wzbogacania uranu przez Iran na 20 lat, lecz muszą za tym iść prawdziwe gwarancje. Nie wykluczył jednocześnie wznowienia bombardowań. Trump powiedział też, że sam był przeciwny zawieszeniu broni, lecz zgodził się na nie, robiąc przysługę Pakistanowi, który miało to wnioskować. Jest wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Policja zaznaczyła, że obecne ustalenia i materiał dowodowy nie wskazują, aby do pobicia doszło na tle narodowościowym. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, padać może za to we wschodniej części kraju. Na termometrach od 3 stopni nad morzem do 11 na południowym wschodzie. Sobota deszczowa prawie w całym kraju, bez opadów jedynie na północnym zachodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Maciej Kluczka, Wywiad Polityczny. Zapraszam i witam. Zapraszam też do obejrzenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się. Do zobaczenia m.in. w aplikacji i odsłuchania w aplikacji mobilnej Tok FM, ale także na Spotify, na YouTubie Radia Tok FM. Dzisiaj jednym z tematów jest sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Tytuł: wszystkie sznurki z Kaczyńskim zostały zerwane i widzimy twarz Mateusza Morawieckiego. Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiSu.
14: To dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze.
11: Zaraz porozmawiamy o sytuacji, relacjach Morawieckiego z Kaczyńskim, ale najpierw o sytuacji finansów Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiejsza Rzeczpospolita w wersji na pewno na portalu podaje, że bo w ostatnią środę było kolejne wezwanie, prośba prezesa PiSu, żeby sympatycy, wyborcy wpłacali na konto partii i Rzeczpospolita dotarła do sprawozdania finansowego z poprzedniego roku i wynika z niego, że całkiem nieźle wam ta zbiórka idzie, panie rzeczniku, że uzbieraliście darowizn w zeszłym roku ponad 11 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle samo, ile wynosiła kwota subwencji odebranej decyzją PKW. To za sprawą tej kampanii, pikników wojskowych i tak dalej. Czyli generalnie nie jest tak źle, jak prezes mówi, że sytuacja finansowa partii jest zła, no bo uzbieraliście tyle, ile wam brakowało.
14: Panie redaktorze, no wolałbym rozmawiać o fatalnej sytuacji finansów publicznych w czasie rządów Donalda Tuska. Myślę, że to powinno skupić naszą podstawową uwagę.
11: Jest fatalna. I o niej też rozmawiamy często.
14: Jest fatalna. Natomiast rzeczywiście wykorzystam tą okazję do tego, żeby zachęcić może wśród słuchaczy Radia Tok FM. Również są osoby, które chcą wesprzeć działalność Prawa i Sprawiedliwości po tym, kiedy zostaliśmy okradzeni. I to nie przez PKW. Przypominam, że uchwała PKW mówiła o tym, że subwencja powinna być wypłacona, tylko przez arbitralną decyzję pana ministra Domańskiego. Nielegalną decyzję ministra PKW. Domańskiego, rozumiem, pan... który sam sobie pisze akt oskarżenia, który w przyszłości z pewnością zostanie wdrożony.
11: Ale pan rzecznik mówi, że prosi o datki, ale jednocześnie mógłby pan podziękować, bo w sumie uzbieraliście tyle właśnie, ile brakowało.
14: Tak, oczywiście, to dzięki naszym wspaniałym wyborcom, dzięki naszym wspaniałym sympatykom jesteśmy w stanie prowadzić naszą działalność. Tak samo było w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ja byłem w tym sztabie, pamiętam doskonale, że na początku, po tym, kiedy nas okradziono, nie mieliśmy pieniędzy nawet na to, żeby zatankować samochód dla członków sztabu, którzy powinni towarzyszyć panu wtedy kandydatowi, a dziś prezydentowi, a skończyło się na tym, że osiągnęliśmy limit. Również dzięki wpłatom sympatyków, wyborców Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy w stanie prowadzić naszą działalność. Bardzo za to dziękuję i zachęcam również do dalszych wpłat, bo bez tego wsparcia, bez wsparcia osób, które wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną formacją, która jest w stanie przywrócić Polskę na tą ścieżkę ambicji, rozwoju i sprawiedliwości, tego zwycięstwa po prostu, to zwycięstwo nie mogłoby być możliwe.
11: Ale czy uzasadnione jest to twierdzenie prezesa PiSu przy okazji tych apeli o wpłaty, że sytuacja finansowa partii jest zła? No jest w sumie taka sama, jak była wcześniej. Dzięki oczywiście waszym wyborcom, ale nie jest zła.
14: Każda nasza konferencja jest poprzez na analizą sytuacji finansów Prawa i Sprawiedliwości.
11: Zbiórki w tym roku idą gorzej niż poprzednim.
14: Idą tak, jak powinny iść, ale zawsze powinno, zawsze może być lepiej. No przypominam, że my nie mamy subwencji, która jest nam należna z mocy prawa. Została nam nielegalnie odebrana. Inne partie taką subwencję, takie dofinansowanie czy zwroty za kampanię parlamentarną otrzymały, a no, Prawo i Sprawiedliwość nie.
11: Gdyby nie było spotu Zbigniewa Ziobry za pieniądze Ministerstwa Sprawiedliwości w kampanii wyborczej i gdyby nie było pikników wojskowych wykorzystywanych w kampanii wyborczej, to problemu by nie było.
14: Tylko pan doskonale wie, że Państwowa Komisja Wyborcza w jaki sposób bada sprawozdania i w jaki sposób przekroczyła swoje uprawnienia w tej kwestii tą decyzją kilku członków, tak na dobrą sprawę, upolitycznionych. Zresztą ostateczna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej mówiła o tym, że tę subwencję należy wypłacić, a minister Domański sobie stwierdził, że nie, no bo bał się gniewu Donalda Tuska. No to spotka się z decyzją prokuratury i mam nadzieję sądu w momencie, kiedy do Polski wróci praworządność.
11: Janusz Kowalski, kiedyś w PiSie, teraz już poseł niezrzeszony, tak mówił o ustawie proponowanej przez PiS o kryptowalutach. Proszę posłuchać.
15: Co proponujecie Polakom jako Prawo i Sprawiedliwość, jako oferta na te beznadziejne rządy Tuska? To, żeby zlikwidować cały sektor kilkudziesięciu tysięcy pracowników w Polsce, najlepszych informatyków, gdzie oni się mają wynieść?
11: Janusz Kowalski się dziwi, no on już jest poza PiS-em, ale dziwi się też Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS-u. No, jest to zwrot. I to nagły.
14: Dobrze, panie redaktorze, zacznijmy od jakby genezy całej tej sytuacji i afery Zonda Krypto. Afery Zonda Krypto, za którą pełną odpowiedzialność bierze obecna ekipa, która przespała 2 lata, tak na dobrą sprawę.
11: Były podczas wnioski
14: których
11: do prokuratury w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli pan mówi o genezie, a pan nie zaczyna od początku, to muszę powiedzieć, że w 2018 roku jeszcze ta firma która była, można powiedzieć, prototypem zonda krypto, już też były zgłoszenia z KNF-u, ale prokuratura katowicka, kierowana przez zaprzyjaźnionego prokuratora Zbigniewa Ziobry, nie podjęła sprawy.
14: W czasie ostatnich dwóch lat estońska instytucja zajmująca się nadzorem, między innymi nad giełdami kryptowalut, wysyłała ostrzeżenia dotyczące zondy krypto, która, jak wiemy, była zarejestrowana w Estonii. Nie zostało zrobione nic. Prokuratura również przespała moment, kiedy już było wiadomo, że klienci będą okradzeni. Przypominam, około 30 tysięcy osób, straty ponad 350 milionów złotych. Wystawiono prokuratora, który sobie pojechał na urlop, a później z tej sprawy musiał się wyłączyć. Przez to zniszczono dowody.
11: Przez co go nie zatrzymano,
14: więc nie uchroniono Polaków przed tym, co można było ich przed tym ochronić.
11: Teraz uznania dla mnie. To wszystko wiedzieliście jako politycy PiSu, gdy proponowaliście ustawy, gdy mówiliście, że nie można przeregulować rynku.
14: Nie, no przepraszam bardzo, afera zonda krypto upadła w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy naszym stanowiskiem dotyczącym pierwotnej wersji ustawy i tym, co się wydarzyło.
11: Okay, ale Mateusz Morawiecki nadal nie rozumie. Mówi, że idziecie od ściany do ściany. Mówił to w Radiu Z w tym tygodniu.
14: Panie redaktorze, ja nazywam się Mateusz Kurzyjewski. Imię mam co prawda takie same, ale nazwisko inne i uważam, że jedyna sensowna regulacja, która jest w stanie uchronić klientów przed prawdopodobnymi oszustwami, które mogą się wydarzyć, jeśli chodzi o obrót kryptowalutami, bo jest to jednak podejrzany, bardzo często podejrzany biznes. Ja bym nie rekomendował nikomu, sam też bym nigdy pieniędzy w to nie zainwestował. A przy tej nieudolnej władzy, która w tej chwili jest, żadna regulacja nie uchroni potencjalnych ofiar, osób, które na kryptowalutach chciałyby zrobić jakiś szemrany interes. Więc takie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Taki projekt też złożyliśmy. Zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński jest konsekwentny w tym stanowisku, bo mówił o tym, że kryptowaluty nie powinny funkcjonować
11: tutaj
14: na polskim rynku.
11: Ale jeżeli by doszło do tego głosowania w sprawie tego projektu, a Mateusz Morawiecki i może jego grupa zagłosowałaby przeciwko projektowi PiSu, to byłby definitywny koniec obecności Morawieckiego w partii?
14: Panie redaktorze, pan już zadaje pytanie, a co by było, gdyby? Głęboko wierzę, że gdyby koalicja...
11: Złożyliście, a wiceprezes Morawiecki mówi nie.
14: Koalicja rządząca... pozwoliła w ogóle procedować ten projekt, bo on nawet nie był procedowany, to cały klub, jak jeden mąż, stanąłby za tym, żeby tą ustawę przyjąć. Pan mi tutaj każe wróżyć z fusów, pisać jakieś scenariusze. Na to się nie pisze, nie jestem żadnym...
11: Ale fakty są takie,
14: twórcą fantastyki.
11: Że Mateusz Morawiecki, pytany w tym tygodniu w Sejmie, czy czuje się dobrze w PiSie, czy będzie budować swoje stowarzyszenie, mówi, że tak, będę budować, nie dam się wypchnąć z PiSu, ale inni szatani są tam czynni. Cytuję. No, widzi złe osoby w Prawie i Sprawiedliwości, które grają na jego niekorzyść.
14: Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć, jak chciałbym, żeby to wszystko wyglądało. Chciałbym, żeby wszyscy w 100% byli skupieni na wsparciu pana profesora Przemysława Czarnka, który jest naszym kandydatem na premiera, który
11: Rzecznikiem jego kampanii.
14: A ja rzecznikiem jego kampanii, który bardzo dobrze rozpoczął tą swoją prekampanię. Przypominam chociażby od złożenia projektu ustawy w sprawie obniżenia cen paliw, który w konsekwencji został przez rząd przyjęty i wiele innych równie ciekawych inicjatyw. Taka była decyzja kierownictwa... Taka była decyzja kierownictwa naszej partii. I rzeczywiście wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy działacze wspierają pana profesora Przemysława Czarnka. Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym. Natomiast również ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Dzisiaj czytałem o tym, że będzie wspólne spotkanie, zdaje się, gdzieś na zachodzie, w Gorzowie Wielkopolskim, obu panów, tak? Więc jak jedna pięść idziemy po to, żeby zwyciężyć, no bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego jeśli mogę z takim wnioskiem do pana redaktora się zgłosić, to chciałbym, żebyśmy już zmienili temat.
11: Panie rzeczniku, wniosek będzie rozpatrzony za chwilę, ale jeszcze z 2-3 pytania na ten temat, bo niestety dla państwa dużo tych tematów nam podajecie. Mateusz właśnie Morawiecki mówi, nie zrezygnuje z budowy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nie musi, tak? Może rozwijać Rozwój Plus?
14: No, panie redaktorze, ja uważam, że my powinniśmy działać jako Prawo i Sprawiedliwość, tak? I
11: Wiceprezesa PiSu to stowarzyszenie będzie w ramach PiSu, na korzyść PiSu.
14: Moim zdaniem lepszy sposób prowadzenia tej prekampanii czy naszej całej działalności byłaby taka, gdybyśmy działali wszyscy jako Prawo i Sprawiedliwość. oczywiście uwzględniając te różne wrażliwości, czy też walkę o określony elektorat, bo rzeczywiście Mateusz Morawiecki jest wybitnym ekspertem, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, i za tą agendę przede wszystkim powinien być odpowiedzialny w tej kampanii. Natomiast uważam rzeczywiście, że jest lepszym rozwiązaniem jest to, gdybyśmy wszyscy szli pod jednym szyldem, i tak będziemy też szli, bo przecież Mateusz Morawiecki mówi wprost o tym, że będzie wprowadził swoje działania jako Prawo i Sprawiedliwość.
16: A czy pod tym jednym szyldem przed wyborami znajdą się inni politycy też prawicy szeroko pojętej? Myślę chociażby o Pawle Kukizie, był tutaj we wtorek, powiedział, że jeszcze nie wie, czy kandyduje. Później, parę dni później w Polsat News powiedział, że może i by chciał, ale wie, że nie sam nie da rady z demokracją bezpośrednią, koło, które tworzy, więc może myśli o przymierzu z Mateuszem Morawieckim, bo właśnie mu blisko. Czy mógłby się znaleźć Kukiz na listach PiSu, czy to już nie wróci ta przyjaźń?
14: Wie pan, no to do układania list to jeszcze jest dużo czasu, a ja też nie jestem Pawłem Kukizem, więc nie wiem, jakie będą jego plany, jakie będą jego decyzje. O tych sprawach będziemy jeszcze rozmawiać. Będzie rozmawiało kierownictwo naszej partii, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. On jest odpowiedzialny za układanie ostatecznych list, z którymi pójdziemy do wyborów parlamentarnych.
16: Ale nie mówi pan nie, definitywnie.
14: Nie wiem, jaka będzie decyzja kierownictwa naszej partii w tym zakresie.
16: A jeszcze wracając do tej prekampanii Przemysława Czarnka, myśli pan, że faktycznie ten efekt Czarnka jest, zdaje egzamin, kandydat. Pytam o to, czy zwiększył poparcie PiSu, zmniejszył poparcie Konfederacji. No PiS może się lekko umocniło w sondażach, ale i tak nadal mocną jedynkę, mocną pierwszą pozycję ma Koalicja Obywatelska, a te sondaże obu Konfederacji są mniej więcej takie same.
14: To znaczy tak, pierwsza sprawa, że na tym etapie w takiej perspektywie czasowej do wyborów sondaże bardzo często kreują rzeczywistość zamiast nią badać. Natomiast jak patrząc na to, co w tej chwili jest publikowane, jeśli chodzi o sondażownię, no to widzimy taki wyraźny trend, który zatrzymał spadki Prawa i Sprawiedliwości, i to był taki pierwszy cel też, jeśli chodzi o działalność pana profesora Przemysława Czarnka. W niektórych sondażach widzimy również redukcję tej różnicy, która jest pomiędzy nami a Koalicją Obywatelską, a ja osobiście oceniam, że pan profesor Przemysław Czarnek bardzo dobrze rozpoczął, bo jest bardzo aktywny, składa dobre projekty legislacyjne, wzbudza bardzo duże zainteresowanie i bardzo duży entuzjazm na spotkaniach z naszymi wyborcami. Tak, to co powiedziałem przed chwilą.
16: Czyli zostanie kandydatem do końca.
14: Tak, głęboko w to wierzę, że zostanie kandydatem do końca, i jeszcze mało tego, ja wierzę, że będzie przyszłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej.
16: No to o tym już decydują wyborcy i ewentualnie koalicjanci.
14: I dlatego apeluję do nich również, do wyborców, do słuchaczy Radia Tok FM.
16: Panie pośle, to jeszcze jeden poseł. Rzeczniku, tak. Jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości, bo w tym tygodniu zaczął się proces Dariusza Mateckiego. Chodzi o sprawę fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i wykorzystywania na cele prywatne, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i fraudowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Czy poseł Madecki będzie zawieszony lub wyrzucony z klubu dopiero jak zostanie skazany? Czy jak będzie akt...
14: Panie redaktorze, ja odsyłam naprawdę do posiedzenia Sejmu.
16: Krzysztof Ciuski został zawieszony za wypowiedzi i poglądy, a Dariusz Madecki za to, że ma proces karny, nie.
14: Tylko naprawdę odsyłam wszystkich, również i pana, i słuchaczy Radia Tok FM, do posiedzenia Sejmu, kiedy był rozpatrywany wniosek o odebranie immunitetu panu posłowi Madeckiemu, kiedy to pięknie zgruzował tą całą skonfabulowaną argumentację prokuratury dotyczącą tego, że rzekomo nie wykonywał pracy w Lasach Państwowych, czy tam gdzieś jakieś...
16: No ale jeszcze jest Fundusz Sprawiedliwości.
14: Ale wie
16: pan, że już sąd wskazał dwóch małych świadków. Dał im wiarę i dał im mniejsze przez to wyroki karne. Dał im wiarę za to, że defraudowali z Mateckim pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, więc to już sądy decydują o tym. Nie tylko prokuratura, nie tylko
14: O tym decyduje niestety w państwie Donalda Tuska Donald Tusk.
16: Nie, sąd.
14: Taka jest prawda, że on zapowiadał, zdaje się, panu posłowi Mateckiemu, że poseł Matecki będzie siedział, i rzeczywiście wreszcie się znalazł. Więc tak to działa. Tak to się działa jak w państwie.
16: Czyli
14: ja wierzę w 100% w niewinność pana posła Mateckiego. Oczywiście, że tak.
16: Zobaczymy, czy przy wyroku sądu nie będzie musiał pan
14: A zobaczymy, jaką, zobaczymy, jaką trójkę sędziowską wylosuje do tego Waldemar Żurek.
16: To na koniec jeszcze. Niech pan nam wytłumaczy, mi i słuchaczom, dlaczego Łukasza Piebiaka klub PiS-u zgłosił do nowej KRS. Tego człowieka, który sam podał się do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości, gdy wybuchła afera hejterska za czasów Zbigniewa Ziobry.
14: Panie redaktorze, ja bym raczej chciał odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu koalicja rządząca nie uznała zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wstrzymania się przed głosowaniem. Nie, to jest najważniejszy temat.
16: Klub oczywiście PiS-u zgłosił Łukasza Kybiaka. Ja chcę
14: To był nasz kandydat, a mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Kolejnym, bo Donald Tusk i jego ekipa uznali sobie, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje i napisali uchwałę sejmową. Gdyby napisali uchwałę sejmową, że Radio Tok FM nie istnieje, to pan by przestał przychodzić do pracy?
16: Proszę mi powiedzieć,
14: spakowalibyście te wszystkie mikrofony, te komputery stąd i wyszli.
16: Dlaczego z całej palestry?
14: To był nasz kandydat, który był wybierany przez posłów, którzy zasiadają w Komisji Sprawiedliwości.
16: A może chcieliście załatwić Łukaszowi Kibiakowicie pół posadkę, bo to są dobre zarobki, 5-letnia kadencja.
14: Panie redaktorze, no to tymi kategoriami, jak pan rozpatruje, to w jaki sposób byli wybrani ci antysędziowie do Trybunału Konstytucyjnego?
16: Ten człowiek,
14: tego nie rozumiem.
16: Sam przyznał
14: dlaczego
16: się
14: został
16: do winy,
14: wybrany na przykład sędzia Markiewicz, który jest chyba jednym z bardziej upolitycznionych sędziów, oczywiście po tej stronie liberalnej.
16: Okay. Panie rzeczniku, ze wszystkich prawników, z którymi macie kontakt, Piebiak był najlepszy.
14: Naprawdę, panie redaktorze, uważam, że zamiast skupiać się na personaliach, powinniśmy się skupiać na tym, że po raz kolejny zostało złamane prawo w polskim Sejmie.
16: A ja się skupiam
14: ze względu na to, że obecnie rządząca koalicja nie jest w stanie wytrzymać nawet tygodnia bez ordynarnego przykładu złamania prawa. A tak krzyczeli konstytucja.
16: Widzę rzecznik PiS-u, Mateusz Kurzejewski, rzecznik kampanii Przemysława Czarnka. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacje, po których posłanka Lewicy Dorota Olko.

0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jedyna sensowna regulacja, która byłaby w stanie uchronić klientów przed podejrzanym biznesem, jakim są kryptowaluty, to projekt zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość, przekonywał w wywiadzie politycznym TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski. Sejm przyjął dziś już po raz trzeci rządową ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że kontrolę nad tym rynkiem będzie pełnić Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zanim ustawa trafi na biurko prezydenta, zajmie się nią Senat. Posłowie wybrali dziś także 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS zostaną później powołani przez prezydenta. Decyzje Waszyngtonu o redukcji wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na doniesienie agencji Reutera, która poinformowała dziś o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
8: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na 10 tysięcy żołnierzy, nie zmieniła się. O redukcję żołnierzy w Europie podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskiej armii w Izbie Reprezentantów pytany był dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leneff. Powiedział, że dowództwo otrzymało instrukcję redukcji sił i uznało, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją. Zapewnił, że Stany nadal będą ściśle współpracować z europejskim dowództwem, aby zapewnić mu odpowiednie siły. Mocno opóźni się budowa odcinka S19 między Domaradzem a Krosnem na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa. GDK IKA twierdzi, że wykonawca nie wrócił na plac budowy i doprowadził do zmian projektowych niezgodnych z decyzją środowiskową, powiedziała Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału.
9: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, a w konsekwencji do opóźnień w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
7: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od umowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad 500 000 zł, powiedział rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
10: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
7: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg, a nas już za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel Domu Mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. klif.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Padać może za to we wschodniej części kraju, na termometrach od 3 stopni nad morzem do 11 na południowym wschodzie. Sobota deszczowa prawie w całym kraju, bez opadów, jedynie na północnym zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel Domu Mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. klif.pl.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: W informacjach TOK FM czas jeszcze na raport smogowy. Aleksandrów Kujawski i opolskie Zdzieszowice to miejscowości, w których na czerwono świecą się mapy smogowe. Przekroczone tam są normy pyłów PM10 i PM2,5. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Naszym gościem jest teraz Dorota Olko, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Porozmawiamy o efektach głośnej imprezy z muzyką elektroniczną, która odbyła się w ubiegły weekend przy Muzeum Jana III w Wilanowie w Warszawie. Głośniej nie tylko tej nocy, ale głośne efekty także polityczne są i do dziś. No właśnie, wczoraj pani poseł poinformowała, że wnosi o odwołanie dyrektora muzeum. Taki wniosek wysłała pani do ministry kultury i informowała pani w mediach społecznościowych, że problemy w muzeum są nie od dziś i nie od tej właśnie słynnej imprezy. Wpis się pojawił i krótko potem już dostaliśmy informację, że dyrektor muzeum jest odwołany, ale to chyba nie za sprawą pani wniosku, tylko po prostu już ministra Cieńkowska taką decyzję podjęła, tak?
13: My przedwczoraj wysłaliśmy to pismo z wnioskiem o kontrolę, o podjęcie działań jasnych i o odwołanie pana dyrektora.
12: Czyli w środę.
13: Ale to była, tak. Ale to była kolejna moja interwencja w sprawie Muzeum w Wilanowie, bo tak naprawdę to nie był pierwszy raz, że działy się tam kontrowersyjne w jakiś sposób imprezy. Media donosiły o nieprawidłowościach związanych z Ogrodem Świateł. Później, jeśli dobrze chronologię pamiętam, była impreza charytatywna Fundacji o Menymencach. No i co ciekawe, pan dyrektor nie występował o zgody konserwatora zabytków przed tymi imprezami. I my interweniowaliśmy w tej sprawie. Ministerstwo później wszczęło kontrolę. Okazało się, że to nie były jedyne wydarzenia na terenie obiektu, o które nie występowano na zgodę. Pan dyrektor próbował utrzymywać, że on nie musi występować o takie zgody, że właściwie to sam może je wydawać, ale ministerstwo powiedziało wtedy w wyniku tego wszystkiego jasno, że nie, że o zgody, że przy takich wydarzeniach o zgodę konserwatora zabytków dyrektor ma obowiązek wystąpić. Mhm. Więc tym razem już ta zgoda była. I konserwator zabytków sporządził odpowiednie wytyczne, jak to powinno przebiegać. No i kontrola ministerstwa wykazała, że po prostu do tych wytycznych konserwatora się nie zastosowano.
12: A czy dało właśnie, można było dochować jeszcze takiej skrupulatności, żeby sprawdzić, czy te warunki konserwatora są dochowywane tuż przed imprezą, gdy ona jest przygotowywana, gdy jest zwożony sprzęt jeszcze w trakcie, czy przepisy do tego zobowiązują urzędników, czy właśnie tego, kto opiekuje się tym terenem, czyli muzeum, czy nie ma takich przepisów?
13: Moim zdaniem tutaj to naprawdę wymaga odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za instytucję, bo nie da się wszystkiego sprawdzić przed. Na przykład nie da się sprawdzić, czy ludzie wydepczą w trakcie trawę, czy nie wydepczą, ale uważam, że da się pewne rzeczy przewidzieć. Jeżeli planuje się kolejne wydarzenia na terenie obiektu, no to trzeba je planować z głową. I pan dyrektor próbował się jakby usprawiedliwiać tym, że to był zewnętrzny podmiot, ale no odpowiedzialność jest po stronie, która ten teren i ten obiekt udostępnia. I wystarczy też spojrzeć na przykład z zagranicy, czy w Wersalu, czy w wiedeńskim Schönbrunn. Tam też imprezy odbywają się i to imprezy o w sumie podobnym charakterze, ale jest zachowana naprawdę duża ostrożność, bo prowadzono też takie eksperymentalne badania, jak można niwelować poziom głośności, żeby jak najmniej przeszkadzać ludziom mieszkającym dookoła. No a tutaj w przypadku Wilanowa jeszcze mamy kwestie związane z ochroną przyrody. Przede wszystkim też prowadzono dialog z mieszkańcami i mieszkańcy wiedzieli wcześniej o tych imprezach, przynajmniej już teraz wiedzą, więc jest szereg takich działań, które można podjąć i które tutaj się nie wydarzały. Są też pokoje, obszary takie ciszy w trakcie takiego wydarzenia. Więc da się też takie wydarzenia, które są wyzwaniem zawsze dla takich obiektów, planować no, bardziej z głową i przede wszystkim też pamiętać o tym, że nawet jak to jest instytucja kultury o znaczeniu krajowym czy światowym, no to ona jest w określonym kontekście lokalnym i wokół niej żyją ludzie i myślę, że mieszkańców też szczególnie zdenerwowało to, że jak ludzie piszą w dyskusjach w internecie, że dowiadywali się tuż przed, a potem całą noc, nawet prawie kilometr od pałacu czuć było te decybele, ale też, że no, dla nich możliwość korzystania z tego terenu jest bardzo ograniczona, że kiedyś można było na przykład wejść na dziedziniec, ludzie opowiadają, że robili sobie zdjęcia z magnoliami, że były jakieś ławeczki. No a dzisiaj cały teren jest już biletowany, więc tak naprawdę mamy duży...
12: Czyli może pani poseł powiedzieć, że w działaniach muzeum chodziło w dużej mierze o biznes, także wobec klientów, tych, znaczy odwiedzających ten teren, ale także wobec organizatorów dużych imprez, że no, ten zysk tutaj przeważył w pewnej mierze nad opieką nad tym terenem i też udostępnieniem tego terenu zwykłym mieszkańcom?
13: Trudno się pozbyć takiego wrażenia, że kiedy przychodzi biznes z chęcią zorganizowania takiej imprezy, to okazuje się, że można zrobić imprezę masową gdzieś, gdzie nawet na dziedziniec się nie wpuszcza na co dzień ludzi bez biletów. I myślę, że to jest właśnie bardzo, że też oburzyło mieszkańców sam już ten fakt. I jak się spojrzy na to, na szczegóły dotyczące tej imprezy, no to naprawdę można mieć wątpliwości, czy organizacja takich imprez jest jakkolwiek korzystna dla takiej instytucji, bo z informacji na ten temat wynika, że muzeum zarobiło 116 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, na tym wydarzeniu, czyli więcej kosztował jeden bilet VIP na taki koncert. Więc czy te korzyści, jakie czerpało z tego muzeum, w relacji do korzyści, jakie z niego czerpie firma i organizująca, były adekwatne? No można tu mieć wątpliwości i myślę, że no, co najmniej myśleć o jakiejś niegospodarności też. Jeżeli
12: a kończąc ten temat, myśli pani, że to może się skończyć też z jakimiś zarzutami prokuratorskimi?
13: Ja myślę, ja już w ogóle też przy poprzednich takich sytuacjach zwracałam się do ministerstwa z pytaniami, czy w ogóle wyciągnęło jakieś konsekwencje wobec pana dyrektora.
12: Była odpowiedź?
13: Wtedy tak. Ministerstwo wtedy powiedziało, że no, już dyrektor się zobowiązał do tego, że przy następnych takich sytuacjach będzie postępował inaczej. No i widzimy, że na niewiele się to zdało, mimo interwencji ministerstwa i że podejmowało tutaj jakieś działania, kiedy alarmowaliśmy. Więc myślę, że w tym przypadku, no oczywiście trzeba zbadać to, czemu, z czego to wynikało i też przyłożyć szczególną staranność do tego, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Pani ja poseł... bardzo bym chciała już nie interweniować tak. w sprawie.
12: No, a weekend się zaczyna, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej ten weekend pod względem takich imprez przebiegnie inaczej. A zapytam o inną sprawę. Czy Lewica będzie naciskać na koalicjantów w rządzie? Czy może będzie forsować swój projekt? A mówię o Funduszu Kościelnym, bo zapytałem w tym tygodniu prezesa PSL-u, który koordynował pracę nad zaproponowaniem innych rozwiązań, jeśli chodzi o te składki zdrowotne, ubezpieczenie duchownych. No właśnie, fundusz miał być zlikwidowany, był zaproponowany odpis podatkowy, ale prezes PSL-u trochę rozkłada ręce i mówi, no nie ma jeszcze decyzji rządu, nie ma jeszcze, a jest, można powiedzieć, rok z hakiem do wyborów. Czy tu się nic nie stanie, czy jednak coś się stanie, jak pani uważa?
13: Umówmy się, że ta komisja, która miała, czy ten zespół, nie pamiętam jaki to miało status, mm-hmm. który miał pracować nad kwestią likwidacji Funduszu Kościelnego i tych wszystkich rozwiązań, pracował niestety intensywnie, mówiąc eufemistycznie, i nie spotykał się całymi miesiącami. No więc można było odnieść wrażenie, że nie ma strony, że po stronie kierującego nim wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no nie ma jakiejś szczególnej chęci intensyfikacji tych prac.
12: Tak, ale prezes PSL-u mówi, że jakby zrobił swoje i teraz musi być decyzja rządu, a wieść sejmowa niesie, że po prostu ministrowi finansów ten odpis też za bardzo się nie podoba, że może budżet musiałby jeszcze trochę nawet dokładać. Więc pytanie, czy to już nie jest kwestia premiera i ministra finansów bardziej?
13: My będziemy na pewno o tej sprawie dyskutować na najbliższych posiedzeniach klubu. Jeszcze tutaj nie mam szczegółowej wiedzy, ale my już jakiś czas temu składaliśmy, proponowaliśmy rozwiązania, no po prostu, które polegałyby na likwidacji Funduszu Kościelnego. Jakby próbowaliśmy brać sprawę w swoje ręce w działaniach poselskich. Ale no, mam nadzieję, że po prostu ta sprawa zostanie doprowadzona do końca i jestem przekonana, że też reprezentanci lewicy w rządzie tej sprawy nie odpuszczą, bo ona się niektórym wydaje symboliczna, no ale wszyscy obywatele muszą być po prostu traktowani tak samo i istnienie Funduszu Kościelnego to jest jakiś relikt przeszłości.
12: Dorota Olko, Lewica. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
13: Dziękuję
12: za chwilę
13: bardzo.
12: Informacje, po nich Kamila Biedrzycka z Super Ekspresu.
14: Autopromocja.
15: O podróżach bez przewodników w ręce.
16: O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
15: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
16: Na pewno wiemy jedno.
15: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
16: i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
14: Wspólna sobota. W każdą sobotę tuż po 10:00.
16: W tej audycji podróżujemy,
15: oglądamy
16: i czytamy. Anna Sobańda
15: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
14: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
19: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
20: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
19: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
21: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Chcesz rozwinąć swój biznes?
24: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
25: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
26: Jeszcze nie śpisz?
27: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
26: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
27: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
28: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mieliśmy pieniędzy nawet na to, żeby zatankować samochód, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Dziennik Rzeczpospolita ujawnił dziś sprawozdanie finansowe partii, z którego wynika, że ugrupowanie otrzymało z tytułu darowizn 11 milionów złotych. O taką samą kwotę została pomniejszona w ubiegłym roku subwencja PiS. Gość Macieja Kluczki twierdzi, że jego partia straciła pieniądze w sposób nielegalny.
31: Zostaliśmy okradzeni i to nie przez PKW. Przypominam, że uchwała PKW mówiła o tym, że subwencja powinna być wypłacona tylko przez arbitralną decyzję pana ministra Domańskiego.
7: Pozbawienie Prawa i Sprawiedliwości części subwencji było spowodowane wykorzystaniem środków publicznych do finansowania kampanii wyborczej partii w 2023 roku. Sąd rejonowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o umorzeniu śledztwa dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Zawiadomienie złożyli najbliżsi współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ich zdaniem doszło do błędów w ocenie przesłuchania kobiety. Barbara Skrzypek w marcu ubiegłego roku była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Dwa dni później Skrzypek zmarła. Politycy PiS wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył, a także z niedopuszczeniem do udziału w przesłuchaniu jej pełnomocnika. Polska musi zająć silną pozycję przy odbudowie Ukrainy, powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia przez trzy polskie firmy chętne działać za wschodnią granicą. To Budimex, Polimex Mostostal i spółka kontrolowana przez Agencję Mienia Wojskowego AMW Sinewia. Spółki zainteresowane są przede wszystkim budową dróg, kolei czy projektami w sektorze energetycznym. To niemal 150 prac i 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. W Muzeum Sztuki w Łodzi rusza nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi

0: W których widać ziemię, a później można powiększać obraz tak długo, aż zobaczymy dużego królika, którego zrobiłem na ziemi.
1: Wystawa pokazywana będzie w dwóch siedzibach muzeum. Sobota deszczowa prawie w całym kraju, bez deszczu jedynie na północnym zachodzie, na termometrach od 16 stopni w Poznaniu po 18 w Rzeszowie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Kamila Biedrzycka, dział opinii Super Ekspresu. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
3: Chciałbym zapytać najpierw o transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Pierwsza taka transkrypcja dokonała się, w kolejce są oczywiście następne. Ale z punktu widzenia politycznego, to jest takie wymuszone, wymęczone zwycięstwo, przyniesie punkty Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, czy niekoniecznie? Bo ludzie, którym na tym zależało, stwierdzą, to my wywalczyliśmy, a nie politycy dla nas.
4: A to już pewnie trochę zależy od ludzi, trochę zależy od tego, jak Koalicja Obywatelska i Lewica dalej potoczą te sprawy, bo to przecież nie jest koniec. To są oczywiście na razie historie precedensowe. Oczywiście one powtarzają się już na tyle, że wraz z precedensowymi być przestaną i staną się pewną normą. Natomiast no, zdaje się, że to uderzenie pięścią w stół, bo tak bym jednak nazwała reakcję premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem rządu we wtorek, te przeprosiny skierowane pod adresem społeczności LGBTQ+, i to posypanie głowy popiołem, jakby nie było, jest pewnym krokiem i pewnym bardzo ryzykownym według mnie posunięciem także z punktu widzenia samego szefa rządu i Koalicji Obywatelskiej, bowiem pamiętamy, że hasła dotyczące swobód, wolności i praw człowieka, bo ja tak kwestie LGBTQ+ nazywam, były jedną z takich osi kampanii wyborczej w roku 2023. Wszyscy doskonale wiemy, że przez te ponad 2,5 roku rządów nie udało się zrobić wiele, delikatnie rzecz ujmę, no ale też pamiętajmy o tym, że mamy w koalicji 15 października hamulcowych, którzy z prawami człowieka mają daleko idące problemy. To jest Polskie Stronnictwo Ludowe, no i tutaj część polityków Koalicji Obywatelskiej nastawionych bardziej liberalnie do całej sprawy ma związane ręce. Pytanie, czy Donald Tusk przed tym posiedzeniem rządu wiedział już, że sprawy są dogadane, dlatego że mówię o ryzyku. Gdyby się okazało, że on tę sprawę bierze na tapet po raz kolejny i po raz kolejny kończy się to fiaskiem, to myślę, że byłby to no może nie samobój polityczny, ale jednak bardzo duży kłopot, z którym koalicja musiałaby sobie radzić w przyszłorocznej kampanii wyborczej. Stąd też przypuszczenia, że jednak pewne kwestie są dogadane. No ale transkrypcja to nie wszystko, bowiem rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest sytuacja związana z tym, że ludzie tworzący wspaniałe, piękne związki jednopłciowe sami sobie trochę to w sądach wywalczyli. I teraz zadaniem państwa jest transkrypcja, czyli takie bardzo czyste, zimne, urzędnicze podejście do sprawy. Ale nie zapominajmy, że odłogiem leży kwestia ustawy dotycząca regulacji związków partnerskich. Po pierwsze u nas w kraju, a po drugie pamiętajmy, że cały czas jest to jednak kwestia wypełnienia, no nazwę to w cudzysłowie, wymogów Unii Europejskiej, pewnej implementacji prawa unijnego, która nakazuje nam regulację kwestii związków partnerskich, a w tej sprawie niestety na razie cały czas nie ma porozumienia, więc to jest bardzo grząski grunt, tak. Ale wydaje mi się, że doświadczenie Donalda Tuska jest na tyle duże, że chyba nie wchodziłby na tak kruchy lód po raz drugi, gdyby nie miał pewności, że ta sprawa zostanie załatwiona, no, zapewne nie w satysfakcjonujący sposób dla wszystkich, ale jednak jakiś krok czy dwa do przodu zostaną poczynione. No, trzeba tę sprawę obserwować i absolutnie nie wolno o niej zapominać.
3: Tak, i pewnie kolejne życiowe przykłady będziemy podawać, bo jest też zamieszanie takie polityczno-prawne, można powiedzieć, tak? Bo z jednej strony Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, mówi dziennikarzom w Sejmie, transkrypcja już sama z siebie załatwia wiele spraw w urzędach, nie trzeba będzie o to walczyć, ale z drugiej strony właśnie on sam dał wytyczne ZUS-owi, czy na przykład taką transkrypcję uznawać, no i ZUS będzie uznawać, co się wiąże oczywiście ze składkami i tak dalej, z różnymi uprawnieniami, chociażby nawet z rentą wdowią, gdyby ktoś z takiego związku małżeńskiego, jednopłciowego, transkrybowanego, tak, zmarł, czego oczywiście nie życzymy, ale takie przecież historie przecież będą miały miejsca. I pytanie, czy kolejne urzędy, także pod auspicjami Ministerstwa Finansów, przy na przykład wspólnym rozliczaniu, będą to honorować? To będą kolejne historie, kolejne odcinki tej historii.
4: Ja w tym tygodniu rozmawiałam i zarówno z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką

0: Kondzie Mianowicz-Bąk i wczoraj rozmawiałam z ministrem finansów Andrzejem Domańskim i oni oboje, przede wszystkim pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, mówią, że to jest dla lewicy sprawa absolutnie fundamentalna i że już wszystkie wytyczne, które są konieczne do uregulowania tych kwestii, zostały w jej resorcie załatwione. Największą zgryzotę tak naprawdę ma Krzysztof Gawkowski, który oczywiście już poinformował wczoraj o tym, że dobre, celowe do tego rozporządzenia wydał, ale tam był tak prozaiczny kłopot jak PESEL-e, czyli u nas po prostu PESEL-e są identyfikowane od razu jako płeć żeńska albo płeć męska i tu był kłopot, co zrobić z takimi właśnie, powtarzam to słowo raz jeszcze, prozaicznymi rzeczami jak zwykłe tabelki, no ale podobno już sobie z tą sprawą wszyscy radzą. Zobaczymy, co Marcin Kierwiński na to wszystko, bo już tutaj jest potrzebny podpis szefa MSWiA, a on podobno opiera się najbardziej.
1: No to jeszcze zapytam o to, czy między koalicją a lewicą może na tym tle iskrzyć, czy niekoniecznie, bo z jednej strony współpraca Czarzastego i Tuska przebiega dobrze, panowie się lubią, darzą szacunkiem, chociaż oczywiście czasami mają różne podejście do niektórych tematów, bo w weekendowej wyborczej, którą mam przed nosem właśnie i przed oczyma, jest długi wywiad z Włodzimierzem Czarzastym. Pytany o jedną listę mówi, że oczywiście, że nie za dużo nas różni między Koalicją Obywatelską a Lewicą. Gdzieżby mogli się znaleźć na jednej liście Czarzasty i chociażby Giertych. No i to już jest takie właśnie postawienie sprawy jasno. My mamy swoją tożsamość, idziemy osobno do wyborów. No pytanie, czy jeszcze będą podnosić te różnice, będą balansować na tej linii, jak to może wyglądać?
0: Oczywiście, że będą w ramach zachowania pewnej równowagi koalicyjnej, dlatego że wszystkie sondaże pokazują, że kompletnie pójście na jednej liście im się nie opłaca. Im, czyli mam na myśli Koalicję Obywatelską i Lewicę, dlatego że wszystkie średnie sondażowe pokazują, że Koalicja Obywatelska, która idzie do wyborów w 2027 roku z Lewicą, ma mniej więcej od 35 do 36% poparcia, co jest niższym wynikiem niż Koalicja Obywatelska oddzielnie i Lewica oddzielnie. Oczywiście ja nie mówię o wspólnej liście opozycji, podkreślam. Mówię tylko o tej liście Koalicja Obywatelska-Lewica. Na razie badania pokazują, że pójście oddzielnie zdecydowanie bardziej tym dwóm ugrupowaniom się opłaca. Z tego co wiem, relacje między panem marszałkiem Czarzastym a panem premierem Tuskiem, między wicepremierem Gawkowskim a premierem Tuskiem, między panią ministrą Dziemianowicz-Bąk a premierem Tuskiem są naprawdę bardzo dobre. Ta współpraca układa się, no może nie bezproblemowo, ale tych problemów jest zdecydowanie najmniej właśnie na tych liniach, o których przed chwilą wspomniałam. Natomiast te różnice oczywiście, że będą podkreślane w sytuacjach nie jakichś bardzo kryzysowych, no bo każdy, szczególnie lewica, która oczywiście walczy to jak najlepszy wynik, nie balansuje już co prawda na progu wyborczym, ale jednak no, chciałaby uzyskać więcej, musi tę swoją tożsamość podkreślać, musi być tym jednak, no, brzmi to trochę jak masło maślane, ale lewym skrzydłem całej koalicji i nie może za bardzo no, przyczepić się, czy przykleić, czy być tożsama z Koalicją Obywatelską, więc to są jakby podstawy ABC polityki, natomiast na pewno nie dojdzie między Lewicą a Koalicją Obywatelską do sytuacji konfliktowej, która mogłaby zaważyć na obecnym lub przyszłym sojuszu politycznym. To jest według mnie na dziś absolutnie niemożliwe.
1: To teraz przyjrzyjmy się jeszcze sytuacji w PiS-ie. Zwrotów akcji tam dużo, bo z jednej strony najpierw zakaz budowy stowarzyszenia, później zielone światło, że jednak to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego może być budowane w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz znowu zaczyna tam iskrzyć. Z drugiej strony zwrot w sprawie kryptowalut, zastrzeżenia duże ma co do tego Mateusz Morawiecki. Zresztą nawet jakby się zgodził z premierem Tuskiem, no nie powiedział tego tak dokładnie tak samo, ale premier Tusk pytał w twecie, czy głupi, czy pijani, tutaj cytuję, że od ściany do ściany, no a w Radiu Z Mateusz Morawiecki w tym tygodniu powiedział tak, że no nie możemy tak od ściany do ściany w tym temacie chodzić. Dużo tam zamieszania, pytanie, czy one jest specjalnie kreowane, czy jednak jest to burza autentyczna?
0: Ja myślę, że to jest wszystkiego po trochu. Mhm. Że to jest też kwestia tego, że po prostu po roku 2023 Prawo i Sprawiedliwość nie do końca umie znaleźć się w roli największej partii opozycyjnej. I moim zdaniem z tego się tak naprawdę wzięły te wszystkie problemy. Słabnąca rola Jarosława Kaczyńskiego, narastające konflikty wewnętrzne, tworzenie koterii, podzespołów w Prawie i Sprawiedliwości, walka o wpływy i tak naprawdę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. PiS nie ma pomysłu na to, jak być skuteczną i atrakcyjną opozycją do koalicji 15 października. Ja będę podkreślać zawsze, że mówienie o śmierci politycznej PiSu czy Jarosława Kaczyńskiego absolutnie nie wchodzi w rachubę, bo już byli tacy, którzy to czynili i pomylili się srogo. Natomiast no, tę słabość widać teraz ewidentnie, no a jak co po niektórzy politycy czują krew, no to idą dalej, ale też jest kwestia tego, że no, w paru sprawach merytorycznie PiS chyba nie dźwiga sytuacji, tak jest z kryptowalutami, nie dźwiga też sytuacji związanej z ośrodkiem, który się tworzy wokół prezydenta Karola Nawrockiego. Jarosław Kaczyński chyba naprawdę miał przekonanie, że Karol Nawrocki będzie politykiem Prawa i Sprawiedliwości, znaczy, że będzie załatwiał interesy partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie spodziewało się, że aż tak będzie próbował kreować swoje własne polityczne środowisko, więc to myślę Jarosława Kaczyńskiego trochę zaskoczyło i stąd to takie obłędne latanie od jednego końca do drugiego, od ściany do ściany, jak to zostało powiedziane przez premiera Tuska, no bo z jednej strony dwukrotnie odrzucili pomysł odrzucenia weta prezydenta w sprawie kryptowalut. Później składają swój projekt, który jednak absolutnie rynku kryptowalut w Polsce zakazuje, idąc za myślą złotą Jarosława Kaczyńskiego, że on się na tym nie zna, więc lepiej tego zakazać. Następnie jest Mateusz Morawiecki, który mówi, że on tego projektu w ogóle nie widział, w związku z tym się nie podpisał pod nim, a tak poza tym to ten projekt w ogóle jest bezsensowny. A jeszcze pojawiła się ostatnia informacja, że ta sekcja maślarzy, która chciała trochę dopiec Morawieckiemu i zakazać kryptowalut zupełnie, zbierała podpisy pod tym projektem, proszę sobie wyobrazić, in blanco, czyli część posłów w ogóle nie miała pojęcia o co chodzi, no ale podpisuje, bo tak nakazuje dyscyplina partyjna.
1: I potem się okazało, że niektórzy podpisali i ten projekt właśnie zakazujący.
0: Jeden i drugi.
1: I tak, dokładnie.
0: No właśnie. I to pokazuje, jaki jest rozgardiarz, delikatnie rzecz ujmując, w partii. Ale pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki, dziś oczywiście to liberalne skrzydło PiSu niby, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, był zwolennikiem zakazania kryptowalut. Jako premier mówił o tym, że planuje wprowadzić regulacje dotyczące kryptowalut i potwierdził przypuszczenia dziennikarzy, że kryptowaluty w ogóle w Polsce mogą zostać zakazane. Więc to nie jest tak, że Mateusz Morawiecki tutaj idzie jedną drogą i nie miota się od ściany do ściany jak reszta, tylko czyni dokładnie to samo i obawiam się, że no to się nie skończy dla Prawa i Sprawiedliwości dobrze, bo rzeczywiście, jeżeli prawdziwe są te nieoficjalne informacje dotyczące tego, co się działo w Sękocinie, jaka panowała atmosfera, jaki był poziom emocji na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu, no to raczej nic z tego dobrego nie wyniknie. Tym bardziej, że sondaże dla PiSu są bardzo niekorzystne. Bardzo sfrustrowanym jest Przemysław Czarnek, który obiecywał efekt Czarnka. Okazuje się, że efekt Czarnka jest taki, że punkty procentowe lecą na łeb, na szyję. I to nie lecą w górę, tylko lecą do dołu. No i oczywiście trzeba w myśl Przemysława Czarnka znaleźć kozła ofiarnego. No a tym kozłem ofiarnym według Czarnka ma być Morawiecki. Morawiecki na rolę kozła ofiarnego nie chce się zgodzić, a Jarosław Kaczyński, przyglądając się swoim politycznym dzieciom, dostaje furii, ponieważ sam nie do końca ma pomysł, co z nimi zrobić. Czy paralizatorem potraktować, czy zabrać deser, czy może jakieś inne kary.
1: No i tu jest jeszcze kłopot. Trudny temat Zbigniewa Ziobry. Nawet są posłowie PiSu, którzy potrafią do mikrofonu, do kamery powiedzieć, że to zła droga, którą obrał Zbigniew Ziobro. Tych też miał dyscyplinować prezes Kaczyński na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu, ale już tego tematu nie możemy kontynuować, gdyż
0: a to skoda, bo to bardzo ciekawy
1: ale myślę, że
0: pozdrawiam
1: Zbigniew
0: Państwa,
1: Ziobro.
0: Dobrego weekendu.
1: Przyda nam jeszcze dużo wątków w tej historii. Również pozdrawiamy, dziękujemy za rozmowę. Kamila Biedrzycka z Super Ekspresu była ostatnim gościem wywiadu politycznego, wywiadu, który wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Krzysztof Olesiewicz, a za chwilę Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę, za obecność i do usłyszenia.
2: Z Za fontanną Kryształ krakowianie nie przepadali od początku.
3: Od dłuższego czasu w ogóle nie funkcjonuje i służy tylko jako siedlisko dla gołębi.
4: Bo już ona stoi 2 lata nieczynna. Miasto też przy okazji wydaje na codzienne sprzątanie. Jest pan, który codziennie przychodzi rano i to sprząta.
5: Piramidy wstawili do Krakowa na rynek. Bardzo zły pomysł.
6: Wyłonił się taki dosyć jasny przekaz, że mieszkańcy chcą słyszeć naturalny szum wody. Żadna muzyka, żadne iluminacje, efekty podświetlenia nie wchodzą w grę.
5: Stara fontanna byłaby najlepsza albo zbliżona do starej fontanny.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 18.
9: Pieniądze dla Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa SAFE będą.
8: Rząd łagodzi skutki prezydenckiego weta.
9: Rynek musi być uregulowany, a co zrobi prezydent?
8: Sejm po raz trzeci już uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów.
9: Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż.
8: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego na razie walczy o nagrodę na festiwalu w Cannes, później zapewne o Oscara. To jest wciąż TOK 360, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my.
9: Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej SAFE.
8: Karol Nawrocki, blokując ustawę, wykluczył przeznaczenie pieniędzy na modernizację Straży Granicznej czy Policji oraz inwestycje w infrastrukturę. Pieniądze mogły iść tylko na wojsko.
9: Ale rządzący znaleźli na to sposób. Jaki? To już pytanie do Cezarego Jeszczyka.
10: W największym skrócie plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony, zaoszczędzając je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z SAFE.
11: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany.
12: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy SAFE-owych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
10: Wyjaśniali pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy AI czy śmigłowce. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Otrzymaliśmy instrukcję redukcji sił i uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją, powiedział w kongresie dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher Leneff.
8: Nie wiedział, czy Polska została poinformowana o tym fakcie. Przepytywany przez członków Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów generał potwierdził, że część brygady przerzucanej do Polski była już w naszym kraju, a sprzęt był w tranzycie.
9: Pytanie o termin podjęcia decyzji. Leneff i występujący obok niego sekretarz do spraw sił lądowych Dan Dries odpowiadali raz, że zapadła ona w ciągu ostatnich kilku dni, a potem, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
8: No to kiedy zapadła? Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, mówiła mi w TOK 360 dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
13: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO, tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
9: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem, oświadczył właśnie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.
8: Premier Donald Tusk przekonuje, że decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze polskie bezpieczeństwo. A prezydent USA Donald Trump jeszcze tydzień temu mówił, że mógłby przerzucić wycofywane z Niemiec wojska do Polski. No ale to Trump.
9: Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Ma go pilnować Komisja Nadzoru Finansowego.
8: Teraz ustawa trafi do Senatu, później na biurko prezydenta i pojawia się naturalne pytanie. Co zrobi Karol Nawrocki, bo dwie poprzednie rządowe ustawy zawetował.
9: Rynek musi być uregulowany, bo chodzi w niej o bezpieczeństwo finansowe Polaków, mówił dziś w Sejmie minister finansów Andrzej Domański, porównując projekt rządowy i prezydencki.
6: Pan prezydent, krytykując naszą ustawę, mówił, że jest ona przeregulowana, za długa, po czym po 5 miesiącach złożył projekt zwyczajnie dłuższy. Projekt, który ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego, ogranicza możliwość chronienia Polaków.
8: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mniej mówi o bezpieczeństwie użytkowników wirtualnych portfeli, więcej o jego zdaniem zbędnym przeregulowaniu.
14: Rozbudowane obowiązki administracyjne i szerokie reżimy sankcyjne. Tego rodzaju rozwiązania mogą, a właściwie można przewidywać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, zahamują rozwój rynku kryptoaktywów, ograniczyć działalność innowacyjnych firm i zmniejszyć atrakcyjność Polski, naszej ojczyzny, jako jurysdykcji technologicznej.
8: Podczas dzisiejszych głosowań w Sejmie nie było Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiSu nie miał więc okazji opowiedzieć się za tym, czy regulować rynek kryptowalut, czy nie. A chciał już kryptowaluty delegalizować.
9: Biuro poselskie Zbigniewa Ziobry w Rzeszowie jest zamknięte. Telefony milczą, a sam poseł nieobecny. Reporter TOG FM Marcin Starzec sprawdził, co wyborcy byłego ministra sprawiedliwości mogą dziś załatwić tam na miejscu.
8: Jak się okazuje, niewiele mogą. Na korytarzu, gdzie biura mają też inni politycy PiSu, trwa remont. Drzwi do biura Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, są zamknięte. Brak godzin przyjęć, brak numeru kontaktowego. No, portier był na miejscu.
15: Dzień dobry. Nie ma nikogo.
16: Nie ma nikogo, a...
15: Nie ma z tego względu, bo tam jest remont na tym piętrze i mają tam udostępniony jeden pokój dla wszystkich, nie?
16: Aha, że wszyscy posłowie?
15: Dla wszystkich, tak.
16: A wcześniej tutaj ktokolwiek bywał, jeśli chodzi o tego konkretnego posła?
15: Że... Ma taką miejscę, przychodzi w razy w tygodniu.
16: Był tutaj kiedykolwiek, czy nie?
15: Nie było. Bo 100% on był.
16: A dużo tutaj osób przychodzi tak w ogóle, żeby do niego, żeby poszukać, żeby znaleźć, żeby...
15: Nie, może nie do niego, nie, do Warchoła, do Bajka przychodzą, nie?
16: Przychodzą, tak?
15: Tak, ci ich dyrektorzy ich obsługują.
8: Biuro Zbigniewa Ziobry formalnie działa, kosztuje podatników około 300 tysięcy rocznie.
9: No i zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, konsumentów.
8: Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają rozlewać się po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje szczegóły, w których widać, że drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście jeszcze nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To są masło, ziemniaki, wieprzowina, oleje.
9: Ale podwyżki widać już z kolei w kosztach utrzymania mieszkania i usług. Od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrost rzędu 5-6% oraz oczywiście w transporcie. Zaskakuje zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
17: Jest jedna bardzo ciekawa kategoria, ceny transportu powietrznego, czyli ceny przelotów samolotem, i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
18: No i taki wzrost cen rzeczywiście, nie kupujemy biletu lotniczego codziennie, ale może robić wrażenie.
17: Tak, dlatego tego, jeśli chodzi o całą inflację, to ten wpływ, można powiedzieć, był zaniedbywalny, ale jeśli spojrzymy na nasze budżety wakacyjne, no to już będzie gorzej.
8: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny.
9: To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna, mówi reżyser Paweł Pawlikowski.
8: Jego obraz z Hansem Cischlerem i Sandrą Hüller w obsadzie rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Opowiada o losach laureata Literackiej Nagrody Nobla, Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy. Film jest czarno-biały.
19: Black and white is an honest deal with the audience.
20: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji. A czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
9: Ojczyzna to jeden z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu. Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami, wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz.
8: Piesiewicz tworzył albo współtworzył scenariusze do 17 produkcji, m.in. do Dekalogu, Podwójnego życia Weroniki, a także trylogii Trzy kolory niebieski, biały i czerwony. Krzysztofa Kieślowskiego za Czerwony otrzymał nominację do Oscara.
9: Dziś ostatnia taka noc muzeów w Krakowie.
8: Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie odbywać się nie w piątek, a w sobotę.
9: W tym roku mieszkańcy jednak ostatni raz będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje właśnie w piątkowy wieczór. Otwarte będzie m.in. Muzeum Manga.
8: A tam kuchenne przybory, elektronika, krzesła, akcesoria piśmiennicze, a nawet toaleta. 100 obiektów współczesnego designu w Japonii, mówi Kalina Szyszka-Treppa.
21: Japończycy przedstawiają na tej wystawie 100 przedmiotów, które charakteryzują ich codzienne życie. To jest sztuka użytkowa, na przykład ryżowar, który mamy w 96% japońskich mieszkań.
9: Przedmioty składają się na tą przekrojową opowieść o tym, jak projektowanie przenika codzienne życie, mówi Anna Zabdyrska.
22: Na żywo te wszystkie produkty robią absolutnie piorunujące wrażenie. Widać maestrię wykończenia, widać pomysłowość, widać różne te wątki związane z tradycją, z tradycyjnym rzemiosłem.
8: Wystawa oprócz dzisiejszej nocy będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. Ostatnia taka piątkowa noc muzeów w Krakowie. 18.10. Adam Ozga, Marietta Wiśniewska była razem ze mną. Marietta, zapraszam na informacje o 18.20, a to jest wciąż TOK 360. A gościem TOK 360 jest Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
8: Głosowania w Sejmie, dużo ustaw głosowanych, ale jedna zwraca moją uwagę konsekwentnie. W TOK 360 Sejm uchwalił ustawę antyslap, mającą chronić uczestników debaty publicznej na autora nieuzasadnionego pozwu, który będzie miał na celu ograniczenie takiej debaty, uciszenie kogoś. Sąd będzie mógł nawet nałożyć grzywnę w wysokości 100-krotności minimalnego wynagrodzenia. 359 posłów za, przeciw 23, wstrzymało się 59, zresztą wcześniej taki apel organizacji pozarządowych o to, żeby przyjąć te antyslapowe przepisy, podpisało bardzo wiele organizacji z bardzo różnych stron sporów politycznych. Bardzo to był ekumeniczny apel, no ale muszę zadać to pytanie. Prezydent chyba już nie zawetuje.
23: Oczywiście liczę, że żadnego weta w tym zakresie nie będzie. Tak jak pan redaktor zauważył, to grono podmiotów wzywających do przyjęcia tej ustawy było bardzo ekumeniczne. Ale muszę zaznaczyć, że mam pewne mieszane uczucia co do kształtu projektu, który był przyjęty dzisiaj, tej ustawy. Z jednej strony cieszę się bardzo, że wdrożenie polskiego prawa unijnej dyrektywy antyslap powoli staje się ciałem i niewątpliwie projektowane rozwiązania są krokiem naprzód i dadzą pewne nowe instrumenty, na które będą mogli się powoływać pełnomocnicy ofiar slapów, ale nie mogę nie zauważyć, że projekt w jego obecnym brzmieniu zawiera pewne istotne luki, przez które realna skuteczność prawnych rozwiązań może zostać istotnie ograniczona w praktyce, w takiej praktyce sądowej.
8: Jakie to luki?
23: No, jeden z takich istotnych braków jest pominięcie problemu bardzo charakterystycznego dla polskich slapów, czyli powództwo ochrony dobrego imienia wytaczanych przez podmioty władzy publicznej. Chodzi o takie sytuacje, gdy gmina, powiat, województwo czy państwowy organ, tak jak minister, w reakcji na jakąś krytyczną wypowiedź aktywisty czy dziennikarki mówią, że na przykład wójt mówi, gmina to ja, i pozywa tę aktywistkę, dziennikarkę, korzystając z publicznych pieniędzy, jako gmina, a nie jako wójt Jan Kowalski. Czy minister czuje się urażony jakimś artykułem prasowym i zamiast wystąpić z procesem jako osoba fizyczna, minister Jan Kowalski pozywa za pieniądze podatników jako skarb państwa. I orzecznictwo Polskiego Trybunału Praw Człowieka wiąże ten problem ze slapami i wskazuje, że takie podmioty władzy publicznej w ogóle nie mogą dochodzić ochrony reputacji na drodze sądowej, właśnie między innymi z uwagi na nieodłączną dysproporcję sił między tutaj pozwanym, a między państwem, które przeciwko niemu staje. No i jako organizacje społeczne podnosiliśmy ten problem w toku konsultacji, a następnie na etapie sejmowym między innymi taką poprawkę zgłosił klub Lewicy. Niestety większość sejmowa ją odrzuciła. Najwyraźniej większość sejmowa nadal chce, by osoby piastujące władze publiczne, minister, wójt, burmistrz, dalej mogą korzystać z pieniędzy podatników, by chronić swoje prywatne dobre imię.
0: No to, a nie to tak jak trochę brzmi obywatel. Jak ochrona interesów politycznej korporacji, że tak powiem, że nasz zawód wymaga wymaga, żeby na wszelki wypadek była taka opcja.
23: No to już zostawię słuchaczom i słuchaczkom, co okay. Za tym stało. No ale jest jeszcze też drugi problem związany już z tym jądrem ochrony antyslapowej, bo najważniejszym instrumentem jest wczesne oddalenie slapu. Chodzi o to, by ponieważ slapy w dużej mierze mają na celu takie wymęczenie finansowe, psychiczne, czasowe pozwanej osoby, no to chodzi o to, żeby sądy mogły na wczesnym etapie, kiedy zauważą, że to jest slap, oddalić to powództwo względnie szybko. By nie było takiej sytuacji, bo po wielu latach sądy stwierdzą rzeczywiście, że to było zupełnie bezzasadne, no ale w międzyczasie ktoś się zupełnie wykosztuje z pieniędzy, energii i emocji. No i tutaj to kluczowe kryterium, kluczowy instrument w obecnym brzmieniu niestety odwołuje się do takiej instytucji, która w prawie polskim była niezwykle restrykcyjnie interpretowana. Powództwo oczywiście bezzasadne. Wprost odsyła do tego kryterium. Nie chcę tu słuchaczy zanudzać takimi szczegółami prawniczymi, ale analizowaliśmy to bardzo dokładnie w Fundacji Wyszyńskiej i okazało się, że ta instytucja istnieje już obecnie. Sądy w ogóle z niej nie korzystają w sprawie ochrony dóbr osobistych, a jeśli korzystają z takich spraw, no gdzie na pierwszy rzut oka widać, że to są właściwie rzeczy pisane przez osoby nieprofesjonalne, które żądają działki na Księżycu. No a slapy składają osoby, które oczywiście stać na profesjonalne kancelarie, które tak stworzą pisem procesowy, bo to stwarzało pewne pozory. Co to oznacza? Oznacza to, że kluczowy instrument, który pozwoliłby zdusić slap w zarodku, który w każdej ustawie antyslapowej na całym świecie jest najważniejszym instrumentem, może w praktyce być stosowany nigdy albo bardzo rzadko sądowej. Oczywiście chciałbym się mylić i chciałbym, by utrwalona praktyka orzecznicza, która właściwie sięga jeszcze w tym zakresie czasów przedwojennych, od 100 lat właściwie sądownictwo cywilne interpretuje to podobnie, nagle kompletnie się odwróciła i zaczęła być stosowana inaczej.
0: Ale to ale tak nie doświadczenie... działa.
23: Dokładnie. To no. Tak nie działa. No i też była poprawka klubu Lewicy, która miała powiązać te powództwa oczywiście bezzasadne z takimi kryteriami właśnie osobowymi, tak żeby sądy miały bardzo konkretną listę, które mogłyby zobaczyć i sprawdzić, czy rzeczywiście powództwo oczywiście bezzasadne, powiązać problem powództwa oczywiście bezzasadnego ze slapami, z kryteriami slapowymi, no ale ta poprawka też niestety na etapie sejmowym przynajmniej nie uzyskała poparcia.
0: A patrząc szerzej, Senat... ta praktyka sądowa może tutaj być problemem, no bo slapa trzeba też umieć rozpoznać.
23: Dokładnie tak, dokładnie tak. Niestety zauważam, że sądy często dość powoli przyjmują pewne nowe standardy i jest to, jeżeli coś nie jest bardzo jednoznacznie sformułowane na poziomie tekstu ustawy, to takie miękkie zachęcenia, a jakby próbujemy to praktykować w Fundacji Jasińskiej, zachęcając do stosowania takich standardów, to często niestety nie znajduje zrozumienia albo praca nad zmianą standardów trwa kilkanaście lat, a chciałbym, by jednak ofiary strachów mogły cieszyć się tą ochroną nieco szybciej.
0: Bardzo dziękuję. Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był gościem TOK 360. Dobra wiadomość jest taka, że Sejm uchwalił ustawę antysLAP wdrażającą też unijne dyrektywy. Trochę po terminie, ale są ustawy i unijne dyrektywy, które są wdrażane dużo po terminie. Zła wiadomość jest taka, że nie uwzględnił istotnych w tej kwestii poprawek. 18.18, 18.20 informacje TOK FM, po nich o chińskim Top Gunie.

0: Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanef, powiedział w Izbie Reprezentantów, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił to jako policzek wymierzony w Polsce. Powiedział, że on z kolei wie, że Polacy zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników, mówił, i nie mieli pojęcia. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez te decyzje. Lepsze wyjaśnienia, dodał. Polska musi zająć silną pozycję przy odbudowie Ukrainy, powiedział minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia przez te trzy polskie firmy chętne działać za wschodnią granicą. To Budimex, Polimex, Mostostal i spółka kontrolowana przez Agencję Mienia Wojskowego. Spółki zainteresowane są przede wszystkim budową dróg, kolei czy projektami w sektorze energetycznym. Mocno opóźni się budowa odcinka S19 między Domaradzem a Krosnem na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpati na południe od Rzeszowa. Generalna Dyrekcja twierdzi, że wykonawca nie wrócił na plac budowy i doprowadził do zmian projektowych niezgodnych z decyzją środowiskową.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W bardzo dobrej atmosferze odbyło się spotkanie przywódców rywalizujących mocarstw. Donald Trump wyleciał już z Pekinu po wizycie w Chinach. Z bardzo różnych stron opowiadaliśmy o wizycie amerykańskiego prezydenta i jego spotkaniu z chińskim przywódcą. Na przykład Filip Kekusz o perspektywie amerykańskiej rozmawiał z profesorem Radosławem Rybkowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a z perspektywy chińskiej w TOK 360 w południe spoglądała na tę wizytę dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
4: Donald Trump w czasie pobytu w Chinach mówił w sposób zdecydowanie bardziej dyplomatyczny, taki przyjazny w stosunku do strony chińskiej. Natomiast kiedy znajdzie się w Stanach Zjednoczonych, kiedy będzie musiał swoje wypowiedzi kierować nie ze względu na słuchającą go stronę chińską, tylko ze względu na wyborców Partii Republikańskiej, którzy nie tak długo, co prawda, w listopadzie będą musieli podejmować decyzję o tym, czy poprzeć kandydatów do kongresu, że ten sposób mówienia o Chinach, naprawdę za parę dni zobaczymy, jak on ulegnie zmianie.
5: Ze strony Xi Jinpinga, no to pamiętajmy, że jego wiarygodność opiera się na obietnicy wielkiego renesansu narodu chińskiego. I w dwóch momentach bardzo to było wyraźne. Po pierwsze, gdy Xi powiedział, że wielki renesans i ruch MAGA są zbieżne, mają zbieżne cele, bo są to dwa wielkie narody. To jest to myślenie chińskie wielkimi państwami, tym Daguo, takimi imperialnymi wręcz koncepcjami, a w drugim momencie, gdy Xi na tle tej całej kurtuazji bardzo stanowczo wskazał priorytet, że nie będzie kompromisu w przypadku Tajwanu.
3: Te rozmowy do odsłuchania w podcastach w zakładce TOK 360 w aplikacji TOK FM na tokfm.pl. Ja już z zupełnie innej strony chciałbym podejść do wizyty prezydenta USA w Chinach, ba, potraktować ją trochę jako pretekst. Sławomir Wasiński, filmoznawca, badacz kina azjatyckiego, jest gościem TOK 360. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Podobno chińska kinematografia lubi kopiować Hollywood.
6: Lubi. Jest to jedna z jej twarzy, oprócz tworzenia widowisk i blockbusterów czy świetnego kina artystycznego. Chiny jak najbardziej kopiują i nie wstydzą się tego. Kopiują dobre wzorce z dobre, czy też dobre dla kinematografii chińskiej wzorce z kina hollywoodzkiego.
3: I jak wyglądają te wzorce kina hollywoodzkiego przełożone na chińską estetykę i chińskie potrzeby?
6: No, takim świetnym przykładem kina, które zostało zaadaptowane na chińskie potrzeby, może być film Top Gun. Reżyser chiński Liu Xiaoxi w 2023 roku wyreżyserował Born to Fly, czyli Urodzonego by latać, który jest w wielu miejscach zbieżny z pierwszą częścią Top Guna, a tak naprawdę jest odpowiedzią na część drugą Top Guna Mavericka. Tak, tak.
3: Ale jak to wygląda estetycznie? To się dobrze ogląda?
6: Tak samo jak w przypadku pierwszego Top Guna, film chiński oczywiście jest również nieco propagandowy, natomiast to, co rzeczywiście ogląda się dobrze w chińskiej wersji, no to momentami zapierające dech w piersiach sceny awiacyjne, które bywają pokazane lepiej niż rzeczywiście w oryginalnym Top Gunie.
3: Lepiej, bo prawdę mówiąc spodziewałem się, że może to jest jakieś takie amerykańsko-centryczne albo zachodnie podejście, może trochę lekceważące, ale spodziewałem się, że będzie odwrotnie.
6: Nie, to nie jest tak. To znaczy, oczywiście umówmy się, te filmy są robione po coś i one są z przekazem. Natomiast jeśli chodzi o efekty specjalne, o których tutaj dokładnie mówię, one są na dość wysokim poziomie. No nie zmienia to jednak faktu, że akurat film Liu niestety albo stety poniósł finansową porażkę z tego względu, że na budżet, który w granicach powiedzmy wynosił od 80 do 100 milionów, nie wiemy tego dokładnie, ponieważ te dane nigdy nie zostały ujawnione, zarobił tylko i wyłącznie 117 milionów, z czego, i tu jest ciekawostka, 116,6 miliona pochodzi wyłącznie z rynku chińskiego. Dlatego można to uznać za sromotną porażkę w porównaniu do swojego konkurenta, z którym konkurował oczywiście, to był Maverick, który kosztował 177 milionów, a zarobił na świecie 1,5 miliarda.
3: No tak domyślam się,
6: oczywiście,
3: że to jest
6: oczywiście
3: trochę...
6: bez rynku chińskiego, z tego względu, że z wiadomych powodów w Chinach nigdy ten film premiery nie miał.
3: No tak, rynek chiński jest duży, ale też rozumiem, że jest specyficzny. Ile propagandy jest w takich produkcjach, na przykład w tym Top Gunie? I czy ona jest toporna z naszego punktu widzenia, czy niekoniecznie?
6: Ona bywa toporna z tego względu, że jakby widzimy w wielu filmach, chiński Top Gun jest tego dobrym przykładem, natomiast w wielu filmach jest tak, że stawia się naród chiński na przegranej albo słabszej pozycji, no i czyni się z bohaterów danego filmu bohaterów narodu, tak? Oni muszą walczyć z państwami, które próbują na nich napaść albo stanowią zagrożenie, czy to przez lepsze technologie, którymi dysponują, czy to sojusze i knowania i spiski. Natomiast oni muszą się bronić za wszelką cenę tym, co mają, co czyni z bohaterów też męczenników. Świetnym przykładem jest właśnie główny bohater Top Guna, ponieważ on wyrzeka się wszystkiego, i miłości, i rodziny, byleby być najlepszym pilotem testowym i pomóc żołnierzom w walce z wrogiem na froncie, tak?
3: A wrogiem jest kto? Wprost Amerykanie?
6: Wrogiem w tym momencie tak, są Amerykanie wprost, co jest jakby zarysowane już na samym początku filmu, kiedy właśnie amerykańskie myśliwce raz po raz przekraczają granicę swojego terytorium i wkraczają na granicę terytorium chińskiego. To jest tak, natomiast w pewnym momencie opowieści staje się też tak, że jest powiedziane też tak, że to nie tylko Amerykanie, to są wszystkie państwa ościenne. Przede wszystkim są to państwa z Zachodu, które gdzieś tam obok Chin mają rozmieszczone setki lepszych maszyn od samych Chin, ponieważ Chiny mają tylko i wyłącznie czwartą klasę, czwartą generację myśliwców. I to są myśliwce zdecydowanie gorsze niż te, którymi dysponują wrogowie, którzy chcą zrobić im jakąkolwiek krzywdę, tak?
3: To teraz ostatnie mam pytanie trochę w imieniu naszych słuchaczy, gdyby oni chcieli teraz przejść od słów do czynów, Born to Fly, urodzony by latać, gdzie to obejrzeć?
6: Z tego co wiem, Born to Fly jest dostępny, można go obejrzeć na VOD.
3: Jest na VOD, to już VOD. Mi wystarczy, tak, jeszcze pan Maziarek mówi, że widział, VOD. Nasz wydawca, że VOD TVP. To jest,
6: VOD TVP, tak.
3: To jest ten kierunek przyjemnego seansu, zatem bardzo dziękuję. Sławomir Wasiński, filmoznawca, badacz kina azjatyckiego, był gościem TOK 360, 18.31. Przemysław Pozowski już naprzeciwko mnie.
7: Dobry wieczór.
3: Obejrzysz chińskiego Top Guna?
7: Nie, raczej jakiś mecz.
3: Okej. Okay. Jakiś może z Ligi Arabii Saudyjskiej, piłkarski.
7: No na przykład hit z udziałem Al-Hilal, ale wiesz jak jest. To mi opowiadali dziennikarze sportowi z Polski, którzy byli w Arabii Saudyjskiej przy okazji WTA Finals, że tam na mecz Cristiano Ronaldo możesz wejść praktycznie z ulicy i bilet kosztuje jakieś 500 razy mniej niż na Mundial w USA.
3: Wnioskuję z tego, że pensja Cristiano Ronaldo, jak i może w przyszłości pensja Roberta Lewandowskiego, one nie są finansowane z wpływów biletów przez tamtejsze kluby.
7: Raczej nie, a ta pensja ewentualna, potencjalna, teoretyczna, ciągle jeszcze, Roberta Lewandowskiego, to by było, tu wyliczał to profil transfery piłkarskie na słynnym piłkarskim portalu X, bo tam rzeczywiście mnóstwo takich piłkarskich treści jest, 267 800 euro na dzień.
3: Spina się budżet domowy z pewnością. Dokąd dokładnie miałby pójść Lewandowski? Bo to wcale nie jest oczywiste. Mówimy, przypominam, o nieoficjalnych doniesieniach. Mowa jest o dwóch klubach ze stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu, Al-Hilal i Al-Nasr.
7: Nie, Al-Hilal jest grany przede wszystkim, Chicago Fire jest grane. Znaczy, wiesz co, tych jakby nazw klubów, które się pojawiały, to było już tyle, że włącznie z FC Porto, gdzie było to dementowane przez prezesa FC Porto. Ale tak naprawdę, oczywiście cały czas jest tak, że to wszystko może być jeszcze, prawda, gra negocjacyjna, bo piszą media katalońskie, hiszpańskie, które są najbliżej siłą rzeczy, nie tylko samego Roberta Lewandowskiego, ale klubu też przede wszystkim, że jeszcze jest przed Robertem Lewandowskim taka ostateczna rozmowa z Hansim Flickiem, jak ta jego ewentualna rola w drużynie miała.
3: Ale kontrakt mu się kończy, powiedzmy sobie szczerze, że to są jego ostatnie lata kariery, zarabiać miałby mniej, miałby nie grać. No i Barcelona jest fajne miasto i myślę, że to jest główny argument i fajny klub.
7: I to jest kwestia tak naprawdę decyzji tego, co chce robić Robert Lewandowski w kontekście jakby swojej kariery, bo przecież wielu piłkarzy, gdzieś dobiegających do 40, jeszcze potrafiło wycisnąć z tych swoich karier na tyle dużo, że na przykład byli gwiazdami, no przede wszystkim Ligi Włoskiej, gdzie ta średnia wieku. Luka Modric, AC Milan, kiedyś Luka Toni, który był królem strzelców w Serie A w wieku prawie bodaj 40
3: był
7: lat.
3: Był związany z Juventusem i Robert Lewandowski niedawno.
7: Ja bym jeszcze tak nie odpuszczał do końca tych kierunków też. Natomiast no, w tym momencie mówi się o tych, powiedzmy, takich bardziej nie lubię tego słowa, ale powiem, egzotycznych, tak? Czyli oczywiście ta Liga Arabii Saudyjskiej, wielkie pieniądze z jednej strony.
3: I Stany Zjednoczone,
7: które oczywiście mają dużo wyższy poziom, ale bo stamtąd są powoływani piłkarze do reprezentacji, jak to w przeszłości
3: było. No ale jak złamiesz nogę na boisku, to strach wezwać karetkę.
7: Tak. I Stany to też nie jest łatwy kierunek, właśnie w kontekście ewentualnego łączenia tego z grą w reprezentacji, bo przecież my też jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co myśli o swojej karierze reprezentacyjnej.
3: Jeżeli najgłośniej mówimy o Stanach Zjednoczonych i najgłośniej mówimy o Arabii Saudyjskiej, to nie brzmi to tak, jakby Robert Lewandowski chciał w reprezentacji Polski pozostawać, chociaż po pierwsze wciąż jest Robertem Lewandowskim, po drugie wiem, że zadeklarował, że na najbliższym zgrupowaniu tym czerwcowym będzie. Też mówił to ze względu na Jacka Magierę, zmarłego asystenta selekcjonera.
7: Tak, więc jakby temat reprezentacyjny to jest jeszcze inna rzecz, natomiast doniesienia najnowsze tutaj możemy się powoływać na Mundo Deportivo, na wszystkie te katalońskie dzienniki typu Sport. No jest takie, że jednak mamy w niedzielę i to nie trzeba sprawdzać doniesień wnikliwych dziennikarzy, tylko z terminarza to wynika, że ostatni mecz na Camp Nou to jest mecz z Betisem, który będzie rozegrany w niedzielę i to mógłby być już ten dzień, w którym Lewandowski coś więcej na temat swojej przyszłości powie bądź ogłosi, no bo umówmy się, że to od niego wyjdzie mimo tych wszystkich wcześniejszych przecieków. Być może któryś się sprawdzi, natomiast na dziś gramy scenariusze. Odległe kierunki, duże pieniądze, albo jednak jeszcze Europa i może jeszcze jakaś ostatnia rozmowa, ostatniej szansy, że okej, zostaję w Barcelonie, obniżacie mi kasę, ale ja mam gwarancję, że jestem jakimś jokerem, coś w tej drużynie znaczy.
3: A gdyby tobie ktoś zaoferował 90 milionów euro za sezon w słabszym radiu w Arabii Saudyjskiej, to...
7: Ja kocham lepsze radio w Warszawie, natomiast kocham też starą Europę, Unię Europejską, Barcelonę, Turyn, Mediolan i inne tego typu miasta i chciałbym pograć jednak tutaj blisko.
3: 18.36, Przemysław Pozowski, wielkie, wielkie dzięki. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę po informacjach TOK FM, które o 18.40.
0: Reklama.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie. Byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Co za dzień.
17: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
21: Kanter spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
26: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
25: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
26: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
25: Czyli?
26: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Rosja przygotowuje się do ataku na NATO za 3 lata, ostrzega inspektor generalny Bundeswehry. Najwyższy rangą żołnierz Niemiec w kontekście agresji Rosji stwierdził, że różne wskaźniki zbrojenia, rozbudowa personelu, kwestie gospodarcze i polityczne wskazują na jeden moment, rok 2029. Jak przy tym zastrzegł, do ataku może dojść wcześniej, dlatego potrzebna jest gotowość do walki natychmiast. Pytany o plany przeniesienia z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy, generał stwierdził, że nie osłabia to planów NATO. Podejrzany o korupcję zaufany człowiek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i były szef jego kancelarii Andrii Jermak nie zebrał kaucji, którą wyznaczył mu sąd i pozostanie w areszcie. Pieniądze na jego uwolnienie wpłacił m.in. były piłkarz Serhii Rebrow, podały ukraińskie media. Według agencji Interfax Ukraina na kaucję dla Jermaka wpłynęło dotąd prawie 55 milionów hrywien z wymaganych przez sąd 140 milionów. Dyskusja o przyszłości Europy i odbudowie Ukrainy, spotkania, warsztaty, uroczystości na Placu Solidarności. Tak zapowiada się program tegorocznych obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich, który od 30 maja do 4 czerwca odbędzie się w Gdańsku. Obchody mają uczcić pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Chwila minęła, 18.42, Adam Ozga. Po godzinie 19 Anna Wacławik-Orpik sięgnie do przepastnych archiwów audycji Wywiad Pogłębiony i wyciągnie z niej coś dobrego, żeby nie powiedzieć najlepszego, mam nadzieję. Po godzinie 20 na mikrofon Tok FM zaprasza Paweł Sulik z Jarosławem Szubrychtem z Gazety Wyborczej, a potem z Państwem, naszymi słuchaczkami, naszymi słuchaczami. Rozmawiać będzie o zjawisku, którego nie rozumiem, ale które troszkę mnie przyciąga, czyli o Eurowizji. Już mówiłem przed tygodniem, że w zeszłym roku nuciłem

0: Apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny, ostatnia edycja w tym tygodniu. Jacek Balkan i Sławek Paruszewski.
2: Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj zacznę od firmy, która należy do koncernu Toyoty.
2: Lexus. I,
1: tak, przez wiele lat ja bardzo lubiłem Lexusy. Wciąż nie zmieniam zdania, żałuję tych RC, LC, tych coupe, które bardzo super, super auta, naprawdę bardzo ładne i dobrze się nim jeździło. Jeśli chodzi o elektryfikację, bo elektrycznym to tak słabo zaczynali. Od paru lat mają w ofercie samochód, który raczej w Polsce specjalnie sukcesu w ogóle chyba nigdzie, taki SUV od 3 lat produkowany, RZ się nazywa, prawda? Mhm. On ma chyba 4,80 długości. To nie jest bliźniak, ale pokrewne jest Subaru Solterra, Toyota BZ4X. No i na te trzy samochody tak średnio się sprzedawały, nadal się chyba dość średnio sprzedają, no ale w Toyota się obudziła i stwierdziła, że trzeba też robić oprócz hybryd i hybryd doładowywanych z gniazdka również elektryki, no bo
2: ale,
1: trzeba mieć ofertę.
2: Sławek, słyszałem jakąś reklamę Toyota ostatnio.
1: Tak.
2: I dzięki temu, że na samochody hybrydowe, że one się wpisują w pulę samochodów zelektryfikowanych, to tak. Toyota używa hasła, że jest liderem elektromobilności, co oczywiście nie jest żadnym przekłamaniem.
1: Natomiast
2: to o tyle dziwne, wiesz, i przekorne, że Toyota przez długie lata, za sprawą swojego szefa, wszystkich szefów, pana Toyody, przekonywała, że odnosili się do przymusowej elektryfikacji, że ta przymusowa elektryfikacja jest ślepą uliczką, natomiast firma jako firma wzbraniała się przed elektryfikacją nadmierną, uważając poniekąd bardzo słusznie, że ten etap przejściowy, czyli hybryda, jest rozwiązaniem lepszym. No ale to...
1: No wiesz, oni zrobili pierwszą dobrą hybrydę w końcu lat 90. i do tej pory nie jest najgorsza, już chyba 5. generacja układu. Słuchaj, tak patrzyłem, jak się wiedzie Lexusowi, bo zeszły rok początek miał świetny, szczególnie NX się dobrze sprzedawał, prawie tak samo jak Volvo XC60, to przecież nie jest elektryk. Ale w tym roku widzę po 4 miesiącach marnie, trochę się zastanawiam dlaczego. Spadek o 17%, nie wiem, co się dzieje. No ale wiesz, no nie oni tylko spadają, Hyundai, Kia też mają kilkunastoprocentowe spadki i jak wiem z danych Samaru, przepływ klientów z tych koreańskich i japońskich firm do chińskich jest bardzo intensywny, więc prawdopodobnie Chińczycy podbierają im klientów, ale oczywiście to nie jest jedyny powód. No jest, a dlaczego takie długie robimy, dlaczego ja głównie takie długie podprowadzenie? No bo parę dni temu, no to już ci mówię, pokazano, no nowy elektryczny model Lexusa, nazywa się TZ. Jest to SUV ponad 5-metrowy, napęd na obie osie, czyli to już jest taki premium plus. No wiesz, Lexus to jest w ogóle premium, natomiast to ma być duże auto, 3 rzędy, 6 miejsc i patrzę, co więcej wiemy, dokładnie 5-10 długości, niezbyt wysoki, 1,70 m. Masa 2600, co dalej? No jak to ci się podoba? Zerknij, bo są zdjęcia, wnętrze jest takie dość spokojne. W wielu autach tak to wygląda, ale nie martwię się, że to się trudno będzie obsługiwać. Powiedz mi coś na temat tego, co na podstawie zdjęć, czy to jest, dla mnie to jest coś fajne, czy to jest jakiś...
2: Trochę czołg
1: taki, ale zobacz...
2: Niedużo Lexusa w tym zostało, ale zobacz, nie wiem, czy to nie jest tak, że przez to, że Chińczycy regularnie zżynają pomysły projektantów z Europy i z Azji, że Cherry wygląda jak Infiniti, że Omoda wygląda jak Lexus, no to oni zrobili krok do przodu, ten Lexus nie wygląda jak Lexus.
1: No tak, i rzeczywiście nie wygląda jak koncepcyjne auto, bo oni kiedyś tak wyrobili.
2: Nie, ale tak, ale wiesz, ale to jest nawiązanie, jeżeli chodzi o ten taki charakterystyczny kształt, takie podcięcie grilla, to ono zostało, ale ten przód, on mi bardziej Toyota przypomina
1: RAV4. Zupełnie nowy, tak, nie ma takiego grilla, co polujesz na wszystkie owady ogromne, prawda, co słynęły. Ale zobacz, ten samochód, bo tak jest masywny, to prawda, ale ma konkurencję trochę mniejszą, ma chociażby Ioniqa 9, Hyundai Kia V9, Volvo X90, będzie Skoda Picto. No jeszcze mniejsza, ale mimo wszystko. No i ma duże chińskie marki, duże chińskie modele, które konkurują, chociażby Xlantix, z którym mam nadzieję pojeździmy. Najpierw pojeździmy sedan.

0: panem. Wiem, że SUV jest chwilowo wypadł z parku, bo ktoś chyba rozpędził, więc na SUV-a poczekamy. Ja chwilę jeździłem, ale na koniec to pod maską. No ktoś go za bardzo rozpędził i nie wyhamował. No ja opowiadałem wrażenia z jazdy na torze i w okolicy, a mieliśmy go mieć na tydzień i na razie nie będziemy mieli, ale będziemy mieli ES-a, na co się bardziej cieszę, na tego sedana. Słuchaj, pod maską tej Toyoty, tego Lexusa, TZ-a, 96 kWh akumulator albo 77 i 313 koni, a mocniejszy 408 koni ma 96 kWh, sporo, nie tak jak w Hiluxie 60 elektrycznym. Przyspieszenie w tym najmocniejszym jest, słuchaj, 5,5 do setki, 5,4, prędkość maksymalna 180, ładowanie, szybkość 150 kW, czyli takie tradycyjne. No, to nie jest segment elektryków, który w Polsce się dobrze sprzedaje. Ioniqów kilkadziesiąt sprzedano w zeszłym roku, 9. Ja się nie dziwię, duże, drogie auta. No, zobaczymy, jak pójdzie Lexusowi. Nie wiem, kiedy będzie w Polsce. Prawda, Jacku? Nie wiemy tego dokładnie. To tyle, jeśli chodzi o nowego Lexusa TZ. Oni mają pluginy, ale Toyota przede wszystkim ma zwykłe hybrydy i Lexusy, które się najlepiej sprzedają, i może to jest ta elektryfikacja u nich na razie.
1: Może. Słuchaj, o samochodzie, który tak naprawdę, jakbyśmy zostali obudzeni w środku nocy, to mielibyśmy problem, żeby sobie przypomnieć, czy on w ogóle jest jeszcze produkowany. Na Kia Exceed. Pojawiła się ostatnio seria K4, czyli tak na dobrą sprawę następca Seeda, która jest, Kia K4 jest samochodem globalnym produkowanym w Meksyku, to już nie jest fabryka w Żylinie. Tam był produkowany Seed, Station Wagon, czyli kombi, i Pro Seed. Pro Seed kiedyś był trzydrzwiowy, ostatnio był pięciodrzwiowy, no i tego już nie ma. Ale produkują Exceeda.
0: Ale bardzo ładne auto, zawsze
1: fajne,
0: mi się
1: podobało. Tak, ja go bardzo lubiłem, ale on ma 7 lat, wiesz, i kompletnie nie przystaje do tej oferty, która w tym momencie stoi. Ja to też coś na ten temat wiem, bo ze 2 miesiące temu pomagałem komuś odbierać takie fabrycznie nowe auto i tam zostałem poproszony, żeby popatrzeć, czy jest wszystko tak, jak powinno być. Wszystko było tak, jak powinno być. Natomiast też miałem okazję zobaczyć, jak wygląda ten Exceed na tle tego wszystkiego. Nawet stonika, słuchaj, odmłodzili przecież. I to wszystko, nie pasował ten Exceed, no ale 7-letnie auto. I trochę pogadałem właśnie, no dobra, no ale tam jakiś plan jest, no co z tym Exceedem, przecież to zaraz będzie. Bo tutaj jest pomysł na niego. Prawdopodobnie przejdzie bardzo... I to właśnie było trochę dziwne, bo mówiło się te parę miesięcy temu, że to będzie bardzo gruntowna modernizacja tego samochodu. I co mnie trochę zdziwiło, bo 7-letnich samochodów, no tak, nie tak często się je modernizuje. Raczej się robi jakiś tam kolejny facelifting, żeby to jeszcze ze 2 lata wytrwało i tyle. Natomiast tutaj te zmiany mają być daleko idące i prawdopodobnie chodzi o to, by i tak nie jest wykluczone, że tego trochę podniesionego kompakta zbudują teraz w taki sposób, żeby on, no po pierwsze, z przodu przypominał całą resztę, czyli na przykład Kia K4. Nadal będzie to auto o takiej ogólnej sylwetce, takiego trochę podniesionego pięciodrzwiowego hatchbacka, takiego crossovera. Tył też, podejrzewam, zostanie przeprojektowany w taki sposób, by pasował do tego wszystkiego, co stoi w środku, w salonach. Jak to będzie wyglądało w kabinie, tutaj mam największe wątpliwości, dlatego że przesiadka na tę nową aranżację wnętrza, myślę, że będzie najtrudniejsza. No i przede wszystkim to nie będzie auto elektryczne, tylko to będzie auto w dalszym ciągu spalinowe. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o to, jakie będą rodzaje napędów, to tutaj nic nie wiemy. Kiedy to się pojawi, kiedy możemy się spodziewać premiery?
0: No, ja też nie wiem, ale chyba nie tak prędko, słuchaj, jak będziemy jeździć wkrótce już K4 kombi i będziemy jeździć, ja się cieszę, bo różne były nasze opinie na temat elektrycznych samochodów Kia i Hyundai'a. Na pewno miały dobre zasięgi, małe zużycie prądu. Będziemy jeździć i EV2 i EV5. Wiesz, tutaj Kia bardzo dobry ruch robi w Polsce, bo zobacz, wprowadza przecież no i stonika. I mówiliśmy w Poznaniu, przecież pokazuje te dwie Kije K4, prawda?
1: Tak, zaraz kombi będziemy mieli K4.
0: No wiem i też mam jakieś jazdy wkrótce, jeszcze zanim będziemy mieli na tydzień ten samochód, więc dużo się dzieje. A Seltos? Dobrze pamiętam tą nazwę? Mhm. Prawda? No to też będzie niedługo, przecież to jest samochód spalinowy, dużo mówiliśmy o nim. On przedstawiany był, pokazywany był przecież w Poznaniu. Jeśli chodzi o elektryczne auta, to tu rzeczywiście patrzę, jak idzie tym Kia. Nie ma ich już w pierwszej dziesiątce. Kiedyś Hyundai dobrze
1: właśnie
0: sobie radził.
1: Słuchaj, wiesz? Oni robią wszystko dobrze, Sławek, ale im nie idzie, no. Wiesz?
0: Ale Hyundai jest dziesiąty, jako marka.
1: Dobra,
0: jako
1: ale marka. Ja chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że w Kia nie są zadowoleni z tego, co się ostatnio dzieje. Oni też troszeczkę, mam wrażenie, przespali tą chińską motoryzację. Coś
0: no,
1: tutaj...
0: No i tak jak mówiłem, wiesz, przed chwilą, to przecież no Chińczycy podbierają Koreańczykom i japońskim
1: wszystkim
0: markom klientów.
1: Podbierają. Nie?
0: No ale im najwięcej z tego są te spadki Kia, Hyundai'a i Toyoty i Lexusa na pewno... części oczywiście. Mhm. Dobrze, mówiliśmy o Chińczykach. Słuchaj, ja wiem, że chińskie sprzedaż, to dziś o tym nie, ale ten udział chińskich samochodów w Polsce rośnie. Jest w kwietniu było 12,5%, elektryków 5%. I tak pozwoliłem sobie jeszcze na chwilę, bo zaraz powiem o sprzedaży we Włoszech i Hiszpanii krótko, jak tam sobie radzą nie chińskie, tylko w ogóle jakie marki. I z danych Samaru, który też się opiera na Data Force, bo od nich bierze, zerknąłem, mam, słuchaj, podział w Europie sprzedaży i w Unii, i w Polsce według krajów. Mhm. Pierwsze miesiące tego roku. I wyobraź sobie, że Polska to jest kraj, mam już to, słuchaj, Polska to jest kraj, gdzie w porównaniu z Europą jest dwa razy większy udział sprzedaży samochodów japońskich nowych. Bo i w Europie, to i Europie łącznie z Ukrainą, Serbią, no i jeszcze paroma innymi krajami pozaunijnymi EFTą. W Europie to japońskie auta to jest 13% sprzedaży niecałe. A wiesz ile w Polsce procentowo japońskie auto? Jak powiedziałem, dwa razy więcej, no to w przybliżeniu 25%. Czyli co czwarte auto sprzedawane w Polsce, duży udział Toyoty. To jest Japończyk. A jak to, jeśli chodzi o chińskie auta? Europa, Unia i Europa większa, to jest chińskie auta niecałe 8%, Unia niecałe 7%, Polska 11%. Czyli u nas jest większy udział i Japończyków zdecydowanie, mhm. i Chińczyków. A jeśli chodzi o koreańskie? Tutaj to jest zbliżony. W Polsce 8,5%, Korea w Europie, w Unii 6%, w całej Europie 7%. No czyli sukces Japończyków jest ogromny. Dobra, teraz przejdę do czegoś, o czym miałem powiedzieć. Tak nagle nie wiem, dlaczego mi się przypomniało, bo to chyba ciekawe jest coś, prawda, że Japończycy w Polsce się tak dobrze sprzedają. Dwa razy lepiej niż wreszcie Europy. Dobra, wolisz, żebym zaczął o Włoch czy od Hiszpanii?
1: Wolę, żebyś skończył szybciej.
0: Dobra, to na szybko to robię. Włochy. Słuchaj, Fiat Panda lider, Fiat Grande Panda szóste miejsce. Drugie miejsce produkowane w Polsce Jeep Avenger, trzecie miejsce w kwietniu Leap Motor T03. Elektryk na trzecim miejscu.
1: Mają mamy dopłaty, nie wiemy, nie pamiętamy, czy mają dopłaty.
0: Dużo się o tym nie mówi. Mhm. Słuchaj, w pierwszej piątce mam jeszcze Dacia Sandero i Chińczyka kolejnego MG ZS, a dalej na końcu tej dziesiątki jest Peugeot 208, Citroen C3, Toyota Aygo i Volkswagen T-Roc, czyli raczej małe samochody, prawda? Mhm. I dwa chińskie. Przeskakujemy do Hiszpanii, kwiecień w Hiszpanii. Uwaga, czy będzie jakiś Chińczyk w pierwszej dziesiątce?
1: Nie.
0: Odpowiedź ostateczna twoja nie? Jest. MG ZS na szóstym miejscu. Okay. Ale tam liderem w Hiszpanii, uważaj, Dacia Sandero, potem Seat Ibiza, potem Peugeot 2008. Jest Toyota na czwartym miejscu, mały Peugeot. Tucson jest jeszcze dalej. Znowu T-Roc i Yaris Cross dla odmiany. I Seat Arona. Słuchaj, ciekawie to się wszystko rozwija. Południe Europy ma zupełnie inne modele, które... nie zupełnie, ale trochę inne jednak mają pierwszą dziesiątkę niż w Polsce czy w Niemczech, prawda? I we Francji.
1: No to wygląda. No.
0: To tyle chyba, prawda, na dzisiaj. Życzymy, czy jeszcze masz coś fajnego?
1: Nie, chcę już życzyć.
0: No to życzmy tego udanego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Ja powiem, bo byłem też już, dziś nie było czasu na spotkaniu z marką Chang'an. Kilka modeli oglądałem, ale mieliśmy ciekawsze informacje chyba dzisiaj, albo może nie ciekawsze, tylko inne.
1: Kłaniam się pięknie. Myślę, że to był bardzo ciekawy tydzień, Sławku. Naprawdę, dawno takiego chyba nie było. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia już w poniedziałek.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Reklama. Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak. Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super. Tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
9: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
11: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Są zarzuty dla 2 podejrzanych o pobicie w Warszawie nastolatków z Ukrainy. To nasz najlepszy sojusznik, jesteśmy mu winni wyjaśnienia, mówi jeden z kongresmenów. Chaos informacyjny w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu amerykańskiej brygady pancernej. Co zdecyduje Robert Lewandowski? Jego przyszłość w FC Barcelonie rozstrzygnie się w najbliższych dniach, twierdzą hiszpańskie media. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są zarzuty i wnioski o areszt dla 2 osób podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Poinformowała o tym prokuratura okręgowa dla Warszawy Pragi. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób, Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leneve, powiedział w Izbie Reprezentantów, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. A o to pytał go kongresmen republikanów Don Bacon i od razu odpowiedział, że on wie, że Polacy zostali zaskoczeni. Jesteśmy winni Polsce, która jest naszym najlepszym sojusznikiem. Lepsze wyjaśnienie, dodał kongresmen. Sprawę komentowali dzisiaj szef MONU i premier, który mówił, że amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze wcześniej przekonywał, że nie zapadły żadne decyzje dotyczące wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju.
15: Nic w tej sprawie się nie zmienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie. Nierotacyjny jest związek polsko-amerykański. Nierotacyjny jest sojusz polsko-amerykański. On jest stały i trwały.
14: Prezydent USA Donald Trump jeszcze w miniony piątek mówił, że mógłby przerzucić wycofane z Niemiec wojska do Polski. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa, można było przeczytać na jednym z transparentów tradycyjnego juwenaliowego korowodu, który przeszedł dziś przez to miasto. Święto studentów obchodzi swój jubileusz i odbywa się w tym roku pod Wawelem po raz 70. Na rynku głównym w Krakowie prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
16: Za kogo się przebraliście w tym roku?
17: No za żółwie ninja.
18: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
19: Za studenta bez pomysłu.
20: Było to było, nie?
21: Kapsel. No
16: to jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
21: Tak.
16: A skąd ci majstrowie?
21: Z AGH, no a skąd? AGH Eko Energia najlepszym kołem jest!
22: Ja najlepszym kołem jest!
16: Czy to drużyna klocków Lego?
17: Dokładnie tak, zgadza się. Jestem tutaj szefem kuchni.
16: A wspaniała patelenka.
17: Jajeczko się smaży.
16: Nawet słońce. słońce w końcu wyszło na ten krakowski pochód.
0: Bo na samym początku kropiło, ale teraz jest tak świetna pogoda, że można się bawić.
16: Klucze do miasta przekazane?
12: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
16: Kraków już w waszych rękach teraz.
0: Tak.
16: No i jakie plany?
0: Zaszczycamy się!
14: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. W informacjach to wszystko, za kilka minut jeszcze pogoda, a teraz czas na sport.
20: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest to krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony po 4 latach występów w koszulce Blaugrany. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga na własnym stadionie przeciwko Betisowi. Lewandowski może się przenieść do Stanów Zjednoczonych lub do Arabii Saudyjskiej. Kasper Ruud został pierwszym finalistą turnieju tenisowego w Rzymie. Norwek pokonał Luciano Darderiego z Włoch 6-1, 6-1, zaledwie godzinę i 6 minut. Choć w sumie tenisiści spędzili na Foro Italico dużo więcej czasu, bo mecz został też przerwany przez deszcz. Wielkie szanse na awans do finału ma dziś także Jannik Sinner, który już pobił podczas tego turnieju rekord Nowaka Dżokowicza w liczbie wygranych z rzędu meczów w turnieju rangi ATP Masters 1000. W ćwierćfinale z Andrzejem Rublowem wygrał po raz 32 z rzędu, komentuje w TOK FM wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
24: To są wyniki naprawdę wybitne, przy czym pewnie Dżokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza, a może się z nim spotkać tylko w finałach. Więc jeżeli Alcarazowi się powija noga, a ostatnio mu się powijała i do tych finałów nie dochodził, to troszeczkę jest mu łatwiej, bo mówiąc z lekką przesadą i w lekkim cudzysłowie, nie ma z kim przegrać. Dżokowicz oczywiście miał, bo miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę.
23: A Sinner o finał zagra z Danilem Miedwiediewem. Mecz powinien zacząć się lada moment. Z kolei jutro w finale turnieju kobiet Coco Gauff zmierzy się z Eliną Świtoliną, która dziś w nocy pokonała Iga Świątek. Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z Formi na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował jednak Portugalczyk Afonso Eulalio, który minął linię mety na 15 pozycji niespełna 3 minuty po Duńczyku. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
20: Na program zaprosił jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home. Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Jutro znów się będzie mocno chmurzyć, wszędzie może popadać, a najmocniej na zachodzie i na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia natomiast na zachodzie, na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na przeważającym obszarze kraju od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22, a chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik. Czekamy na powrót dłuższej rozmowy Kuby Janiszewskiego na antenie Radia TOK FM. A do tego czasu prezentujemy Państwu wybrane audycje z przepastnego archiwum naszej stacji i w tym tygodniu są to audycje, które pojawiały się w ramach mojego wywiadu pogłębionego. Od razu zapraszam Państwa na nowy czas dla wywiadu pogłębionego na antenie TOK FM. Od najbliższej soboty będziemy się spotykać o 19:00, a rozmowa archiwalna, którą chcę dzisiaj Państwu zaprezentować, to była moja rozmowa z Jarosławem Kurskim, byłym wicenaczelnym Gazety Wyborczej i działaczem opozycji demokratycznej w różnych czasach, o tym, dlaczego niektórzy znajdują w sobie motywację, potrzebę walki z systemem. Zapraszam na spotkanie z Jarosławem Kurskim za chwilę, po krótkiej przerwie.
25: Reklama.
1: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
26: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
27: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
28: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
29: Kamper spakowany? Jedziemy?
30: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
29: Znowu? Przecież już brałeś.
30: Ale działała za słabo i za krótko.
31: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
32: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: No i jak twój kręgosłup?
31: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
32: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
33: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offseta 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
34: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
35: Reklama.
36: Jarosław Kurski w studiu wywiadu pogłębionego. Dobry wieczór, Jarku.
37: Dobry wieczór.
36: Anna Wacławik, wywiad pogłębiony. Jarosław Kurski, dziennikarz, publicysta, działacz opozycji demokratycznej. Mam ochotę powiedzieć w co najmniej dwóch epokach. Brzmi poważnie, ale jednakowoż prawdę oddaje, bo był w twoim życiorysie taki moment, kiedy można powiedzieć, była chwila spokoju, o czym za chwilę porozmawiamy, bo jak państwo słyszeli, jak państwo wiedzą, to jest cykl Sztuka Oporu. Sztuka Oporu to jest to miejsce, w którym dociekam z moimi gośćmi i gościniami. Dlaczego przyszło im do głowy stawiać się systemowi? Szeroko pojętemu systemowi, bo opór można stawiać w różnych obszarach i na różnych polach. Ty akurat swego czasu wylądowałeś w oku cyklonu, ale no nie może być inaczej dzisiaj. Pytanie oczywiste, czy 13 grudnia spałeś do południa?
37: Nie, nie spałem do południa, ale spałem. No. Przyszła przyjaciółka mojej mamy chyba o 8 rano i zaczęła walić do drzwi i powiedziała, że jest stan wojenny. No. I wtedy już poleciałem pod stocznię. No.
36: Nadal mnie ciekawi, dlaczego poleciałeś pod stocznię, a nie na przykład z kolegami bić się, albo tak, z kolegami bić się śnieżkami, bo zima była śnieżna, chociaż nie wiem, czy w Trójmieście tak samo jak w centrum kraju.
37: Poleciałem pod stocznię i tam były dramatyczne sceny, ale muszę powiedzieć, że nigdy nie rzucałem kamieniami. A nie rzucałem kamieniami w tych zamowców, dlatego że bałem się, że jak rzucę, to trafię. A jak trafię, to kogoś skrzywdzę. I to jest taki rodzaj sprzeciwu, takiej odwagi, powiedziałbym, dosyć dziwny. Myślę, że większą odwagą, to Jan Józef Lipski o tym pisał we swoich wspomnieniach, że większą odwagą dla niego w czasie Powstania Warszawskiego była ewakuacja szpitala Elżbietanek i wynoszenie na noszach, no z narażeniem życia oczywiście, tych ciężko rannych żołnierzy, niż sama walka, bo on był w batalionie Baszta przecież i był przeszkolony wojskowo, był młodym człowiekiem w Szarych Szeregach wcześniej. Ale zmierzam do tego, że ten sprzeciw i ten nonkonformizm może mieć różne twarze i jakoś mimo młodzieńczych marzeń o tym, że trzeba założyć podziemną organizację, wzbroić się takiego wyrzutu do losu, że ja nigdy nie byłem na powstańczych barykadach i nie przyszło mi ginąć za ojczyznę. Myślę, że ważniejszym jest umieć dla tej ojczyzny żyć, niż dla niej tak paradnie, jak no, to mamy w zwyczaju ginąć.
36: No musiałabym się zastanowić, czy jeden i drugi rodzaj ofiary pewnej da się stopniować. Czy tak samo jak czy odwaga jest możliwa do stopniowania w takim planie szerszym, bo jednak odwaga jest cechą indywidualną, no i każdy ma jakąś granicę.
37: Oczywiście, że ma różne źródła, ma odwaga i ma różne gradacje.
36: A twoje to wychowanie?
37: Już do tego nawiążę, natomiast taka odwaga grupowa to jest stosunkowo najtańsza. No. Potem jest taka odwaga indywidualna i uważam, że to jest największy rodzaj odwagi, że się dysydent potrafi sprzeciwić własnej grupie, własnym przyjaciołom. Adam Michnik to ma. Sprawa jedenastki, on odmawia wyjścia z celi, kiedy Kiszczak i spółka mu proponują wyjazd na Lazurowe Wybrzeże. A cały kor się stawił i chciał negocjować razem z episkopatem. Ale już taki najwyższy rodzaj odwagi to jest samotnie przeciwko totalitarnemu państwu. Anna Gorbaniewska, która wychodzi na Plac Czerwony, 4 osoby wyszły. W proteście przeciwko interwencji sowieckiej i w ogóle Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku. To jest... Pamiętam Annę Walentynowicz, która mi w 1981 roku pokazywała zdjęcie Otta Szimka. Kto to był Otto Szimek? To był żołnierz Wehrmachtu, który odmówił uczestniczenia w egzekucjach cywilów. Został rozstrzelany. Anna Walentynowicz mi to pokazywała. To jest sprzeciw wobec totalitaryzmu faszystowskich Niemiec, nazistowskich Niemiec. Krąg Białej Róży. Młodzi, bardzo młodzi ludzie, katolicy, motywowani wyłącznie względami moralnymi, rozdawali antyfaszystowskie ulotki. One w 98% trafiły na gestapo, wszystkie te ulotki. A oni zostali anihilowani oczywiście, zapłacili życiem za swój sprzeciw. To jest dla mnie odwaga.
36: To wysoko poprzeczkę wierzysz.
37: No, dlatego sam nie uważam się za odważnego. Zresztą odwaga chyba polega też na tym, że się odróżnia zachowania psychopatyczne, gdzie się samemu idzie przeciwko wszystkim, przeciwko, nie wiem, kordonowi ZOMO, albo na froncie się biegnie, wybiega z okopów, bo się nie czuje strachu. Odwaga jest wtedy, kiedy przełamuje się własny strach. A poziom tego strachu u każdego jest indywidualny. A teraz pytałaś o źródła, tak?
36: No, jesteś z patriotycznego domu.
37: No ja sobie właśnie tak uważałem bardzo długo. I chyba nadal tak jest. Oczywiście jestem z patriotycznego domu. Ale jakie były źródła tego patriotyzmu? Moim zdaniem ono wynikało z pewnej neofickiej gorliwości mojej mamy. I ja nie wiedziałem, że to jest neofickia gorliwość. Ja ją czytałem jako po prostu zwykły patriotyzm, który notabene on był taki... Po polsko-polski, taki romantyczny, taki wywyższający się ponad inne narody. Ach, ci Czesi stali z bronią u nogi, oddali kraj za nic, a Niemcy to szwargoczą, a Ruscy to coś, a Ukraińcy to Rusini. No, nie podobało mi się to. Mama wywyższała polskość, a to jest bardzo blisko już do nacjonalizmu, a ten się zamienia w szowinizm i inne gorsze rzeczy. Otóż mama w ten sposób ukrywała swoje żydowskie pochodzenie, które chciała też ukryć przed nami. No i stąd ta jej gorliwość patriotyczna. No tak było, ale czy ja tego żałuję? Nie, ja to po prostu teraz lepiej rozumiem. No i dlatego postanowiłem pójść do trzeciego liceum.
36: Kolebka.
37: W 78 roku.
36: Buntowników.
37: Tak, to jeszcze było przed Solidarnością. Tak mi się wydawało, taka była legenda w mieście. Troszeczkę na wyrost. Myśmy zaczęli tworzyć tą legendę, bo więcej było takich delikwentów, jak ja. Był Wiesław Walędziak, był Tadeusz Czudłowski. No i się zaczęło. Zaczęliśmy robić jakieś gazetki, akurat papieża wybrali. Polaka papieżem, więc uaktywniliśmy się. Noszenie jakichś chorągiewek z okazji 11 listopada czy 3 maja. Potem trafiłem do Ruchu Młodej Polski. Poznałem Aleksandra Hala. Całe to środowisko dosyć konserwatywnej młodzieży, która odwoływała się do pojęcia naród, państwo, religia, czyli katolicyzm. No, do tego paradygmatu Romana Dmowskiego, który mówił, że Polakiem jest tylko Aryjczyk tu urodzony, Polak katolik. Ja się czułem Aryjczykiem tu urodzonym, Polakiem katolikiem. Więc świetnie się w tym odnalazłem, bo nie znałem tego początku, nie znałem tego źródła, tej matczynej gorliwości patriotycznej. No a potem wybuchła Solidarność, no to już tak poszło, dlatego że byłem w grupie i cały czas byłem jakby wspierany przez innych. Nawet w 83, gdy wylądowałem w kryminale, to cały czas byłem w grupie.
36: O tym za chwilę, bo ten kryminał bardzo mnie interesuje. Ale powiedz, w tej grupie byłeś już liderem wtedy, czy szedłeś za innymi? Czy miałeś autorytety? Czy ktoś cię pociągnął?
37: Nie, no miałem autorytet w postaci Olka Hala, a z mojej generacji takim autorytetem naszym był Wiesiek Walędziak. Ale ponieważ byliśmy, właściwie nie było różnicy wieku między nami, więc sami dla siebie też trochę byliśmy autorytetem takim, który... próbował się doskonalić. Myśmy mieli duże intelektualne ambicje. Mieliśmy takie koło samokształceniowe, które prowadził Olek Hala, potem Sławek Czarleski. W 79 rok Wiesław szukał jakiegoś prelegenta na nasze spotkanie i zaproponowano mu takiego robotnika ze stoczni, który ulotki roznosi, coś tam organizuje. Wałęsa się nazywał. Stał na bramce w czasie meczów WZZ-ów z Ruchem Młodej Polski. No, jako bramkarz nie był za dobry. Ja też byłem beznadziejny zresztą jako piłkarz. No, ale po dłuższym namyśle myśmy uznali, że to nie są wystarczające kwalifikacje, nie odpowiadają naszym intelektualnym ambicjom i zrezygnowaliśmy z tego spotkania z WS-u. No i zobaczyłem go na bramie później, rok później i westchnąłem: o Boże, Wałęsa.
36: Co nie przeszkodziło ci później zostać jego rzecznikiem prasowym.
37: Tak.
36: Ale to dużo później. Wróćmy do tego 13 grudnia. Powiedziałeś, wyrzucił cię z łóżka 13 grudnia i z domu. Najpierw łomot sąsiadki do drzwi, a później oczywista chęć znalezienia się w tym miejscu, gdzie to się dzieje, gdzie coś się dzieje. Powiedziałeś, to były straszne sceny.
37: Wiesz, ja bardzo chciałbym uniknąć w naszej rozmowie takiego patriotycznego patosu, bo on mnie po prostu złości.
36: Bez patosu. Jakie to były sceny?
37: No to była scena 16 grudnia bodaj. Myśmy stali pod pomnikiem, było nas kilka tysięcy ludzi krzyczących: Solidarność, Solidarność, śnieg, słońce i rozjechana czołgami brama stoczni, powyginana we wszystkie strony. Ta sama brama, na której stał Lechu jeszcze niedawno, dziwi się o portret papieża. To było przejmujące. No a potem były kilkudniowe walki uliczne. Ale widzisz, Ja się do tego nie nadawałem. Ja tam chciałem być.
36: Uczestniczyć,
37: dawać świadectwo obecnością swoją, ale nie wdawałem się w walki, nie wdawałem się w bicie bezpośrednio. Uważałem, że to nie jest ta droga, którą powinna iść Solidarność i że to nie jest moja droga. Ja po prostu bałem się, że kogoś skrzywdzę. Paradoks polegał na tym, że trafiłem do więzienia,
36: za
37: napaść na milicjanta.
36: Ale to w 83.
37: Tak, no napaść polegała na... Bo ja starałem się nie odpuszczać tych zadym. Chciałem tam być.
36: Bo to trwało, wbrew informacyjnej blokadzie, jednak, no już nie chcę tutaj nawiązywać do dziennika telewizyjnego, który oczywiście w określony sposób wydarzenia relacjonował, ale jednak działy się tam różne rzeczy.
37: No tak, bardzo, bardzo czasami
36: dramatyczne.
37: No, rzeczywiście pod dworcem w Gdańsku, tam jest bardzo szeroka ulica, te Wały Jagiellońskie, to są trzy pasy w jedną, trzy pasy w drugą, jeszcze jest pas torowiska tramwajowego i na tym torowisku leżały kamienie. Jak tysiąc ludzi wzięło każdy kamień, no to ci policjanci tam, milicjanci, ZOMO, no nie miało lekko. Bo to rzeczywiście taki grat kamieni leciał. No to bitwa uliczna była.
36: No, i trafiłeś
37: a
36: do...
37: A tu się paliła jakaś suka na skrzyżowaniu, a to przewrócone samochody, gaziki, a to złapali jakiegoś policjanta, skatowali, ktoś po nim skakał. No, to był Gdańsk roku 80. Ja widziałem jako dziecko. Wypalono czadowy Komitetu Wojewódzkiego Partii w roku 70 przez robotników. Miałem 7 lat wtedy. I to pamiętam znakomicie. Zapytałem ojca w tramwaju, tato, dlaczego ten budynek jest taki osmolony. No. Spalili go robotnicy. Powiedział to tak głośno, że wszyscy słyszeli w tramwaju, w którym panowała taka, powiedziałbym, mroczna, złamana, beznadziejna cisza. No to są takie obrazy, które zostają w pamięci.
36: No to już teraz państwo też wiedzą więcej, dlaczego akurat wylądował na ulicy mój dzisiejszy rozmówca. No ale rzeczywiście zwinęli cię w 83 i to wcale nie na krótko. Bo tam no, jednak 2 miesiące chyba.
37: 2,5 miesiąca,
36: ale... 2,5 miesiąca w areszcie.
37: Tak poprawnie.
36: Miałeś 20 lat już skończone wtedy?
37: No nie, jeszcze nie, 19 z hakiem.
36: No właśnie wiesz, dlaczego o tym wspominam? Bo moje dziecko ma teraz 20 lat i myślę sobie, jak to? Co ona by robiła w tym areszcie? Mhm. To jest pytanie do ciebie.
37: No, moja mama była z jednej strony zrozpaczona. Zrozpaczona byłam, bo matką cierpiącą, matką Polką. A z drugiej strony ona właśnie...
36: Spełniały się jej marzenia.
37: No tak, no. To po prostu dziady, no.
36: I swoje trochę też.
37: Trochę, tak. Oczywiście. Zresztą to tak generacyjnie, bo moja nieodpowiedzialna babcia z kolei zostawiła matkę, która miała lat wtedy 15, w Powstaniu Warszawskim. No co to jest za pomysł, wysłanie 15-latek pod kulę? To jest jakaś aberracja polska, no. No więc ona była zachwycona i była przerażona i cierpiała bardzo, rzeczywiście, ale była w tym taka ambiwalencja. A ty o co pytałaś jeszcze?
36: No, co robiłeś w tym areszcie? I jak wyglądały...
37: To cała długa epicka opowieść.
36: Jak, to zamieniam się w słuch.
37: No nie, naprawdę?
36: To są bardzo ciekawe opowieści, które nigdy nie trafiają do podręczników tak zwanej wielkiej historii, a one właściwie
37: dobrze,
36: są...
37: Postaram się tak całkowicie skrótowo, bo ja takich rzeczy właściwie nie opowiadam. Bo, no, z moim kolegą Andrzejem Mleko, żeśmy się urwali z jakichś nudnych zajęć i poszliśmy na tą zadymę. I już po wszystkim właściwie, już wraz szliśmy do dworca i jechała za nami. Nagle Deus Ex Machina, no, cała kolumna tych gazików, snysek, a w nich po prostu armia tych zemowców. A myśmy szli we dwóch, pustą ulicą. I no cóż, jechali bardzo powoli, no to myśmy lekko przyspieszyli kroku, to oni wtedy też przyspieszyli, no to myśmy jeszcze bardziej, no to oni dodali gazu. Myśmy zaczęli biec, to oni zaczęli nas gonić. To myśmy zaczęli uciekać. No, czemu się śmieję? No tak to wyglądało. ktoś, kto, kogo gonią, ucieka, ktoś, kto ucieka, widocznie ma powód, żeby uciekać. No i to taki qui pro quo. Ja widziałem, że na czwartym piętrze budynku przy ulicy Korzennej, przez okno widziałem, że jest pani Ślężak, to jest sędzia. Sędzia Ślężak, która była koleżanką mamy z sądu. I wiem, że ona jest. Mówię, Andrzej, biegniemy na czwarte piętro, tędy, tą klatką. No i biegliśmy na to czwarte piętro, a za nami ci zomowcy. I my już na czwartym, oni na parterze, my walimy do drzwi. One się ciągle nie otwierają. Walimy, walimy. I widzimy te ręce na tej poręczy. One się tak, i te pały tak są coraz... Już jest piętro pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Już wyciąga pałę, już ma nas pałować. Te drzwi się otwierają. No to weszliśmy tam, ale on włożył tam pałę do framugi i za diabła nie mogliśmy tych drzwi zatrzasnąć. No i w końcu wyjął, zatrzasnęliśmy. No i ja do okna, on do okna. Balkonów nie ma, jakiś neon po neonie, przecież nie będziemy schodzić. Dość powiedzieć, że pani sędzia powinna może była powiedzieć, że ona ma immunitet i żeby uciekali stamtąd, ale powiedziała, chłopcy, otwórzcie, no. No i otworzyliśmy, no i wygarnęli nas. I na dzień dobry ja dostałem taki prezent w postaci łomotu. Złamali mi nos, ja się zalałem krwią. I to chyba było dobre. Dlatego, że później jak zawieźli już nas, no bo kilka godzin żeśmy siedzieli w tej budzie takiej, w ciemności, w samochodzie typu star. Jak już nas zawieźli na komisariat do Czewa, to tam zrobili ścieżkę zdrowia, tak. Ale jakoś mnie policjant chyba zdjęty litością wziął za karki, jakoś poprowadził kawałeczek dalej.
36: No bo uznał, że już może dostałeś.
37: Już dostałem swój łomot. Tam było kilkadziesiąt osób złapanych wtedy i wszystkich nas wypchnęli do jednej celi. I po 48 godzinach przebywania w naszym wspólnym smrodzie bez sznurówek wszystkich wypuścili z wyjątkiem czwórki studentów. I ja mam takie podejrzenie, że to z uwagi na moją mamę. A tych trzech biedaków pozostałych, no to wzięli dlatego, że był zasadniczy, to nie jest represja wymierzona tylko we mnie, tylko że właśnie w tych czwórkę studentów. I oni wszyscy dostali sankcje, no ja też.
36: I za napaść na milicjanta.
37: Za czynną napaść, tak, czynną. Tak, tak, oczywiście.
36: Co polegało na tej ucieczce przed nimi?
37: No na tym, że swoim wilgachnym nosem próbowałem zranić obciągniętą czarną skórą pięść zomowca. To był jakiś oficer wielki w takim. No, dostaliśmy sankcje po 3 miesiące i wtedy mamę spotkałem w tym Tczewie na korytarzu prokuratury. Ona dwa dni biegała po wszystkich komisariatach. Potem trafiłem do celi z kryminalistami, recydywistami, wielokrotnymi mordercami, którzy grypsowali. A ja byłem taki młody 19-latek, blondasek o niebieskich oczkach, prawiczek i 4 takich typów. No i tak mi się zimno zrobiło. No bo nie wiedziałem, co będzie. Ale oni, ponieważ grypsowali, to mieli żelazną zasadę. Najpierw mnie zapytali, czy jestem polityczny. Powiedziałem, że tak. No, widzieli mnie z ulicy. I nie tknęli mnie palcem. Żadnych takich. I byli nadzwyczaj byli mili. Nadzwyczaj.
36: A wiesz, to jest powtarzająca się opowieść. To znaczy z kilkoma osobami właśnie z pokolenia tej opozycji demokratycznej czasów słusznie minionych pojawia się ten wątek, że polityczni byli faktycznie objęci swoistym immunitetem. Niektórzy z nich zajmowali się opowiadaniem różnych ciekawych historii.
37: Tak, trzeba było opowiadać, co jest na mieście, trzeba było powiedzieć, jakie filmy się ostatnio
36: widziało. Jakie książki się czytały.
37: Tak, więc w związku z tym ja robiłem tam zagłośnik, no, radiowy. A oni byli niezwykle mili i wybaczali mi wszystkie faux pas, bo ja oczywiście nie znałem tych zasad grypsery, potem się ich nauczyłem. Przyjmowali je raczej z takim, no, życzliwym rechotem, może tak.
36: Pamiętasz coś z tego, czego cię nauczyli?
37: A no tak, robiłem rozmaite błędy, no. Na przykład wylewałem herbatę do ubikacji, ale wkładałem kubek poniżej linii z deski sedesowej. Tego nie wolno robić, no. Nauczyli mnie też takich rzeczy, na przykład, no nie, no już naprawdę, to nie są wspominki więzienne, dajmy sobie spokój. Nie na to, żeśmy się umawiali. No ja długo mogę oczywiście.
36: No bardzo żałuję, że nie chcesz pogłębić tego tematu, bo to jest ta właśnie historia, która mnie interesuje czasami dużo bardziej niż to, co czytamy w podręcznikach.
37: Wiesz, co to jest fikuł?
36: Nie.
37: No według Grypsery to jest taboret taki. On w więzieniu na Kurkowie, czy w tym areszcie na Kurkowie, on miał metalowe nóżki, więc wystarczyło je tak troszeczkę ze sobą ściągnąć, żeby postawić na nich miskę. No mówię o odwróconym fikole. Po co postawić miskę? Po to, żeby ugotować na niej kaszankę. Dlatego, że myśmy żarli tą kaszankę przez codziennie w takim plastikowym flaku i doszliśmy do wniosku, że już dosyć, że po prostu nie będziemy tego żarli więcej. No i można było na wypiskę dostać cebulę i tam inne smakołyki i trochę masła. Tylko jak podgrzać kaszankę? No i bo myśmy akurat, to jeden recydywista siedział i on pokazał, że po prostu trzeba oderwać kawałek prześcieradła, smarować go margaryną, zwinąć w taki rulon silny jak bandaż. To jest knot. Podpalić. Świetnie się pali. Postawić pod tą miską. No i zapach po prostu smażonej cebulki i ta kaszaneczka podsmażona, no to najwspanialsza rzecz, jaką kiedyś jadłem i z tym glinianym chlebem, bo był na ziemniakach robiony. Wszystko było wypiekane w naszej aresztanckiej piekarni. Cała filozofia polegała na tym, żeby zgasić tego cholernego knota później. Bo on się dymił, no. A nie mogło się dymić, bo zaraz by klawisze wpadli, a tanda by wyłaczyli. No, więc trzeba było go wrzucić do kibla i zamknąć. No udało się. No jeden z przyjemniejszych momentów. Drugi to taki, że pod umywalką była wyrąbana dziura, a w tej dziurze myśmy trzymali marmoladę. A zalana marmolada wodą po jakimś czasie zamienia się w taki śmierdzący, sfermentowany zylc, który jest jednak alkoholem. No i tego typu opowieści. Mogę ich serwować wiele, jak na przykład ugotować wodę, no, nie mając grzałki. No to żaden problem. Trzeba mieć tylko tubkę. A kiedyś tubka do pasty do zębów była kiedyś metalowa. No i z tego się robiło kabel. Ciągnęło się prąd z żarówki. A z denka od puszki robiło się grzałkę. Kiedyś się robiło z żyletek, ale w więzieniu nie ma z żyletek, więc dwie równolegle położone denka od puszki i znakomita grzałka. Mieliśmy zawsze gorącą herbatę. Aż siadało napięcie na oddziale. Ja myślałem, że na będę jakieś poważniejsze rozmowy będziemy mnie wyciągnąć.
36: Będę cię namawiać, żebyś jednak spisał wspomnienia tego rodzaju, bo to też jest historia i to czasami znacznie łatwiej zainteresować słuchaczy tego rodzaju.
37: Wiesz co, ja staram się o tym opowiadać w konwencji niebohaterskiej.
36: Ale zapytam.
37: Hrabalowsko-Haszkowskiej. Ale byli ludzie, którzy się załamywali. No, były dramaty, były donosy, wszystko to było.
36: No właśnie o to chcę zapytać. Czy kiedy się bałeś? I czy w tej całej historii, najpierw tej ucieczki po ulicy, więc wyobrażam sobie, że adrenalina tam, przepraszam za kolokwializm, robiła robotę. No ale później ci panowie pod tymi drzwiami, no później lądujesz w areszcie jednak i zakładam, że masz do czynienia z mniej lub bardziej ogarniętym aparatem władzy, z jakimś rodzajem przesłuchania, czy tak po prostu?
37: Nie, wiesz co... To miało charakter represyjny, oni wiedzieli, że się niczego ode mnie nie dowiedzą. Ja już byłem poinstruowany, że nie należy rozmawiać.
36: Były jakieś próby rozmowy.
37: Tak, oczywiście, ale one były... No te przesłuchania były rutynowe i oczywiście oni wszystko wiedzieli, tak twierdzili, że wszystko wiedzieli. Że zeznania policjantów są ewidentne i że grozi mi kilka lat więzienia. No skoro wszystko wiecie, to po co pytać. Ale...
36: A coś chcieli od ciebie?
37: Nie, bo oni mieli w celi, u mnie był taki podraża, taki był Ukrainiec z zachodniopomorskiego i on zagęciaka był po prostu. Ja tego nie wiedziałem, jak z nim siedziałem, dopiero później się dowiedziałem, ale wiedziałem, że może być jakiś agent, więc trzymałem język za zębami. Zresztą tak po prawdzie nie miałem z czego się wygadać. No, nie rzucałem tymi kamieniami.
36: No ale może jakieś nazwiska jakichś kolegów, których jeszcze nie znali.
37: Wiesz co, o czym innym chciałem ci powiedzieć, bo to mi się wydaje ciekawe. O syndromie więźnia. Otóż, jak jesteś w więzieniu, to się przyzwyczajasz. Zaczyna ci być dobrze. Bo masz uregulowany tryb życia. Masz listy, które przychodzą. Przeżywasz te listy. Masz widzenia. idziesz pod prysznic raz w tygodniu, masz wypiskę, to jest święto, spacerniak. Wszystko jest uregulowane. Masz dobre książki z biblioteki. Ale paczka. Raz na miesiąc przychodzi paczka. Czeka się na tę paczkę. I pewnego dnia przychodzi paczka. Kalifaktor przynosi paczkę. Mówi, Kurski, to dla ciebie. To był pierwszy komunikat. A drugi komunikat był taki. Pakuj się, wychodzisz. No więc ja tą paczkę chcę wziąć. On mówi, nie, z paczką nie wolno. Znaczy, żebym... Tak, z paczką nie wolno wychodzić. No to ja zostawię kolegom. Też nie wolno. To co ja mam zrobić z tą paczką? Oddać klawiszu musisz. To ja nie wychodzę, mówię. To ja zostaję. Zakrzywienie perspektywy. Paczka była w tym momencie dla mnie ważniejsza niż wyjście na wolność. Bo tam były przecież takie smakołyki, kiełbasa myśliwska, jakiś kabanos. Wtedy w warunkach gospodarki niedoboru. To jest to niebezpieczeństwo ucieczki od wolności. Ja tego zaznałem. To krótko trwało, ja się później tego wstydziłem. Ale czułem się tak upokorzony, że tą paczkę muszę oddać tym łobuzom, tym kalifaktorom, tym decirusom, którzy tam się wysługiwali, tym klawiszom wszystkim. To było bardzo dziwne i myślę, że to jest ważniejsze, żeby o tym powiedzieć.
36: No to bardzo ciekawe. Pierwszy raz słyszę coś takiego.
37: No widzisz.
36: I co zrobiłeś? Oddałeś tą paczkę?
37: No musiałem, tak.
36: Ale koledzy ale na pewno mi... docenili to, że próbowałeś zostawić no tak. im.
37: To mi całkowicie uczyniło gorzkim ten akt wyjścia na wolność. On był ambiwalentny. I to jest odwaga w tym znaczeniu, że to odwaga kierowania własnym życiem. Więzienie jest pułapką w tym sensie, że się godzisz na coś. Na to, żeby ktoś inny decydował za ciebie. Dlatego nie jest ważne kiedy, ale jakie wyjdziesz z więzienia.
36: Trochę Dostojewskim na początku mówiłeś, mówiąc o tym przyzwyczajeniu, bo to przecież Dostojewski w Notatkach z podziemia pisał, że człowiek to jest taka istota, która do wszystkiego się przyzwyczaja.
37: Tak jest. Tak jest.
36: I to były właśnie Notatki z podziemia, czyli z jego pobytu.
37: Ale można się
36: w łagrze.
37: Przyzwyczajać w złym i w dobrym sensie, wiesz, byłem dopiero co w Drohobyczu. Na rocznicy śmierci Brunona Schulza. Dokładnie o godzinie 11 w miejscu, gdzie został zamordowany, kiedy czytano Kadisz, zawyły syreny alarmu bombowego. To był dzień, w którym zginęło wiesz, w Tarnopolu niedaleko 36 osób. Ukraińcy żyją na co dzień i potrafią się do tego przyzwyczaić w cieniu nieustannego zagrożenia. Byłeś kiedyś w Drohobyczu w nocy, kiedy nie pali się żadna latarnia, nic i widać gwiazdy, tak jakby to było na biegunie. Drogę Mleczną było widać. Ale idziesz do restauracji, prosisz o kawę, latę i o dobry obiad i oni ci serwują, bo chodzi generator. Oni żyją dalej. I robią festiwal Schulza. Właśnie po to, żeby pokazać, że nie. Normalność jest częścią naszej wolności. Nie odbiorą nam. I to było piękne. Ja znowu pojadę na festiwal Schulza. Właśnie po to, żeby pokazać, że wolność jest w nas. Że od nas zależy. I że można być bombardowanym. Można nie mieć prądu. I że się... Trzeba przyzwyczajać, ale na własnych warunkach. Na własnych warunkach, a nie na warunkach oprawców.
36: O, dobry przypis do Dostojewskiego. Jarosław Kurski jest dzisiaj Państwa i moim gościem w programie Wywiad Pogłębiony w cyklu Sztuka Oporu. Więc jak widać, opór z Twoich żył jakoś nie wyparował przez te wszystkie lata, bo tak jak powiedziałam na początku, mogę tylko ubolewać nad tym, że ta audycja trwa niespełna godzinę. I w poprzednim, i... w całkiem niedawnym systemie, a i pewnie w przyszłym, jeśli się go doczekamy, a wiele wskazuje na to, że tak, nadal będziemy na różne sposoby demonstrować swoją wolność albo próbować przynajmniej zabiegać o to, żeby jej nie stracić. Pytałam, czy się bałeś? I wszystko mi jedno teraz, w którym systemie. Czy...
37: Oczywiście, że się bałem. Ja się bałem bezpieki, no. Ja ich nie znałem, nie rozumiałem. jaka jest różnica? Bo mój najwyższy podziw budził Adam.
36: A kiedy się poznaliście? To też było jedno z moich pytań.
37: Tak, w 87 jakoś. Nie wiem, czy widziałaś ten film, zresztą jest w IPN-ie, to bezpieka nakręciła, jak on się szarpie z milicjantami. 4 czy 5 milicjantów próbuje go okiełznać. Czapki im spadają, to wygląda i strasznie, i śmiesznie. A on się wyrywa, kopie ich i w ogóle nie, bo to była zainscenowana jakaś scena, gdzie chodziło o to, żeby pokazać, że oskarżony Michnik potulnie idzie na salę. Otóż mnie nigdy nie było stać na taki tego rodzaju opór. Ja się nigdy nie stawiałem. Brali mnie, to mnie brali. Raczej stosowałem bierny opór.
36: No, ale Adam Michnik też jest pokolenie starszy, tak? I z innych czasów wyrósł.
37: To jest powód. Po pierwsze, Gdańsk był dosyć prowincjonalnym miastem w stosunku do Warszawy. Ale po drugie, Adam pochodził z rodziny, która miała romans z komunizmem. I ówcześni decydenci komunistyczni bywali w domu ojca, tak? Byli jego gości. On słyszał, on wiedział, że szef bezpieki to jest jakiś znajomy ojca, coś. No. W każdym razie to nie byli ludzie całkowicie dla niego obcy, abstrakcyjni. Dla mnie to byli po prostu

0: myślę sobie, no człowiek, który ma swoje życie, swój los i stara się jak może, nie chciał mi za bardzo zaszkodzić. Ja w czasie przeszukania posłał kogoś do piwnicy, a tam znaleziono... Ojciec miał taki epizod, że w gąsiorach tam robił wino. A nawet raz kupił jakieś urządzenie do destylacji spirytusu, czego nigdy nie robił. Ale można było to kupić w sklepie w chemicznym. I to było w piwnicy. I oni to triumfalnie przynieśli. I powiedzieli do tego kapitana: panie kapitanie, pan zobaczy, co profesorek tutaj robi. Zapniemy go za nielegalny wimber. A Kwiatkowski taki znudzony, jakby przyzwyczajony do tej kondycji, no przecież pewno sam pędzi. Machnął ręką, mówi: a zostawcie to. No więc nie wiem, o czym mówimy, o odwadze.
1: O tym, czy się bałeś. Mówiłeś, że bałeś się bezpieki, że Adam Michnik się nie bał, że nie było cię stać na taką scenę jak...
0: Nie, ale jednocześnie, jeśli chodzi o takie decyzje, to no, nie wiem, czy wiesz, że ja odszedłem od Wałęsysa.
1: Tak, wiem.
0: Co było ewenementem w tym znaczeniu. Ja miałem 26 lat, byłem gówniarz wtedy. Że Lechu nie tolerował sytuacji, że ktoś od niego odchodzi. Wtedy on wyrzucał ludzi. A ja się z nim nie zgadzałem politycznie. I po prostu uznałem, że trzeba odejść. No.
1: W czasie wojny na górze.
0: Tak, w czasie wojny na górze. Dla mnie to było całkowicie naturalne. No, no ale w tym się, powiedzmy, wyrażał mój nonkonformizm, którego się nie wstydzę, może tak ogólnie mówiąc.
1: No to też jest niesamowite, bo jednak, tak jak powiedziałeś przed chwilą, miałeś 20 kilka lat i nagle jesteś absolutnie przy chyba najważniejszym wtedy człowieku w Polsce przez wiele lat, chociaż wielu, dzisiaj myślę, że historia tak to reflektuje, chociaż wielu chciałoby zająć to stanowisko. Natomiast no, Wałęsa jest ikoną. I abstrahuję od wszystkich słabości Lecha Wałęsy, które nie są przecież żadną tajemnicą, ale jest to niewątpliwie postać historyczna. Ja oczywiście też chcę uniknąć tego patosu i tych sformułowań, ale mam poczucie, że ja głównie w tym cyklu rozmawiam z tak zwanymi postaciami historycznymi i to też jest zawsze jedno z moich pytań. Czy ty to wiesz w ogóle? Że też byłeś osobą, która no, miała wpływ na...
0: Proszę o następne pytanie. No.
1: Nie, ale to właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo przychodzi ktoś, o kim podręczniki będą pisać i on tak siedzi i mówi...
0: Nie, nikt nie będzie pisał żadnych podręczników, daj spokój.
1: Tak, to zależy, kto będzie pisał no podręczniki, tak, to prawda.
0: Nie.
1: Ale no, przychodzą ludzie, którzy mieli wpływ na historię Polski i potrafili pociągnąć za sobą tłumy, potrafili...
0: Ja miałem szczęście, wiesz, ja miałem szczęście do właśnie tych mistrzów. To był Olek Hall, to był Bogdan Borusewicz, który był moim mentorem pod ziemią. A potem to był Adam Michnik. No jak zauważyłaś, czy zauważasz, między Olkiem Hallem, który był właściwie takim symbolem polskiej, umiarkowanej, endeckiej prawicy, a Adamem Michnikiem jest po prostu ideowa przepaść. Może ona nie jest tak duża w tym znaczeniu, że i Olek, i Adam absolutnie są demokratami. I byli po dobrej stronie w czasie PiS-u, w czasie 8 lat PiS-u. Olek napisał nawet książkę Zła zmiana. Także to ja tu nie mogę słowa powiedzieć, wiesz. Ale jeśli chodzi o pewną wrażliwość ideową, to są dwa bogi na osobnych szczytach i oni jakoś obrazują też tą moją ideową ewolucję, niewątpliwie. Ale cała ta trójka z Bogdanem Brusewiczem jeszcze, to są ludzie absolutnie nonkonformistyczni. To są ludzie, którzy nie idą dla wygody na żadne układy. Którzy w coś wierzą. Wierzą w... To bardzo trudne w polityce. Pewien prometeizm. Pewne idee. I to są... Zwłaszcza Adam na przykład. On idzie za radą swego ojca i mówi tak: dopóki możesz za to dostać po łbie, to krocz z ludźmi w pierwszym szeregu. Jak zaczynają rozdawać stanowiska, to się trzymają od tego daleko.
1: Bardzo mądre.
0: Tak, to po pierwsze. Innymi słowy, to jest jakaś inna wersja stwierdzenia, że każda rewolucja ma dwa etapy. Etap walki o wolność i etap walki

0: i o władzę. Ten pierwszy mnie interesuje, ale ten drugi już nie. Zresztą, jak spojrzysz na taką partię, która zawsze była przedmiotem drwiny, kpin, nazywała się Unia Demokratyczna albo Unia Wolności, to była partia Prometeuszy, którzy wyszli z podziemia i którzy byli świetni w walce o wolność i beznadziejni w walce o władzę. Nieudolni. Oni się zawsze dadzą przekręcić ludziom cynicznym, którzy po prostu w walce o władzę są lepsi. Kaczyński nie był dobry w walce o wolność, albo jest dobry w walce o władzę. Adam odwrotnie. Ja wolę trzymać z Adamem. Nawet zawsze lepiej być w dobrym towarzystwie, nawet jeśli to jest towarzystwo przegranych. Aczkolwiek sądzę, że nasz obóz demokratów i Prometeuszy nie przegrał. Bo to, że gdzie dzisiaj jesteśmy, to jest wielkie zwycięstwo ludzi, którzy w latach 70. snuli jakieś wizje o niepodległej Polsce.
1: No właśnie, to też było jedno z moich pytań. Zawsze się nad tym zastanawiam, jak można było w tak zabetonowanym systemie, w tej komunie, post-Stalinie jeszcze, post-stalinowskiej, po takich zbrodniach systemu, jak można było sobie w ogóle wyobrażać, że Polska może być innym krajem? Czy to w ogóle było w zasięgu? Bo była to tak abstrakcyjna wizja, że wiara w nią i poświęcenia składane na ołtarzu tej wiary są czymś właściwie w samobójczym w pewnym sensie. Kto mógł wiedzieć, że to się uda?
0: Wiesz co, to trzeba zacytować Elzenberga. I to Zbigniew Herbert uważał go za swego mistrza intelektualnego i często go cytował także w liście do Adama Michnika. Elzenberg pisał, że wartość sprawy nie określa się poprzez szansę powodzenia tej sprawy, tylko przez samą wartość tej sprawy. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Nieważne, czy się uda, czy się nie uda, ta sama sprawa jest wartością. I dlatego trzeba nie służyć. I to nam przypisywało, przyświecało w latach 70., kiedy opozycja demokratyczna powiedzieć, że była nieliczna, to jest nic nie powiedzieć.
1: No dzisiaj usłyszysz, że wszyscy byli w opozycji.
0: To wszyscy byli w Powstaniu Warszawskim, no tak. I milion Polaków pomagało Żydom, to wszyscy wiemy. Natomiast potem miałaś tę rewolucję Solidarności. 10 milionów członków Solidarności, tak? Przychodzi 13 grudnia i co się dzieje z tymi 10 milionami? Znowu jest nas garstka. Przecież ten cały program kombatancki dla działaczy podziemia i tak dalej, prześladowanych przez komunę. Ustawodawca przewidział, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób uprawnionych do pobierania tych minimalnych emerytur. Tam to wtedy do 500 zł było, teraz to podnieśli. No co się okazało? Że zrobiono estymację budżetową i że po kilku latach, wiesz, ile jest osób, które się zgłosiły po to? I które otrzymało, bo zgłosiło się oczywiście, armia ludzi się zgłosiła. 16 tysięcy ludzi na całą Polskę. 16 tysięcy.
1: To jest nic.
0: No to jest promil promila, tak? Także mnie strasznie złości ta mitomania. I obawiam się, że ta mitomania polska, ona nie sięga tylko okresu Solidarności. Ona sięga także okresu wojny, okresu powojennego.
1: Czyli mamy takie laboratorium, możemy zobaczyć, jak to działa.
0: Tak, tak.
1: Jak to pracuje, te mity.
0: Ja wiem, jak było w latach 70., 80. w Gdańsku. Ale jak młodzi się teraz uczą o opozycji demokratycznej, to nie wiem, co oni sobie wyobrażają. Że tam jakieś armie stały ludzi, że to było podziemie, że... No, myśmy się wszyscy znali, no. To była garstka. No i może to o tym trzeba głośno mówić po prostu. No i nie oczekiwać od własnego narodu nie wiadomo czego. No ludzie są tacy, jacy są. I odwagi należy wymagać od siebie. od innych. I tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. I nic więcej.
1: Dużo pytań jeszcze chciałabym ci zadać i bardzo żałuję, że czas wywiadu pogłębionego się powoli kończy.
0: No, o jakieś anegdotki. Teraz nie ma na poważne sprawy czasu.
1: Masz za gruby życiorys, przepraszam za wyrażenie, żebyśmy się zmieścili w jakiejkolwiek godzinie, nawet na antenie Radia Tok FM. Natomiast chcę cię zapytać, znaczy ja mam tego świadomość za każdym razem, gdy zapraszam kogoś do sztuki oporu, że ślizgamy się po powierzchni, ale ładnie się ślizgamy. Chcę zapytać, czy dostałeś jakiś cios w serce, czy... To znaczy, czy dowiedziałeś się czegoś, czy z archiwum IPN-u wyszła jakaś zdrada przyjaciela, jakieś coś, czego się brzydziłeś?
0: Słuchaj, ja wiem, że takie zdrady były, ale ja nigdy do IPN-u nie poszedłem, nie sprawdzałem własnych dokumentów. Kto na mnie donosił, co mówił, nigdy mnie to nie interesowało. Co mi to pomoże? Co to zmieni? Kolejna deziluzja o tym, że kolega, który, czy przyjaciel, który ci przysięgał wierność i tak dalej, z którym piłeś wódkę, z którym marzyłeś, z którym mu się zwierzałeś, był zdrajcą. Nie, po co mi to? Nie chcę tego wiedzieć. No, uważam, że w ogóle cała ta lustracja to był pomysł na to, żeby zrobić polowanie na czarownicę i właściwie na tym, przy tej pomocy wysforować się do władzy, no bo wystarczyło być po stronie lustratorów, a nie lustrowanych. I już można było się okazać agentem, donosić i włos człowiekowi z głowy nie spadł. Dlatego po tamtej stronie jest tylu ludzi, których pamiętamy z czasów PRL-u jako osoby, które się wysługiwały reżimowi.
1: Czy opór się opłaca?
0: No to już Eisenberg odpowiedział, tak? Nie wiem, czy się opłaca, ale trzeba.
1: A tobie się opłacił?
0: Ale w jakich kategoriach? Takich, że mam poczucie... spełnionego życia. Że nie dałem dupy. Nie zrobiłem nikomu świństwa. Natomiast w kategoriach warto być przyzwoity, mówił Bartoszewski. No i tego się trzymajmy. No.
1: To była moja archiwalna rozmowa z Jarosławem Kurskim, dziennikarzem, publicystą i działaczem opozycji demokratycznej. Przypomnę jeszcze, że wywiad pogłębiony od najbliższej soboty, od 16 maja w nowej porze będziemy się spotykać o 19 zamiast o 20. Za chwilę informacje, a po nich Paweł Sulik i mikrofon Tok FM.
2: Autopromocja.
3: Jak zachowa się człowiek w ekstremalnych warunkach i czy w ogóle jesteśmy w stanie to przewidzieć, a tym bardziej przygotować się do tego?
4: A gdyby tak zbadać takie zjawisko w kosmosie, do tego właśnie wykorzystano lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
3: Więcej w audycji Homo Science i uwaga, o nowej porze, w każdą niedzielę po 15:20. Zapraszamy. Aleksandra Stanisławska
4: i Piotr Stanisławski.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
7: Tanie tutaj jest stokrotka.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Podejrzeni o pobicie w Warszawie nastolatków z Ukrainy usłyszeli zarzuty, mogą trafić do aresztu. Dwie osoby zostały rażone piorunem pod szczytem Giewontu. Toprowcy przypominają, że warunki pogodowe w Tatrach są bardzo trudne. Czołowy polski tenisista musiał poddać się operacji. Więcej o tym w sporcie. 21. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o to, że w Warszawie pobili nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób, Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia trafiło do schroniska. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu. Nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
22: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
23: Trzeba powiedzieć prosto, tak? Oszołomy, tak jak pan Brown i jego Konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
21: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim moście świętokrzyskim. Polacy zaatakowali trzech Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat pozbawienia wolności. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała dziś agencja Reutera. Amerykańska administracja milczy. Jednak według amerykańskiego urzędnika o decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Jeden z rozmówców agencji Reutera zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina w rozmowie z TOK FM Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
24: Pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
21: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian. Są efekty spotkania Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Po spotkaniu z chińskim przywódcą amerykański prezydent powiedział, że nie zdecydował jeszcze, czy wyśle Tajwanowi zatwierdzoną już dostawę broni wartą 14 miliardów dolarów. Tajwan to jeden z najważniejszych punktów spornych w relacjach Waszyngtonu i Pekinu. Chiny uznają go za zbuntowaną prowincję. Analitycy obawiają się, że w tym miejscu może dojść do wojny, która obejmie dużą część świata. Rozmowy na temat Tajwanu wniosły pewną powagę w atmosferę spotkania przywódców. Dwie osoby trafiły do szpitala w Zakopanem po tym, jak zostały rażone piorunem w pobliżu szczytu Giewontu. Jedna z nich na chwilę straciła przytomność. Ratownicy podkreślają, że w Tatrach warunki pogodowe są bardzo trudne. W rejonie szczytu wczesnym popołudniem przechodziła silna burza z porywistym wiatrem.
20: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
25: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport w TOK FM. Jan Zieliński przeszedł operację kolana i nie wiadomo, kiedy wróci na kort. Specjalizujący się w grze podwójnej polski tenisista napisał w mediach społecznościowych: jednego dnia jesteś w Rzymie, przygotowujesz się do turnieju, a następnego dowiadujesz się, że ból w kolanie to tak naprawdę efekt zerwania łąkotki. Zieliński największe sukcesy odnosi w mikście. 2 lata temu wygrał w parze z Shuai-Xie z Tajwanu wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon. Pogoń Szczecin pokonała 1-0 Zagłębie Lubin w pierwszym meczu 33. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jeszcze o 20.30 mecz Korony z Widzewem. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Steiner był szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich i doprowadził Adama Małysza do najważniejszych trofeów, w tym medali olimpijskich. Później przez 16 lat był prezesem PZN. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Jutro w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych meetingów Diamentowej Ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieracki, który będzie nadawać tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w Diamentowej Lidze czeka do początku czerwca na meeting w Rzymie, gdzie 2 lata temu wywalczyła tytuł mistrzyni Europy.
1: To będzie mój pierwszy powrót do Rzymu po Mistrzostwach Europy na ten stadion, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę mam tam wspaniałe wspomnienia i bardzo chętnie znów stanę na tej bieżni. Może te wspomnienia wrócą i dodadzą mi też energii na tą resztę sezonu.
0: A 23 sierpnia, czyli równo za 100 dni zawody Diamentowej Ligi, gościć będzie po raz kolejny Stadion Śląski w Chorzowie. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
25: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
21: Nocą zachmurzy się w centralnej i wschodniej części Polski, ale będzie tam też cieplej, miejscami 11 stopni na Podkarpaciu, 9 stopni w Mazowieckiem. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń, ale i mglisto i chłodniej, od 3 do 5 stopni. Jutro znów się będzie mocno chmurzyć, wszędzie może popadać, a najmocniej na wschodzie i południowym wschodzie, przeważnie od 12 do 16 stopni, na Podkarpaciu do 22.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: W dzisiejszym programie Mikrofon TOK FM będziemy ze słuchaczami i słuchaczkami rozmawiać o sobotniej imprezie Eurowizja. Jest to finał, który usłyszymy i zobaczymy, jeśli oczywiście będziemy chcieli, ale będziemy pytali dziś Państwa o to, czy szczególnie w tym roku to wydanie festiwalu Eurowizja to jest święto muzyki, tak jak miało być w założeniu. Będziemy się przyglądać poszczególnym artystom, artystkom, zastanawiać się, jak swoje wystąpienia przygotowali, czy też będzie w tyle głowy ciągle to hasło: ktoś ten festiwal bojkotuje, ktoś nie przyjechał, żeby dać wyraz swojej postawie politycznej, światopoglądowej, a ktoś jednak przyjechał. Czy te dyskusje w jakiś sposób mogły przyćmić Państwa ocenę? O to będziemy Państwa pytali. I co to mówi o naszym społeczeństwie, że jednak z festiwalu muzycznego my chcemy wyciągać wnioski właśnie dotyczące polityki, ale światopoglądu. Ale zaczynamy od rozmowy z naszym gościem. Jest z nami Jarosław Szubry z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: W najbliższą sobotę finał Eurowizji, już 70. I zanim zapytam o kwestie związane z szeroko rozumianym kontekstem politycznym, które w tym roku są wyjątkowo nomen omen dźwięczne na tym festiwalu, to chciałem zapytać po lekturze pana artykułu, z czym się zgłosili artyści, albo inaczej, jacy artyści w tym roku będą w finale? Czy dominować będą niezwykle spektakularne widowiska i uderzanie w wysokie nuty, czy tam gdzieś będzie trochę jakiegoś takiego bliższego, bardziej intymnego kontaktu artysty z publicznością? I co dominuje w tym, co zobaczymy w sobotę?
4: Widowisko musi być, to jest Eurowizja, to jest królestwo przesady i myślę, że wszyscy tego widowiska oczekują i oczywiście Eurowizja też daje artystom możliwości przygotowania takiej oprawy swoich występów, jakich na co dzień nie mają, szczególnie jeśli, a większość, absolutna większość z nich to są artyści wciąż wschodzący, wciąż na dorobku. Ja tu mogę podać przykład zespołu Lawina, To jest zespół z Serbii, który miałem okazję widzieć na koncercie ponad rok temu. Bardzo przyzwoity, metalowy zespół, który no, skromnymi środkami realizował mniej więcej to, co zrobił na Eurowizji, ale z takim rozmachem, że no, nie spodziewałem się, że oni to w sobie mają. No ale to jest budżet oraz praca tego sztabu, który to przygotowuje razem z zespołem.
3: Ale jak rozumiem, gdzieś tam w tle jest również taka strategiczna decyzja, to znaczy zastanowienie się nad tym, czego będzie dużo i w jaki sposób tu się wyróżnić, skoro wszyscy chcą mieć spektakularne widowisko na wysokim poziomie, to trzeba mieć jakiś, jak rozumiem, pomysł, tak, w którą stronę iść i w którą stronę zazwyczaj się idzie. Ja z kolei dzisiaj jeszcze posłuchałem bułgarskiej propozycji, bardzo ciekawej, a to dlatego, że łączącej bardzo wiele różnych elementów, łącznie z taką, skoro zaczęliśmy od Serbii, to przenieśmy się do Bułgarii, zaskakującą nutką, elementem takiej muzyki czałga, bardzo popularnej w Bułgarii, ale wmontowanej tak, że ktoś, kto tego nie wie, nie musi wcale tego usłyszeć. Jest jakaś taka dziwna gra z widzem, więc w którą stronę to idzie?
4: Tak, to prawda, bardzo ciekawa propozycja z Bułgarii, bo to jest 3-minutowy utwór, który brzmi jakby był sklejony z co najmniej 4 lub 5 innych utworów, jakby ludzie, którzy zastanawiali się, co przygotujemy na Eurowizję, każdy przyszedł ze swoim pomysłem i zamiast wybierać, zróbmy wszystkie. I jest to zabawne, ale jakoś skuteczne, bo to rzeczywiście jest utwór, który no, nawet w tym eurowizyjnym królestwie właśnie przesady, nadmiaru, wyróżnia się nadmiarem. Ale nie jest najgorszy, a z drugiej strony mamy reprezentanta Albanii. Alice zaśpiewał duszoszczypatielną balladę o matce, o upływie czasu. Pięknie zaśpiewał i to jest utwór z kolei, który wyróżnia się tym, że nie idzie tą bombastyczną, ekstatyczną drogą, którą idzie większość wykonawców.
3: Mało tego, ja miałem wrażenie, to przepraszam, co to jest moja subiektywna opinia, słuchając tego artysty i oglądając go, że chociażby przez użycie tej postaci matki na scenie, o której on śpiewa, i w zasadzie niewiele więcej, bo on niewiele więcej użył, jest jego strój, tak, i tam się coś wyświetla. Więc w porównaniu z propozycją bułgarską, o której mówiliśmy przed momentem, to ja mam wrażenie, że to jest właśnie jakaś próba w tym całym kociokwiku postaci, kostiumów, kolorów, wyróżnienia się i pokazania, patrzcie, a tu jestem ja i moja relacja z moją matką, kropka. I na tym się tylko opieram.
4: Oczywiście jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj o pewnej ekstrawagancji, na którą Alice sobie pozwolił, czyli na zwrócenie uwagi telewidzów na tekst. To był utwór, którego tekst mieliśmy wyświetlany podczas jego prezentacji. Tekst w języku angielskim, bo śpiewał w swoim ojczystym języku. Nie jest to eurowizyjna codzienność z różnych względów i myślę, że głównie dlatego, że nie zawsze artyści, to chyba będzie gruby eufemizm, mają się czym chwalić akurat w tym zakresie. No, on uznał, nie bez powodu, że ten tekst jest bardzo ważny. Więc Alice, myślę, no, jest bardzo ciekawą propozycją.
3: No dobrze, ale to na tle chociażby tego, o czym teraz rozmawiamy, to Alicja Szemplińska, polska reprezentantka, jawi się jak? Bardzo konserwatywnie, na dobrą sprawę, to nie ma nic takiego, co wykracza poza formułę? Jakby to można opisać komuś, kto nie widział, nie słyszał jeszcze?
4: Alicja Szemplińska jest gdzieś w pół drogi, bo jest trochę tego eurowizyjnego show, ale realizowanego, myślę, że z ciekawym pomysłem i ze smakiem. Ten taniec na pochylni tu robi przede wszystkim za spektakl, a nie miliony żarówek, fajerwerków i innych tego rodzaju technicznych sztuczek. Jest to bardzo ciekawe. To też jest utwór sklejony właściwie z kilku pomysłów na utwór, bo zaczyna się właściwie jako pieśń gospel, potem jest rap i tak dalej, ale myślę, że to jest próba trochę zadowolenia właśnie różnych eurowizyjnych gustów. Z jednej strony to jest no właśnie poważna, piękna piosenka, ale jest też trochę pazura tam. I no, myślę, że udany występ i właśnie występ, bo mówiąc szczerze, kiedy dowiedziałem się, jaki utwór wygrał polskie preselekcje, kiedy go posłuchałem, nie byłem przekonany, ale jako całość, jako ten spektakl i wykonanie tego, to się broni.
3: Ktoś słuchając nas może powiedzieć tak, zaraz, ale po co jest w ogóle ten festiwal? Czy on jest po to, żeby pokazać, że niektórzy artyści oraz głównie ich otoczenie, tak, jest w stanie wyprodukować świetne show? Czy to jest też trochę taka historia jak czasami w sporcie? To znaczy, oto dziewczyna z Ciechanowa, z Polski, wcale nie ze stolicy, wcale nie z jakimś tam niesamowitym backgroundem, jest w stanie wystąpić na scenie i miliony ludzi będą ją oglądały. Czyli czy to jest ta opowieść właśnie o Eurowizji? Co jest tak naprawdę siłą, czy też jakąś miękką siłą tego festiwalu?
4: No to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę ono powinno brzmieć, albo odpowiedź na nie, czy początek odpowiedzi na nie, to zależy komu. Mhm. To zależy kto, do czego tej Eurowizji potrzebuje. Bo z jednej strony tak, w Eurowizję wpisany jest ten scenariusz, czy możliwość tego scenariusza, Kopciuszka, który być może z jakimiś sukcesami we własnym kraju, ale często nawet bez wielkich sukcesów, wielkiej rozpoznawalności, nagle zdobywa międzynarodową popularność, otwierają się drzwi do kariery i miejmy nadzieję, żyje długo i szczęśliwie później. No ale też na Eurowizję trafiają się nie tak często, ale artyści z dużym dorobkiem, którzy nie muszą się sprawdzać w konkurowaniu z młodymi artystami, z artystami niedoświadczonymi, czasem nawet z półamatorami. I tu przykładem jest Delta Goodrem, która reprezentuje Australię, która jest po prostu wielką gwiazdą o globalnym zasięgu, która sprzedała już miliony płyt. I to jest pytanie właściwie, po co jej jest Eurowizja, albo po co Australii jest Delta Goodrem na Eurowizję. Myślę, że bardzo chcą zorganizować konkurs, ale chyba tym razem się nie uda.
3: No właśnie, a po co było oryginalnie, inicjalnie, po co był ten festiwal? Czasami słuchać takie komentarze, bardzo ciekawe, bo w zależności od tego, kto na kogo głosuje, można odtworzyć jakąś taką na co dzień niewidzianą mapę Europy. Może właśnie o Europę tutaj chodzi. Widziałem taki ranking jakiś czas temu. Siły poszczególnych marek, jeśli chodzi o geopolitykę, i okazuje się, że jeśli chodzi o Europę, to jednym z naszych najsilniejszych takich czynników, tego soft power, jest właśnie paradoksalnie Eurowizja. Ja nie wiem, czy paradoksalnie, ale czym miała być w ogóle w założeniu Eurowizja? Po co jest w ogóle ten festiwal?
4: Czyli odchodzimy od piosenek, wchodzimy w politykę po prostu. No tak, ona podobnie jak sport ma służyć pokojowej prezentacji, pokojowej rywalizacji poszczególnych krajów. No nie bez powodu mówi się często potocznie, że no, podobała mi się Serbia, a nie podobała mi się Francja i tak dalej, i tak dalej. Zanim zapamiętamy imiona, pseudonimy artystów czy nazwy zespołów, to identyfikujemy ich poprzez nazwy państw i flagi, bo to tak jest skrojone, jako z jednej strony wspólna zabawa pewnej europejskiej, teraz już oczywiście poszerzonej, chociażby o tę Australię, wspólnoty, no ale z drugiej strony też pretekst do tego, żeby się jakoś w tej wspólnocie pokazać, jakoś wyróżnić, i nie bez powodu te propozycje z tej nowej Europy, nowej z punktu widzenia Eurowizji liczącej już te długie dekady, czyli z Europy Centralnej, Wschodniej, z Bałkanów, to są bardzo często i wciąż są bardzo często, a już szczególnie były przez pierwsze lata, propozycje bardzo mocno osadzone w takich wątkach etniczno-patriotycznych. No bo oprócz tego, że śpiewamy piosenki i artysta ma okazję zaprezentować swój własny talent, to jeszcze rzeczywiście dostajemy te kilka minut do prezentacji kraju, kultury, co w tym roku próbuje chociażby wykorzystywać Satoshi z Mołdawii. Ta Mołdawia, tak się mam właśnie przedstawić, jako fajne miejsce z jakąś własną tożsamością. Nie wiem, czy się udało akurat tą piosenką, którą Satoshi wykonuje, no ale to jest tego rodzaju próba.
3: No to dobrze, ale to mówimy tutaj o dwóch tożsamościach, jak patrzymy na funkcję Eurowizji, albo tą inicjalną ideę, po co ona jest. Jeśli ona miała, ten festiwal miał takie zadanie, żeby w Europie, w Unii Europejskiej, która mówi różnymi językami, ma różne kultury, był element jednoczący, tak, i ta identyfikacja ze wspólnotą europejską miała tu by być, to super. Ale przykład Mołdawii wydaje mi się, że jest przykładem na coś innego. To chyba było na rynek wewnętrzny, w takim sensie, że w Mołdawii ludzie to będą oglądali Eurowizję i to chyba tu było skierowane. Nie wiem zresztą, czy ta Eurowizja też do tego może służyć.
4: A to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Być może, to znaczy na pewno, bo sądzę, że nie we wszystkich krajach w takim samym stopniu, jak sądzę w Wielkiej Brytanii na przykład najmniej, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę to, kogo oni wystawiają do eurowizyjnych konkursów, a jaki Wielka Brytania ma potencjał w sensie rynku muzycznego, ale w wielu krajach no przecież bardzo głośno, emocjonalnie komentuje się te powodzenia, jeszcze chyba bardziej niepowodzenia własnych reprezentantów. W Polsce zresztą również tak jest i przecież po tych pierwszych kilku latach polskiej Eurowizji, kiedy większość przedstawicieli polskiej muzyki popularnej garnęła się do konkursu, chciała się tam pokazać, chciała się przez pryzmat Eurowizji pokazać w Polsce, no nie było chętnych. Nie było chętnych przede wszystkim dlatego, że te występy i brak sukcesów były bardzo surowo, zbyt surowo oceniane w kraju.
3: Mhm. Ale wróćmy jeszcze do tej funkcji tożsamościowej. Jak sobie wyobrażam, że wszyscy w Europie siadamy przed telewizorami i też osoby w Australii i mówimy, to jest ta nasza wspólnota, chociaż jest w niej rywalizacja i konkurencyjność, bo tak, wiemy, że nie wiem, Niemcy głosują na Turków, a tam nie wiem, na Bałkanach też są dość ciekawe relacje, ale mimo wszystko, funkcja tożsamościowa i taka wspólnotowa, to jakim potężnym gestem jest informacja niektórych krajów, a my nie chcemy brać w tym udziału, wręcz chcemy wyrzucić poza tą wspólnotę tych, którzy nie powinni być na festiwalu. Mam na myśli kraje, które bojkotują w tym roku Eurowizję ze względu na udział Izraela. I tu się robi ciekawa opowieść, bo ktoś może się zastanowić zaraz, ale przecież to miało dotyczyć tylko muzyki. Więc co tu się zadziało tak naprawdę? O czym to jest historia?
4: No to jest rzeczywiście bardzo smutna i skomplikowana historia o polityce, o pieniądzach, o strefach wpływów, bo tak, w teorii powinna i chyba miała tu obowiązywać taka zasada, która jest wiedziona z tej pierwotnej idei igrzysk. Możemy się zwalczać, naparzać jak rok długi, ale na czas Igrzysk Olimpijskich te wszystkie groźne narzędzia zostawiamy w domu i bierzemy ze sobą rekwizyty służące rywalizacji sportowej i przez ten krótki czas pokojowo współistniejemy i być może uda się przedłużyć ten sens o wspólnocie, o porozumieniu bez przemocy na czas trochę dłuższy niż same igrzyska. I tak samo chyba tutaj było i miało być, no ale już nie jest. Nie wiem, czy tego rodzaju przedsięwzięcie jak Eurowizja da się z powodzeniem organizować w tak trudnych czasach, w jakich obecnie funkcjonujemy, ale chyba Europejska Unia Nadawców powinna próbować po pierwsze dostrzegać te problemy, a po drugie w otwarty sposób z jednej strony próbować je rozwiązywać, a z drugiej strony to komunikować. Natomiast wydaje mi się, że organizatorzy Eurowizji trochę od tych problemów uciekają i to się mści na atmosferze wokół samej imprezy, na oglądalności, bo już znamy wyniki oglądalności tych pierwszych półfinałów, no i one spadają w stosunku do lat ale to poprzednich.
3: O, to ciekawe, ale to ze względu właśnie na ten kontekst polityczny, bojkotu i tak dalej, tak?
4: No ja myślę, że on nie jest tutaj bez przyczyny. Z jednej strony na pewno część potencjalnych widzów zniechęciła się do Eurowizji i po prostu bojkotuje imprezę. Na pewno bojkot kilku krajów, które nie biorą udziału w Eurowizji, a które były zawsze bardzo mocnymi, ważnymi uczestnikami tej zabawy, chociażby Irlandia, Hiszpania oczywiście, Niderlandy, Islandia, no przecież nie tylko ich nieobecność odczuwalna jest, jak zgaduję, w wynikach oglądalności, bo podejrzewam, że widzowie z tych krajów mają mniej powodów, żeby zasiadać przed telewizorami czy komputerami, no ale też obniża rangę całego konkursu. Bo ktokolwiek wygra tę Eurowizję, no wygra ją bez udziału kilku eurowizyjnych potęg.
3: No tak, ale to mimo wszystko to nie jest taka prosta sprawa. Tak sobie wyobrażam, że skoro ludzie w Europie widzą, że został włączony w pewnym sensie w ten świat europejskiej rozrywki, może o tak. Została włączona Australia, został włączony Izrael. I my traktujemy te kraje jako kraje, które jeśli nawet nie, geograficznie nie leżą w Europie, to one jakoś kulturowo aspirują, tak? Czy tak. One bardzo chcą, aspirują.
4: Tak jest założenie, tak rozumiem.
3: No więc wyrzucenie poza tą wspólnotę kogoś albo wyjście z tej wspólnoty to jest strasznie silny gest. I teraz, czy istnieje jakiekolwiek rozwiązanie takiego to oto problemu? Albo będę na scenie tuż przed albo tuż pod reprezentantem kraju, który na przykład toczy napastniczą wojnę i będą mi to pokazywali na zdjęciach w internecie, nic nie ginie przez lata, albo zbojkotuje to, tak? I w tym momencie też, to też jest złe rozwiązanie. Czy to w ogóle istnieje jakiekolwiek rozwiązanie takiej sytuacji?
4: Ja nie wiem, czy jestem osobą odpowiednią, żeby twierdzić, że ja znam doskonałe rozwiązanie, bo oczywiście nie ma doskonałych rozwiązań, natomiast myślę, że jeżeli pojawia się tego rodzaju problem, tego rodzaju wyzwanie, jakim jest chociażby w ostatnich latach obecność Izraela w Eurowizji, a tu chodzi nie tylko o sam fakt działań wojennych w strefie Gazy, ale też o to, w jaki sposób Izrael wykorzystywał Eurowizję do komunikowania się za pomocą właśnie muzyki, piosenki z publicznością z różnych innych krajów. I tu chociażby jest mowa o tej bardzo intensywnej, kosztującej fortunę kampanii promocyjnej realizowanej no, z budżetów rządowych. To nie jest ta gra, na którą uczestnicy Eurowizji się umawiali i to nie jest ta gra, której widzowie, czy też artyści biorący udział w konkursie są na bieżąco świadomi. No, więc tak to nie powinno wyglądać.
3: Tak, tylko pytanie na końcu brzmi w ten sposób i pewnie słuchacze i słuchaczki sobie stawiają to pytanie. Jak to wpłynie dalej na ten wizerunek czegoś, co jest właśnie miękką siłą Europy, ale skuteczną, no bo ta oglądalność czasami w niektórych latach to jest niesamowite w ogóle. Jak dzisiaj sięgnąłem do tych statystyk, to byłem zdumiony, jak wielu ludzi nie tylko w Europie, na świecie również oglądało Eurowizję. I teraz pytanie, co się stanie z tą miękką siłą? Czy to, o czym pan wspomniał, czyli ta analogia z igrzyskami olimpijskimi, na czas których teoretycznie powinniśmy zawiesić wszelakie konflikty, tak? Bo to jest ten czas właśnie igrzysk, ten czas święta. To i Eurowizja powinna być czymś takim, ale skoro w tym roku finał wygląda tak, a nie inaczej i rozmawiamy o tych wszystkich, ludzie o tym rozmawiają przecież, to oznacza, że to jest trwała rysa na wizerunku i już nigdy nie wrócimy do tego idealnego wyobrażenia Eurowizji jako właśnie tego wyjątku pozapolitycznego, pozakonfliktowego, poza takiego święta, no, po prostu.
4: Nie wiem, czy nigdy, ale problem wciąż nie został rozwiązany, chociażby poprzez głosowanie otwarte wszystkich krajów członkowskich w sprawie uczestnictwa Izraela w Eurowizji albo uczestnictwa pod jakimiś warunkami. Przepychanie problemu z roku na rok tego problemu nie rozwiąże, tylko go pogłębia i tego jesteśmy świadkiem. I być może przez najbliższe lata Eurowizja będzie w takim kryzysie, ale żyjemy w świecie, w którym to, czy konkurs piosenki popularnej ma się dobrze, czy nie, jest raczej jednym z naszych mniejszych problemów, nawet zagorzałych fanów Eurowizji. Po prostu możemy się bez tego obejść, możemy tej Eurowizji nie oglądać, możemy się nią tak nie emocjonować. Jestem przekonany, że wielu fanów piłki nożnej będzie miało za chwilę podobny dylemat związany z mistrzostwami świata. Zresztą już miało, prawda, w Katarze, bo to też nie wszystkie ideały związane ze sportem, ze zdrową rywalizacją, ale też z tym, kto i w jakich warunkach te rozgrywki przygotowywał, były no takie, jakie byśmy chcieli, żeby były. Można oczywiście zatkać nos i powiedzieć sobie, no ale najważniejsze jest, czy ten mój ulubiony piłkarz jest w dobrej formie, a nie to wszystko, co jest wokół. I pewnie niektórzy tak robią, może większość tak robi, ale dla wielu ludzi też ważne są te didaskalia, które być może tak naprawdę są ważniejsze, bo są o tym, kim my jesteśmy, jakie wartości wyznajemy i w jakim świecie chcielibyśmy żyć. Więc jeżeli trzeba poświęcić jakieś zawody sportowe albo konkurs piosenki, no to trudno chyba czasami, trzeba poświęcić.
3: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jarosław Szubryk z Gazety Wyborczej był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
4: Dziękuję bardzo.
3: Za chwilę słuchaczki i słuchacze Radia Tok FM na naszej antenie będą mierzyć się z bardzo prostym pytaniem. Skoro jutro 70. finał konkursu piosenki Eurowizja, to czy państwo popatrzą na to właśnie jako swego rodzaju zmagania artystów z różnych krajów, reprezentacji różnych krajów, czy jako pewien ciąg widowisk poszczególnych artystów bez względu na to, z jakiego są kraju, a być może część z państwa, tak jak przed chwilą nasz gość powiedział, będzie to oglądała po prostu zatykając nos i odwracając wzrok w momencie, kiedy będą się tam prezentować ci artyści, którzy według państwa nie powinni wystąpić ze względu na to, co ich kraje robią. I ten polityczny być może kontekst dla państwa jest o wiele istotniejszy niż był dotychczas. Rok temu, 2 lata temu, 10 lat temu. Nasz numer to 22 44 044. No właśnie, z jakim nastawieniem jutro państwo zaczną oglądać finał konkursu piosenki Eurowizja? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM.
6: Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: O, masz wiadomość.
9: Tak. Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
8: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
10: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
26: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
27: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
26: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
27: Czyli?
26: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
29: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 20.35. Trwa program Mikrofon TOK FM. Jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przypomnę, że program przygotowywała i wydaje Karolina Kłaczyńska. I państwo do nas dzwonią ze swoimi uwagami dotyczącymi tego, co zostało wypowiedziane po godzinie 20, bo być może państwo po prostu podzielają te rzeczy, o których mówił Jarosław Szubryk z Gazety Wyborczej, a być może państwo mają kompletnie inne spojrzenie na to, co jutro się wydarzy, a jutro będzie finał Eurowizji. Ktoś może powiedzieć, no jak co roku, ale prawda jest taka, że ten finał jest inny. I to jest zupełnie obiektywna sprawa, nie do dyskusji. Nigdy tak silnie nie był naznaczony politycznym kontekstem, a to z tego względu, że jutrzejszy finał zbojkotowały państwa nie byle jakie, bo Holandia, niezwykle ważna w historii Festiwalu Eurowizji, Hiszpania, której wielu artystów zajmowało zawsze wysokie pozycje, no i siłą rzeczy pojawiają się pytania, czy to przestał być festiwal, który miał wyłączać kwestie polityczne zupełnie i zostawiać wszystko dla kwestii muzyki, show, tańca, strojów, scenografii, czyli tego, na co patrzyliśmy niektórzy z przymrużeniem oka, niektórzy oddając się swego rodzaju rozrywce, no czasami traktowane nie jako sztuka wysokich lotów, ale w której obowiązują pewne zasady i też artyści byli z tych zasad i są rozliczani. Czy w ramach tej konwencji Eurowizji poradzili sobie, czy też nie. I na samym końcu coś, co chyba od początku tego festiwalu było jego jakąś ideą przewodnią, a mianowicie to jednak są artyści z konkretnych krajów. I siłą rzeczy, tak jak w przypadku rozgrywek sportowych, my po prostu najczęściej kibicujemy swoim. Albo przynajmniej tym krajom, które uważamy, że warto im kibicować. 22 44 044. Jutro finał Eurowizji. Czym dla ciebie jest ten festiwal? Pan Jakub z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Jakubie.
18: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana, proszę mówić.
18: Ja jestem właśnie też bardzo dużym fanem konkursu Eurowizji. Nawet oglądałem go na żywo z Wiednia we wtorek. Byłem na pierwszym półfinale wtedy, kiedy Alicja występowała z piosenką Pray, ale uważam też właśnie, że Izrael jak najbardziej powinien być pozbawiony udziału w konkursie. Nie tylko dlatego, że na przykład Rosja i Białoruś zostały pozbawione tego udziału w 2022 po ataku Rosji na Ukrainę, ale też wiadomo, głównie przez to, że przez po prostu niehumanitarne zachowanie działania Izraela w strefie gazy. Zresztą to też jest kupowanie głosów, więc no, według mnie jak najbardziej Izrael powinien po prostu zostać zbanowany.
3: Panie Jakubie, ale nie został. I jak według pana powinni się zachować inni artyści albo inne kraje? Czy tak jak Hiszpania i powiedzieć, czy Holandia, Islandia i powiedzieć nie, my w tym nie bierzemy udziału? Czy pan uważa, że pomimo tego w jakiś inny sposób może zamanifestować to? No nie wiem, jakie jest pana zdanie w tej kwestii?
18: Według mnie te właśnie kraje, według mnie to jest piątka albo tam czwórka tych krajów, które zrezygnowały z udziału, bardzo dobrze postąpiły, bo jeśli o wiele więcej krajów by tak postąpiło, to według mnie edycja konkursu Eurowizji w tym roku nawet by się nie odbyła, bo wydaje mi się, że jest nawet limit, jakby do który, na przykład w Eurowizji Junior przynajmniej 12 krajów musi wziąć udział, żeby konkurs się w ogóle odbył. Więc jeśli w ogóle więcej krajów by zrezygnowało z udziału, to do tego konkursu by po prostu w tym roku nie doszło.
3: I pan uważa, że to byłby najlepszy manifest, tak? Jaki jest możliwy. A jak pan w takim razie interpretuje to, że Polska, albo inaczej, ale nasza reprezentantka jest i to jest w finale. A czy pan będzie liczył w takim razie jutro na to, że ona wykona jakiś gest? Czy powinna w ogóle w tej sytuacji?
18: Według mnie tak. Alicja powinna wykonać jakiś gest. Wiem, że dużo artystów w 2024 na Eurowizji na koniec swoich występów dzieliło się z publicznością jakimiś znakami, jakimiś słowami, które też nie miały takiego dosłownego znaczenia. Ale też właśnie widziałem ostatnio, jak na wywiadzie Alicja, która została spytana przez izraelską telewizję, tam izraelskie media, została spytana, co chciałaby tam chyba usłyszeć od swoich fanów. Wiem, że zrezygnowała z odpowiedzi na to pytanie, więc według mnie bardzo dobrze postąpiła i powinna dać jakiś znak, jakiś trochę protest podczas swojego występu w finale.
3: Panie Jakubie, pan na początku naszej rozmowy powiedział, że pan był w Wiedniu, tak? Dobrze zrozumiałem?
18: Tak, byłem w Wiedniu.
3: Co ludzie mówili w ogóle, jak pan rozmawiał tam z ludźmi? Jaki to jest rodzaj atmosfery tam, gdzie pan był? Proszę opowiedzieć o tym.
18: Przepraszam, mógłby pan powtórzyć pytanie?
3: Jaki to jest rodzaj atmosfery w takiej sytuacji, takich imprez? To pan czuł, że miasto jest przepełnione właśnie tą eurowizyjną jakąś atmosferą? Czy to w ogóle było widać? Coś proszę o tym opowiedzieć.
18: Tak, ogólnie, w ogóle cały Wiedeń był w banerach, w plakatach promujących Eurowizję. Bardzo dużo też widziałem osób z merchem albo z jakimiś produktami związanymi z Eurowizją. Widziałem natomiast na arenie było dużo miejsc pustych, więc zakładam, że albo po prostu był mały popyt na tegoroczną Eurowizję, albo po prostu ludzie najzwyczajniej bojkotują ten konkurs przez dalszy udział Izraela. Ale co dziwne, to co zauważyłem, było to, że więcej osób biwatowało niż buczało przed i po występie Izraela.
3: Jednak to ciekawe, co pan mówi, bo to się jakoś nie przebiło w relacjach. Czyli więcej było aplauzu niżli tych dźwięków krytycznych, tak?
18: Tak, ja przynajmniej słyszałem więcej aplauzu.
3: Ale to świetnie, że pan do nas zadzwonił. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za pana głos w ogóle i za pana opowieść i mikrorelacje z Wiednia. Pan Jakub z Warszawy był z nami. Przypomnę, to jutro, 70. raz Eurowizja. Wyjątkowe wydanie w tym roku, a to dlatego, że no tak jak państwo świetnie już wszyscy wiedzą, cztery kraje wycofały się z Eurowizji w ramach protestu. To Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia. A to dlatego, że dopuszczono do uczestnictwa Izrael, który jest z kolei krytykowany z powodu wojny w Strefie Gazy i tego, co się dzieje w Palestynie. 22 44 044. Pan Paweł jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
0: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
0: No i niestety nie uniknęliśmy kwestii politycznych przy okazji festiwalu Eurowizji, a ja zawsze mówiłem, że najlepiej było, żeby sport i różnego rodzaju festiwale artystyczne, czy to filmowe, czy muzyczne, od polityki trzymały się z dala, ale widzę, że...
3: Jak to zrobić?
0: Jest to już chyba niemożliwe. No.
3: A co pan zrobi jutro? I co? Włączy pan Eurowizję, będzie pan oglądał i co? Będzie pan nie patrzył na czyjś występ, czy głośno komentował? Jak z pana perspektywy to, o czym pan mówi, będzie wyglądało?
0: Wie pan co, panie Pawle, ja to będę oglądał z doskoku, tak jak to oglądam od paru lat. Mhm. I nie dlatego, że tam mnie jakiś kraj denerwuje, czy coś tam. Tylko mnie do Eurowizji zraża niestety, ale niski poziom muzyczny. No. Ja jednak oczekiwałem przede wszystkim No, żeby był w miarę ambitny muzycznie, albo przynajmniej, żeby się tego w miarę dało słuchać. Ja wiem, że może ja trochę do Eurowizji nie pasuję, bo jednak raczej wolę muzykę alternatywną, ale dobry pop też cenię. A niestety jest to festiwal takiego, no, do tych tańców hulanek i swawoli, tych efektów specjalnych, Bóg wie czego, a muzyka nas chodzi na niestety na coraz niższy plan. Żartuję sobie, że mam takiego pecha, że jak jeszcze oglądałem ten festiwal tak na całego,

0: Akurat dobrze, że pan o tym wspomniał, bo ja tak sobie myślę, że festiwal Eurowizji czasami mówiono, że mógł lansować jakieś gwiazdy, które dopiero wchodzą, albo jakieś przeboje. I od wielu lat ta sytuacja się nie udała. No z wyjątkiem może właśnie historii chyba sprzed 2 czy 3 lat, kiedy to też chyba, nie, to nie ze Serbii, to ze Słowenii. Zespół nazwie Baby Lasagna z utworem Rim Tim Tagi Tim trochę narobił szumu. I ten utwór, powiem panu szczerze, był pierwszy od kilku lat, który naprawdę mi się spodobał. Może dlatego, że był taki żartobliwy, wesoły.
1: Tylko panie Pawle, pan tu uruchomił, teraz mi się wydaje, lawinę, bo zaraz zaczną dzwonić osoby, które powiedzą zaraz. Jest iluś artystów, którzy dzięki Eurowizji dokonali niesamowitego skoku. Ale to ciekawe. Panie Pawle, dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł był z nami. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Od momentu, kiedy w Eurowizji może występować Izrael, który jest uważany jako kraj europejski, bo geograficznie tak jest uważany, kiedy pojawia się Australia, no to teraz załóżmy teoretycznie pojawia się reprezentant Stanów Zjednoczonych i część krajów bojkotuje amerykański występ i bojkotuje Eurowizję, no bo Amerykanie, bo napadli na strefę gazy, no to też wywołali wojnę, no to ich eliminujemy. Więc wie pan, dochodzimy do, to trochę się zgadzam z poprzednikiem, że to zaczyna być wszystko polityczne, a nie wiadomo jak jest niepolityczne, to chodzi o pieniądze. Ja powiem panu szczerze, że mnie ten festiwal trochę nie przeszkadza z jednego powodu, że kiedyś, nie wiem czy pan pamięta, były też te festiwale Interwizji, czyli to takie trochę socjalistyczne, tak. Eurowizja, ale i w Eurowizji i Interwizji generalnie była scena, był mikrofon i był wykonawca. A dzisiaj i piosenka, i muzyka. A dzisiaj jak się ogląda, to jest właściwie jedno wielkie show i ten czasami nie do końca dobrze słuchać tego wokalistę, a ludzie żyjemy tym, co jest pokazane, czyli obrazkiem, a nie muzyką.
1: Tak, ale czy teraz... nie ma pan wrażenia, jak pan czasami rozmawia z ludźmi Eurowizji, że dla nich ten występ i te efekty, i scenografie, i kostiumy, ale też jak tańczą, to jest...
2: jest fajne.
1: No znaczy, dla wielu pan, osób to jest jedyne.
2: Znaczy to jest fajne, wie pan, to jest fajne, budujące, ale to nie jest już festiwal piosenki. To jest festiwal, to jest show. Różny, każdy kraj, każdy występ to jest oddzielny show. No przyzna pan, że kiedyś na festiwale nawet w Polsce to była, mikrofon, wykonawca i człowiek słuchał piosenki.
1: Tak, tylko mi się wydaje, że właśnie za moment zadzwonił...
2: Człowiek ogląda piosenkę.
1: Ja wiem, ale za moment zadzwonią osoby, które powiedzą zaraz. No pan Krzysztof z Warszawy chce w festiwalu piosenki aktorskiej, że stoi tam aktor przed mikrofonem,
2: nie,
1: jest czarno-białe światło.
2: Ale panie redaktorze, festiwal piosenki aktorskiej to też jest trochę specyficzny festiwal, bo to jest festiwal piosenki, gdzie aktor trochę też interpretuje aktorsko. Natomiast wie pan, jestem z pokolenia, gdzie pamiętam Sopot, Opole, Kołobrzeg, jeszcze parę innych festiwali, ale to były festiwale, gdzie człowiek słuchał muzyki. Słuchał muzyki, słuchał słów. A tu oglądamy.
1: Dobrze, ale czy jutro będzie pan oglądał Eurowizję?
2: Wie pan co? Tak, bo uważam, że polski występ był jednym chyba z najlepszych, jakie widziałem w ostatnim czasie, bo piosenka była naprawdę nieprzedumana, no taka trochę na modłę. To nie było, bo to chyba poprzedni słuchacz trochę miał na myśli, że to ten festiwal to zaczyna być takie trochę disco polo, nie? Bo to mydło szwarci powido, tak jak cappuccino espresso, no to wiadomo, że facet połowę swojego występu zawdzięcza popularność sposobowi. W jaki sposób się poruszał. Więc wydaje mi się, że to jest fajna rozrywka, ale wie pan, ale to tu się przebojem mało która piosenka staje.
1: Ale panie Krzysztofie, czy ja dobrze zrozumiałem, że pan będzie jutro oglądał, bo pan ma nadzieję, że nasza reprezentantka osiągnie wysokie miejsce, a być może nawet zwycięży, tak?
2: Tak, wie pan co, myślę, że tak.
1: No to panie Krzysztofie, ja muszę zadać to pytanie, bo mi nie wybaczą słuchacze i słuchaczki. Będzie pan głosował będzie pan głosował, tak? Jutro tam SMS-ka pan wyśle na polską reprezentację. No ja dlaczego nie?
2: No nie mogę. No jak? No, warunki są takie, że kraj, który jest reprezentowany przez danego piosenkarza, nie może wysyłać.
1: Czy to nie jest czy to nie jest największy dramat tego konkursu? Czy to nie będą te emocje, że ja nie można.
2: Wie pan, no nie, no to może jest tak, że trzeba zadzwonić do kogoś znajomego za granicą i ślij SMS-y w moim imieniu. Nie? Wie pan, teraz jakby się Polonia Polska za granicą wzięła.

0: razem do kupy i zaczęli, no to Polacy by na pewno wygrali, bo pozamiatali, ale dzisiaj w waszym radiu słuchałem, wie pan, audycję na temat jak były przekupywane osoby, które, bo tam ważne było to, ile jury daje tych głosów. I tam wystarczyło, no, nie pamiętam szczegółów, ale była kwota podana, ile osób, 400 czy 500 osób trzeba jakby zmanipulować, żeby te jury dało te swoje 12 punktów na jakiś konkretny kraj. No wszędzie wszystko dziwnie wygląda, ale wydaje mi się, że to jest... To jest, wie pan, święto rozrywki, a nie święto piosenki.
1: O, panie Krzysztofie,
0: dla mnie piosenkę, którą się ogląda, to jest zupełnie coś innego niż piosenka, którą się słucha.
1: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, szczególnie za to ostatnie zdanie, które jest puentą. To jest święto rozrywki, a nie święto piosenki. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Pan Adam z Bochni. Dobry wieczór, panie Adamie.
2: Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Nowicka, który jest moim poprzednikiem, rzeczywiście to więcej show niż muzyka. Poza tym odnoszę wrażenie, panie redaktorze, chyba się pan redaktor i wszyscy państwo zgodzą, że większość to były plebeki i to są plebeki.
1: Chyba różnie. Tam, gdzie było słychać, panie Adamie, to pan będzie wiedział z pana doświadczeniem. Tam, gdzie pan słyszy, jak fałszują, to chyba nie są plebeki.
2: No to jest prawda, to jest prawda. No to powiedzmy, że pół plebeki, może tak powiem, ale nie ma to na żywca i to nie ma nic wspólnego z umiejętnością danego wykonawcy.
1: Nie, panie Adamie, ale zaraz zadecydowano ludzie i powiedzą, no zaraz, a rok temu ten chłopak z Wiednia, z Austrii, który wygrał, to on miał niesamowity głos. No po prostu na tej łódce takiej, czy tam jachcie, czy czym tam na scenie miał, to przecież to było niesamowite, jak on śpiewał. To było... To był wokalnie bez zarzutu.
2: Zgadza się, ale to chyba pojedyncza istota. To naprawdę jednostki. To są, panie redaktorze, jednostki. A poza tym też zgodzę się z poprzednim radiotłumaczem, że więcej tej pirotechniki, tych efektów, tej właśnie rozrywki, a muzyka zupełnie jest jakby dodatkiem, a muzyka jest podstawą, a nie dodatkiem.
1: Ale panie Adamie, jednak show, to jak artysta jest ubrany, to jak scena wygląda, to czy są jakieś animacje, jakieś efekty specjalne, no to też buduje występ. Zawsze tak było.
2: No to jest prawda, ale to powinien być dodatek, a nie podstawa, że to jest pirotechnika, że takie różne te... No panie redaktorze, no czułem się wczoraj na tym drugim półfinale, to wie, jakbym był na dyskotece.
1: Ale to źle? To źle?
2: No źle, no. Ja jestem nastawiony, panie redaktorze, na to, na umiejętności, a nie, że w tym momencie moje umiejętności są słabe i wykorzystuję właśnie tam inne.
1: Rozumiem pana punkt widzenia, panie Adamie. Bardzo ważne pytanie. Jak w takim razie, w związku z tym, co pan powiedział przed chwilą, jak pan ocenia polską kandydatkę, jak pan ocenia jej umiejętności, no i na samym końcu, jak pan ocenia jej szansę?
2: No, jeśli chodzi o szansę, no to wiadomo, że to jest kombinacja i to wiemy doskonale od kilku edycji Eurowizji, że już wcześniej może nie, no bo ja telewizowie tam dzwonią i tak dalej, no ale jeżeli, no to już wiadomo, że to jest przekartowane, może nie we wszystkich edycjach. A jeśli chodzi o naszą reprezentantkę, właśnie uważam, że ma szansę, tylko jakby ludzie rozsądnie do tego podeszli, a nie, że to mi się nie podoba to, albo ewentualnie, że to Polka. Przykładem niech będzie na przykład, zgodzą się państwo ze mną, no wspaniały występ był pani Edyty. Dawno, dawno, ale był moim zdaniem naprawdę to był dobry występ. Pokazała swoją wokalizę, pokazała swoją umiejętność właśnie muzyczną. Intonacji i śpiewała, panie redaktorze, live, na żywo.
1: No tak. Panie Adamie, no ciekawe, czy tym wspomnieniem Edyty Górniak tutaj nie wywoła pan teraz fali głosów. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy, do usłyszenia. Pan Adam z Bochni był z nami. A ja w głowie mam to, co pan Krzysztof mówił a propos tego, żeby namówić znajomych z zagranicy, żeby wysłali SMS-y na polską reprezentantkę. Przypomnę, że Alicja Szemplińska ma naprawdę świetne walory głosowe. Wokalnie, no, powiedzmy sobie szczerze, tylko znowu, to też to państwa pytanie, czy to znaczy, że powinna właśnie śpiewać na żywo, czy też lepiej odtworzyć cały utwór z taśmy. To każde rozwiązanie może być ryzykowne. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Marek z Gdańska. Dobry wieczór, panie Marku.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Słuchamy pana.
3: Dobry wieczór państwu. No, ja ostatnio na to tak do skoku, jak tutaj jeden ze słuchaczy mówił, oglądałem. Były ciekawe występy osób, wykonawców z jakimś ciekawym głosem, spokojne utwory, ale właśnie te całe show, to wszystko to mnie już tak odpychało. No kwestia punktacji też poszczególnych krajów, ten kraj na to, ten na to, od pewnego czasu tak to się działo. Ale jutro to tutaj, co pan redaktor wspomniał, no z ciekawości zobaczę występ polski wykonawczy, nie tylko.
1: Będzie pan jej kibicował, jak rozumiem?
3: No nie wiem, bo jeszcze w całości utworu nie słyszałem.
1: Aha, tylko nie słyszał pan tego utworu, który wykonuje Alicja Szymplińska.
3: Tak, migawkę tylko słuchałem.
1: A tak z ciekawości, a jak to wygląda u pana na przykład? To pan sam ogląda taką Eurowizję, całą kawałek?
3: W ostatnim roku to migawki oglądałem, bo ja, ale kibicowałem niektórym wykonawcom, którzy akurat no, nie wygrali, tam może trzecie, czy drugie miejsce, czy czwarte. Ale to jest żona z córką bardziej oglądają, ale no, też tak dodatkowo już postanowiłem praktycznie no, nie oglądać, no, ze względów na to, że jest udział pewnego kraju, no tak. Nie, do któregoś.
1: Ale ma pan pełne prawo.
3: Ludobójstwo.
1: Tak, ma pan pełne prawo nazwę kraju podać, dlatego że te kraje, które się wycofały, powiedziały wyraźnie, z powodu obecności artysty z Izraela, my nie będziemy występowali w Eurowizji. Więc...
3: No, rozumiem.
1: Bardzo panu dziękuję za pana głos. Wszystkiego proszę dobrego bardzo. Życzymy. Do usłyszenia za 3 minuty i emocji jutro wielkich. I za 3 minuty do godziny 21 i informacje TOK FM, które przedstawi dla państwa Filip Kekusz. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie. Jutro finał Eurowizji. Czym dla ciebie jest ten festiwal? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Nasz numer to 22 44 044.
4: Autopromocja.
5: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
6: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
6: Beata Lubecka, Radio Z.
7: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
8: Karolina Lewicka, TOK FM.
7: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
8: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
7: Co piątek o 17.
8: Dzieje się.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Wiadomo, że niskie ceny.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Szef MON-u zapowiada rozmowy na wysokim szczeblu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. O kilka tygodni przedłużony został rozejm między Izraelem a Libanem, a Łukasz Podolski jest coraz bliżej kupna Górnika Zabrze. Minuta po 21:00, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Szef sztabu amerykańskiej armii, generał Christopher Lanef, twierdzi, że wojsko USA otrzymało instrukcję redukcji sił i uznało, że anulowanie wysłania brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Lanef dodał jednak, że nie wie, czy brygada zostanie zastąpiona i czy polskie władze zostały o tym poinformowane. To kolejne głosy związane z doniesieniami medialnymi o tym, że Pentagon wstrzymał nagle wysłanie do naszego kraju 4000 wojskowych. Wicepremier i szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w TVN24, że w przyszłym tygodniu o tej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Sam Kosiniak-Kamysz ma z kolei w środę spotkać się z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA generałem Danem Kainem. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
4: Te decyzje wynikają z decyzji prezydenta Trump. Jasno wskazał o zmniejszeniu kontyngentu o 5000 w Republice Federalnej Niemiec, w Niemczech. Żeby to wykonać, Pentagon podejmuje różnego typu działania. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna. One dotyczą zmniejszania nieobecności w Polsce, ale u innych partnerów europejskich.
3: Tymczasem opozycja uderza w rząd. Były szef MON-u Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że współczuje Kosiniakowi Kamyszowi, bo jego przełożony jest politykiem antyamerykańskim. Z nieufnością podchodzi do zapewnień rządzących.
5: No, Tusk mówi, że nie będzie Niemcom podbierał żołnierzy amerykańskich, a więc w czyim interesie Donald Tusk działa? Można powiedzieć w ten sposób, że dla Donalda Tuska wszystko, co polskie, to jest wspólnotowe, a co niemieckie, to jest niemieckie. Dla nas wszystko, co polskie, powinno być polskie, a co niemieckie, to niemieckie.
3: Były minister nawiązuje do wspomnianej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza informacji o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, których PiS chciałby widzieć w Polsce, ale zgodnie z amerykańskim planem nigdy nie mieli trafić do naszego kraju, tylko wrócić do USA. Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejnych 45 dni, przekazał właśnie Departament Stanu. Od wczoraj w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między obu państwami. Na razie rozejm w wojnie rozpoczętej na początku marca, kilka dni po tym jak Hezbollah uderzył rakietami w Izrael, który atakował Iran wraz ze Stanami Zjednoczonymi, obowiązuje od 16 kwietnia. Niemniej jednak codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów. Armia izraelska zajęła pas przygraniczny na południu Libanu i chce tam stworzyć strefę buforową. Ten konflikt kosztował już życie prawie 3000 Libańczyków. Jest też kilkanaście ofiar po stronie Izraela. Andrii Jermak, zaufany człowiek Wołodymyra Zełenskiego, były szef jego kancelarii, który jest też podejrzany o korupcję, pozostanie w areszcie. Nie udało mu się zebrać pieniędzy na kaucję, która wynosi 140 milionów hrywien, w przeliczeniu 11,5 miliona złotych. Przez lata Jermak był uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. Prokuratura antykorupcyjna podejrzewa go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. W aferę zaangażowani są też inni ludzie związani z Zełenskim, były wicepremier Ołeksij Czernyszow i dawny partner biznesowy prezydenta Timur Mindicz. Łukasz Podolski, niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia, który przed laty grał w Górniku Zabrze, jest coraz bliżej kupna tego klubu. Miejsce radni mają już dokumentację dotyczącą sprzedaży akcji Górnika. W najbliższą środę podczas specjalnie zwołanej sesji mają przyjąć uchwałę dającą zielone światło na transakcję. Grzegorz Kozioł.
6: Zadłużone miasto nie jest w stanie utrzymać klubu, stąd sprzedaż. Firma powiązana z Łukaszem Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika Zabrze za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
7: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
6: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe zobowiązania klubu wobec innych podmiotów. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu ani lokalizacji klubu.
7: Oczywiście głównym obciążeniem finansowym ze strony miasta jest utrzymanie stadionu.
6: Łukasz Podolski to 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku, a od kilku sezonów zawodnik Górnika Zabrze. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Niezwykłą atrakcję dla turystów, ale i mieszkańców Lublina przygotował ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. To tak zwana łącznica, czyli miejsce, w którym zgromadzono ponad 200 telefonów z dawnych czasów. Są telefony na korbkę, są telefony metalowe, są całe budki telefoniczne, mówi twórca wystawy Henryk Świerszcz i szef Teatru NN Tomasz Pietrasiewicz.
1: To wszystko było w piwnicy, w korytarzu, w garażu. Część ludzi było właśnie w garażu, bo były wystawy też robione w garażu. Część tego sprzętu trzeba było się uzbroić w cierpliwość, pojechać i po prostu wyciąć z miejsca. Pojechałem właśnie i ta budka, która jest w oknie. Jeszcze chwilę to byłaby, albo się zniszczyła, albo by zniszczyli, jakbym się nie dobrał do tego miejsca.
8: Kilkadziesiąt metrów od tego miejsca jest izba drukarstwa. Zgromadziliśmy niezwykłą ilość maszyn drukarskich i też jest opowieść o historii druku w Lublinie. I to też jest jakby przestrzeń analogowa, która zginęła, tak jak zresztą te wszystkie telefony, które pan Henryk tutaj pokazuje.
3: Wystawa w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN to jest miejska instytucja, która od wielu lat działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Lublina, dokumentuje historię miasta i jego mieszkańców. Nocą na zachodzie chłodniej od 3 do 5 stopni i mglisto, na wschodzie od 9 do 11 stopni, ale z deszczem. Jutro popadać może w całej Polsce, najmocniej na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu, przeważnie od 12 do 16 stopni, na Podkarpaciu do 22.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Jutro finał Eurowizji. Czym dla Ciebie jest ten festiwal? O to pytamy słuchaczki i słuchacze Radia Tok FM. Dzwoni się do nas pod numer 22 44 044, 22 44 044. Pan Jakub z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Jakubie.
10: Dobry wieczór.
9: Słuchamy pana.
10: Ja się chciałem odnieść troszkę do tego, co mówili panowie przed jeszcze informacjami, do tej jakby rozróżnienia części wizualnej od części piosenkowej, że panowie mówili, że piosenki powinno się słuchać i że za duży nacisk kładziony na tą wizualną część, ale z drugiej strony Eurowizja w samej nazwie tego festiwalu jest zawarte słowo wizja, czyli tu już jakby jest pokazane, że jest jakby duży nacisk na wizualną część występu. No i też chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że od zawsze piosenkarze i muzycy wiedzą o tym, że konsumujemy występ nie tylko okiem, ale i uchem. Chociażby, tak jak panowie wspominali, pewnie z tamtych panów czasów, soliści zawsze wiedzieli, że trzeba się dobrze ubrać, trzeba się odpowiednio ubrać na koncert. Nie przyjdą w byle czym na koncert, chociażby muzycy klasyczni też nie przyjdą w byle łachmanach. No trzeba się ładnie ubrać. Trzeba odpowiednio wyglądać na tym występie i myślę, że to jest dość naturalne. Wiadomo, że to jest podkręcone gdzieś tam do kwadratów na Eurowizji i być może to może być takie problematyczne, że no rzeczywiście jest już to dość przaśne w pewnych aspektach. Ja sam jestem muzykiem trochę takiego bardziej niszowego zespołu rockowego i nawet my, wiedząc, że gramy tylko dla 100 osób, gdzieś tam jakieś kobietami kupujemy, chociażby oprócz instrumentów kupujemy lampy, kupujemy jakby płachty z ładnym logiem naszego zespołu, którą wieszamy za perkusją. No wiemy, że to musi po prostu też jakoś wyglądać, nie tylko muzyka musi wybrzmieć.
9: Czy jak wracając do tematu, czy pan ze swoim doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą muzyka ogląda i słucha tego festiwalu i co pan tak naprawdę z niego wynosi? W sensie, co dla pana jest kluczowe w całej tej wielkiej imprezie, tym spektaklu?
10: Ja przede wszystkim podziwiam bardzo te występy, bo one są bardzo dobrze technicznie przygotowane. Wiem, ile pracy trzeba włożyć chociażby w taki występ tancerzy i wszystkich osób wokół tych muzyków, którzy no po prostu te występy to jest rzeczywiście bardzo gigantyczne show i po prostu podziwiam, jak dużo pracy jest włożone na przygotowanie samego występu.
9: A czy było coś takiego, nie wiem, widział pan na Eurowizji takie rzeczy, które pana zaskoczyły artystycznie, w tym sensie, że no bo tutaj się powtarza ciągle opowieść o tym, że to jest jednak muzyka głównego nurtu popowa, a nawet czasami skręcająca w coś, co ma po prostu trafiać w takie szerokie gusta, ale z pana perspektywy, czy zdarzyło się tak, że pan no jako artysta jakoś czymś się tam zainspirował?
10: No tak, oczywiście. Myślę, że muzyka nawet popularna i głównego nurtu potrafi być nie tylko, że tak powiem, ciesząca ucho, ale potrafi wnosić dużo wartościowych rzeczy i powiedzmy, że pomimo tego, że jest głównego nurtu, potrafi być bardzo fajna. I wiele piosenek nieraz trafiało gdzieś w moje serce i gdzieś tam ze mną zostało na jakiś dłuższy czas. Zazwyczaj nie te, co wygrywają, zazwyczaj nie te, że tak właśnie powiem, coraz to bardziej przaśne, no bo one są tak skonstruowane, żeby trafić do szerszego grona i po prostu nazbierać tych głosów, no bo to jest jednak konkurs.
9: A czy to jest tak, że teraz jak pan patrzył na te półfinały, słuchał tego, czy jutro ma pan jakiegoś faworytkę?
10: No chciałbym, żeby wygrała Polska.
9: Ale co, dobrze, ale to szczerze, tak jak to można w piątek wieczorem. Czy to jest Czy to dlatego, że to jest polska artystka i wszyscy trzymamy za nią kciuki? Czy dlatego, że właśnie to artystycznie według pana jest najlepsza z tych propozycji, które się jutro pojawią?
10: Nie jest najlepsza, ale chcę, żeby wygrała Polska. To jest trochę tak jak oglądaniem i podobne emocje jak z oglądaniem polskiej reprezentacji. Wiemy, że nie są najlepsi, ale i tak liczymy na to, że wygrają. I gdzieś te emocje są, no to jest fajne, to jest fajna zabawa. Ja to lubię, ja lubię te emocje, wie pan, trzymać kciuki za swoich i po prostu zobaczymy, co będzie.
9: Bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Jakub z Poznania był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Czym dla ciebie jest Festiwal Eurowizji? Szczególnie w tym roku, jaki rodzaj emocji kojarzy się nam z kolejnymi edycjami Festiwalu Eurowizja? Pan Sebastian z Warszawy. Dobry wieczór, panie Sebastianie.
11: Dobry wieczór, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do mojego ulubionego programu. Akurat jestem w drodze i miałem krótką przerwę, usłyszałem, o czym jest program i po prostu musiałem do pana zadzwonić i znowu mi się udało.
9: Proszę mówić.
11: Tak, mówię bardzo chętnie, szczególnie, że jest mi bliskie sercu Eurowizja, bo taką mam przyjemność znać nawet bardzo dobrze Edytę, a wieloletnią moją kochaną sąsiadką, która codziennie dawała nam koncerty przy jajecznicy w niedzielę, jest Justyna Steczkowska, która uważam, że w zeszłym roku na Eurowizji pobiła rekordy wszystkie możliwe, i show, i wokalne, a mimo to nie udało nam się zdobyć nawet pudła, gdzie tam myśleć o pierwszym miejscu.
9: A to panie Sebastianie, a to pan jak typuje jutrzejszy konkurs?
11: Panie redaktorze, muszę być z panem szczery, nie typuję go w ogóle. Jestem obrażony na Eurowizję po zeszłorocznym popisie i faktycznie tutaj z przedmówcami absolutnie zgadzam się,
9: ale zaraz, panie Sebastianie, proszę to skonkretyzować. Chodzi panu o to, że zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji nie powinien zwyciężyć, tak?
11: Nie, według mnie to nie chodzi o zwycięzcę, bo zwycięzca zasłużył na wygraną, natomiast uważam, że nasza faworytka, która była mega przygotowana, naprawdę to show całe było, to jak wokalnie, ile poświęciła czasu Justyna na przygotowanie.
9: Ale to nie, przepraszam, zapytam o to, ale czy to nie jest tak, że wszyscy ci artyści naprawdę ćwiczą po prostu jak ultramaratończycy do bólu, że oni
11: panie
9: wszystko mają pozapinane?
11: Panie redaktorze, pamięta pani taki kawałek związany z Espresso?
9: Tak, oczywiście.
11: Czy to było wokalnie przygotowane?
9: Nie, ale ta konwencja chyba zakłada, że to jest trochę kabaret, a nie ktoś to jest super profesjonalny.
11: Zdobył naprawdę wysokie miejsce.
9: Rozumiem,
11: tak trochę to spłaszczam.
9: Tak, ale uważam, rozumiem że teraz. Tak.
11: Chodzi mi bardziej o to, że tak, musimy pamiętać, że to jest show. Te lata, kiedy ja szykowałem się ze swoimi rodzicami na oglądanie Eurowizji, gdzie to było rzeczywiście takim wow, dzisiaj to przemija. Dzisiaj mamy wiele innych show dostępnych w telewizji czy w radio, które możemy słuchać i musimy o tym pamiętać. Natomiast w tym wszystkim gdzieś troszeczkę dla mnie w Eurowizji zaczyna ginąć ten wokal, ginąć to słowo, które jest wypowiedziane, a przechodzi to właśnie w taki kraj, który lubimy, który nie lubimy. Może to nie do końca można się z tym zgadzać, co mówię, ale ja tak uważam, że wielu wokalistów, którzy brało udział w, tak jak Edyta, która świetnie trafiła w czas, kiedy w Polsce było jak było i jej wspaniały głos i zbudowała te emocje i ludzie po prostu płakali, jak kiedy ona śpiewała. Tak dzisiaj, gdzie wydaje mi się, że Justyna była fantastycznie przygotowana. Naprawdę to był wspaniały wykon. Troszeczkę nie zasłużyliśmy na to miejsce, które mieliśmy i naprawdę gdzieś to leży w sercach ludzi i słuchaczy, tak myślę. Natomiast pamiętajmy o jednym, że to Eurowizja i show. Ja jestem obrażony ze względu na Justynę. Myślę, że w przyszłym roku będę oglądał. Kibicuję bardzo mocno tej wokalistce, bo to jest młoda, fajna dziewczyna, ale musimy pamiętać, że niestety gdzieś w tym wszystkim jest też człowiek, który niekoniecznie musi przepadać i za Polakami, i za Polską, a ten błąd, o który pan powiedział odnośnie głosowań, uważam, że powinien się zmienić. Mhm. I powinien dać prawo każdemu głosować na tego właśnie, na kogo ma ochota.
9: Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za pana opinię, bardzo wyraźną. Do usłyszenia. Pan Sebastian z Warszawy był z nami, z bardzo wyraźnym poglądem na kwestię Eurowizji. Bardzo dziękujemy za to, ale co do tego głosowania, no to to jest interesujące, no bo zwycięzca, przypomnijmy, no bo to od początku programu nie padło. Chwilę o tym mówił Jarosław Szubryk z Gazety Wyborczej na początku naszego programu, ale to przypomnijmy, no, że idea jest trochę skomplikowana, no bo z jednej strony nie mogę głosować na kandydata z mojego kraju, ale z drugiej strony to tak, mamy aplikację i stronę www. Setki tysięcy Polaków mieszkają za granicą, więc oni teoretycznie nie są, nie będą głosowali z naszego kraju. Gdyby wszyscy oni zagłosowali jutro na naszą reprezentantkę, wysyłając SMS-y pod wskazany numer, też teoretycznie ci Polacy, którzy na stałe gdzieś mieszkają za granicą, mogliby w krajach europejskich, mogliby na przykład też wpłynąć na wynik. Więc ja nie wiem. Tam jest oczywiście jeszcze opowieść o tym, na ile my musimy koniecznie głosować na swoich, a nie, tak jak chyba większa część z nas chciałaby po prostu oddać głos, jeśli już ma oddać głos, na kogoś, kto po prostu podbił nasze serce. 22:44:044. Jutro finał Eurowizji. Czym dla ciebie jest ten festiwal? O to dziś państwa pytamy. Pani Anna z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze. No i znowu się czuję, dzięki panu, jak stary, wygasły wulkan, który został zmuszony do erupcji.
9: Dzisiejszym tematem dzisiejszego programu?
12: Tak. Panie redaktorze, powiem od razu krótko z grubej rury. Od kilku lat bojkotujemy całkowicie kulturę rosyjską. Nie pojawiają się na żadnych imprezach w Europie śpiewacy, muzycy.
9: Właśnie przed chwilą pani Anno na Biennale w Wenecji
12: O to chodzi, tak? Tak, tak. Właśnie chciałam Rosja. Powiedzieć o Biennale w Wenecji, z jakimiś strasznymi protestami tak. Spotkała się udział Rosji. Panie redaktorze, powinniśmy być konsekwentni. Jeżeli bojkotujemy kulturę rosyjską, dlatego że jest ona po prostu przedstawicielką zbrodniczego reżimu.
9: Tak.
12: Nie, mówimy wprost, zbrodniczego reżimu, to powinniśmy również bojkotować kulturę izraelską, która jest również przedstawicielką również zbrodniczego reżimu.
9: Czy pani Anno, czy pani chce powiedzieć, że pani jest zdziwiona tym, że polska reprezentantka pojechała tam, skoro Hiszpanie, Holendrzy, Islandczycy powiedzieli
12: nie wysyłali? Ja nie jestem zdziwiona, jestem zastydzona głęboko.
9: Czyli pani uważa, że
12: Ja tej pani, która będzie tam śpiewać, to ja życzę rzeczywiście, niech zrobi karierę, niech śpiewa, skoro to jest ich pasja, ale nie powinna występować na tego rodzaju festiwalu. A to, co powiedział pan, który pierwszy dzwonił, pan Jakub, że ludzie wiwatowali po występie izraelskiego wokalisty, to ja po prostu... Tak, dla mnie jest to straszne, panie redaktorze, bo gdybym ja wiwatowała, to przede wszystkim byłabym zmuszona do tego, żeby zapomnieć o zabitych dzieciach. Albo o tym, co usłyszałam teraz w wiadomościach, że 3000 Libańczyków zginęło. Ja uważam, że to jest niedopuszczalne, tego rodzaju zakłamanie Europy.
9: Czyli pani Anna... Pani by wyobrażała sobie sytuację taką, że Polska nie wysyła swojego reprezentanta i przyłącza się po prostu do bojkotu.
12: Tak.
9: Bo to jest po prostu moralnie jedyne rozwiązanie w tej sytuacji.
12: Tak. Rozumiem. Tak. Pozostał z tej całej idei Eurowizji, panie redaktorze, to w tym roku pozostał tylko sygnał. Ja, oczywiście pan wie, że to jest początek Tedeum Szampartiera, więc oczywiście przesłanie jest jak najbardziej.
9: Sygnał pani wyłączył telewizor. Tak, czy pani będzie oglądać?
12: Nie, na pewno nie będę oglądać. Panie redaktorze, ostatni raz to ja Eurowizję oglądałam, kiedy byłam nastolatką i przysnęłam na tym konkursie. A jak się obudziłam, to już usłyszałam Waterloo, tra-la-la-la-la i tak dalej. I doszłam do wniosku, że to już jest koniec mojej przygody z Eurowizją. I panu też radzę, panie redaktorze. Pan jeżeli nie chce pan bojkotować przedstawicieli kultury izraelskiej, czyli de facto żydowskiej, niech pan sobie lepiej posłucha Brahmsa. Najlepiej trzecią część trzeciej symfonii.
9: Pani Anno, pięknego. Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani
12: Proszę
9: Anna,
12: bardzo.
9: Do usłyszenia. Pani Anna z Płocka była z nami, z bardzo wyraźnym poglądem na temat tego, jak Polska powinna się zachować, czy nie wysyłać swojego reprezentanta na Eurowizję, tak jak zrobiła to Hiszpania, Holandia, Islandia, Słowenia. Ale to jest ciekawe, że część pewnie z państwa mówi zaraz. No właśnie o to chodzi, żeby oderwać zupełnie tego typu festiwale albo igrzyska olimpijskie, oderwać od spraw polityki. No ale za to tu się pojawia kolejny kontrargument, który mówi w ten sposób. No tak, tylko że w przypadku igrzysk i zawodów sportowych to my jednak tutaj zwróciliśmy uwagę na to, że Rosja przy współudziale Białorusi napadła Ukrainę i bombarduje miasta, gdzie giną cywile. I to się dzieje teraz, więc nie możemy razem z nimi brać udziału w zawodach sportowych. Nie możemy pozwolić, żeby wystąpili na scenie koło nas, bo to będzie jakby zamknięcie oczu na ten dramat. I pani Anna mówi, no identycznie powinniśmy postąpić w przypadku artysty z Izraela. Pan Zdzisław ze Słupca jest z nami. Dobry wieczór, panie Zdzisławie.
13: Dobry wieczór, witam wszystkich, witam pana redaktora.
9: Słuchamy pana.
13: Ja może tak na początku, tak sarkastycznie troszeczkę, bo tutaj był ten podnoszony wielokrotnie ten poziom artystyczny, że jest wyższy niż ten wokalny. Znaczy taka moja sugestia oczywiście, to tak jakby to przenieść cały ten festiwal do radia. Także wtedy by jakby ta druga, że tak powiem, ta otoczka już jakby odpadła, no chociażby redaktor czy prowadzący miał to barwki jakoś tak
9: ponownie. Panie Zdzisławie, to jest genialny pomysł. Zamiast Eurowizji Euroradio.
13: Tak, znaczy ja pamiętam sprzed wielu lat, no może nie cykliczny, ale oglądałem, bo gdzieś tam mieliśmy jakieś, powiedzmy, no te sukcesy takie troszeczkę większe, mniejsze albo ich wcale, ale pamiętam z tamtych lat, że te że tak powiem, te przeboje, które no, wygrywały, to one jakoś tak utrwalały się na światowym rynku. Mówię tam o takich wykonaniach jak Włosi czy Szwedzi, a dzisiaj to jakoś tak jest, wychodzi ten artysta, zaśpiewa i za rok już nieliczna grupa, może tak powiem, pamięta już o nim, że istnieje.
9: Panie Zdzisławie, bardzo, bardzo ciekawa uwaga, bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Zdzisław ze Słupcy był z nami. Rzeczywiście, czy ABBA po Eurowizji stała się chyba ogólnie w Europie rozpoznawanym zespołem, ze względu na to, czy mówimy o Portugalii, czy o Polsce, te piosenki w radiu były grane. Teraz jest no, trochę inaczej, ale to może też wynikać z tego, że mamy naprawdę bardzo wiele mediów teraz i platform, na których z których korzystamy, żeby słuchać muzyki. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu. Pan Przemysław z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
14: Dobry wieczór.
9: Słuchamy pana.
14: Ja chciałbym powiedzieć, że ja odsuwam na bok wszystkie złe rzeczy, które dzieją się z Eurowizją, tak? Tam jakieś manipulacje przy głosowaniach, bo ja to, ten twór kulturowy, po prostu arcy szanuję i uwielbiam za to, że on pozwala nam raz na rok obcować ze wszystkimi językami praktycznie w Europie. No. Ja tak naprawdę pierwszy raz dzięki Eurowizji usłyszałem albański, to chyba tam 2024 rok, ta piosenka z Jerm. No, okazuje się przepiękny język, tak daleki nam, nie spokrewniony praktycznie z niczym, co tam przetrwało na Bałkanach, już jakoś wchłonięty częściowo do Ligi Bałkańskiej. I te brzmienia są dalekie, a jednocześnie tak bliskie, tak mile łechcą uszy. Albo ta z poprzedniego roku, czy jeszcze z poprzedniego, ta fińsko-szwedzka o saunie. No, bajka, jakie mamy bogactwo tych indoeuropejskich i nie tylko tutaj języków.
9: Ale to, panie Przemku, ale to ciekawe, że pan mówi o tym, abstrahując od kwestii muzycznych, tak? Bo pan mówi, że dla pana to jest to trochę taka podróż po Europie, ten festiwal.
14: Dokładnie. No to jest bardzo ciekawe, bo normalnie my nawet, nie wiem, mieszkamy obok Niemców, obok Czechów, a nawet nigdy w radiu nikt nam nie puści ich piosenki. Ja usłyszałem ostatnio kilka ciekawych piosenek z Czech, tylko dlatego, że mieszkam w Wrocławiu, więc do mnie wbija się ta fala Radio Żurnal tam z południa. I to są super ciekawe. ciekawe rzeczy, których no my w Polsce, jeśli sami się tym nie zainteresujemy, to nigdy nie usłyszymy, a to warto poznawać nawet to, jak mówią nasi sąsiedzi, żeby może trochę zmniejszyć swoją zwyczajową w Polsce ksenofobię, trochę zobaczyć, że tam też są fajni ludzie i może mają nam coś ciekawego do zaoferowania.
9: Panie Przemku, gdyby pojawił się taki postulat, żeby był obowiązek wykonywania piosenek tylko w swoich językach narodowych, jak ktoś, to pan jest za.
14: Ja mam wrażenie, że tak chyba jest, tak? Max jedna zwrotka po angielsku w tym momencie obowiązuje?
9: No ale pytanie po co, nie?
14: Właśnie po to, żeby nie pozwolić na tę dominację języka angielskiego, no.
9: Panie Przemku, słyszę, że pan tam ma jeszcze inne rzeczy do zrobienia w tle, także bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Przemysław z Wrocławia był z nami, Stowarzyszeniem Osób z Tła. Bardzo dziękujemy za ten głos i bardzo ciekawą perspektywę. Pojawia się po raz pierwszy w dzisiejszym programie, a mianowicie, że no tak, muzyka muzyką, ale te osoby z tych krajów okazuje się, że otwierają nas trochę na inne społeczności europejskie. Bardzo ciekawa perspektywa. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
15: Dobry wieczór, witam serdecznie.
9: Słuchamy pana.
15: Ja mam po prostu odnośnie konkursu Eurowizji takie zdanie. W jednym zdaniu zeszłoroczne opiszę. Justyna jest świetna i bardzo ją cenię. Jednak zrobiła błąd, dobierając złą piosenkę. Po prostu była za trudna dla publiczności. Jeśli chodzi w ogóle generalnie o Eurowizję, ponieważ byłem muzykiem i występowałem na Eurowizji, ale nie tej, tylko muzykanty. Było coś takiego kiedyś w Europie. I podziwiam to technicznie. To jest rewelacja. Ale w tym roku to przerosło. Jednak chciałoby się słuchać piosenki, a cała oprawa ma przewagę. Powinno być troszeczkę to odwrócone proporcjonalnie. A na koniec powiem jedną rzecz, która mnie uderza. Znaczy oczywiście wokal musi być na żywo, bo podkład muzyczny musi być, bo w tej chwili to jest nierealne, żeby na takim festiwalu zrealizować przedstawianie orkiestr, zespołów i technicznie. Więc wokal musi być na żywo, to raz. A generalnie uważam, że ponieważ rzeźba, malarstwo, śpiew, taniec i muzyka to są rzeczy subiektywne w ocenie. Aha. Nie powinno być generalnie konkursów. To powinno być pokazy. To powinno być pokazy. Tak samo łącznie z Chopinowskim, jestem pianistą. Pokaz najlepszych, znaczy świetnych muzyków, posłuchać muzyki. I to jest to. Słuchamy, jesteśmy zadowoleni, bo jest wysoki poziom. Ale nie konkursy, bo to jest niewymienne. Co innego, skąd dał, wiadomo.
9: Tak, ale panie Marku, strasznie ciekawe rzeczy pan mówi. Rozumiem, bardzo ciekawe rzeczy pan mówi, bo pan trochę wywraca ten cały stolik z całą tą jakimś wyścigiem po zwycięstwo.
15: W artystycznych dyscyplinach nie powinno być konkursu. To nie jest olimpiada. Do tego do bicia rekordów jest księga Guinnessa i zawody sportowe.
9: Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Marek z Warszawy był z nami. No pewnie część z państwa jednak by się nie zgodziła z panem Markiem i powiedziała zaraz. No to właśnie w tym jest cała zabawa. W tym jest cała emocja, że wiemy, kto się dostał do półfinału, wiemy, kto będzie jutro występował i liczymy na to, że ten, którego cenimy, zdobędzie jak najwyższe miejsce. To jest część tej opowieści. Pod numer 22 44 044 pan Dariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
16: Dobry wieczór. Wczoraj też dzwoniłem chyba o tej porze. Proszę pana, tak przechodząc do... Tylko tak proszę pytanie mi, bo tak trochę słucham...
9: Jutro jest 70. finał Eurowizji. Czy pan będzie oglądał? Czym dla pana jest ten festiwal?
16: Już panu mówię. Proszę pana, nie będę oglądał. Z prostej przyczyny nie mam telewizora.
9: A wcześniej pan oglądał? Miał pan taką sytuację, że pan śledził?
16: Tak, to znaczy poprzednio oglądałem, tam Justyna Steczkowska występowała, dobrze pamiętam. Powiem panu tak, trochę byłem zdegustowany trochę tym występem, ale powiem panu dlaczego, bo tu gdzieś usłyszałem wcześniej. Ja powiem panu, dużą wagę przywiązuję do głosu. To znaczy, że do samego wykonania, natomiast pamiętam, tam było całe te teatrum, widowisko. To dla mnie było tak i za głośno, wie pan, rozproszenie uwagi. Także mówię, ja bardziej sobie cenię, jak wykonawca wykonuje, a gdzieś tam, wie pan, jest takie minimalne tło, ale gdyby pan mógł mi powiedzieć na pytanie, bo tak wcześniej słuchałem tą pana rozmowę z tym gościem, czy tam będą reprezentanci przede wszystkim Rosji czy Izraela?
9: Rosji nie będzie, Białorusi też nie.
16: Aha, a Izraela?
9: Będzie i to jest powodem bojkotu przez cztery państwa, tak. Dyskusji w różnych państwach i czy ich kraj też nie powinien bojkot. Takie głosy zresztą się tu pojawiły u nas na antenie, że nasz kraj też mógłby pomyśleć o bojkocie.
16: Tak, to znaczy ja powiem panu, mogę swoje zdanie wyrazić.
9: Oczywiście, po to jest ten program.
16: Tak, zresztą pan tu wspomniał o olimpiadzie, przecież tam paraolimpiada, dobrze mówię, to przecież uczestniczyli ci z Rosji, Białorusi, także absolutnie bym nie zapraszał, czy to będzie, bo w tej, przepraszam, tej olimpiadzie, tej, nie chcę mówić zwykłej, ale tej pierwszej nie uczestniczyli, a w tamtej, natomiast ja powiem panu tak, ja bym zrobił taki zapis, że państwa, które są w stanie wojny z jakimś innym krajem, po prostu wyłączone są z brania udziału.
9: Panie Dariuszu, to jedno ważne pytanie, bo są kraje, które zostały napadnięte przez inne kraje, na przykład Rosja napadła na Ukrainę i teraz Ukraina jest w stanie wojny, ale to jest wojna obronna. Odpukać za chwilę możemy my być w takiej sytuacji, albo Litwa, Łotwa, Estonia. Czy ten warunek nie powinien brzmieć, że kraje, które prowadzą wojnę napastniczą, napadły inny kraj, powinny być ze sceny zniknąć? Nie sądzi pan?
16: I to znaczy powiem panu, dobrze, że pan na to zwrócił uwagę, bo bardzo panu dziękuję, ponieważ trzeba sobie przypomnieć, że to, jak to się nazywa, że to Palestyńczycy zaatakowali Izrael, a więc rozumie pan, oni też się muszą bronić, także ja tu dobrze, że pan na to zwrócił uwagę.
9: Panie Dariuszu, Palestyna obecnie jest w sytuacji takiej, i społeczeństwo palestyńskie, że trwa tam klęska humanitarna i to jest związane z działaniami armii izraelskiej, więc siłą rzeczy ten bojkot, który teraz cztery kraje zrobiły, to właśnie z powodu polityki Izraela. Mhm. Ale panie Dariuszu, bardzo dziękuję za ten wątek.
16: Ale też mogę coś jeszcze powiedzieć, powiem panu, bo się zastanawiam, skoro Izrael ma tak bardzo dobrą wywiad, przecież on musiał wiedzieć o tym, że oni się przygotowują do wojny.
9: Nie wiem, panie Dariuszu, to naprawdę dziś nie powinniśmy dyskutować na ten temat.
16: Rozumiem.
9: Poświęcamy program Eurowizji.
16: To proszę poświęcić jeden z kolejnych programów.
9: Dobrze, na pewno w przyszłości tak zrobimy, panie Dariuszu, bardzo dziękuję. Pewnie to będzie wersja ekspercka mikrofonu TOK FM i powrócimy na Bliski Wschód i do sytuacji w Palestynie, bo raz na jakiś czas tego typu programy mikrofon TOK FM też na naszej antenie się pojawiają. Zapraszamy ekspertów i państwo zadają pytania ekspertom. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami, dziś rozmawiamy o Eurowizji. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
17: Dobry wieczór, tak, tutaj Krzysztof, bardzo się cieszę, że jestem na antenie. Tutaj chciałem tylko wrócić do pana słów sprzed, nie wiem, 10 minut, iż Polonia za granicą może w jakiś sposób wesprzeć potencjalnie polskiego reprezentanta i tam, nie wiem, dodać punktów, przechylić. 16 lat wie pan w Irlandii, tak niestety to nie działa, bo na przykład pamięta pan na pewno występ, jak tam masło dziewczyny ubijały na scenie.
9: Tak.
17: W Irlandii została ten występ, maksymalną liczbę punktów od publiczności, no wiadomo, głównie od Polonii, ale decydujący głos mają też, że tak powiem, eksperci, którzy mają swoją pulę głosów i to do tego stopnia, że ta pula ekspercka przeważyła pulę słuchaczy, widzów do tego stopnia, że Polska otrzymała 0 punktów od Irlandii w tamtym czasie.
9: Ale panie Krzysztofie, ale to pan wtedy wysyłał SMS-y, tak? Jakoś głosował?
17: Wysyłałem, tak, oczywiście uczestniczyłem, cała Polonia uczestniczyła, wie pan.
9: To straszna frustracja.
17: Ja napisałem do Arti, wie pan, Arti to jest takie polskie TVP i oni odpowiedzieli, że jest to niezależne jakieś tam gremium eksperckie, w którym ta telewizja publiczna, główna irlandzka, że tak powiem, nie ma nic do gadania, także umyli ręce od tego.
9: A dobrze, ale panie Krzysztofie, a jutro co pan zrobi? Jak pan, będzie pan głosował na polską reprezentantkę jutro?
17: W żadnym wypadku, pan też mieszkam już w Warszawie, także w żadnym wypadku nie będę oglądał. Jestem również zdegustowany tym, co się dzieje, jak pozostaje słuchacze, także nie wchodzą w szczegóły.
9: Rozumiem, czyli panie Krzysztofie, pan jest zdegustowany sytuacją z bojkotem Izraela nieskutecznym, w sensie, że Izrael wystąpi, czy poziomem artystycznym, czym jest pan zdegustowany?
17: Zdecydowanie tą pierwszą sytuacją, tak.
9: Rozumiem. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Program rozpoczęliśmy od rozmowy z Jarosławem Szubrychtem z Gazety Wyborczej. Jeśli państwo nie trafili na tę rozmowę, to zapraszam już za chwilę do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl i tam do odsłuchania za chwilę cały program. Łącznie z tą rozmową. Bardzo dziękuję za wszystkie wątki, które państwo dziś dołożyli do tematu Eurowizji. To jutro 70. finał. część z Państwa nie obejrzy, część z Państwa obejrzy z mieszanymi uczuciami, część z Państwa obejrzy i będzie kibicować, a część Państwa obejrzy i będzie kibicować polskiej reprezentantce. Tak w największym z możliwych skrótów, pewnie nieuprawnionym oczywiście, podsumuję te różne głosy. A bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś byli z nami w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program, Filipa Wejchera, który program realizował. A za 5 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Karoliny Wątroby Przemiany. W poszukiwaniu Franca Kafki czyta dla Państwa Anna Maria Buczek. O 22.00 informacje, na które zaprasza Filip Kekusz. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
18: Dobry wieczór, dzisiaj piątek, a więc czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w Polsce i na świecie. Tych wydarzeń jest mnóstwo, niektóre są bardzo skomplikowane, ale właśnie zawsze mamy w tej audycji znakomitych gości, znawców problematyki światowej i krajowej i dzięki nim te trudne sprawy stają się łatwiejsze, także zachęcam Państwa, abyście byli z nami zaraz po 22.00 po informacjach. Do usłyszenia.
9: Zapraszam Maciej Zakrocki. A po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
19: Dzisiaj w audycji Między Słowami zadamy sobie pytanie.
20: Halo, co jest grane?
19: To jest, proszę Państwa, tytuł płyty, najnowszej płyty Darii ze Śląska i w sumie magią i siłą tego tytułu tej płyty jest to, że można go wypowiedzieć na wiele różnych sposobów.
20: Oczywiście. No i odpowiedzi znajdziecie Państwo w piosenkach.
19: W piosenkach, o których też oczywiście będziemy sobie rozmawiać w Radiu Tok FM, więc równie dobrze można by spytać, halo, co jest grane?
20: Tak, dowolność, można się bawić na wiele sposobów.
19: Ja mogę jeszcze powiedzieć, co jest grane. Jest grana Daria ze Śląska o 23.00.
20: O, tak.
19: Nasza rozmowa będzie grana.
20: Proszę bardzo, proszę słuchać.
19: Będzie emitowana oczywiście. Tuż po informacjach o 23.00 audycja Między Słowami z Darią ze Śląska. Będziemy rozmawiać o emocjach. Będziemy też rozmawiać trochę o śmierci. Będziemy rozmawiać też o wielkomiejskim życiu.
20: Dokładnie. I wszystkich konsekwencjach tego stanu rzeczy.
19: Tak jest, proszę Państwa. Zapraszamy. Bądźcie z nami tuż po informacjach o 23.00 w audycji Między Słowami.
9: Zapraszam Kamil Wróblewski ze swoim gościem. Kamilu, mam nadzieję, że ten dzisiejszy program będzie świetnym początkiem weekendu z tego względu, że przypomnę temat dzisiejszego mikrofonu. To jutro Eurowizja i nie dodałem tego w trakcie całego programu Mikrofon Tok FM, a część z osób, na przykład, nie wiem, młodych, może mieć wrażenie, ojej, to jak to zobaczyć? Otóż można zupełnie, że się tak wyrażę, bezpłatnie oglądać Eurowizję, a jakoś to nie padło w ciągu całego mikrofonu, a myślę, że część osób może zastanawiać się, jakby to rzeczywiście ten jutrzejszy finał obejrzeć. A jutro rano, jak Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Bo Aleksandra Karasińska zaprasza na poranek, który rozpocznie o 7.00 autorskim przeglądem prasy zagranicznej. Po 7.20 naszym gościem będzie Wiktoria Bielaszyn z Gazety Wyborczej, a po 7.40 Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, pewnie to duże zaniedbanie mediów, jeśli dopiero teraz Państwo się tego dowiadują, trwa Międzynarodowy Rok Kobiet Rolniczek. O tym jutro będzie mówiła Ruta Śpiewak po 7.40 w poranku Tok FM, po godzinie 8.00 Barbara Labuda, a po godzinie 8.20 Krystyna Kofta, Justyna Jaworska, kulturoznawczynie z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmowa dotyczyć będzie serialu 40-latek. W takim kontekście, w dwóch kontekstach. 40-latek w czasach, kiedy powstawał i był oglądany i spojrzenie z dziś, jak to wygląda. O różnicach pokoleniowych między innymi po 8.20 w Radiu Tok FM Krystyna Kofta, Justyna Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego. Aleksandra Karasińska zaprasza na jutrzejszy poranek Tok FM, który startuje po godzinie 7.00 rano. Do usłyszenia do poniedziałku, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
21: Reklama.
0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
22: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
24: Reklama.
25: Wydawnictwo WAB przedstawia. Karolina Wątroba. Przemiany. W poszukiwaniu Franza Kafki.
26: W przerwie międzysemestralnej, mając wciąż świeżo w pamięci opowieść o wyprawie do Weimaru, mogę wyruszyć we własną podróż w poszukiwaniu niemieckiego Kafki. Ale jak się do tego zabrać? Gdzie go znaleźć? Jak już ustaliliśmy, Kafka to prawdopodobnie najsłynniejszy niemieckojęzyczny pisarz wszechczasów, który jednak żył na peryferiach tego, co zwykliśmy uważać za niemieckojęzyczną Europę. Mimo to zachwycał się Berlinem, gdzie przebywał kilkakrotnie, między innymi w 1923 i 1924 roku, na krótko przed śmiercią. Podróżował też do innych miast i miasteczek w Europie zawsze pociągiem. I tak oto w chłodny, wczesnowiosenny dzień ja również wsiadam do pociągu. Najpierw z Oksfordu do Londynu, potem z Londynu do Paryża, a w końcu z Paryża do Zurichu. Stamtąd jadę nocnym składem do Berlina. Z Berlina łatwo podróżować dalej, do Pragi, Wiednia albo do Marbach am Neckar. To tam znajduje się największe archiwum literackie w Niemczech. W sennym miasteczku na północ od Stuttgartu, znanym głównie jako miejsce urodzenia Friedricha Schillera. Zgromadzone tam liczne skarby literackie obejmują pokaźną kolekcję rękopisów Kafki, z których część jest współwłasnością Biblioteki Bodlejańskiej w Oksfordzie. Jednakże samego Kafki nic z tym miejscem ani z tą częścią Niemiec nie łączyło. Wiele z jego rękopisów przez dziesięciolecia spoczywało w skarbcu bankowym w Zurichu. Kafka odwiedził to miasto w 1911 roku w towarzystwie Broda. Postanawia także się tam wybrać. Wprawdzie spędził w Zurichu zaledwie jakieś 10 godzin, jednak dzięki dogłębnym badaniom kafkologicznym dysponujemy niezwykle szczegółowymi informacjami na temat pobytu pisarza w tym mieście, opartymi na dziennikach jego i Broda, skrupulatną rekonstrukcją trasy i różnych działań, uzupełnioną historycznymi mapami i fotografiami.

Najmocniej zapadającym w pamięć szczegółem jest chyba to, że z dworca kolejowego Kafka i Brod szli ulicą Bahnhofstrasse, zarówno wówczas, jak i obecnie jedną z najbardziej luksusowych ulic handlowych w Europie, pełną butików, kawiarni i banków. Wygląda nieco sztucznie i zbyt schludnie, podobnie jak ponad 100 lat temu. Jak ponoć stwierdził kiedyś James Joyce, który mieszkał w Zurychu podczas I wojny światowej i napisał tam większość Ulyssesa, panowała tam taka czystość, że można było jeść zupę minestrone z chodnika. W 1911 roku Kafka podziwiał budynki dwóch banków przy Bahnhofstrasse. Kilka godzin później wrócił do pociągu i kontynuował podróż przez Szwajcarię. Zakończyła się ona jednym z jego pierwszych pobytów w sanatorium, na długo przed tym, jak zdiagnozowano u niego gruźlicę, która ostatecznie doprowadziła do śmierci. A wtedy wydawała się jedynie nieszkodliwą przerwą od obowiązków zawodowych i codziennego życia. Nie miał pojęcia, że zaledwie 2 lata po wizycie w Zurychu gmachy, które podziwiał, przyćmi nowa, mieszcząca się przy Bahnhofstrasse siedziba UBS, banku, w którym później przez kilka dziesięcioleci przechowywano większość jego rękopisów.

0: Dziennik Kawki z tego roku przypomina chaotyczny, nieocenzurowany poczet rozmaitych osób napotkanych podczas podróży. Zaczynając w styczniu od wychudzonego pasażera, który zajadał się wędliną w przedziale kolejowym, podczas gdy Kawka obserwował odznaczający się pod materiałem spodni mężczyzny imponujących rozmiarów członek. Czytelnicy z angielszczonej wersji dzienników nie mieli jednak okazji zapoznać się z tym nieapetycznym obrazem, ponieważ w jedynym dostępnym do 2023 roku tłumaczeniu na język angielski to zdanie zostało pominięte. Podczas pobytu w sanatorium uwagę Kawki przyciąga szczególnie jedna nowo poznana osoba. Jest to młody Żyd z Krakowa, który właśnie wrócił do kraju po 2 latach pracy w Ameryce. Ma, jak pisze Kawka, długie, wijące się włosy, które tylko od czasu do czasu przygładza palcami, zdecydowany błysk w oczach, lekko zakrzywiony nos, zapadnięte policzki, ubranie amerykańskiego kroju, obszarpaną koszulę, opadające skarpetki. Kawce wydaje się, że w mowie tego mężczyzny słychać angielski akcent i angielskie idiomy, przez co jego niemiecki staje się unruhig, niepewny, niespokojny, podobnie jak sny, z których budzi się Gregor Samsa, by odkryć, że przemienił się w potwornego robaka w akapicie otwierającym przemianę. Ów twórczy niepokój wkrótce spowoduje, że Kawka przełoży przypadkowe spotkanie z młodym emigrantem z Krakowa na literaturę. Zrobi z niego Karla Rossmana, bohatera powieści Zaginiony, nastoletniego chłopca z Europy Wschodniej, który samotnie podróżuje do przedziwnej, fikcyjnej Ameryki i próbuje się odnaleźć w tym nieznanym, nowym kraju. Podróże między Europą Wschodnią i niemieckojęzyczną Europą Środkową i anglojęzycznym Zachodem, przypadkowe spotkania z nieznajomymi. Kawka, który tworzy z nich literaturę, stulecie dzielące jego życie od naszego. Oraz cień młodego mężczyzny z Krakowa, który w mowie miesza niemiecki z angielszczyzną, człowieka, który staje się imigranckim bohaterem Kawki, Karlem. Czuję, że udało mi się znaleźć przyczółek w kawkowskim świecie. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Rossman oznacza jeździec.
1: Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Karoliny Wątroby. Przemiany. W poszukiwaniu Franca Kawki. Przekład Kaja Gucio. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
1: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
0: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
1: Zapraszają Krzysztof Story,
2: Wojciech Jagielski
3: i Doma Matejko.
0: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wojsko zaprzecza, że nie przekazało informacji o wstrzymaniu przylotu amerykańskich żołnierzy do Polski resortowi obrony. 7 osób zostało rannych po tym, jak piorun uderzył w Tatrach w okolicach Giewontu. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Minęła 22. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzecza doniesieniom związanym z wstrzymaniem rotacji wojsk USA do Polski. Tym razem chodzi o tekst portalu Onet, zgodnie z którym informacja o takiej decyzji, którą od kilku dni podają amerykańskie media, miała ugrzęznąć w poczcie szefa sztabu generała Wiesława Kukuły. Sztab odpowiada, że to nieprawda, jednak według doniesień Onetu ta informacja została potwierdzona w trzech niezależnych źródłach. Od środy po amerykańskich mediach krążą doniesienia, że rotacja jednej z amerykańskich brygad liczącej 4000 wojskowych, została wstrzymana przez Pentagon. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba żołnierzy USA w Polsce się nie zmieni. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Mimo, że ostateczna umowa na zaciągnięcie unijnej pożyczki została podpisana w zeszłym tygodniu, po wecie miliardy euro mogą być przeznaczone tylko na wojsko. Karol Nawrocki, blokując ustawę, wykluczył przekazanie pieniędzy na modernizację Straży Granicznej czy Policji oraz inwestycje w infrastrukturę. Ale rządzący znaleźli na to sposób. Plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony, zaoszczędzi je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z sejf.
12: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu sejf zostanie zaktualizowany. Całe 43,7 miliarda euro trafi na potrzeby polskiego wojska. Pojawią się tam kolejne projekty.
13: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
11: Wyjaśniali pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy sztucznej inteligencji czy śmigłowce. Realizowane będą też projekty infrastrukturalne, jak modernizacje linii kolejowych, które w razie wojny będą wykorzystywane do wojskowych transportów. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinie w sprawie sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowych członków KRS-u wybieraliśmy łącznie, zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
2: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
11: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS muszą być jednak później powołani przez prezydenta. 7 osób zostało porażonych piorunem w pobliżu szczytu Giewontu. Jedna z nich została ciężko ranna, bo straciła przytomność i obsunęła się kilka metrów po skałach. Trzeba było wzywać do niej śmigłowiec Topru. Ten jednak miał problem z dotarciem, bo wokół Giewontu szalała burza. Jakby tego było mało, na Podhale wróciła zima. W Tatrach są coraz trudniejsze warunki, na szlakach jest ślisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
11: Topr przypomina, że powyżej 1700 metrów nad poziomem morza nadal utrzymują się zimowe warunki i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spadać także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
4: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe, bo ten obiekt, orbita tego obiektu przechodzi właśnie nad Polską w momencie tego zagrożenia, kiedy już ten obiekt po prostu przez opór atmosferyczny może na tą ziemię spaść.
11: Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych. Element waży około tony, może wejść w atmosferę między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Francja odsłoniła karty przed piłkarskim mundialem. Selekcjoner wicemistrzów świata ogłosił 26-osobową kadrę na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku, a towarzyszy temu filmik w mediach społecznościowych, którym zachwyca się piłkarski świat. Przemysław Pozowski.
8: Filmik, w którym występują choćby powołane gwiazdy Kylian Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembélé, to pomysłowa animacja, ale zabrakło w niej, ale przede wszystkim w kadrze na mundial, m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Riise, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu. Deschamps przy powołaniach pominął także pomocnika Realu Eduardo Camavingę czy napastnika Tottenhamu Randala Kolomłaniego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: Więcej informacji na tokfm.pl. Nocą na zachodzie chłodniej od 3 do 5 stopni, mglisto, na wschodzie od 9 do 11, ale z deszczem. Jutro popadać może w całej Polsce, najmocniej na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu, przeważnie od 12 do 16 stopni, na Podkarpaciu do 22.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Dobry wieczór w piątek, 15 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia. No a skoro piątek, to czas na podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia w Polsce i na świecie. Przypominam, że spotykamy się w dniu, w którym w Ukrainie trwa jeszcze żałoba narodowa, ogłoszona po ostatnich zmasowanych atakach, w wyniku których zginęły 24 osoby, w tym troje dzieci. Wszystko to stało się zaledwie kilka dni po tym, jak Putin coś nieprecyzyjnie mówił o końcu wojny, potem te słowa interpretowali jego ludzie, dowodząc, że Rosja dalej nie rezygnuje ze swoich roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. Także Donald Trump zapewniał pod koniec ubiegłego tygodnia, ogłaszając 3-dniowe zawieszenie broni w Ukrainie, że z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej zakończenia wojny. No ale jemu już chyba nikt nie wierzy, bo miał tę wojnę skończyć w 48 godzin po objęciu urzędu prezydenta. W każdym razie w cieniu tragedii, śmierci cywilów toczy się dyskusja o przyszłości tej wojny, ale nic optymistycznego z tych debat nie wynika. Wrócę do tego w drugiej części audycji, kiedy to Jędrzej Bielecki z Rzeczpospolitej skomentuje dla nas wszystkie ważne wydarzenia tygodnia. Natomiast w pierwszej części będzie z nami pani dr Jovanka Jakubek-Lalik z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą dokonam przeglądu wydarzeń krajowych. Jest ich bez liku, że wymienię tylko dzisiejsze decyzje Sejmu. Mam na myśli ustawę o kryptowalutach oraz mam na myśli wybór 15 sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. No, mamy jeszcze sprawę Zbigniewa Ziobry, referendalny pomysł prezydenta, transkrypcję aktów ślubu par jednopłciowych, także no, dużo tego, więc już nie zabieram czasu gościom i przechodzimy do głównej części audycji. I jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pani dr Jovanka Jakubek-Lalik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
14: Zaczniemy od dzisiaj, podsumowując cały tydzień, a to dlatego, że no, trochę można powiedzieć finałem niektórych wydarzeń tygodnia były dzisiejsze głosowania w Sejmie. Może byśmy zaczęli od głosowania 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, bo głosowanie było o tyle ciekawe, bo tam jest wielopoziomowy kłopot i będę prosił o próbę jakiegoś wyjaśnienia, tak? No bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przez czasy, te kadencje, kiedy rządziło, według tej ustawy ciągle funkcjonującej wybierał członków Krajowej Rady Sądownictwa, mówię o tych 15 sędziach, i nie miał z tym żadnego problemu, tak teraz, mimo że przedstawił swojego kandydata, notabene byłego wiceministra sprawiedliwości, pana Łukasza Piebiaka, postanowił w ogóle nie brać udziału w tym głosowaniu, demonstrując swój przeciw i twierdząc, że działania rządzących obecnie są niezgodne z prawem, między innymi dlatego, że przecież tę ustawę PiS złożył do Trybunału Konstytucyjnego, który we wtorek wydał zabezpieczenie, że rzeczywiście Sejm nie ma prawa wybierać tych sędziów. No i co sobie tacy zwykli, prości ludzie jak ja mają o tym pomyśleć i na dodatek jeszcze to zrozumieć? Może pani nam pomoże?
15: Na pewno się postaram, aczkolwiek nie jest to sprawa łatwa, bo rzeczywiście już mamy tak wielopiętrowe poplątanie, a szczególnie jak próbujemy nadążyć za logiką tłumaczenia tych poszczególnych ruchów przez Prawo i Sprawiedliwość, to się można w tym wszystkim bardzo pogubić, bo tak naprawdę cała ta sytuacja została sprowokowana przez zmiany w prawie, które zaszły podczas kadencji Prawa i Sprawiedliwości, a teraz Prawo i Sprawiedliwość samo kwestionuje zmiany, które wprowadziło. Więc rzeczywiście jest to taki problem logiczny. A sytuacja polega na tym, że Krajowa Rada Sądownictwa, która jest istotnym ciałem, organem, który ma za zadanie stać na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce, i kompozycja tego organu, czyli skład, właśnie ma też gwarantować wykonywanie tej funkcji, została podczas kadencji Prawa i Sprawiedliwości ukształtowana ustawowo w taki sposób, że członkowie, sędziowie są również wybierani przez Sejm. Czyli to jest jakby niezgodne z samą koncepcją tego organu, który właśnie ma być organem, który nie ma tutaj politycznego wymiaru nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości, ale ma gwarantować jego niezależność. W tym momencie zmiana tej ustawy jest zablokowana, dlatego że prezydent nie wyraził zgody na naprawę i nowe ukształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Więc mamy do czynienia z takim zarządzaniem kryzysem praworządności bez możliwości pełnej naprawy systemu. W związku z tym taki model, który przyjęła obecna koalicja rządowa, polega na tym, że próbuje działać w ramach tej ustawy uchwalonej właśnie za poprzedniego rządu, ale w taki sposób, żeby wypełnić ducha konstytucji, czyli rzeczywiście wyłonić tych członków sędziów, którzy mają legitymację pochodzącą ze środowiska sędziowskiego, a nie legitymację polityczną.
16: No tylko, że właśnie to się obraca dzisiaj przeciwko temu pomysłowi, bo właśnie między innymi poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości dowodził, że z takimi pomysłami, czy takie pomysły, jakie właśnie zostały tutaj zastosowane, a więc zwrócenie się do środowiska sędziowego, wskazanie tych kandydatów, to jest narzucanie przez organizacje sędziowskie najwyższej władzy ustawodawczej, jaką jest Sejm, tego, co on ma robić. Tymczasem, no to zdaniem posła Wójcika jest właśnie niedopuszczalne, żeby jakieś organizacje sędziowskie mówiły posłom, no jak powinni głosować.
15: Otóż Sejm ma inną rolę przewidzianą, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym systemie niezależności wymiaru sprawiedliwości i sam swoich członków może mianować do tego organu, ale ci członkowie, którzy mają reprezentować środowisko sędziowskie, właśnie to za czasów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z taką bardzo niewłaściwą interpretacją i próbą ustalenia sytuacji takiej, że to Sejm ma wybierać sędziów. No, ingerencja organu politycznego w nadzorowanie niezależności wymiaru sprawiedliwości co do zasady jest bardzo, bardzo problematyczna. W związku z tym dla mnie argumentacja, którą przedstawiają obecnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jest kompletnie nieprzekonująca, bo nie jest rolą Sejmu właśnie uczestniczenie w tak ukształtowanym organie, jaki mamy w Konstytucji przewidziany. To środowisko sędziowskie miało swoich przedstawicieli wybierać do tego organu. Oni tam współdecydują, przecież to jest organ kolegialny, z przedstawicielami także pozostałych władz i w ten sposób ukształtowany organ miał właśnie czuwać nad niezależnością wymiaru sprawiedliwości. Obecnie mamy tę równowagę zachwianą i bardzo trudno jest z tego klinczu prawnego wyjść. Wiem, że to stanowisko, które zdecydowano się przyjąć, czyli ta uchwała Sejmu z lutego obecnego roku w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, też nie jest przez wszystkich prawników uznawana za optymalną, w sensie takim bardzo legalistycznym, ale jeżeli chcemy realizować ducha tych przepisów konstytucyjnych, nie mogąc zmienić ustawy, no to jest to rozwiązanie, które wydaje mi się najpełniej tego ducha realizuje.
16: No to teraz o drugim głosowaniu. Sejm zajmował się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Można by powiedzieć, że tu też mamy taki przykład dziwnych działań ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo najpierw przedstawiciele tego ugrupowania twierdzili, że rządowe pomysły idą zbyt daleko, że mocno krępują ten rynek i dlatego popierali stanowisko prezydenta, który już dwukrotnie ustawę rządową zawetował, no a Prawo i Sprawiedliwość podczas głosowań nad odrzuceniem weta prezydenta wsparło. Potem okazało się, że jeden z ich polityków, który bardzo dużo działał na rzecz właśnie takiej liberalizacji tych przepisów dotyczących kryptoaktywów, rynku kryptoaktywów, pan Janusz Kowalski, raptem odszedł z partii. No i właściwie wszyscy twierdzą, że to było związane z jego powiązaniem z tymże biznesem. I wreszcie okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie chce, żeby coś takiego było, jak rynek kryptoaktywów w Polsce. No i właśnie ma obecnie takie stanowisko, choć oczywiście nie wiemy, czy Prawo i Sprawiedliwość, jaka jego część, no bo ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, jak Mateusz Morawiecki, jest przeciwny temu pomysłowi. Więc tutaj mamy jeden problem. Ale drugi problem mamy też taki, że w koalicji rządzącej doszło do pewnego rodzaju napięcia, no bo Polska 2050 też zgłosiła swój projekt dotyczący tej sprawy, mimo że przecież no, wiedzieli posłowie tej partii będący w rządzie, że jest rządowy projekt. No ale już żeby skrócić, wszystko to przepadło, bo oczywiście rządząca większość ostatecznie zdecydowała, że będzie ten rządowy projekt jakby głosowany, został przegłosowany, no teraz pójdzie do Senatu. Uwzględniono tylko jedną poprawkę pana prezydenta, co właściwie raczej przesądza, że po raz kolejny Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje. Czas płynie, bo chyba do końca czerwca ta sprawa powinna zostać w Polsce rozwiązana. No i właśnie, jak pani teraz się do tych spraw odniesie? Jestem ciekaw.
15: Rzeczywiście znów mamy dość duże spiętrzenie, można powiedzieć, różnego rodzaju pomysłów na to, jak podejść do regulacji rynku kryptoaktywów, a sprawa już się ciągnie bardzo długo. Polska spóźnia się z uchwaleniem krajowych przepisów wykonujących to rozporządzenie unijne MiCA, które tak naprawdę nakłada na nas obowiązek regulacji rynku kryptoaktywów, ale nawet ignorując tą kwestię rozporządzenia unijnego i obowiązków, które na Polskę to rozporządzenie nakłada, no to przecież obowiązkiem administracji jest czuwanie nad regulacją rynku, a także państwo ma uzasadniony interes w ochronie obywateli przed wszelkimi oszustwami, które mogą się tam dokonywać, a także powinno bacznie spoglądać na to, co się na rynku kryptoaktywów dzieje, ponieważ na tym rynku no, mogą być działania, które godzą w interes państwa lub w jego bezpieczeństwo. Więc to na pewno jest konieczność, aby taką regulację uchwalić. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, tak jak pan je zresztą przedstawił, miota się pomiędzy różnymi skrajnymi podejściami, od takiego bardzo libertariańskiego, krytykującego propozycje rządowe, że one są zbyt restrykcyjne, że zbyt daleko ingerują w wolność, jeśli chodzi o ten rynek kryptoaktywów, aż po takie dość zaskakujące stanowisko, które polega na tym, że powinniśmy w ogóle zakazać wszystkich kryptoaktywów i powinniśmy tak naprawdę wprowadzić bardzo silną penalizację i taki model quasi policyjny wobec tych nowych technologii. W mojej ocenie żadne z tych skrajnych stanowisk nie jest dobre. Najważniejsze jest to, bo tak naprawdę to nie jest tak, że można zakazać kryptoaktywów. No to jest tak, jakbyśmy próbowali zakazać internetu na przykład, albo no, wielu innych zjawisk, które już tak naprawdę są nieodłączne. Gdybyśmy próbowali to zakazać, zapewne ten rynek przeniósłby się na różnego rodzaju serwery zagraniczne, czyli polscy obywatele, którzy siłą rzeczy będą pewnie część z nich kontynuować tego typu inwestycje, nie byliby w żaden sposób chronieni przed nadużyciami na tym rynku i państwo nie miałoby nad tym kontroli. Więc najbardziej rozsądnym legislacyjnie podejściem jest próba takiego uregulowania tego rynku, żeby państwo miało realną nad nim kontrolę, czyli wprowadzenie przede wszystkim Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienie jako takiego organu, który będzie w stanie skutecznie nadzorować, także wprowadzenie takich regulacji, które zabezpieczą obywateli przed próbami oszustwa i będą w stanie także wyłapać takie operacje na tym rynku, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
16: No zobaczymy, czekamy na dalsze losy tej przyjętej dzisiaj przez Sejm ustawy. No i pora na temat chyba, który najdłużej ciągnie się już w naszej debacie politycznej, publicznej. No a w tym tygodniu miał kolejną odsłonę, mam na myśli, no jak niektórzy to nazywają, ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. No i tu się pojawiają dwa, co najmniej dwa, tak jak ja to widzę, wątki. Jeden to jest no, powiązany oczywiście ze stanowiskiem obozu rządzącego, że to haniebna ucieczka, że to człowiek, który powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, przypomina się jego wszystkie oświadczenia, że nie ma świętych krów, że każdy właśnie powinien za swoje czyny odpowiadać. No Zbigniew Ziobro niezmiennie powtarza, że chętnie stanie przed sądem, ale prawdziwie niezawisłym, a takich teraz w Polsce nie ma. No i tak to mniej więcej wygląda z tej strony. Ale też pojawiają się głosy krytyczne wobec obecnego obozu władzy, że rzeczywiście sobie nie radzi w tej sprawie. Przywoływane są przeciągające się decyzje dotyczące a to wcześniej odbierania paszportu, a to wystawienia europejskiego nakazu aresztowania, co do tej pory nie nastąpiło. No, wskazuje się na jakąś taką niezborność, nieskuteczność rządzących. No oni oczywiście się tłumaczą, że próbujemy działać zgodnie z prawem, no sądy podejmują decyzje, my możemy prosić i tak dalej. Ale gdyby pani miała zbilansować to, co się wszystko wydarzyło, to całe to zdarzenie i ten wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych będzie miało wpływ pozytywny bądź negatywny na kogo?
15: No myślę, że na pewno nie na Zbigniewa Ziobry i na jego zwolenników, bo no, nie wygląda to wiarygodnie, szczególnie w kontekście działalności publicznej Zbigniewa Ziobry, który zawsze bardzo twardo występował w mediach, twierdząc, że trzeba rozliczać wszystkich przestępców i wszystkie osoby, które mają wszelkie zarzuty. Więc teraz uciekając przed stawieniem czoła zarzutom, które prokuratura wobec niego wysuwa, no, nie uwiarygadnia całej tej swojej działalności publicznej, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Ale z prawnego punktu widzenia rzeczywiście sprawa jest niełatwa. Jeżeli rzeczywiście Zbigniew Ziobro znajduje się teraz w Stanach Zjednoczonych, to procedura ekstradycyjna nie będzie prosta. Te traktaty, które ta umowa ekstradycyjna, która wiąże Polskę i Stany Zjednoczone, no przewiduje postępowanie zarówno przed amerykańskim sądem, jak i potem taką decyzję, która de facto jest podejmowana przez organ polityczny. I jeżeli zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry zostaną zinterpretowane w takim duchu, a pewnie obrona będzie w tym kierunku podążała, że mają one charakter związany z jego działalnością polityczną, to jest to na mocy także tej umowy podstawa do tego, żeby odmówić wydania takiej osoby. W Europie współpraca sądowa ma znacznie bardziej sformalizowany charakter i gdyby taki europejski nakaz aresztowania był wydany i państwo, na terenie którego by się Zbigniew Ziobro znajdował w Unii Europejskiej, wydałoby Zbigniewa Ziobro, no to wtedy taka procedura jest znacznie szybsza i znacznie mniej skomplikowana proceduralnie. W Stanach Zjednoczonych to na pewno będzie znacznie dłuższe i trudniejsze. Niemniej jednak rzeczywiście zwrócił pan uwagę w swoim pytaniu też na to, że po polskiej stronie procedury trwają długo, nie zakończyły się szybkim wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. Do dzisiaj sprawa nie została zakończona przez sąd. W związku z tym można się zastanowić, czy to nie trwa zbyt długo, bo to pokazuje taką małą sprawczość organów ścigania, małą, zbyt długotrwałe postępowanie no, nie sprawia, że obywatele będą skłonni bardziej ufać państwu, że w każdej sytuacji mamy do czynienia z realizacją zasady równości wobec prawa i że wszystkich traktujemy naprawdę z tą samą surowością. Więc ta sprawczość rzeczywiście nie wygląda tutaj najlepiej. Ale też zwróćmy uwagę, że po jednej stronie mamy prokuraturę, która powinna dobrze merytorycznie przygotować wniosek do sądu, a po drugiej stronie jest też postępowanie sądowe, które też długo trwa. Dlaczego się jeszcze nie zakończyło? Pewnie to jest bardziej skomplikowane. Nie mam wglądu w akta postępowania, więc oczywiście nie trudno mi tutaj się szczegółowo wypowiedzieć. Niemniej jednak aż tak długotrwała, przewlekła procedura na pewno nie do końca dobrze świadczy o skuteczności działania naszego wymiaru sprawiedliwości.
16: No to jeszcze dwa słowa o referendum, które proponuje prezydent Karol Nawrocki o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Pytanie, jakie zaproponował, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No, nie zdziwiłem się, kiedy, a właściwie się trochę zdziwiłem, że Rzeczpospolita zleciła pracowni Ibris zrobienie sondażu, w którym z kolei zadano pytanie, czy pani zdaniem pytanie prezydenta jest tendencyjne. No bo to dość oczywiste i oczywiście 58% respondentów tak to pytanie uważa. Ale co mnie już zdziwiło, 37% twierdzi, że ono jest neutralne. No, mówiąc krótko, jaka jest pani ocena tego pomysłu? Jak pani przewiduje, co z tym zrobi Senat? No, a gdyby rzeczywiście do czegoś takiego doszło, to czy widzi pani szansę na taką mobilizację społeczną, żeby 50% uprawnionych do głosowania wzięło udział w takim referendum?
15: Co do tendencyjności tego pytania, to rzeczywiście już się pojawiło bardzo dużo komentarzy wskazujących, że właśnie tak naprawdę moglibyśmy w referendum pytać też o inne rzeczy, czy wszyscy chcielibyśmy być młodzi, piękni, mądrzy i bogaci. I to też można by takie pytanie poddać pod referendum. Ale już odchodząc od takich humorystycznych aspektów i spróbuję na to też spojrzeć od prawnej strony, bo w mojej ocenie tak naprawdę takie referendum, nawet gdyby bardzo subtelnie to pytanie zredagować, to nie ma ono racji bytu, ponieważ Polska nie może jednostronnie wyłączyć się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To nie jest tak, że my możemy sobie w referendum zadecydować, że się wyłączamy po prostu jednostronnie z którejś polityki unijnej, czyli z tej polityki klimatycznej. Funkcjonując w Unii Europejskiej, my przyjęliśmy na siebie cały pakiet praw i obowiązków. W związku z tym uczestniczymy we wszystkim. Nie możemy po prostu tak sobie wybierać, co nam się podoba, a co nie, które prawa nas obowiązują, a które prawa nas nie obowiązują. W Unii Europejskiej...
16: Tu się wtrącę, bo można tak oczywiście mieć tak zwany opt-out, ale to się ustala na etapie negocjacji akcesyjnych.
15: Oto to. Oczywiście. Tak,
16: a nie
15: tak,
16: już w trakcie
15: tak,
16: członkostwa.
15: Absolutnie tak, ale już jak jesteśmy członkiem, to opt-out nam nie przysługuje. To zupełnie tak. Jest inny poziom już w tym momencie dyskusji. Jeżeli, co do zasady jeszcze też słuchaczom wytłumaczmy, że jeżeli kraj członkowski nie zgadza się z jakimś pomysłem na politykę unijną, no to ma szereg możliwości na wczesnym etapie zaprezentowania swojego stanowiska, sprzeciwiania się, budowania koalicji, która się sprzeciwi danym rozwiązaniom, więc to nie jest tak, że Unia Europejska nam coś narzuca jako krajowi członkowskiemu, ale jak już ten proces decyzyjny zostanie sfinalizowany i decyzja zostanie podjęta, to ona po prostu obowiązuje wszystkich w takim samym stopniu. To nie jest tak, że możemy się referendalnie czy niereferendalnie po prostu z tego wyłączyć. Więc ja odbieram inicjatywę prezydenta Nawrockiego jako taki pomysł, który ma potencjał mobilizujący politycznie, czyli spróbować zbudować wokół tego tematu jakiegoś ruchu być może, czy też takiej właśnie mobilizacji politycznej, która miałaby w jakiś sposób tą agendę prezydenta budować, ale to na pewno nie jest realny instrument decydowania, który będzie miał też realne przełożenie na nasze możliwości współdziałania w Unii Europejskiej.
16: Zostały nam już niestety 3 minuty, a jeszcze chciałem prosić o komentarz w wielkiej, ważnej i ciekawej prawnie sprawie, ale no, chodzi o to, że coś się ruszyło w końcu, można powiedzieć, jeśli chodzi o możliwość transkrypcji aktów małżeństwa w Polsce, małżeństw jednopłciowych, jeśli takie małżeństwo zostało zawarte w państwie Unii Europejskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski już się pochwalił, że w Warszawie dokonano, wczoraj rano mówił o tym, dokonaliśmy pierwszej transkrypcji, choć formalnie, rzecz biorąc, wszystkie sprawy prawne nie zostały zamknięte. Jak pani ocenia ten krok? No i proszę wybaczyć, że zostawiam tylko te 1,5 minuty.
15: Rzeczywiście mało czasu, ale już na ten temat rozmawialiśmy kiedyś z panem redaktorem, więc można odsłuchać tą audycję, żeby sobie pogłębić zrozumienie tematu. Więc króciutko tylko powiem, że no, to wynika tak naprawdę z prawa Unii Europejskiej, żeby uznawać te akty prawne, które są zawierane w innym państwie członkowskim. A tutaj tak naprawdę chodzi o europejski standard ochrony życia rodzinnego, prywatnego, który Polska też ma obowiązek szanować. Więc o ile nie mamy obowiązku umożliwić zawierania na przykład małżeństw jednopłciowych w swoim prawodawstwie krajowym, to mamy obowiązek szanować takie małżeństwa, które zostały zawarte w tych krajach, które takie małżeństwa dopuszczają.
16: No właśnie, i mam nadzieję, że już po tym, jak sam premier w tej sprawie się wypowiedział, że tak ma być, to już nawet prawa strona Koalicji Obywatelskiej nie zacznie coś tutaj kombinować i rzeczywiście najpóźniej do jesieni, bo tak się mówi, wszystkie sprawy wokół tego zostaną definitywnie zamknięte. Pięknie dziękuję za komentarz. Była z nami pani dr Jowanka Jakubek-Lalik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję, dobrego wieczoru.
16: Dobrego wieczoru. No i jest już z nami drugi zapowiadany gość, Jędrzej Bielecki, komentator spraw międzynarodowych, dziennikarz Rzeczpospolita. Dobry wieczór, Jędrzku.
17: Dobry wieczór, miło mi.
16: No, myślę, że trzeba zacząć od spotkania dwóch, no ja zaryzykuję, najpotężniejszych ludzi na świecie. Prezydent Donald Trump w Pekinie z Xi Jinpingiem rozmawiali o trudnych relacjach chińsko-amerykańskich. I co według ciebie z tych rozmów wynika?
17: No moim zdaniem przede wszystkim pokazuje na zupełnie inny układ sił niż można się tego było spodziewać no jeszcze rok temu. Przypomnę, że w kwietniu Donald Trump wprowadził w ramach takiej rewolucji w polityce handlowej rekordowe cła na import towarów chińskich, na import towarów z Chin do Stanów Zjednoczonych. To był jego stały taki punkt jeszcze z pierwszej kadencji, jeszcze kiedy nawet nie planował bycie prezydentem. Uważał, że te cła zmienią warunki wymiany, że spowodują, że Chiny będą jak gdyby respektowały może zasady prawa handlowego, międzynarodowego, no a przede wszystkim nie będzie tej ogromnej nadwyżki. No i oto jesteśmy rok później i co się stało? No Stany Zjednoczone zasadniczo tą rozgrywkę przegrały. Przypomnę, że pół roku wcześniej w Seulu, w czasie spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem, ustalono zawieszenie na rok tych wysokich ceł. Pozostały niższe, średnio 47%, jeśli chodzi o import do Stanów Zjednoczonych chińskich towarów i 30%, jeśli chodzi o amerykańskie towary kupowane przez Chińczyków. Tyle, że do tych ceł całkiem przecież nie niskich Chiny się znakomicie dostosowały. Oficjalne statystyki co prawda mówią o tym, że ta nadwyżka, która była tą obsesją Donalda Trumpa, 400 mniej więcej miliardów dolarów wcześniej rocznie, teraz spadło o połowę, ale to są takie księgowe zabiegi, dlatego że bardzo duża część tego handlu po prostu teraz przechodzi przez inne kraje. Chiny bardzo dużo sprzedają nadal do Ameryki. No i co nie mniej ważne, to Chiny znalazły sobie zupełnie inne, nowe obszary czy rynki zbytu. Mają rekordową w historii nadwyżkę, 1,2 biliony dolarów, czyli coraz bardziej uniezależniają się od Ameryki, ale uniezależniają się też od Ameryki na poziomie technologicznym, dlatego że no, takim symbolem oczywiście tego wszystkiego jest sztuczna inteligencja, są związane z tym najnowszej generacji półprzewodniki i tutaj Chiny bardzo, bardzo szybko gonią, dochodzą prawie do poziomu Stanów Zjednoczonych. I jeżeli byśmy chcieli znaleźć taki symboliczny obrazek tego, jak ta polityka amerykańska się zmieniła, no to możemy zobaczyć, jaki był skład delegacji, kto przyleciał z Donaldem Trumpem, prawda, prezesi wszystkich największych koncernów amerykańskich na czele z Elonem Muskiem od Tesli, ale także Rickiem Trumpem, synem Donalda Trumpa. Wszyscy głodni interesów z Chinami, czyli po prostu już zapomniano o tym, że oto wydał wojnę handlową Trump. Nie, Chiny stają się niezbędnym tutaj elementem tej polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych, także dlatego, że sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych jest trudna, rekordowo niski poziom poparcia dla prezydenta Trumpa, coraz wyższa inflacja, coraz słabszy wzrost gospodarczy, no i po prostu Donald Trump nie może sobie pozwolić na taką otwartą wojnę z Chinami handlową.
16: Dorzucę od siebie, że jeszcze był Tim Cook z Apple'a, Jensen Huang Nvidia, przedstawiciele Boeinga, Mety i BlackRocka. Ale chciałem zapytać, bo część osób, które może tak wnikliwie nie śledzą tych spraw jak ty, no, była zaskoczona takim niezwykle bogatym w oprawę powitaniem Donalda Trumpa. Tam było te orkiestry, prawda, grające gwieździsty sztandar, tłum dzieci wiwatował na cześć prezydenta amerykańskiego. No oczywiście Trump w tym swoim stylu tam ciągle mówił, że ten Xi to fajny gość i świetny przywódca, ale jednocześnie zwracano uwagę, że to jest chyba jakiś teatr, bo no, część z nas pamięta nie tylko tę wojnę handlową, o której wspominasz, ale też chociażby kłopoty, no, przynajmniej częściowe, tak, Chin, jeśli chodzi o dostawy ropy do tego kraju po rozpoczęciu wojny w Iranie. Wcześniej, mimo że to się wydaje odległe terytorium, ale również Chiny były bardzo niezadowolone pojmaniem prezydenta Wenezueli Maduro. Tam wtedy zresztą też pojawił się problem tankowców, które miały ropę wieźć do Chin. Chiny bardzo dużo ropy kupują i no, bardzo to wszystko denerwowało rząd w Pekinie. Tymczasem, no właśnie nie wiem, czy w tej grze pozorów zostało to jakoś ukryte, ten gniew, i czy wszystkie te grzechy amerykańskie wobec Pekinu zostały wybaczone?
17: Znaczy, moim zdaniem sytuacja jest taka, że Xi Jinping jest przekonany, że w ciągu kilkunastu lat Chiny staną się równą potęgą do Stanów Zjednoczonych. On o tym wspominał, dawał takie sygnały w czasie przemówienia, w czasie teastu z Donaldem Trumpem. Uważa także, że z Trumpem nie ma co się układać, ponieważ jest to człowiek tak niestabilny, że te nowe reguły gry, w którym będą równe te potęgi Chiny i Ameryka, to nie z tym prezydentem, trzeba go po prostu przeczekać. Ale też jest prawdą, że na krótką metę Chiny potrzebują minimalnej stabilności, na przykład jeśli chodzi o te cła, no bo faktem jest, że także chińska gospodarka spowalnia według MFW nieco ponad 4% w tym roku, to jest bardzo mało jak na Chiny. No i Xi Jinping potrzebuje rzeczywiście jakiejś minimalnej stabilności. Jeśli chodzi o kwestię cen ropy, tutaj jest taka dosyć złożona sytuacja i można to odnaleźć, czy to odzwierciedla to, że on żadnych zobowiązań nie podjął, jeśli chodzi o otwarcie, o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus o Iran, dlatego że z drugiej strony on ponosi koszty tego, ale po pierwsze Chiny, przypomnijmy, postawiły na zielone technologie, postawiły na samochody elektryczne, postawiły na technologie odnawialnych źródeł energii i im większy jest kryzys energetyczny, tym to prawda, na krótką metę Chiny płacą, ale na długą metę strukturalnie mogą być tym wielkim wygranym w stosunku do Ameryki, która przecież zniosła wszelkie, jak gdyby tutaj, wszelką promocję ekologiczną Joe Bidena w tym Big Beautiful Bill podpisanym 4 lipca zeszłego roku. Więc to jest jedno takie założenie, a drugie to jest to, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby tą amerykańską potęgę zdusić, czy spowodować, że ona nie będzie mogła być aktywna w innych regionach świata, tutaj oczywiście wszyscy myślimy w pierwszym rzędzie o Tajwanie, niż właśnie kwestia Iranu. To znaczy w tej chwili Trump nie wie, jak się z tego wyrwać, jak się z tego wydostać, no i jest coraz bardziej gotowy na pewne ustępstwa. Zresztą to jest gra w szerszym układzie, no bo przecież Rosja tak samo wykorzystuje Iran jako znakomite narzędzie, żeby tą Amerykę paraliżować. To jest taka dosyć skomplikowana gra. No a ta cała oprawa, o której mówisz, no to jest po prostu wyjście naprzeciw no takiej próżności Donalda Trumpa. No skoro lubi takie coś, no to mu zaoferujmy, to nie jest wysoka cena. Możemy coś takiego zrobić, Chińczycy są w tym mistrzami, prawda?
16: No to teraz jeszcze, trzymając się trochę spraw amerykańskich, poprosił cię o wyjaśnienie nam, o co tak naprawdę chodzi z tymi wojskami amerykańskimi w Europie. Wiem, że to jest kontekst krajowy, bardzo to również wywołuje sporo emocji w Polsce, ale jednocześnie ta historia, o której od 2-3 dni w Polsce mówimy, a więc, że oto mamy do czynienia z decyzją Pita Hegseta o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Tymczasem w odpowiedziach, czy próbach odpowiedzi na to pytanie, o co tu chodzi, zwraca się uwagę, że ta decyzja czy ogłoszenie tej decyzji przez Hekseta jest właściwie no, ciągiem dalszym wcześniejszej jego decyzji czy oświadczeniu, że Pentagon wycofa 5000 żołnierzy z baz w Niemczech i że to wszystko to tak na dobrą sprawę to jest tylko jakaś forma reorganizacji, jakiegoś innego ułożenia tej całej tutaj obecności amerykańskiej w Europie, a nie żadne działania przeciwko sojusznikom. No, mało kto wierzy, szczególnie w kontekście Niemiec, że to nie ma żadnego związku z napięciem między kanclerzem Merzem i Donaldem Trumpem. No ale ciekaw jestem, jak ty patrzysz na to, co się dzieje.
17: Znaczy, poważniejsze z całym szacunkiem dla naszych mediów jest to, że amerykańskie media czołowe, Washington Post, New York Times i tak dalej, też nie wiedzą, o co chodzi. Znaczy, to jest układ maksymalnej niestabilności. Ja przypomnę, to się wydaje w tej chwili już lata świetlne temu, ale parę dni temu słyszeliśmy Donalda Trumpa, tam jest taka sesja, prawda, kiedy dziennikarze oczekują, jak on będzie przechodził i idzie do helikoptera, jest huk nad głowami, no i trzeba krzyczeć bardzo głośno, proste pytanie zadawać i on odkrzykuje prosto. Przypomnę, że on powiedział, że jest możliwość, żeby te 5000 żołnierzy, o których mówisz, te wycofywane z Niemiec w ciągu najbliższego pół roku do roku, część z nich, czy całość z nich mogłaby trafić do Polski. Wtedy, te parę dni temu, mówiono o tym, że ta Polska, ten amerykański kontynent w Polsce mógłby zwiększyć się i to radykalnie, prawda, z około 10000 do 15. Minęło parę dni i my boimy się o te nasze 10000, że to już spadnie do 5-6000. Więc to pokazuje na maksymalną niestabilność i no, na to, że po prostu Polska musi coraz bardziej się przygotować na scenariusz, którym podstawą bezpieczeństwa no, nie będzie Ameryka. Czy Niemcy są już jak gdyby z tym pogodzone? Zresztą one bardzo wcześnie do tego doszły. Ja przypomnę, że w 2018 roku, czyli już 8 lat temu, kanclerz Merkel w Monachium mówiła, że nie będzie już można polegać na Ameryce tak, jak to było do tej pory. No a od tego czasu oczywiście kanclerz Merz zniósł ten limit konstytucyjny długu i uwolnił no, gigantyczne pieniądze. Tak? To jest prawie 800 miliardów euro w ciągu 5 lat. To jest układ, którym do końca dekady, prawda, w 2030 roku, budżet wojskowy Niemiec będzie większy niż Wielkiej Brytanii i Francji razem wziętych. I ta machina ogromna ruszyła, więc Niemcy wyciągnęły z tego wniosek. Moim zdaniem Polska również, chociaż to się dzieje bardzo powoli, czy nie wiem, czy bardzo powoli, ale wolniej oczywiście, mamy traktat z Nancy podpisany z Francją w zeszłym roku. Mamy za kilka dni porozumienie w tej sprawie, traktat z Wielką Brytanią. No i to, co w tej chwili wyszło na jaw, to porozumienie, mówi się o takim technicznym porozumieniu, no bo oczywiście Donald Tusk obawia się skutków wyborczych w przyszłym roku, zbyt jawnej, takiej bliższej współpracy z Niemcami, no ale porozumienie, które ma być podpisane w połowie czerwca, także z Niemcami, no to jest oczywiście wyciągnięcie wniosków z tego. Czy to jest ta strategia postawienia na Europę, postawienia na dwustronne relacje, czy ona jest bardzo ryzykowna? Ja bym to przedstawił w pewnym kontekście. Otóż Ameryka od 20 stycznia zeszłego roku, czyli kiedy Donald Trump objął władzę, nie uruchomiła żadnego nowego programu pomocy dla Ukrainy. I wtedy mówiono, że no to już jest koniec z tą Ukrainą, ona nie da rady i tak dalej. Okazało się, że Europa w roli tego głównego sponsora, 90% czy więcej nawet pieniędzy na zakup broni i wsparcia budżetowego dla Ukrainy idzie z Europy, no dała radę. W tej chwili nawet Ukraina jest w pewnym sensie w ofensywie, dzięki oczywiście swojej odwadze, swojej tutaj technicznej gotowości, no ale dzięki też Europie. W związku z tym myślę, że to, czego jesteśmy świadkami, no to jest historyczne oderwanie, obcięcie tej pępowiny z Ameryką. Bardzo trudne do zrozumienia dla Polski ze względu na doświadczenie historyczne,

0: Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim dla prezydenta Karola Nawrockiego, prawda? Bo tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, w ogóle nie ma się czym przejmować, jestem w stałym kontakcie z panem prezydentem, w tej sprawie współdziałamy, myślimy podobnie. To, z czym mamy do czynienia, właśnie to jest jakaś tam reorganizacja po stronie amerykańskiej, ale tutaj nic złego się nie wydarzy. No, tymczasem rzeczywiście nie bardzo wiadomo, jak to dalej będzie wyglądało. No, 38 tysięcy jest żołnierzy amerykańskich w stałych bazach w Niemczech, więc jak nawet 5 tysięcy wycofają, no to można powiedzieć, że wielkiej różnicy to nie czyni. Natomiast no, jeśli z Polski i tak przecież przy tym rotacyjnej obecności teraz miałyby być wycofane te jednostki właśnie w ramach rotacji 4 tysiące osób, a te nowe 4 tysiące miałyby tutaj nie dotrzeć, no to to robi znacznie większą różnicę i myślę, że to może powodować jakąś no, potrzebę weryfikacji. Niestety, wszystko jedno, w ogóle podejścia do Stanów Zjednoczonych, no możemy sobie na to pozwolić. No.
1: Znaczy tutaj trzeba od razu jednak dodać, że to nie chodzi tylko o liczby, także w przypadku Niemiec, dlatego że przecież chociażby administracja Trumpa zerwała porozumienie, jakie jeszcze podpisał Olaf Scholz, prawda, poprzedni kanclerz z Joe Bidenem w sprawie dostawy rakiet średniego zasięgu, prawda, Tomahawków, które miały być odpowiedzią, które miały chronić Niemcy, no ale też Polskę, przeciwko w szczególności Iskanderom rozmieszczonym w obwodzie królewieckim, i których zasięg przekracza, one dosięgają Berlina. Więc to jest cała pakiet jak gdyby sygnałów ze strony Ameryki, nie tylko ta redukcja, świadczący o tym, że no, tutaj te kontakty są coraz słabsze. Natomiast jeśli chodzi o te obawy koalicji rządzącej, no jednak ich przejawem jest to, że na miesiąc przed tym porozumieniem dopiero dowiadujemy się, i to naprawdę czołowi eksperci, z którymi dzisiaj rozmawiałem, też nie wiedzieli w ogóle o tych trwających, okazuje się, od miesięcy negocjacjach z Niemcami wojskowych, no dlatego, że ambasador Niemiec to powiedział, czy świadomie, czy nieświadomie, na spotkaniu w Poznaniu wczoraj. W związku z tym to też jednak pokazuje, że tutaj no jest ta nerwowość, jak polskie społeczeństwo zareaguje na to zbliżenie z Niemcami, ale ja bym tutaj pochwalił bardzo Donalda Tuska za tą odwagę, za to, że po prostu rozumie, że nie może czekać do ewentualnego zwycięstwa wyborczego w przyszłym roku w tej sprawie, no bo po prostu sytuacja jest zbyt niebezpieczna i trzeba budować alternatywę.
0: Wspomniałeś o dzielnie walczącej Ukrainie. No, rozmawiamy w dniu, w którym kończy się ta jednodniowa żałoba po tragicznych skutkach rosyjskich atakach, śmierci cywilów, w tym dzieci. To już tylko jeden komentarz, jakiś krótki poproszę od ciebie, no bo właściwie można by powiedzieć, że znowu rozmawiamy o tym samym, ale Trump teraz, kiedy tam z zadowoleniem ogłaszał ten trzydniowy rozejm w kontekście rocznicy zakończenia II wojny światowej, znowu powtarzał, że jest przekonany, że właściwie za chwilę to ta wojna się skończy. Po drodze Putin coś opowiadał o możliwym zakończeniu wojny, o jakiejś misji Schrödera, który mógłby tutaj być takim pośrednikiem między Rosją a Europą w ewentualnych rozmowach. Twoim zdaniem cokolwiek się tutaj w najbliższym czasie może wydarzyć, co zmienia przebieg tej wojny?
1: Znaczy tutaj doszło do absolutnie fundamentalnej rzeczy, mianowicie mamy przewagę Ukrainy, mamy odzyskanie inicjatywy przez Ukrainę, także finansową, dlatego że Ukraina otrzyma bardzo duże kontrakty dzięki dostawom również dronów do krajów Bliskiego Wschodu. No i co to oznacza? No, że po prostu przed Rosją staje pytanie, czy zaakceptować po prostu klęskę. Zaakceptować sytuację, w której być może około 500 000 Rosjan zginęło, 3 razy tyle zostało rannych i uzyskali minimalne terytoria. Ja przypominam sobie słowa Zbigniewa Brzezińskiego, który mówił wiele, wiele lat temu, że bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium, czyli jak gdyby w ogóle cała jej tożsamość od setek lat staje pod znakiem zapytania. To nie jest tylko kwestia reżimu Putina, to jest coś bardzo trudnego i moim zdaniem to zajmie długo, bardzo wiele czasu, żeby Rosjanie na coś takiego się zgodzili, no bo oddanie Ukrainy dla nich, no to jest tak jak mówię, poszukiwanie zupełnie nowej tożsamości dla siebie. To jest, ja bym porównał, ale to chyba jest nawet większy ruch niż to, co zrobił generał de Gaulle w 1962 roku, czyli uznając niepodległość Algierii, kończąc przygodę afrykańską, przygodę imperialną Francji, i ostateczny zwrot w kierunku

0: Europy w zupełnie nowym układzie, to chyba jest nawet coś większego w przypadku Rosji. To jest po prostu przekreślenie setek lat historii imperialnej, więc myślę, że to na pewno nie stanie się szybko. To Rosja będzie musiała być do tego zmuszona, ale coraz bardziej zmierzamy w tym kierunku.
1: Wielka Brytania, kłopoty premiera Starmera po przegranych wyborach lokalnych i to bardzo mocno, bunt w partii. Część posłów ponownie domaga się jego odejścia. On się kurczowo trzyma stanowiska. Jak ty to odbierasz? Czy to jest takie trwanie, które tak czy inaczej wkrótce skończy się porażką premiera, a może znowuż wcześniejszymi wyborami? Tego mieliśmy w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach bardzo dużo. No i co tu dużo mówić? Dobry wynik, przynajmniej na poziomie właśnie tych wyborów lokalnych, partii Nigela Farage'a, więc tego najbardziej znanego brexitowca, przy jednoczesnym zapewnianiu nas, opinii publicznej, że coraz częściej w Wielkiej Brytanii widać również w badaniach głosy, że Brexit był błędem. To jak to rozumieć?
0: No więc tutaj trzeba troszkę kontekstu, jak gdyby nakreślić pewien kontekst, dlatego że sytuacja jest absolutnie tragiczna. Mówimy o, przynajmniej w nowożytnych czasach, najstarszej demokracji, kraju, który miał najlepsze uniwersytety, który wydaje najwięcej książek na świecie, który jest potęgą intelektualną, ma najbardziej wpływowe prawdopodobnie miasto świata, Londyn. I czego jesteśmy świadkami? Przede wszystkim nieprawdopodobnego rozdrgania nastroju. Przypomnę, że Labour, Partia Pracy, dwa lata temu uzyskała drugą największą większość w Izbie Gmin od II wojny światowej. Spektakularny sukces. I to wszystko zostało roztrwonione w bardzo krótkim czasie. W tej chwili połowy przynajmniej wyborców zostało straconych. A właśnie tenże Farage, no przypomnijmy też, że on wylansował rozwód z Unią i wtedy wydawało się to w 2014-15 roku, wydawało się to zupełną fikcją. Wczesny premier David Cameron powiedział, że dobrze to zorganizuje referendum, jeżeli zostanie ponownie wybrany w 2015 roku. Ku zaskoczeniu wszystkim tak się stało i ku jeszcze większemu jego zaskoczeniu to referendum przegrał. Wszyscy, Brytyjczycy widzą, jaka jest sytuacja. Wszystkie obietnice, które składał chociażby Boris Johnson czy inni torysi, no nie spełniły się. Nie ma rozkwitującego kraju, nie ma służba zdrowia nie została postawiona na nogi. Imigracja to jest wielki sukces. Imigracja, ten numer jeden punkt, to jest wielki sukces Keira Starmera, który z ogromnej imigracji netto, prawie milion rocznie osób więcej za czasów torysów wprowadzało się do Wielkiej Brytanii, że z nim wyjeżdżał, sprowadził to do zera, no ale żyjemy w czasach właśnie, tak jak mówię, tak ogromnego rozchwiania, że ta sytuacja gospodarcza coraz trudniejsza w Wielkiej Brytanii, niemożność ułożenia sobie na nowo stosunków z Europą, no i też kwestia właśnie tej służby publicznej, edukacji i tak dalej, no spowodowała, no i brak charyzmy jego, no spowodowało, że to w tak krótkim czasie zostało roztrwonione. To jest ogromne ostrzeżenie dla Polski. Ja uważam, że ja tutaj się zgadzam z Konradem Szymańskim, byłym ministrem do spraw europejskich, który ostrzega przed możliwością polexitu, jeżeli by doszło do powrotu populizmu w Polsce za rok i ugrupowań nacjonalistycznych, bo właśnie może być taka dynamika, która bardzo szybko w dzisiejszych czasach emocjonalnych wymyka się spod kontroli. Więc wszystko to jest bardzo pesymistyczne. No w tle tego wszystkiego oczywiście jest też porażka torysów, którzy skompromitowali się z powodu Brexitu. Jeżeli analizujemy troszeczkę wyniki te lokalne, no to owszem, w północnej Anglii Labour, Partia Pracy straciła ten swój tradycyjny elektorat w dawnych terytoriach przemysłowych. Ci ludzie najpierw głosowali, odeszli od Partii Pracy, najpierw głosowali na Brexit, teraz głosują na Farage'a, no bo się zawiedli Partią Pracy, ale na południu Anglii, w tradycyjnych regionach Partii Konserwatywnej, torysów, też gigantyczna klęska, też wygrywa w dużym stopniu Reform UK. W związku z tym, no, mamy sytuację taką, że po raz pierwszy od 200 lat, można powiedzieć, ten system dwupartyjny praktycznie, no, skończył się i sytuacja jest bardzo niestabilna. Na razie oczywiście to jest wewnętrzna rozgrywka w ramach Partii Pracy, no bo wybory najdalej muszą się odbyć w 2029 roku, no ale to pokazuje, w jakich czasach my żyjemy.
1: No właśnie, ciekawych. I na koniec króciutki komentarz jeszcze do tego, co się dzieje na Kubie, bo to, żeśmy się dość niespodziewanie dowiedzieli nie tylko o uwolnieniu niektórych więźniów politycznych, w tym takich postaci jak Sisi Abascal-Zamora, która była takim, jest symbolem kobiety w bieli, a więc tych kobiet na Kubie walczących z reżimem. I w tym samym czasie do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża dyrektor CIA John Ratcliffe, rozmawia z kubańskimi urzędnikami. No, rzeczy dzieją się, można powiedzieć, niebywałe. Czy to jest próba wywierania nacisków na Kubę i przestrzegania, żeby coś zrobili, mówię o przywódcach, bo inaczej spotka ich to, co Maduro, czy to jest jednocześnie działanie ze strony Kuby, że spróbujmy się jakoś dogadać z Amerykanami, dajmy im jakieś ustępstwa, no żeby właśnie do takiej sytuacji jak w Wenezueli nie doszło.
0: Znaczy tutaj ja byłbym bardzo ostrożny, dlatego że to jest reżim, który przetrwał już tak dużo, 67 lat trwa. Reżim znacznie bardziej brutalny niż ten Wenezueli. Reżim, który podtrzymywał Maduro tak naprawdę, bo to nie była odwrotna dynamika, więc to jest jedna strona. Z drugiej strony faktem też jest, że w tej chwili po raz pierwszy Kuba no nie ma żadnego poważnego sponsora, no bo ropa, którą dostawała, subsydiowana, tania ropa z Wenezueli się skończyła. W zasadzie nie ma żadnej w tej chwili innej. Dawno Rosja się wycofała ze wsparcia dla wysp, więc tutaj faktem jest, że sytuacja jest no tak dramatycznie jak nigdy, ale ten terror jest gdzieś w zapleczu i też ogromna imigracja ludzi młodych z Kuby, czyli nie ma tego elementu jak gdyby buntowniczego, więc ja tutaj bym był bardzo ostrożny. Na pewno tym takim spiritus movens z tej całej sytuacji jest Marco Rubio. To jest ten człowiek, który w ogóle pochodzi z imigracji kubańskiej z Miami, który na pewno chce postawić na to, żeby no, doprowadzić do zmiany reżimu, do tego, żeby ani Raul Castro, czy no, on w tej chwili jest bardzo wiekowy, ale wszystkim jego wnuk, Guillermo, żeby oni nie rządzili, ale czy mu się to uda, jaka jest dynamika wewnątrz administracji Trumpa, czy po tej katastrofie w Iranie Trump zdecyduje się na kolejną wojnę, mimo że zbliżają się dla niego wybory do kongresu. Ja myślę, że tutaj jest taka walka z czasem, na to też liczy ten reżim kubański, no bo jeżeli w listopadzie republikanie stracą większość, przynajmniej w Izbie Reprezentantów, według ekonomistów to jest na 90%, bo to Ameryka będzie tak zajęta samą sobą, że szansa na jakąś interwencję będzie dużo słabsza. I może jeszcze jedno zdanie takie historyczne. Ja przypomnę kryzys na Kubie, prawda, 62 rok, najbardziej groźna sytuacja w zimnej wojnie. I wtedy Chruszczow zgadza się na wycofanie rakiet atomowych z Kuby, ale w zamian za zobowiązanie Kennedy'ego, że nigdy nie dojdzie do interwencji. Tego się od tej pory Amerykanie trzymali. Czy teraz to złamią? To jest ryzykowny ruch, dlatego że może dojść kiedyś w przyszłości też do takiego konieczności takiego dealu z jedną z potęg jądrowych i wtedy będzie przypomniana ta sytuacja, czy trzymano się tego porozumienia, czy nie, więc sytuacja jest bardzo, bardzo otwarta w tej chwili.
1: Ale też bardzo ciekawa i ciekawie o niej opowiadał Jędrzej Bielecki, komentator spraw międzynarodowych Dziennika Rzeczpospolita. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję najmocniej, dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej, wydawczyni. Dobrego weekendu, do poniedziałku.
2: Autopromocja.
3: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kampania przed referendum w Krakowie przyspiesza. Za nieco ponad tydzień mieszkańcy stolicy Małopolski będą decydować o losie swoich władz. Rozejm między Izraelem i Libanem został przedłużony o kilka tygodni. W ostatnich dniach był jednak regularnie naruszany. Krakowski juwenali obchodzą 70. urodziny. Minęła 23. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Przyspiesza wyraźnie kampania przed referendum w Krakowie. W niedzielę za tydzień mieszkańcy miasta będą mogli zdecydować o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Zwolennicy plebiscytu przekonują, że w stolicy Małopolski potrzebne są zmiany. Przeciwnicy apelują jednak o bojkot głosowania. Pytanie brzmi, czy intensywna kampania wpłynie na mieszkańców i zachęci ich do pójścia do urn. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, jakie nastroje panują na ulicach Krakowa.
5: Chciałam o referendum zapytać, czy pan pójdzie zagłosować, czy nie.
6: Za odwołanie. Dlatego, że działania pana prezydenta od początku budzą wiele zastrzeżeń. Kampania pewne rzeczy jeszcze bardziej naświetliła, czy może ujawniła. Natomiast nie trzeba kampanii, żeby wiedzieć, że jednak pan prezydent z wieloma sprawami sobie po prostu zwyczajnie nie radzi.
5: Pani postanowiła pójść i zagłosować.
7: Tak, choć pan Misztalski odradził, żeby nie chodzić.
5: Chciałam pana zapytać, czy weźmie pan udział w referendum?
6: Nie wezmę.
5: Czyli jest pan zadowolony z prezydentury pana Miszalskiego?
6: Nie.
5: To dlaczego pan nie weźmie w takim razie?
6: No, bo uważam, że to nie są takie idee świecące twórcom tego referendum.
4: Referendum w Krakowie 24 maja. Władze Izraela i Libanu zgodziły się na przedłużenie rozejmu, które obowiązuje od 16 kwietnia. To informacja z Waszyngtonu, gdzie doczęła się od czwartku trzecia runda rokowań między państwami. Zawieszenie broni oficjalnie obowiązuje od 16 kwietnia, jednak nie jest przestrzegane przez obie strony. Władze Libanu nie mają kontroli nad proirańskim Hezbollahem, z którym walczy Izrael. Izraelska armia zajęła z kolei pas na południu Libanu. Okupuje go, twierdząc, że ma tu powstać strefa buforowa. Donald Trump i Xi Jinping nie rozwiązali żadnych poważnych kwestii spornych. Tak trzydniową wizytę prezydenta USA w Pekinie podsumowuje New York Times. CNN zgadza się, że nie zawarto żadnych dużych umów. Stacja zwraca za to uwagę, że udało się ustabilizować stosunki między supermocarstwami. O tym, jak szczyt komentują inne media, Tomasz Orchowski.
8: Trump wyjechał z Chin bez przełomowych decyzji w sprawie handlu i bez konkretnej pomocy w zakończeniu wojny z Iranem, mimo że obsypywał gospodarza pochwałami, twierdzi agencja Reutera. Według brytyjskiego Timesa wizyta Trumpa pokazuje, że Chiny są już supermocarstwem, bo prezydent USA nie stawiał żądań słabszej potędze, a szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera. Xi pokazał Trumpowi swoją siłę, to już niemiecki Spiegel, bo prezydent Chin powiedział wprost, że Tajwan może doprowadzić do konfliktu. Przystawił pistolet do klatki Trumpa, uważa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten cytat umieścił w tytule swojego przeglądu prasy rosyjskiej Kommersant, ale tamtejsze media, wbrew innym tytułom na świecie, nie poświęcają wizycie Trumpa w Chinach zbyt wiele miejsca. Tomasz Urchowski, TOK FM.
4: Pojawiają się jednak pewne konsekwencje wizyty Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania Tajwanowi zapowiadanego wcześniej wsparcia wojskowego wartego 14 miliardów dolarów. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zostało otwarte w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Badania kliniczne są szansą dla pacjentów, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
9: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
4: Są dziedziny, w których badań zdecydowanie przybyło, dodaje Damian Święczkowski z centrum.
10: No niewątpliwie onkohematologia, tak, mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak, czy nie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
4: Centrum Badań Klinicznych będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. W całym kraju takich centrów jest około 30. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. Można było przeczytać na jednym z transparentów tradycyjnego juwenaliowego korowodu, który przeszedł w ciągu dnia przez Kraków. Święto studentów obchodzi swój jubileusz i odbywa się w tym roku pod Wawelem po raz 70. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do Krakowa.
11: Za kogo się przebraliście w tym roku?
12: No za żółwie ninja.
13: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
14: Za studenta bez pomysłu.
15: Było to było, nie?
16: Kapsel. No
11: jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
16: Tak.
11: A skąd ci majstrowie?
16: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
17: Ja najlepszym kołem jest!
11: Czy to drużyna klocków Lego?
18: Dokładnie tak, zgadza się. Jestem tutaj szefem kuchni.
11: A wspaniała patelenka.
18: Jajeczko się smaży.
11: Nawet słońce w końcu wyszło na ten krakowski pok.
18: Bo na samym początku kropiło, ale teraz jest tak świetna pogoda, że można się bawić.
11: Klucze do miasta przekazane?
19: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy,
12: wiemy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
11: Kraków już w waszych rękach teraz.
13: Tak.
11: No i jakie plany?
13: Zastanawiamy się!
4: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. W ciągu dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Jesteśmy z Państwem w audycji Między Słowami oczywiście w każdy czwartek i piątek o godzinie 23 i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, Castro i innych dużych, otwartych platformach z podcastami, bo tam również można znaleźć Między Słowami. Zachęcam też tam do obserwowania. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Daria ze Śląska. Witaj.
20: Witam, również kłaniam się nisko.
15: Dzisiaj spotykamy się z okazji Twojej najnowszej płyty. Halo, co jest grane? Tak się nazywa ta płyta.
20: Tak jest.
15: Ale w sumie będę, może też w sumie nawiążę do jednego z utworów, i w którym pada bardzo dużo różnych miesięcy. I spytam się ciebie, który miesiąc jest twoim ulubionym miesiącem?
20: No tak, na pewno lubię urodzinowy mój miesiąc sierpniowy, ale szczerze powiedziawszy, tak jeśli chodzi o aurę, to najbardziej lubię, jak jest maj.
15: Maj.
20: Tak, w maju zakwitną konwalie, to ja to po prostu czuję od razu, wszystko jest bardziej zielone.
15: Okej, bo też tak się zastanawiałem, który ten miesiąc jest twoim ulubionym. Moim nie ukrywam też, bo i zawsze czekam na
20: wiosnę,
15: maj.
20: No.
15: Ja też tak nawiązuję do utworu Plastelina, który się znajduje na tej płycie, ale może do niego jeszcze wrócimy później. Też tak myślałem o tym maju, bo ty chyba w ogóle masz jakąś słabość do tego miesiąca.
20: Mówisz wydawniczo?
15: A, pewnie? Wydawniczo też na przykład.
20: No właściwie, no tak, w maju i w kwietniu wcześniejsze wydawnictwa były. Chyba nie, właśnie nie wiem, czy druga płyta była w maju? Już nie pamiętam. Na pewno pierwsza była, nie wiem, ty mi chyba lepiej powiesz, bo już nie pamiętam. Albo w kwietniu, albo w maju,
15: no dobra,
20: albo w marcu.
15: Daria ze Śląska, płyta Tu była, no. To była premiera 21 kwietnia 2020.
20: A, czyli kwiecień, dobra.
15: Prawie maj.
20: Prawie maj, dokładnie.
15: Dalej, no. Na południu bez zmian, no to... Z kolei tutaj patrzę, rok 2012, premiera 17 maja.
20: Mogło tak być. No i teraz znowu maj. Jakoś tak się chyba cykle stworzyły tej pracy mojej twórczej i zajętości i skupienia. To się akurat wydłużyło tym razem do 2 lat, bo przerwa między pierwszą a drugą płytą była roczna. A teraz trzeba było się troszeczkę zastanowić i przeżyć coś więcej jeszcze.
15: I co przeżyłaś?
20: Wiesz co, no odpowiedzi są czasami absurdalne, bo jednak płyta ma taką myśl, co tu się dzieje, co dlaczego. I ja chyba miewałam takie momenty, w których i tak na życie, i zawodowo czułam, że to pytanie gdzieś się kluje w głowie. I zauważyłam, że w tych moich myślach, zrzutach na kartkę, czy zrzutkach na telefon, coraz częściej te tematy właśnie oscylują wobec tego jakiegoś mojego niezgadzania się na pewne rzeczy, na to, że jakoś pojawiła się złość, której wcześniej nie miałam, a z której jestem w sumie dumna. To, że oceniam, może nie oceniam, ale obserwuję jakieś absurdy, które się pojawiają we mnie samej, w otoczeniu. Tak szerzej nawet mogę powiedzieć społecznie. I tego nie było przy pierwszych płytach. Te pierwsze płyty były bardzo mocno związane z jakąś takim moją nieszczęśliwą, nieudaną miłością i relacją. Czasami też trudnymi relacjami z dzieciństwa. Ale takich komentarzy, czasami buńczucznych, jak przykład, nie wiem, Paninu ze Stolicy bądź ABS-ie nie było. Albo Wariatce, o.
15: Swoją drogą, będziemy słuchać też. Tak swoją drogą pomyślałem sobie, że ten utwór Pan ze Stolicy, to się powinien nazywać Pan ze Stolicy.
20: O Jezus, super, rzeczywiście, no. No, bo to jest to takim wuju, wiesz, takim właśnie wuju z wesela, takim... Z jednej strony wuj z wesela, bo w sumie się tak zachowuje, a z drugiej strony taki bardzo bogaty człowiek, który myśli, że...
15: No ma willę, ma poważne nazwisko.
20: Tak, ma poważne nazwisko, które...
15: Pachnie Givenchy.
20: Pachnie Givenchy, tak. No... Tak, i często jest tak, że ja oczywiście też celowo wykrzywiłam obraz tej postaci, jakoś jeszcze ją dokręciłam, żeby troszeczkę ją ośmieszyć, bo w takim prawdziwym życiu, mając czasami styczność, a tu akurat konkretną osobą, to nie byłam w stanie adekwatnie jakoś się zachować co do komentarza, który gdzieś tam usłyszałam. No i bardzo adekwatnie i bardzo celnie i myślę mocno odpowiedziałam mu w piosence. Na tyle, ile po prostu byłam w stanie i po czasie to zrobić. Nie?
15: Tak się, bo ja się początkowo zastanawiałem też, czy to ktoś z branży na przykład był muzyczny.
20: Około, tak bym to nazwała.
15: Około?
20: Czyli to jest... No, gdzieś tam, tak.
15: Okej,
20: okay,
15: bo...
20: Tak, wiesz, konkretów na pewno nie powiem, ale...
15: No wiadomo, że nie oczekuję, że powiesz imię i nazwiska.
20: Tak, to jest jakiś taki rodzaj... Później, jak sobie też myślałam o tej piosence, to taki zbiór tego typu zachowań, nie? Ona tak pewnie by to z takich, wiesz... wzmocnionych jeszcze tym moim obrazem i jakąś taką niezgodą i złością na nią, nie?
15: Tekst utworu się zaczyna od tego, od słów właśnie, że pachnie Givenchy. Ja z kolei myślę, że jeśli mówimy o jakichś dużych miastach i w ogóle, tak, czy to jest Warszawa, czy jakaś inna duża mieścina, to myślę, że prędzej chyba była Imperial. Nie wiem, czy ty znasz te perfumy?
20: Nie znam. Ja właśnie stosowałam perfumy, bo ja mam generalnie problem z tym, że dużo, w sensie, jak jest mocny, intensywny zapach, to mnie to bardzo męczy i szybko boli mnie łeb. No, i zazwyczaj mam tylko jeden, który po prostu jest jakiś taki w miarę subtelny i który noszę 100 milionów lat.
15: Aha.
20: A to Givenchy po prostu gdzieś mi się, więc nie znam się, usłyszałam gdzieś pewnie w reklamie i mi się zrymowało z tym człowiekiem i też zrymowało w ogóle wiesz, na tekście, nie?
15: Bois Imperial to są takie perfumy...
20: Czy jakieś drzewne, bo Bois to jest po francusku drzewne, jakieś takie mocno, nie wiem, kadzidłowe?
15: Znaczy to jest no, nie chcę też jakoś uciekać tutaj w jakieś takie mocne określenia, żeby tutaj też nie robić jakiejś reklamy.
20: No.
15: Ale myślę, że to jest taki zapach, który jest niby niszowy, w niszowych perfumeriach go znajdziesz, ale pachnie nim, nie wiem, przynajmniej połowa Warszawy.
20: To tak ja słyszałam, że to ja jak dorastałam, to jak się chodziło na dyskoteki, to właśnie koledzy zawsze mówią, że 1 milion? Albo taki. Coś takiego, no, że to oni właśnie tak chcieli pachnieć i tak połowa dyskoteki tak pachniała, nie? No to jest to, no.
15: Ale ty masz tak, że ty masz czuły węch?
20: Tak, no czuły, po prostu jestem raczej też wrażliwa na ostre też smaki i jakoś tak, wiesz, mnie to męczy, później boli mnie głowa.
15: A jak dzisiaj patrzysz na płytę Na południu bez zmian? Bo to minęły 2 lata... Zawsze sobie można jakoś tak też refleksyjnie spojrzeć na to, co
20: było. No właśnie
15: akurat poszło w świat 2 lata temu, było pewnie też no już zamknięte jeszcze wcześniej.
20: Myślę, że to jeszcze była taka płyta złożona z historii, której też ci opowiadałam przy pierwszej, że ja je też już gotowałam i szykowałam przy pierwszej płycie. I jakimś tam też takim trochę już krokiem w taką bardziej nadziejną stronę i to też widać w ogóle w poligrafii tej płyty i w historiach. No a ta płyta ostatnio jest na pewno najbardziej samodzielna i jakaś taka sprawcza i świadoma. I też mam świadomość, bo też nie pracuję z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi pracowałam przy na przykład pierwszej płycie. Tego konsekwencje z tego stanu rzeczy, że to, że biorę za coś odpowiedzialność i na przykład sama jestem, wiesz, na samym końcu decyduję o pewnych rzeczach, to może to być dobrze, a może nie być dobrze, ale z drugiej strony mam tak, że poczucie sprawczości daje siłę po prostu.
15: I no, teraz już jesteś na swoim.
20: Trochę jestem na swoim, no.
15: I jak ci w tej roli?
20: Trochę strasznie, trochę śmieszno.
15: Ale idzie.
20: Idzie, no, wydaje mi się, że idzie.
15: No bo już też... na południu bez zmian już wtedy byłaś. Już wtedy byłaś na swoim. Czy jeszcze nie?
20: Znaczy się, to już było, to był tak zwany okres przejściowy, tak bym to nazwała, nie? Że już jedną nogą tak, a drugą jeszcze nie. No a teraz to już... No, te całe kreatywne rzeczy wszystkie związane i z teledyskami i to, że jestem producentem wykonawczym też tej płyty. No, i to, że trochę mam inną ekipę obok siebie, też właśnie moim menadżerem jest Krzysiu od 2 lat, Wachowiak, więc tak trochę razem ten wózek ciągniemy, nie? On się zajmuje koncertami, bukowaniem i wyciąganiem mnie z głupich pomysłów, bo ja często mam dużo bardzo pomysłów, cierpię na to, że ja po prostu a zróbmy to i cały czas tylko byśmy coś zrobiła, nie? Więc Krzysiu jest taki trochę slowdown.
15: Firma? Trzeba było firmę chyba założyć, prawda?
20: A nie, to działalność gospodarczą to ja już mam zanim w ogóle Daria ze Śląska była, nie?
15: Tak?
20: Tak, to już sobie, bo ja wcześniej też pisałam, pomagałam ludziom pisać piosenki, no i też założyłam sobie działalność, nie? No i to na to też pisałam, a później to, ja nawet do tej pory nie zmieniłam nazwy tej firmy. Ona jest cały czas taka sama, nie? Jak z tamtego czasu.
15: Można ją sobie znaleźć?
20: Tak, to jest moje imię i nazwisko. Ja tam po prostu. Nie zmieniło, nie? To jest moje imię i nazwisko i ja po prostu, wiesz, to jest dla mnie taka bzdura, żeby to zmienić, ale spoko było, można by było to zmienić, ale wiesz, inne rzeczy na głowie.
15: A trudno jest prowadzić taką firmę artystyczną? No bo to jest firma artystyczna, prawda?
20: Tak, ci trudno, ale też mam ludzi do pomocy bardzo zaufanych, którzy, nie wiem, zajmują się częścią taką, Boże, account zapomniałam, księgową, przepraszam. Nie wiem, tak jak była wielce z angielskim wkręcona. księgową, związana właśnie z koncertami, zajmowaniem się zespołem, też wypłacaniem zespołowi pieniędzy. Także no, socjal mediowo, to też mam jednego kolegę Łukasza, który mi pomaga. No, także jest tak zwanych dużo teraz takich wątków, które trzeba. Muzyka to jest taka jedna piąta tak naprawdę, nie? Bo jak wydaje mi się, że jak robi się muzykę, to jeżeli nawet zrobisz ją najlepiej na świecie, a nikt o tym nie wie, no to to może być trudno, żeby to się wszystko udało, nie? Mm-hmm.
15: Kiedy się zaczął u ciebie ten proces tworzenia nowej płyty? Kiedy, zawsze mnie to interesuje, kiedy następuje to otwarcie tego nowego rozdziału? Czy to jest świadome albo nieświadome i dopiero potem, jak się robi podróż w czasie, to się uświadamia sobie, że aha, to było wtedy, bo, kiedy się stało to i to.
20: Tak, dla mnie to właściwie chyba jest, mam takie cezury. Ja to robię bardzo płynnie, właśnie w przypadku pierwszej, drugiej i teraz też trzeciej, to ja już na przykład kończąc tamtą drugą, to już wiedziałam, że mam jakieś piosenki, które po prostu są, na przykład typu melodie, nawet nie całe teksty, nie? Ale tak najbardziej to wydaje mi się, że to się gdzieś wydarzyło w przypadku tej numeru Miłość i tak dalej, bo tam się pojawił ten motyw właśnie Halo, co jest grane. No i ja układając i obserwując wszystkie piosenki i te strzępy tekstów, które miałam, zauważyłam, że jest jakiś rodzaj wspólnego mianownika, czyli to, że ja się na coś nie zgadzam, na coś się złoszczę, jakieś absurdy, które mnie po prostu w sobie drażnią. To, że czasami chciałabym zrozumieć, jak ktoś się zachowuje, ale nie potrafię i wyrzucam to w piosence. I powoli te klocuszki się zaczynały po prostu układać w to, że one po prostu mi... Nawet ktoś ostatnio powiedział, że to znaczy, że co, stworzył się album koncepcyjny? Troszeczkę tak, że rzeczywiście nawet nie robiłam tego celowo, żeby te piosenki pod to Halo, co jest grane wchodziły, ale jakoś jak obserwowałam te teksty, tak trochę z lotu ptaka z góry, no to się rzeczywiście tak działo. A to poczucie takiej sprawczości to chyba się najbardziej urodziło w momencie piosenki Trudno jest być sobą, kiedy ja rzeczywiście... Zaczęłam się już zajmować też pisaniem scenariusza. Do tego odważyłam się współreżyserować to, że po prostu rzeczywiście wzięłam i poczułam, że no, ja jestem trochę szefową tego całego projektu i muszę też zachowywać się tak, żeby inni odczuli to znaczy, żeby nie mieli wrażenia, że ten statek zaraz zatonie, nie? Że po prostu, że jest jakoś tak odpowiedzialnie i że rzeczy się dzieją i że te rzeczy trzeba dopilnować i zwracać uwagę na jakość i to nie tylko na aspekcie, nie wiem, lirycznym, muzycznym, ale na innych rzeczach, bo to też mówi ludziom, którzy mnie słuchają, coś więcej na temat tego, w jaki sposób pracuję i myślę.
15: O utworze Trudno jest być sobą, zresztą rozmawialiśmy już tak, w zeszłym roku.
20: Tak, no,
15: my się
20: to
15: spotkaliśmy
20: wtedy zaczęło,
15: latem,
20: nie? To właśnie dlatego ta zakładka, nie? Bo to już tak. Się wtedy zaczęło i ja to już wiedziałam, że kurde, że ja wiem, nie? Mhm. I dlatego w ogóle napisałam ten numer Trudno jest być sobą, bo ja miałam tak, że ja siedzę i ja nie wiem, jaka ja jestem. Niektórzy mówią taka, inni mówią, że śmaka, za dzieciaka mówili, że bądź taka i gadaliśmy o tym, nie?
15: Tak.
20: I mnie to tak po prostu irytowało, wkurzało, a z drugiej strony sprawiło, że może to jest właśnie piękne, że ja nie wiem, że przyznanie się do tego, że nie musisz zawsze wiedzieć, jaki jesteś, że to jest proces, a nawet więcej, że czasami jest to zmiana okoliczności, ludzi, których spotkasz na swojej drodze, po prostu otoczenie, w jakim pracujesz, w jakim żyjesz, to się po prostu może zmieniać. I to nie zawsze wydaje mi się, że to nie jest dobre, kiedy się mówi, że ja wiem, zawsze będę mieć takie poglądy i za 10 lat będę mieć zawsze takie poglądy. Nie wiesz, dopóki się nie sprawdzisz. Nigdy nie wiesz, co cię może czekać w życiu.
15: No, wiesz, ciekawe, bo ja też mogę nawiązać tutaj do utworu Wariatka i do fragmentu. Nic nie wiem o sobie, ale to, co drugi się...
20: Wszystko wiemy o innych, nic nie wiemy o sobie.
15: Wszystko wiemy o innych, tak. Nic nie wiem o sobie.
20: Ale za to, co drugi się tu chętnie wypowie. Tak. No, to tak jest, że ja tę wariatkę pisałam też z perspektywy, że się trochę wkurzyłam, bo miałam taką bardzo trudną sytuację osobistą. Odeszła mi bardzo bliska osoba. I na pogrzebie po prostu usłyszałam, dlaczego miałam, nie wiem, niebieską czapkę, a nie czarną, nie? To dokładnie była ta historia. I ja mówię, what the fuck, nie? W ogóle, jakie to ma znaczenie? Jakie to ma w ogóle znaczenie? I po prostu zaczęłam po prostu sobie to pisać i ukluła się taka postać tak zwanej wścibskiej sąsiadki, sąsiada, który zawsze zapyta cię o coś jeszcze, a coś jeszcze byś powiedział, coś jeszcze byś powiedział. I moim zdaniem takiego wścibskiego sąsiada mamy nie tyle obok siebie, ale też takiego, co robi zawsze monitoring na osiedlu, ale takich ludzi, którzy robią monitoring w sieci jest jeszcze więcej i to jest jeszcze trudniejsze i naprawdę ciężkie czasami, nie? No, także dlatego ta wariatka poszła i ja też nie mówię, że ja nie miewam takich sytuacji z drugiej strony, że ja się, nie wiem, łapię na nagłówki na przykład, nie? No bo też takie nagłówki nam dostarczają, nie? Takie, które na sketchy złapią, nie? Po prostu. No, więc nie chciałabym moralizować, ale chciałabym bardziej powiedzieć, że ja też tak mam, że ja też nie wiem, nie? Jak się zachować czasami, ale mnie to wkurza, nie?
15: I w ogóle tutaj jest jakaś złości, pokazywanie złości
20: jest
15: na tej
20: płycie. Tak, i na siebie, i na jakieś takie właśnie takie uczucie, że ja czasami jestem właściwie nieporadna w tym życiu. Ale że czasami już zauważam, że na coś się w ogóle nie godzę i już bym tego nie chciała. Nawet właśnie na przykład jakimś tam panu ze stolicy. No.
15: Skoro tak już mówimy o tym utworze Wariatka, to go sobie teraz posłuchamy.
20: Dobrze.
15: Daria...
20: Trudno świetnie.
15: Słucham?
20: Trudno świetnie, bardzo lubię to określenie.
15: Trudno świetnie.
20: Trudno świetnie.
15: Wariatka teraz, proszę Państwa, utwór pod tytułem Wariatka w audycji Między Słowami, a do rozmowy z Darią ze Śląska wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami z Darią ze Śląska. Przed chwilą wysłuchali Państwo utwór pod tytułem Wariatka z płyty pod tytułem Halo, co jest grane? Nawet chciałem Cię poprosić, żebyś powiedziała tytuł tej płyty. Tak jak gdybyś miała...
1: Jejku, ale ładne, no.
0: Żeby ten tytuł płyty miał wybrzmieć od ciebie.
1: To ja bym musiała przede wszystkim przekląć, na pewno. Aha. Ale tego nie zrobię.
0: To pip, już to ocenzurowaliśmy i...
1: Halo, co jest grane? Po prostu halo, co jest grane?
0: Okej, okay, dobra.
1: Serio? To by było też...
0: Serio?
1: Serio.
0: Taka będzie może już? Kolejna płyta.
1: Dokładnie. Dzięki za podpowiedź.
0: Słuchaj, już ci podpowiedziałem, że pan ze stolicy, to może być jakaś kontynuacja w kolejnym tym i jedziemy dalej, będąc wokół też tej płyty. Widzisz, ja oczywiście jako ten naiwny, łatwowierny, oczywiście pomyślałem sobie, że ty rzeczywiście masz takiego sąsiada albo taką sąsiadkę, która właśnie tam wychodzi przez balkon, tam krótkuje i gada co i jak.
1: Oczywiście to jest taka postać, wiesz, też taka postać ogólna i właściwie taki bohater też zbiorowy, antybohater. Natomiast rzeczywiście mi się taka sytuacja przytrafiła i ja bardzo często tak mam, że coś się naprawdę wydarzy, to ja od razu często nie potrafię zareagować ad hoc, chociaż już teraz lepiej niż kiedyś i jestem szybsza w jakimś takim, wiesz, odbiciu i powiedzeniu: stary, przeholowałaś, nie?
0: Tak.
1: Ale no najlepiej i precyzyjnie potrafię to robić piórem, tak mi się wydaje.
0: Ta złość mnie też wciąż jeszcze ciekawi.
1: Dawaj.
0: Ten pazur taki, to było też tak, że ty wcześniej nie umiałaś w złość?
1: Ja myślę, że jestem gdzieś w połowie drogi nadal, ale ostatnio też w takim procesie dokańczania płyty, to ja jestem też już przemęczona, więc kolej bardzo szybko się odpala, mam krótki ląd. A kiedyś nie znałam czegoś takiego, to raczej było tak, że trzymałam, aż po prostu, nie wiem, płyta się wydała, a ja wtedy chorowałam zazwyczaj, nie? Bo to tak jest, jak długo czegoś coś trzymasz i nagle masz odpoczywać, to ciało mówi: no hola, hola, przecież byliśmy na wysokiej adrenalinie, wtedy wszystko działało, a teraz odpoczywamy nie bardzo, bo przecież jesteśmy w wyścigu. No, więc ja teraz dużo szybciej się, wiesz, po prostu już ciało mi mówi: kurde, już się nie da, nie? Więc ja tej złości trochę mam, ale też takiej odwagi w mówieniu po prostu szybciej, co mi leży na wątrobie.
0: Ale z czego ten brak odwagi wynikał? To wynikało z tego, że na przykład tak byłaś nauczona? Po prostu, że ty ma... Często się mówi o tych... Teraz mi też tak przyszło do głowy, o tych łatkach też takich. Że
1: bądź grzeczny, tak?
0: Bądź grzeczny, tak, tam, że facetom się mówi, tam nie rycz, czy coś, tak, że dziewczynkom się mówi: bądź grzeczna, tak? Zachowuj się.
1: Mi się wydaje, że tak, rzeczywiście to zawsze się mówiło, natomiast ja nie sprawiałam po prostu nigdy żadnych takich problemów wychowawczych. Ja dlaczego? Nie wiem, znaczy się wiem. To też mówi jeden numer pierwszej płyty, czyli Chinatown. Ja wyrastałam z domu, w którym był alkohol. I ja nie chciałam dokładać jeszcze do tego wszystkiego, nie? Do tego ciężkiego plecaka, którego teraz mamy. I wydaje mi się, że po prostu byłam grzeczna, bardzo dobrze się uczyłam. I to mi gdzieś zostało. I może jakieś takie niewypowiedziane emocje w dzieciństwie, które były właśnie trzymane i których... Nie miałam odwagi wtedy wypuścić, bo rzeczywistość mi nie pozwalała. Wypuszczam bardzo późno teraz, też po terapii, bo że możesz coś powiedzieć, nie? Świat się nie zawali, jak się skonfrontujesz. Ja w ogóle mam teraz tak, że ja nawet lubię się skonfrontować, nie? Że to nie powoduje mi takiego, wiesz, dyskomfortu w ciele, bo mnie to paraliżowało. Typu, nie wiem, miałam dreszcze, nie? Albo po prostu się trzęsłam. Albo nie potrafiłam przełknąć śliny. Że ja też nie mówię, że jest idealnie, ale już jest na pewno to, że ja to zauważam, a to też jest ekstra, albo to, że czasami się właśnie chcę skonfrontować, nie? Najczęściej to się konfrontuje z bliskimi, bo wiem, że mi wybaczą, nie?
0: Ale ja, wiesz, to też wydaje mi się, że bardzo dobrze jest po prostu móc to przeżyć, tak? Bo też złość to jest...
1: Tak, móc to przeżyć. Ja właśnie teraz jestem zła, nie? Mówię, czemu podnosisz głos? No bo jestem teraz zła i teraz jestem zła i po prostu tupię, nie? Nogami.
0: Tupiesz.
1: No i... No, ale to też trzeba uważać, bo słowa ważą po prostu, nie?
0: Ciężki plecak swoją drogą też jest, to jest też jest jeden z utworów na tej płycie, który też tutaj początkowo, ja znowu tak tym oczami naiwnego i też tego łatwowiernego człowieka wchodzi w tekst i rzeczywiście było tak, że jak byłaś w podstawówce, ktoś wołał na ciebie wieszak?
1: To już, wieszak to już było później, natomiast dokładnie wtedy to była taka historia, i że poszłam sobie na pierwszy trening mini siatkówki i tam był taki kolega, który był jeszcze szybszy ode mnie, ale to nie miało znaczenia. No i wszyscy wtedy byliśmy w jednej szatni, chłopaki z dziewczynami, no i już na boisko wychodzimy, czekamy na trenerkę, no i tam ktoś do mnie podchodzi: ej, masz zapałki? A ja mówię: jakie zapałki? Twoje nogi. A ja taka: o Boże, i wszyscy się śmieją, a ja się czuję najgorzej na świecie. I to zapamiętałam. I to był przyczynek do tego tekstu, nie? No. Że wiesz, że później było właśnie chuda, że ja się tak właśnie wstydziłam tych moich nóg, tego, że jestem bardzo chuda. Ja nigdy nie potrafiłam przytyć. Do tej pory nie potrafię przytyć. Ale teraz to ja po prostu...
0: Zazdroszczę.
1: Kocham moje zapałki. Wiesz, teraz moje zapałki to są, wiesz, podpalają, jest ekstra, nie? Już. Poza tym ta moja akceptacja też wyniknęła z... To też jest, myślę, fajne. Chociaż nie do końca, mógłby powiedzieć jakiś psycholog, z akceptacji zewnętrznej. To znaczy moi bliscy, którzy mówią, że kochamy cię taką, jaka jesteś. Jesteś ekstra, jesteś super, nie? Mhm. Ale to jest szczęście znaleźć się w takim momencie. Jeżeli długo na przykład ktoś nie ma takiego wzmocnienia, a jest słaby wewnętrznie, to może być naprawdę męka, nie? Po takich słowach. Wiesz, takich słów za dzieciaka się ma pełno pewnie, nie? Mhm. No, wszystko zależy, czym to jest podlewane, nie? Później.
0: A co w sobie lubisz najbardziej?
1: Fizycznie czy tak ogólnie?
0: I fizycznie, i ogólnie.
1: Lubię moją plamkę w oku, bo mam jedno oko takie, drugie takie. I to bardzo lubię. Lubię już moje nogi, bardzo są super. Lubię, co jeszcze fizycznie też powiedziałam, a lubię moją pracowitość, myślę. Lubię bardzo moje poczucie humoru, takie hardkorowe.
0: No, my też rozmawialiśmy już tam nieraz o memach, o grażynach,
1: tak, tak, więc... Dokładnie.
0: Można sobie zostawić na koniec.
1: Tak, no dokładnie, tak. No to takie rzeczy. Raczej jestem taka dość serdeczna. Ale też mogę powiedzieć, czego nie lubię. Nie lubię tego, że ostatnio jestem kontrolfitkiem jeszcze bardziej. Czego jeszcze nie lubię?
0: No, control freak, no masz firmę, prowadzisz ten film.
1: No, tak, tak, tak, ale to jest czasami upierdliwe. Sama tego nie lubię. Nie lubię tego, to wszyscy tak mówią, nie potrafię odpoczywać. No, ale niestety to jest duży problem, naprawdę duży problem. No, na bank by się coś jeszcze znalazło.
0: Ale wiesz co,
1: no, nie chcę
0: dobrze
1: mi się myśleć.
0: Znaczy, nie, ale wiesz co, fajnie. No. Do widzę, z jaką łatwością mówisz o swoich dobrych cechach, a szukasz jednak, zastanawiasz się, co jest tego złego. To jest uważam dobry
1: tak,
0: znak.
1: Rzeczywiście, no. Rzeczywiście, tak, tak, tak, tak.
0: Dobry znak, proszę Państwa, teraz...
1: Może idę w dobrą stronę.
0: Słucham?
1: Może idę w dobrą stronę.
0: My teraz pójdziemy, proszę Państwa, w stronę miłości. Miłość ITD to jest akurat jeden z singli, który promuje płytę Darii ze Śląska. Halo, co jest grane?
1: Tak.
0: Jeszcze raz?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Nie, nie, w sensie jeszcze raz, możesz mi podać, jeszcze raz wypowiedzieć tytuł tej płyty?
1: Halo, co jest grane?
0: Halo, co jest grane? Ja bo też tak myślę, że no to jest na przykład coś na zasadzie: halo, co jest grane?
1: No halo.
0: Halo, co jest grane?
1: Halo.
0: Tak.
1: Dokładnie. Trzeba się nauczyć.
0: Ilość interpretacji tego tytułu jest dowolna, bo ja mam akurat przed sobą singiel,
1: tak,
0: który promował właśnie to, ten utwór, bo to jest forma dość nietypowa.
1: Można było otworzyć i dosłownie to powiedzieć, nie? Co powiedzieć, się stanęło?
0: Bo tutaj płyta jest w ogóle porysowana, znaczy opakowanie,
1: zniszczona,
0: bo płyty w środku
1: tak,
0: nie ma. Ale jest... Jest pęknięta płyta, porysowana. To opakowanie oczywiście. Daria ma zdjęcie wojowniczki o sarnich oczach jeszcze tutaj z...
1: Taką nie maskę, tylko kominiarką.
0: Taką kominiarką, ale taką ludową kominiarką.
1: Tak, dokładnie,
0: prawda,
1: tak,
0: haftowaną,
1: mięciuteńką. Mhm.
0: Ale swoją drogą uważam, że bardzo fajnie to wygląda.
1: No, bardzo fajnie to wygląda.
0: I z tyłu nigdy nie byłam gangsta. Mhm.
1: No tak, bo to jest wszystko, co ja mogę, jeśli chodzi o agresję, to jest czasami się obrazić i tupnąć nóżką, albo też, że tak potrafiłam, bądź nie potrafiłam czasami powiedzieć, to o tym to jest, nie, że cała ta moja krzywda też w numerze miłości i tak dalej, to było to, że napiszę potem piosenkę, nie?
0: I proszę Państwa, ta piosenka właśnie teraz, w audycji Między Słowami, do rozmowy z Darią ze Śląska wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami Daria ze Śląska, z płyty pod tytułem Halo, co jest grane?
1: Idealnie. Masz tę rolę.
0: Polecam się. Słuchaliśmy utworu Miłość itd. To jest jeden z singli, który promuje tę płytę, a Daria ze Śląska jest gościnią audycji Między Słowami. Rozmawialiśmy sobie o złości. Rozmawiamy, ten ciężki plecak jeszcze mnie tak zainteresował, bo tak rozmawialiśmy o tym wieszaku i jeszcze chwilkę przy tym utworze chcę być, bo tak się zastanawiałem, czy to też może być jakaś oda do przyjaciółki albo,
1: albo oda do mamy. Przyjaciół, do męża, do mamy, do takich ludzi, których historię znam. Czasami ich plecaki są obiektywnie, powiedzmy, lżejsze niż moi, czasami są cięższe, ale znajdują czas, żeby posłuchać tych moich żali różnych i że ja też staram się być dla nich taką osobą. Moja Milenka była taka na początku, to właściwie jest o niej ta pierwsza zwrotka, że pamiętasz, jak przy Stable był taki złośliwy dzieciak, a ja z nią chodzę, znam się z nią od 5 roku życia.
0: Od 5?
1: Tak, i do tej pory się przyjaźnimy, no. Na podwórku się poznałyśmy, chodziłyśmy razem do przedszkola, do zerówki, bo ja do przedszkola nie chodziłam, do zerówki.
0: Ja też do przedszkola nie chodziłam. Boże, jak od 5 roku życia, to wy się znacie...
1: 30 lat, no.
0: 30 lat?
1: Tak, no. Do tej pory się przyjaźnimy i też właśnie dzwoniła do mnie, nie wiem, 3 dni temu, właśnie miała jakieś tam problemy w pracy, to gadała, już ledwo coś tam opowiadała, no i więc słuchałam i mówi, muszę ci coś powiedzieć, ja mówię, po to mnie masz. No i tak wzajemnie po prostu sobie gadamy, nie? Ktoś potrzebuje.
0: A jeszcze nawiązując, temat będzie taki dość, wrażliwy, ale jednak pomyślę o tym, żeby go podjąć. Bo jeszcze nawiążę do utworu Wariatka. Mhm. Ty akurat powiedziałaś o historii z pogrzebu bliskiej tobie osoby. Czy ty na przykład, nie wiem, czy wielokrotnie już czy ileś razy już miałaś do czynienia ze śmiercią, styczność po prostu ze śmiercią, taką powiedzmy pozarodzinną, tak? No bo tam myślę, że przede wszystkim ja, jak myślę o sobie jako dziecku, no to przede wszystkim jakby jakieś pogrzeby, no ktoś umierał, to naturalnie po prostu w rodzinie. Ale prędzej czy później nadchodzi taki moment, kiedy odchodzi ktoś spoza, tak? I to jest ktoś bliższy, może trochę dalszy, kolega, koleżanka. I ciekaw jestem, czy ty w jakiś sposób sobie tę śmierć oswoiłaś?
1: Przez te jakieś śmierci bliskie, bo wydaje mi się, że one są chyba najtrudniejsze. Nie da się do tego przygotować. Naprawdę jestem pewna tego, że ja...
0: Nie, mi nie chodzi nawet o przygotowanie, tylko no wiadomo, że ta śmierć nadejdzie, poza tym, no...
1: Ale oswoiłaś, mówisz, myśląc, czy w kontekście takim, że nas to też czeka?
0: Nas to też czeka straty kogoś po prostu.
1: Tak, no nie wiem, czy sobie to oswoiłam. Trudne to jest. Takie w ogóle myślenie o tym, że coś jest, nawet nie wiem, na przykład, nie wiem, nawet projekt, tak? Typu, wiesz, coś, czemu poświęcasz życie, nie wiem, projekt na przykład Daria ze Śląska, kiedyś się może pewnie skończy, nie? To ja tego nie potrafię sobie przerobić, nie? Mi to smuci. Jak właściwie wchodzę w tę myśl, że czegoś tak może nie być za jakiś czas, to mnie to bardzo dołuje. Więc no chyba staram się być przy tych myślach lepszych, chociaż nie jestem ekspertką. Natomiast bardzo mnie też dojechała raz w życiu, tak? Ta śmierć w ogóle mi nieznanej osoby, czyli pani Joanny Kołaczkowskiej. To dla mnie było... Ja się nigdy z nią nie poznałam, a ona mi towarzyszyła od dziecka. Ja pamiętam, że mieliśmy programy na języku polskim. Nasza polonistka puszczała nam krótkie formy z kabaretu Potem. I ja po prostu od tamtej pory wszystko z nią oglądałam. I to dla mnie było ciężkie bardzo, nie? Także...
0: No i ona Kołaczkowska była jedyna w swoim rodzaju.
1: No nie bywała, nie? Nie bywała absolutnie.
0: Ja tak się pytam, spytałem się z ciebie o to, bo... Ja pierwszy raz do czynienia z taką stratą, z takim odejściem miałem do czynienia prawie 14 lat temu, kiedy odeszła nasza

0: Zresztą są też te zdjęcia gdzieś, no nie wiem, w internecie.
1: Ale jesteś w stanie sobie właściwie robić to znaczy właśnie otwierać ten telefon i sobie przypominać. Ja
0: jestem ultra sentymentalny człowiekiem, więc ja
1: tego sobie nie robię, nie?
0: Nie robisz?
1: Nie, ja się spodziewam, że może to boleć, nie? Ja wiem, dlatego tam w ogóle nie wchodzę, nie?
0: Nie, to u mnie, jak ja akurat patrzę u siebie na zdjęcia, ja mam wszystko posegregowane, poprzypisywane, twarze, albumy i tak ordnung po prostu. Super. Totalny. Ale też dzięki temu różne aplikacje mi pokazują różne wspomnienia.
1: Mm-hmm. Zdjęcia sprzed
0: To na przykład, my się nagrywamy akurat tę naszą rozmowę 12 maja i tam dostaję pewnie 12 maja tam na przestrzeni lat.
1: No.
0: Ja sobie patrzę tam, że to jest tam tu z jakichś sprzed 18 lat jakieś zdjęcie, tu sprzed 10 i tak dalej. I pamiętam te chwile. I nawet tak sobie myśląc wtedy o Ani Laszuk, też tak sobie pomyślałem, że nawet przecież ona, nawet mogę się z nią nawet spotkać, bo ona być może mi się kiedyś przyśni, tak? Że w ten sposób też się mogę spotkać.
1: No to tak, w śnie to ja się bardzo często spotykam, rzeczywiście.
0: Więc, więc to było takie moje oswojenie i trochę zrzucenie też trochę tego ciężaru, oczywiście też zrozumienie tego, że śmierć jest częścią życia i koniec, nie uciekniemy przed tym, natomiast...
1: Tak, żeby być stoikami, to naprawdę jest duże wyzwanie.
0: Ale to podejście mi bardzo pomogło tę śmierć tak trochę oswoić, trochę ją sprawić, że ona nie jest też taka ciężka, chociaż oczywiście wiadomo, są będą pewnie też takie odejście i straty, które będą bardziej dla mnie bolesne, wiadomo, tak? Ale to mi, powiem ci szczerze, bardzo pomogło. To znaczy to, że ta osoba cały czas jest we wspomnieniach po prostu. Tak więc ona nie ma tak, że się ją wymazało. To mi pomogło akurat. A także po prostu nie jestem w stanie się, dzisiaj z nią spotkać, mogę pójść na cmentarz.
1: Ale
0: nie, właśnie nie, że pojechała, to właśnie też nie o to chodzi. Tylko po prostu, że ona jest cały czas w moich wspomnieniach, więc to jest coś, co mi akurat bardzo, bardzo pomogło. Ale też tak już zmieniając też może temat, jeszcze trochę wędrując po twojej płycie, mam wrażenie, że też na tej płycie jest trochę więcej utworów takich organicznych.
1: Tak, też zgranych. Na przykład numer ABS, to myśmy z chłopakami weszli po prostu do sali prób i stworzyliśmy go
0: z
1: powietrza. Każdy coś dorzucał. Ja melorycytowałam, śpiewałam tak zwany po chińsku, norwesku. Dimon dorzucał perkusję, każdy coś. No i w końcu się ukluło po prostu na jednym posiedzeniu ta piosenka, a później to już ją dokończyłam w domu tekstowo. Także to jest bardzo organiczny numer. Plastelina tak samo powstała na tej samej próbie. Len, ja przyniosłam kompozycję, ale później żeśmy to domyślali. A wariatka to jest akurat taki numer, który ktoś mi podesłał. Się moi koledzy, którymi pracowałam później nad innymi numerami. I słuchaj, wiesz co, mam tu w szufladzie jeszcze taki coś. Myślę, że zrobisz coś z tym. Ja mówię, super, zrobisz ty bit, nie? I zróbmy coś z tym. Przepraszam.
0: No.
1: I rzeczywiście później jeździłam do nich i domyślaliśmy. Także jest rzeczywiście dużo takiego trochę brudu, nie?
0: Jest Fisz, też w ogóle na płycie, też o nim warto wspomnieć. Są też w ogóle inni ludzie, bo tam też jest ekipa z Kocewki na przykład.
1: Tak, to jest ekipa z Kocewki, oni już byli w ogóle, tylko ja wtedy do Kocewki jeszcze nie jeździłam. Ja zawsze wiedziałam, że na przykład Falstart albo Faul, to oni byli odpowiedzialni za produkcję. Numer Houston z pierwszej płyty. No i też wiedziałam, że chciałam z nimi znowu pracować. Przy drugiej nie pracowałam. I mówię, dobra, no to teraz do was pojadę, bo oni zawsze mówili, że pracują w lesie, w jakimś, kurde, na wsi i rzeczywiście to po prostu totalny las. Wjeżdżało się do lasu, nic, jakiś malutki domek. I tam w tym domku pracowaliśmy.
0: A na koniec, jeszcze tak szybko, bo już nasz czas antenowy się skończy. Dlaczego Auroli nie ma na tej płycie?
1: Przecież to jakoś nie zgodziłam się trochę tematycznie i pomyślałam, że może jeszcze ją dam na którąś z epek.
0: Okej.
1: Okay. Tak na razie jest taki plan, czeka w kolejce.
0: Czyli płyta jest i będzie też epka.
1: Może, to wie.
0: Koncerty będą?
1: Koncerty będą, już się zaczynają. 19 maja jest pierwszy koncert w Stodole. Premierowe tej płyty. Oczywiście ciebie też zapraszam, jak znajdziesz chwilę.
0: Dziękuję, z przyjemnością.
1: I co? Później to są festiwale letnie, jest Męskie Granie, Polan Rock Festival. Wszystko pewnie będzie na social mediach. A tak naprawdę trasa związana z tą płytą to jesień.
0: Jesień, dobra. Na razie cieszymy się płytą pod tytułem...
1: Halo, co jest grane?
0: Halo, co jest grane?
1: Halo, co jest grane?
0: Proszę bardzo. Jak sobie odgrywamy tytuł tej płyty? Można na różne, na wiele sposobów.

0: Można, na razie cieszymy się tą płytą i też jeszcze na zachętę, żeby posłuchać całości, pożegnamy się dzisiaj utworami właśnie pod tytułem Pan ze Stolicy oraz ABS. Na koniec audycji Między Słowami. Daria, czego ci życzyć?
1: Zawsze siły i zdrowia. To się niezmiennie pojawia u mnie.
0: Dużo siły i zdrowia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daria ze Śląska była gościnią audycji Między Słowami. Ja polecam państwu płytę Halo, co jest grane.
1: Dokładnie.
0: I zachęcam do słuchania. No i do zobaczenia jesienią na koncertach.
1: Do zobaczenia.
0: Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. Przypominam, audycja Między Słowami w każdy czwartek i piątek o 23 w TOK FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej oraz na Spotify, Apple Podcasts oraz innych dużych platformach z podcastami. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski dokonał zamachu wojskowego, który zakończył krótkie polskie sny o demokracji. O tamtych wydarzeniach w najbliższych pisarkach i pisarzach z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem, publicystą, byłym wicemarszałkiem Sejmu i specjalistą od dwudziestolecia międzywojennego. Sobota po godzinie 15. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Lizut.
0: Pisarki i pisarze. W sobotę po 15. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Amerykańskie wojsko wstrzymuje rotację jednej z brygad do Polski, podają amerykańskie media. Rząd zapewnia, że to element zmian systemowych, które nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo. Kolejni ukraińscy żołnierze wracają do kraju, często po 4 latach niewoli. Wyspy Salomona mają nowego premiera, a w tle jest spór Zachodu i Chin o wpływy na Pacyfiku. Sobota, 16 maja, minęła północ. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Są kolejne głosy wokół doniesień medialnych w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef sztabu USA, generał Christopher Laneve, twierdzi, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Laneve dodał jednak, że nie wie, czy brygada zostanie zastąpiona i czy polskie władze zostały o tym poinformowane. Tymczasem były ambasador USA w Polsce, Daniel Fried, powiedział polskiej agencji prasowej, że w administracji Donalda Trumpa są ludzie, którzy dostrzegają, jak to ujął, głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce i próbują to naprawić. Dodał, że sprawie pomaga zachowawczość polskich władz. Te od kilku dni twierdzą, że decyzje Pentagonu ostatecznie nie wpłyną na liczebność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tu premier Donald Tusk.
3: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
2: A portal Onet podaje, że informacja o wstrzymaniu rotacji miała trafić do szefa sztabu generalnego polskiego wojska, generała Wiesława Kukuły, a potem ugrzęznąć w jego niejawnej korespondencji, dlatego nie została na czas przekazana do resortu obrony. 205 ukraińskich wojskowych wróciło do swojego kraju. Uwolniona została też taka sama liczba rosyjskich jeńców. To pierwsza faza wymiany w formule 1000 za 1000. Przy jej przygotowywaniu pośredniczyły Stany Zjednoczone. Większość uwolnionych była w niewoli przez 4 lata. Do wymiany doszło po kolejnych zmasowanych rosyjskich atakach na Ukrainę. Tomasz Orchowski.
4: Liczba ofiar zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego w nocy z środy na czwartek wzrosła już do co najmniej 24. Ustalamy, jakiej dokładnie broni użyli Rosjanie, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: U budynku za pobrzeżem.
4: Według wstępnych ustaleń to pocisk H-101 trafił w budynek mieszkalny w Kijowie, został wyprodukowany w drugim kwartale tego roku. Oznacza to, że Rosja nadal importuje komponenty niezbędne do produkcji pocisków i obchodzi globalne sankcje. Dlatego według Zełenskiego jednym z priorytetów wszystkich partnerów Ukrainy powinno być powstrzymanie, unikania przez Rosjan sankcji. Władze w Kijowie odpowiedziały na krwawy atak Moskwy. Rosjanie twierdzą, że ostatniej nocy zestrzelili ponad 350 ukraińskich dronów. Tomasz Urchowski, TOK FM.
2: Rząd przygotowuje instrumenty, które mają zwiększyć udział polskiego biznesu w przyszłych projektach odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Polska ma pomóc przy odbudowie dróg, budowie kolei i projektach energetycznych. Jest też koncepcja budowy autostrady łączącej południe Polski z Lwowem. Szymon Kępka.
6: Minister Balczun nie precyzuje, jakie konkretnie instrumenty mają podnieść szansę na udział Polski w procesie odbudowy Ukrainy, choć za taki instrument można uważać podpisane porozumienie firm Budimex, Polimex Mostostal i spółek związanych z sektorem państwowym i obronnym, które mają wspólnie uczestniczyć w potencjalnych projektach realizowanych w Ukrainie. Jedną z takich inicjatyw jest autostrada do Lwowa, mówi Wojciech Balczun.
7: Prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską. Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokumentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady.
6: Minister jednak zastrzega, że w zakresie autostrady żadnej umowy o tym, by to Polska miała ją zbudować, nie ma. O tym, jakie firmy zyskają takie kontrakty, ostatecznie zdecyduje Kijów. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Wyspy Salomona mają nowego premiera. To dotychczasowy lider opozycji Matthew Whale. W archipelagu położonym na północny wschód od Australii zachodzą polityczne zmiany, a ich tłem jest walka o wpływy w regionie Pacyfiku między Chinami i Zachodem. Wyspy Salomona kilka lat temu podpisały pakt bezpieczeństwa z państwem środka, co wywołało niepokój USA i Australii. Nowy premier był przeciwny tej umowie, choć w ostatnim czasie miał złagodzić stanowisko w tej sprawie. Rywalizacja na Pacyfiku obejmuje całą Oceanię, w tym Fidżi, Kiribati, Papuę Nową Gwineę, Królestwo Tonga, Tuwalu i Vanuatu. Ponad miesiąc trwało liczenie głosów oddanych w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Peru. W drugiej turze zaplanowanej na 7 czerwca zmierzą się konserwatystka Keiko Fujimori i lewicowiec Roberto Sanchez. Przedłużające się liczenie głosów oddanych 12 kwietnia doprowadziło do postawienia zarzutów oraz aresztowania wysokiego rangą urzędnika wyborczego. Keiko Fujimori, która zdobyła w pierwszej turze 17% głosów, najwięcej, już trzykrotnie przegrywała w turze drugiej, głównie z powodu spuścizny jej ojca, który został skazany na 25 lat za łamanie praw człowieka w czasie swojej prezydentury. W ciągu dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Będzie mi licznych i fantastycznych gości już po 7.20. Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Porozmawiamy o losie Ukraińców w Polsce. Za chwilę do tego wrócimy. Po 7.40 profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Wiecie państwo, ile się dzieje dookoła, więc oczywiście o tym, ale też o Polsce, bo dziś dokładnie przypada rocznica powołania rządu Kazimierza Bartla, pierwszego rządu po zamachu majowym. I o 8.00 Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, bohater licznych sukcesów ostatnich dni. Naprawdę rzadko się zdarza mieć w studiu polityka, który w ostatnim czasie zaliczył tyle wyraźnych, spektakularnych sukcesów. To, że Gawkowskiemu udało się przepchnąć kryptowaluty, to przepchnąć podatek cyfrowy, to jest niesamowite naprawdę. W ogóle się nie wydawało, że przekona do tego koalicjantów. To, że się udało przepchnąć transkrypcję dzięki wsparciu sądów, to też jest wielki krok w polskiej normalności, nienormalności, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie jest o czym z panem Gawkowskim rozmawiać i kryptowaluty oczywiście też. A po 8.20 komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Geber, czyli nasz reprezentacyjny skład w pełnej krasie. Teraz zgodnie z tradycją opowiem państwu, co mi się udało wyczytać. Tylko tym z państwa, którzy muszą wybiegać z domu, jeszcze na początku powiem, że będziemy mówili o kolejnej niesamowitej zbiórce, która ruszyła w tempie nieoczekiwanym, do której zdecydowanie warto się dołączyć. Pomóżmy Ukraińcom na pomagam.pl. To jest zbiórka pieniędzy na, zaraz powiem dlaczego, konieczna. No i tę zbiórkę zainicjowało OKO.press. Polskie Forum Migracyjne ją prowadzi. Teraz to jest 1 185 980 złotych, ale wierzę, że jak państwo sięgniecie po telefony, siądziecie do komputerów, to przed końcem tego programu będzie dużo, dużo więcej. Pomóżmy Ukraińcom na pomagam.pl. Naprawdę warto. Dużo ciekawych rzeczy dziś w gazetach można przeczytać. Na przykład Super Express zrobił sondaż. Czy uważasz, że partia Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie? No, sądząc z mediów, to ona właściwie już się rozpadła i nie ma o czym gadać. Ale Polacy uważają inaczej. Tylko 11% jest zdania respondentów, jest zdania, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, a 77% uważa, że nie. Ciekawe, ta rozbieżność między opiniami komentatorów a opiniami a opinią społeczną. To jest rzecz naprawdę robiąca wrażenie. Inna rzecz, która robi wrażenie, tym razem w fakcie. No tak, Krzysztof Rutkowski to ten słynny detektyw. Mówi, że wie, gdzie jest Romanowski i może go zatrzymać. Mianowicie Romanowski jest w Rumunii. Czy polskie służby się tym interesowały? Ciekawe. Czy próbują go znaleźć w Rumunii? Ciekawe. A może po prostu można wystawić Rutkowskiemu delegację do Rumunii? Niech pędzi i łapie. No, tylko co na to Rumunii. Ale może się tym razem uda. Ciekaw jestem, co myśli na ten temat człowiek, który wie przecież najwięcej, czyli pan Jasnowid, pan Krzysztof Jaskowski. Dwóch Krzysztofów, może razem, zobaczymy. No ale z tych rzeczy też pozytywnych, zdecydowanie pozytywnych jest sporo. Historyczna transakcja to pierwsza strona Gazety Wyborczej o pierwszym małżeństwie jednopłciowym, którego akt ślubu został transkrybowany do polskiego systemu prawnego. Bardzo ważna chwila, można powiedzieć historyczna, zwłaszcza że prezydent Trzaskowski nie czekał, aż ostatecznie wejdzie w życie rozporządzenie dwóch ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych w tej sprawie i dał radę. Ciekawe pytanie jest takie, dlaczego nie mogło się to stać miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, tylko trzeba było czekać, aż premier Tusk podejmie decyzję. No i wtedy na wyprzódki. Ale nie ma co grymasić. Stało się, poszło i dobrze, że mamy to za sobą. Teraz, skoro już transkrybujemy na podstawie, co prawda, prowizorycznych przepisów, transkrybujemy te akty, warto wrócić do rozmowy o innych cywilnych związkach osób jednopłciowych i ich legalizacji w Polsce. Jest też bardzo ważny i tu już przechodzimy chyba do głównego programu, tematu tego dzisiejszego programu. Bardzo ważny problem stosunku Polaków do Ukraińców w Polsce. Na drugiej stronie Gazety Wyborczej Michał Olszewski, od tego zaczniemy, pisze: nie ma kraju w Europie, w którym ukraińscy uchodźcy byliby traktowani równie źle jak w Polsce. I powodem, jak punktem wyjścia do tego stwierdzenia, od którego skóra po prostu cierpnie, bo przecież byliśmy tacy dumni jeszcze niedawno z tego, jak fantastycznie zachowali się Polacy wobec uchodźców z Ukrainy. I do czego doszliśmy przez te parę lat od wielkiego uniesienia i wielkiej dumy do czegoś, co jest tak bardzo wstydliwe, jak to zdanie Michała Olszewskiego. Nie ma kraju w Europie, w którym ukraińscy uchodźcy byliby traktowani równie źle jak w Polsce. Przyczynkiem do tej tezy jest historia 16-letniego Ukraińca Artema, który trafił do szpitala z pękniętą czaszką i zmasakrowaną twarzą. Jego kolegę bandyci chcieli zrzucić z mostu świętokrzyskiego. Trzeci z chłopców ma złamany nos. Zostali pobici przez 10 lat napastników za to, że są Ukraińcami, mimo że, jak twierdzi praska policja, na razie nie ma dowodów na to, by atak miał tło narodowościowe. Zastanawiam się, pisze Olszewski, jakich dowodów potrzebuje warszawska policja, skoro bandyci krzyczeli wypier do Ukrainy. W gazecie to można napisać, tu nie mogę tego słowa wypowiedzieć, ale wiecie państwo, o co chodzi? O to, że polskie państwo nie tylko okrutnie zachowuje się wobec Ukraińców, ale też kiedy dzieje się coś naprawdę złego, to zachowuje się jak ta chińska małpa, która nic nie widzi, nie słyszy i nie mówi. Albo mówi po prostu nieprawdę. Musimy się nad sobą zastanowić. Naprawdę jest taki moment, bo nagromadzenie tych ksenofobicznych zachowań, nie tylko takich bandytów, którzy napadają młodych Ukraińców na ulicy w Warszawie, ale też ze strony różnych instytucji publicznych. To nagromadzenie jest naprawdę szokujące w ostatnim czasie. Lekarze z Ukrainy tracą pracę, pisze Rzeczpospolita dziś. Od maja Okręgowe Izby Lekarskiej wygasiły warunkowe prawo wykonywania zawodu 208 lekarzom spoza Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście głównie o Ukraińców. Czy mamy w Polsce za dużo lekarzy? No, odpowiedzcie państwo sobie sami, czekając w kolejkach. Więc żeby się kraj, w którym tak dramatycznie brakuje lekarzy, pozbywał się lekarzy tylko ze względów ksenofobicznych, czy głównie ze względów ksenofobicznych, to naprawdę, muszę powiedzieć, jest poruszające takie odmrażanie sobie uszu medycznych w tym przypadku na złość, no właśnie, na złość komu? Także w Gazecie Wyborczej Maciej Nowicki, prezes zarządu Chrystiańskiej Fundacji Praw Człowieka, pisze o czymś, co jest strukturalnie niepokojące. To już nie incydent, to nie anegdota. Przywódcy polityczni, pisze Nowicki, powinni wzmacniać prawa człowieka i Trybunał w Strasburgu, a nie je podważać. Przyczyną tego jest to, że dziś, dokładnie dziś, na konferencji ministrów Rady Europy w Kiszyniowie przyjęta zostanie polityczna deklaracja o migracji, wieńcząca tak zwany proces kiszyniowski, poprzedzony głośnym listem 9 europejskich przywódców, w tym premiera Tuska z maja 2025 roku, a następnie wspólnym oświadczeniem ministrów z 27 już europejskich państw. Chodzi o radykalne ograniczenie praw uchodźców i wprowadzenie restrykcyjnej polityki. I to w ramach Rady Europy, której organem jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, kilkakrotnie zakazujący w orzeczeniach regresu polityki migracyjnej, czyli zmniejszania praw uchodźców w Unii, w państwach członkowskich Rady Europy. A jednak politycy próbują wbrew orzeczeniu Trybunału, czyli niezgodnie z prawem, te prawa ograniczać, a nie rozszerzać. Rozumiem, presja polityczna, wszystko. Ale jednak Europa miała być wspólnotą praworządności, miała być wspólnotą wartości. Jaki ma sens, kiedy liderzy polityczni łamią wyroki, i to grupowo, wyroki Trybunału Europejskiego? Jak można się dziwić, że tym młodym ludziom, którzy na ulicach Warszawy na przykład napadają Ukraińców, łamiąc prawo człowieka, skoro politycy dają taki przykład? Będziemy do tego wracali w trakcie programu. I jest już z nami Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, ale zanim zaczniemy rozmowę, chciałem państwu coś przeczytać. Do Fundacji Polskie Forum Migracyjne codziennie zgłaszają się osoby z Ukrainy w rozpaczliwej sytuacji. Wołodymyr, 71 lat, chory onkologicznie, traci prawo do pomocy państwa, a nie ma mowy, by sam wrócił do Ukrainy. Nadia, 74 lata, chora onkologicznie, po wycięciu tarczycy i węzłów chłonnych, nie może uzyskać orzeczenia o niepełnosprawności, a onkolog odmawia przyjęcia przez brak ubezpieczenia. Nie stać jej na opłacenie wizyty prywatnej. Iryna, wdowa, matka trójki dzieci, jednego z uszkodzonym kręgosłupem, dwójki w procedurze orzeczenia o niepełnosprawności i tak dalej. Larysa, starsza pani, która straciła prawo do leczenia, a codziennie potrzebuje leków. Także pracowniczka DPS, której serce krwawi, bo musi odsyłać ukraińskich podopiecznych do przytułków dla bezdomnych, czyli do noclegowni po prostu. Mhm. Są w Polsce rodziny, które często nie mają już gdzie się podziać. Nie zarobił na siebie, ale nie mają dokąd wrócić. 5 marca 2026 roku weszła w życie tak zwana ustawa wygaszająca pomoc dla Ukraińców z Ukrainy. Politycy zdecydowali, że pomoc mieszkaniowa 800+ oraz opieka medyczna nie będą przysługiwać uchodźcom niepracującym, czyli akurat tym, którym są najbardziej potrzebne. No i żeby jakoś temu częściowo przynajmniej próbować zaradzić społecznymi siłami, tam gdzie państwo jest okrutne, a serca Polaków mogą być otwarte, przynajmniej części z nas, ogłosiliście państwo zbiórkę na pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom, razem z Okopres ta inicjatywa jest prowadzona. Tylko można w każdej chwili wpłacać, jak zaczynał się nasz program, to było prawie 1 200 000, może być więcej, ale musicie Państwo trochę cierpliwości mieć, bo w tej chwili strona pomagam.pl została z dziwnych przyczyn zablokowana. No i wpłacać chwilowo nie można. Zapamiętajcie, wpłaćcie później. A teraz zwracam się do pani prezes. Czy zaskoczyła panią skala tej zbiórki? Bo wydawało się, że celem jest 100 tysięcy, a teraz już kolejny cel 1,5 miliona i się zbliżamy.
9: 100 tysięcy już było kompromisem między Okopres a nami, ponieważ myśmy mieli jeszcze skromniejsze oczekiwania. Myśleliśmy, że uzbieramy może 20-30 tysięcy i uda nam się pomóc może, nie wiem, 10-15 osobom za te pieniądze. Okopres stawiało na 300 tysięcy, więc krakowskim targiem ustaliliśmy 100 tysięcy, więc ani po prostu nie przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, co się wydarza. I ma to moim zdaniem takie dwojakie znaczenie. Po pierwsze, oczywiście pomożemy większej liczbie osób, więc już zapraszamy inne organizacje, które wspierają osoby z Ukrainy właśnie w takiej beznadziejnej sytuacji i mają znane sobie przypadki. Będziemy mogli po prostu tymi środkami zagospodarować potrzeby więcej.
8: Pani powiem, że strona się odblokowała.
9: Ach, wspaniale. Więc tak, jesteśmy zdziwieni, ale też wydaje nam się, że to jest trochę takie deklarowanie czy głosowanie pieniędzmi własnymi za tym, jak my chcemy, żeby rząd działał. Więc moim oczekiwaniem jest oczywiście jeszcze pozbieranie trochę pieniędzy, ale przede wszystkim zmiana polityki państwa w stosunku do tych osób, bo wszystkich dziur my nie załatamy, robiąc publiczne zbiórki. Potrzebujemy po prostu lepszych przepisów.
8: No to jest naprawdę niesamowite, zwłaszcza, że polityka socjalna jest domeną lewicy w Polsce, no Ministerstwo Pracy i tak dalej, pani Dziemianowicz Bąk, a te przepisy rzeczywiście są po prostu no wstrząsająco brutalne.
9: No tak właśnie nam się wydaje. Też mamy do czynienia z osobami, które są chore onkologiczne, mają umówione no, harmonogram leczenia swojej choroby i któregoś dnia po prostu zgłaszają się do szpitala. Okazuje się, że świecą się w systemie na czerwono i lekarz, który spędził z nimi ostatnie pół roku, nie zaordynuje im kolejnej dawki chemii na przykład.
8: No
9: to
8: no
9: są
8: i co,
9: takie
8: reakcje. Nie mają umrzeć?
9: Fundacja Alivia powiedziała w pewnym momencie, że ta decyzja zmiany prawa naprawdę jest równoznaczna w wielu przypadkach z eutanazją.
8: Pani też tak uważa?
9: Widzę, że tak jest. Widzę, że są ludzie, którzy pozbawieni leczenia naprawdę mocno podupadają na zdrowiu i są w sytuacji patowej.
8: Czyli nawet w sytuacjach ratujących życie, tak jak chemia na przykład w przypadku nowotworów, ci ludzie nie dostają od Polski pomocy, tak jak rozumiem. Nie ma takiego mechanizmu publicznego, bo jestem prywatnie, każdy z nas może...
9: Tak. Interpretacja rządu tej sytuacji jest taka, że o leczeniu w warunkach zagrożenia życia może zdecydować lekarz i indywidualnie lekarz może ustalić, że taka osoba może być dalej leczona, ale widzimy, że w praktyce to nie działa. Lekarze nie są chętni, żeby podejmować taką odpowiedzialność za decydowanie, kto jest, a kto nie jest refinansowany, no bo to ma po prostu finansowe skutki. Więc też boją się ludzie indywidualnie brać.
8: Nie odda tych pieniędzy?
9: Nie wiedzą tego. Nie wiedzą, co będzie refundowane, co nie będzie refundowane. I też oczekiwanie, że pacjenci z poważnymi chorobami będą zgłaszać się na SOR, jest nieracjonalne. Ani dla tych osób to nie jest dobra opcja w chorobie, ani dla naszego państwa to nie jest dobra opcja, ponieważ no, leczenie normalne, standardowe jest znacznie tańsze niż funkcjonowanie przez SOR. Przekierowywanie większej liczby na SOR sprawia, że robią się korki i inni pacjenci nie dostają na czas pomocy.
8: No tak, w SOR-ach i tak...
9: No właśnie, tam nie jest.
8: Nie ma luzu.
9: Nie ma pustek.
8: Tak. Nie ma pustek w SOR-ach. Dziękuję bardzo, bo widzę, że ruszyły trochę wpłaty. Przypomnę portal pomagam.pl, zbiórka Pomóżmy Ukraińcom, w tej chwili 1 189 050 zł i idziemy do przodu. Znowu jakiś... To jest niesamowite, bo to widać, jak każda wpłata wpływa i ta suma rośnie, więc będziemy to obserwowali dalej. Wie pani, na mnie największe wrażenie zrobiło to, co państwo piszecie, co pani opowiada o opiekunkach z DPS-ów, które tych pacjentów DPS-ów, można powiedzieć mieszkańców, ale faktycznie to są pacjenci, muszą któregoś dnia po roku, dwóch, czasem więcej, po prostu spakować do jakiejś torebeczki i zawieźć do noclegowni.
9: Słyszymy o sytuacjach ze Szczecina, z Gdańska, z południowej Polski, w której pracownicy naprawdę rozważają zwolnienie się z pracy, ponieważ to jest, przekracza możliwości człowieka. Jeżeli opiekujemy się kimś w takiej bliskiej relacji przez dłuższy czas, naprawdę trudno jest taką starszą osobę, 70 parę lat.
8: No, są osoby, które właściwie się nie ruszają, prawda?
9: No tak, no, tak, są osoby, które pielęgnowano, myto, karmiono do 4 marca i 5 marca należy je spakować i wywieźć do noclegowni, gdzie czasami nie ma schodów, nie ma nawet jak tego pacjenta tam właściwie zanieść czy wwieźć, nie ma miejsca na żaden sprzęt medyczny, nie ma personelu, który będzie świadczył taką pomoc i też dochodzą nas głosy, że w tych noclegowniach czasami jedne osoby bezdomne opiekują się tymi drugimi osobami bezdomnymi z Ukrainy, no ale też bądźmy szczerzy, tam jednak potrzeba pielęgniarki, jakiejś kwalifikacji, higieny, warunki życia tych osób naprawdę w marcu radykalnie się zmieniły.
8: Też stan psychiczny. Ja rozumiem, że w takiej noclegowni, w DPS-ie nie ma luksusów, to nie są marioty, prawda? Ale w takiej noclegowni te warunki na ogół są tragiczne po prostu. No bo to nie jest miejsce do zamieszkania, to jest miejsce do przenocowania.
9: No właśnie i też myślę, że ważne jest to, że wiele z tych placówek po prostu nie jest przystosowanych do pracy czy w ogóle przyjmowania takich osób. I te są takie przypadki, w których przyjeżdża do noclegowni osoba na wózku, a tam nie ma na przykład dostosowanych schodów, nie ma dostosowanej łazienki. To nie są przestrzenie, w których ci ludzie mogą naprawdę nie chodzi komfortowo, ale w ogóle godnie żyć.
8: No dobrze, macie już państwo w tej chwili 1 193 474 zł. Tak ciągle tam te cyferki przeskakują. I co państwo z nimi zrobicie? Jak to będzie wyglądało? Bo tu transparentność jest absolutnie kluczową sprawą, żeby ludzie chcieli się dokładać.
9: Tworzymy regulamin, więc już mamy uruchomiony specjalny adres mailowy pomóżmyukrainie@forummigracyjne.org, na który można zgłaszać przypadki. Też nasz taki frontline telefoniczny przyjmuje zgłoszenia i zapraszamy ludzi po prostu, żeby zgłaszali, kto potrzebuje tego rodzaju pomocy. Mamy kontakty i właśnie z DPS-ami, i z ZOL-ami, i z placówkami państwowymi, i z organizacjami pozarządowymi, które mają takie osoby w krytycznej sytuacji w kontakcie. I dosłownie dzisiaj kończymy taką, no nie wiem, modus operandi tej procedury. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużych pieniędzy, więc mamy ich na tyle dużo, że możemy się podzielić i możemy też po prostu pomóc osobom, które są w kontakcie z innymi organizacjami. Już rozmawiamy na przykład z Fundacją Alivia, czy z organizacjami, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, bo też sieć organizacji pozarządowych po prostu zna wiele z tych osób i myślę, że to jest taki nasz pierwszy model. Drugi model to po prostu zapraszanie osób do zgłaszania się, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Na pewno są takie osoby, o których my nie wiemy.
8: Czyli czekacie państwo na listy? Rozumiem, że jest jakiś też adres mailowy pewnie, na który można te wnioski zgłaszać.
9: Pomóżmy Ukraińcom, @forummigracyjne.org.
8: Teraz jest 1 197 643 zł, czy już 12 tysięcy w ciągu tych kilku minut naszej rozmowy przybyło. Przypominam, pomaga.pl, pomóżmy Ukraińcom i jedziemy dalej, bo myślę, że 1,5 miliona, patrząc na szczodrość Polaków ostatnio, która jest jakąś odpowiedzią na okrucieństwo państwa narastające w bardzo wielu miejscach, że ta szczodrość jednak te 1,5 miliona niebawem przekroczy. Pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom.
9: Pomóżmy Ukraińcom, @forummigracyjne.org, a zbiórka pomagam.pl/ pomóżmy Ukraińcom.
8: Super. I no, ciągle te cyferki skaczą w oczach, za co bardzo państwu dziękuję. Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, była z nami. Trzymamy kciuki za państwa, za Ukraińców i za potrzebujących Ukraińców i za tę zbiórkę. Jest już z nami profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Ale zanim zaczniemy poważne nasze rozmowy, to muszę podziękować. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, od kiedy pani Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, weszła do tego studia. Wpłaciliście państwo już 30 tysięcy złotych na pomagam.pl. Pomóżmy Ukraińcom i tak trzymać, jedźmy dalej, bo naprawdę jest to sytuacja haniebna, co się z tymi ludźmi bezradnymi, bezsilnymi, najsłabszymi w Polsce wyprawia na skutek ustawy uchwalonej niedawno. Niestety, to nie PiS, to nie Konfederacja, to nie Korona Polska, tylko Koalicja Demokratyczna uchwaliła takie, no delikatnie mówiąc, drakońskie prawo, ale po to jesteśmy my, żeby Polacy, społeczeństwo, żeby korygować takie błędy.
11: Przyłączam się do tego apelu, jak najbardziej konieczne wsparcie dla Ukraińców.
8: Dokładnie teraz, jakoś, może nie w tej minucie, ale nie jestem w tej godzinie. Mija 100 lat od słynnej rozmowy marszałka Piłsudskiego, marszałka wojska Piłsudskiego z marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem, której Piłsudski kazał mianować premierem Kazimierza Bartla, swojego, jednego ze swoich ulubionych technokratów w polityce drugiej RP. To był koniec zamachu majowego, taki symboliczny. Parę godzin później powstał rząd Bartla. To się mogłoby teraz zdarzyć, coś takiego?
11: Myślę, że raczej nie jesteśmy jednak na innym etapie, jeśli chodzi o ugruntowanie demokracji. Nie byłoby przyzwolenia społeczeństwa. Poza tym, jakby...
8: Myślę, żeby nie było przyzwolenia społeczeństwa, gdyby wyszedł Kaczyński i powiedział, musimy... Na chwilę, bo to zawsze jest tylko na chwilę, prawda? Nikt nie mówi, że na zawsze. Na chwilę zawiesić pewne reguły, część reguł. Piłsudski też tak mówił, żeby uratować Polskę przed tym Niemcem Tuskiem. Albo gdyby wyszedł Tusk i powiedział, musimy na chwilę zawiesić jakieś reguły, żeby uratować Polskę przed rządami Brauna, ruskiego agenta, no albo coś takiego. Myśli pan, że nie byłoby poparcia społecznego?
11: Nie, tu chodzi też o pewien proces polityczny. Oczywiście teraz władza ta, jeśli chodzi o wojsko, policję, spoczywa w rządzie Donalda Tuska. Ja dlaczego jestem tego zdania? Dlatego, że prezydent chciałby wprowadzić system prezydencki, który by nadał władzę większą prezydentowi. To mogłoby być zagrożenie, ale widać badanie opinii publicznej, że polskie społeczeństwo jest przeciwko temu. Ja uważam, że po 1989 roku ukształtował się ten system. On jest z wadami, ale jest to jednak system parlamentarno-gabinetowy i nie będzie przyzwolenia moim zdaniem na zmianę.
8: Myśli pan, że Polacy wolą demokrację z Braunem na przykład na czele niż zawieszenie chwilowe praw konstytucyjnych?
11: Ale jeśli chodzi o demokrację z Braunem, to nie byłaby demokracja, poza tym Braun ma kilka procent, to jest w ogóle nierealne. Natomiast...
8: No wie pan, do 10 się dochodzi i dalej i się nie zatrzymuje wcale.
11: Ale nie, jeszcze ja się opieram tu na bardzo świeżo zrobionych badaniach opinii publicznej, gdzie społeczeństwo odpowiedziało, nie za systemem prezydenckim, takim jaki jest. Trzeba go poprawiać. Będzie dyskusja na temat konstytucji, ona trwa. Nie widzę takich zagrożeń, nie ma takiej atmosfery, co nie oznacza, że ten system demokratyczny dobrze funkcjonuje, on źle funkcjonuje. I ta władza prezydenta, wykonawcza i rządu, one tutaj zderzają się. Nie mamy ambasadorów, nie mamy sędziów, nie mamy tego, ale tym niemniej...
8: Wygląda na to, że będziemy mieli dwie krajowe rady sądownictwa dziś po południu, więc to dopiero jest historia. Ale dobrze, uspokoił mnie pan. Polska demokracja przeżyje następne lata.
11: Mam to.
8: No tak cię może teraz.
11: Wydaje mi się, że tak, no.
8: Dobra. To teraz inna bardzo poważna sprawa. Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
11: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po przyjęciu, po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, taki wotum nieufności do rządu, ja to tak interpretuję, to jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
12: Także pan uważa, że premiera, to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
11: Wrogości może nie, po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali i ja to odbieram jako taki sygnał. Oczywiście jest to bardzo zła decyzja, bo te 4000, to jeśli chodzi o Polskę, to jest 40%. I one nie przyjadą do Polski. To przecież dzisiaj media potwierdzają. To nie chodzi o inne państwa, to chodzi o Polskę. Natomiast te 5% w Niemczech to jest kilkanaście procent. Czyli my jesteśmy...
12: 5000.
11: 5000 to jest kilkanaście procent. Oczywiście są pewne nadzieje, że może ci z Niemiec zastąpią nas, ale to pokazuje, że nasze stosunki są ze Stanami bardzo złe i ubolewam z tego powodu. Zwłaszcza jako osoba, która też przyczyniła się do zawarcia tej umowy o stacjonowaniu tych żołnierzy. No jest to duża porażka Polski.
12: No tak, ale jeszcze nie wiemy, to trzeba zaznaczyć. Nie mamy potwierdzenia ani z Pentagonu, ani z Departamentu Stanu, że tak się rzeczywiście stanie. Na razie to są doniesienia medialne i też zaprzeczają temu dowódcy amerykańscy w Europie, z którymi rozmawiał pan Kosiniak-Kamysz między innymi.
11: Nie. Są potwierdzenia formalne na to, że jest wycofanie, jest wypowiedź Hodgesa, generała i innych. My tu udajemy, że to nas nie dotyczy. Nie, to dotyczy nas i to jest skierowane... To jest sygnał do Polski.
12: To co my mamy zrobić? Dobrze, to może zacznę od innego pytania. Czy wobec tego wycofania nasze bezpieczeństwo osłabło? Mamy się czuć bardziej zagrożeni ze strony Rosji? Czy te 6 tysięcy żołnierzy, to jest taka grupa, którą Trump ewentualnie poświęci, niech sobie tam zostaną i zginą w tej Polsce, a my się zajmiemy czym innym?
11: To jest bardzo poważne zagrożenie, dlatego że to jest sygnał dla świata, że z jakichś powodów i dla Rosji Stany Zjednoczone no nie będą stać przy Polsce, jakbyśmy chcieli. Zresztą...
12: Ale naprawdę pan tak to odbiera?
11: Ale panie redaktorze, ja chcę panu powiedzieć jedną rzecz. To nie jest jak ja odbieram, to jest tak jak mówił premier Donald Tusk. Przecież premier Donald Tusk kilka dni temu powiedział, że nie możemy liczyć na Amerykanów. No i mamy
12: to. No tak nie powiedział. No
11: powiedział,
12: tak,
11: nie powiedział, że my musimy to. I to jest po prostu odpowiedź na moim zdaniem zdecydowanie błędną polską politykę wobec Stanów Zjednoczonych. No,
12: ciekaw jestem, co pan premier Gawkowski, który za chwilę tu będzie, powie. Ja nie mam takiego. Ja uważam, że to jest element amerykańskiej strategii. Oni zapowiadają od Obamy, że będą ograniczali obecność w Europie i zaczynają to jakoś nieśmiało robić.
11: Wydaje mi się...
12: W 20 latach czy coś.
11: Panie redaktorze, ja byłem ministrem spraw zagranicznych w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, miałem kontakt z administracją bardzo często. Nie. Gdyby to było tak, jak pan mówi, żeby nie chcieli dać jakiegoś sygnału, to po prostu by zadzwonili dzień wcześniej i minister obrony Kosiniak-Kamysz by mógł się przygotować, on by zupełnie zaskoczono, w ogóle nie mówi na temat, mówi, że to nas nie dotoczy. No ale panie redaktorze, jest to wyraźny gest nieprzyjaźni. Dokładnie, nie wrogości, bo my daliśmy gesty wrogości. To Polska dała przeciwko Stanom Zjednoczonym w ostatnich miesiącach występowała. Dwa dni temu chyba opublikowałem felieton Rzeczpospolitej pod tytułem Donald Tusk będzie kulawą kaczką. No tak to jest wotum nieufności do tego działania. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce no są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, no jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
12: 4 tysiące żołnierzy, umówmy się, na żadnej wojnie, może poza wojną Monako z Liechtensteinem, na żadnej wojnie 4 tysiące żołnierzy nie gra decydującej roli.
11: Absolutnie, no. Ma pan rację, przecież to nie chodzi o te 4 tysiące, tylko to chodzi, co sobie Władimir Putin pomyśli. Na ile te gwarancje bezpieczeństwa, które nas chronią ze strony Donalda Trumpa, są wiarygodne? I czy te wycofanie i te traktowanie Polski w taki sposób, bo to dotyczy też Zbigniewa Ziobry i tak dalej, potwierdza te bezpieczeństwo dane, te gwarancje bezpieczeństwa, czy nie. No na tym polega problem. Podkreślę raz jeszcze.
12: To co my teraz możemy zrobić? Powiedzcie, została nam chwilka, co możemy zrobić?
11: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
12: No to zastanawiamy się, ja przynajmniej zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu i cały czas widzę, że nie ma takiej opcji z jednego prostego powodu. Że trzeba by mieć uchwałę o rozwiązaniu parlamentu, a w parlamencie nie ma dziś większości, która chciałaby wcześniejszych wyborów.
11: No to będziemy w dół zjeżdżać półtora roku, będzie coraz gorzej, to następuje. Myślę, tu trzeba apelować do klasy politycznej, bo ja nie widzę tu możliwości wyjścia z tej sytuacji. Rząd sobie nie daje rady w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
12: Ale kto sobie daje radę w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? No, panie ministrze.
11: Prezydent Macron został zaproszony jako jedyny przywódca europejski na uroczystości 250-lecie Stanów Zjednoczonych, no dają sobie radę inne państwa. My sobie po prostu jakby to nie wygląda to dobrze.
12: Żeby troszeczkę emocje osadzić, powiem, że bardzo dobrze wygląda zbiórka na pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Już 45 tysięcy w trakcie tego programu państwo wpłaci, za co jeszcze raz ogromnie dziękuję. Wiem, że to nie jest tylko nasza zasługa. Wiele instytucji, mediów i tak dalej wspiera tę zbiórkę, ale wydaje mi się, że naprawdę to jest taki moment, kiedy porządny człowiek w Polsce musi chociaż kiwnąć palcem w takiej sprawie. Wracamy 1 230 700 zł w tej chwili. Wracamy do rozmowy z panem ministrem. No dobrze, załóżmy, że te wybory okażą się wcześniejsze niemożliwe. To co? Co jeszcze możemy zrobić?
11: No nic, to trzeba po prostu szukać kontaktu ze Stanami Zjednoczonymi.
12: Kupować broń gdzie indziej.
11: Panie doktorze, tu jest, na czym polegał błąd tego rządu? Rząd mówił, obrażając Amerykanów, nie rozumiejąc tego, minister Sikorski, wicepremier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Sikorski, że my przecież kupujemy od Amerykanów za tyle pieniędzy, my przecież płacimy za ich pobyt, oni są zadowoleni, że tu jest
12: taniej. No utopiliśmy tam budżet polski roczny przez
11: panie doktorze, Ameryce. I że ci Amerykanie mają lepsze warunki, że my płacimy im, że my im pralnie załatwiamy jedzenie i tak dalej. To nie tak działa. Amerykanie oczekują czegoś innego niż takiego
12: respektu.
11: Tego. Oczekują jakiegoś zrozumienia, empatii dla ich stanowiska, dla ich polityki, wychodzenia naprzeciw.
12: No, ale to ta zasadzie polityka jest absurdalna, sam pan to widzi. No, atak na Iran, kompromitacja. Musi Trump prosić prezydenta Xi, żeby mu pomógł to zakończyć. No.
11: Ja się zgadzam, że ona jest bardzo niekonsekwentna i błędna w wielu wypadkach, no ale to nie oznacza, że na przykład premier Donald Tusk ma zwalczać udział czy rozmieszczenie żołnierzy amerykańskich na Ukrainie, co skutecznie zrobił 30 grudnia swoją wypowiedzią, bo zadziałał przeciwko interesom amerykańskim i unijnym. No my nie chcemy dostrzegać takich błędów oczywistych i to się nazbierało. To też nie oznacza, że na przykład my powinniśmy podbierać.
12: Musimy przerwać tę rozmowę, bo mamy alarm pożarowy. Teraz wyjdziemy ze studia zgodnie z przepisami i spotkamy się w miejscu spotkania przed budynkiem. Przepraszam państwa, że przerywamy tę rozmowę.
11: Mam nadzieję, że nie z mojego powodu.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wojsko zaprzecza, że nie przekazało informacji o wstrzymaniu przylotu amerykańskich żołnierzy do Polski resortowi obrony. 7 osób zostało rannych po tym, jak piorun uderzył w Tatrach w okolicach Giewontu. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzecza doniesieniom związanym z wstrzymaniem rotacji wojsk USA do Polski. Tym razem chodzi o tekst portalu Onet, zgodnie z którym informacja o takiej decyzji, którą od kilku dni podają amerykańskie media, miała ugrzęznąć w poczcie szefa sztabu generała Wiesława Kukuły. Sztab odpowiada, że to nieprawda, jednak według doniesień Onetu ta informacja została potwierdzona w 3 niezależnych źródłach. Od środy po amerykańskich mediach krążą doniesienia, że rotacja jednej z amerykańskich brygad liczącej 4000 wojskowych została wstrzymana przez Pentagon. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba żołnierzy USA w Polsce się nie zmieni. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Mimo że ostateczna umowa na zaciągnięcie unijnej pożyczki została podpisana w zeszłym tygodniu, po wecie miliardy euro mogą być przeznaczone tylko na wojsko. Karol Nawrocki, blokując ustawę, wykluczył przekazanie pieniędzy na modernizację Straży Granicznej czy Policji oraz inwestycje w infrastrukturę. Ale rządzący znaleźli na to sposób. Plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony, zaoszczędzi je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z sejf.
2: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu sejf zostanie zaktualizowany. Całe 43,7 miliarda euro trafi na potrzeby polskiego wojska. Pojawią się tam kolejne projekty.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
1: Wyjaśniali pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy sztucznej inteligencji czy śmigłowce. Realizowane będą też projekty infrastrukturalne, jak modernizacje linii kolejowych, które w razie wojny będą wykorzystywane do wojskowych transportów. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinię w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowych członków KRS-u wybieraliśmy łącznie, zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
4: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
1: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS muszą być jednak później powołani przez prezydenta. 7 osób zostało porażonych piorunem w pobliżu szczytu Giewontu. Jedna z nich została ciężko ranna, bo straciła przytomność i obsunęła się kilka metrów po skałach. Trzeba było wzywać do niej śmigłowiec Topru. Ten jednak miał problem z dotarciem, bo wokół Giewontu szalała burza. Jakby tego było mało, na Podhale wróciła zima. W Tatrach są coraz trudniejsze warunki. Na szlakach jest ślisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
1: Topr przypomina, że powyżej 1700 metrów nad poziomem morza nadal utrzymują się zimowe warunki i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spadać także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
6: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe, bo ten obiekt, orbita tego obiektu przechodzi właśnie nad Polską w momencie tego zagrożenia, kiedy już ten obiekt po prostu przez opór atmosferyczny może na tą ziemię spaść.
1: Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych. Element waży około tony, może wejść w atmosferę między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Francja odsłoniła karty przed piłkarskim mundialem. Selekcjoner wicemistrzów świata ogłosił 26-osobową kadrę na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. A towarzyszy temu filmik w mediach społecznościowych, którym zachwyca się piłkarski świat. Przemysław Pozowski.
7: Filmik, w którym występują choćby powołane gwiazdy Kylian Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Usman Dembele, to pomysłowa animacja, ale zabrakło w niej, ale przede wszystkim w kadrze na mundial, m.in. Lukasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Riise, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps.
8: C'est la situation de Lucas Chevalier.
7: Sytuacja Lukasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu.
8: Le Paris Saint-Germain.
7: Deschamps przy powołaniach pominął także pomocnika Realu Eduardo Camavinga czy napastnika Tottenhamu Randala Kolomłaniego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Więcej informacji na tokfm.pl. W ciągu dnia popadać może w całej Polsce, aż w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 3 minuty po 8. Nic się nie stało, mam wrażenie, był alarm pożarowy, skończył się, jesteśmy na miejscu. Jest z nami pan premier Gawkowski, którego można zobaczyć, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego tak sapie. Był na szóstym piętrze, zbiegł i wbiegł z powrotem i żyje. Gratuluję kondycji.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Rząd tak. Jest... Rząd...
10: 6 pięter w dół i 6 pięter w górę w 2,5 minuty, to jest jednak wyzwanie. Dobrze?
9: No ja uważam, moglibyśmy zrobić taki challenge właściwie. Powodzenie, i zaprosić innych członków rządu, zobaczyć jak będą dawali radę. Dziękuję, że pan jest z nami. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu. Cytuję z pamięci, bo ze względu na zamieszanie nie zdążyłem wynotować tego fragmentu. Że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanem.
10: Głupoty tu jakieś opowiadał.
9: Dziękuję. To wszystko?
10: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek, wydaje się, mówi rzeczy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne. I mamy sytuację taką, że miało dochodzić do rotacji żołnierzy, czyli nikt ich miał nie zwiększać, ani nikt ich miał nie zmniejszać. Komentował to pan premier Kosiniak-Kamysz, wskazując, że jeżeli mamy jakąś sytuację dotyczącą chociażby tego, że żołnierzy będzie mniej w Europie, to w kontyngencie amerykańskim w Niemczech, i nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zresztą prezydent Trump mówił wprost, że w Polsce nie będzie mniej żołnierzy. I opowieść o tym, bo tak, ja słuchałem pana profesora Czaputowicza, że niby ich tutaj ma być mniej, jest sprzeczna z faktami. Nie będzie mniej żołnierzy amerykańskich. Żołnierzy jest tyle samo amerykańskich w Polsce, co było. Relacje Polski, Waszyngtonu,
9: no ale jak
10: Warszawy,
9: rotacja Waszyngtonu, wyjedzie, a nowa nie przyjedzie, ale no to...
10: Nie,
9: to wszystko nieprawda.
10: Nie popadajmy w jakąś panikę, że ktoś wyjedzie, nikt kogoś nie zastąpi. Mówiliśmy o nowej brygadzie. Było to związane z tym, że miała ona być przez stację, miały też część wojsk dochodzić do rotacji w różnych państwach, czyli z Niemiec miały być cofane, gdzieś indziej miały być oddelegowane i tyle.
9: I tyle w tej sprawie, w temacie. Gratulacje. Domyśla się pan dlaczego. Mam wrażenie, duże sukcesy pan odniósł, chociaż tak dość dyskretnie. Jedno to przekonanie rządu do podatku cyfrowego. To już się stanie, prawda? Opodatkujemy tych gigantów.
10: Wierzę, że tak, ale wie pan, panie rektorze, jak się stanie, to będę się cieszył, właśnie, bo teraz dzisiaj się dzieje ważniejsza rzecz, która rzeczywiście się dzieje, bo ja jestem zwolennikiem robienia rzeczy, które później pokazujemy.
9: Ale porozmawiamy chwilkę o tym i wrócimy do tego, co się rzeczywiście dzieje. Fantastycznie to wyglądało, jak minister finansów przyłączył się do pana w sprawie podatku cyfrowego i tak dalej, ale tak się zastanawiam w obliczu tego, co dziś się wydarzyło, czyli te 4000 żołnierzy. Czy rząd się nie przestraszy i nie postanowi nie drażnić już Trumpa, żeby naprawdę kolejnych żołnierzy nie zabrał?
10: Ja jeszcze raz bardzo chciałem podkreślić. Relacje Waszyngtonu i Warszawy, relacje transatlantyckie są bardzo dobre. Ja osobiście, wielu ministrów innych, pan premier, wszyscy mamy kontakty z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Osobiście podpisywaliśmy na mój wniosek memorandum w sprawie cyberbezpieczeństwa z amerykańskim rządem. Dzieje się wiele rzeczy na zapleczu, które daje poczucie, że Polska naprawdę jest tutaj takim wysuniętym lotniskowcem amerykańskim, jeżeli chodzi na przykład o cyberbezpieczeństwo. Mam spokojnie do tego stosunek, bo widzę, co się dzieje
9: jako
10: na zapleczu.
9: Lotniskowiec amerykański nie czuje się dobrze.
10: Mówię o
9: cyberbezpieczeństwie.
10: A ja, jeżeli w cyberbezpieczeństwie, tak, bo nasza współpraca polega na tym, żeby oni bez nas nie radzą sobie rady. A my...
9: Tak jest? Że bez nas nie dadzą rady?
10: Tak. W moim obszarze tak, a my bez nich. To jest bardzo dobra współpraca, na której operujemy, która daje dwustronom realne korzyści, jeżeli chodzi o wzmacnianie
9: odporności
10: państwa.
9: Czyli będą się miarkowali, próbując blokować podatek cyfrowy.
10: Nie mam takiego wrażenia, dlatego że podatek cyfrowy jest w państwach, które dzisiaj sojuszniczo są bardzo, bardzo blisko z Amerykanami, jak my. Na przykład Francja, na przykład Wielka Brytania, na przykład Hiszpania, tak, Włochy, Austria. I wszędzie tam jest podatek cyfrowy. Podatek sprawiedliwościowy.
9: No tak,
10: podatek
9: ale słyszał pan, co mówił ambasador amerykański w tej sprawie i tak dalej.
10: Ale patrzę też na konkrety dotyczące podatku cyfrowego, które Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało. To są zapisy mówiące tak. Pieniądze będziemy chcieli od tych, którzy tutaj nie płacą uczciwie. Jeżeli płaci jakakolwiek firma w Polsce uczciwie podatki i zarabia na użytkownikach, czyli Polakach, to nie ma się czego obawiać. Po drugie, to nie jest tak, że to jest antyamerykańska ustawa. Jeszcze raz bardzo to mówię. Więcej pieniędzy w tej ustawie, mówię o podatkach, które spłyną, płynie na przykład od firm według wskaźników, które policzyliśmy, od firm azjatyckich. Nie da się...
9: TikTok.
10: Od różnych firm, nie.
9: AliExpress.
10: Od różnych firm. Ja nie będę opowiadał się o których, dlatego że niektóre portale, niektóre są bardziej zarabiają, niektóre mniej.
9: Mają mieszaną własność i tak dalej.
10: Najwięcej pieniędzy płynie z e-commerce, gdyby było opodatkowany. Więc odpowiedź na te pytania wygląda tak. Strona amerykańska z nami dobrze współpracuje. Nasze rozwiązania nie są antyamerykańskie, żeby to wszyscy zrozumieli. I nie boję się w ogóle tego, że Amerykanie będą denerwowali się o podatek cyfrowy w Polsce.
9: Czyli będzie. Dobra.
10: Chciałbym, żeby był to wszystko zależy od całego rządu, nie od jednego Gawkowskiego.
9: 1 245 530 złotych, czyli 40 tysięcy państwo wpłacili w trakcie tego programu. Dziękuję, pomagam.pl. Pomóżmy Ukraińcom. Pan premier już wpłacił?
10: Nie, jeszcze na tą zbiórkę nie wpłaciłem, ale jak stąd wyjdę, to wpłacę.
9: Dziękuję. Ile?
10: No to jest tyle, ile będę mógł. Zobaczymy, co tam jest
9: to
10: na koncie.
9: Powie, no dobrze.
10: Nie, no sam to wpłacę, ale wpłacę.
9: Udało się wreszcie z tą transkrypcją małżeństw jednopłciowych do polskiego systemu akt cywilnych. Ale wie pan co, zastanawiam się, czy naprawdę to w Polsce musi tak być, że nawet w Warszawie prezydent nie czeka na rozporządzenie podpisane przez dwóch ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych, tylko czeka, aż premier powie, dobrze róbcie, i wtedy nagle w Warszawie się okazuje, że już można, że można było od miesiąca, dwóch albo trzech, ale jeszcze premier nie powiedział, że można. No co to jest za kraj?
10: Mnie, człowieka lewicy, w tej sprawie nie musi pan przekonywać. Od początku lewica i osobiście ja zrobiłem wszystko, żeby wyrok TSUE dał się w Polsce wdrożyć i żebyśmy małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą mieli w Polsce
9: zawarte.
10: Wczoraj
9: rano się okazało, że niepotrzebne było to rozporządzenie, bo w Warszawie się wdrożył.
10: No
9: bez
10: nie,
9: tego.
10: No nie do końca, dlatego że trzeba było technicznych zmian, które umożliwiło też Ministerstwo Cyfryzacji. Więc ja wiem, ile pracy przy tym wszystkim wykonaliśmy. Tylko że dla mnie Warszawa to jest jeden przypadek. Albo działamy systemowo w państwie.
9: Ale jaki symbol mocny.
10: Symbol, tylko że symbol jednego przypadku nie zmienia rzeczywistości w państwie. Najważniejsze jest, żeby każdy urząd stanu cywilnego w Polsce, każdy, mógł dokonywać tego samego, czyli wpisywać osoby, które mają małżeństwo za granicą zawarte do swojego...
9: Jak Warszawa mogła, to znaczy, że już wszyscy mogą?
10: ja patrzę na to tak...
9: Ale niech pan odpowie na to pytanie.
10: Ja tak myślę, tylko że z perspektywy godnościowej nie polegać to powinno na tym, że jakieś techniczne zamiany robimy, że mężczyznę wpisujemy pod opisem kobieta. To wszystko powinno wyglądać w demokratycznym państwie w sposób bardzo godnościowy. Godnościowy to jest tak, jak jest małżeństwo kobiety i kobiety, to zapisujemy kobieta i kobieta. Jak mężczyzna i mężczyzna, to mężczyzna i mężczyzna. Jak ten standard, który znamy...
9: A jak osoba niebinarna, panie ministrze?
10: Kobieta i mężczyzna. Ja wypowiadam się o tych transkrypcjach, które będą też na świecie realizowane. I mówię to wprost. To w Polsce ta godność będzie zachowana. I teraz. Dla mnie, człowieka, który od 3 miesięcy, krok po kroku, przekonywał inne premiera i wszystkich ministrów, warto, trzeba, podpisałem to rozporządzenie 3 miesiące temu, mówiłem, że warto i w tym kierunku.
9: Nie było, dlaczego to tyle trwa?
10: Nie było wątpliwości w rządzie do tego, żeby wykonać wyrok TSUE. Wątpliwości były jaką drogą? Czy rozporządzenia, którą zaproponowałem? Czy ustawy, którą inni proponowali?
9: W mojej ocenie, to na końcu
10: w mojej ocenie ustawa by nie przeszła, bo prezydent Nawrocki się na nic by nie zgodził. Więc idziemy drogą dobrą.
9: Ale czy ktoś w rządzie nie rozumie, że prezydent Nawrocki by tego nie podpisał?
10: Doszliśmy do porozumienia, to mnie najbardziej cieszy. Mamy przełomowy czas w Polsce. Dzięki tej determinacji mojej lewicy ministerstwa będziemy mieli w Polsce małżeństwa, które będą otrzymywały akty małżeństwa w postaci dokumentu, będą mogły...
9: Jeżeli będą zawarte za granicą, oczywiście.
10: Tak. Mamy w Polsce taką większość, takiego prezydenta, że innych elementów nie możemy wprowadzić ustawą. I albo zdajemy sobie z tego sprawę i cieszymy się z tego, co mamy. Cieszymy się, że teraz kolejne ministerstwa, tak myślę. Już Ministerstwo Rodziny i Pracy powiedziało, że będzie respektowało te transkrypcje i te dokumenty, będzie wypłacało świadczenia. Liczę, że tą drogą pójdzie Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, że będziemy mieli w Polsce porządek prawny, który daje godność każdemu człowiekowi. I to był cel Ministerstwa Cyfryzacji, cel Lewicy. Mój osobisty cel, który uważam, że dzisiaj jest wielkim naszym wspólnym sukcesem rządowym.
9: I myślę, że w dużym stopniu dzięki pana uporowi to się udało, bo inaczej nie wiadomo, ile by się wlekło, a tylko 1,5 roku do końca kadencji zostało, więc...
10: Ale w sprawach prawno-człowieczych my dużo jako rząd obiecywaliśmy. Powinniśmy nie mieć wątpliwości, że podnosimy głowę i mówimy tak, będziemy to robić.
9: A chodzi pan z podniesioną głową po Warszawie, widząc, co się dzieje z tymi najbardziej potrzebującymi, najsłabszymi obywatelami Ukrainy, których polskie państwo mocą decyzji pańskiej koalicji pozbawiło elementarnej, humanitarnej opieki, które są przerywane dzisiaj terapie nowotworowe, którzy są wyrzucani z DPS-ów. Czy pan jako człowiek lewicy chodzi z podniesioną głową, pamiętając, że głosował pan za tą ustawą?
10: Ja chodzę z podniesioną głową zawsze, dlatego że uważam, że lewica dzisiaj w rządzie bardzo dużo rzeczy zrobiła dla Polski. Jeżeli gdzieś się czasami w tej koalicji ktoś pomyli i doprowadzi...
9: To był błąd?
10: Doprowadzi do tego, że trzeba coś poprawić, to trzeba poprawić. Nad tym też będziemy pracowali i nad każdym elementem, który ma zapewniać
9: szansę na zdrowie. Wie pan, ile osób może umrzeć zdrowie z powodu przerwania tych terapii, zanim wy z tymi pracami do czegoś dojdziecie?
10: Ale jestem zasadniczo, powiem to wprost, nie powinno być żadnego przypadku, komu odbieramy jakieś leczenie, które ma uratować może się, kropka. Dobrze. I co, ja w tej sprawie nie mam możliwości.
9: Pana koleżanka, pani Dziemianowicz-Łąk odpowiada za sprawy społeczne w tym rządzie.
10: I jest świetna w tym, co robi.
9: A ludzie z DPS-ów są wynoszeni do noclegowni, wynoszeni. Ludzie chorzy na raka są odłączani od terapii.
10: Ja mam przekonanie, że...
9: W waszej sferze odpowiedzialności?
10: Nie, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i jej ministerstwo w troskę o każdego człowieka indywidualnie, nie systemowo, ma tak wielką, że to serce jest tam zawsze otwarte. Widzę, jak walczy na rządzie o każdą złotówkę, o wszystko, co by mogło przyczynić się do wzrostu i systemowego, rent, emerytur i poprawy warunków pracy i na koniec indywidualnego losu od ośrodka opiekuńczego po każde inne miejsce, w którym o człowieka się trzeba zaopiekować, więc i lewica dzisiaj w tej sprawie sobie nie ma nic do zarzucenia. Są czasami błędy rządu.
9: A macie coś do zrobienia? Minister cyfryzacji to nie ma dużo do zrobienia akurat w sprawach takich socjalnych. Tak,
10: znaczy, nie socjalnych, społecznych, dlatego że dostęp do aplikacji, szansa na to, że ludzie korzystają też z tych komputerów, których się wszyscy uczą, które są w szkołach, też pomagamy. To każde dzisiaj ministerstwo w Polsce
9: Ukraińce
10: pomaga.
9: Ale 80-letniej wynoszonej z DPS-u do noclegowni, wie pan, co to są noclegownie, Może pan jakoś pomóc? Poza tym, że pan wpłaci na tą zrzutkę?
10: Cały rząd może pomóc, a nie, to nie jest tak, że Ministerstwo Cyfryzacji może w tej sprawie pomóc. Ale wszyscy w tych sprawach mamy godność i otwarte serce. I na pewno żadna osoba nigdzie nie zostanie pozostawiona samotnie.
9: Ale jest, tak jest.
10: No tak, ale jak się
9: zrobicie coś w tej sprawie teraz?
10: Jak dzieją się takie przypadki, to i reakcje też przychodzą. Jestem pewien, że i pani ministra, jeżeli to jest jej część odpowiedzialności, będzie reagowała.
9: Super, bo takie by to było fajne naprawdę, gdyby było widać taką reakcję, pozytywną, humanitarną reakcję rządu. Jarosław Kaczyński proponuje, mam już mało czasu, a temat wielki, żeby zakazać w Polsce obrotu kryptowalutami. Dla mnie, muszę powiedzieć, jak pamiętam, jak nas ograniczenia dotyczące obrotu pochodnymi papierami wartościowymi w 2008 roku uratowały przed katastrofą, która dotknęła Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Włochy, a nas nie, bo mieliśmy konserwatywny system bankowy, to myślę sobie, tym razem Kaczyński może mieć rację, bo to są kolejne derywaty.
10: Nie, Kaczyński nie ma racji, bo jest politykiem, który nie patrzy otwarcie na gospodarkę.
9: I ja to wtedy też.
10: Ale rzuca się od drzwi do drzwi. Ja przypominam, że Kaczyński.
9: Ale
10: pan zaczął od Kaczyńskiego. W krypto jest tak, gdyby była ustawa, która dawałaby gwarancję, że jest nadzór i KNF, to byśmy nie mieli dzisiaj tego całego aferalnego szoku.
9: Przecież KNF by nie upilnował derywatów, gdyby były legalne w Polsce.
10: Niech pan pozwoli, ale dzisiaj my mówimy o nadzorze, bo dzisiaj w Polsce można inwestować w kryptowaluty.
9: Czy można upilnować ten rynek? Nie można.
10: No tak, można go pilnować, jeżeli ktoś będzie go pilnował, a dzisiaj go w Polsce nie pilnujemy, bo PiS i Kaczyński i Nawrocki się nie zgodzili.
9: Do technologii można dogonić nadzorem.
10: Ale niech pan pozwoli popatrzeć na gospodarkę otwarcie. Nikt nie chce nikomu zabierać możliwości inwestowania. Na tym też trzeba się znać. Ludzie, którzy robią.
9: Słucham? W tulipany?
10: Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialną gospodarką, taką, która dzisiaj widzi, że na świecie zmieniają się różne aktywa i można inwestycje różne robić, tak jak w przypadku kryptoaktywów, to trzeba to uregulować, a nie pozostawić tak jak u nas, bez nadzoru.
9: Pozostawić absolutnie nie możemy.
10: No tylko, że zamknąć całość też nie jest mądre, bo gospodarka będzie ewoluowała. Nowe technologie będą ewoluowały w tej gospodarce.
9: Ale pan nie słyszy tego, co w 2006 słyszeliśmy o tych koszmarnych derywatach, które potem zrujnowały pół świata?
10: Słyszę to, że w Polsce nie mieliśmy nadzoru na skok i doprowadziło to do tego, że setki tysięcy osób straciło oszczędności życia.
9: Przyjęliśmy nadzór i z publicznych pieniędzy zapłaciliśmy, ile zaskoczy.
10: Kto był za to winny? Kto był winny za KNF, który nie miał nadzoru nad skokami? PiS. Prezydent wtedy z PiSu, Święty Pańczyk
9: Kaczyński. Ale to zapłacił pan i ja.
10: I Prawo i Sprawiedliwość,
9: no i Jarosław Paśnie, Kaczyński, którego pobili,
10: Jarosław Kaczyński premier. Wtedy doprowadzili do afery. Ludzie tracili pieniądze, dzisiaj też to zrobili. Ponosić trzeba odpowiedzialność, a nie tylko prosto zakazywać.
9: Ciekawe. Pan jest bardzo młody, ja też na szczęście.
10: Cieszę się, że pan tak mówi. Dobry nastrój pan mi zrobił na
9: tak
10: południe.
9: Jest. Więc obaj pewnie dożyjemy momentu, kiedy ta bańka się zawali. Wrócimy do tej rozmowy wtedy.
10: Wszystko się może zawalić, pełna gospodarka, też pod warunkiem, że umiemy też się w tych nowych technologiach i gospodarce odnaleźć. Ja wierzę, że obywatel jest mądry, dlatego nie trzeba mu niczego zakazywać, tylko podpowiadać, że będzie chroniony.
9: Witam ponownie, Jacek Szakowski, to jest piątkowy poranek TOK FM, 25 minut po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Nimielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej. Witajcie,
11: dzień dobry. Że
9: milion 258 140 zł, tyle na zbiórce pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Już jest, czyli przeszło 70 tysięcy w trakcie tego programu przybyło. Jak będziemy tak dalej jechali, to może uda nam się rzeczywiście zasypać tę dziurę hańby, która jest w pomocy.
11: Choć myślę, że naszym zadaniem również w takim programie, jak już jesteśmy bardzo słuchanym i takim, którym myślę, że może mieć jakieś takie znaczenie, jest mówienie, że zbiórkami nie zasypiemy tych wszystkich dziur i że jednak to jest sytuacja bardzo trudna, taka z punktu widzenia takiej oceny moralnej, to jak zachowuje się polskie państwo. I to, o czym też wspominałeś, ale pewnie warto to zawsze pamiętać, że te momenty, w których żeśmy spontanicznie pomagali głównie Ukraińcom uciekającym po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, to na początku pomogło społeczeństwo obywatelskie, albo społeczeństwo po prostu, później raz wkroczyło państwo ze swoim wsparciem. No i to jest niedobry sygnał, bo to teraz państwo się będzie wycofywać, a społeczeństwo nie dźwignie. Społeczeństwo może w momencie zrywu dźwigać.
12: Na chwilę uzupełniać,
11: ale po to, żeśmy stworzyli takie coś jak państwo. Myślę, że to jest świetny pomysł, że ludzie się zbierają.
9: Na szczęście premier Gawkowski mówi, że jego rząd zdaniem będzie korekta tej haniebnej ustawy po prostu i haniebnej praktyki, więc trzymam za słowo, też obiecał swoją wpłatę, rozumiem, że moje zdanie jest tam, gdzie moje pieniądze, jak mówił George Soros, więc zamknijmy ten temat na razie.
13: Ale jeszcze jedną rzecz trzeba podkreślić, bo ja uważam, że to jest naprawdę, trzeba jak zartą płytę odkryć. Ukraińcy w Polsce wpłacają dużo więcej do naszego budżetu, różnych budżetów i emerytalnego, i na ubezpieczenia społeczne, NFZ i tak dalej, niż na nich wydajemy. Zdecydowanie więcej z tego mamy korzyści, niż nas to kosztuje. I druga rzecz.
9: I nie dlatego, że tak straszliwie oszczędzamy na najsłabszych.
13: Nie. I druga rzecz jest również taka, że całe gałęzie przemysłu, wiele firm w Polsce nie istniałoby bez zatrudnionych w nich Ukraińców. Ja niedawno rozmawiałem z szefem Warsu, który powiedział, że jeśli przejdą te zaostrzone przepisy dotyczące Ukraińców, to jeszcze nie było wiadomo, jak to będą, i będą wprowadzane nowe, to on będzie miał odpływ pracowników i trzeba będzie firmę, nie wiem jak prowadzić, bo on mówi, że nikt nie chce już pracować na wielu takich stanowiskach, których on zatrudnia.
9: Czytałem dzisiaj tekst z Gazety Wyborczej o problemach, jakie mają ukraińscy lekarze z przedłużeniem pracy.
13: Tak.
9: Gratuluję Ministerstwu Zdrowia aktywności, kolejka jeszcze się trochę wydłuży, jeszcze coś zróbcie, może na przykład zatrzęśnijcie drzwi do przychodni.
13: My biliśmy się, ale tutaj muszę powiedzieć, że jest też spory opór środowiska lekarskiego samego. Oczywiście, że tu decyzje powinny zapadać na poziomie rządowym.
9: Tak.
13: My biliśmy się w Gazecie Wyborczej.
9: Im mniej lekarzy będzie, tym więcej każdy z nich będzie zarabiał. Bardzo każdy dawno, mówi, żyjący lekarz na tym zależy.
13: Żeby właśnie te przepisy liberalizować, a nie zaostrzać.
9: Trudna sprawa. Słuchajcie, 4000 żołnierzy amerykańskich ma zniknąć z Polski, jak twierdzą niektóre media zagraniczne. Pan premier Gawkowski...
13: Znaczy nie, decyzja jest jasna, tylko nie wiadomo, jak będzie zrealizowana w Polsce, prawda? Bo tu trzeba wyjaśnić, że chodzi o to, że w Polsce nie ma obecności stałych Amerykanów poza bazą w Redzikowie. Poza bazą w Redzikowie, która jest częścią tarczy antyrakietowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli to nie jest tylko amerykańska baza, ona miała być amerykańską w tym pierwszym założeniu wstrzymanym w 2009 roku. Natomiast są Amerykanie w Polsce na zasadzie rotacyjnej. Znaczy, no powiedzmy, jest jakaś jednostka, nie wiem, pół roku, rok, przyjeżdża kolejna, przez co cały czas ta liczba żołnierzy jest mniej więcej stała. 10 tysięcy ich, tak? Czyli było 5 tysięcy do roku 2022, teraz jest 10 tysięcy. No i jest bardzo ciekawa ta decyzja o wstrzymaniu przeniesienia części tej pierwszej dywizji kawalerii z Teksasu, ona jest, bo część tych żołnierzy już tutaj przyjechała i sprzęt. I teraz oni będą wycofywani, bo Pete Hegseth, sekretarz wojny, tak, spóźnił się z tą decyzją. I pytanie, co ona będzie oznaczać? Czy rzeczywiście 4000 żołnierzy odpłynie z Polski? Czy to będą jakieś roszady w ramach europejskich, innych roszad, które zapowiedział już Donald Trump? Tego nie wiemy.
9: Ale znowu, 4000, tak, czy nie przyjedzie?
13: Tak, ale na czym polega problem? Kompletny brak komunikacji ze strony Amerykanów wobec sojuszników. Znaczy, my nie wiemy w ogóle, co się dzieje, tak?
11: Zdaje się, że oni kompletnie zaskakiwani. Kiepsko skomunikowani.
13: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o 23 na serwisie X ogłasza coś, że to nie dotyczy Polski, bo prawdopodobnie musi uspokajać i tak słysza. Ale myślę, że w rządzie, z tego co słyszałem, a rozmawiałem akurat, bo byłem na impakcie w Poznaniu, tam wielu było polityków, no sorry, ale kurczę, nikt nie wie do końca, co zrobią Amerykanie. No to jest problem. My nie możemy już, nie jesteśmy pewni, co nasi sojusznicy najważniejsi planują. Już nie mówiąc, że nie ma informacji.
14: Ale na rynku, no to witamy w realnym świecie.
13: Ja nie jestem najmniejszym.
14: Czują wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych.
9: Nie tylko Chińczycy też.
14: Tak. Mało tego.
9: Płaczą.
14: Tak się czują członkowie rządu amerykańskiego.
13: To prawda.
14: Których
13: ale mówiąc o kongresie nawet, nie o republikanach.
14: Nie, o kongresie w ogóle nie ma co mówić. I to jest konsekwencja tego sposobu uprawiania polityki, jaki wybrał prezydent Trump. I my po prostu dołączamy do tej stawki światowej, która czeka na nowe pomysły Trumpa z przerażeniem, nawet nie tylko ze względu na ich treść, co na całkowitą nieprzewidywalność. I tutaj właściwie jedyną dobrą kwestią w tym wszystkim jest to, że coś pozostało przewidywalnego, mianowicie ta rotacyjność. Rotacyjność została wprowadzona, kiedy Amerykanie obiecali jeszcze Gorbaczowowi, że nie będzie stałej dyslokacji wojsk NATO w nowych państwach, będzie rotacyjna. To jest niby formalność, bo to oznacza, że nie ma stałych baz natowskich, ale to, że Amerykanie trzymają się tej zasady, chociaż nie muszą, tak?
9: No ale ja, wiesz, ja jednak jestem zwolennikiem dotrzymywania słowa.
14: No ale ja, Trump
9: w polityce międzynarodowej nie dotrzymywania słowa, no dobra, prowadzi ale, do nieobliczalnych konsekwencji.
14: Ja się bardzo cieszę, jak ty będziesz prezydentem Stanów Zjednoczonych, to mnie od
13: nie
14: razu ulży.
13: Nie ma obywatelstwa.
9: A co, no jaki to problem?
14: No to dobra, to się też zmieni.
9: Też się nie urodzimy w Ameryce, to też można zmienić.
14: Że wychodzi na to, że Trump nie jest całkowicie nieprzewidywalny. Jest możliwe, że po prostu nie wie o tym, że to jest rotacyjne i dlaczego, ale to pozostało stałe. W Polsce cała ta historia wzbudziła ogromny niepokój, zasadnie, bo to pokazuje, że nie bardzo wiemy, jak należy traktować nasz sojusz z najważniejszym sojusznikiem, ale ten niepokój wynika także z tego, że mimo Trumpa pozostaliśmy ostatnim proamerykańskim krajem kontynentu. Politico opublikowało taki sondaż, z którego wynika, że tylko w Polsce większość respondentów, 51%, ale to jest większość, opowiada się za tym, by w Polsce powstała amerykańska baza wojskowa.
9: No tak,
14: ci, którzy mają
9: większość, ale
14: nowej,
9: pamiętajmy o tym, że niedawno to byli prawie wszyscy.
14: No ale tu jest na tyle Europy jesteśmy wyjątkiem.
13: Tak, mówimy o bazie, natomiast jeśli już mówimy o tym, jakie są nastroje, ocena Donalda Trumpa również przez Polki i Polaków, to tutaj jest dramatycznie niska. Bo
14: no
13: jest,
14: i dlatego też spadło.
13: A nigdy to, bo tak nie było. Zawsze tak. Amerykańscy prezydenci się cieszyli w Polsce dużym poparciem. Ja pamiętam taki sondaż europejski w ostatnim roku prezydentury George'a Busha juniora, gdzie, no wiadomo, tam średnia europejska była jakieś, nie pamiętam, około 15%, bodajże 17%, no był bardzo źle oceniany, a w Polsce to było 50% cały czas, nie?
14: No dobrze, więc jeżeli Polskę porównać z Polską, no to te wyniki są złe, ale jeżeli Polskę porównać z Europą, to są
13: ja wiem.
11: Tak, oraz to też, jak patrzymy historycznie na te, to już jednak jest historyczne patrzenie na, powiedzmy, ostatnie 20 lat, no to Polska 20 lat temu, 30 lat temu, to jednak jest inny kraj. Jesteśmy tuż po transformacji, jesteśmy tuż po, albo chcemy wstąpić do Unii Europejskiej, albo jesteśmy tuż po wstąpieniu do NATO. To jest, jak mówisz o George'u Bushu, no to pamiętamy, nie wiem, decyzję o tym, żeby pójść z Amerykanami na ich wojny, które były po prostu głupie i bez sensu i tak dalej. Wiemy, z czego to politycznie wynikało. Znaczy to po prostu ta rzeczywistość się zmieniła. I może też jest tak, że my dzisiaj coraz bardziej zaczynamy przypominać te kraje Europy Zachodniej, na przykład pod tym względem, że już mamy podobne oceny, na przykład tego w stosunku do Amerykanów, podobne oceny przywódców amerykańskich.
9: Uczymy się, to jest dość naturalne, uczymy się też relacji międzynarodowych.
13: Ja bym inaczej powiedział, ja uważam, że uczy nas tego Donald Trump, jego niekonwencjonalne, tak bym to określił delikatnie, zachowanie i nie tylko jego, tylko jego części ekipy.
14: No i na tym tle te wyniki sondażu, które pokazują, że jednak chcemy amerykańskiej bazy, pokazują, jak bardzo ciężko jest nam się rozstać z marzeniami. Tak?
11: Ale zobaczcie, może też jest, to jest może pozytywne. To jest też o tym, że my czujemy zagrożenie i inaczej, znaczy no, wyobrażam sobie,
14: oni też czują zagrożenie, a bazy nie chcą.
9: Ale zobaczcie, jakie
13: i
9: to jest
13: zabrał pozytywne. Jeszcze Donald tak. Trump właśnie żołnierzy częściowo.
9: Jakie to jest pozytywne, że się europeizujemy. Mhm. Prawda? No, że Polska płynie przez Atlantyk. Byliśmy gdzieś 2/3 drogi do Nowego Jorku. Teraz jesteśmy pewnie 1/3 drogi.
14: Europeizujemy się na potęgę, co widać w naszym stosunku do uchodźców.
9: I wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Mielski i Konstanty Gabert są z nami. Bardzo wam dziękuję. I Henryk Sawka się obudził już dawno, dawno, dawno, ale tyle emocji jest w tym programie. Łącznie z alarmem pożarowym, że jakoś mi umknął. Zgadnijcie, komu może być poświęcony rysunek. Zaraz każdy zapisuje w mózgu. Bryła, garnitur, czerwony krawat, żółte włosy, śniada. Nie śniada. Brzoskwiniowa cera. I bryła występuje trzykrotnie, przypominająca Donalda Trumpa, mówi płaski, kościuszko, Ziobro. No i tyle na temat Ziobry, bo rzeczywiście sytuacja jest raczej kabaretowa niż poważna. Moim zdaniem nie chciałbym, żebyśmy jej już poświęcali więcej uwagi. To zaangażowanie też mediów, polityków i tak dalej, tam też mi się wydaje raczej kabaretowe niż poważne, więc koniec Ziobru. Konstanty, masz głos. Miałeś wygłosić expose o tym, jak się europeizuje.
14: No, na potęgę, bo kiedy pojawili się w Polsce na początku lat 90. pierwsi uchodźcy, czeczeńscy, potem bośniacy.
13: Przypomnij, że czeczeńców było prawdopodobnie około 100 tysięcy, oni przepłynęli przez Polskę.
14: 82 tysiące zostało przynajmniej przez dwa lata, tak? To Polacy na wyprzódki im pomagali, bo wszyscy na nich patrzyli i mówili, o kurczę, to jesteśmy my, tak?
9: Znaczy, Ukraińcom tak, bo... też.
14: Zaczekaj, chwileczkę. I to się zaczęło zmieniać w miarę tego, jakśmy się europeizowali, stawali się bogatsi, a więc bardziej egoistyczni. Pomoc dla Ukraińców w 1922 roku była niebywałym zrywem i trwała dłużej niż ja się spodziewałem, natomiast siadła, tak jak siadł generalnie stosunek do uchodźców.
9: No już zbiórka dzisiejsza nie potwierdza tego, że tak bardzo siadło, ona w głowach polityków siadła głównie.
14: Nie, jak patrzysz,
9: którzy zaczęli uwodzić.
14: Jak patrzysz na wyniki sondaży, jak patrzysz na zwycięstwa wyborcze PiS-u, które w dużym stopniu były spowodowane, wzbudzoną przez tą partię ksenofobią, to tutaj podobnie jak i w stosunku do Stanów Zjednoczonych, stajemy się bardziej europejscy. Patrzymy na uchodźców i już nie myślimy, kurczę, to moglibyśmy być my. Myślimy, o, to są tamci, ci oni, którymi na przykład brojne jest Ministerstwo Zdrowia, utrudniając ukraińskim lekarzom pracę.
9: No to tak? Izby lekarskie głównie.
14: Tak jest. To nie izby lekarskie piszą ustawy, oczywiście, tylko ministerstwo.
9: Oczywiście.
14: Więc w tym sensie rzeczywiście się europeizujemy. Nie wiem, czy cieszyć się.
9: Chwileczkę, czyli co? Europa jest takim zdegenerowanym potworem, od którego trzeba się trzymać z daleka.
14: Nie.
9: Z tego, co mówisz.
14: Nie, z tego, co mówisz.
9: Amoralny, egoistyczny, coś tam jeszcze. No, może
14: to
9: tak.
14: Też, ale także zdolny do działań pomocowych, prospołecznych, nadal broniący swojej demokracji. Europa to jest bardzo skomplikowany mechanizm.
11: Europa też się zmienia chyba przez ten, jak to obserwujemy. Mam wrażenie, że jak ją sobie, bo w jakimś sensie ją sobie wyobrażaliśmy w momencie, nie wiem, właśnie tuż po transformacji, ze wszystkimi aspiracjami, marzeniami, takimi wejścia do, właśnie do Unii i tak dalej. I potem, no co, pierwsze momenty my tam wchodzimy, a tam jakiś wielki kryzys ekonomiczny. Tak, ej, co to, jakby przychodzimy, a tam po prostu ktoś pyta, czy pojedziemy z nimi na wojnę i tak dalej.
9: No tak, to już nie jest ta, to też Redarendorf powiedział w latach 90. Weszliście do Europy z lat 70., której już nie ma.
14: A dokładnie.
9: No tak wchodziliśmy rzeczywiście.
14: Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy wchodzili do tej Europy, którąśmy sobie wyobrazili i do jej standardów żeśmy się dostosowali, a żeśmy się rozejrzeli, to się okazało, że ta Europa wygląda trochę inaczej i teraz dostosowujemy się do standardów realnej Europy.
11: No i tylko, że teraz pytanie jest, albo się tam dostosowujesz do tych standardów i my się sobie dołączyliśmy do tej Europy, ona się zmienia, no to my się musimy dopasować, albo myśli sobie, ej, jesteśmy dużym fragmentem tej Europy, jesteśmy dużym, albo jesteśmy, albo chcemy, mamy takie ambicje być dużym, ważnym aktorem i też uczestniczyć w tym, no jak tak, te zmiany wyglądają, jako się wymyślać.
14: No część z nas ma takie ambicje, a część z nas wręcz przeciwnie. Chce pokazać, że nie jesteśmy częścią żadnej obcej Unii.
13: Nie chce rozwalić Unię nawet.
14: Tak. I ten spór jest fundamentalnym sporem politycznym.
13: Ale zaczęliśmy od bardzo ciekawej rzeczy, którą tutaj też Kosek powiedział, o tej takiej naszej europeizacji, jak gdyby, prawda? To ma być tym wyznacznikiem między innymi nasz stosunek do imigracji, no ale tutaj trzeba jednak dwie rzeczy powiedzieć. Europa jest najlepszym miejscem do życia na całym świecie, jeśli patrzymy jako system polityczno-społeczny i będzie celem migracyjnym bardzo dla bardzo wielu ludzi, tak?
9: Amerykanów.
13: Ale być może no, teraz, nawet, ale szczególnie na przykład Afryka, to jest bardzo no tak, duży oczywiście kontynent. Ja teraz prowadziłem właśnie na Impakcie też miejsce spotkanie z Martinem Wolfem, no to jest guru dziennikarstwa ekonomicznego, szef komentatorów ekonomicznych Financial Timesa i on powiedział, Afryka będzie kluczowa w najbliższych latach, dekadach dla Europy. Tam my mamy kryzys absolutny demograficzny, potrzebujemy sensownej imigracji, inwestycji na kontynencie afrykańskim jest bardzo duży przyrost ludności. Oni będą nam potrzebni. Tylko musimy to robić oczywiście z głową, bo te nastroje antymigracyjne są również wynikiem, można powiedzieć delikatnie, niefrasobliwej polityki migracyjnej kilku państw.
9: Dobra, jeszcze troszeczkę geopolityki, dobra? Dwie ważne informacje, które dziś rano mnie uderzyły. Prezydent Xi zadeklarował, jak mówi Donald Trump, pomoc w oczyszczeniu czy w uwolnieniu Cieśniny Ormus. To fajnie. I że udało się, prawda, pojechał prezydent Stanów Zjednoczonych do Chin i załatwił.
11: Prezydent Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, sam ten problem wywołał.
9: Tak, ale to przypominało mi trochę pielgrzymki polskich polityków do Waszyngtonu, żeby nam wizy znieśli, prawda? I też te prośby
13: znieśli.
9: Nie kończy. Znieśli. Tak, Xi też pomoże, bo w końcu ropą będzie miał problem. Druga rzecz, na Kubie wczoraj po południu wylądował amerykański rządowy samolot, na pokładzie był John Ratcliffe, czyli szef CIA. Obiecali Kubańczykom 100 milionów dolarów pomocy, jeżeli Kościół będzie ją dystrybuował. Zdaje się, że zabrał kilku więźniów politycznych ze sobą z powrotem do Stanów i odleciał. No, to jest coś, jakbym ktoś powiedział, no, 5 lat temu. Że szef CIA będzie sobie w Hawanie negocjował z szefami MSW kubańskiego, to bym pomyślał, że zwariował albo coś takiego.
13: Szczególnie po tym, jak tamtejsza ambasada była bardzo skutecznym celem dziwnego ataku dźwiękowego.
9: Syndrom hawański, destruujący
14: Jacku, ale jakby ci ktoś to powiedział 15 lat temu, to byś się nie zdziwił, bo za czasów Obamy zbliżenie z Kubą było konsekwentnie realizowane i być może, gdyby ta polityka dalej była realizowana, to wyspa nie byłaby w tak katastrofalnym stanie.
9: No, gdyby nie blokada zwłaszcza, prawda?
14: No więc właśnie.
9: Natomiast jak się komuś nie dostarcza ropy, uniemożliwia kupowanie ropy, przez jakiś czas to tej ropy zabraknie. To jest dość logiczne.
13: Kuba nie kupowała tej ropy, dostawała ją za darmo od Wenezueli.
14: Tak.
9: Ale też od Rosji.
14: A Chiny dostają tą ropę z Iranu też nie za darmo, ale mają żywotny interes w tym, żeby Cieśnina Hormuz była otwarta, więc tutaj Xi nie zrobił Trumpowi żadnego prezentu, tylko zrealizował to, co i tak jest w interesie Chin. Podobnie chińska deklaracja, że Iran nie ma mieć broni atomowej, jest zgodna z generalnie nieufnym stosunkiem Chin do mnożenia potyka, to co jest bardzo rozsądne, oraz jest zgodna z oficjalnym stanowiskiem Teheranu, który nadal twierdzi, że my wcale żadnej bomby atomowej nie chcemy wyprodukować. Więc te nie są ustępstwa. Natomiast najważniejszym elementem rozmowy Trumpa z Xi jest to, że Xi powiedział, że gdyby Stany Zjednoczone ingerowały w wewnętrzne sprawy Chin, na przykład w kwestii zbuntowanej prowincji Tajwan, to będzie to miało bardzo poważne konsekwencje. I co na to Trump powiedział? Otóż nic nie powiedział.
9: No nie, ale powiedział Rubio, że byłoby wielkim błędem, gdyby Chińczycy próbowali siłowo przejąć Tajwan i że oni chcą go przejąć.
13: Ale jeśli Rubio też powiedział,
14: że Ziobro nie dostanie
13: wizy. Amerykański prezydent nie jest w stanie wyartykułować tak prostych słów w obronie swojego dotychczas jednego z najważniejszych sojuszników w Azji Południowo-Wschodniej, no to znaczy to bardzo źle o tej administracji, do której my mamy tutaj chyba zdanie jednoznaczne i ono nie jest pozytywne. No. Ja miałem spotkanie 3 dni temu z grupą tajwańskich dziennikarzy, którzy tutaj przyjechali. Ja ich szczerze zapytałem, czy oni realnie myślą, że może dojść do inwazji chińskiej na Tajwan w najbliższym czasie. I oni powiedział, słuchaj, jeszcze 10 lat temu czy 5 byśmy o tym nie myśleli, ale teraz to już jest dosyć realne zagrożenie. Chociaż już, bo już dzisiaj przecież wobec nas jest prowadzona klasyczna wojna hybrydowa ze strony Chin. Dezinformacja, naciski gospodarcze,
9: wobec nas też są liczne znaki, ale tu nie wylądują.
13: Ja o tym mówię tylko. Jeśli prezydent Trump, który był takim, że tak powiem, wielkim krytykiem i starał się do tej wagi, naprawdę do tego pojedynku wagi super ciężkiej z Chinami, jako tutaj, prawda, tak ochoczo i tak dalej, jedzie do Pekinu i nie jest w stanie wyartykułować jednego zdania o tym, że Tajwan jednak jest związany z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest...
14: Nie jest związany z sojuszem.
13: Tutaj ważniejsze,
14: Romku, jest to innego. Mianowicie tutaj Chiny wytyczają Stanom Zjednoczonym
13: granice,
9: dobra,
13: oczywiście.
9: Dobra, zmieniła się, zmienił się układ.
14: Nie, bo to jest ważne, Jacku.
13: No to dotyczy Korei Południowej, dotyczy Japonii.
14: I można byłoby się spodziewać, że na takim szczycie prezydent Trump mógłby powiedzieć, że dalsza ekspansja Chin na Morzu Południowochińskim będzie miała bardzo poważne konsekwencje, ponieważ tutaj Chiny jednoznacznie, jednostronnie mówiąc, prawie międzynarodowe, zajmują wody terytorialne, a więc zasoby pod nimi się znajdujące oraz, to jeszcze ważniejsze, prawo do przepływu wód terytorialnych, do których uprawnione pretensje roszczą sobie inne państwa, i Stany zawsze były gwarantem swobody żeglugi. Nic takiego z ust Trumpa nie padło. Trump, który całą swoją karierę polityczną zbudował na tym, że tutaj demokraci byli miękiszone wobec Chin i teraz Stany pozwolą konsekwencje, przyjął wytyczone przez Chiny czerwone linie i nie wytyczył własnych.
13: Był pierwszy w roli petenta, naprawdę w roli petenta.
9: Właśnie to chciałem wam zadać, bo mam przemożne wrażenie. Jak Nixon jechał do Pekinu, to imperator odwiedzał prowincjonalny kraj, niepodległy, ale prowincjonalny. Dziś mam wrażenie, że ta wizyta prezydenta Trumpa w Pekinie trochę tak wyglądała, przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, jak wizyty polskich polityków w Waszyngtonie.
14: Też nie. Ale po raz pierwszy Stany i Chiny rozmawiały z pozycji absolutnej równości.
9: Uważasz, że to jest tylko równość?
14: To jest aż równość. Bo to jest precedens, którego się nie odwróci. Innymi słowy, wszelkie następne szczyty amerykańsko-chińskie muszą albo startować z tego poziomu, albo jeżeli jakiś kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych będzie z tego poziomu niezadowolony, to zerwać z tym poziomem, ryzykując otwarty kryzys z Chinami.
13: Ja przywołałem wizytę Baracka Obamy, o którym wiadomo, co mówi Donald Trump, to też właśnie Krzymień Kiszą straszny i tak dalej. Jak on był w Pekinie, to zażyczył sobie spotkania dosyć otwartego na jednym z tamtejszych uniwersytetów, do których mogli przyjść ludzie równie związani z ruchem dysydenckim, i to zostało załatwione. Teraz już nie wiem, mówię...
14: Ale Trump sobie nie życzył żadnych dysydencji.
13: Ja to wiem, no, tylko właśnie mówię, jaka to też jest różnica skali już dzisiaj, i się zgadzam absolutnie z Koskiem, że to jest aż równowaga, bo aż równowaga znaczy dzisiaj... Dzisiaj jest który? 16, który tam jest? 15. Za rok to już nie będzie aż równowaga, moim zdaniem.
11: Tylko
13: jeśli
11: tak dalej
13: będzie szła ta polityka amerykańska.
11: Bo też wydaje mi się, że to jest zmiana, że w ramach tej równowagi musisz wtedy wymyślić sobie, jak wygląda, nie wiem, twoje stanowisko, twoja pozycja. Jeżeli jest tak, że dochodzi do tej równowagi, a ty jesteś Trumpem i trochę myślisz sobie, że to nie jest prawda, że ty i tak jesteś lepszy, wyobrażasz to sobie w jakiś sposób, nie ma tutaj żadnych podstaw, no to znowu wracam do tego, że ta zmiana polityczna, geopolityczna, która się dzieje w kolejnych latach, to jest też taka zmiana, która powinna zmuszać do tego, żebyś sam siebie redefiniował. I jeżeli wspominasz, nie wiem, Obamę, jeżeli Obama ma jakiś pomysł i z nim jedzie, no a Trump wygląda to, że nie ma, i chyba tak sobie wyobraża, że to jest może jakieś jednorazowe, to przeczekamy i tak dalej. Znaczy, że generalnie w głowie Trumpa ten porządek świata wygląda trochę inaczej, niż naprawdę wygląda.
9: Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski, Konstanty Gaber byli z nami.
13: Dziękuję, do widzenia.
9: Jak prawie co piątek, chcielibyśmy, żeby to było całkiem co piątek. Dzięki stokrotne. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję.
15: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kampania przed referendum w Krakowie przyspiesza. Za nieco ponad tydzień mieszkańcy stolicy Małopolski będą decydować o losie swoich władz. Rozejm między Izraelem i Libanem został przedłużony o kilka tygodni. W ostatnich dniach był jednak regularnie naruszany. Krakowski juwenali obchodzą 70. urodziny. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Przyspiesza wyraźnie kampania przed referendum w Krakowie. W niedzielę za tydzień mieszkańcy miasta będą mogli zdecydować o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Zwolennicy plebiscytu przekonują, że w stolicy Małopolski potrzebne są zmiany. Przeciwnicy apelują jednak o bojkot głosowania. Pytanie brzmi, czy intensywna kampania wpłynie na mieszkańców i zachęci ich do pójścia do urn. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, jakie nastroje panują na ulicach Krakowa.
2: Chciałam o referendum zapytać, czy pan pójdzie zagłosować, czy nie.
3: Za odwołaniem. Dlatego, że działania pana prezydenta od początku budzą wiele zastrzeżeń. Kampania pewne rzeczy jeszcze bardziej naświetliła, czy może ujawniła. Natomiast nie trzeba kampanii, żeby wiedzieć, że jednak pan prezydent z wieloma sprawami sobie po prostu zwyczajnie nie radzi.
2: Pani postanowiła pójść i zagłosować.
4: Tak, choć pan Misztalski odradził, żeby nie chodzić.
2: Chciałam pana zapytać, czy weźmie pan udział w referendum?
3: Nie wezmę.
2: Czyli jest pan zadowolony z prezydentury pana Miszalskiego?
3: Nie.
2: To dlaczego pan nie weźmie w takim razie?
3: No, bo uważam, że to nie są takie idee świecące twórcom tego referendum.
1: Referendum w Krakowie 24 maja. Władze Izraela i Libanu zgodziły się na przedłużenie rozejmu, które obowiązuje od 16 kwietnia. To informacja z Waszyngtonu, gdzie doczęła się od czwartku trzecia runda rokowań między państwami. Zawieszenie broni oficjalnie obowiązuje od 16 kwietnia, jednak nie jest przestrzegane przez obie strony. Władze Libanu nie mają kontroli nad proirańskim Hezbollahem, z którym walczy Izrael. Izraelska armia zajęła z kolei pas na południu Libanu, okupuje go, twierdząc, że ma tu powstać strefa buforowa. Donald Trump i Xi Jinping nie rozwiązali żadnych poważnych kwestii spornych. Tak trzydniową wizytę prezydenta USA w Pekinie podsumowuje New York Times. CNN zgadza się, że nie zawarto żadnych dużych umów. Stacja zwraca za to uwagę, że udało się ustabilizować stosunki między supermocarstwami. O tym, jak szczyt komentują inne media, Tomasz Orchowski.
5: Trump wyjechał z Chin bez przełomowych decyzji w sprawie handlu i bez konkretnej pomocy w zakończeniu wojny z Iranem, mimo że obsypywał gospodarza pochwałami, twierdzi agencja Reutera. Według brytyjskiego Timesa wizyta Trumpa pokazuje, że Chiny są już supermocarstwem, bo prezydent USA nie stawiał żądań słabszej potędze, a szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera. Xi pokazał Trumpowi swoją siłę, to już niemiecki Spiegel, bo prezydent Chin powiedział wprost, że Tajwan może doprowadzić do konfliktu. Przystawił pistolet do klatki Trumpa, uważa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten cytat umieścił w tytule swojego przeglądu prasy rosyjski Kommersant, ale tamtejsze media, wbrew innym tytułom na świecie, nie poświęcają wizycie Trumpa w Chinach zbyt wiele miejsca. Tomasz Urchowski, TOK FM.
1: Pojawiają się jednak pewne konsekwencje wizyty Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania Tajwanowi zapowiadanego wcześniej wsparcia wojskowego wartego 14 miliardów dolarów.